0: że tak powiem. Damy oczywiście link w komentarzu, będzie można poczytać dokładnie o co chodzi, kto to robi, co to robi, jak to się robi i tak dalej, i tak dalej. No ale no, że tak powiem, robi to uniwersytet, więc...
1: Medyczny.
0: Myślę, to nie jest, tak, medyczny, więc no nie jest to badanie pod tytułem Pan Kowalski se wymyślił, tylko no...
1: Poważne podejście.
0: Tak, to jest jakieś poważne podejście, no i no, jak się nie uda, to trudno. Jak się uda, no to
1: może coś z tego będzie.
0: Naprawdę mieć fajnie. Tak, rzeczywiście fajnie.
1: Ja tymczasem zaglądam do komentarzy, które się pojawiły tu u nas w różnych miejscach. No i między innymi mamy taką informację od Mateusza, że co do Spotify dla książek, to jest coś takiego jak Legimi. Dostępne dla robocika, no czyli tu Mateusz ma na myśli, podejrzewam, Androida. Na jabłuszku jest na razie trudniej z tą dostępnością. To nam napisał Mateusz, dziękujemy.
0: O, a to się musiało zmienić, dlatego że kiedyś no patrzyłem, to tak z dostępnością, to tak.
2: Tak, ja
0: ciężkawo
2: tak samo.
1: Czyli jak widać jest
0: ale
1: progres.
0: Jeżeli no to się zmieniło, no to bardzo dobrze.
3: Tymi apkami no, jest najczęściej, jest bardzo często jedna rzecz, która może wielu, nie wiem czy akurat Legimi, ale jakby tego typu aplikacje, która może wiele osób irytować, mianowicie to, że tam trzeba korzystać czasami z funkcji czytaj wszystko naszego screen readera, a nie z funkcji czytaj syntezą, zablokuj sobie ekran i rób sobie coś innego. W związku z czym, jeżeli nie wiem, idziemy, biegamy, jeździmy na rowerze i po prostu dotknie nam się ekran, to musimy te funkcje wywołać jeszcze raz, no bo dotkniemy ekran, przerwie nam się mowa screen readera i zacznie się tam robić coś innego. Mhm. Ale to też zależy wszystko od aplikacji. Nie wiem, czy ta aplikacja ma wbudowaną syntezę, czy nie, bo sam też szczerze mówiąc nie używałem.
0: Natomiast na wszelkie tego typu aplikacje, które muszą mieć ekran odblokowany, my chcemy gdzieś chodzić, biegać, coś załatwiać i mieć ten telefon, to ja polecam wszelkie na smartfony, o których mówiłem, spróbuję do nich podać link jakiś w komentarzu, bo jest taka aukcja na Allegro, która wisi i wisi i wisi od roku chyba albo więcej. Ta wersja, którą teraz kupię, to jest nie do końca ta wersja, którą opisuję w audycji. Ona jest lepsza od tej wersji. Jest to prawda droższa, około 60 zł kosztuje. Natomiast ja mówiłem w audycji, że telefon potrafi wypaść z tych szelek. Natomiast ta wersja tutaj, którą będę dawał w komentarzu, o ile jeszcze ta aukcja jest na Allegro, ale pewnie jest, no to nie ma tego problemu. Można, to rzeczywiście, nie wiem, trzeba by... Nie wiem, co robić, żeby ten telefon z tych szelek wyleciał. Te szelki są naprawdę bardzo dobrej jakości, są bardzo mocne. Korzystam z nich od już dłuższego czasu. I rzeczywiście to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. I można sobie telefon ustawić w taki sposób, że będziemy mieli ekran przy sobie. Znaczy jakby ekran pionowo, równolegle do ubrania, w którym jesteśmy. I wtedy będzie bardzo mała szansa, że coś sobie na tym telefonie naciśniemy przez przypadek. Wadą tego rozwiązania jest to, że ponoć te szelki wyglądają tak, no nie jest to jakieś bardzo eleganckie. To jest takie trochę dziwne i kosmiczne lekko, więc jak ktoś by taki design trochę takiego szalonego naukowca podobno, to troszeczkę tak może wyglądać.
1: Ale jak mamy wśród słuchaczy hipsterów, to myślę, że spokojnie.
0: Tak, to tak, ewentualnie ludzi, którzy przedkładają praktyczność nad wygląd, o tak powiem.
1: Tu mamy jeszcze komentarze, między innymi jest komentarz od Matiusa, takie bardzo szczegółowe pytanie na temat balabolki, ale jako że balabolka ostatnio była i doczekała się swojej audycji, to może Matiusie zadaj to pytanie konkretnie tam, to będziemy coś radzić. I mamy jeszcze pytanie od Mileny, która pyta o program do aktualizacji sterowników, że kiedyś korzystała bodajże, teraz tu patrzę w ten komentarz, Driver Genius, natomiast no, to był program płatny i tam były problemy z licencją. Ja powiem tak, ja swego czasu, jeżeli chodzi o aktualizację sterowników, to korzystałem z Driver Pack Solution. On się trochę pogorszył, ten program, tak generalnie z perspektywy dostępności, i on teraz tam wymusza instalację tego swojego oprogramowania i czasem tam nam się doinstaluje coś, czego byśmy tak nie do końca może chcieli. Natomiast ja mam taką generalnie uwagę co do w ogóle programu do aktualizacji sterowników. Jeżeli idziemy w program aktualizujący sterowniki, to trzymajmy się tego programu. Lepiej nie eksperymentować z różnymi programami, które będą aktualizować sterowniki, i także lepiej nie mieszać. To tak trochę jak z alkoholami. Lepiej nie mieszać na przykład instalacji części sterowników od producenta, części sterowników z tego programu, który nam tam wykryje. Po prostu jak się decydujemy na jedno, to już raczej przy tym trwajmy. Natomiast i ja jednak tak czy inaczej zawsze będę polecał, mimo wszystko, jeżeli mamy tylko możliwość oczywiście taką, to pobieranie sterowników od ze strony producenta, jeżeli tylko jesteśmy w stanie to zrobić. A i system operacyjny najnowszy, czyli Windows 10, bardzo często również nam podrzuci te sterowniki, które sprawią, że sprzęt będzie nam odpowiednio działał. Oczywiście nie zawsze, natomiast no się zdarza to bardzo często.
3: Generalnie myślę, że w tym momencie Windows Update, czyli ta usługa, która między innymi tym się zajmuje, jest na tyle dobra, że znaczną większość tego, co będziemy potrzebować, jesteśmy bez problemu w stanie otrzymać tam, stamtąd. Ten powiedzmy jeden czy dwa, które ewentualnie gdzieś tam podejrzewamy, że nie są najnowsze względnie chcemy tam nowsze z jakiegoś powodu, no to sobie możemy dociągnąć po prostu ręcznie ze strony producenta, bo te programy, ewentualnie narzędzia faktycznie producenckie, tak jak nie wiem, Dell ma na przykład Support Assist, to się nazywa, który gdzieś tam przychodzi preinstalowany i on działa nawet całkiem fajnie, ale te narzędzia zewnętrzne, to one właśnie najczęściej tak działają, czasami jakby chciały, a nie mogły, dorzucają trochę tego oprogramowania i myślę, że warto w pierwszej kolejności się posłużyć Windows Update, w drugiej kolejności, jeżeli wiemy i widzimy ewidentnie, że tego konkretnego nam Windows Update nie wykrył i nie zaktualizował, a my chcemy, to sobie po prostu szukamy do tam poszczególnego podzespołu sterownika i pobieramy.
2: O, jest to rozwiązanie. To teraz następny temat. Tu mi się udało znaleźć taką informację o nowym Samsungu Galaxy Note 20 Ultra, który będzie na początku sierpnia. No to ma być w ogóle taki bardziej wypasiony smartfon. Generalnie zmiany są w zakresie kamery, robienia wideo, robienia zdjęć, ale też co nam się może przydać, możemy sobie, nie wiem jak to ma wyglądać, z poziomu telefonu wybrać, z których mikrofonów konkretnie w danym momencie chcemy korzystać. To jest taka ciekawostka, a następną, bo to mogą być wewnętrzne, właśnie te wbudowane, albo jakieś zewnętrzne. I tam podobno jest jakiś taki panel, gdzie możemy sobie skorzystać na przykład z jednego mikrofonu wbudowanego, bo wiadomo, że teraz już smartfon nie ma jednego mikrofonu, tylko bardzo często dwa, albo nawet czasami może i być więcej. Ale ja nie o tym generalnie. W Bixby Vision, w zakładce, znaczy w ogóle w ustawieniach, w zakładce dostępność, gdzieś tam na jakichś zdjęciach pojawiła się możliwość takiego opisywania scen, jeżeli skierujemy na coś kamerę. I to ma być zaimplementowane właśnie w tym Note 20 Ultra Samsungu. Tylko właśnie niepokoi mnie to Bixby Vision. Czy to będzie szło tylko i wyłącznie przez ten asystent, który nie jest spolszczony? Czy to nam będzie mogło screen readerem jakoś ogłaszać i że będzie mogło nam tutaj ze screen readerem pracować?
0: Screen reader to jedno, natomiast druga rzecz to jest język tych opisów, bo język też może być angielski.
2: No właśnie, wiem.
0: Niestety większość tych firm, znaczy część tych firm, właśnie takie już bardziej zaawansowane rzeczy, jak takie opisy kontekstowe, które mają wyglądać jak zdania, to mają tylko w kilku językach, no bo na przykład angielski, niemiecki, japoński, chiński, na przykład rosyjski, tam może hiszpański jeszcze.
3: Tak jest też najprościej po prostu.
0: Tak, bo wtedy tak naprawdę ogarniają no, większość ludzkości tak naprawdę, no bo ten, kto nie mówi po angielsku, prawdopodobnie mówi w tych pozostałych językach, to mają naprawdę no nie wiem ile, 2/3 ludzkości ogarnięte, połowę i w zasadzie kilkoma językami, a potem kiedyś tam jak już będą mieli jakieś tam chcieli zdobywać te resztki,
1: to zadba się o resztę.
0: Zostały, to się będzie rozmieniało na drobne i jakieś tam języki europejskie, jakieś tam azjatyckie, inne i różne takie, to się tam
2: azjatyckie
0: ewentualnie
2: to
0: będzie.
2: Są, bo przecież Samsung jest koreański, będzie robić.
3: Ale też inna rzecz jest taka, jak będzie wyglądała kwestia wsparcia screenreaderów. Podejrzewam, że z Voice Assistantem,
2: no
3: czyli z tym
2: screenreaderem
3: Samsunga, to będzie działo dobrze. Kwestie jak na przykład z komentarzy, czy gdzieś tam z doinstalowanym talkbackiem.
0: Tak, a na przykład na propos komentarzy, to niedawno zdaje się, że w ogóle chyba ktoś zrobił wtyczkę, tylko zrobił niestety na sztywno do niepolskiego języka, do chyba angielskiego. Wtyczkę, która tak jak NVDA tłumaczy każdy tekst, który przyjdzie do komentarzego i w ten sposób, jeżeli mamy aplikację albo jakiś komunikat, którego nie rozumiemy, tudzież w jakimś języku, możemy jednym ruchem włączyć wtyczkę, włączyć opcję i oczywiście no, zwiększy nam się opóźnienie, bo ten komunikat musi przejść przez serwer i zostać przetłumaczony. Nie wiem, czy on tłumaczy. Natomiast no, można teoretycznie sobie takie aplikacje przetłumaczyć, które są dla nas niedostępne. I w ogóle mam wrażenie, że takie tłumaczenie z różnych języków albo na różne języki ma się coraz lepiej i w ogóle jestem ciekaw, czy właśnie za kilkanaście lat powiedzmy, no w ogóle nie będziemy się często w ten sposób posługiwać, że te autotłumacze będą wbudowywane w większość komunikatorów i po prostu będzie się deklarował, znam taki, taki, taki język, wszystko co inne tłumacz.
1: Już powoli zaczyna to działać,
0: tak,
1: coś zaczyna, Microsoft tylko kombinuje, tak, kiedyś ze Skype'em, teraz z Teamsami, oni coś tam próbują w tej kwestii działać, także rzeczywiście to może być przyszłość.
0: Zresztą mówiło się, że Google ma wprowadzić jakąś taką opcję tłumaczenia aplikacji, nawet nie dla niewidomych, po prostu dla wszystkich, że aplikacje, które tam, podejrzewam, to będą te aplikacje, które będą pokazywały ten interfejs w taki zrozumiały sposób, czyli będą dostępne dla nas, na dobrą sprawę. I no, gdzieś nam się mówiło jakiś czas temu, prawdopodobnie tego nie będzie, znaczy przynajmniej w tej wersji może Google kiedyś to zrobi, że będzie można sobie włączyć tłumaczenie i po prostu to tłumaczenie będzie działało na wszystkim, co się tylko da. Może w przyszłości będzie też, nie, na przykład robić zrzut ekranu i będzie tłumaczyć to Google tłumaczem. I ciekaw jestem, czy my na przykład w tym momencie nie dostaniemy też ulepszeń w TalkBacku, no bo ten tekst pewnie będzie już dostępny dla TalkBacka. Więc prawdopodobnie będzie to wtedy dla nas dostępne. No ciekaw jestem, czy
2: zobaczymy,
0: takie
2: ale no tutaj
0: dostępne, czy
2: no,
0: też nie.
2: Tak nadmieniłam właśnie, że może jak ktoś będzie miał ten telefon i miał ochotę na niego, to może potestować i nam powiedzieć, jakby to wyglądało.
1: A tymczasem telefon mamy.
2: Aha, to zapraszamy.
1: Kto jest z nami?
4: Cześć, Krzysiek Bartosz z tej strony.
1: Cześć, Krzysztof.
2: Dzień dobry.
4: Cześć, cześć. Ja mam takie pytanie odnośnie, troszkę zbaczając tematów, które są tu poruszane, odnośnie iPhone'a, a ściślej mówiąc baterii i jej wymiany. Czy ktoś z was już wymieniał baterię w iPhone'ie i w serwisie autoryzowanym, czy można na przykład wymienić w takim serwisie, który zajmuje się w ogóle Apple'em, a jest na przykład w mojej miejscowości?
1: Krzysztofie, można wszystko, tylko ja akurat wymieniałem baterię w serwisie nieautoryzowanym. I powiem szczerze, po troszkę ponad roku bateria, którą wymieniłem, wysadziła mi wręcz wyświetlacz z obudowy, bo po prostu spuchła. Także pamiętaj o tym, że korzystając z serwisu nieautoryzowanego, to zawsze można się liczyć z tym, że dostaniesz jakiś zamiennik. Zamiennik, który po prostu może zachowywać się różnie. No, u mnie się nic tam nie stało, poza tym, że po prostu ta bateria spuchła. No, natomiast wiadomo, mogło być różnie. A tu teraz ja taką ciekawostkę podam. Nie wiem, czy o tym kiedyś już mówiłem, czy nie, ale ja stwierdziłem, że w sumie no i tak sobie kupię nowego iPhone'a, a ten stary telefon, czyli iPhone'a 6S, dam mojemu ojcu, no bo on tam, on też już przez ileś lat nie miał nowego telefonu. Mówię, to słuchaj, będziesz coś chciał spróbować z tym zrobić, no to będziesz, nie, no to nie, to najwyżej to się wyrzuci. Natomiast on z racji tego, że widzi i gdzieś tam miał zawsze taką naturę majsterkowicza, to stwierdził, że on sobie spróbuje te baterie sam wymienić. I wyobraźcie sobie, że na Allegro można kupić oryginalne baterie do iPhone'ów razem z zestawami takimi do wymiany. Tam są takie małe śrubokręciki, jakieś tam jeszcze elementy, dzięki którym ten telefon w ogóle możemy otworzyć i te baterie z niego wyjąć i włożyć tę nową. No i jemu się to udało i ma iPhone'a z nową baterią, przy której to absolutnie nie ma komunikatu serwis, która jest rzeczywiście oryginalną baterią, a przynajmniej za taką uchodzi do iPhone'a 6S. Z tego co wiem, natomiast ja jeszcze tak słyszałem od Adama Ostrowskiego, który swego czasu też na naszej antenie się pojawiał, że jemu się również samodzielnie, nie widząc, udało baterię w iPhone'ie wymienić. No, także dla osoby niewidomej to też jest ponoć wykonalne, więc jeżeli ktoś ma na tyle samozaparcie. Ja chyba jednak nie. Takich zdolności manualnie
2: tak
1: nie mam.
2: Te baterie są plastyczne, jak plastelina to, dosłownie. To znaczy, wyciągniesz za jeden róg.
1: To nie o to chodzi, Kasiu. To chodzi po prostu o to, że ten telefon trzeba jakoś tam rozebrać. Trzeba uważać na to, żeby ten dotyk gdzieś tam nie... Tego wszystkiego nie porozdzielać i tak dalej. To też są tam bardzo małe śrubki do tego, żeby to rozkręcić. To jest po prostu sporo z tym zabawy, a w nowszych modelach iPhone'ów, to ja się obawiam, że jest jeszcze większy problem, bo to jest chyba w ogóle klejone jakoś jeszcze bardziej niż skręcane. Także...
4: Ciekawe, jak jest w tej pierwszej generacji, bo mam ten pierwszej generacji SE. Nie ten najnowszy, tylko ten jeszcze z 2016 roku chyba.
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, Krzysztofie, natomiast no zdecydowanie radzę zachować ostrożność w kwestii różnego rodzaju serwisów nieautoryzowanych, bo nigdy nie wiesz, co tam ci włożą.
4: I w takim serwisie autoryzowanym też słyszałem, bo dzwonię na wsparcie Apple, że podobno trzeba, oni resetują cały telefon, w sensie czyszczą go przed jakby wymianą baterii. Nie wiem, czy to
1: znaczy ty powinieneś to zrobić.
4: Znaczy ja go muszę wyczyścić.
1: Tak.
4: I potem te moje dane gdzie będą, bo sobie oczywiście backupa zrobię. I
1: w iCloudzie. To znaczy no w iCloudzie albo w iTunesie, tak? Backup zrobić za pomocą iTunesa możesz też, więc to już od ciebie zależy, jaki ten backup zrobisz. Natomiast tak, należy telefon wyczyścić, no ale to jest generalnie taka praktyka, moim zdaniem dość racjonalna, jak dajemy telefon do serwisu, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie w tym telefonie jest naprawdę mnóstwo różnych danych. To ja szczerze mówiąc, no nie chciałbym tak, żeby dostęp do mojego telefonu i do tych wszystkich danych, które tam mam, miał ktoś.
4: Tym bardziej, że mamy bankowość, niebankowość.
1: No, dokładnie. Czy wiesz, czy w ogóle nawet jakieś prywatne dane, jakieś rozmowy, jakieś maile, SMS-y, konfiguracja wszystkich rzeczy, no przecież portale społecznościowe. Ktoś, wiesz, próbując, może ci na przykład tam wejść na twojego Facebooka albo inną społecznościówkę, w twoim imieniu coś pisać, no to jest ryzyko. Myślę, że nie ma sensu go podejmować.
4: No jest. Natomiast jeżeli przykładowo już tą baterię masz wymienioną, to z poziomu iClouda mogę te dane przywrócić.
1: Tak,
4: jakoś.
1: Z poziomu iClouda albo iTunesa, tak jak mówię, no zależy na jaki backup się zdecydujesz.
4: Dobra. Dzięki serdeczne.
1: Dzięki
2: również.
1: Dziękujemy
2: również i zapraszamy. Zostań z nami. Pozdrawiamy. I teraz będziemy rozmawiać o Namecheapie, który ma
3: tak,
2: jakiś tam typ dostępności, ale...
3: No, dokładnie.
2: Nie bardzo.
3: Bo Namecheap, dla osób, które nie wiedzą, to jest serwis do zarządzania domenami internetowymi. Domena, tak najprościej mówiąc, to, że tak powiem, każda strona, żeby mieć w ogóle, żeby zaistnieć w internecie, musi, a właściwie powinna mieć domenę. Na przykład w naszym przypadku jest to tyflopodcast.net. No i właściciel takiej domeny może tam ustawiać, co generalnie, gdzie użytkownik zostanie skierowany, jeżeli wpisze w pasku adresu swojej przeglądarki na przykład tyflopodcast.net i jaki serwer będzie się zajmował w ogóle tą stroną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A co się stanie, jeżeli ktoś wejdzie, wyśle maila na michal.dziwisz@tyflopodcast.net i to się tam wszystko ustawia. No, z racji, że ja też jedną domenę posiadam i też właśnie korzystałem i do tej pory korzystam z usług firmy Namecheap, czyli właśnie jednej z firm zajmujących się gdzieś tam pośrednictwem w tym wszystkim. U nich można domenę sobie kupić, u nich można tę domenę trzymać, można sobie też przetransferować gdzieś tam z innego dostawcy. U nich też można jakiś podstawowy hosting, jeżeli ktoś potrzebuje takich rzeczy dostać, ale można sobie też po prostu przekierować ją tam na jakiś serwer, który nam akurat odpowiada i sobie z tego w ten sposób korzystać. No więc ja taką domenę mam i zainteresowała mnie gdzieś tam wiadomość, że Namecheap faktycznie wprowadził podobno jakiś tryb dostępności i że ten tryb dostępności podobno działa czasami gorzej, niż gdyby tego trybu nie było. Owszem, faktycznie się tym zainteresowałem i faktycznie działa to źle. Zacznijmy w ogóle od tego, że zanim ten tryb dostępności wszedł, no Namecheap nie był stroną niedostępną. Nie był to może cud dostępności, może były tam jakieś jedna czy dwie opcje, gdzie generalnie warto by coś było poprawić, jakieś nie do końca poetykietowane przyciski, jakieś nie do końca poetykietowane grafiki, coś tam, ale no dla użytkownika technicznego, a myślę, że jeżeli ktoś się zajmuje domenami i ma takie rzeczy, to jest to jednak użytkownik, który potrafi jakkolwiek z komputerem sobie poradzić, to nie powinny te elementy i te problemy w dostępności stanowić jakiegoś problemu. Mi się na przykład przetransferować gdzieś tam od mojego poprzedniego dostawcy właśnie na Namecheapa przed tym trybem dostępności bez problemu udało i to się jak najbardziej da zrobić. No, jaką sytuację mamy teraz? Wchodzimy sobie na stronę, która wygląda tak jak do tej pory i sobie możemy z niej jak najbardziej korzystać. Ale jesteśmy, co praktycznie kliknięcie linka, bombardowani alertem, że jeżeli używasz screenreadera, to naciśnij pierwszy przycisk na tej stronie. No, pierwszy przycisk na tej stronie, na samej jej górze, to jest owszem przycisk, nie wiem, Enable Accessibility Mode, czy Enable Screen Reader Mode, czy Make this website accessible, coś takiego, że generalnie zrób tak, żeby ta strona była dostępna. Klika się w ten przycisk, no i co? I włącza się jakaś nakładka dostępności. Teraz tak, po pierwsze, ta nakładka daje nam dźwięki. Na kliknięcie linka mamy dźwięk. Na włączenie nakładki mamy dźwięk. Nie rozumiem, po co to jest, ale to chyba ma być cool i w ogóle niewidomy słyszy dźwięki, to mu trzeba zrobić dźwięki. Całe to menu, które normalnie jest dostępne na zasadzie, mamy tam kategorie, nie wiem, domeny, hosting, e-mail, coś tam i sobie rozwijamy po prostu te kategorie i w tych kategoriach mamy poszczególne usługi, to w trybie dostępności to jest jedna wielka lista linków, po której się w ogóle poruszamy strzałką, tam nie ma za bardzo jakiejkolwiek separacji, tam nie ma nic, to jest wszystko automatycznie rozwinięte. To jest w ogóle ciekawe, bo jeżeli idziemy strzałką w dół od góry strony, to tak naprawdę wszystko jest jedną wielką listą rozwiniętą linków, ale z kolei jeżeli idziemy strzałką w górę, gdzieś tam od środka strony, to już są normalne opcje do rozwinięcia. Jeżeli naciśniemy gdzieś tam H i pójdziemy po nagłówkach, to widzimy zupełnie inne rzeczy, niż gdybyśmy szli strzałką. Ja się szczerze mówiąc próbowałem w tym trybie na moje konto zalogować, bo konto oczywiście posiadam. No, zalogować mi się na konto udało. Udało mi się nawet wyświetlić listę domen, jakie posiadam. Kliknąć na jednej domenie link manage, czyli zarządzaj, żeby wejść w jakieś tam większe opcje tej domeny. No i co zobaczyłem? Loading website. I tak sobie loading, i tak loading, i loading, i loading. Mówię, dobra, odświeżam stronę. loading website. I było widać, że gdzieś tam coś tam ten screen reader czyta, że coś tam na początku jest, ale jak wchodziła ta nakładka, to po prostu był komunikat loading website i tak naprawdę nic się nie dało z tym zrobić. I testowałem to wszystko równolegle na dwóch przeglądarkach, bo to jest w ogóle ciekawe. Zacząłem testować to Firefoxem, wchodzę na Firefoxa, klikam ten przycisk włącz dostępność i dostaję, że tam wystąpił błąd, skontaktuj się z twórcą strony, OK przycisk. I tyle. I tak wygląda tryb dostępności na Firefoxie, którego po prostu nie ma. Na Chromie to już działa zdecydowanie lepiej. No i testowałem to po prostu równolegle, jak ta strona wygląda na Firefoxie bez trybu dostępności, jak wygląda na Chromie z tymże trybem. Co się okazuje, na Firefoxie bez trybu dostępności ta strona jest zdecydowanie bardziej dostępna, działa ona zdecydowanie lepiej. Na Chromie ten tryb dostępności tylko i wyłącznie wszystko psuje. Więc jeżeli chcecie korzystać gdzieś tam z Namecheapa, to po prostu nie warto się kłopotać, nie warto tego nawet włączać. Korzystać z tego po prostu można w normalny sposób, bez tego trybu i to będzie działać i to się jak najbardziej da wszystko zrobić. Co ciekawe, doszły do mnie takie informacje, to są niestety informacje, których nie jestem w stanie zweryfikować, ale jestem skłonny w te informacje uwierzyć, że podobno cały ten tryb dostępności to nie jest do końca sprawka Namecheapa, tylko jakiejś takiej właśnie udziwniającej nakładki, która obiecuje twórcom stron, że będą kompatybilne właśnie z tą ustawą ADA, czyli z tą ustawą o dostępności.
1: A każdy ekspert od dostępności wydaje... wam powie, że nakładki tworzące dostępność to jest tak. Po prostu zło. Tego się Dokładnie. Nie powinno robić i każdy, kto coś takiego kupuje, licząc, że zapewni mu to dostępność za, nie wiem, tam kilkaset symbolicznych dolarów, albo nawet i kilka tysięcy Dokładnie. Dolarów, bo to czasem potrafi wcale niemałe pieniądze kosztować, to po prostu jest w grubym błędzie. I
3: tak, tu się tyle. Absolutnie zgadzam. Tak, tu się absolutnie jestem w stanie zgodzić. Osobom niestety się wydaje, że dostępność to jest coś, że oni to kupią, oni to założą, oni to włączą i to jest tyle i strona będzie dostępna. Niestety absolutnie tak nie jest. Niestety nad dostępnością od strony programistycznej trzeba trochę popracować, trzeba ją zrobić, czego po prostu ludzie chcą uniknąć.
1: To jest przede wszystkim proces.
3: Kupić sobie
1: proces.
3: Taki, dokładnie. Po prostu. Dokładnie. No i niestety podejrzewam, że w ramach jakiegoś świętego spokoju, nie wiem czy jakieś procesy związane z dostępnością, podejrzewam, że tak tu chodziło, po prostu założono taką bezmyślną nakładkę, bez jakichkolwiek testów z programami udźwiękawiającymi. Podejrzewam, że nawet nie patrząc, że w dużej większości to ta strona jest dostępna, bo ona nie ma jakichś wielkich problemów. Więc po prostu tylko tyle możemy
2: Intencje
3: powiedzieć, że...
2: Dobre.
3: Tak, że jeżeli pracujecie w jakichkolwiek firmach, które chcą wprowadzić dostępność, nie róbcie tego w domu, efekty nakładek widać. Jeżeli chcecie korzystać z Namecheapa, nie kwasnikusi alert każący wam, użytkownikom screenreadera, kliknąć w przycisk na górze strony. Nie trzeba tego robić, wystarczy korzystać z tej strony po prostu w normalny sposób jako osoba niewidoma.
2: A czy ty to zgłaszałeś komuś?
3: Wiesz co, ja to jego nie zgłaszałem, ale się dowiedziałem od wielu ludzi na Twitterze, że jest ten problem. Zresztą firma mi też kiedyś poleciła osoba niewidoma, więc też nie jeden z ich usług, jeżeli chodzi o niewidomych, korzystam. Więc myślę, że to zostało zgłoszone i ja też myślę, mogę napisać gdzieś tam do supportu, ale wiele osób już o tym pisało, więc powinna gdzieś tam ta sprawa dotrzeć.
1: To ja tak tylko przy okazji na marginesie dodam, że jeżeli ktoś już ma domenę i nie bardzo wie, co z nią zrobić dalej, a chciałby na przykład, albo ma kilka domen, ja jestem w takiej sytuacji, na przykład chciałbym tymi domenami wykupionymi tu i tam i w różnych miejscach zarządzać z jednej konsoli, że tak powiem, i to mieć za darmo. To jest bardzo fajna usługa i to polska w dodatku. Usługa tak zwanego FreeDNS i to działa już od lat, to z 20 lat, to myślę, że już na polskim rynku funkcjonuje. Na stronie 42.pl mamy taki serwer, na którym może się każdy zarejestrować, przekierowuje tam sobie domenę, tworzy sobie tak zwane strefy. I to jest o tyle wygodne, że z jednego miejsca możemy sobie zarządzać wszelkimi rekordami do danych domen. Możemy tam po prostu nad tymi domenami z jednego miejsca mieć kontrolę.
3: Też można z DNS-a Cloudflare'a skorzystać.
1: Owszem.
3: Trzeba tutaj trochę uważać, bo właśnie Cloudflare nam oferuje te wszystkie usługi ochrony przed atakami i podobne. Ja z perspektywy dostępności odradzam włączanie tego właśnie dlatego, że mogą osobom gdzieś tam wchodzącym pojawiać się kapcze, więc nie polecam. Ale z samego DNS, z Cloudflare'a jak najbardziej korzystać można. Ja to też kiedyś, już czas jakiś temu konfigurowałem i to było dostępne, to się dało zrobić. Może się coś zmieniło, nie wiem, ale przynajmniej za moich czasów dało się to jak najbardziej obsłużyć.
2: Czy to wszystko od Mikołaja? To
1: w takim razie... A propos tego, tak.
3: Tak, jeżeli chodzi o Namecheapa, tak. Zresztą polecam, jeżeli ktoś nie wie gdzie, to w miarę rozsądne ceny tam mają, bo to bardzo często w ogóle te oferty są takie dość naciągane, że obiecuje się za pierwszy rok, to na przykład GoDaddy to słynie z takich ofert, obiecuje się na przykład 4 zł za pierwszy rok.
1: Nazwa też.
3: Tak, po czym za kolejny rok na przykład płaci się tych złotych 100, gdzie na przykład na tym Namecheapie jesteśmy w stanie za rok zapłacić złotych 40-50. To oczywiście wszystko zależy od naszej końcówki, bo różne końcówki różne ceny mają. Com, net, org i tak dalej, to wszystko od tego właśnie będzie zależało.
2: To teraz Michał opowie nam o aplikacji ICO bankowej, bo mówiliśmy kiedyś, nie wiem, no dwa przeglądy temu, że pojawiła się nowa aktualizacja aplikacji i na pierwszy rzut oka, tudzież palca, nie było nic tam widać, a jednak trochę w tej dostępności się pozmieniało.
1: Zgadza się, niewiele, ale jest trochę in minus. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję naszemu słuchaczowi Bartkowi, który to zapytał mnie wczoraj o to, a ja szczerze powiedziawszy nie miałem potrzeby z tego skorzystać, no ale okazało się, że rzeczywiście jest problem. A już mówię o co chodzi. Chodzi o wszelkiego rodzaju powiadomienia, które mamy w aplikacji. Zazwyczaj to jest tak, że jak aplikacja ICO nam wysyła jakieś powiadomienie, no to możemy je sobie spokojnie z paska przeczytać u góry ekranu. Przynajmniej no, ja tak robię na iOS-ie. Mogę tam sobie w to powiadomienie kliknąć i zrobić co chcę. Natomiast czasem się zdarza tak, że to powiadomienie nam gdzieś ucieknie. Szczególnie jak jest ich kilka, to się czasem lubią takie rzeczy dziać. No i wtedy fajnie jest móc do tych powiadomień wrócić z tak zwanej historii powiadomień. No i okazuje się, że w najnowszej wersji aplikacji ICO, i to ta najnowsza wersja pojawiła się niedawno, bo ona się pojawiła jakoś chyba wczoraj albo przedwczoraj, czy tam kilka dni temu. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to w tej wersji zostało to popsute, czy jeszcze we wcześniejszej. W każdym razie, niestety, kiedy jesteśmy zalogowani do aplikacji ICO, nie jesteśmy w stanie kliknąć na ten przycisk powiadomienia. Po prostu nie ma tego guzika, który zawsze był na ekranie i można było się do niego dostać. Co ciekawe, kiedy nie jesteśmy zalogowani w aplikacji ICO, te powiadomienia są dla nas dostępne. Klikamy sobie, jest normalnie opisany przycisk powiadomienia i możemy sobie spokojnie te powiadomienia przejrzeć. Możemy zobaczyć, co tam było, jaka była historia tych powiadomień. Więc tu podejrzewam, że ktoś coś najzwyczajniej popsuł. Ja dzwoniłem wczoraj na infolinię Inteligo, czyli mojego banku, zgłosiłem problem. Pani na infolinii mi powiedziała, że wizualnie no to ona ten przycisk widzi, natomiast skoro ja tego przycisku z voiceoverem nie jestem w stanie dostrzec, no to ona tu tworzy procedurę reklamacyjną i w ciągu 30 dni mam jakąś odpowiedź uzyskać. Zobaczymy, jaka to będzie odpowiedź i czy zostanie to w najbliższym czasie poprawione. No nie jest to jakiś błąd o znaczeniu krytycznym, natomiast mogą być przypadki, że po prostu przez to, że nie mamy dostępu do tej historii powiadomień, najzwyczajniej w świecie czegoś nie będziemy w stanie zrobić albo nie będziemy czegoś w stanie zrobić dostatecznie szybko. Także jak dla mnie jest to no, coś, co należałoby poprawić i mam nadzieję, że zostanie to poprawione jak najszybciej.
2: A teraz porozmawiamy sobie o takiej organizacji Protest Access i tak naprawdę to Paweł z nami porozmawiał o tym.
5: Tak, i na pewno kojarzycie ostatnie wydarzenia w Stanach Zjednoczonych po zabójstwie, po śmierci George'a Floyda, czarnoskórego mężczyzny, który zginął w wyniku brutalnego pobicia policyjnego. I co się po tym wszystkim wydarzyło, czyli fala protestów przeciwko policji właśnie w Stanach, różnych Stanach, Stanów Zjednoczonych i nie tylko. No i wypłynęła cała dyskusja, nie tylko w Stanach, bo i tu w Europie Zachodniej, już w Polsce też widziałem częściowo dyskusję na temat rasizmu systemicznego, na temat właśnie policji, w jaki sposób profiluje się, że tak powiem, przestępców i w jaki sposób, co podpada policjantom, jak się o przestępstwach mówi. No w każdym razie w wyniku tego wszystkiego znów powrócił gdzieś na pierwsze strony gazet, stron internetowych i do aktywności przede wszystkim w mediach społecznościowych ruch Black Lives Matter, czyli życia czarnoskórych osób mają znaczenie i dyskusja o tym właśnie, że rasizmu nie powinno być i protesty z tym związane i dużo z tej aktywności właśnie takiej ulicznej jest gdzieś tam relacjonowany w mediach społecznościowych. Jest dużo filmów, jest dużo zdjęć z protestów, ze starć z policją, z agentami federalnymi i tak dalej. No i się okazuje, że dużo z tych filmów, no wiadomo, to są materiały robione bardzo często na żywo, gdzieś tak spontanicznie, są bardzo często dość brutalne też. No nie mają jakichś cech dostępności, bo znaczy nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby w takiej sytuacji robić jeszcze transkrypcję albo audiodeskrypcję. I są aktywiści, którzy okazało się zainteresowani są tematem, niepełnosprawni, którzy czuli się przez to wykluczeni i sformowali sobie organizację, która zajmuje się właśnie tworzeniem wszelkich dostępnościowych udogodnień do podrzucanych im filmików z sieci dotyczących tego tematu. Jeżeli jakiś taki filmik zostanie opatrzony w odpowiedzi czy w retweecie hashtagiem Protest Access Request, zdaje się, to ta organizacja z takiego hashtaga przechwytuje filmik i ktoś z wolontariuszy, którzy się wcześniej zgłosili do monitorowania hashtaga, przygotowuje to, co potrzeba, czyli bądź transkrypcję, audiodeskrypcję i tak dalej. I jak sobie przyjrzycie, jeżeli kogoś temat interesuje, oś czasu Protest Access na Twitterze, Protest Access 2C2S jako jedno słowo, no to znajdziecie dużo takich materiałów, więc możecie się z nimi zapoznać, poczytać, co się w nich dzieje wizualnie, no i oczywiście posłuchać tego, co tam się dzieje dźwiękowo, a jak ktoś nie może, to też przeczytać transkrypt, bo jest zazwyczaj to na Pastebinie wrzucone, taka deskrypcja czy transkrypt do filmu. A organizacja też ma podejście takie do tematu, że nie wybiera sobie filmików, które ich zdaniem są sprawdzone, że te informacje są na 100% potwierdzone, nie są fake newsem, że są ok, a nie są szkodliwe, więc można się z tematem z różnych stron tak naprawdę zapoznać. No bo też tak, i tu jest myślę bardzo ważne, bo już kiedyś mi to chodziło po głowie a propos właśnie tego, co teraz się dzieje w kwestii przepływu informacji, że dużo jest fake newsów, że dużo jest jakichś nieugruntowanych informacji w internecie. Czy do tego też powinna być robiona dostępność, jeżeli mówimy o jakichś takich właśnie grupach czy organizacjach, które się zajmują? No i bardzo ładne to wytłumaczenie ze strony organizacji Protest Access, no, że nie ma co ograniczać, że tak powiem, inteligencji odbiorców takich treści. Dostępność wprowadzić należy, natomiast do czytelnika, czy słuchacza, czy widza już należy ocena treści, z którą ta osoba jest skonfrontowana i tego, czy taką treść przyjmujemy, czy się z nią zgadzamy, czy jej wierzymy, czy nie. No, w dużym skrócie, jeżeli kogoś by temat interesował, chciałby sobie troszkę pobadać, co się tam dzieje, no to jest timeline do śledzenia. Mhm.
2: Tak, to rzeczywiście jest dosyć taki głośny problem. Nie ustaje, więc warto śledzić też, co tam się w tych Stanach wyprawia. A teraz porozmawiamy o programie takim do odczytu i kontrolowania nut.
1: Sibelius.
2: I o tym Michał.
1: Tak, Sibelius się rozwija, jeżeli chodzi o dostępność. To jest program do pisania nut. Już zdaje się, że kiedyś też wspominaliśmy o tym, że ten rozwój programu pod kątem dostępności cały czas idzie w dobrą stronę. I teraz mam kilka informacji od naszego słuchacza Patryka, któremu bardzo dziękuję za te informacje, bo jeżeli chodzi o dostępność, no jest coraz lepiej. A co my tu konkretnie mamy? Słyszymy po pierwsze wysokość i wartość rytmiczną, numer taktu, miarę i ewentualną artykulację, dynamikę, a nawet to, ile nut znajduje się w akordzie, gdyby zabrakło co do tego pewności. Przesuwając się po konkretnych głosach, elementach akordu, możemy raz jeszcze dokładnie sprawdzić didaskalia, o ile w ciągu informacji umknęłoby coś istotnego. Podobnie rzecz się ma z wprowadzaniem nut i obsługą menu, chociaż z tym ostatnim jeszcze na razie Patryk miał jakiś problem, natomiast zachęca do testowania dostępności Sibeliusa. Na Macu to testował. Pytanie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Windows. Najnowsza wersja, no jest wersja testowa do pobrania, więc każdy, kto się interesuje tego typu kwestiami, kto się interesuje zapisem nutowym, no to może sobie to sprawdzić i może dać znać, czy jest rzeczywiście lepiej i czy jest już na tyle dobrze, że z tego programu da się jakoś tam sensownie korzystać.
0: A ja jeszcze tylko dodam, że to jest program raczej nie dla tych, znaczy to nie jest takie coś jak Reaper, że siadam sobie, włączam syntezator i gram, tylko to jest rzeczywiście program do zapisu nutowego, dość zresztą profesjonalny program, który, o ile mi wiadomo, jest często gęsto wykorzystany przez naprawdę profesjonalistów, więc jeżeli ten program był dla nas dostępny, no to byłby to jakiś kolejny krok do tego, żeby w tym takim świadku muzyki poważnej, muzyki, w których rzeczywiście chodzi o nuty, często naprawdę nuty bardzo rozbudowane, no im więcej tego, tym szczęście będziemy mieli do tego lepszy dostęp. I bardzo mnie cieszy, że takie coś jest dostępne, bo jakkolwiek ja akurat z takich rzeczy nie korzystam, to no...
1: To są osoby, które korzystają.
0: Wszystko co związanego z muzyką, to gdzieś tam mnie cieszy, jak jest dostępne. A to jest naprawdę profesjonalne narzędzie, to nie jest zabawka. To jest program, który kosztuje zresztą chyba dość spore pieniądze, chyba ponad 1000 zł z tego, co będą koszty, jak nie lepiej. I to jest program, na którym naprawdę da się tworzyć bardzo profesjonalne partytury, które naprawdę można wykorzystywać w różnych bardzo profesjonalnych sytuacjach.
1: Zgadza się. Takim darmowym odpowiednikiem Sibeliusa to myślę, że można powiedzieć, że jest MuseScore. Oczywiście tak. O ile tu można te dwa programy ze sobą porównywać, szczerze mówiąc nie wiem, jak to wygląda, ale warto też przypomnieć, o czym mówiłem też w jednym z tyfloprzeglądów kiedyś, że MuseScore też ewoluuje, jeżeli chodzi o dostępność, więc jeżeli ktoś na przykład, no nie wiem, nie chce kupować Sibeliusa, no to ma możliwość skorzystania z MuseScore'a i też coś tam zrobi. No tylko to jest wszystko pytanie ile, więc warto jednak, myślę, szczególnie, że jest taka możliwość, to sprawdzić się również tę opcję płatną.
2: A teraz porozmawiamy sobie o trzech aplikacjach. Rungo, Jumpicket i Apple Scribe. No jak sama nazwa wskazuje, to będą aplikacje dedykowane urządzeniom właśnie z logo, z logiem, logo, logiem jabłka. I o tym Paweł.
5: Tak, aplikacje są trzy, tak jak powiedziała Kasia, a w zasadzie dwie aplikacje i jeden Apple Script. Czyli no tak jak tydzień temu mówiłem o skrypcie UI Scanner, tak w tym tygodniu jest skrypt, który robi coś właśnie jak Instant Translate, czy powiedzmy ten dodatek tłumaczący NVDA Translator, który teraz jest, czyli podświetlony aktualnie voice-overem element, można sobie przetłumaczyć. Używany jest do tego Google Translate przez bibliotekę w Pythonie. Link do skryptu znajdziecie w komentarzu, tam jest repozytorium też GitHuba podlinkowane w tym wątku, który jest na Apple Viz podany. Co przywodzi mnie troszkę do takich myśli, że ten Apple Script coraz bardziej jest, widzę, wykorzystywany jako taki system też dodatków

0: festiwalami, różnymi wydarzeniami dla biegaczy. Ponoć w 171 krajach, aczkolwiek jak porównywałem to z listą miast na stronie, no to nie było ich tak wiele, chyba że na stronie nie ma wszystkich miast. Więc nawet nie wiem, czy jest coś w Polsce, ale nawet jeżeli tych tras nie ma już wgranych domyślnie, to możemy sobie je zrobić sami. Albo edytorem na stronie, który może być graficzny, więc tam może być problem z dostępnością, ale też możemy importować ślady GPX, na przykład generowane przez program Osmand. Możemy sobie importować nasze trasy i jakieś odcinki i jakieś inne elementy z profilu w serwisie Strava, też bardzo popularny taki serwis, taka aplikacja do śledzenia naszych postępów w naszych różnych wyczynach sportowych, czy to bieganie, czy rower, czy coś jeszcze innego. No i możemy użyć tego narzędzia, o którym wspomniałem właśnie, które nie wiadomo, czy jest dostępne, niestety. Możemy sobie wstawić albo skorzystać z POI, które są na tej trasie. No i co się dzieje? W momencie, kiedy włączymy sobie bieg, możemy sobie biec i oprócz tego, że nam będzie oczywiście podawana informacja o jakichś naszych tam pomiarach, jak nam idzie, które okrążenie, jaka prędkość, jaki czas, jaki dystans, to dostaniemy też informację, a gdzie mamy skręcić, a gdzie dalej ta nasza trasa prowadzi, a jakie to ciekawe punkty POI mijamy. I szereg różnych innych ciekawych informacji. Mamy też tam możliwość włączenia śledzenia, czyli jeżeli mamy kogoś ze znajomych, kto by chciał śledzić przebieg naszej trasy, naszego biegu, jak sobie tam radzimy, to możemy komuś taką możliwość dać. Z aplikacji ponoć korzystała niedowidząca maratonka z Kanady, więc aplikacja została przetestowana przez kogoś ze środowiska. Jej historia zresztą jest też zacytowana na stronie RunGo. I można wierzyć w takim razie, że przynajmniej dla osób słabowidzących w jakiś sposób ta aplikacja jest pomocna. Natomiast Jumpy Cat to również aplikacja z gatunku tych sportowych. Jest to generator ćwiczeń fitness. Była to sobie taka para z Anglii, która stwierdziła, że frustruje ich jakby powtarzalność, czy taka duża bazowalność tych aplikacji do ćwiczeń, które aktualnie są na audio i wideo, i stwierdzili, że w sumie to oni spróbują zbudować aplikację, która podaje takie tekstowe instruktaże, jak ćwiczyć, generowane za pomocą sztucznej inteligencji. I podajemy takiej aplikacji, na co chcemy konkretnie ćwiczyć, jaką część ciała, jaki jest nasz poziom zaawansowania w takich ćwiczeniach, ile byśmy chcieli, żeby to trwało, jakieś tam jeszcze inne dane. I aplikacja jest ponoć w stanie wygenerować nam 15 tysięcy różnych kombinacji ćwiczeń. I ta para, ci programiści postanowili wprowadzić wsparcie dla voice-overa. Nie wszystko jest ponoć jeszcze czytane, ale cały czas tam zmierzają do tego, żeby wszystko było i żeby sobie osoby niewidome mogły samodzielnie za pomocą tej aplikacji ćwiczyć. Oczywiście wszystko
1: ciekawe,
0: jest po
1: czy
0: angielsku,
1: te teksty
0: więc
1: są na tyle, że tak powiem, intuicyjne i na tyle są w stanie wytłumaczyć te ćwiczenia. Bo z tym ja obserwuję, że jest duży problem. Co z tego, że jest mnóstwo aplikacji takich wideo, audio, właśnie korzystających z wideo i z audio, jak nie ma takiej, ja potrzebuję przynajmniej czegoś takiego i z tego, co gdzieś tam szukałam, to jest takie zapotrzebowanie, żeby bardziej konkretnie te ćwiczenia pokazywać, bo naprawdę idzie sobie zrobić krzywdę, jakby ćwicząc, jeżeli ktoś by chciał ćwiczyć regularnie, zupełnie nie tak, jak się powinno. Bo widzący sobie zobaczy z wideo, jak to robić. A my możemy tylko podejrzewać, że robi się to tak czy tak.
2: Przy takich rzeczach jest tego typu problem, że tak naprawdę to trzeba po pierwsze zobaczyć i po drugie porównać, czy to, co my robimy, jest zgodne z tym, co jest, tak powiem, zamyślone. I tak naprawdę w przypadku osób widzących jest to bardzo proste, bo można im to przekazać za pomocą filmu wideo, Bo oni po prostu zobaczą, jak to ciało się rusza i będą

0: w stanie, że tak powiem, zaimitować ten ruch i ewentualnie obejrzeć siebie w jakimś lustrze czy innym takim i sprawdzić, czy oni robią to dobrze. W przypadku osób niewidomych, gdzieś tam z moich doświadczeń, jedyną opcją jest tak naprawdę osoba widząca, która nam to pokaże. I
1: Instruktor.
0: żaden tekst, i żaden opis. Instruktor jak instruktor, to może być nawet ktoś, kto po prostu umie to robić, kto nie ma jakiegoś profesjonalnego wykształcenia w tej dziedzinie, ale kto po prostu umie sam z siebie i on jest nam w stanie po pierwsze pokazać, a po drugie zweryfikować, czy to wygląda tak, jak wyglądać powinno. I jeżeli coś takiego jest wdrożone, no to jest jakaś opcja, żeby cokolwiek. No, niestety z tego co widzę, z apkami, z nawet gdyby to był tekst audio, czy jakaś treść specjalnie tworzona dla osób niewidomych, no mógłby być niestety bardzo duży problem. I nie wiem szczerze mówiąc, czy z perspektywy osoby niewidomej da się w jakikolwiek, że tak powiem, cyfrowy sposób takie informacje przekazać, niestety.
1: Tak, to ja widzę, że to jest też problem. Znaczy, fajnie, że takie aplikacje powstają i w ogóle, ale no jakby brak tej fizyczności, w sensie tej takiej obecności drugiej osoby, która nam by to pokazała rzeczywiście. A teraz o nowej grze audio, która się pojawiła. War Sim?
2: Wiecie co,
0: Tak,
2: momencik,
0: Warsim.
2: moment, bo mówiliśmy o aplikacjach na iOS, a ja mam jeszcze kilka aplikacji na Androida, które, znaczy aktualizacje może aplikacji. I myślę, że też fajnie by było, żeby przy tych aplikacjach na iOS też powiedzieć jakby jednym rzutem na Androida, żeby
1: Jasne,
2: to było gdzieś tam
1: proszę.
2: w tym samym. I tak, w Telegramie mamy dość fajną zmianę. To znaczy teraz każda nowa wiadomość, jeżeli przyjdzie na czat, otwórz, trzymaj, to nie jest przycisk, tylko to jest suwak. I co to daje? Daje to, tylko to jest ciekawe, że daje to głównie z komentarza, jakoś z talkbackiem nie udało mi się tego zrobić. Ale jeżeli w komentarzy wykonam gest na przesunięcie suwaka, to ta wiadomość nagle zaczyna nam się przewijać. Do tej pory przewijanie wiadomości w Telegramie było, jeśli nie niemożliwe, to bardzo, bardzo, bardzo trudne. W tym momencie, zwłaszcza z komentarzy, no to przewijanie robi się naprawdę bardzo fajne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest aplikacja mObywatel, ale nie, czy o tym nie będzie później, już nie pamiętam.
1: Nie.
2: Mamy obywatela? Chyba nie.
1: Mów śmiało.
2: Bo mObywatel zyskał funkcjonalność logowania się, czy w zasadzie uwierzytelniania nas w instytucjach różnego rodzaju. Znaczy pierwsza, na razie jest tylko jedna instytucja na liście. To znaczy jest moje PZU. To jest profil. No w PZU, jeżeli mamy jakieś konto, tam się ubezpieczamy, to możemy przy pomocy aplikacji mObywatel, no, w jakiś sposób zweryfikować się, jeżeli trzeba będzie, w tym moim PZU. No i jakby podobno zachęcają również twórcy aplikacji, znaczy ministerstwo, do tego, żeby inne podmioty również tam się podpinały pod to. I da to nam tyle, że będziemy mogli w pewnych różnych instytucjach, zamiast, nie wiem, dawać im skanu dowodu osobistego, czy tam robić jakieś, nie wiem, inne weryfikacje, to po prostu wejdziemy sobie w aplikację mObywatel, dostaniemy na stronie tej instytucji, którą trzeba kod QR, którym potem wskanujemy aplikacją. Aplikacja nas się zapyta, czy chcesz udostępnić swoje dane tej a tej aplikacji. Aplikacja, znaczy temu powiedzmy urzędowi, czy tam jakiejś instytucji, czy tam czemuś. I te dane to, powiedzmy, PESEL, coś tam, coś tam, coś tam. Tak, nie. No i w ten sposób jakby te dane są, wiadomo, że to są nasze dane, jesteśmy zweryfikowani i jakby no to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie nowości w aplikacjach. Osobno będą nowości w aplikacji Twój telefon. No to
1: A jak
2: na razie potem.
1: chcesz, to możesz,
2: W sumie
1: proszę, od
2: można
1: razu.
2: teraz od razu, bo aplikacja Twój telefon, na Androida przynajmniej, otrzymała kolejne fajną jedną zwłaszcza rzecz, bo tam jest jakieś tam usuwanie zdjęć z telefonu, tam coś tam jeszcze, ale aplikacja otrzymała lub otrzyma za chwilę możliwość połączenia kilku urządzeń. To znaczy, jeżeli mamy na przykład z jakiegoś powodu, nie wiem, dwa telefony, bo coś tam, to będziemy mogli do jednego konta Microsoft podpiąć dwa telefony i zarządzać przez komputer oboma tymi urządzeniami. Nie wiem, czy jest jakiś górny limit tych urządzeń, ale no wyobrażam sobie sytuacje, w których może się to komuś przydać.
3: Już można będzie sobie niedługo taką całą centralkę z wieloma liniami zrobić, tak? No powiedzmy, już sobie wyobrażam, wiesz, jak ktoś korzysta z tego na zasadzie jakiegoś, powiedzmy, telefonu do studia, tym bardziej, że teraz mamy te opcje z tym, z tak, przesyłaniem dźwięku, się. Dokładnie. No to można sobie kilka smartfonów z Androidem położyć gdzieś tam i mamy po prostu, no tu pierwsza linia, no tu kogoś mamy, na drugiej kogoś i tak dalej, no.
2: No nie.
3: Ciekawie.
2: Wiesz, powiedzmy w jakimś biurze, w jakimś czymś, może być, powiedzmy, te służbowe telefony ma podpinane do jakiegoś...
1: Albo na jakiejś recepcji.
3: Owszem, albo nawet i słuchajcie, w takim codziennym życiu, no ile osób tak ma służbowy i prywatny telefon?
2: No nie?
3: No, to też jest...
2: Podpinamy to pod jedno konto, tu sprawdzamy SMS-y.
3: Dokładnie.
0: Żeby to jeszcze z iPhone'em działało. I to właśnie to jest problem, że to nie, że się nie da, bo tak naprawdę bycie słuchawką Bluetooth i odbieranie telefonu przez Bluetooth to nie jest coś, co wymaga specjalnej aplikacji, bo przecież to, co robi tak naprawdę aplikacja Twój telefon w tej kwestii, to może nie w 100%, ale powiedzmy w 90% możliwości umieją każde głupie słuchawki do tego stopnia, że ten protokół komunikacji Bluetooth pozwala nawet na rzeczy typu wybierz numer z komputera względnie z urządzenia, z którego my korzystamy. I był, ja szczerze mówiąc, nigdy mi się z tego nie udało skorzystać, bo akurat nie miałem takiej karty sieciowej, ale znam osoby, które przy okazji Windowsa 7, jak ta architektura w ogóle sterowników wyglądała trochę inaczej i tam się trochę więcej dało z perspektywy producenckiej, to korzystały z takiej właśnie opcji, że mogły z poziomu gdzieś tam komputera po pierwsze odbierać połączenie telefoniczne właśnie za pomocą Bluetootha, po drugie dzwonić chyba na ostatni numer i dzwonić na numer wpisany po prostu z klawiatury, jaki sobie oni wpisali. Tam kontakty to już sobie musieli jakoś sami ogarnąć, bo w aplikacji po prostu się wpisywało numer. Ale to się wszystko da zrobić i to można. I to nie jest tak, że to jest jakieś techniczne ograniczenie, bo no, skoro na Windowsie 7 działało i działało z iPhone'em, to nie jest tak, że iPhone na coś nie pozwala, bo iPhone pozwala właśnie jak najbardziej. Tylko Windows, mam wrażenie, że nie za bardzo chce z jakiegoś powodu.
1: Mhm. No, tak też może być. To co, wracamy do gry audio?
0: No, zapewne. Warsim. Gra audio, właściwie gra nawet tekstowa bardziej poniekąd, bo dźwięków to tam za wiele nie mamy. Mamy co najwyżej muzykę, ale mamy za to sporo tekstu. Tekstu od razu mówię w języku angielskim, więc jeżeli języka nie znamy, to no nie wiem, można poeksperymentować z jakimiś wtyczkami do tłumaczeń, bo gra jest grą strategiczną, polega na tym, że rządzimy sobie królestwem, mamy jakieś sąsiednie plemiona, sąsiednie królestwa, z częścią z nich jesteśmy gdzieś tam zaprzyjaźnieni, z częścią możemy toczyć wojny, no i mamy tam różne możliwości. Walczymy z sąsiadami, jakieś prawa ustalamy, mamy jakichś odwiedzających nas w sali tronowej, którzy coś od nas chcą, ci, nie wiem, rekrutujemy wojsko, ci coś od nas chcą, ci chcą walczyć, ci chcą pokoju i musimy decydować, czy jednak walczymy, czy jednak zapewniamy im pokój i tak dalej. I tam mamy tych opcji mnóstwo, jakieś areny, jakieś kasyna, tawerny, karczmy. No, gra jest dość mocno rozbudowana. Kosztuje, będzie link oczywiście, można kupić na Steamie, można kupić na platformie Itch, itch.io. Zdecydowanie poleca się, żeby kupować to na platformie itch.io, bo w tym momencie dostajemy plik zip i my z tym plikiem zip, ten plik zip po prostu możemy pobrać i sobie możemy z nim robić oczywiście w ramach licencji co chcemy. No jeżeli to jest Steam, no to wiadomo, że to już jest tam dość mocno obciążone. Jak chcemy to, nie wiem, na drugim komputerze zainstalować, to musimy znowu instalować Steama i się logować. A jak dostępny jest Steam, to z tym niestety różnie bywa. Żeby nie było, oczywiście licencja nadal nas obowiązuje i to, że kupimy sobie zipa z itch.io, to absolutnie nie znaczy, że my możemy tego zipa komukolwiek dać, względnie wrzucić do internetu. Mimo że jakby technicznie jest to możliwe, bo właśnie ta wersja z itcha nie jest jakby, nie jest zabezpieczona przed takimi rzeczami, to oczywiście absolutnie nie wolno nam tego zrobić prawnie. No ale po prostu wygodniej jest z perspektywy osoby niewidomej mieć tego zipa i móc, nie wiem, przenieść go sobie na pendrive'a, na komputer, na cokolwiek, niż bawić się w jakiekolwiek Steamy. Ale o czym chciałem. Gra kosztuje bodajże $8 i to chyba nie jest cena, która będzie tam na zawsze. Ona z tego co wiem była chyba troszkę droższa normalnie. I to jest też ciekawe, bo $8 to jest cena minimalna. My możemy wybrać, ile my tak naprawdę chcemy autorowi za tę grę zapłacić. Jeżeli nam się gra bardzo podoba, to możemy dać trochę więcej niż $8, ale no tam 7,99 to jest cena minimalna, czyli no 30 z kawałkiem złotych, myślę, że pod 40, więc nie jest to jakiś ogromny wydatek. A mamy też wersję demo, czyli starszą wersję, jakąś sprzed iluś lat, ostatnią darmową wersję tejże gry. Gra wyświetla nam się jako okienko konsoli systemowej, w którym mamy menu, całą tak naprawdę grę, czy raczej większość gry obsługujemy gdzieś tam z poziomu menu. Od razu mówię, że mówię tutaj o demie, bo bawiłem się demem, nie bawiłem się jeszcze pełną wersją, więc tam się mogło coś trochę zmienić. Bo to jest faktycznie wersja sporo nowsza, ale no generalnie obsługujemy to z poziomu menu 1, zrób to, 2, zrób to, 3, zrób to, 0, powrót do poprzedniego menu i po prostu naciskamy, wpisujemy po prostu 1, enter, 2, enter, żeby wybrać tam konkretną opcję. Nie wiem, powiedzmy, że opcja zmień prawo w swoim królestwie to jest powiedzmy numer 5, no to wciskamy 5, enter i mamy. Oczywiście NVDA nam wszystko będzie odczytywał, możemy się też poruszać, warto się też poruszać tak zwaną nawigacją obiektową, czy tam nawet nawigacją tą wewnątrz obiektu, to jest numeryczna 7, numeryczna 9, czy tam odpowiedniki skrótów w laptopie. Jest też o tym podcast o nawigacji obiektowej, warto posłuchać. No i w ten sposób sobie też możemy to menu linijkę po linijce czytać. Czy coś jeszcze warto powiedzieć? Tak, warto powiedzieć o jednej rzeczy. Jest kilka opcji, które warto sobie w tej grze wyłączyć, bo gra jest oczywiście jak najbardziej dostępna, no ale po prostu jest parę rzeczy, bo tak. Jest kwestia związana z muzyką, która jest szczerze mówiąc dość głośna i może nam bardzo często zagłuszać syntezę. Więc ja szczerze mówiąc osobiście preferuję i raczej polecam pierwszą rzecz, jaką robimy po odpaleniu tej gry. Mamy opcję w menu głównym bodajże Options and Settings, czy jakoś tak, tam musimy sobie wejść i wybrać z menu opcję bodajże Disable Music. Jeżeli to klikniemy, to muzyka przestanie nam grać i będziemy mogli słyszeć tę syntezę jeszcze lepiej. Pozostałe opcje, które też warto wyłączyć, to jest tak zwane ASCII, czyli wszelkiego rodzaju obrazki ułożone ze znaków, które mają nam uatrakcyjniać tę grę. No niestety, jeżeli jesteśmy osobami niewidomymi, to tylko przeszkadzają, bo nam screen reader czyta jakieś o daszek, daszek, daszek, kreska, kreska, kreska, równe, równe, równe i tak dalej, bo to są po prostu krzaczki dla nas, ale możemy sobie to wyłączyć i warto sobie to wyłączyć. I też są jakieś animacje, one też są, z tego co wiem, właśnie robione na podstawie ASCII i je sobie też warto w tych opcjach wyłączyć. Tam jest naprawdę kilka opcji na krzyż. Te trzy warto wyłączyć. No i jeżeli sobie to wyłączymy, możemy sobie z tych opcji wyjść i potem zaczynać grę i właśnie korzystać z tych menu. Bo tam jest właśnie dużo takich elementów, nie wiem, jest nawet jakiś taki element, gdzie pojawiają się na przykład twarze naszych wrogów, czy coś takiego. I to nam właśnie wyskakuje w ASCII, w tych krzaczkach. I my sobie po prostu musimy to powyłączać, bo to nam jako osobom niewidomym będzie przeszkadzać. Ale jak sobie to wyłączymy, to już gra się robi dostępna, jest sobie fajne menu i sobie możemy w to grać. Więc jeżeli ktoś lubi strategię, chce sobie poudawać króla średniowiecznego królestwa, to sobie może grę kupić i sobie w grę pograć.
3: To jest, jak rozumiem, Mikołaju, gra single player. Czy to jest multi?
0: Tak, to jest gra single player. Tak, z tego co wiem, to jest gra single player. Mamy oczywiście zapisy, więc które się zresztą zapisują w folderze gry, więc możemy sobie to nawet na pendrive'a przenieść, jeżeli ktoś jest miłośnikiem rozrywki na wielu różnych komputerach, między którymi się bardzo często przenosi, to też, a są przecież takie przypadki, to też może być tytuł dla niego.
1: Mhm. I tym sposobem zakończyliśmy rubryczkę
4: Tyflowi. Może ja jeszcze...
1: A proszę, proszę.
4: Ukradnę chwilę uwagi, bo jeden news, który nie znalazł się w notatkach, a myślę, że warto przy okazji dostępności o nim wspomnieć, a jest to chyba hit tygodnia, zwłaszcza dla graczy. Firma Blizzard, znana z takich tytułów jak Diablo, jak World of Warcraft czy Hearthstone, stwierdziła, że to jest najwyższy czas, żeby sprawić, aby ich klient, ich program uruchamiający gry Battle.net i zarządzający całą społecznością, tym, że można tam grać online i tak dalej, stał się dostępny. I mamy pierwszą wersję, która wspiera screenreader. Po wszystkich elementach można się ponoć przemieszczać. I nawigację klawiaturą. Wystarczy używać strzałek tabulatora i Entera. I to jest na razie tyle, bo nie są dostępne żadne gry z Blizzarda. Co wprawiło, zdaje się, społeczność w niemałe osłupienie. Natomiast myślę, że to jest bardzo dobry początek i z tego
1: od
4: mogą
1: czegoś
4: wyjść
1: trzeba zacząć.
4: Dokładnie, bardzo fajne rzeczy. Ciekaw jestem, która gra pierwsza pójdzie pod przeróbki. Pewnie najprostszy będzie Hearthstone, bo to jest taka karcianka bitewna, gdzie po prostu bijemy się na karty, które mają różne ciosy i tymi kartami, naszą kolekcją kart wygrywamy nad kolekcją kart naszego przeciwnika. No zobaczymy, bo to będzie bardzo ambitne. Za jakikolwiek tytuł by się nie wzięli, będzie to na pewno ambitne dzieło do przerobienia. No trzeba pożyć i poczekać, co z tego Blizzardowi wyjdzie.
1: Mhm. A my teraz o Messengerze porozmawiamy, który otrzymał wsparcie właśnie, no dobra, może tak być, że to Messenger otrzymał wsparcie dla Face ID i Touch ID, albo odwrotnie. O tym Piotr. Tak.
5: Dokładnie. Ostatnio miała miejsce aktualizacja aplikacji Messenger. Odbyła się ona po stronie serwerowej, więc nie trzeba jej tutaj pobierać z App Store'a i aktualizować, tylko jest ona jakby automatycznie zaktualizowana. Otrzymaliśmy tutaj możliwość zablokowania dostępu do aplikacji za pomocą czytników biometrycznych, takich jak Touch ID lub Face ID, zależnie od tego, co mamy dostępne w naszym smartfonie. Dzięki temu za każdym razem przy wchodzeniu do tej aplikacji będzie trzeba potwierdzić swoją tożsamość właśnie odciskiem palca lub skanerem twarzy. Użytkownik może sam wybrać, z jaką częstotliwością będzie to autoryzowanie się odbywało, więc możemy sobie to wszystko tutaj dobrze poustawiać. W celu włączania tej opcji należy oczywiście uruchomić aplikację, wejść w ustawienia, następnie prywatność i blokada aplikacji, i tamtą funkcję możemy sobie włączyć i ustawić według naszych preferencji, więc na pewno jeżeli zależy nam na prywatności, to jest to, myślę, ciekawa nowa opcja Messengera.
1: Mm-hmm. A ja mam teraz pytanie, czy pamiętacie firmę Unihertz? To jest ta firma, która wypuściła już jedną wersję telefoniku tego malutkiego Jelly, i teraz nadal zbiera na jakby drugą wersję tego urządzenia, ale nie tylko, bo już jedno urządzenie jest rozsyłane do klientów, którzy wsparli właśnie Unihertz. I o tym Paweł.
4: Tak, i dobrych wiadomości jest kilka, bo z jednej strony mówiłem wam chyba w marcu o Atomie XL, na którego bardzo czekałem, czyli 4-calowy telefon z topową, powiedziałbym, specyfikacją, bo 6 GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej, tam procesor 8-rdzeniowy 2 GHz, wszystkie możliwe funkcje, jakich byśmy się spodziewali po flagowym telefonie, bo i LTE wszystkie pasma, NFC, 48-megapikselowy aparat, radio FM, nawet port podczerwieni, jakiś przycisk konfigurowalny, czyli naprawdę dużo, dużo zapakowanych takich ciekawych funkcji. I Atom XL już został wyprodukowany i właśnie tak jak Kasia mówiła, pierwsze egzemplarze już są rozsyłane tak zwanym backerom, czyli osobom, które wsparły projekt na Kickstarterze.
1: Ty też jeszcze... takim backerem byłeś?
4: Nie. Niestety nie. Ja stwierdziłem, że poczekam, aż telefon się ukaże w sprzedaży ogólnej i też nie wiadomo, czy go kupię, bo póki co moja Motorola ma się dobrze. Natomiast bardzo z zaciekawieniem patrzę na to, co robi Unihertz, bo to nie jest jedyna nowość. Trwa aktualnie zbiórka na Jellyphone'a 2 i Jellyphone 2 będzie miał taką samą specyfikację jak ten Atom, ale ekran 3-calowy, czyli nie znacznie większy niż ten w pierwszym Jellyphone'ie. I też już słyszałem głosy kogoś, kto chciałby to kupić, więc jak widać, rynek zbytu na to jest. Miejmy nadzieję, że się będzie biznes w firmie Unihertz kręcił. Ja jestem tylko ciekaw, jak tam wyjdzie z Braille'em, z różnymi innymi rzeczami, no bo to jest jednak mały ekran. W 4-calowym nie mam wątpliwości, w 3-calowym jeszcze bym je miał. No ale pożyjemy, zobaczymy. Natomiast mi umknęło w ogóle mojej uwadze to, że w międzyczasie, pewnie gdzieś w zeszłym roku, ukazał się telefon Unihertz Titan. Titan, czyli telefon z ekranem już 4,6 cala, więc troszkę większym, ale z klawiaturą kuwerty.
1: O proszę.
4: I również z tymi samymi parametrami, o których mówiłem wcześniej. Tylko jako, że to jest troszkę starszy telefon, to tu był Android 9 z update'em do 10, a to będą nowe telefony, Atom XL i Jelly 2. I tu będzie 10 z update'em do 11, czyli do tej wersji, gdzie już będą gesty wielopalczaste. Więc no ja jestem bardzo mocno i bardzo pozytywnie nakręcony na to, co się będzie działo i do czego jeszcze się posunie firma Unihertz. Taki ostatni już wisienka na torcie news. Oni oficjalnie otwarli swój sklep na niemieckim Amazonie, więc to jest, wow. To oznacza, że prawdopodobnie nie będzie żadnego problemu z dostarczeniem tych telefonów do Polski, że mogą je sprzedawać w Unii i w Europie i w ogóle. Więc no ja się bardzo cieszę. Ten Titan kosztuje $400. Natomiast Jelly 2 ma kosztować tych dolarów 159, więc naprawdę cena taka, no jakby koło 600 zł.
1: Ale ten Titan jest właśnie fajny dla tych osób, które mają obawy przed tymi telefonami właśnie dotykowymi, a jednak chciałyby mieć już coś nowszego, no bo ile można być na Symbianie.
0: O czym też dzisiaj będzie.
4: A widzisz. No, ja myślę, że to jest też spoko opcja, zwłaszcza, że rozmiar ekranu nie jest jakiś wybitny, bo nawet jakby kupić BlackBerry, to BlackBerry miało już ponad 5 cali. BlackBerry było też chyba 2 albo 3 razy droższe od takiego.
1: A czy
4: dwa,
1: BlackBerry
4: powiedzmy.
1: Było dostępne? Przecież to miało swój
4: BlackBerry
1: system.
4: Na Androidzie jak najbardziej. Te BlackBerry One, Key One i tak dalej, to jak najbardziej było. Było już. Nawet znałem osobę niewidomą, która tego używała na pewno, a czy jeszcze używa, to nie wiem.
0: System BlackBerry sam w sobie to też miał przy końcu swojego żywota jakiś screen reader. On zresztą, w ogóle ten system u nas w Polsce to tak się za bardzo nie przyjął, zdecydowanie mniej niż na przykład w takich Stanach. Tam z wielu rzeczy wynika. I też ten screen reader, z tego co wiem, to mówi po angielsku i to chyba tyle. Może w jakichś kilku innych językach, ale polskiego.
4: Była Agata Polska. Pewno... Była
0: o!
4: Agata Polska. Tak,
0: o,
4: była.
0: A to też jakoś później.
4: Tak, to już pod koniec, jak był ten BlackBerry OS, chyba to się nazywało 9 czy któryś. Mhm. Ja się tym troszkę bawiłem, ale to było dziwne, bo ja akurat miałem takich dwóch znajomych, którzy mieli BlackBerry. I trochę się tym bawiłem, ale bardzo trochę. Tam był jakiś system gestów, coś zbliżony do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast tam chyba nikt specjalnie się nie przejmował dostępnością APEC i to. Plus to, że tam był ten taki ekranik mały do samych chyba powiadomień. Oprócz tego głównego ekranu właściwego i tam było bardzo łatwo jakoś wjechać kursorem. Tam już coś nie było czytane. Ale nie mogę powiedzieć. Synteza polska była Agata i to jak najbardziej działało.
0: A to masz lepsze informacje niż ja widocznie.
4: Ale miało skrót dostępności, 3 razy włącznik, pamiętam.
1: A proszę. Ale się pięknie składa, bo następnym newsem właśnie jest ten od Mikołaja, żeby pomyśleć o wymianie starego telefonu.
0: No tak, posłuchajcie, są tak naprawdę 4 standardy, w których korzystają telefony. Jest 5G, jest LTE, 4G LTE, jest 3G, no i jest stary jeszcze gdzieś tam leciwy standard 2G. No i teraz, operatorzy już na całym świecie, z tego co wiem jeszcze nie w Polsce, ale to jest właśnie kwestia czasu, wyłączają stary pierwszy standard 2G. I teraz, jeżeli ktoś ma jakiś stary telefon z mianem, którego się usilnie gdzieś tam trzyma i który korzysta jeszcze z tego właśnie starego standardu, no to powinien powoli zacząć myśleć o zmianie tego telefonu, bo może go prędzej czy później spotkać taka informacja, że jego operator też rezygnuje, a prędzej czy później go ta informacja spotka, myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat to spokojnie, że jego operator rezygnuje już ze standardu 2G, że on już tego standardu nie będzie obsługiwał, no i w tym momencie tak naprawdę osoba zostanie na lodzie, bo jego telefon nie będzie już zdatny do dzwonienia, wysyłania SMS-ów, ani niczego takiego, po prostu będzie w wiecznym stanie, nie ma zasięgu. Oczywiście wiadomo, będzie można się przenieść do jakiegoś innego operatora, którykolwiek pierwszy po prostu przestanie tego to wspierać, ale myślę, że też na przestrzeni tam powiedzmy roku, dwóch
1: no to wszyscy, też nie jest takie proste, tak, żeby się przenieść do
0: no,
1: operatora.
0: No, to też.
1: Bo jak ale masz umowę jakąś, no to ona cię obowiązuje.
0: To swoją drogą. A druga sprawa jest taka, że no to nie będzie tak, że jeden operator przestanie, a reszta sobie będzie dalej, bo jeżeli już to w pewnym momencie też wszyscy przestaną z tego standardu korzystać. Oczywiście są też telefony wspierające 3G i mające gdzieś tam przyciski jeszcze, ale też już dochodzą takie informacje, że pierwsi operatorzy na razie w Stanach Zjednoczonych, ale na razie to dojdzie do nas, to prędzej czy później musi do nas dojść, już wyłączają standard 3G. No i po prostu chcecie tego czy nie, ale prędzej czy później skończy się tak, że jedyne telefony, jakich będzie można używać, to będą telefony ze standardem LTE. A telefony ze standardem LTE...
2: Zanim wyłączą 3G, to jeszcze trochę potrwa z jednego powodu.
0: Aha.
2: Ponieważ VO LTE, czyli technologia, która pozwala dzwonić, wykonywać połączenia przez sieć LTE, jest na rynku niewiele, naprawdę niewiele. Owszem, moja Nokia to ma 4.2, ale w T-Mobile jeszcze musiałem, dzień dobry, poproszę mi to włączyć. I
1: mało tego,
2: telefony, które są sprzed 2 lat, to nie są bardzo stare telefony, masa osób takie telefony posiada, a zwłaszcza urządzenia nie będące smartfonami tej technologii nie mają zwyczajnie. W związku z powyższym taka sytuacja jeszcze co najmniej kilka lat się utrzyma, więc jestem w stanie jakoś tam zrozumieć, że wyłączają 2G. Myślę, że 3G to jeszcze trochę. To jeszcze trochę.
1: Ale chyba, że
2: sieci komórkowe przejdą z usług pod tytułem dzwonienie, wysyłanie SMS-ów na model internetowy, a tym, gdzie kto jak ma dzwonić, to sobie będziemy na WhatsAppach, Viberach i innych takich będziemy płacili abonament za internet, a resztę to tam będzie coś tam.
0: To już inni robią właśnie.
2: Z drugiej strony, z tego co wiem, u nas to jeszcze, ale chyba w Stanach to się pilnują, bo było nie było połączenia, zwłaszcza SMS, no bo ile to jest wysłanie SMS-a? 1 kilobajt, nawet angażując wszelkie wysłanie informacji do centrali, do czegoś, przeszukanie baz danych i tak dalej, to są maciupeńkie zapytania w gruncie rzeczy, w porównaniu do internetu. Więc ta infrastruktura podejrzewa jest obciążona w dużo, dużo mniejszym stopniu, a ile się płaci za SMS-a, tyle co za minuty rozmowy. O ile ktoś ma oczywiście płatne SMS-y. A numer, no tak. A dzwonienie poza Unię Europejską, dzwonienie do jakichś krajów, do jakichś satelitarnych, to przecież są potężne stawki. Mm-hmm. I podejrzewam, że na tym jeszcze tak operatorzy szybko zarabiają dość sporo. Ale mógłby się mylić.
0: W każdym razie na pewno, jeżeli ktoś jest tak przywiązany, że on już nie może inaczej i musi mieć klawiaturę, to niech się po prostu upewni, czy jego telefon wspiera standard 3G, bo co najmniej standard 3G, bo to mu zapewni chociaż parę lat spokoju.
3: Jeszcze oczywiście trochę Symbianów to wspierało, tak, jak dobrze pamiętam.
0: Tak, więc macie dużą szansę, że to wspiera, ale warto się kogoś zapytać, zadzwonić, poszukać w internecie, nie wiem, u operatora zapytać cokolwiek, bo no akurat standard 2G to prędzej czy później oni wyłączą i to jest nieuniknione.
3: 3G zapewne też, tyle po prostu, że później.
0: Że później, dokładnie.
3: Już więc te Symbiany się zdążą wszystkim rozlecieć po prostu.
0: Tak.
3: Ale wtedy.
0: Oczywiście wiadomo, że zachęcamy no przesiadanie się na telefony dotykowe. To nie jest wcale, diabeł nie jest wcale taki straszny, jak go malują. No ale jeżeli ktoś z jakiegoś powodu naprawdę nie może, no to chociaż tyle, żeby sobie zapewnił, żeby jakiś klawiaturowiec z tym 3G był.
3: No i są też te wszystkie urządzenia typu Blind Shell, jeżeli ktoś już naprawdę bardzo nie może sobie poradzić.
0: No to też prawda.
2: A druga rzecz to nas asystent głosowy. Naprawdę jest magiczna komenda, a w niektórych telefonach, na przykład w Nokiach, jest przycisk dedykowany, fizyczny przycisk z boku telefonu. Naciskamy przycisk, mówimy, co chcemy zrobić i w większości przypadków on działa. Co prawda czasami asystent, przynajmniej ten Google'owy, ma jakieś dziwne problemy, na przykład mam kilka takich kontaktów, które za żadne skarby świata nie chcą się dać połączyć, bo nie wiem co w zasadzie. I natomiast jeżeli wybieram numer, zwłaszcza po cyferkach, zadzwoń 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to telefon tam dzwoni, wyślij SMS do, no i teraz albo do numer, albo do nazwa kontaktu. Z reguły to też działa. Mało tego, ja wysyłam SMS-a w autobusach zatłoczonych. U mnie w domu, gdzie dziecko płakało, pies coś rozmawiał. Ja gdzieś tam sobie mówiłem do tego mikrofonu, do telefonu numer w miarę cicho. Numer wykrył ten telefon i mimo tego, że był hałas, ktoś coś z daleka mówił, to ten telefon widział, że to jest głos gdzieś tam, którego nie powinien słuchać, więc grzecznie się zamykał i łączył z tym, kim trzeba, i robił to, co chce. Oczywiście no, są takie sytuacje, w których niekoniecznie chcemy mówić to, co tam chcemy napisać. Tak, ja się z tym absolutnie zgadzam. No i tu już trzeba rzeczywiście albo klawiatura Bluetooth, albo się przeprosić z tym dotykiem. No, niestety tak już jest. Ewentualnie, jeżeli ktoś naprawdę, ale to naprawdę nie chce mieć telefonu dotykowego, no, będzie musiał postępować jak przed erą telefonów dotykowych, znaczy telefonów udźwiękowionych, czyli kupujemy sobie na przykład Nokia 150, albo Nokia 33-2017, bo są takie telefony. 33-10-2017 czy 16, już nie pamiętam. To są telefony z przyciskami. Uczymy się tak jak za dawnych, starych, dobrych tak czasów. Jest. Menu na pamięć. Mamy klawiaturkę, mamy przycisk zielonej słuchawki, czerwonej słuchawki. Te telefony wspierają LTE. Nie wiem, znaczy jeszcze może nie wspierają w LTE, ale to jest chyba kwestia czasu. I na razie takie telefony są. One kosztują 100 zł, 150, a nawet widziałem telefony za 80 zł. No i to jest jakaś ostatnia deska ratunku dla tych, którzy telefonów dotykowych mieć nie chcą.
0: No i tylko, że tutaj tracimy niestety udźwiękowienie.
2: Tak, tutaj też tracimy udźwiękowienie, więc przychodzi do nas SMS.
3: To już chyba jednak lepszy ten Blind Shell.
2: Problem.
0: Tak. Też się możemy bawić. Chociaż podejrzewam, że jeżeli ktoś umie się tak bawić, to i na dotykowy przejdzie, ale można się bawić w jakieś selfisze i dziwne inne systemy operacyjne na telefony z Indii, bo one często mają jakiś screen reader, jakąś syntezę i jakieś klawisze. Tylko czy ten screen reader jest polski i czy on jest w danym modelu, no to jest
2: bardzo różny.
4: Równie dobrze możesz cokolwiek z KOS-em wziąć, bo KOS...
0: No, albo tak, dokładnie.
2: ale to są telefony bardzo niszowe. No, szkoda, że nie ma takich telefonów, które są względnie tanie, kosztują powiedzmy kilkaset złotych, mają klawiaturę, mają ekran, mają powiedzmy jakąś baterię, żeby to tydzień czasu wytrzymywało i po prostu miało udźwiękowienie, żeby no, dało się jakoś z tego korzystać. Ale chyba czegoś takiego nie ma i...
4: Jedyne to są telefony dla osób starszych, które co najwyżej ci powiedzą, jak wciskasz klawisze, jakie wciskasz klawisze.
2: Co najwyżej, ale to trochę jakby nie o to chodzi. No.
1: Tak, to prawda. A teraz wiadomości na Androida, które... ja jeszcze nie mam tej aktualizacji, powiem szczerze, ale ponoć jest lub będzie możliwość reagowania na otrzymywane wiadomości.
2: Jest już od dawna.
1: To znaczy, ja nie mam tego. A może trzeba jakoś włączyć?
2: Znaczy, moment. Tu jest jakby kilka rzeczy. Bo to jest nowy standard RCS, który wszedł za SMS-y.
1: No tak, tak.
2: To jest, i teraz tak, żeby to działało, musi to wspierać operator. Na pewno wspiera to T-Mobile. Nie wiem, jak wspiera to inne sieci. Z reguły, jak to wspierają inne sieci, powinnaś dostać w pewnym momencie SMS na telefon, że od teraz, czy tam powiadomienie, że od teraz dostępne są funkcje czatu, to się nazywa. Jak chcesz sprawdzić, czy to masz dostępne, wejdź sobie w, jeżeli masz googlowego klienta SMS-ów, jeżeli masz googlowego klienta SMS, ale ty masz Samsunga, to może być u ciebie jeszcze inaczej.
1: Ale wiesz, to mogę sobie zmienić, przecież to nie jest problem.
2: Więc spróbuj sobie zainstalować SMS-y od Google'a, klient, wejdź więcej opcji, ustawienia i tam są funkcje czatu. I teraz będziesz miała komunikat, że albo no, działa i jest fajnie, albo że twój operator tego jeszcze nie udostępnia.
1: Nie wiem, czy ktoś się orientuje, jak jest w plusie?
2: Pojęcia nie mam.
1: Aha.
4: Ja mam plusa i mi działa. Działają mi RCS-y.
1: To dlaczego jest wymienione w artykule, w ogóle to jest jakaś nowość i że to jest po aktualizacji i tak dalej?
2: Nie wiem, w każdym razie funkcje...
1: W sensie, że z tego co wynika, to zrozumiałam, że kiedyś
2: tego pytanie,
1: nie było.
2: A pytanie, czy to nie w które... No kiedyś tego nie było, ale powiedzmy,
1: ale nie,
2: w
1: sensie
2: to już od paru
1: tych konkretnych funkcji, o których chcę powiedzieć. Mhm.
0: A może to być też jakaś kwestia Samsunga wewnętrzna, że na przykład to było, ale u was jakby w aplikacji Samsunga
3: tego nie było, a teraz dodali.
0: Tego korzystać, a teraz dodali.
2: No pytanie, gdzie to przeczytałeś, no, albo na przykład w której sieci komórkowej to wchodzi?
1: Nie, to było w jakimś artykule, ja mam linka pod.
2: Już nie pamiętam dokładnie. No i niektórzy się teraz orientują, w każdym razie... No, RCS-y i wysłanie plików.
1: W każdym razie to było na jakimś
2: i...
1: takim właśnie technicznym portalu.
2: Ciekawe, no to...
1: W każdym razie będzie można sobie właśnie reagować tak jak... Znaczy, dla mnie te RCS-y to nie jest jakaś super nowość, dlatego że FaceTime miał już to dawno
2: tylko jest
1: i iMessage
2: jedna
1: tak samo.
2: Bardzo duża różnica. iMessage, WhatsApp... I tam, nie wiem, Messenger, to są komunikatory prywatnych firm.
1: Masz i one są internetowe
2: iPhona,
1: typowo.
2: Masz Messenger. Znaczy, iMessage. Natomiast RCS to jest standard, który jest udokumentowany. O ile mi wiadomo, każda firma, która chce, to może to zaimplementować w swoim smartfonie. To nie jest tak, że to jest po prostu... nie wiem, oczywiście to powstawało we współpracy z Googlem. Podejrzewam, że znaczy przynajmniej Apple tego nie ma i nie wiadomo, czy i kiedy to będzie miało. Ale z tego, co mi wiadomo, to jakby nie ma problemu, ale tutaj jakby nie mówię tego z jakąś dużą pewnością siebie. Ale wydaje mi się, że jakby może sobie dowolna firma sobie wziąć, to zaimplementować i to sobie będzie. I to się jakby, i tym się wszystko różni od, że to jest przez operatora, a nie przez właśnie firmę pod tytułem jakiś konkretny komunikator.
0: Co więcej, to też idzie internetem, bo to idzie internetem, więc operatorom się to generalnie podoba, bo przez to, że to idzie internetem, to można sporo obniżyć koszty i po prostu pozbyć się tej infrastruktury całej fizycznej od SMS-ów, która w ogóle działała na jakichś kosmicznych starych zasadach i
1: myślę,
0: w sumie
1: że
0: to
1: nie tak szybko.
0: No tak, ale jakby dążyć w tym kierunku albo ją chociaż trochę odciążyć, bo się więcej osób przesiądzie na ten nowszy standard. A z drugiej strony dla operatorów jest to tyle plus, że oni mają kontrolę nad tym, kto i ile wiadomości wysyła i mogą na przykład pobierać opłaty nie za kilobajt, tylko właśnie za wiadomość. Bo jeżeli my wysyłamy wiadomości WhatsAppem, no to operator nie ma absolutnie kontroli nad tym, co my tym WhatsAppem wysyłamy. I jeżeli wysyłamy sobie, nie wiem, 1000 wiadomości WhatsAppem, no to będzie to, powiedzmy, tańsze niż 1000 wiadomości SMS. Więc operatorzy są bardzo chętni, żeby tego RCS-a implementować, bo im się to po prostu finansowo opłaca.
1: To teraz o numerze e-maili, który...
5: Ja tylko się przerwę, przepraszam, bo ja już się żadnego newsa nie mam, a ponieważ jutro muszę wcześniej rano wstać, to pożegnam się na dzisiaj.
3: Okej, trzymaj się, Piotrze.
1: Dzięki, że z nami byłeś.
5: No, dzięki, dobranoc.
1: Dobranoc. I tak, właśnie, Orange też dołącza do operatorów, którzy
2: mogą zablokować nam e-mail.
1: Tak, będą, mogą.
2: Znaczy, o co chodzi? Kupujemy, załóżmy, telefon używany z Allegro. Kupujemy ten telefon, dostajemy ten telefon, włączamy swoją kartę, włączamy tam coś, ale u operatora ten telefon był przypisany do numeru telefonu człowieka, który to kupił jako pierwszy. I człowiek ten nie płaci abonamentu, bo on to kupił na przykład głównie po to, żeby sprzedać telefon, on się zwinął, wyjechał z Polski, czy coś zrobił takiego, że jakby nie dosięgnie go operator. I co teraz może zrobić Orange? No, inni operatorzy również. Orange może zablokować ten numer e-mail, czyli numer konkretnego telefonu. Jakby numer, nie numer karty, tylko to konkretne urządzenie może zablokować, żeby to urządzenie nie było w stanie połączyć się z siecią. Czyli kupiliśmy telefon, który został de facto zablokowany. I to, no oczywiście, no to jest jakby z jednej strony, znaczy z jednej strony, no tu
1: już widzę,
2: no, to jest
1: taka uwaga,
2: tu właśnie taka uwaga do, żeby ostrożnie kupować używane telefony, bo generalnie sieci to zaczynają stosować. Mają to powłączane, na pewno ma to T-Mobile, na pewno ma to Orange i któryś z Plus albo Play na pewno to ma, ale nie wiem, który, nie wiem, czy nie oba. Albo trzech, albo czterech operatorów u nas to ma, tylko nie pamiętam, który jeszcze. Czy
1: ale
2: plus,
1: kwestia
2: czy play,
1: czasu,
2: czy
1: kiedy będą mieli wszyscy, więc.
2: Myślę, że tak. No i oczywiście, no tu kolejne ostrzeżenie. Znaczy, oczywiście operator może to również potem odblokować. Więc podejrzewam, że pewnie gdybyśmy poszli z takim telefonem, że tu jest, proszę pana, nasza karta, to jest moje, ja to kupiłem, powiedzmy, nie wiem, z komisu, bo ile mi wiadomo, nie ma zakazu kupowania urządzeń z komisu. O ile mi wiadomo, mogę się mylić, to podejrzewam, że prędzej czy później operator nam ten telefon wymieni. Znaczy odblokuje, ale ile my się nachodzimy, ile my, powiedzmy, mamy papierów i jak operator będzie skłonny do tego, żeby to urządzenie odblokować, tego nie wiemy.
0: Też jest druga sprawa z takimi telefonami, że to są często jakieś kwestie kradzieży, albo jakiś przestępstw. Na zasadzie podchodzi sobie przestępca do takiego bezdomnego pana, który za przysłowiową butelkę wódki wszystko zrobi, namówi tegoż bezdomnego pana na podpisanie umowy z operatorem, weźmie sobie telefon, a na tym bezdomnym będzie wisiała umowa, której się i tak nie będzie od niego nigdy dałoby wyegzekwować, bo on nie ma ani adresu, ani pieniędzy, ani nic, więc jemu to za bardzo problemu nie będzie robić, a po prostu taki telefon albo 10 telefonów, które ten człowiek podpisze,
2: tak, jest sprzedawanych.
0: No, jest sprzedanych dalej, dokładnie, jako używane.
2: I tak, jak są używane. Albo nówki, sztuki, które kupiłem, ale na prezent, ale się nie spodobały, więc go oddaję.
0: Tak,
2: prawda?
0: Względnie. I w ogóle cokolwiek. Jakby jakikolwiek telefony byśmy nie kupowali, to jest tak. Po pierwsze, jeżeli kupujemy używany telefon, unikać używanych, brandowanych tak zwanych telefonów, czyli jakichś Androidów wszelkiego rodzaju, gdzie mamy logo Plusa na włączeniu względnie jakiejkolwiek innej sieci i aplikację Plusa względnie jakiejkolwiek innej sieci i tapetę Plusa względnie jakiejkolwiek innej sieci. Dlaczego? Bo te telefony najczęściej, żeby w ogóle dostały jakieś aktualizacje, w tym aktualizacje bezpieczeństwa, które są bardzo ważne, to one muszą najpierw przejść Google'a, potem przejść producenta telefonu, a potem jeszcze przejść operatora, który musi na to swoją operatorską nakładkę nałożyć. I teraz, jeżeli kupujemy telefon producencki, na przykład zwykłego, niebrandowanego Samsunga od Samsunga względnie w jakimkolwiek sklepie takim z elektroniką typu MediaMarkt, no to od razu nie ma problemu, jeżeli Samsung wyda aktualizację, to my ją powinniśmy dostać. Jeżeli kupujemy od Plusa na przykład, to Samsung wyda aktualizację, aktualizację dostanie Plus, Plus musi z nią swoje zrobić, a nie zawsze z nią swoje zrobi i dopiero potem dostaniemy go my. Więc też z tego względu warto unikać. I druga kwestia, bardzo uważać przy używanych iPhone'ach. Bo bardzo, no, może nie bardzo często, ale zdarza się tak, że my dostaniemy iPhone'a i ten iPhone będzie podpięty pod tak zwane Apple ID, czyli pod konto swojego poprzedniego właściciela. I my teoretycznie możemy z tego telefonu korzystać bardzo często. Teoretycznie jesteśmy w stanie zrobić tak, żeby on był nasz, ale on nigdy do końca nie będzie nasz. Bo nadal właścicielem tego telefonu według Apple'a jest poprzedni właściciel. Poprzedni właściciel, właściciel tego konta jest się w stanie zalogować na stronę, jest w stanie zlokalizować ten telefon, jest w stanie go nam wyczyścić, jest w stanie go nam tak zablokować, że tylko on jako poprzedni właściciel będzie go w stanie odblokować hasłem. Jest w stanie podglądać praktycznie wszystko, co my na tym telefonie mamy, bo iPhony domyślnie robią kopie zapasowe, bo iMessage, bo to wszystko. Co więcej, tak naprawdę to może być człowiek, który się nie zna na tym wszystkim i on może wielu rzeczy nie wiedzieć. On może po prostu, mało myśląc, sprzedać sobie takiego iPhona, nawet nie wiedząc, że powinno się go wyczyścić.
2: A takich osób wbrew pozorom jest dużo.
0: Jest dużo.
2: Kilka Nokii używanych, które kupiłem, to co prawda było 10 lat temu, ale myślę, że to się tak naprawdę niewiele tak. Co się zmieni.
3: I oczywiście to jest też taka uwaga dla naszych słuchaczy, jeżeli wy z kolei sprzedajecie telefon tak. Jakikolwiek, to przede wszystkim czyścimy go całościowo.
2: To jest naprawdę prosta operacja. To w ustawieniach jest i w Androidzie, i w Apple.
0: Tak.
2: Tam jest opcja gdzieś tam w systemie, czy gdzieś tam, że wyczyść ten telefon. To się wszystko kosują, tam się ze 3 razy zapyta, czy na pewno jeszcze podać hasło, jeszcze coś.
3: Trzeba jeszcze tę usługę zdać, mój iPhone w przypadku Apple'a wyłączyć.
0: Żeby nas zapyta oczywiście.
3: Tak, żeby tego tam na pewno nie było. I wtedy...
2: I dopiero ten telefon jest wyczyszczony. I jak kupiłem 4 chyba Nokia, to 3 z nich były telefonami używanymi, włącznie z tym, że kupowałem Nokię, która była kupiona chyba 3 tygodnie, tak z sieci była kupiona 3 tygodnie przede mną i tam już były jakieś SMS-y, jakieś połączenia, jakieś inne takie rzeczy.
0: Ale to ty, prawda, Tomaszu, opowiadałeś, że miałeś kiedyś po prostu dziennik przygód seksualnych
2: oczywiście.
0: Poprzedniego właściciela.
2: Tak. Wiedziałem, jaki ma samochód, wiedziałem, gdzie ma konto bankowe, w jakim banku. Właśnie kiedy zmieniał partnerki i co z nimi robił, także to wszystko, sprzedał mu po prostu telefon.
3: I sprzedał ci coś więcej niż tylko telefon, ale kawałek swojego życia.
2: Tak.
0: Ale słuchajcie, teraz jest jeszcze gorzej, bo nie dość, że my sobie sami nie za bardzo możemy taki telefon wyczyścić i tak naprawdę jesteśmy trochę uwiązani smyczą poprzedniego właściciela, bo Nokia to Nokia. Poczytaliśmy sobie, pośmialiśmy się, wprowadziliśmy gwiazdka, krzyżyk, polecenie do resetu i tak naprawdę było po sprawie. A tutaj już tak łatwo nie jest. I co gorsza, może się nawet w pewnym momencie okazać, że my zaczynamy następować sobie, zwłaszcza przy iPhone'ach, gdzieś tam następować sobie z tym poprzednim właścicielem na palce. Bo powiedzmy, właściciel kupi nowego iPhone'a, jakby nigdy nic podepnie sobie go do tego samego konta. Powiedzmy, nie wiem, sprzedaje starego, my kupujemy, a on sobie kupi nowego. I teraz tak, mamy synchronizację w chmurze, czyli wszyscy widzimy swoje konwersacje SMS-owe nawzajem. Widzimy swoje kontakty nawzajem, widzimy swoje jakieś wydarzenie w kalendarzu, niektóre dane z aplikacji, do tego stopnia, że powiedzmy my się możemy zalogować na Facebooku i ten kolejny właściciel sobie pobierze po prostu kopię zapasową z iClouda naszego telefonu, która nam się automatycznie zrobi i zamiast on dostać swoje dane, on dostanie nasze dane. Wszystko, co my sobie na tym telefonie w ciągu tych powiedzmy kilku dni zmieniliśmy i zrobiliśmy.
2: Jest, no może nie aż tak, bo w Androidzie nie aż tyle, nie wszystko się synchronizuje, ale też można
0: tak.
2: ciekawe więc, momenty w życiu przeżyć.
0: Więc można próbować iść do Apple'a i wyjaśniać tę sytuację. I teraz, jeżeli mamy fakturę oficjalną sklepową, jeżeli właściciel nam taką fakturę załączył, gdzie i kiedy był ten telefon kupiony i jakieś te wszystkie dane, to jest duża szansa, że jeżeli się wytłumaczymy przed Apple'em, co my zrobiliśmy, że my kupiliśmy używane, mamy potwierdzenie, nie wiem, z Allegro, skądś tam, że ktoś nam to faktycznie sprzedał i Apple będzie dostatecznie przekonany, że my nie ukradliśmy tego telefonu, to jest jakaś szansa, że Apple nam faktycznie ten telefon odblokuje. Ale jeżeli my tej faktury nie posiadamy, względnie z jakiegoś powodu nie uda nam się dostatecznie przekonać Apple'a, żeby nam ten telefon odblokował i, że tak powiem, urwał tę smycz poprzedniego właściciela, no to jesteśmy w tym momencie z cegłą, za którą sporo daliśmy, a której tak naprawdę nie do końca możemy, nie do końca powinniśmy używać, bo nie wiemy, co z tego będzie. Więc bardzo uważać, a też z drugiej strony my jako użytkownicy iPhone'a powinniśmy po pierwsze uważać, żeby nigdy nie stracić hasła, bo ja już znam taki przypadek, że sobie dziewczyna założyła Apple ID na maila szkolnego, po czym no, skończyła swoją naukę w tejże szkole, poszła gdzieś tam dalej i chciała sobie zmienić iPhone'a na nowszego, czy nawet sprzedać tego iPhone'a komuś. I co się okazało? Ona nie pamiętała hasła, a próba resetu hasła spowodowała tylko tyle, że mail, który przyszedł od Apple'a, przyszedł na adres e-mail szkolny, do którego ona nie miała dostępu. Oczywiście to konto było zakładane w wieku lat nastu, raczej mniej nastu niż więcej nastu, więc też resetu takiego typu nie mam dostępu do maila, podaj datę urodzenia, nie za bardzo dało się zrobić, bo tam była po prostu fałszywa data urodzenia podana, żeby w ogóle konto przeszło.
3: Teraz jeszcze jest taka opcja, że można się weryfikować. Jednym z pytań weryfikacyjnych jest na przykład numer karty, którą mamy podpiętą pod konto. Natomiast no właśnie, jeżeli jej nie mamy, to też jest problem.
0: No i tam była właśnie taka kwestia, że dziewczyna pozostała tak naprawdę z iPhone'em cegłą, z którym się naprawdę mało dało zrobić i ona jakby wiedziała, co prawda, że nikt nie ma dostępu do jej danych, no bo to było jej konto, ale nie była w stanie tego wylogować. I ja miałem w rodzinie podobny przypadek i ja właśnie w internecie czytałem o podobnym przypadku i że właśnie zaginęła gdzieś tam faktura, bo to był telefon po tacie, po kimś tam i Apple też nie za bardzo był skłonny cokolwiek z tym zrobić niestety.
3: Także słuchajcie, Apple ID to jest, czy w ogóle konto, no w przypadku Androidów myślę, że też.
0: Zwłaszcza Knox, to Samsungowe, bo ono ma podobną moc.
3: Bo to jest przecież też i bardzo często nasze konto pocztowe w przypadku
1: jakie?
3: Androidów.
0: Zwłaszcza konto Samsung, bo Samsung ma tę całą technologię Knox, która też działa poniekąd podobnie do tej Apple'owej.
3: Mhm. Także po prostu tego typu konta, to czy Apple ID, czy nasz Gmail, który mamy podpięty pod Androida, to są takie rzeczy, o które absolutnie musimy dbać, bo jak zaniedbamy tego typu dane, tego typu konta, czy one nam się zdezaktualizują, czy na przykład jak zapomnimy sobie o chociażby przykład sprzed paru dni, mój znajomy zmienił numer, ale miał reset telefonu w międzyczasie, zrobił sobie reset telefonu, ale miał uwierzytelnienie to podwójne, które...
1: No SMS-a.
3: Tak, gdzie tam wiadomość miała przyjść na ten numer telefonu. No tylko, że on już tego numeru nie miał, bo w międzyczasie go sobie zmienił i to też były naprawdę problemy i on, słuchajcie, przez chyba dwa dni nie miał dostępu do telefonu, bo to nie jest wcale taka szybka procedura. Coś jeszcze mu w międzyczasie nie bardzo chciało działać. Coś tam raz podał źle i Apple stwierdziło, że no to my teraz ci zablokujemy dostęp do do tego konta na 24 godziny i ty się odezwij po tych 24 godzinach, żeby aby nie było, że ktoś sobie brute force'uje, czyli automatem próbuje to łamać. No więc to są takie rzeczy, które naprawdę, a teraz wyobraźcie sobie, że telefon na przykład jest wam potrzebny, bo musicie gdzieś dzwonić, musicie coś robić, a tu się nagle okazuje, że nie możecie, bo po prostu zaniedbaliście pewne sprawy i niestety jest problem.
0: Dlatego bardzo uważać też, tworząc jakiekolwiek konta, jeżeli na przykład nie macie 18 lat,

0: wiemy, kiedy się urodziliśmy.
1: Nie do zapomnienia, tak. I że na przykład bez tej informacji nie zrobimy nic, żadną procedurą, a jeżeli my powiemy, że my podaliśmy informację fałszywą, to tym bardziej nic nam nie zrobią, jeszcze nam zablokują to konto tak, że już nigdy na nie nie wejdziemy. Więc z tymi datami urodzeń też należy bardzo uważać. To zresztą też była taki słynny przypadek ze Skype'em i z Office'em, w ogóle z całym kontem Microsoft, jak tu RODO do nas do Polski wchodziło, że niektóre firmy,
0: sklepy,
1: takie raczej mniejsze firmy, tak, miały konto, na przykład jedno Microsoft, na budownictwo i to nazwa miejscowości, data urodzenia, data utworzenia firmy 2013 rok.
0: Bardzo częsty był przypadek.
1: Tak, i nagle logujemy się do konta, tam mamy wszystko, maila, kontakt z klientami, bo to adres e-mail jest adresem tego konta, wszyscy znają ten mail, cały nasz Office tam siedzi i dostajemy komunikat, budownictwo Poznań, potrzebujemy zweryfikować
0: Twój wiek,
1: podaj nam dane rodziców i zgodę rodziców i skan dowodu osobistego.
0: Dobrze, że można było to też weryfikować za pomocą karty kredytowej.
1: Tak.
0: To jeszcze była taka opcja, bo Microsoft sobie wtedy, no myślę, że wyraźnie zdawał sprawę z tego, zwłaszcza, że to były bardzo często jakieś loginy Skype'owe również i przede wszystkim te konta były do tego wykorzystywane, no to Microsoft sobie zdawał sprawę z tego, że po prostu no ludzie to tak podają te dane, bo podają, ale to tak różnie z tym bywa, więc on tu oczko tak trochę puścił i na zasadzie dobrze, no to jak się chcesz zweryfikować inaczej, no to podaj dane swojej karty kredytowej, my je sobie przy okazji przechwycimy.
1: 5 złotych to
0: tak,
1: nas kosztowało.
0: Dokładnie. Natomiast no to pamiętajcie, słuchajcie, po tej naszej dzisiejszej audycji sprawdźcie sobie lepiej w waszych najważniejszych kontach, czy macie tam te wszystkie dane podane zgodnie z prawdą, bo no kiedyś możecie się obudzić z ręką w czymś zdecydowanie mało przyjemnym.
1: Dokładnie.
2: To prawda, a my jeszcze będziemy mówić o urządzeniach mobilnych, tym razem o zegarku, bo nadchodzi razem z premierą tego telefonu, o którym mówiłam, Samsungu Note 20 Ultra, no to też będzie premiera zegarka nowego, tym razem już z cyferką 3 na końcu, Galaxy Watch. I dopóki go nie ma, no to nie możemy uznać, że to jest pewne, ale no dużo się mówi o tym, że będzie odbieranie połączeń poprzez zaciskanie pięści. Już jest prawie 12. I to chyba dlatego. Poprzez zaciskanie pięści i jej rozluźnianie. Ja jestem ciekawa bardzo, jak oni to, przepraszam, bardzo chcą zrobić. Bo ja mam zegarek w tej chwili i tak sobie próbuję zacisnąć pięść i ją rozluźnić. I nie wiem, na jakiej zasadzie ten zegarek miałby to, ten nowy, który wyjdzie, miałby to rozpoznać.
0: Zapewne przez ruchy mięśni, które są wokół i w okolicy twojego nadgarstka. Bo jak zaciskasz pięść, no to w tym miejscu coś tam się trochę jednak
2: może minimalnie
0: porusza, więc podejrzewam, że to na zasadzie jakiegoś tego typu. No tak tylko
2: ale
0: mogę
2: to jest
0: zgadywać.
2: Tak minimalne.
0: No ale to wiesz, to może i tyle wystarczy. Może i tyle wystarczy.
2: Mało
0: jak są
2: tego,
0: dobrze zrobione czujniki, które będą to badały, jeżeli nie będzie jakichś tam false pozytywów, no to, to pewnie ktoś już o tym pomyślał. Oby.
2: Mało tego, jeszcze śmieszniejsze jest rozłączanie się, bo jest to potrząśnięcie dłonią. I teraz wyobrażam sobie, że jestem gdzieś w biegu, a czasem mi się zdarza odebrać, jeżeli wiem, kto dzwoni, bo jestem w stanie u mnie na Michael Korsie zobaczyć, kto dzwoni i odbieram z zegarka i wyobrażam sobie sytuację, że gdzieś tu idę, tu może z psem, tu mam coś w ręce, jakąś torebkę i potrząsnę tą dłonią. Choćby bezwiednie i nie wiem, no wtedy jest obawa, że to się może rozłączyć. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie działać i ciekawe, jak będą recenzenci na to patrzeć. Jeżeli ktoś kusi się pokusi się o taki zegarek, o zakup

0: takiego zegarka, no to też prosimy o feedback. Ja w sumie proszę, bo ja jakby
1: Też
0: jestem
1: jestem
0: ciekawa, jak to.
1: ciekaw. Jest,
0: Proszę?
1: jest tak zwane powitanie harcerskie, zdaje się, to się tak nazywa. Się wita lewą ręką. I też tą ręką się dzisiaj potrząsa. Więc cześć, cześć, do widzenia.
2: Tak.
3: No, no, po co koronawirusa w sumie i tak ma małe znaczenie, bo przecież teraz się nie powinniśmy witać, więc...
0: No wiesz,
2: więc,
0: kiedyś
2: więc
0: koronawirus
2: tak.
0: minie.
2: W teorii.
1: No, a koronawirus powraca. Już
2: no właśnie.
1: Jest znowu więcej zakażeń.
2: Tak, tak. To...
1: Już jest znowu się
3: ale nie, przecież nie ma powodu, żeby szkół nie otwierać we wrześniu. O co wam chodzi?
2: No właśnie ciekawe, co będzie ze szkołami, co
0: ciekawe.
2: Będzie w ogóle z edukacją wyższą, jak to będzie
0: no.
2: Tak, jak to będzie wszystko wyglądało. No to się za kilka tygodni tego wszystkiego dowiemy. Natomiast powiem szczerze, tego typu gesty, o których ty, Kasiu, wspomniałaś, to moim zdaniem to jest całkiem fajna rzecz. Oczywiście o ile będą dobrze działały, bo teraz wyobraźcie sobie, że na przykład mamy, nie wiem, idziemy gdzieś sobie, tak? Po prostu. I mamy ten zegarek, na przykład w jednej ręce trzymamy laskę, na, powiedzmy drugiej mamy ten zegarek. No ja akurat mam tak, że jestem leworęczny, a zegarek noszę na prawej. No i powiedzmy, ktoś do mnie dzwoni, no to w tym momencie to zdecydowanie wygodniej byłoby mi, powiedzmy, zacisnąć tę pięść i odebrać to połączenie, niż teraz szukać tego przycisku, gdzie tu jest to
0: tak,
2: odbierz,
0: to się
2: stuknąć.
0: Ja tylko jestem ciekawa, jak to będzie rozwiązane.
2: Ależ oczywiście,
0: w praktyce.
2: No tak, no ale miejmy nadzieję, że właśnie on, tak jak mówię, no. Że będzie to rozwiązane skutecznie, bo pomysł sam w sobie to mi się bardzo podoba.
0: No, tak, tak. No i tam oczywiście też będzie zaimplementowana ta technologia, takie jak wykrywanie wypadku. Coś takiego, co już Apple Watch 4 czy 5 ma. Także no tutaj też to będzie. No i wraca podobno pierścień. Nie wiem, czy pamiętacie i czy widzieliście poprzednie, jeszcze poprzednie Active, no po prostu chyba najpierwszą wersję czy drugą. Tam rzeczywiście był taki pierścień naokoło tego cyferblatu, który jakby on się obracał, ale miał takie kliknięcia, takie uskoki. I jakby za pomocą tego pierścienia można było sobie różne rzeczy ustawiać. Potem z tego zrezygnowano i zrobiono koronkę taką po prostu tradycyjną, jak jest przy zegarkach. U mnie w Michael Korsie też taka jest. I którą się przekręcało tak pomalutku i wtedy się jakieś opcje płynnie pokazywały, ale wydaje mi się, że ten pierścień był lepszy, dlatego że miał ten uskok i okej, on się nie miał tego oporu takiego, że powiedzmy on się przekręci 10 razy i dalej nie pójdzie, i musimy z powrotem to odkręcać, ale nawet jeżeli tego nie miał, a miał te uskoki, to dokładnie wiedzieliśmy, w którym miejscu jesteśmy. W sensie, ja jak to robię na Michael Korsie i kręcę sobie, nie mam w tej chwili go przy sobie, bo bym pokazała. Znaczy, mam w ogóle, ale mam, teraz mam inny na ręce. I jakby ja tą koronką kręcę i nigdy nie uda mi się tak super trafić, jakby nawigując tą koronką, żeby, nie wiem, czegoś tam nie ominąć, jakiegoś tekstu, a wydaje mi się, że z tym pierścieniem, który sobie tak pyk, pyk, pyk, pyk i my jesteśmy w stanie sobie dokładnie jakby ustawić się w miejscu, w którym chcemy. Także wydaje mi się, że to było lepsze i że dobrze, że to wraca. Jaka cisza. Wszyscy chyba posnęli.
2: Nie, jesteśmy cały czas, to tylko po prostu nie mamy chyba w tej kwestii, mam wrażenie, nic do dodania. A
0: no
2: zatem...
0: bo to ja jestem tylko zajrany taki człowiek tymi wearable. A i na sam koniec została nam wiadomość od Tomka, taki news odnośnie momento...
1: banków.
2: 3D Secure.
0: Tak,
2: nowej
0: odnośnie
2: wersji.
0: Banku, tak. 3D Secure. Secure nawet.
1: No tak, bo 3D Secure już jest z nami od jakiegoś czasu, czyli ten mechanizm, który no, zabezpiecza nas jakoś tam dodatkowo, żeby nam pieniądze nam z karty nie wyciekły.
0: Tak, i tu musimy o sobie.
1: Tak, czyli musimy sobie, gdy płacimy sobie kartą kredytową gdzieś tam w jakimś sklepie, no to musimy taką płatność zautoryzować. No i ten 3D Secure jest już w wersji 2, no w Santanderze 2.0, podobno w jakichś takich płatnościach między sklepami a bankiem to już jest w ogóle 2.1 jeszcze, ale to ma jakieś takie dość mocno, by także z przemysłowo-finansowe jakieś tam mechanizmy, niekoniecznie dla szarego użytkownika podobno. Nie znam się na tym, ale wyczytałem, że ten 3D Secure 2.0 wprowadza kilka rzeczywiście jakichś tam ciekawych zmian dla nas, dla szarych użytkowników, chociażby coś takiego, że będzie możliwe, o ile oczywiście zaimplementuje to również instytucja, która tym się ewentualnie zajmuje, płatności cykliczne, czyli na przykład rachunki, płatności rachunków jakichś tam przez ten 3D Secure. I podobno ma to działać w ten sposób, że taki sklep, znaczy taka jakaś tam instytucja pobiera, znaczy chce sobie pobrać nam co miesiąc tyle a tyle i nam się pojawia powiadomienie, ono tam będzie czekało tam ileś czasu i czy się zgadzamy, czy nie. I to jest po prostu cykliczne, trochę jak nasze te prośby o przelew w bliku, że to jest na poziomie innym trochę, chyba troszeczkę. To się
2: ewentualnie jak te tak zwane polecenia zapłaty.
1: Tak, tylko polecenie zapłaty to po prostu mówi bankowi, ty nam przelewaj tyle a tyle. A tu jest coś na zasadzie...
2: Nie, to znaczy nie, polecenie zapłaty to jest bardziej upoważnienie tego tak, podmiotu się... do obciążania tak, i to wcale ale... niekoniecznie stałą kwotą.
1: Tak, ale chodzi o to, że on se wypłaca i już. Mhm. Bo tu mamy prośbę. Ja chcę od siebie wypłacić. I ty teraz mówisz albo tak,
2: albo nie.
1: Albo powiesz to jutro, bo nam jutro przyjdzie kasa, powiedzmy, albo no, coś tam się da zorganizować, albo cokolwiek. W każdym razie to jest, no, tam jest jeszcze kilka jakichś takich mniejszych z tego, co pamiętam, rzeczy, ale można sobie poczytać. Link będzie w komentarzu. Także jako Santander, jako pierwszy w Europie podobno wprowadził ten 3D Secure 2.0. Mam nadzieję, że za nim pójdą inne banki, bo ten mechanizm rzeczywiście jest dość fajny, z tego co wiem. Ja akurat mało płacę kartą kredytową, przyznam się bez bicia.
2: To ja powiem, to ja do tej beczki miodu... Tak, to ja do tej beczki miodu łyżkę dziegciu pozwolę sobie wlać, bo to jest rzeczywiście bardzo fajne, o czym ty mówisz, Tomku, i w ogóle mechanizm 3D Secure jako taki, czyli to potwierdzanie tej płatności z poziomu banku też jest fajne, tylko jest jedna rzecz w tym wszystkim, że tak naprawdę płatność kartą w podstawowej wersji da się i ona jest akceptowalna w momencie, kiedy podamy numer karty i datę ważności. Są takie bramki jeszcze po dziś dzień, które wymagają tylko tego, żeby naszą kartę tak naprawdę obciążyć. Nawet nie są, nawet widziałem taką bramkę, że nie jest wymagany kod CVV. I teraz problem jest po prostu tego typu, że najzwyczajniej w świecie te wszystkie systemy płatnicze, one muszą być kompatybilne od dołu, czyli od tego najbardziej tak. podstawowego i to tak naprawdę tak, zależy od tego,
1: rzeczywiście.
2: I to zależy to od tego, od u kogo my jakby tę płatność realizujemy. Więc rzeczywiście,
1: tak,
2: jeżeli ktoś już...
1: Fola, że tak, tak. w sklepu, że my tak to...
2: My będziemy to wspierać, ale równie dobrze możemy trafić na jakąś bramkę, która jeszcze pamięta powiedzmy lata 90, tak. kiedy te systemy płatnicze były gdzieś tam, to się wszystko tak. formowało i to też...
1: Tak. Wygląda, i to w ogóle
2: i to też jest... będzie akceptowalne bez najmniejszego problemu. Oczywiście potem...
1: zabezpieczeń.
2: Tak, to znaczy ale... podstawową rzeczą, i to podejrzewam, że bardzo w dużej mierze od tego zależy, jak my szybko dostaniemy i jak zostanie rozpatrzona nasza procedura tak zwanego chargebacku. Czyli jeżeli mamy sytuację taką, że ktoś nam kartę obciąży kwotą, którą absolutnie jej obciążać nie powinien, to jeżeli będzie to jakaś bramka, która tak naprawdę w zasadzie niewiele sobie robi, robi z tych wszystkich nowoczesnych zabezpieczeń, no to jak my to tylko zgłosimy, no to dostaniemy zwrot. Jeżeli tam będzie, powiedzmy, jakieś 3D Secure i jeszcze parę innych rzeczy, no to tu się już być może instytucja ta, czy Visa, czy Mastercard, no to zastanowi, tak? Ale zaraz, no. Czy na pewno, czy to w ogóle ma rację bytu, ale no tak czy inaczej, no to... Te kwestie kompatybilności, a właściwie tej kompatybilności, która musi być na samym dole, żeby to wszystko działało, to jest duży problem w ogóle na rynku kart płatniczych.
3: Dlatego najprostszą opcją i polecaną zresztą przeze mnie też jest założenie sobie Revoluta, przerzucanie pieniędzy na Revoluta w tym momencie, kiedy nam są potrzebne, i korzystanie z tego Revoluta. Zwłaszcza na przykład w sklepach fajnie jest to robić, o tyle, że no nigdy jako osoby niewidome teoretycznie nie mamy kontroli nad tym, co do końca na tym terminalu jest i nigdy nie wiemy, czy to tam naprawdę jest tyle, ile powinno być. Więc jeżeli mamy takie zabezpieczenie, to po prostu wiemy, że to się nagle nie skończy tak, że po prostu zostanie wypłacona jakaś spora kwota, czy tam zostanie zapłacona jakaś większa niż my byśmy chcieli. Tak samo, jeżeli, nie wiem, dajemy czasem widzącemu do jakiegoś bankomatu czy coś, bo to wiadomo, jak to z tą dostępnością jest, to też po prostu bezpiecznie jest działać w ten sposób.
1: To jest jakby jedna rzecz, natomiast no znowu pojawiają się kolejne informacja, że no coraz bliżej Google Pay z tą autoryzacją w aplikacji, więc możliwe, że no
2: to oby.
1: Jakoś to będzie w miarę blisko. Zobaczymy. Także
2: no
1: tak.
2: To ja jeszcze tak na koniec mogę tylko wspomnieć, że tu się wywiązała dyskusja a propos baterii. Na przykład Krzysztof napisał, że on wymieniał baterię w nieautoryzowanym serwisie i mu już 1,5 roku trzyma ta bateria i jest okej. No, ja nie twierdzę, że tak nie jest, Krzysztofie, tylko to jest wszystko zależne od tego, na co trafimy, na jakie ogniwo.
1: Znaczy, słuchajcie, no. To jest w ogóle tak, że to nie jest... To w ogóle nie jest tak, że na przykład kupujemy chiński produkt...
2: I on się od razu zepsuje.
1: Tak, nie, chińskiego iPhone'a załóżmy. Tak? To jest jakiś taki koronny przykład.
2: Tak.
1: I że on po prostu musi się nam za rok zepsuć, czy tam no za nie. Pół roku, czy za miesiąc. Nie. On równie dobrze może nam pochodzić lat 10. Nawet. Bo czemu nie? Kwestia jest tego typu, że gdy kupujemy iPhone'a, jest mała szansa, że on nam się zepsuje. Gdy kupujemy chińskiego iPhone'a, jest stosunkowo duża szansa, że one się zepsuje. Na pewno większa niż iPhone, ale to nie jest szansa
2: stuprocentowa. Jest po prostu kwestia tego, jaka jest...
1: Nie jest szansa zero. Tak?
2: Dokładnie.
1: To są jakieś tam wartości,
2: kwestia kontroli jakości tych sprzętów.
1: No po prostu jest kwestia ryzyka, tak? Oddając iPhone'a czy tam jakikolwiek telefon do jakiegoś serwisu nieautoryzowanego, no po prostu ponosimy większe ryzyko i albo... No i musimy mieć tego świadomość. No i pamiętajmy, że iPhone tak w ogóle to jest telefon, to jest urządzenie klasy premium. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Fajny serwis, ale drogi.
2: Owszem.
1: Fajne usługi, ale drogie. Dla widzących to tak naprawdę jest telefon dla osób, które mają dużo pieniędzy i, że tak powiem... No, są w stanie zapłacić za to,
2: zwłaszcza w Polsce,
1: żeby to było dopięte na ostatni guzik.
2: Zwłaszcza w Polsce, Tomku, bo myślę, że w Stanach to trochę jednak inaczej wygląda.
1: Wiesz, ale chyba wszędzie te iPhone to są takie telefony klasy premium, tak czy tak?
3: Tak, ale powiedziałbym, że u nas
1: tylko kwestia
3: jest
1: z tego typu,
3: mniejszość.
1: Że w Stanach jest więcej osób, które są w stanie pozwolić sobie na telefon klasy premium.
3: I jest tak mniejsza ta różnica, bym powiedział.
1: Natomiast no, w naszym przypadku osób niewidomych rzecz nie ma zupełnie inaczej, bo no, jest jednak takie przekonanie, że po prostu iPhone jest dostępny, Android to różnie to tak z tym bywa. W związku z czym nie kupują u nas, znaczy no, większość osób, nie oszukujmy się nas, są osobami no, albo niezbyt bogatymi, albo po prostu i zwyczajnie biednymi. I na dobrą sprawę w pewnym sensie nas nie powinno, tak w cudzysłowie, być stać na iPhone'a. To, że my mamy te dofinansowania, to jest jakby, no to jest następna sprawa, ale potem nam właśnie zostaje ewentualny serwis, zwłaszcza pogwarancyjny, który jest po prostu i zwyczajnie bardzo drogi. Akcesoria, zwłaszcza autoryzowane, również są bardzo drogie, bo to są wszystko elementy tego premium, czyli to są elementy dla ludzi, którym nie zależy na tym, że oszczędzą sobie 10 zł na kabelku, tak? Bo 10 zł to oni wydają na 5 minut, tak?
3: Ja zaoszczędziłem sobie 10 zł na kabelku, nie polecam, kabelek podziała 2 tygodnie.
2: To jest też inna właśnie kwestia, czy produkt tańszy faktycznie jest oszczędnością, ale to teraz wchodzi, ale to teraz byśmy weszli dokładnie.
1: Chodzi o to, że to jest telefon premium.
2: Owszem. Tak samo jak flagowce z Androidem, żeby nie było, że ależ Android to jest tak. Tylko, jak to mówią, bieda tak, fon, tak? To tak, nie, ale absolutnie nie.
1: To są po prostu, produkty flagowe, no są po prostu produktami
2: flagowymi
1: premium. Ze wszystkimi konsekwencjami tego stanu rzeczy. I to trzeba o tym pamiętać. Kupujemy telefon premium, jesteśmy traktowani
2: jak VIP.
1: Klient premium, VIP. VIP ma pieniądze i może je wydawać, i chce je wydawać.
2: A firma chce zarobić.
1: A firma chce zarobić, oczywiście, że tak. W związku z powyższym, no niestety, co trzeba się z tym jakby liczyć, tak, że no, kupujemy taki produkt, no to po prostu będziemy nakłaniani do tego, żeby te kasy wydawać.
2: Dlaczego chociażby tak naprawdę teraz, jak pojawiła się ta informacja o tym kluczyku, tak, którym iPhone może być kluczykiem, to tam do jakiegoś jednego konkretnego modelu samochodu i to też przecież do drogiego, nowego, on będzie na razie dostępny, ten kluczyk, który sobie możemy tam po iMessage wysyłać. No i podejrzewam, że to rzeczywiście no, ludzie, którzy mają naprawdę dużo pieniędzy, sobie na zakup takiego auta razem z iPhone'em do kompletu pozwolą.
3: Chociaż to tak samo było z CarPlayem kiedyś, czyli tą technologią pozwalającą nam w samochodzie używać iPhone'a.
2: Tak, no to się
3: to
2: będzie oczywiście rozwijało.
3: Było dla super premium nie wiadomo czego, a teraz to już większość nowych to ma, więc...
2: Owszem.
1: Ale przecież ja też byłem sobie w tym Apple spocie i widziałem zamek do drzwi, otwierany na odcisk palca, ewentualnie smartfonem. Cena 1500 zł. I to jest po prostu produkt premium. Oni tam w salonach też mają właśnie produkty premium, które współpracują z iPhone'em. Ten cały HomeKit, tak? To jest ten
2: tak.
1: Smartphone. Tak. Przycisk na ścianę 300 zł. Tak? Przycisk, którym uruchamiamy sobie, nie wiem, światło, muzykę, telewizor, cokolwiek. Tak? Możemy go sobie tam konfigurować wewnątrz tego iPhone'a. To jest przycisk bardzo drogi, no ale to jest produkt premium, który ma wyglądać, który ma się nie psuć, który ma być bardzo łatwo w konfiguracji i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak samo jak kiedyś była kwestia drukowania. Bardzo dużo drukarek nie miało, nawet jeżeli były drukarkami bezprzewodowymi, tymi tak zwanymi drukarkami sieciowymi, nie miały o tej funkcji AirPrint. I co? I nie działały z iPhone'em, a jest funkcja drukuj. Przecież w iPhone'ie możemy sobie drukować do drukarek, które mamy w naszej sieci, ale też nie do każdej. Także, no niestety, no to jest coś, no, to jest coś za coś. Coś za coś.
1: Tak, i to trzeba pamiętać, bo mam wrażenie, że sporo właśnie niewidomych, niestety, trochę jakby nie jest świadomych tego, że tak naprawdę kupując iPhone'a, kupują produkt premium i wszystkie tego konsekwencje również z tego wypływają. Również właśnie drogie akcesoria i inne takie rzeczy. No po prostu tak to wygląda. I trzeba być tego świadomy, decydując się na kupno takiego smartfona. Co z drugiej strony, czy się produkty premium są z reguły dobrej jakości? Bo to też każdy, kim ma dwa konta, to, że coś jest drogie, to z reguły jest to po prostu okej.
2: Za coś tam AirPods. Się płaci.
1: To się tak ludzie śmieją, o, słuchawki za 800 zł, ale to są słuchawki dobre jakościowo, z tego co wiem.
2: I w tych AirPodsach, tak, no, i w tych AirPodsach, na przykład właśnie
1: dobry mikrofon
2: tak dalej, przede wszystkim, to bardzo dobrze słychać w tej kwestii mikrofonu. Jak na przykład ja mam te słuchawki z przewodnictwem kostnym, AeroPexy, no to ja, jeżeli na przykład chcę sobie słuchać czegoś, to przede wszystkim używam ich, bo dla mnie są zdecydowanie wygodniejsze, ale jak na przykład mam jakąś dłuższą telekonferencję z ludźmi, a też nie chcę się wiązać kablem do sprzętu i korzystam z iPhone'a, no to przede wszystkim AirPodsy, dlatego, że chcę, żeby jednak ten dźwięk dla ludzi był możliwie jak najlepszy. A AirPodsy naprawdę mają, mimo tego ograniczenia tam Bluetootha, to naprawdę one mają ten dźwięk całkiem przyzwoity i da się z tego korzystać. Także no to jest wszystko coś za coś.
0: Jak w życiu, jak zawsze.
2: I słuchajcie, wszędzie. Północ nas zastała.
0: Tak, to już będziemy kończyć. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim. Był tutaj z nami Michał Dziwisz.
2: Dobrej nocy.
0: Tomek Bilecki.
1: Dobranoc.
0: Mikołaj Hołysz. Paweł Masarczyk. I był też Piotr, który już wcześniej musiał wyjść i się z Państwem żegnał. Ja również się z Państwem żegnam. Do następnego Tyflo Przeglądu. Dobrej nocy.
2: To się jeszcze przedstaw na koniec.
0: A to ja się nazywam Katarzyna Ślipek. Ja taka skromna jestem.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Poniedziałek, 12 dzień grudnia w kalendarzu, godzina 19 z minutami 5 na zegarach, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia, pierwsze w tym tygodniu. Witamy Was bardzo serdecznie, przy jednym mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Piotr Witek. Dobry wieczór, Piotrze.
5: Dobry wieczór, Michale, dobry wieczór Państwu.
2: No dawno się nie słyszeliśmy, a tym razem przychodzisz do naszego wirtualnego radiowego studia z urządzeniem, o którym już pisałeś na łamach swojej szuflady. No to teraz czas będzie o nim opowiedzieć. Największy, najbardziej wytrzymały, z najtwardszym szkłem zegarek w ofercie Apple przynajmniej na rok 2022, czyli Apple Watch Ultra. Zgadza się?
5: Zgadza się co do zasady. Tak o nim piszą, tak o nim mówią. Mam nadzieję, że w praktyce również się taki okaże na zasadzie, że wytrzymały, tak? No bo poniekąd właśnie z tego powodu go takiego, a nie innego kupiłem, żeby wytrzymał jak najdłużej, żeby jak najdłużej pełnił swoją rolę. No i jak na razie korzystam z niego, no niedługo, tak? Bo nieco ponad miesiąc i ostatnio pytałem, czy jakiekolwiek ślady użytkowania są. Nie ma oczywiście żadnych i mam nadzieję, że tak będzie jak najdłużej. No, ale czas pokaże, no bo już z jednej strony zapowiedzi marketingowe Apple to jest jedna rzecz, ale powinniśmy już wiedzieć, że też powinniśmy podchodzić do nich z niejakim dystansem, a już też w kontekście tego zegarka, o którym będziemy dzisiaj sobie rozmawiać, ja już przekonałem się, że nie wszystko jest takie złote, jakby to Apple, jak Apple opisuje w swoich prospektach reklamowych, i pewne rzeczy jednak wyobrażamy sobie inaczej, a inaczej działa to w praktyce, czy nawet wygląda inaczej praktyce.
2: No to o tym wszystkim dziś sobie na pewno porozmawiamy na antenie Tyfloradia. Jesteśmy na żywo, więc jeżeli interesuje Was ten temat, który dziś będziemy poruszać, czyli temat zegarka Apple Watch Ultra, no to dzwońcie do nas lub piszcie. Pisać możecie w kilka miejsc. Przede wszystkim kontakt.tyflopodcast.net. Możecie tam pisać także z poziomu naszych aplikacji dla Windowsa i testowej aplikacji dla iOS-a. Możecie pisać do nas na Facebooku, na YouTubie. Możecie także do nas dzwonić na tyflopodcast.net/zoom. Tam znajdziecie wszelkie linki, za pomocą których wdzwonicie się tu do nas bezpośrednio na antenę, więc metod kontaktu z nami jest sporo. Z której skorzystacie, to już jest wasza rzecz. Ważne, żebyście się z nami połączyli i żebyście przekazali nam to, na co tylko macie ochotę. To na dobry początek, Piotrze, zacznijmy może od tego, co właściwie cię skłoniło do zakupu tego zegarka. No jak wiemy, on tani nie jest. Apple w ogóle teraz podniosło ceny większości swoich urządzeń, więc jest jeszcze drożej. Zegarek za ile to?
5: Jeśli dobrze pamiętam, chyba 4799.
2: No właśnie, to sporo.
5: Sporo, ale to też jest ale. Bo tak naprawdę ta cena może się wydawać oczywiście jak na kieszeń Polaka wysoka, aczkolwiek ona jest niższa niż gdzie indziej na świecie i może o tym za chwilę. Najpierw ci powiem, dlaczego. Dlaczego się zdecydowałem, bo przede wszystkim dlatego, że wcześniejszy zegarek, którego używałem, miał już 3 lata i już stwierdziłem, że pora na zmianę. Szczerze mówiąc, trochę mi się znudził i to był taki pierwszy bodziec, bo to nie dlatego, że on nie działał, bo mówimy tutaj o Apple Watchu 5. edycji. On działał bardzo dobrze. Tak naprawdę nawet nie był szczególnie obtłuczony przeze mnie. Lekko szkiełko było porysowane, więc jak gdyby, nie wiem, czy to jest kwestia mojego obchodzenia się z tym zegarkiem, czy te aluminiowe wersje, bo to była aluminiowa wersja, też są odpowiednio wytrzymałe. Ja nigdy nie miałem zresztą problemów, a używałem od pierwszej edycji Apple Watchy, więc jakby nie miałem bezpośredniego takiego powodu, że nie działa mi zegarek, że się zepsuł, że muszę wymienić. To po prostu była taka zachciewajka, że już chciałem coś nowego i nawet miałem upatrzony zegarek. Chciałem sobie sprawić prezent. Miała to być wersja 8, stalowa, w dużej kopercie z skórzanym paskiem. Taką sobie wymarzyłem i praktycznie byłem już na taki zegarek zdecydowany do momentu samej konferencji, na której Apple zademonstrował nowy zegarek w wersji Ultra.
2: To czym on cię skusił?
5: I to właśnie, co zaprezentowali, przynajmniej z opisu, czyli po pierwsze nowa konstrukcja, czyli coś nowego, bo to, co już było, już mi się opatrzyło. Tak naprawdę już byłem tak przyzwyczajony do tego zegarka, że dosłownie chciałem czegoś nowego. Gdybyśmy mieli na rynku więcej zegarków innych producentów, które byłyby kompatybilne z naszymi telefonami, to nie wykluczam, że też bym testował inne zegarki, ale nie mamy takich zegarków, które działają na tyle dobrze i są na tyle kompatybilne z iPhone'em, żebym skusił się na takie testy. Więc jak gdyby wybór padł na Apple Watcha, a tutaj nowa konstrukcja oferowała coś nowego, więc to mnie zaciekawiło po pierwsze. Po drugie, i to chyba na starcie był taki czynnik dla mnie najważniejszy, to znaczy czas pracy na baterii. To było coś takiego, co sprawiło, że no koniecznie chciałem zmienić ten zegarek, bo dotychczasowy czas pracy zmuszał mnie, żebym praktycznie 2 razy dziennie, no przynajmniej w moim trybie życia, kładł zegarek na ładowarkę na te kilkadziesiąt minut. Przy porannej i wieczornej toalecie odkładałem zegarek na ładowanie i to jak gdyby sprawiało, że pozostałą część dnia i nocy mogłem z niego cały czas korzystać. Teraz praktycznie ładuję ten zegarek raz dziennie, kładę go, jak idę się kąpać wieczorem, odkładam go na ładowarkę. Po zdjęciu z ładowarki, po kąpieli korzystam z niego przez całą dobę. I dosłownie raz dotychczas udało mi się od ponad miesiąca zejść z poziomem naładowania poniżej 50%. Więc to jest dla mnie niewyobrażalne, szczególnie nie dlatego, że sobie nie potrafię wyobrazić, że bateria mi nie spada poniżej poziomu 50%, tylko całkowicie zmienił się sposób korzystania przeze mnie z tego zegarka. Ja wcześniej bardzo mocno ograniczałem moje aktywności na zegarku. Na przykład praktycznie w ogóle nie korzystałem z nawigacji. Bardzo mało dzwoniłem, głównie odbierałem połączenia telefoniczne. Teraz nie mam najmniejszego problemu, żeby regularnie z tego zegarka nawiązywać połączenia telefoniczne, żeby regularnie korzystać z nawigacji, tej nowej funkcji punkty trasy. Wcześniej, gdy chodziłem na spacery z psem do lasu, zabierałem ze sobą telefon i zegarek właśnie po to, żeby móc w razie czego zadzwonić, żeby w razie czego móc skorzystać z nawigacji. Teraz mam na tyle dużą baterię, że nie mam z tym najmniejszego problemu. Zostawiam telefon w domu i swobodnie mogę sobie chodzić z zegarkiem. I to było coś, na czym bardzo mi zależało. Wśród tych nowych funkcji, które się pojawiły, narobiłem sobie smaka na funkcję alarmową, czyli syrenę, którą możemy uruchamiać z poziomu naszego zegarka i ona z jakimś tam poziomem głośności decybeli generuje dźwięki, takie głośne, piszczące sygnał, taki SOS nadawany morsem, ale ta głośność jest taka, może nie iluzoryczna, ale to jest taka głośność, rzeczywiście to jest głośne w cichych warunkach. Jeśli coś nam się przydarzy na jakimś odludziu, pustkowiu, to ten dźwięk może i niesie się tam na te około 200 metrów, jak tam Apple pisze, że to tak mniej więcej wychodzi. Ale to nie jest głośny dźwięk, więc akurat ten argument zupełnie się nie sprawdził. Jeśli ktoś by się miał nim kierować, to śmiało można z tego zrezygnować. Na pewno też kwestia mierzenia temperatury wody. To jest takie dość bardzo indywidualna kwestia, ale akurat z Alicją bardzo często sprzeczamy się o temperaturę wody, gdy mamy okazję gdzieś przebywać na wakacjach, na urlopie, czy nawet na basenach, o temperaturę wody. I wreszcie mam możliwość weryfikacji tego, jaka tam jest naprawdę temperatura wody. A czasami dochodziło do sytuacji takich bardzo zabawnych, bo na przykład w tym roku na wakacjach byliśmy w hotelu, gdzie w basenie woda była tak gorąca, że o wiele cieplej było poza basenem, a czy chłodniej było poza basenem niż wewnątrz basenu, tak? Jak się potem okazało, to tam basen, ta woda miała ponad 30 stopni ciepła, więc
2: jak jakiś podgrzewany była... wręcz ten basen.
5: Tak, więc sytuacja była absurdalna, tak? I nie można było wytłumaczyć ratownikowi, żeby coś zrobili z tą wodą, że ona jest za gorąca, że ona wcale nie jest taka gorąca, nie? A teraz, wiesz, no, z faktami nie podyskutuję. Więc to naprawdę jest fajna rzecz, aczkolwiek samo działanie tej funkcji nie jest takie łatwe do ogarnięcia bez pomocy wzroku. To jest taka właśnie kolejna rzecz, która, gdzie marketingowo narobiło Apple sporo szumu. I rzeczywiście osoby, które posługują się wzrokiem, nie mają tutaj najmniejszego problemu, bo gdy byłem ze znajomym na basenie, to dla niego żaden problem. Jak pokazywałem mu zegarek pod wodą, to on spojrzał i wszystko wiedział, no ale nam pod wodą voiceover nie powie.
2: Nie powie, a i obsługa zegarka, żeby wykonać tam jakiś gest, kiedy ten ekran jest mokry, no to przecież nie będzie specjalnie możliwa. Czy Apple dokładnie już do tak tego doszło, że się da?
5: No właśnie nie doszło i to jest też takie dość mocno problematyczne. Ja nawet na ten temat przygotowałem osobny wpis, on chyba pojawi się w przyszłym tygodniu, czy w tym tygodniu, ale co do zasady, chodzi tutaj przede wszystkim o to, że do nawigowania pozostają ci dwa przyciski i koronka, którą możesz sobie tam przesuwać fokus po ekranie, tak, czyli zapoznawać się z informacjami, ale wszystko ok, pod warunkiem, że masz sparowane z zegarkiem jakieś źródło odbioru informacji.
2: No tak.
5: Czyli musisz mieć tutaj albo, teraz już można sobie kupić na przykład okulary pływackie, takie z Bluetoothem, gdzie masz za pośrednictwem kostnego przewodnictwa przekazywane informacje, albo tak jak ja testowałem, czyli miałem okazję wejść do basenu w okularach przeciwsłonecznych i wsadzić rękę do wody i sobie sprawdzić. I tu też się okazało, że nieprawdą jest, jakoby Bluetooth nie działał w wodzie, tak? Bo okazało się, że bez problemu moje okulary komunikowały się właśnie z zegarkiem, a bardzo często spotykam się w internecie z opinią, że Bluetooth w wodzie nie działa.
2: No wiesz, pytanie, co by było, jakbyś zapragnął nurkowania, to może byłoby gorzej.
5: To raz, a dwa, gdybym chciał słuchać muzyki pewnie, tak? Bo też są takie okulary, które używane są przez pływaków, gdzie ustawiasz sobie konkretną muzykę, głównie po to, żeby w konkretnym rytmie pływać, tak? Że jak tam szlifujesz sobie styl przy pływaniu i tam rzeczywiście jakieś, nie wiem, przerwy czy przycięcia mogą się pojawić. No co w przypadku, gdy tylko chcesz sprawdzić temperaturę wody, no to ma niewielkie znaczenie. No więc generalnie to się da zrobić, ale nie jest to proste. Po pierwsze musisz mieć coś zewnętrznego, po drugie da się to też obejść, bo możesz sobie zrobić na przykład print screena, ale to wtedy nie jest
2: sprawdzanie. No nie jest na żywo.
5: Tak, musisz wyjść z basenu, sprawdzić potem to na telefonie, gdzie ci iPhone rozpozna, co tam jest napisane, jaka temperatura. Więc no, niby to jest, ale czy tak działa do końca, jakbyśmy chcieli, to tak bym nie powiedział.
2: Tak, słucham tych argumentów twoich na rzecz Apple Watcha Ultra i powiem ci, że jak ja usłyszałem opis tego zegarka, kiedy śledziłem konferencję Apple, to jako pierwszy argument, dlaczego to się może osobom niewidomym spodobać, to był dla mnie ten dodatkowy przycisk, bo teraz wspomniałeś, że mamy dwa przyciski i koronkę, no wcześniej mieliśmy jeden przycisk i koronkę, a ty tego argumentu jak na razie nie wymieniłeś. Czyżby to się jednak okazało nie takie fajne?
5: Wiesz co, to jest przycisk programowalny, więc tak naprawdę ogranicza nas kreatywność, bo możemy sobie tutaj część predefiniowanych różnych systemowych funkcji podłączyć pod ten przycisk. I tak mam ja w moim wypadku, czyli ja mam jeden typ treningu ustawiony, który jednym kliknięciem uruchamiam, ale możesz sobie podpiąć skróty, więc jak gdyby wiesz, jak wybierzesz sobie jakiś skrót, to praktycznie możesz uruchomić dowolną rzecz, którą sobie zaprogramujesz, a którą możesz uruchomić z poziomu zegarka, więc to jest fajne, aczkolwiek to nie jest jakiś taki, wiesz, game changer, który sprawi, że ja akurat wybiorę tylko i wyłącznie ten zegarek, bo część rzeczy, no ja akurat dość często korzystam z Siri, więc jakieś też komendy, aczkolwiek na zegarku ta Siri ostatnio też działa gorzej, ale mimo wszystko część rzeczy obsługiwałem za jej pomocą, chociażby właśnie wywoływanie konkretnych treningów. Było o wiele łatwiej wcisnąć koronkę i coś tam wypowiedzieć. W tym momencie mam ten dodatkowy przycisk i on dla mnie ma inną fantastyczną zaletę. To znaczy wcześniej w systemie, jeśli ja akurat wykonywałem jakiś trening, to mogłem go wstrzymać i wznowić, naciskając klawisz doka i koronkę. Czyli dla osób, które jeszcze nie mają Apple Watcha, nie używały, to są dwa przyciski znajdujące się po prawej stronie zegarka, tam gdzie mamy zwykle pokrętło ulokowane zegarka, jeśli nosimy go na lewym nadgarstku. I w tym momencie ten skrót się gryzł z innym skrótem wywołującym zrzut ekranu, bo on działał dokładnie tak samo, tylko w różnych lokalizacjach ten sam skrót działał na dwa różne sposoby. I często, gdy ja chciałem zatrzymać trening, to on się nie zatrzymywał, tylko wykonywany był zrzut ekranu. A w tym momencie mam ten skrót zamieniony, to znaczy wstrzymuję i wznawiam treningi naciskając właśnie przycisk czynności i przycisk doka, a zrzut ekranu wykonuje dotychczasowym skrótem, więc akurat ja często gdzieś tam do treningu wykorzystuję ten skrót blokowania, wstrzymywania, wznawiania i dla mnie to jest super, super funkcja, szczególnie na basenie, gdy nie mam odsłuchu i o tym też za chwilę powiem, albo odsłuch mam gorszy, wtedy lepiej i pewniej jest skorzystać mi z tego nowego przycisku, wykonać wstrzymanie i wznowienie treningu.
2: Rozumiem. No to czy jeszcze jakieś argumenty?
5: Tak, to co powiedziałeś, jeśli chodzi o konstrukcję. Tam w momencie, gdy pojawiła się prezentacja na konferencji Apple'owskiej, bardzo duży nacisk był kładziony właśnie na nowy kształt, na nową konstrukcję i przede wszystkim na ten ekran zatopione jak gdyby w obudowie. I ja oglądałem najróżniejsze odpakowywania tych produktów. Różni youtuberzy demonstrowali, różne osoby opisywały własne wrażenia, ale tak naprawdę żaden z tych opisów nie przygotował mnie na moje własne zdziwienie w momencie, gdy wziąłem ten zegarek do ręki. Bo rzeczywiście, ta ramka, która ma zabezpieczać ekran, ona jest i rzeczywiście świetnie ten ekran zabezpiecza, oczywiście jak to każda ramka, do pewnego momentu, a ten moment określony jest przez głębokość ramki, bo my, jeśli stukniemy tym zegarkiem, nie wiem, o ścianę na przykład, to ekranowi się nic nie stanie. Ale jeśli w danym miejscu na ścianie coś będzie wystawało, jakiś gwóźdź, czy tam, nie wiem, cokolwiek,
2: coś po prostu, co będzie miało średnicę mniejszą od średnicy tej ramki.
5: Tak, głębokość większą niż głębokość tej ramki, no to stukniemy centralnie w ekran i zrobimy mu krzywdę. Więc to niby jest zabezpieczenie, które takie, no powiedzmy, no połowiczne, ale jest. I to, co jest fantastyczne, to, że ta ramka to nie jest jakaś taka, ona nie jest właśnie mega głęboka, dzięki czemu też nie ma tak, że tam się nam zbierają jakieś rzeczy, jakieś brudy, czy inne jakieś, nie wiem, paprochy. Jest to bardzo płytkie. Ja nawet mówię, że to jest akurat na tyle, żeby zahaczyć paznokciem i na tyle, żeby właśnie nie przeszorować ekranem po ścianie, a już parę razy miałem taką sytuację, że gdzieś tak szurnąłem i to wynika chyba stąd, że Apple Watch Ultra jest wyższy niż dotychczasowe Apple Watchy i wcześniej tam, gdzie odruchowo, nie wiem, mieściła mi się ręka z zegarkiem, teraz przyszoruję tym zegarkiem, bo jest on po prostu wyższy, tak? No ale dzięki temu, że ekran jest zabezpieczony tą ramką dookoła, to dotychczas ekranowi nic się nie stało. No i rzeczywiście, to jest fajne, że jeśli gdzieś z tym puknę, stuknę, no to nie ma, no nie boję się tak, że coś rozbije, że rozbije ekran. To jest ważna rzecz. Z tych rzeczy, które były demonstrowane w trakcie prezentacji. One były właściwie bardziej zapowiadane niż demonstrowane, bo to trudno było stwierdzić w trakcie samej prezentacji. To głośność Apple Watcha, no, bo Apple pisze, że ten zegarek jest o 40% głośniejszy. I to było coś, co rzeczywiście też mnie interesowało, bo szczególnie w jakiejś takiej miejskiej przestrzeni, gdzie jest ruch uliczny, te 40% no, robi różnicę, tak? No bo to jest jednak o wiele głośniejszy sprzęt. Apple osiągnęło to ze sprawą dodania drugiego głośnika do zegarka, do Apple Watcha i to rzeczywiście od razu rzuca się w oczy. Zaraz po tym, jak wyjdziemy ze stuporu, po tym, gdy weźmiemy ten zegarek do ręki i przyzwyczajemy się do jego nowego, całkowicie odmiennego kształtu, to kolejna rzecz, która zwraca naszą uwagę jako osób z dysfunkcją wzroku, to jest właśnie głośność tego urządzenia w momencie, gdy uruchomimy je po raz pierwszy z voiceoverem. Naprawdę jest o wiele głośniejszym.
2: Ale czy te dwa głośniki to jest tylko głośność, czy to jest też jednak mimo wszystko jakość? No bo Apple Watch, jakość jego dźwięku to nie było mistrzostwo świata. Czy teraz jest lepiej pod tym względem, czy tylko głośniej?
5: jest lepiej, ale nie jakoś, wiesz, rewolucyjnie. To nie jest tam efekt jakiegoś tam kina domowego, czy
2: nie, bardziej, wiesz co, porównałbym to do iPhone'a. Czy to już jest podobny poziom, czy nie?
5: Nie, ale na przykład bez problemu bardzo wyraźnie słyszysz różnicę między na przykład głosem rozszerzonym, a tym głosem zwykłym voice-overa, tam Zosi czy innej syntezy mowy. I to jest bardzo wyraźne i rzeczywiście przyjemnie się tego słucha. I powiem ci, że tak naprawdę jakość, teraz jak się nad tym zastanawiam, bo powiem ci, wcześniej się nad tym nie zastanawiałem nawet, nie tyle słuchać jakość, że jest lepsza na voice-overze, co gdy słucham radii. Gdy odpalam sobie radio na przykład na aplikacji Streamlabs, ta jakość dźwięku jest o wiele lepsza, no bo przede wszystkim masz stereo. I to słychać.
2: No to rzeczywiście, to jest ciekawe i to myślę, że też może być ciekawym wrażeniem takim odsłuchowym, słuchać sobie stereofonicznego dźwięku wprost z zegarka, bo te głośniki w jaki sposób są umieszczone? Obok siebie?
5: One są obok siebie w stosunkowo niedużej odległości, mniej więcej, no nie wiem, 1,5 centymetra i one są od tej, po przeciwnej stronie niż koronka zegarka, czyli ten głośnik został przerzucony, oba głośniki, na lewą stronę koperty i dzięki temu, jeśli nosisz zegarek tak jak ja, na lewym nadgarstku, to głośniki są skierowane w twoją stronę.
2: No tak.
5: I to też sprawia, że o wiele lepiej są słyszalne. Wiadomo, że jeśli masz to gdzieś tam przykryte rękawem, kurtki czy coś, no to musisz sobie zegarek wysunąć, bo wtedy głośniki jak gdyby nadają ci pod mankiet, ale gdy nie masz ich przysłoniętych, no to jest naprawdę super sprawa. Bardzo fajnie słychać. Ale jak jesteśmy przy głośnikach, a wcześniej mówiliśmy o basenie, no to muszę powiedzieć o rzeczy, która bardzo mnie zaskoczyła. Bo te głośniki, one są o wiele głośniejsze, ale właśnie zakładam, że to z uwagi na swoją konstrukcję, one są też bardziej otwarte na zewnątrz. One są bardziej wyczuwalne. One są takie chropowate, że czujesz je pod palcami, a przez to dostaje się do nich woda. Oczywiście ich nie zatapia i tak dalej, ona potem z nich wychodzi i tak dalej, ale gdy naleje się do środka woda, to praktycznie przestajesz słyszeć zegarek. I jak jesteś gdzieś nad wodą, gdzie jest w miarę cicho, czy nawet nad morzem, to prędzej usłyszysz zegarek, niż w takim akwaparku, gdzie akustyka jest też taka dość specyficzna. Te dźwięki odbijają się i jest bardzo głośno.
2: No tak.
5: I na przykład, gdy byliśmy z Alicją w akwaparku, to okazywało się, że na jej Apple Watchu 5, gdy tam pływaliśmy sobie w basenach, czy siedzieliśmy w jacuzzi, po wyjściu na przykład z jacuzzi, to bez problemu słyszałem jej zegarek, w sensie taki przylany, przytłumiony ten dźwięk, był zalane głośniki, ale bez problemu mogłem sprawdzić, nie wiem, godzinę na przykład, a na ultrze nie.
2: No to też myślę, że jest dość istotne, szczególnie, że ten zegarek jest no, mimo wszystko polecany do różnych takich wodnych aktywności, a tu się okazuje, że no, dla osoby niewidomej to tak różnie z tym być
5: właśnie
2: może.
5: Dlatego mówię, że dla osoby niewidomej to może być bardzo różnie, bo to audio no, po wyjściu zaraz z wody wcale nie jest super, nawet nie jest dobrze, bo tak jak mówię, żeby cokolwiek usłyszeć, muszę przyłożyć zegarek do samego ucha i wtedy coś tam usłyszę, więc tak naprawdę na dłuższy czas pozostaje mi tylko wibracja, sprawdzanie godziny wibracją. Istotne, ale też muszę powiedzieć, że bardzo dobrze działa to wytrząsanie wody. To, co miałem zastrzeżenia we wcześniejszych wersjach zegarku, że tak nie do końca miałem przeświadczenie, czy to działa, to świetnie widać to, jak działa właśnie w ultrze. I tu znowu nie wiem, czy to nie jest kwestia tych takich szerszych osłon na te głośniczki, że ta woda jest lepiej wytrząsana z głośników.
2: Czyli łatwiej wpływa, ale i łatwiej wypływa.
5: Tak. I spodziewam się, że część z tych rzeczy, które z tych problemów, o których mówię, to dlatego, że bawiłem się zegarkiem pod wodą. Czyli pod wodą wyłączam tryb blokady wodnej, a to w momencie wyłączania trybu blokady wodnej zegarek wytrząsa wodę, tak? On wtedy ma nie tylko dźwiękiem, ale też wibracjami wytrząsa wodę z głośników, a przez to, że to robiłem nieraz pod wodą, zakładam, że on tej wody po prostu nie był w stanie wytrząsnąć. Więc to jest też taki, taka dziwna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, nawet się zastanawiałem, czy to jest kwestia nowego systemu, czy to jest kwestia ultry i do dzisiaj nie mam rozstrzygnięcia. Miałem taką, parę razy obserwowałem taką sytuację, że po wyjściu z wody, ale to jakimś takim dłuższym pływaniu, tak? Powiedzmy, no nie wiem, no ponad kilometr, półtora, powiedzmy, jak sobie upłynąłem w wodzie, czyli to tam trwało tam na pewno ponad pół godziny. Wychodziłem z wody i w momencie, gdy włączałem czy wyłączałem blokadę wodną, próbowałem podnieść poziom głośności zegarka, to podnosiła się, wiesz, podjeżdżałem głośnością do 100% i po ułamku sekundy ona zjeżdżała mi automatycznie do 50%. Nie dawała się podnieść. Po jakiejś pół godzinie udało się z nią podjechać do 70% i dalej nie chciał. Tak jakby systemowo w jakiś sposób zabezpieczał membranę głośników, że głośność nie może być w danym momencie wyższa niż określony próg głośności.
2: Może właśnie na skutek tego zalania tych głośników. Mhm. To prawdopodobnie jedno z drugim ma coś tam wspólnego. Dostaliśmy pierwsze pytanie w naszej dzisiejszej audycji na temat już gdzieś tam wzmiankowany przez ciebie, ale przytoczę, bo może będziesz chciał jeszcze coś do tego dodać. The Back of Boy 2004 do nas napisał na YouTubie. Słyszałem, że dzisiaj omawiany zegarek ma funkcję alarmowej syreny. Czy ta funkcja była przez ciebie testowana?
5: Była, już wspominałem o tym i ona jest cicha. Ona nie jest głośna. Także w jakichś takich warunkach, gdy coś nam się stanie i my nie będziemy w stanie z siebie wydać dźwięku, odgłosu żadnego, a będziemy mogli uruchomić tego typu alarm, to ma to sens. Ale co do zasady, żeby zwrócić na to uwagę kogoś, powiem tak, na ruchliwej ulicy myślę, że jest duża szansa, że mijające nas osoby w ogóle nie zwrócą uwagi na ten odgłos.
2: Rozumiem. No i miejmy nadzieję, że nasz słuchacz jest usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Swoją drogą, może tylko potem byśmy mogli zademonstrować jakoś, jaki,
5: tak,
2: jaki to
5: możemy
2: jest
5: zademonstrować, dźwięk. Tyle, że tutaj tak z mikrofonu to też zobaczymy, jak to zbiera. Aha. Ale poza tym to bez problemu, jak to na YouTubie można sobie wrzucić zapytanie i pojawiają się różne testy tej funkcji. Można sobie posłuchać, ludzie nagrywają na przykład z różnych odległości w otwartym terenie z dobrych mikrofonów i możecie sobie zweryfikować, na ile to są dźwięki słyszalne. I rzeczywiście tam z kilkudziesięciu czy stu iluś tam metrów to gdzieś tam ciutko słychać, ale to naprawdę musi być cicho, bezwietrznie i tak dalej.
2: Także jeżeli ktoś myślał, że to będzie głośne niczym taka syrena na korbkę, no to nie.
5: No absolutnie nie.
2: Zdecydowanie. Absolutnie. Zdecydowanie nie. Piotrze, wspomniałeś o tym, że ten zegarek różni się wyglądem od poprzednich. Wiemy już o ramce, wiemy już o głośnikach, o dodatkowym przycisku, który jest, ale co takiego jest w wyglądzie tego zegarka jeszcze innego od poprzednich modeli?
5: To może zaczynając od samego początku. On całkowicie się różni wyglądem. Ma design całkowicie odmienny, bo przypomina, on jest taki bardzo kanciasty, o wiele bardziej kanciasty niż, pomimo tego, że wszystkie linie są obłe, opływowe, tak naprawdę tylko ta krawędź między ramką przy ekranie, ona jest ostra tak naprawdę, to wszystko pozostałe krawędzie są obłe. To teraz, jeśli znacie wcześniejszy Apple Watch, to wyobraźcie sobie, że macie tego Apple Watcha i na jego krawędziach do góry ktoś, czy położył na nim ramkę. Po prostu tak, o, mówiąc kolokwialnie, przyłożył od góry ramkę na wysokość 2 mm, taką, i która tworzy taki, no nie wiem, jak to powiedzieć, komin na 2 mm. Jest to takie, słuchajcie, no to jest bardzo trudno opisać. Ramka cieniutka, mniej więcej na milimetr, 1,5 mm gruba. I w środku tej ramki znajduje się ekran. Wygląda to jak taka pancerna wersja klasycznego Apple Watcha, przy czym dodatkowo jeszcze z boku nie wystaje tylko koronka, tylko wystaje cały taki na prawie 2/3 długości zegarka na bocznej krawędzi po prawej stronie taki pasek też tytanu, w którym z u dołu zatopiony jest przycisk boczny doka, a powyżej objęty też tym tytanem, objęta jest koronka, no i też samo to objęcie, przez to, że tak z, ja wiem, ze 3, teraz jak tak się przyglądam, z jednej strony 3, 4 od dołu milimetry wystaje tego tytanu od góry tej koronki, to ja bardzo często odruchowo, zamiast naciskać koronkę, czy próbować przekręcić koronkę, to odruchowo jeszcze pocieram tą tytanową obudowę, bo to jest taki pierwszy wystający element i odruchowo jeszcze ze starej konstrukcji tak mam, że kręcę, pocierając, dopiero jak się orientuję, że nic się nie dzieje i nie czuję haptyki pokrętła, to mówię, o kurczę, znowu nie ten element dotknąłem. Więc to jest trudne do opisania, tak naprawdę, tak jak wam wspomniałem, różne opisy widziałem i dopiero jak wziąłem ten zegarek do ręki, to gdy go obmacałem sobie z każdej strony, tak naprawdę zorientowałem się, jak on wygląda, bo wszystkie dotychczasowe opisy były niemiarodajne i nic mi one nie mówiły.
2: Koronka i przycisk doka, to już wiemy, gdzie są, a ten dodatkowy przycisk, on jest obok?

0: Ja opisując wam ten zegarek, ciągle go dotykam, a on jeszcze ani razu nie zagadał. I to jest bardzo znamienne, że wcześniejsze wersje Apple Watch były bardzo wrażliwe przez to, że ten ekran to nie była tylko ta przestrzeń od frontu, ale również on troszkę te obłości, tak, na krawędziach bocznych od góry, one też były wrażliwe na dotyk. To sprawiało, że bardzo często ekran się aktywował i voiceover gdzieś tam nam gadał, a w tym momencie ja tu go cały czas macam i on się jeszcze nie odezwał, bo przez tą ramkę, przez to, że ten ekran jest w lekkim obniżeniu, ja po prostu tego ekranu nie dotykam i nie aktywuję. A tak naprawdę aktywacja, no to jest chwila, moment, bo gdybym go dotknął, to on po prostu od razu się odzywa. Więc to jest też takie coś, co pojawiło się jako spostrzeżenie u mnie po paru dniach, bo tak naprawdę zwróciłem uwagę tylko dlatego na to, że cały czas gdzieś w tle słyszałem zegarek mojej Alicji, a w ogóle nie słyszałem mojego zegarka. I w pewnym momencie sobie myślę, co się dzieje, czy coś się zepsuło, czy o co chodzi. Dopiero gdy się temu przyjrzałem, poobserwowałem, o co chodzi, to wcześniej gdzieś tam wystarczyło, żebym się otarł, czy cokolwiek zrobił i ten zegarek się aktywował, a teraz zupełnie nie. Muszę gdzieś tam dotknąć rzeczywiście dłonią, czy palcem, czy jakimś fragmentem gołej skóry, żeby ten zegarek się aktywował bezpośrednio ekranu. Samo dotknięcie zegarka, czy gdzieś tam okolicy ekranu, nie sprawia, że on się wybudza. Teraz pokręciłem koronką, a wcześniej ileś tam razy dotykałem właśnie tej obudowy tytanowej, która tą koronkę zabezpiecza właśnie przed takimi mimowolnymi dotknięciami, mimowolnymi takimi przekręceniami.
1: Nowością w konstrukcji jest też sam ekran, prawda?
0: Tak, ekran jest myślę, że bardzo ciekawy, jeśli chodzi o osoby słabowidzące, bo on jest niezwykle jasny. On jest jak ekrany w najnowszych iPhone'ach 14. On ma 2000 nitów, jest niezwykle wyraźny, wszystko na nim jest bardzo kontrastowe, więc osoby słabowidzące myślę, że bardzo docenią właśnie ten ekran. No i też to, że on jest płaski, czyli nie będzie miał jakichś dodatkowych przekłamań. Na przykład osoby widzące, które znamy, a które też posiadają Ultra, mówią, że to jest pierwsza wersja zegarka, na którym wyraźnie widać zdjęcia. Że na tych wcześniejszych zegarkach, no to tam było widać, że coś tam jest mniej więcej kto i w jakich okolicznościach, ale szczegóły były bardzo trudne do dostrzeżenia. W tym momencie, dzięki właśnie tak dużej jasności tego ekranu, wszystko jest bardzo dostrzegalne, bardzo łatwo dostrzegalne i bardzo wyraźne. Z kolei z naszego punktu widzenia osób niewidomych bardzo duże znaczenie ma to, że ten ekran jest właśnie płaski, bo to, o czym mówiłem wcześniej, o tych obłościach, które towarzyszyły wcześniejszym wersjom, nawet nie tylko wcześniejszym, bo ósemka też ma te obłości, sprawiały, że gesty, które wykonujemy na tarczy, na ekranie w ogóle smartwatcha, były takie nie do końca precyzyjne. Przynajmniej tak było w moim wypadku, bo to jest też coś, na co z czego w ogóle sobie nie zdawałem sprawy, dopóki nie zacząłem używać właśnie Ultry. I wtedy okazało się, że gesty, które wcześniej musiałem wykonywać po parę razy, tak jak teraz na przykład dotykam ekranu i przesuwam dwoma palcami w bok, to od razu mi się przełączają tarcze, a na wcześniejszym Apple Watchu te gesty nie zawsze były takie precyzyjne, że musiałem je czasami powtarzać po dwa razy, po trzy razy, żeby coś tam zadziałało, bo nie miałem takich wyraźnych krawędzi i te powierzchnia, po której przesuwałem palcami, nie była płaska. Teraz ona jest idealnie płaska, nie ma żadnych obłości, bo w tej ramce jest po prostu jedna płaska tafla szkła. I te gesty wykonuje się o wiele precyzyjniej. Wydaje mi się też, że to zostało też tak zrobione z uwagi na wytrzymałość ekranu, bo zupełnie inaczej jakieś naprężenia przenosi płaska tafla szkła, a zupełnie inaczej w momencie, gdy ta tafla ma jakieś tam wygięcia, jakieś obłości, wtedy o wiele łatwiej sprawić, że takie szkło

0: pęknie. Dlatego myślę, że to szkło, pomimo tego, że jest szkłem szafirowym, mówię pomimo, bo ono jest bardziej kruche, tak? Bardziej wytrzymałe na zarysowania, ale jest bardziej kruche, to przez to, że jest płaskie, to ta kruchość nie będzie tak istotna właśnie, czy będzie bardziej wytrzymałe pomimo tej kruchości właśnie przez płaskość tego ekranu. Wydaje się też, że dzięki tej płaskości sam ekran jest o wiele większy. Pamiętajmy, że tu mamy 49 mm. Tak naprawdę dla osób, które korzystają z gestów, to nie ma większego znaczenia, nawet jeśli mamy mniejszą wersję zegarka od Apple, ale tutaj jak gdyby ta powierzchnia wydaje się, dzięki temu, że ten ekran jest rzeczywiście płaski, że ma te swoje wyraźne krawędzie, to wydaje się no wręcz nawet no, w cudzysłowie niezwykle duża, bo ja takie gesty trzypalczaste, jak na przykład mam, nie wiem, wyłączyć mowę, włączyć mowę, nie mam z tym najmniejszego problemu, mam jeszcze sporo miejsca dookoła moich trzech dużych palców, a dłonie mam właśnie dość spore i o tym też chyba warto powiedzieć, że sama ta koperta jest duża, żeby nie powiedzieć bardzo duża, dlatego też no ja bym nie każdemu polecał Apple Watcha Ultra. Ostatnio Michale, jak byliśmy w Krakowie, wracałem z Krakowa z Pawłem i okazało się, że Paweł ma, też przymierzał sobie w sklepie Apple Watcha i stwierdził, że on, to dwie ręce by mu weszły pod zegarek, ja nie wiedziałem, o czym on mówi, dopiero jak mi pokazał swój nadgarstek, to zrozumiałem, o co chodzi. Rzeczywiście spokojnie, mój nadgarstek to są jego dwa i dla niego Apple Watch Ultra w żadnym razie nie byłby odpowiednim zegarkiem. Dlatego osoby o małych nadgarstkach naprawdę powinny się dwa razy zastanowić, albo po prostu najlepiej powinny sobie przymierzyć ten zegarek, założyć go na rękę w jakimś sklepie i wtedy ewentualnie dopiero podejmować decyzję, czy taka duża konstrukcja w ogóle będzie do nich pasowała, czy też nie.
1: Zaglądamy do komentarzy, bo się pojawiły dwa. Na dobry początek pytanie od Katarzyny. Cześć, bardzo dziękuję za rzeczową recenzję. Możesz powiedzieć, jakiej nawigacji używałeś na Apple Watch Ultra?
0: Jasne. Bawiłem się oczywiście mapami aploskimi. No i tutaj jak gdyby działało to dokładnie tak samo jak na wcześniejszych Apple Watchach. Nie wiem, czy Katarzyno, korzystasz, jak korzystasz z nawigacji. Ja, gdy poruszam się z psem przewodnikiem, działa to bardzo fajnie, bo jak gdyby dostaję tylko wibracje o zakrętach w lewo i w prawo. W ten sposób nawigacja mnie prowadzi na zegarku. To raz, ale o wiele lepiej sprawdza się, przynajmniej ostatnio, bardzo często się bawię tą funkcją punkty trasy, która pojawiła się w nowym systemie WatchOS w wersji 9. Ona nie jest nawigacją, która działa tylko i wyłącznie na Apple Watch Ultra, bo ona działa na wszystkich Apple Watchach od wersji 6 i pierwszej wersji Apple Watch SE. Ale podejrzewam, że na Apple Watchu działa to wyjątkowo dobrze z jednego powodu. To był kolejny powód, który sprawił, że ja osobiście zdecydowałem się na zakup Apple Watcha Ultra. To znaczy, że ten zegarek obsługuje dwie częstotliwości GPS. Jest to o tyle istotne, obsługuje częstotliwość, jeśli dobrze pamiętam, L1 i L5, ponieważ dzięki temu zegarek weryfikuje odbicia od różnego rodzaju obiektów, budynków, drzew i to sprawia, że przede wszystkim punkty, które gdzieś tam mamy w nawigacji, one nam nie pływają. Bardzo często mieliśmy tak z GPS-em, że mogliśmy mieć nawet super dokładność przy tworzeniu punktu, super dokładność przy nawigowaniu do punktu, ale i tak ten punkt nam pływał powiedzmy na przestrzeni 30 metrów i trudno było nam go zlokalizować. W tym momencie, gdy ja sobie stawiam taki punkt trasy, korzystając właśnie z tych nowych opcji nawigacyjnych, które posiada Apple Watch w tym momencie, to ten punkt po prostu stoi w miejscu jak po prostu pijany przy płocie, nie ruszy się na krok i to naprawdę działa fenomenalnie. To jest, tak mnie zdumiewa działanie tej funkcji, że tak jak wspominałem wcześniej, gdy idę z psem na spacer do lasu, w ogóle nie zabieram telefonu z nawigacją, korzystam tylko i wyłącznie z tych punktów, do których mogę nawigować na azymut, korzystając z punktów trasy nowej funkcji w aplikacji Kompas, która się znajduje na każdym nowszym Apple Watch.
1: Zaryzykowałbyś stwierdzenie, że ten GPS w zegarku działa lepiej niż w telefonie, czy jednak nie?
0: Wiesz co, nie porównywałem do telefonu. Na pewno mogę zaryzykować, że działa lepiej zegarek do zegarka, bo to jest trochę inny rodzaj, wiesz, nawigowania. Ale gdybyśmy brali perspektywę punktów takich stawianych, na przykład, nie wiem, jak w aplikacji Sync Assistant Move, gdy stawiasz sobie jakieś takie punkty, wydaje mi się, że pokazuje stabilniej. Tu nie chodzi o dokładność, bo dokładność jest z danego momentu, z danych warunków, tak?
1: No tak.
0: Ale tu chodzi o tą stabilność, bo może rzeczywiście trochę ta dokładność być lepsza. Bo ja też jak gdyby oglądałem testy gdzieś tam w internecie, czy czytałem nawet testy niewidomych użytkowników, którzy porównywali nowe iPhony, ich dokładność GPS-u ze starymi, to tam jak gdyby oni nie zauważali różnic, ale wydaje mi się, że to wynikało przede wszystkim stąd, że odnosili się ciągle do punktów starszych i było to sprawdzane ciągle w ruchu, w takim sprawdzaniu marszowym. W momencie, gdy idziemy i szukamy jakiejś lokalizacji, gdy szukamy tego w mieście, gdzie mamy wiele odbić i robimy to wolno, na przykład idąc z laską w tłumie ludzi, wydaje mi się, że po pierwsze stawianie punktów przy podwójnej częstotliwości będzie o wiele dokładniejsze, że ta lokalizacja konkretna, to miejsce, w którym stoisz, tak? Bo ja nieraz tak miałem, że postawiłem punkt jakiś w GPS-ie, nie ruszyłem się z miejsca, za 3 minuty sprawdzałem, jak daleko jestem.
1: I punkt ci odjechał.
0: I odjechał mi punkt, dokładnie. A tu nie obserwuję tego w przypadku zegarka. Więc jak gdyby to jest też specyfika samej tej aplikacji do punktów trasy, że tam troszkę inaczej się to sprawdza. Musiałbym to jak gdyby porównywać na iPhonie nowym i starym, jak to działa w praktyce. Ale jeśli chodzi o zegarki, tak jak mówię, wydaje mi się, że to działa o wiele precyzyjniej i że na nowych iPhone'ach wydaje mi się, że też powinno działać, ale nie robiłem takich testów jeszcze.
1: No to kolejne pytanie, tym razem będzie o dźwięku. Paweł do nas napisał, czy zestaw 3 mikrofonów Apple Watch Ultra może być wykorzystany do nagrań stereofonicznych z aplikacjami pokroju JazzPress Record lub Recorder HQ?
0: Testowałem z JazzPress Record, testowałem z dyktafonem, z innymi aplikacjami nie testowałem. I zaskoczenie. Dźwięk jest lepszy na dyktafonie systemowym. Wydaje mi się, że JazzPress Record jeszcze nie wykorzystuje możliwości sprzętowych tego urządzenia. Co się może zmienić w przyszłości, bo nie pamiętam, żeby od miesiąca była jakaś aktualizacja JazzPress Record. I jak gdyby nie wydaje mi się, żeby w tym momencie było coś dobrze, bo wszystko nagrywa w mono.
1: No więc jeżeli nawet wykorzystuje, to może po prostu lepiej zbiera dźwięk, ale stereofonii to tu nie będzie. No właśnie, jak te mikrofony się tak sprawdzają w ogóle przy okazji jakichś innych działań, typu rozmowa telefoniczna, dyktowanie i podobne?
0: Powiem tak, przy rozmowach sprawdzają się bardzo dobrze, bo pamiętajmy, że tam są 3 mikrofony, ale jeden służy tylko temu, żeby wycinać nam dźwięki otoczenia, tak? Więc on, zostają nam te 2 mikrofony i one rzeczywiście działają fajnie, no ale to są subiektywne odczucia moich rozmówców, tak? Bo ja jak gdyby do siebie jeszcze nie dzwoniłem, ale sytuacje takie, że gdy idę z psem gdzieś i rozmawiam, bo odbiorę, nie wiem, ktoś mi dzwoni, odbieram połączenie i idę z psem, to ktoś mi mówi, o, słyszę pazury twojego psa na przykład. Gdzie normalnie nie było szans, żeby coś takiego usłyszeć, więc on zbiera dobrze, ale zbiera wszystko z otoczenia, tak? Bo to jest dźwięk jednak taki, nie dość, że niegłośny, no to jest jednak tuż przy samym podłożu.
1: No właśnie pytanie, czy zbiera wszystko, czy na przykład te pazury, to jest taka częstotliwość i taki dźwięk, aha, którego on po prostu nie wycina tymi swoimi algorytmami, bo pytanie, czy miałeś okazję rozmawiać, aha, z kimś, na przykład w jakimś większym hałasie, powiedzmy w takich miejscach typu jakiś dworzec albo coś podobnego?
0: Nie, na dworcu gdzieś tam nie miałem okazji, miałem o tyle, że gdzieś tam przy drodze rozmawiałem z kimś, ale to akurat też krótko, no bo ja tego rozmówcy nie słyszałem, gdy odebrałem na zegarku, tak, bo gdzieś tam jeżdżące samochody, to nie jest dobra opcja, żeby odbierać na głośniku połączenie, nie? Więc to jakby nie miałem okazji tego zweryfikować. Ale jeśli uważasz, że miałbyś jakiś pomysł na tego typu testy, to kiedyś możemy to sprawdzić.
1: No, z miłą chęcią, bo myślę, że to jest ciekawa rzecz, jak on też się zachowuje w takich hałaśliwych miejscach i czy faktycznie przekazuje te wszystkie dźwięki, bo wydaje mi się, że powinien jednak no, takie najpopularniejsze hałasy tłumić, no chyba, że się mylę, to wtedy raczej nie byłoby to in plus, bo no, w takiej sytuacji to mamy dość mocną kakofonię różnych dźwięków, które do nas gdzieś tam dolatują. A jak z dyktowaniem? Poprawiło się? Jest lepiej? Bo coś na Siri narzekałeś ostatnio.
0: Tak, ale to jest jak gdyby samo działanie Siri jako takiej, bo ona jak gdyby ciągle nie tylko na iPhone'ie, wydaje mi się, że coraz gorzej rozpoznaje, ale i na zegarku. Ale jeśli chodzi o dyktowanie, działa to całkiem fajnie. Nie wiem, czy to jest kwestia też systemowa, bo jak gdyby mnie zwykle rozpoznaje gorzej iPhone, a lepiej Apple Watch i to już mam tak od dawna, nie wiem z czego to wynika. Teraz obserwuję coś takiego, ale to jest raczej kwestia nie mikrofonów, tylko też samego systemu WatchOS, że czasami jak dyktuję coś dłuższego, to kilku ostatnich słów albo nie wiem, zdania całego nie rozpozna mi, albo uzna, że skończyłem wcześniej na przykład, nie? System. Więc raczej staram się dyktować krótsze zdania i akcentować zawsze kropką na końcu i odczekuję chwilę, zanim wstrzymam dyktowanie na zegarku. Ja też nie wiem, jak ty korzystasz z dyktowania. Ja z reguły wywołuję dyktowanie na zegarku klasycznie, tak? Czyli stuknięcie jednym palcem dwukrotne, ale wstrzymuję tak jak na iPhone'ie, czyli podwójne stuknięcie dwoma palcami.
1: Dwoma palcami. Mhm.
0: Tak. I to mi się sprawdza bardzo dobrze i zdumiewająco bym powiedział w porównaniu do iPhone'a, bo iPhone bardzo często przekręca mi wszystko, jakieś głupoty mi wychodzą, ala moja się śmieje ze mnie, że tam nigdy mnie iPhone nie rozumie i ja już wolę po prostu pisać na iPhone'ie, ale na zegarku właśnie działa to fajnie i wydaje mi się, że lepiej, ale to może być bardzo subiektywne odczucie. Nie wiem też, czy to jest kwestia systemu, tak, czy to jest kwestia mikrofonów, ale wydaje mi się, że trochę lepiej rozpoznaje.
1: A co z wydajnością taką ogólną w porównaniu do poprzednich modeli?
0: Wydaje mi się, że jest ciut lepiej, ale to też nie wiem, czy wiesz, się nie sugeruje tym, że nowe urządzenie, to powinno być lepiej, bo wiem, że ten procesor się tam za bardzo nie różni od siódmej wersji, że to czy nawet to jest chyba ten sam procesor, więc jak gdyby tutaj wielkich oczekiwań nie mam. Nie ma żadnego lagowania. Zauważam jeden taki błąd, ale to też nie mam pewności, czy to nie jest kwestia WatchOS 9, że czasami milknie mi synteza. Jak na przykład właśnie wstrzymuję trening albo coś zrobię szybko, to na chwilę zamilknie mi synteza. Taki efekt podobny jak w najnowszym iOSie, jak kończysz połączenie telefoniczne i czasami na ileś tam sekund zamilknie ci synteza mowy.
1: Tak, i no wtedy tutaj najlepiej zablokować ekran, odblokować tak, i wracać.
0: Tak, i tu jest dokładnie tak samo. Czyli ja naciskam sobie, naciskam koronkę wyskakując na tarczę, potem dwukrotnie naciskam koronkę wracając do ostatniej otwartej aplikacji i wszystko śmiga, nie? Więc dlatego podejrzewam, że to jest coś systemowego.
1: No to okej. Wiemy już, czego się możemy spodziewać, jakie są nowości, jak w ogóle sprzęt wygląda, jakie ma zalety, a jest coś, co cię rozczarowało?
0: Tak, tak. Ja bym w ogóle zaczął pewnie jeszcze o rzeczy, której też warto powiedzieć jako o nowości, która też jest taka dość mocno rozczarowująca, to znaczy paski do zegarków.
1: No bo, tak.
0: Bo każdy, akurat Apple Watch Ultra dostał teoretycznie 3 nowe paski, z czego ten jeden pasek o nazwie Trial, on jest dokładnie taki sam jak opaska sportowa. Tym kolorami się różni, ale jak gdyby wykonanie, sposób zakładania i tak dalej, to działa dokładnie tak samo i tutaj jak gdyby nie ma żadnych cudów. No a pozostałe dwa, no to też nie rzucają na kolana, można by powiedzieć, bo pasek Ocean, który na początku bardzo chciałem mieć, jest taki bardzo gumowy i no akurat właśnie w wersji Ocean bardzo mocno zbiera wodę. W te wszystkie swoje gumowe otworki łapie dużo wody. On jest takim paskiem, który się zakłada tak po prostu go rozciągając i zakładając go na bo to zależy. Możesz go zapiąć jak gdyby na taką zwykłą wiesz, taką spinkę jak z paska normalnego, ale on jest na tyle elastyczny, że możesz go tam sobie założyć na przykład na te kombinezony do nurkowania i takie tam. A ta opaska materiałowa jeszcze Alpina, ona jest taka, że wiele osób ma problemy z zapięciem tej opaski jedną ręką, bo tam trzeba precyzyjnie wsunąć taki, nazwijmy to, bolec w przelotkę znajdującą się między dwoma warstwami paska. I to wiele osób ma z tym problem i narzekają. Dlatego dużo ludzi przerzuca się jak gdyby z tych pasków na inne paski. Na szczęście paski ze starszych wersji też pasują. Ale mnie osobiście coś innego przeszkadza. Ta Ultra jest zbyt masywna do tych materiałowych pasków. I tak jak to jeszcze w miarę wygląda na tym pasku Ocean, bo on jest taki w cudzysłowie nadmuchany przez te swoje rureczki takie gumowe na obwodzie i on wygląda na taki większy, masywniejszy i to jeszcze jako tako wygląda, no to na tym trialu, który ja finalnie kupiłem, no to trochę jak to by taki wisiał na takim szmacianym paseczku, to
1: właśnie,
0: wygląda
1: na
0: słabo
1: takim kawałku
0: bardzo.
1: Szmatki pewnie, tak?
0: Tak? Tak, i to bardzo słabo wygląda według mnie i wiesz, no ja jeszcze tak przymierzałem się, a może ponoszę, może to, może tam, ale bardzo szybko pękłem i po prostu założyłem do tego z powrotem moją stalową bransoletę. No i tak naprawdę teraz to dopiero wygląda dobrze, gdy ten masywny, naprawdę z wyglądu, nie tylko z wagi, ale z wyglądu też taki masywny zegarek jest z taką stalową bransoletką. No moja bransoleta ma już tam 7 lat ponad, bo tak jak ja mam od pierwszej wersji zegarka, już po niej widać ślady użytkowania i kupiłem sobie taką stalową i to różnica cenowa w Apple 2500 kupiłem sobie za 113 zł na Black Friday w AliExpress, więc zobaczymy jak przyjdzie, jaka to będzie jakość. Podobno z opinii ludzi, którzy już kupili sobie tego typu bransolety, są bardzo zadowoleni, więc liczę, że do mojego zegarka też będzie pasować, szczególnie, że jest to pierwsza wersja bransolety, jaką widziałem właśnie pod kątem koperty 49 mm, a nie tam 42 jeszcze, tak jak był mój wcześniejszy, czy ta bransoleta była do takiej koperty tworzona.
1: Więc jest szansa, że co, że będzie jeszcze bardziej spasowana.
0: Aha. Mhm. Tak, że będzie szersza, że po prostu będzie lepiej pasowała do tego wyglądu i on też po prostu lepiej wtedy leży, bo powiem ci to, o co pytałeś, o wady. Coś, co mnie irytuje, dosłownie to mnie jest rzecz, która mnie bardzo irytuje w Ultrze, to jest to, że jest bardzo duża koronka. Ta jak gdyby średnica koronki jest chyba o 1/3 większa. No nie, teraz jak tak trzymam, no to jest, nie wiem, moneta, nie wiem, 10-groszowa, no taka naprawdę dość duża jest ta koronka. I przez to, że ona jest taka duża, jest jeszcze, to jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz, ona jest niżej w stronę skóry, w stronę nadgarstka jest niżej osadzona. W przypadku wcześniejszych wersji Apple Watch ona jest bardziej w stronę ekranu przesunięta, jest wyżej, dalej od skóry. Dlaczego o tym mówię? Bo efekt jest taki, że bardzo często mam tak, że zegarek jak mi się opiera ciężarem na całym swoim na nadgarstku, nie mogę przekręcić koronki, bo trenią po skórze.
1: Musisz go unieść.
0: Muszę go unieść albo przesunąć w stronę bardziej nadgarstka, żeby uwolnić tą koronkę, żebym mógł ją obrócić. I to mnie mega irytuje, bo najczęściej mi się coś takiego zdarzy teraz, jak jest zimno. Mam jakiś sweter na sobie, albo tam koszulę, kurtkę, kurtka z jakąś podpinką, tam trzy warstwy.
1: I weź kombinuj.
0: Dokładnie. I muszę jakoś tam jeszcze zepchnąć go niżej wtedy przez te warstwy kurtki, żeby wiesz, albo gdzieś tam potrząsam ręką, żeby się zsunął albo coś, żebym był w stanie przekręcić tą koronkę. No to mnie naprawdę irytuje. Nie wiem, co komu przeszkadzało, żeby ta koronka była mniejsza. Niepotrzebnie napchali tyle tego tytanu. Gdyby dali to, wiesz, zrobili troszkę węższe, to i koronka mogłaby być niższa i w sensie o mniejszej średnicy i nie obcierałbym tą koronką po skórze i byłoby spoko. No to mnie naprawdę mega irytuje. Z takich rzeczy jeszcze, czy coś mnie irytuje w tym?
1: Chyba więcej nie ma.
0: Wiesz co, no się zastanawiam, aha, bo właśnie takich rzeczy nie, bo no, może już do jakichś tam rzeczy się przyzwyczaiłem, tak? Też nie powiem w tym momencie, że absolutnie nic, ale nie potrafię sobie przypomnieć w tym momencie, no jest jeszcze to, o czym mówiłem, czyli to próba naciśnięcia koronki albo jej obrócenia, a mamy tutaj tak zabudowaną tą koronkę, bo to dotyczy głównie koronki, ponieważ dok jest lepiej wyczuwalny i on znajduje się jakby w innym miejscu i też go jakby naciskamy od góry, więc nie ma problemu, żeby nacisnąć go w tej obudowanej wersji na koronkę właśnie, żeby ją nacisnąć albo ten, no, to mnie irytuje. No, jeszcze zapomniałem ci powiedzieć, że w kontekście samego wielkości ekranu podoba mi się to, że przez to, że ona jest płaska, taka duża, to więcej rzeczy się mieści na ekranie. I to jest fajne, bo łatwiej mi znajdować pewne elementy takie, do których wcześniej nie sięgałem. Albo inaczej, celowo umieszczałem na tarczy mniej elementów, mniej komplikacji. Teraz mam ich więcej, 8 spokojnie obsługuję, nawet takie rzeczy. Teraz okazuje się, takie mam pod ręką, nie wiem, ostatnio na przykład Alice prezentowałem głośniczek taki symfoniska z lampką, bardzo fajny jak się okazuje i co więcej jak się okazało, ma fantastyczną aplikację do sterowania z poziomu zegarka. Chyba też o tym jakiś wpis zrobię do mojej szuflady, bo no mam w tym momencie właśnie na komplikacji, więc nie muszę gdzieś tam podnosić się do głośnika z poziomu zegarka, mogę sobie obsługiwać radia, zmieniać głośnością, regulować głośnika właśnie z poziomu komplikacji. No fantastyczna sprawa.
1: No dobrze, to w takim razie skoro mamy już wady, mamy zalety, dowiedzieliśmy się o wyglądzie, to pytanie takie, co mógłbyś z takich elementów praktycznych, z nowych rzeczy, takich rzeczywiście typowych tylko dla tego modelu zademonstrować? No na pewno ta syrena, czy coś jeszcze?
0: No w tym momencie do zademonstrowania chyba nie, no bo to są też takie rzeczy, no głębokość nie zmierzymy w tym momencie.
1: Tak? Nie ma
0: bo
1: gdzie.
0: Nie ma gdzie, musiałbym gdzieś tam nurkować w sensie czy do zlewu, do wiadra czy innej wanny. A wy i tak byście tego nie usłyszeli, tak? Musiałbym podłączyć jakiś tam przez Bluetootha do komputera coś, żebyście byli w stanie usłyszeć. Swoją drogą, wiesz, nie pomyślałem, może w ten sposób można zrobić jakąś demonstrację, nagrać.
1: No
0: to pomyślę jeszcze. Tą syrenę mogę wam pokazać z takich rzeczy, które tutaj są, no to trudno jest cokolwiek pokazać, bo jakby funkcjonalnie ten zegarek, poza tymi funkcjami właśnie syreny, GPS-a, który według mnie jest dokładniejszy, poza dłuższym czasem pracy na baterii, poza mierzeniem właśnie, o, jeszcze jedną rzecz mierzy, to jest fajna rzecz. Jak się okazuje, to nie tylko oczywiście ultra, ale najnowsze ósemki też to mają, ten ten czujnik, który ultra wykorzystuje do mierzenia temperatury wody, też wykorzystuje do mierzenia temperatury naszego ciała. I okazuje się, że wcześniej mieliśmy nie mieć do tego dostępu, a się okazuje, że mamy. Mierzona jest tak zwana temperatura nadgarstka i nie otrzymujemy temperatury konkretnej naszego ciała, tylko przez ileś dni z rzędu Apple Watch mierzy naszą temperaturę i później informuje nas o odchyleniach od tej temperatury.
1: Czyli jeżeli na przykład mamy gorączkę, no to na pewno tak. się zorientujemy szybko.
0: Dokładnie tak. Co ciekawe, na początku mi ta funkcja w ogóle nie działała, nie wiedziałem dlaczego. A jak się okazuje, żeby ona działała, musimy mieć włączony tryb sen. Jeśli ja miałem włączony tryb nie przeszkadzać, tam odkąd się pojawił, tak miałem go skonfigurowany na harmonogramie, to nie wystarczyło. Musiałem jak gdyby włączyć osobno tryb sen, ten predefiniowany w Apple Watchu czy w iPhone'ie i dopiero wtedy, gdy on jest włączony, tam mamy więcej opcji do pozaznaczania, między innymi właśnie mierzenie temperatury w nocy, bo ona jest mierzona w nocy. I wtedy dopiero, gdy mamy, mija chyba 5 czy 6 dni, on przez tyle czasu mierzy tą, uśrednia tą temperaturę i potem informuje nas o naszej temperaturze. No to jest też taka fajna funkcja, która się pojawiła do tych opcji prozdrowotnych, co też uważam za plus.
1: No tak w sumie logiczne, że on mierzy to w nocy, bo zakłada, że w nocy to znajdujemy się w takim pomieszczeniu, gdzie ta temperatura jest stała, a w takiej sytuacji, gdzie byśmy gdzieś tam wychodzili na przykład na zewnątrz zimową porą albo dla odmiany letnią, to co chwilę moglibyśmy dostawać jakiś alert, że ej, ty w zasadzie to już nie powinieneś żyć, bo ci się nagle temperatura bardzo obniżyła.
0: Dokładnie, tak. I pokazać możemy, czyli tak, oprócz syreny pokażemy na tym samym przycisku jeszcze sam przycisk, tak, tych czynności.
1: No tak.
0: Bo on tak się nazywa, więc to jeszcze pokażemy. Ale to od razu, jak widzisz, powiedziałeś, to już mi się przypomniało jeden minus, dwa nawet od razu powiem. Jeden minus to taki, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak byłeś na wakacjach, jak byłeś w basenach różnych. Nie wiem, czy byłeś tam ze swoim Apple Watchem, czy nie.
1: Akurat nie.
0: To była, jest taka sytuacja, że wcześniej, jak byłem ze wcześniejszymi wersjami zegarków nad morzem czy na basenach, dość często dostawałem powiadomienie o hałasie. Ale to pojawiało się zawsze wtedy, gdy rzeczywiście był hałas, właśnie w aquaparku, jakieś tam powiadomienie o, nie wiem, głośności rzędu 100 decybeli, albo gdy byłem nad morzem, gdy było rzeczywiście takie wzburzone morze, fale się rozbijały i był ten hałas i wtedy pojawiały się takie komunikaty. Nie wiem, czy to jest wada konstrukcyjna Ultry, czy to jest wada systemowa. Wystarczy, że włożę rękę do wody, może być cichutko dookoła, bach, powiadomienie o głośności, o głośnym otoczeniu i tak dalej. Jakby jakieś czujniki, mikrofony czy coś było zalewane i pojawia się taki absurdalny komunikat. Ja to nawet sprawdziłem w domu, po prostu w łazience wsuwając powoli, żeby żadnego chlupotania i tak dalej nie było, rękę do wiaderka z wodą i od razu po kilku sekundach wyskoczyło mi powiadomienie o głośnym hałasie.
1: No cóż, no rzeczywiście to być może jakiś problem z odczytem z konkretnych czujników albo faktycznie z samymi czujnikami. Ciekawe, czy
0: tak,
1: da się to programowo naprawić.
0: Raz, a druga rzecz też, którą zauważyłem, to jeśli dłużej popływałem, też podejrzewam, że zalaniu po prostu ulegały czujniki ciśnieniowe, czyli barometr. I wtedy, gdy na przykład wchodziłem ileś pięter po schodach, to też one nie były rejestrowane, ta aktywność, to wchodzenie po schodach, bo po prostu czujniki były zalane. I to też nie wiem, czy to jest kwestia konstrukcyjna, bo wcześniej nie zwracałem na to uwagi, czy to jest kwestia systemowa. Czy wiesz, czy w sensie wcześniej też tak miałem w zegarku, tylko nie zwracałem na to uwagi. I to jest normalne też w Ultrze. Czy to tylko w tym modelu się robią takie babole?
1: No, Cóż, ciekawe, może ktoś coś wie więcej na ten temat i jakimiś obserwacjami się podzieli z nami, albo teraz, bo jeszcze chwilę tu będziemy, albo w komentarzach pod audycją. No to co? To
0: demonstrujemy? No to możemy zademonstrować. Możesz mi tylko powiedzieć, na ile słychać nasz zegareczek.
1: A słychać całkiem dobrze.
0: Dobra, no to ja w tym momencie po prostu naciskam klawisz czynności i od razu uruchomi mi się alarm. No i leci. On już nic więcej nie mówi, po prostu trening jest odliczany na ekranie. Mogę sobie tutaj akurat muzyczkę puścić i tak dalej, bo jak gdyby trening jest odliczany. Mogę wstrzymać sobie trening, nacisnąwszy te dwa guziki. Trening wstrzymany. Dostaję oprócz informacji audio też informację haptyczną, wibracyjną, czyli to jest to, o czym mówiłem, że super się to sprawdza na basenie, gdy nie słyszymy gadaczki. I tym samym skrótem mam trening wznowiony, wibracja śmiga. Tak jak mówię, no to super działa przy wstrzymajmy sobie, przy w basenie, gdy na przykład nie wiem, robię ileś tam długości basenu, woda mi się jakaś zbierze w okularach do pływania, chcę się zatrzymać, czy nie wiem, żeby odpocząć, wtedy mogę wstrzymać sobie trening, przepłuczę okulary, czy tam złapię oddech i mogę płynąć dalej i wtedy sobie wznawiam trening i to naprawdę działa super. I co? I teraz spróbujmy syrenę. Syrenę wywołujemy poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku czynności. Ja to teraz robię. No uwaga, bo nie wiem, jak teraz ten dźwięk będzie głośny, jak go kieruję w stronę mikrofonu, więc tam w razie czego uważajcie na uszy. Naciskam, przytrzymuję. Jeszcze możemy segmenty, o. No i co, pisnęła cicho i... Ach, bo jeszcze mi się... Czekajcie, za krótko trzymałem. Karta medyczna mi się otworzyła, więc jeszcze raz. A, musimy trzymać. Zmieniło się coś, słuchajcie. Wcześniej wystarczyło nacisnąć i przytrzymać, a się tym dawno nie bawiłem. Jeszcze raz. Naciskam, przytrzymuję. Dźwięk narasta.
1: Aha, no z bliska jest on istotnie dość głośny i taki przeraźliwy.
0: Tak, i on się zmienia, nie?
1: O, SOS.
0: Tak.
1: Tak, no jest faktycznie głośny, ale to jest
0: to teraz
1: bliska.
0: Się módlmy, żebym mógł go wyłączyć. Dobra, okej. Okay. Wystarczyło koronkę nacisnąć.
1: A, no. O nie!
0: Nie wyskoczył. Dobra, mamy tak, o, pyk. Mamy, zatrzymaj po prostu. I połączenie alarmowe, w razie czego możemy też przyciskiem oczywiście aktywować, nie? Coś tu jeszcze ciekawego? Niech zerknę. 78% od wczoraj, od tam godziny 22 czy 23.
1: No to nieźle.
0: Poziom naładowania baterii to jest takie właśnie najbardziej fajne, tak? W tym, że no nie martwię się, jadąc gdzieś nawet na weekend, że muszę zabierać ze sobą ładowarkę, nie? No więc to chyba tyle, no bo jak gdyby pozostałe funkcje, to tak jak mówię, funkcjonalnie te zegarki są bardzo podobne. No bo w końcu ten sam system operacyjny i tylko tak naprawdę te funkcje takie z jednej strony wodne, a z drugiej strony funkcje, które sprawiają, że ten zegarek jest bardziej wytrzymały. I to też jest dyskusyjna kwestia, czy bardziej wytrzymały od na przykład wersji stalowej, bo ja od tego zaczęliśmy mówić, że to jest droga sprawa, taki zegarek, że on kosztuje tam prawie 4800 zł, ale ja upatrzyłem sobie taki zegarek właśnie w wersji stalowej, większa koperta ze skórzanym paskiem i on kosztował dokładnie tyle samo. Ja chciałem go sobie kupić, a już zegarki, bo to też nie wiem, czy wszyscy wiecie, Apple Watch klasycznie, standardowo posiada kopertę aluminiową i taki nazwijmy go zwykły ekran, a zegarki w stalowej kopercie mają ekran ze szkłem szafirowym, które jest bardzo trudne do zarysowania, to po pierwsze. Po drugie, ta stalowa koperta, nawet jeśli korzystacie z takiego zegarka w stalowej obudowie przez kilka lat i pojawią się tam jakieś małe ryski, to są podmioty, które po prostu polerują takie stalowe koperty zegarków i ten zegarek nawet po paru latach może wyglądać jak zupełnie nowy, jak nieużywany i to jest bardzo fajne.
1: No tak, dlatego z aluminium tego nie zrobimy, bo aluminium jest miękkie.
0: Tak, dlatego chciałem sobie właśnie sprawić taki zegarek. Bardziej te zegarki w tych zegarkach aluminiowych prędzej gdzieś tam wypadnie wam szkło, czy ubije wam się obudowa właśnie aluminiowa, gdzie, jak tam, nie wiem, upadnie wam zegarek z jakiejś półki na, nie wiem, na kafelki i wtedy może się ukruszyć ekran, czy wypaść ekran i może się tak uszkodzić zegarek. A z kolei wersja stalowa nie porysuje wam się ekran, tak jak wam się porysować może w wersji aluminiowej, ale za to, gdy mocno stukniecie w coś, typu właśnie w ścianę, w jakiś słupek czy coś, może wam po prostu pęknąć, zrobi się taki pajączek i do widzenia. I pod tym względem takich uderzeń bezpośrednich te zegarki aluminiowe są bardziej wytrzymałe z naszego punktu widzenia, mogą okazać się po prostu lepsze. No ale ja chciałem sobie sprawić taki stalowy zegarek i w momencie, gdy zobaczyłem, że on w Polsce kosztuje dokładnie tyle samo, co Ultra, to ja nie miałem żadnych wątpliwości. Zdecydowałem się na tą Ultra jeszcze z jednego powodu, bo ta cena tak niska jest tylko w Polsce. Ja o tym wspomniałem, ale też już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Apple podnosi ceny ostatnio na wszystko. Na wszystko oprócz właśnie Apple Watcha Ultra, ponieważ w Stanach na przykład ten cena bazowa nowego iPhone'a 14 i tego Apple Watcha Ultra jest taka sama. To jest tam, jeśli dobrze pamiętam, 700 czy tam $799. I w Polsce iPhone kosztuje, jeśli też dobrze kojarzę, bo nie pamiętam dokładnie cenę, ale 5199 zł, a Apple Watch, który w Stanach kosztuje tyle samo, w Polsce jest tańszy o te 400 zł, więc to też jest dość znamienne, że tutaj Apple nie dokonało korekty dolara do, tam złotówki do dolara, tylko zostawiło taką cenę, żeby, tak się domyślam, trochę spromować ten zegarek, bo na polską kieszeń rzeczywiście on może wydawać się drogi. No ale z mojej perspektywy ja założyłem, że tak jak z tą wersją stalową, tak i ten zegarek zakładam, że ma mi posłużyć dobrych kilka lat. Nie zamierzam go wymieniać za rok na nowszą wersję, tylko 3-4 lata na pewno ma mi posłużyć. No i mam nadzieję, że przez ten czas też nie będę musiał w niego jeszcze dodatkowo inwestować poprzez właśnie jakieś naprawy. Dzięki temu, że ekran jest troszkę schowany, dzięki temu, że ten tytan też jest taki, że nie będzie łapał mi każdej kreski, każdego odbicia, no i że mogę z nim spokojnie pływać, nie tylko tak jak było w przypadku tych wcześniejszych zegarków, teoretycznie do tej głębokości, jak to Apple mówiło, pływackiej, czyli zakładano tam te 1,5 metra przy nawrocie, tylko nawet jak nie wiem, zanurkuję sobie z tym zegarkiem na 3 metry, to nic mu się nie stanie, albo po prostu jakby mi spadł w basenie, czy gdzieś też mu nic nie będzie.
1: No, czyli krótko mówiąc, polecasz.
0: Wiesz co, nie. Nie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że polecam, bo to nie jest zegarek dla każdego. To jest trochę tak, jakbyś mnie zapytał, czy każdemu kierowcy polecę samochód typu pick-up, półciężarówkę. No każdemu nie polecę, bo nie każdy potrzebuje takiej konstrukcji.
1: To komu polecisz?
0: Myślę, że polecę osobom, które trenują, trenują i to różne rzeczy, bo wśród nas są osoby, które trenują na siłowni. Tam przecież te atlasy, dużo sprzętu, dużo stali, co chwilę tymi zegarkami tłuką po tych urządzeniach. Polecam osobom, które biegają. Biegają nie tylko na bieżni, ale biegają też w terenie, gdzie często może się zdarzyć, że jakieś potknięcie, upadek i awaria. Polecam osobom, które trenują pływanie, bo sprawdza się naprawdę super. Nie tylko pod względem tego, że jest wodoodporny, ale też ja na przykład na mojej starszej wersji zegarka zauważyłem, że często w basenie zegarek tracił mi dodatkowo mnóstwo energii. I wydaje mi się, że miało to związek z LTE, że miałem wersję tą komórkową, i gdy pływałem, to zegarek, gdy był w wodzie, też próbował nawiązać połączenie z operatorem i żarł przy tym o wiele więcej energii. W ultrze to jest niezauważalne. Więc dla osób, które są aktywne, to przede wszystkim. Również dla osób, które dużo podróżują, które nie chcą nosić ze sobą dodatkowej ładowarki, bo to jest bardzo ważne. No i to, co mówiłem wcześniej, dla osób, które mają duże nadgarstki. Bo to jest naprawdę kawał żelastwa. Ja razem z paskiem, moją bransoletą, to waży 120 gram. To pamiętam czasy, jak telefony były lżejsze, tak? Komórkowe.
1: No tak.
0: Więc to swoje waży i ja jak biorę w tym momencie od mojej Ali zegarek, ona ma Apple Watcha 5 z paskiem sportowym, to jest, wygląda jak taki zabawkowy zegareczek przy tej ultrze. Więc to jest rozwiązanie, ale myślę, że nie dla wszystkich. To jest, wiesz, jak masz, nie wiem, MacBooka Era i MacBooka Pro. 90% użytkowników spokojnie wystarczy MacBook Air, ale jest 10% użytkowników, która potrzebuje trochę mocniejszą maszynę, trochę bardziej wytrzymalszą i oni kupują Pro. No i to jest trochę tak samo z Ultrą.
1: Tylko że... pytanie, wiesz co, ja się tak zastanawiam, czy jednak w naszym przypadku o tyle nie byłby zasadny, nie byłoby zasadne rozważenie, tak dokładnie, tej Ultry, dlatego że no my jednak statystycznie mam wrażenie, że mamy większą szansę, że na coś wpadniemy, że w coś uderzymy i że po prostu jesteśmy częściej narażeni na to, no, że gdzieś ten zegarek może się jednak uszkodzić. I to chyba mam wrażenie bez względu na to, czy ktoś dużo podróżuje, czy się jakoś bardzo dużo przemieszcza, bo nawet idąc gdzieś tam powiedzmy w domu możesz się natknąć na coś, co domownik zostawi.
0: Jakąś futrynę stuknę, no to nawet wiesz, nie są rzeczy zostawione, tak? Tylko właśnie jakaś futryna czy coś, jak przygrzmocę zegarkiem, to no tutaj właśnie przygrzmocę, ale nie ekranem, tylko właśnie...
1: Tylko ramką.
0: Ramką, tym rantem, tak, tego ekranu i jestem spokojny. Dlatego tak naprawdę dla mnie to był pierwszy argument, tak? Właśnie bezpieczeństwo, żeby nie tłuc, bo ja już kilkukrotnie miałem taką sytuację, że jak komuś opisywałem, jak przygrzmociłem zegarkiem, czy to właśnie w jakąś poręcz od schodów, czy w latarnię mijaną, to ludzie byli zdziwieni, nawet osoby, które to widziały, że ja w ogóle jeszcze cokolwiek mam na ręku, bo już myślałem, że to w drobny mak poszło, że miałem ogromne szczęście, że nie rozbiłem zegarka, nigdy nie miałem problemów, dlatego no, też myślałem o tej wersji stalowej, tak? A tu jak się pojawiła Ultra z dodatkowymi właśnie jakimiś takimi konstrukcyjnymi zabezpieczeniami, to był tam podstawowy wybór w moim wypadku.
1: Ale oczywiście wybór, wiadomo, każdy musi rozważyć w własnej głowie, no i też gdzieś tam sprawdzić przy okazji zasobność portfela, bo tanio nie jest, chociaż już w tym roku to się powoli aktywny samorząd kończy, mam takie wrażenie, natomiast no w przyszłym
0: nie
1: roku,
0: strasz, tak,
1: ale wiesz, no to można sobie już jakieś plany poczynić na rok przyszły, jeżeli ktoś się będzie kwalifikował, a myślę, że akurat tu nie będzie problemu.
0: To raz, myślę, że dwa pojawiają się już, widziałem na przykład w elektromarketach obniżki, na razie takie delikatne, właśnie na ultry. Widać, nie jest to towar rozchwytywany, w sensie na początku był, tak, no bo te czasy oczekiwania były jak z każdym takim nowym sprzętem, ale teraz normalnie po sklepach leżą te zegarki i już widzę, że trafiają się takie promocje, tu 50 zł, tam 100 zł, więc myślę, że to też będzie, tak mi się wydaje, taka linia zegarków, która nie będzie odświeżana co roku.
1: No właśnie i pytanie, jak długo jeszcze ta linia zostanie, bo mam wrażenie, że Apple tu puszcza oczko w stronę grupy użytkowników, która już ma trochę jednak swojego sprzętu, sprzętu dedykowanego dla sportowców, dla jakichś nurków, alpinistów, no, ludzi ogólnie zajmujących się jakimś takim nawet bardziej wyczynowym sportem, nie tylko co niedzielę, czy tam co parę dni. Natomiast no, mam wrażenie, że ta Ultra to jest taki trochę balon próbny, testów, jak się w ogóle to przyjmie i czy Apple będzie w stanie nawet nie tyle zagarnąć, bo z zagarnięciem to już może być problem, ale uszczknąć taki kawałek tego tortu, żeby się to po prostu opłacało dalej w to brnąć.
0: To jest raz, ale dwa, ja myślę też, że to nie będzie tak robione regularnie, bo tak jak mówisz, to jest z myślą o ludziach, o takiej aktywności, którzy preferują takie aktywności outdoorowe, jakieś takie na świeżym powietrzu, że coś się dzieje. I tak mówisz, oni mają kupę sprzętu i też często no, kupę tego sprzętu kupują, a niekoniecznie wymieniają co roku. Bo to są też te osoby, które no, przez to, że kupują dużo tego sprzętu, bo to wiesz, to jest jak z takim sprzętem, on się trochę zużywa, ale też pojawiają się nowinki. I nawet takie drobiazgi, jak pamiętam w zeszłym roku Alicji kupowałem taką lampę, czołówkę. Jak ja zacząłem czytać, wiesz, wydawało mi się, no cóż, że taka latarka, czołówka, nie? Kawałek gumki i latareczka i do widzenia. No chłopie, tam się okazało, jakieś cuda na kiju, te lampy potrafią, wiesz, świecić na, do kilkuset metrów. Wiązka światła, wąska, szeroka, migająca, ciepła, zimna, kąty nachylenia, baterie ładowania, wiesz, okazało się, że są firmy wyspecjalizowane, właśnie takie składające się nawet z pasjonatów, którzy tworzą rozwiązania niezwykle przemyślane pod względem takich praktycznych rozwiązań. Tutaj na przykład ciekawostka, nie wiem, czy mieliście już coś takiego w Tyflo podcaście, ale to tak ci rzucę może na rybkę. Aha. Nie wiem, czy kojarzysz firmę, nie wiem, czy to się tak wymawia, Wakako, robi właśnie takie outdoorowe ekspresy do kawy. Taki, dostałem w prezencie taki w zeszłym roku ekspres, który jest wielkości puszki do piwa, a robisz z niego kawę pod ciśnieniem 18 bar.
1: No nie mów.
0: No ba, to jest poezja.
1: To dlaczego my jeszcze nie mamy audycji na ten temat? Sam to, się kolega wkopał.
0: To w razie czego polecam się, bo super sprawa. I to jest właśnie jeden z tego typu produktów, że ktoś przemyślał pewne rozwiązania, jak to powinno działać, wypuścił jeden, drugi, trzeci produkt, doprowadził je do takiego stanu, że dzisiaj korzystanie z tego to jest prawdziwa przyjemność. I myślę, że właśnie ten model Ultra to jest też taki, tak jak to ładnie nazwałeś, próbny balon. Oni zbiorą teraz jakieś opinie od użytkowników na przestrzeni roku, dwóch lat i koncepcyjnie już będą pracować nad jakimś unowocześnieniem, ale wydaje mi się, że nie będzie to miało takiego cyklu corocznego, bo po prostu klientów, którzy są gotowi wydać dwa razy tyle prawie co za podstawową wersję, nie ma aż tylu, żeby im się opłacało w cały proces projektowy, badawczy inwestować co roku.
1: No ale miejmy nadzieję, że nawet jeżeli nie będzie wam po drodze, żeby się załapać na tę pierwszą wersję, to że jeszcze się na coś doczekacie, bo to też z każdym rokiem dojdą jakieś nowe rzeczy i kto wie, może na przykład zostanie opracowane jeszcze jakieś nowe szkło, które już w ogóle nie będzie miało żadnych problemów, czy to tego szafirowego, czy to tego standardowego. No to pożyjemy, zobaczymy. Dokładnie. Po prostu.
0: Poza tym powinniśmy mieć nadzieję, że w ogóle te takie właśnie outdoorowe rzeczy też będą rozwijane, bo to są też takie rzeczy, które, z których my bardzo często korzystamy, to jest jak ta nowa funkcja punkty trasy, czy nowa funkcja śledzenie kroków, która niestety przynajmniej na ultrze, nie wiem, czy ktoś nas słucha, kto testował tą funkcję na innym zegarku, może potwierdzić, że na innych też ona nie działa, ale na ultrze nie działa, a powinna, tak? I w momencie, gdy ja tam sobie troszkę koresponduję z ludźmi z Apple, oni twierdzą, że to ma działać, a ja twierdzę, że nie działa, więc na razie dochodzimy do takiego patowej sytuacji trochę, ale mam nadzieję, że tego typu funkcji, które poprowadzą osobę niewidomą, w cudzysłowie za rękę, od punktu A do punktu B, albo będą dla nas stanowiły jakieś dodatkowe udogodnienia, to będzie jeszcze więcej, bo to możliwości są technologiczne, tylko teraz sprawmy, żeby tego było coraz więcej, żeby to było coraz bardziej dostępne.
1: I tego się trzymajmy i na to pozostaje mieć nadzieję. No cóż, myślę, że to już wszystko. Więcej pytań nie ma, jeżeli chodzi o naszych słuchaczy, a ja też chyba już wyczerpałem swój zestaw. Jeżeli ktoś chciałby poczytać o twoich wrażeniach z Apple Watcha Ultra, to też może, bo napisałeś artykuł w portalu mojaszuflada.pl na twojej stronie internetowej. Tam sobie można przeczytać pierwsze wrażenia związane z unboxingiem, konfiguracją i wszystkim innym. Także polecamy również.
0: Polecamy, polecam też. W tym tygodniu pojawi się też kolejne pierwsze wrażenia, tym razem właśnie z tych kwestii związanych z wodnymi aktywnościami. Tak więc jeśli ktoś się też interesuje tego typu rzeczami, to zapraszam do mojej szuflady.
1: Zapraszamy serdecznie, dziękuję ci tymczasem na dziś, Piotrze, za udział w audycji.
0: Bardzo dziękuję, Michale, za zaproszenie, Państwu za uwagę i polecam się na przyszłość.
1: A będę pamiętał, na pewno o tym ekspresie. Piotr Witek o Apple Watch Ultra dziś opowiadał, a ja pytałem o różne rzeczy i również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Michał Dzienisowicz. Zapewne każdy z Was miał kiedyś takie pragnienie zrelaksowania się po pracy za pomocą jakiejś prostej gry audio, ewentualnie jakiegoś zestawu prostych gierek. Dlatego tutaj z pomocą przedstawię Wam dzisiaj taką jedną fajną aplikację, właściwie grę. Na pewno nie jest to pierwszy odcinek o grach na Tyflo Podcaście, a dzisiaj ta z kategorii gier mobilnych. Gra, właściwie platforma do gier w kości o wdzięcznej nazwie Dice World. No i co to jest właściwie? To jest po prostu zbiór 6 gier w kości o różnych zasadach, różnych konfiguracjach rzutów kostką. To tak można powiedzieć bardzo, bardzo skrótowo, ale to wszystko postaram Wam się tutaj rozwinąć. Aplikacja jest dostępna zarówno na urządzenia z systemem iOS, jak i na urządzenia z systemem Android. Moim skromnym zdaniem aplikacja na iOS jest bardziej przejrzysta, jest bardziej dostępna, jeżeli chodzi o voice-overa. W przypadku Androida mam wrażenie, że ta aplikacja jest wybrakowana, co Wam zresztą zademonstruję, ponieważ dzisiaj przedstawię Wam właśnie aplikację na drugi z wymienionych systemów. Autor gry, tworząc tą aplikację, i to jest właśnie kolejna zaleta, autor gry, tworząc tę aplikację, stwierdził, że w zasadzie to zrobi ją też pod nas niewidomych, dlatego też zarówno w iPhone'ach, jak i w różnych telefonach z Androidem mamy w aplikacji szereg ustawień, które dotyczą gadatliwości różnych elementów aplikacji przez czytniki ekranu, zarówno TalkBacka, jak i VoiceOvera. Aplikacja na oba systemy jest dostępna w sklepach, zarówno w App Store, jak i w sklepie Play. Możemy ją sobie za darmo pobrać. Opcjonalnie mamy możliwość wykupienia wersji bez reklam, bądź też w samej aplikacji możemy sobie dokupić pakiet złotych monet, ale o złotych monetach dowiecie się nieco później. Teraz sobie wyszukamy aplikację, wpisując po prostu razem Dice World, Dice World. I teraz szukamy odpowiedniego wyniku.
4: Dice World. Wyszukiwanie głosowe, aplikacja, kości, Dice Duel, reklama, B Interactive, 100 000 graczy czeka, ocena 4,4, nagłówek w usiadce.

0: Co nam się wysuwa na pierwszy plan? Tak jak już wcześniej mówiłem, jest to gra multiplayer, w której to możemy wyzywać na pojedynki w różnego rodzaju gry kościane ludzi z całego świata, a tego typu gry charakteryzują się tym, że musimy sobie po prostu założyć konto. Nie inaczej jest właśnie w przypadku gry Dice World. Tutaj mamy akurat pola do nazwy użytkownika, hasła i do zalogowania się.
1: Password, pole, silnik, przycisk, spacja, zrata user, przycisk.
0: Możemy też sobie utworzyć użytkownika, naciskając opcję Create User.
1: Spacja, silnik as guest. Kliknij dwukrotnie, był aktywny.
0: Sign in as guest, czyli oczywiście możemy się zalogować jako gość. Nie mamy chyba wtedy dostępu do własnych statystyk. Możemy sobie tylko i wyłącznie pograć.
1: Forgot password.
0: Forgot password, czyli wiadomo, jeżeli zapomnieliśmy hasła, to tutaj możemy je sobie bez problemu odzyskać.
1: Logowanie się, przycisk.
0: Logowanie się, przycisk. To jest opcja dla leniwych. Jeżeli już wcześniej posiadaliśmy konto w Dice World, to możemy sobie z tego poziomu się zalogować. Ja jednak może zademonstruję najpierw, zanim się zaloguję na swoje konto, jak wygląda proces rejestracji. Musimy sobie kliknąć po prostu na opcję Create User.
1: Username, pole edycji. E-mail, username, pole edycji. Stan systemu, zmień klawiaturę.
0: Username. Wpisujemy to, wpisujemy tu cokolwiek, właśnie, Tyflo Podcast.
1: E-mail, pole edycji. Koniec pola.
0: Tutaj musimy podać e-mail.
1: Zamknięto klawiaturę. Password, pole edycji.
0: Hasło.
1: Zamknięto password, pole edycji.
0: Potwierdzenie hasła.
1: Create user, przycisk.
0: I po prostu create user. Ja zakładałem konto, więc wiem, jak to działa. Zostaniemy po prostu automatycznie zalogowani na swoje konto. Z racji, że nie mam drugiego adresu e-mail, po prostu zaloguję się na swoje
1: spacja,
0: konto.
1: Logowanie. Spacja. Logowanie się, przycisk.
0: Używając opcji logowanie się, przycisk.
1: Dice World. Signing. Signing. Signing. Dice World. Loading. Dice World.
0: I właśnie się zalogowaliśmy. I zobaczmy, co nam się tutaj ukazało. To co jest jakaś reklama na początku, to nas nie interesuje.
1: Denis, pasek postępu, level, rank, wins, losses, gold, 51, wicekont, 1156, 772, 9285, your turn, gold ludzk, na liście. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić.
0: No i jak widzicie, dostaliście tutaj taki mały zbitek informacji. O co chodzi? Chodzi o to, że niestety tutaj się wyłania pierwsza wada wersji na Androida w takiej postaci, że najpierw jest jednym, to jest jeden element na liście, zobaczcie.
1: Denis, pasek postępu, level, rank, wins, losses, gold, 51, wicekont, 1156, 772, 9285, your turn, gold, ludzk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić.
0: I gdyby to jeszcze był jeden element na liście, gdzie jest na przykład odczytywane rank, tam dice king, dice ninja, dice nin, rank, dice ninja, level, 51, 51, gold, ten 9000 ileś, ale nie, tu najpierw są odczytywane nazwy poszczególnych wartości, następnie są po tych nazwach odczytywane liczby tych wartości. Dalej mamy i możemy sobie podglądnąć statystyki. Możemy sobie utworzyć grę. Wiadomo, każdy chce być oceniany, najlepiej jeszcze pozytywnie. A jeżeli ich ocenimy pozytywnie na 5 gwiazdek, to dostaniemy 5 złotych monet w prezencie. Waiting for Rolls, czyli obecnie nie mam aktywnych żadnych gier, które mógłbym rozegrać. Join a tournament. I to jest ciekawe w Androidzie, bo tutaj, jeżeli nie mamy na przykład gier żadnych i mamy Waiting for Rolls, to w tym polu, w tym miejscu mogą nam się pokazać rzeczy naprawdę różne. może nam się pokazać na przykład smart match, coś tam

0: każdym razie chodzi o to, że w tym miejscu będzie nas program, będzie nas aplikacja namawiać do różnych form aktywności w grze.
1: Hello friends.
0: Challenge Friends.
1: Był aktywnić.
0: Możemy tutaj sobie wyzwać swoich znajomych.
1: Uwita followers.
0: Możemy
1: Komentowanie. Był aktywnić.
0: wysłać tweeta do ludzi, których możemy do Dice World oczywiście zaprosić.
1: Settings.
0: Settings.
1: Kliknij dwukrotnie. Był aktywnić. Help. Kliknij
0: Pomoc do
1: dwukrotnie. Był
0: wszystkiego.
1: aktywnić. Store. Kliknij dwukrotnie.
0: Sklep, gdzie możemy sobie kupić oczywiście różne dodatkowe elementy, typu na przykład dodatkową liczbę złotych monet, tudzież brak reklam, albo dodatkowe wyglądy kostek, ale to raczej nam się nie przyda.
1: Tournament. Kliknij
0: Tournaments,
1: dwukrotnie. Był
0: czyli
1: aktywnić.
0: turnieje. Wyjaśnię Wam później, o co tak naprawdę chodzi.
1: Morygames.
0: More
1: Wyświetlenie nowych
0: Games,
1: sfer 11 z 20.
0: czyli możemy sobie
1: Kliknij dwukrotnie.
0: sprawdzić,
1: Był aktywnić.
0: co ten deweloper, który nam tutaj oferuje Dice World, jeszcze stworzył.
1: Regold.
0: Free
1: Kliknij
0: Gold.
1: dwukrotnie. Był aktywnić.
0: Jeżeli nam brakuje złotych monetek, to tu możemy się udać.
1: Leaderboards. Był
0: Leaderboards, czyli
1: aktywnić.
0: cały ranking wszystkich graczy, kto był najlepszy w jakiej grze, kto jest najlepszy ogólnie, do tego też dojdziemy. I tutaj
1: Kliknij
0: mamy
1: dwukrotnie. Był aktywnić.
0: gry, w których oczekujemy na ruch przeciwnika.
1: Farplay 29 694 342. Use 0. Last roll was 30 minut. Wysoko.
0: Jeżeli tutaj
1: Kliknij
0: sobie
1: dwukrotnie. Był
0: klikniemy,
1: aktywnić.
0: zobaczymy statystyki.
1: Przecinek przycisk. Kliknij dwukrotnie. Był aktywnić.
0: Przecinek przycisk. Co to takiego jest? Ano oznacza to tylko tyle, że jak wkurza nas zbyt długie czekanie na przeciwnika, to możemy sobie zrobić tak zwany nudge. Ale żeby zrobić tak zwany nudge, musi minąć określona liczba godzin od ostatniego ruchu, bądź też od ostatniego brzęczyka który został wysłany do danego przeciwnika. Z tego co pamiętam, jest to chyba liczba dokładnie 12 godzin. No i tu, jak widzicie, mamy gry.
1: Przecinek przycisk.
0: Cofnijmy się może najpierw do
1: Store.
0: ustawień.
1: Help. Sexting. Uwita. Sextings. Kliknij
0: Settings.
1: dwukrotnie.
0: I
1: Settings
0: zobaczmy,
1: file.
0: co my tu
1: Denis. Pole
0: mamy.
1: edycji. Kliknij dwukrotnie. E-mail. Denis. Pole edycji. Klik. Usuwamy. Denis. Pole edycji. Kliknij
0: Username.
1: dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnięcie.
0: Mogę tu sobie zmienić moją nazwę użytkownika.
1: E-mail.
0: Mogę sobie zmienić adres e-mail.
1: New password. Cudzysłów. Password.
0: Hasło.
1: Anglicy button. Przycisk.
0: Change Dice
1: Kliknij
0: Button.
1: dwukrotnie. Był aktywnić.
0: To jest opcja dla ludzi, że tak powiem, widzących, którzy grają w tę grę. Mogą tutaj sobie zmienić różny wygląd kostki, nie wiem, żeby była bardziej świecąca, żeby wyglądała inaczej jakoś. Nie wiem dokładnie, co te kostki sobą reprezentują w ostatecznym wyglądzie. Niemniej jednak taka opcja istnieje.
1: Game settings.
0: Game settings, i tu będzie już nas więcej rzeczy interesowało w tym momencie.
1: Zaznaczono sound, pole wyboru.
0: Sound. Możemy sobie
1: Dwukrotnie
0: włączyć i
1: przełączyć.
0: wyłączyć dźwięki w samej grze.
1: Sound info button, przycisk. Kliknij dwukrotnie,
0: I
1: by aktywnić.
0: taka jedna rzecz, pod każdą opcją tutaj mamy przycisk z informacją, do czego dana opcja służy. Tak jak tu możemy sobie to wywołać. No właśnie. I
1: Business,
0: teraz
1: przycisk.
0: klikiem w prawo musimy
1: Kliknij
0: to
1: dwukrotnie,
0: sobie
1: by aktywnić. Settings
0: zamknąć.
1: paga. Denis, pole edycji.
0: Niestety
1: Kliknij
0: wraca
1: dwukrotnie.
0: nam do
1: E-mail.
0: początku, ale wystarczy, że dotkniemy
1: Game settings.
0: śro, właśnie. Już wróciliśmy. Dotkniemy mniej więcej po środku ekranu.
1: Zaznaczono sound, pole wyboru. Sound info. Zaznaczono notification sound, pole wyboru.
0: Notification
1: Kliknij
0: sound.
1: dwukrotnie, by przełączyć.
0: Gra jak wiele gier multiplayer, gdy jest jakaś nasza runda, bądź gdy nam jakieś zasoby się uzupełniły. W tym przypadku jest ta pierwsza opcja. Wysyłają nam powiadomienia, że tam, ne, koleś, twoja kolej, nie? No i ta gra też tak robi. I w tej grze możemy sobie również takie powiadomienia dźwiękowe włączyć bądź wyłączyć.
1: Notification sound info button. Nie zaznaczono. Auto advance. Pole wyboru.
0: Auto
1: Kliknij
0: Advance.
1: dwukrotnie, by przełączyć.
0: Chodzi o to, że jak już gramy w jakieś gry, to po każdej skończonej grze mamy przycisk Play Next Game. Chodzi o to, żebyśmy nie musieli tego przycisku naciskać, tylko żeby nam sam jakby przechodził do następnej gry z innym przeciwnikiem. Bo tutaj akurat tą platformę wyróżnia to chociażby, że możemy grać w wiele gier jednocześnie. Zaznaczone. Ja akurat tą opcję sobie włączyłem.
1: Auto Advance Info Button, przycisk. Niezaznaczono, kit mode, pole wyboru.
0: Kit mode. Tryb dziecięcy. Chodzi o to, że ukrywa nam przycisk czatu, ukrywa nam awatary, ukrywa nam reklamy wideo. Tak, żeby jakieś tam nieodpowiednie treści nie trafiły do młodszych użytkowników gry.
1: Kit mode. Zaznaczono, Farkless Plat, pole wyboru.
0: Tu się zaczynają już opcje dotyczące konkretnych dźwięków z konkretnych gier. Farkless Plat. Chodzi o to, że jeżeli mamy wyrzucimy nieodpowiednią kombinację, jeżeli mamy już wykorzystany bonusowy rzut w danej rundzie, no to wtedy nam gra się kończy i tracimy jakby punkty. I jest taki specyficzny dźwięk, akurat dla Farku jest inny, dla każdej gry jest inny.
1: Farkless Plat, zaznaczono, Pixquill, pole wyboru.
0: Pixquill, właśnie.
1: Pixquill, zaznaczono, Bonus Games, pole wyboru.
0: Bonus Games. I to jest ciekawa opcja. Właśnie i tutaj należałoby właściwie wrócić do tych złotych monetek, o których wspominałem na początku. Chodzi o to, że gdy na przykład czy to w Pigu wyrzucimy jedynkę, czy to w Farku mamy jakąś nieodpowiednią kombinację, a w przypadku na przykład Yahtzee będzie to bonusowy rzut po prostu. W każdym razie dodaje nam to dodatkowy bonusowy rzut do gry. Jeżeli mamy odpowiednią ilość monet, to możemy sobie taki rzut wykupić. Każdy bonusowy rzut w danej grze, w danej rundzie kosztuje jedną złotą monetę.
1: Bonus game zaznaczono. Twoje loser name.
0: Twitch loser name. Dice World ma integrację z Twitterem i co za tym idzie, możemy sobie po prostu tutaj nie mniej, nie więcej, tylko napisać w Twitchie nazwę tego, którego pokonaliśmy. Video Gold Prompt. Chodzi o to, że jeżeli już zakończymy, nadrobimy wszystkie gry na liście, które mamy, pojawia nam się komunikat Would you like to watch a sponsored video? Czyli tłumacząc to na nasz ojczysty język, czy chcesz obejrzeć sponsorowane wideo za jedną złotą monetę. Czasami trafiają się za 10. Tak zwane jackpoty. Z tym, że wtedy na Androidzie niestety trzeba już całe zadanie wykonać w postaci zainstalowania danej aplikacji i jej otworzenia. W iPhone'ie, na iOS-ie tego nie trzeba robić, ale tak jak podkreślałem, takie zadanie jest konieczne tylko w przypadku filmików, za które możemy otrzymać 10 złotych monet. Natomiast jeśli chodzi o filmiki za jedną złotą monetę, nie musimy nic instalować. Następną opcją, którą tutaj mamy, jest
1: zaznaczono Celebration Animation, pole wyboru.
0: Celebration Animation. Nie wiem, czy to nie chodzi o to, że po prostu jeżeli przechodzimy do następnego poziomu, to wyświetla się nam jakiś tam obrazek, animacja, skacząca małpka albo inne takie, coś w tym rodzaju. W każdym razie to nam nic nie zmienia. Talkback Settings. Tak jak to mówiłem, Dice World ma coś takiego, znaczy autor programu dba o dostępność aplikacji zarówno na iPhone'a, jak i na urządzenia z systemem Android. Dlatego też dostosował, jak tylko się da, wszystkie opcje w grze pod czytniki ekranu. I tak oto mamy ustawienia, które możemy sobie zmodyfikować.
1: Zaznaczono TalkBack, pole wyboru.
0: TalkBack. Chodzi o to, żebyśmy mogli sobie po prostu włączyć i wyłączyć obsługę tych dodatkowych komunikatów wypowiadanych przez TalkBacka.
1: TalkBack info, przycisk. Zaznaczono TalkBack hints, pole wyboru.
0: TalkBack hints. Chodzi o to, że gdy rzucimy kostką, to przy okazji na przykład w grach typu Farkle, czy Yahtzee, czy też balot pokazuje, mówi nam po prostu, jakie mamy w danym momencie możliwości wyboru, czy to na przykład może być zaznaczenie małego streeta w Yahtzee, czy też zaznaczenie dwóch jedynek Farkle za 200 punktów. I także to jest właśnie opcja, która się nazywa Heinz i do tego ona służy. Jeżeli to sobie wyłączymy, TalkBack nie będzie nam oznajmiał wtedy, jakie mamy ruchy w danej grze. Oczywiście możemy sobie to wówczas sprawdzić. Jak ktoś nie chce, żeby mu TalkBack za dużo gadał, to można sobie to wyłączyć.
1: Gamma set, co wiem, new password, pole edycji, pan,
0: O,
1: za,
0: ekran mi się
1: przełącz,
0: wyłączył i się
1: za,
0: tutaj.
1: nie, za, kit, za, farkless, za,
0: I się tutaj właśnie
1: zaznacz, wideo, zaznacz,
0: ustawienia
1: talkback set,
0: cofnęły.
1: zaznaczono, talkbackin, zaznaczono, talkback hints, pole wyboru, zaznaczono, talkback widzę, pole wyboru.
0: TalkBack Dice. Chodzi o to, że po prostu będziemy mieli odczytywane numerki kostek, które wyrzuciliśmy. I tutaj też jest taka sama sytuacja, jeżeli nie chcemy, żeby nam to było odczytywane, możemy sobie tą opcję odznaczyć.
1: Przycisk.
0: No i mamy przycisk Save. No dobrze, mamy już ogarnięte ustawienia. To może przejdźmy do najatrakcyjniejszej rzeczy z tego wszystkiego. Stwórzmy sobie grę. Create a game page. I tutaj mamy kilka sposobów na stworzenie gry, bo możemy. Play computer, czyli możemy sobie zagrać z komputerem. Challenge Friends. Jeżeli w to klikniemy, pokaże nam się wówczas lista osób z Facebooka, które aktualnie posiadają konto na Dice World i możemy sobie takie osoby wtedy wyzwać na pojedynek. Invite Friends. Chodzi o to, że po prostu do tych, co nie mają Dice World, możemy wysłać SMS-em, Twitterem, Facebookiem, Messengerem wiadomość, że to jest bardzo fajna gra Dice World. Aby w nią zagrać, wystarczy, że pobierzemy odpowiedni plik. To jest po angielsku i tutaj jest dodawany oczywiście link do App Store'a, do aplikacji w App Store, tudzież w Google Play, jak to ma miejsce właśnie w przypadku systemu Android. Następnie username email search for a player. Chodzi o to, że jeżeli znamy nika danej osoby. O, właśnie nam przyszło powiadomienie z gry. Z Dice Worlda. W każdym razie wracając, username email. Jeżeli znamy jakiegoś użytkownika albo e-mail, albo właśnie jego nick, możemy tutaj manualnie wpisać i zacząć z nim grę. GameQ. Chodzi o to, że jeżeli na przykład ja stworzę w tym momencie, wybiorę sobie tą opcję i wziąłbym po prostu, stworzył grę w Farkle. Jeżeli ktoś już by wcześniej w tym, wcześniej, parę minut wcześniej stworzył też grę w Farku, to ja bym grał z tym człowiekiem, co on tą grę stworzył. Jeżeli nikt wcześniej nie stworzył gry w Farku, to dostanę komunikat, że zostałeś dodany do kolejki w Farku i że dostaniesz powiadomienie, jeżeli ktoś będzie chciał z tobą zagrać. I to też jest oczywiście, jak wiadomo, po angielsku. Previous opponent. Poprzednich możemy sobie wyzwać na pojedynek poprzednich przeciwników, z którymi graliśmy, bo na przykład stwierdzimy, że z tym przegrałem, to trzeba się odkuć, a zapomniałem dać się przy zakończonej grze, żeby sobie z nim zapomniałem zaznaczyć rewanż przy zakończonej grze.
1: Random player, have a user, random opponent
0: Random player, czyli nic innego jak wybiera nam z listy userów, z listy użytkowników losowego przeciwnika. No i w ten sposób tworzona jest wybrana przez nas gra z tym użytkownikiem. Practice, czyli oczywiście na sobie możemy przetestować wszystkie opcje, wszystkie rzuty kostką w danej grze bez udziału drugiego przeciwnika. Ja wybieram opcję kolejki gry, game queue. I wybieramy pierwszą grę z brzegu, jaką jest Farkle. I właśnie jest to, o czym mówiłem, że teraz musimy sobie chwilkę poczekać, aż nam przyjdzie powiadomienie, że ktoś chce z nami grać. No to może zanim tutaj nam przyjdzie powiadomienie, to spróbujemy w jakąś inną grę zagrać. Może tu nam się uda. I nam się właśnie chyba udało, tak. Wada wersji na Androida niestety jest taka, że nie mówi, iż gra została stworzona, ale z racji, że nie ma komunikatu o tym, że muszę sobie poczekać na przeciwnika, to znaczy, że gra została stworzona. Z kim my to gramy? No, z kimś tam gramy. Pik, o co chodzi w tej grze? Gra jest bardzo prosta. Normalnie, w normalnym pigu chodzi o to generalnie, żeby rzucać kostką i żeby uważać, żeby nie wypadła nam jedynka, bo jeżeli wypadnie nam jedynka, to tracimy wszystkie punkty, które do tej pory uzbieraliśmy w rundzie. Po prostu trzeba wyczuć moment, żeby sobie zapisać. Tutaj natomiast, z racji, że mamy wcześniej wspomniane przeze mnie bonusowe rzuty, możemy sobie taki bonusowy rzut wykorzystać, który jest przepustką do dodatkowych rzutów. Z tym, że wtedy, jeżeli już wypadnie nam jedynka, no to kończymy grę. Spróbujmy więc zagrać. Rzucam sobie cały czas kostką. Tu nie trzeba nic wybierać. Round score is 28. 28, dokładnie. Czyli jeżeli byśmy chcieli nie ryzykować, to byśmy mogli zrobić tutaj...
1: Hold 28.
0: Ale że jestem raczej ryzykantem i mam dodatkowo trochę złotych monet, to rzucam dalej. O właśnie, i teraz wypadła mi jedynka. You picked out. Bonus roll available. Chodzi o to właśnie, że teraz wykorzystujemy rzut za złotą monetę.
1: Use bonus roll, 1 gold.
0: I zrobimy tak.
1: Lista.
0: I teraz możemy rzucać dalej.
1: 6. Rune story jest 34.
0: 34. No powiedzmy, że bez bonusa to tak nie będę już teraz dalej ryzykował.
1: Hold 34.
0: Tylko
1: kliknij dwukrotnie, by uaktywnić.
0: Zrobimy sobie hold, zatrzymajmy ten wynik. W tym momencie przeprowadzę 34 do zera.
1: Wyświetlam element 1 z 1. Farkle bonus 29 milionów 694 340.
0: I teraz Auto Advance Feature przeniósł mnie do następnej gry. To jest to, o czym mówiłem wcześniej przy okazji omawiania ustawień. Jaką jest gra Farkle z jakimś tam użytkownikiem, którego nick też został wymieniony. Dlatego też no, spróbuję wam teraz objaśnić mniej więcej, na czym polega zasada gry Farkle. Farkle mamy do rzutu 6 kostek, którymi rzucamy na raz i po prostu wygrywa ta osoba, która zbierze 10 tysięcy punktów. Oczywiście gra jest podzielona na rundy, gra się właśnie dotąd, dopóki się nie uzyska tej wyżej wymienionej ilości punktów. No i teraz dostajemy punkty za kombinacje, które sobie wybieramy, zaznaczamy sobie te kostki, czyli na przykład za dwie jedynki mamy 100 punktów, za piątkę mamy 50 punktów i mamy też różne kombinacje specjalne, takie jak 3 dwójki to jest 200 punktów, 3 trójki 300 punktów, 3 jedynki 1000 punktów i tak dalej. Może spróbujmy rzucić.
1: 4, 4, 6, 2, 6, 2.
0: O właśnie. I teraz nam się wyłoniła kombinacja specjalna. Bo mamy oto w tym momencie
1: 2, 6, 2, 6, 4, 4, przycisk.
0: Dwie czwórki, dwie szóstki i dwie dwójki. I co my musimy teraz zrobić? Z racji, że to jest free pair, czyli trzy pary, żeby uzyskać 750 punktów i móc rzucać dalej, bo wykorzystamy w tym momencie wszystkie 6 kostek, zaznaczymy w tym momencie wszystkie 6 kostek i możemy wtedy rzucać dalej. Ja zaznaczę te wszystkie 6 kostek.
1: 2, 6, 2, 6, 4, 4, 4.
0: I zaznaczyłem w tym momencie wszystkie 6 kostek. Teraz w tym momencie możemy znowu rzucić kostkami wszystkimi. Wszystkie zostały jakby zaznaczone. O. O i właśnie. I trafiła nam się teraz kombinacja, która nie pozwala nam jakby zaliczyć, zaznaczyć żadnej kombinacji w celu zdobycia jakiegoś punktu. Jakiejś liczby, dodatkowej liczby punktów. Zobaczmy może, ile mamy do tej pory punktów.
1: 9000 gold.
0: A nie, tak nie zobaczę. 750. A zobaczę. 750 punktów. No i teraz możemy użyć bonusowego rzutu, co właśnie w tym momencie uczynię. I teraz roll.
1: 3, 4, 5, 1, 6, 1. Jury plus siblemowe zary. Fuony jest plus 200. One widzę plus 50.
0: No właśnie, rzuciliśmy sobie kostką i z kombinacji, które umożliwiają nam uzyskanie jakichkolwiek punktów, mamy dwie jedynki i jedną piątkę, czyli razem 250 punktów. Z racji, że piątkę wolę sobie, ja osobiście mam taką taktykę, że piątkę wolę sobie zostawić na rzut czterema kostkami. Może mi się jakaś jedynka trafi i zamiast 250 po rzucie czterema kostkami będę miał 300 punktów, więc zaznaczę sobie tylko dwie jedynki, ale to już jest jakby moja taktyka, wy możecie mieć inną.
1: 1, 6, 4.
0: No i właśnie tak jak przewidywałem, zamiast piątki, którą bym wtedy zaznaczył, wylosowała mi się jedynka.
1: 1, przycisk. 1, zielecwet.
0: No właśnie, zaznaczyłem sobie jedynkę. No i teraz mamy trzy kostki do wyrzucenia. Zawsze możemy sobie sprawdzić, ile jeszcze nam zostało do rzucenia kostek. Im mniej kostek, tym mniejsza szansa, że trafimy jakąś kombinację pozwalającą nam na zdobycie punktów.
1: Jeden celestę, 4, przycisk. Jeden celestę, 6, 1 celestę, przycisk.
0: W tej chwili mamy 3 kostki, 4, 6 i 6, którymi możemy rzucić. Reszta jest wybrana, już zaznaczona. Ja nie będę teraz ryzykował.
1: Bank 1050.
0: Zabankujemy sobie 1050 punktów w tej rundzie. Mamy jeszcze jakąś jedną grę w Farku, której kiedyś tam nie nadrobiłem, ale na razie może skupmy się na innych grach. Tak więc następną grą wartą zainteresowania, którą tutaj bym chciał pokazać. GameQ, najlepiej z kolejki. Jadzi. O co chodzi? O, nawet powiedziało tutaj, z kim będę grał, bo proszę bardzo. Czyli jednak ta wersja na Androida nie jest w tym przypadku taka zła. Generalnie chodzi w tym wszystkim o to, żeby sobie po prostu mamy do dyspozycji, tak jak tutaj widać.
1: Sixes. Sixes. You have not. Layer 2. Fives. You have layer 2.
0: Różne figury. O co tutaj chodzi? Generalnie rzucamy sobie sześcioma kostkami. Mamy do dyspozycji figury i wygrywa ta osoba, która wykorzysta wszystkie figury, to jest pierwsza rzecz, i z tych figur zdobędzie więcej punktów od przeciwnika. I na przykład mamy tutaj figury takie jak jedynki, dwójki, trójki, czwórki, piątki i szóstki, tak zwana szkółka. I to jest nic innego jak po prostu punkty za liczby od 1 do 6 i za ich ilość. I tutaj ciekawostka, dostajemy bonus 35 punktów, jeżeli w szkółce zdobędziemy powyżej 63 punktów łącznie. To nam się tutaj pokazuje zaraz pod szkółką.
1: Europe per total is 0, player 2 per total is 0, your bonus is 0, 35 point bonus if per section równa się 63 or more, player 2 bonus is 0.
0: Czyli jest to nic innego jak po prostu to, że jeżeli w szkółce zdobędziemy sumę równą 63 punkty lub powyżej tej liczby, dostajemy bonus w postaci 35 punktów. Jakie mamy dalej figury? Mamy free of a kind, czyli jeżeli na przykład wyrzucimy sobie 4, 4 i 4 i jakieś 3 dodatkowe kostki, czyli mamy wtedy liczone to jako suma wszystkich kości i możemy sobie tam suma wartości wszystkich kostek i możemy sobie to wtedy w ten sposób zapisać jako three of a kind. Four of a kind polega na tym samym, tylko że w tym przypadku musimy mieć na uwadze to, że potrzebujemy już czterech takich samych liczb i dwóch innych losowych i też liczy się suma wartości wszystkich rzuconych kości. Dalej mamy... O, i tu jest fajnie, bo tu pokazuje nawet, czy już gracz, mój przeciwnik skończy, zapisał tutaj jakąś wartość, czy jeszcze takiej wartości nie zapisał. Zresztą to samo jest w przypadku mnie jako gracza. Full house. Dostajemy za to 25 punktów i chodzi o to, że rzucimy trzy liczby, na przykład trzy szóstki i dwie czwórki. I wtedy mamy tak zwany full house. Small stride, czyli inaczej mały street. Nic innego jak cztery liczby po kolei. Czyli na przykład może to być 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 i 6. I dostajemy za tą figurę 30 punktów. Large straight to samo, potrzebujemy już 5 liczb po kolei, czyli na przykład 1, 2, 3, 4 i 5 lub 2, 3, 4, 5 i 6. I taka kombinacja daje nam 40 punktów. Jakzi. Musimy mieć wszystkie takie same liczby, czyli na przykład 5 jedynek, 5 dwójek, 5 trójek, 5 czwórek lub 5 piątek, za co dostajemy 50 punktów. Jest taki bardzo fajny dźwięk. Jak będziecie grali, to na pewno na to kiedyś natraficie, a może jak ja teraz nawet rzucę, to uda mi się w to jakoś trafić. No i jeszcze ostatnia. Chance total of all dice, czyli po prostu taka figura, jakby nam się w innych nic nie dało zdobyć, teoretycznie się tego wtedy używa. Suma wszystkich wartości wszystkich kostek. Zawsze, wszędzie, bez względu na to, co nam wypadło. No to co, może spróbujmy sobie rzucić.
1: Poza listą. 2, 4, 3, 2, 1 jaur posible mowy sare, 1 on S4 on 2 strząte S4 on 2 urs 30 on z majestrani 12 on hance.
0: No właśnie. I teraz mamy sobie jakieś kostki.
1: Kliknij dwukrotnie. 1, przycisk, 2, przycisk, 3, 4, 2, przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić.
0: No dobra. Mamy dwie dwójki, jedną czwórkę, jedną trójkę i jedynkę. Załóżmy, że mam tutaj, jak widzicie, małego streeta do wykorzystania, do zapisania, więc mogę go sobie zapisać, ale jeżeli bym na przykład stwierdził, że chcę sobie teraz za wszelką cenę dążyć do większej ilości dwójek, to na przykład zaznaczam sobie te dwie dwójki, które mam, żeby one mi się już więcej nie rzucały, czyli mogę zrobić
1: 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 3, 2, przycisk.
0: I teraz mogę sobie rzucić po raz drugi. Niemniej jednak ja bym radził zaznaczyć małego streeta, bo 30 punktów piechotą nie chodzi. I tutaj sobie zaznaczamy. Te figury są mniej więcej na środku. Trzeba sobie czasami przewinąć, bo tych figur jest troszeczkę. I mamy przycisk Hold lub Bang. Dokładnie Hold, który znajduje się na dole, zaraz po prawej stronie klawisza Roll. Także mniej więcej tak wygląda Yahtzee. Nie będę teraz grał po raz kolejny w żaden Farku, tylko przechodzimy do następnej gry. Znowu skorzystamy sobie z kolejki. Ewentualnie możemy sobie wyzwać jakiegoś mojego znajomego. A spróbujemy. I mamy, albo możemy nowych graczy zaprosić, żeby korzystali z Dice World, albo tych, którzy już grają. Wybieramy sobie Already Play. I chyba teraz powinno mnie się zapytać o połączenie z Facebookiem. A, coś tutaj nie działa, nie wiem dlaczego. Spróbujemy jeszcze raz. Czyli musimy sobie jeszcze, żeby to osiągnąć, połączyć Dice World z Facebookiem. Za chwilę to uczynimy. No nie wiem, coś nam to nie chce teraz w tym momencie działać. Nie wiem, czy to u mnie jest jakiś błąd. W każdym razie zrobimy sobie następną grę z kolejki. Balut. Gra bardzo podobna do Yahtzee, z tym, że jest jedna zasadnicza różnica. Mamy różne figury i możemy je 4 razy zaznaczyć. I teraz, jeżeli zaznaczymy 4 razy jakąś figurę, a suma punktów będzie przekraczała ustaloną wartość, dostajemy wtedy 2 punkty. Zaczynamy, każdy gracz domyślnie zaczyna od minus 2 punktów. Gra kończy się wtedy, jeżeli dany gracz wykorzysta jakieś punkty. Zasady są podobne, rozkład figur jest trochę inny. Myślę, że zanudziłbym wszystkich, gdybym zaczął to wszystko po kolei tłumaczyć. W każdym razie zawsze można sobie skorzystać z angielskiej pomocy. A tak powiem wam coś szczerze, że jak ja się uczyłem tych gier, to po prostu dochodziłem metodą prób i błędów i po prostu logicznego myślenia, jak to ogarnąć. No ale spróbujmy sobie zagrać. I kolejny błąd w androidowym Dice World, że niestety, ale ekran, podczas wyłączonego ekranu program wraca jakby na ekran główny swój. No to może jeszcze raz spróbujmy tego. A, tak mi zrobiłeś. No to zrobimy sobie jakiegoś losowego przeciwnika. Balut. Tak jak mówiłem, gra podobna do Yahtzee, z tym, że mamy 4 figury. Jest trochę inna punktacja. Musimy z tych 4 figur uzyskać taką liczbę punktów, żeby za to dostać 2 punkty. Na przyczyli mamy do zaznaczenia w sumie każdą figurę po 4 razy. 4 razy czwórki, 4 razy piątki, 4 razy szóstki. Tu nie ma jedynek, dwójek i trójek. Za to są figury takie jak Stride, ale nie ma małego i dużego. Jest Full House, jest można 4 razy szansę zaznaczyć. No i balut, czyli tak jak tutaj w Yahtzee suma wszystkich liczb. Z tym, że balut, za każdy balut dostaje się 2 punkty. Zresztą trzeba sobie tyle punktów uzbierać, ile jest ustalone w danej figurze. Tam nawet pod figurami o...
1: Wyłączono.
0: Mogę wam to pokazać.
1: Wyłączono.
0: No na przykład, tutaj jak jesteśmy na liście figur, możemy sobie tutaj zobaczyć, ile potrzebujemy punktów, żeby mieć 2 punkty za wszystkie zdobyte szanse. Czyli potrzebujemy 100 punktów w sumie za wszystkie 4 szanse. Spróbujmy sobie tutaj rzucić.
1: 1, 1, 4, 4, 4 jury posiblemo wezare, 12 on full, 14 on full house, 14 on dwójce.
0: To jest gra bardzo na myślenie i czasami trzeba wybrać między wkładaniem do szkółki, a na przykład inwestowanie w takie figury jak full house. No, z racji, że tutaj mamy 12 punktów za czwórki i 14 za full house, myślę, że w przypadku figury full house można zdobyć znacznie więcej punktów, więc ja zaznaczę sobie czwórki, żeby one już nie były rzucane i będę rzucał tylko tymi kostkami, które mi zostały. Czyli dwoma jedynkami rzucimy. O, i doszła nam kolejna czwórka, bardzo dobrze. Czyli już mamy 16 w czwórkach. I zaznaczyliśmy ją i rzucamy jeszcze tylko piątką. Uwaga, bo może będzie balut. Może będzie balut. Zobaczymy.
1: 16 18 dwójce.
0: 4. 4.
1: 6 16 22 dwójce.
0: No, 16 na czwórkach, 6 na szóstkach i 22 w szansie. Myślę, że szansa byłaby najrozsądniejsza do zaznaczenia. Ale na razie i tak za to żadnych punktów nie dostajemy, bo musimy zaznaczyć takich szans 4 i musimy za te szanse dostać 100 punktów, żeby w ogóle dostać 2 punkty w sumie na tablicę wyników w grze. To by było na tyle, jeśli chodzi o balot. Stwórzmy sobie jeszcze jedną grę, bo jest... Jeszcze są dwie do omówienia, trójki i 1, 4, 24. W sumie gry podobne, jeśli chodzi o działanie. Zaraz tutaj wam wszystko wytłumaczę. Freeze. Musimy zrobić tak, bo nikt tutaj nie stał na patrolu. Także... No właśnie. O co chodzi? Rzucamy kostkami i teraz chodzi o to, żebyśmy zdobyli jak najmniej punktów za całość. Gra ma 9 rund, z czego każda liczba poza trójką ma swój nominał punktowy. Trójka to jest 0 punktów. No i dobrze by było, żebyśmy tych trójek zaznaczali jak najwięcej. Oczywiście są bonusowe punkty za na przykład wyrzucenie 5 jedynek, mamy minusowe punkty i tak samo 5 dwójek, 5 czwórek, 5 piątek i 5 szóstek też są nam te punkty odejmowane. No więc spróbujmy sobie rzucić kosteczką.
1: 5, 4, 4, 4, 6.
0: Wow, niedobrze, niedobrze. Ja tutaj bym osobiście zrobił. Właśnie, normalnie to już byśmy musieli coś tutaj wybrać z tego, ale że jest tutaj ta magiczna złota moneta, to możemy sobie rzucić i jeszcze raz.
1: 4, 1, 4, 6, 3.
0: No na pewno nie będziemy czwórek i szóstek zaznaczać. Ja bym zaznaczył tutaj dla bezpieczeństwa, żeby już mniejszą liczbą kości rzucać.
1: 3, 6, 3,
0: trójeczkę
1: 6, 4, 3, 1,
0: i jedyneczkę. Będzie ten jeden punkcik, oby tylko jeden, bo mamy jeszcze... 3 kostki do rzucenia.
1: 1, 6, 5.
0: No właśnie, kolejną jedyneczkę.
1: 1, press, list, prep, 1, 1, select.
0: No właśnie. I 2 punkty tylko. Teraz bym wiadomo, że dwójkę zaznaczył, bo jest mniejsza. I mamy 4 punkty już do zabankowania, niestety.
1: 1.
0: 1, czyli w sumie 5 punktów.
1: 1, select, bank stoi, roll, hot 5. Wyświetlam element 1 z 1. Farklebon z 29 milionów 694.
0: No tutaj mnie cały czas te gry nienadrobione gonią. Nie będę ich teraz nadrabiał. Może następna, ostatnia gra do zademonstrowania. 1 for 24. Gra bardzo podobna. I znowu spróbujemy sobie z kolejki. Nie, nikt nie gra, nikt nie gra. Ale tu będą grali. Znaczy, tu na pewno kogoś znajdę, o tak. O, trochę się zagubiłem w gąszczu tych sześciu gier, ale się nie poddaję. 1-4-24, o co chodzi? Gra polega na tym, że mamy sobie do dyspozycji kosteczki. I teraz, żeby cokolwiek zrobić, żeby cokolwiek zacząć bankować, musimy sobie zaznaczyć dwie podstawowe liczby, 1 i 4. To są takie przepustki, to jest taka przepustka do zdobywania dalszej liczby punktów w dalszych rzutach. No i teraz jest 9 rund i wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej punktów. Oczywiście za kombinację typu 1, 4, 3, 3, 3, 3 dostaje się bonusową liczbę punktów. Nie pamiętam teraz dokładnie tych wartości. Aczkolwiek jest bonus. Tak samo za dwójki, za czwórki chyba też i za piątki, za szóstki również. Jeśli coś pokręciłem, a pewnie tak jest, to zapraszam do komentowania na stronie Tyflo Podcastu. Tak jak mówiłem, to jest mój pierwszy samodzielny podcast, tak więc no coś na pewno gdzieś tam pokręciłem. No nieważne. W każdym razie może przejdźmy do czynów, rzućmy sobie kostką. 9 rund i maksymalnie możemy sobie zdobyć tych punktów 24 bez bonusu, chyba że będziemy mieli bonus w postaci na przykład 4 jedynek.
1: 5, 5, 5, 4, 5, 1.
0: Szczerze, ja bym tutaj wszystko zaznaczył. Bo mamy jedynkę, czwórkę i cztery piątki. Tak więc zaznaczmy sobie wszystko. Tak więc na tym ta gra polega. O właśnie, już się ktoś z kolejki odezwał. Także możemy sobie jeszcze jedną rundkę. A, no to się nie odświeżyło, no nic. Czas na słowa podsumowania. Ja zacząłem w to grać w roku 2013 pod koniec i gram do dzisiaj. Zabijacz czasu świetny. Aczkolwiek nie non-stop, ponieważ no po jakimś czasie może się naprawdę znudzić. To trzeba naprawdę dawkować sobie takie gry tego typu, przynajmniej ja tak uważam. Niemniej jednak, zwłaszcza dwie gry, Balut i Yahtzee, są trochę na myślenie, bo nie zawsze jest takie oczywiste, co tutaj wybrać. Reszta, no jak masz farta, to w sumie wygrasz, chociaż 1-4-24, no i Freeze to są takie też dwie gry, gdzie jednak trzeba sobie troszeczkę policzyć, co tu by można zabankować, a co zostawić. Znaczy, co sobie wybrać, a co zostawić. No i cóż, tak jak powiedziałem, aplikacja jest robiona z myślą również o osobach niewidomych. Jest dla nas przystosowana, zarówno dla talkbacka, jak i dla voiceovera. Aplikację możemy jak najbardziej pobrać ze sklepu Google Play, jak i App Store'a na iOS-ie, a mi ze swojej strony pozostaje się w tym momencie z Wami pożegnać i zaprosić Was na kolejny odcinek Tyflo Podcastu. Wszystkie audycje są dostępne na www.tyflopodcast.net. Jeszcze tak pro forma zachęcam Was do oczywiście komentowania tego odcinka i do sugestii, co mógłbym w przyszłości zmienić, zrobić, żeby to po prostu było lepsze. No i poprawcie mnie, jeżeli gdzieś się pomyliłem. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Tomek Bilecki. Dzisiaj podcast, jak zresztą sam tytuł mówi, o protokole MIDI. Od razu powiem na początku, że jeżeli ktoś wie, co to jest Note On, Note Off, Aftertouch, Velocity, czym się różni kanał MIDI, ścieżka MIDI, myślę, że ten podcast mu niewiele powie. Ale jeżeli komuś te nazwy nie mówią nic, bądź MIDI komuś się kojarzy tylko z kiepskiej jakości podkładami w internecie, albo też z starymi dzwonkami wygrywanymi do komórek, no to warto może, żeby temu podcastowi się bliżej przyjrzał, zwłaszcza w momencie, gdy chce sobie tworzyć jakąś muzykę, bo tej grupie ten i podejrzewam kilka następnych podcastów będzie dedykowanych. Dobrze, może najpierw zacznijmy sobie od historii MIDI. MIDI jest protokołem stworzonym w pierwszej połowie lat 80. przez kilka korporacji, kilka firm tworzących ówcześnie syntezatory. Zresztą najczęściej w tym czasie też można znaleźć takie nazwy jak Roland, jak Korg, jak Yamaha. I protokół, jak został wymyślony nieco ponad 30 lat temu, to do tej pory dzielnie służy. I mimo tego, że są powoli podejmowane prace nad wersją HD, czyli poniekąd 2.0 MIDI, no to tak naprawdę nie ma tutaj takiej presji jak na przykład w przypadku protokołu IPv6, gdzie nagle się okazało, że IPv4 już zbliża się ku końcowi swojemu i nagle są problemy z przydzielaniem nowych adresów. Tak naprawdę mimo tego, że technologia się posuwa do przodu, mimo tego, że powstają coraz to nowe syntezatory, nadal wersja tego protokołu sprzed lat 30 paru spokojnie w większości wypadków wystarcza. I co to jest tak naprawdę protokół MIDI? Protokół MIDI to jest właśnie sposób komunikowania się syntezatora z syntezatorem, tudzież syntezatora w dzisiejszych czasach z komputerem. I protokół ten nie wysyła audio jako takiego, tylko zajmuje się wysyłaniem tego, co użytkownik w tej chwili naciska, czym kręci, w jaki sposób i jak szybko. Co dokładnie MIDI oferuje? No przede wszystkim MIDI oferuje informację o tym, jaki klawisz został wciśnięty. Przy czym wszystkie komunikaty w MIDI mają wartości numeryczne, najczęściej ich jest 128, co wynika po prostu ze specyfikacji jakby protokołu, w którym to jest wszystko zrobione i również ze specyfikacji ówczesnych procesorów, które no nie miały siłą rzeczy takiej wydajności, jak mają dzisiejsze. Trzeba to było zrobić tak, żeby standardowo używany wtedy procesor no takie MIDI ogarnął w cudzysłowie. W związku z tym mamy numer nuty, który został przez użytkownika wywołany od 0 do 128. Mamy również parametr velocity, czyli dynamikę, jaką użytkownik raczył wywołać, wciskając dany klawisz. Mamy również jakby dynamikę na zwolnienie klawisza, czyli nie tylko jak szybko klawisz został wciśnięty, ale również jak silnie, czy w zasadzie właśnie jak szybko klawisz został puszczony. To się bardzo rzadko przydaje i bardzo mało klawiatur z czegoś takiego i syntezatorów korzysta. Niemniej w bardzo specyficznych sytuacjach takie rzeczy się przydają. Mamy też coś takiego jak aftertouch, czyli reakcja na docisk klawisza. Wciskamy jakiś klawisz z jakąś szybkością i potem zwiększamy stopniowo bądź nie siłę nacisku na ten klawisz. I niektóre klawiatury potrafią to zauważyć i wysłać odpowiedni komunikat do syntezatora i też niektóre syntezatory potrafią to na swój sposób jakoś tam zinterpretować. Kolejnym komunikatem jest program change, czyli numer brzmienia. Przy czym tutaj warto podkreślić słowo numer brzmienia, nie nazwa brzmienia, tylko właśnie jego numer. I tych numerów jest oczywiście 128. Jeżeli w jakimś syntezatorze jest więcej niż 128 barw, a w dzisiejszych czasach to jest norma i standard, to jest jeszcze coś takiego jak numer banku i tych banków jest 128 razy 128, czyli 128 kwadrat, czyli 16 tysięcy z kawałkiem. I w każdym banku może być 128 programów, więc 16 tysięcy razy 128 to jest, nie chce mi się tego liczyć, ale spokojnie ponad 1,5 miliona, o ile dobrze liczę. W związku z powyższym, żeby zapełnić 1,5 miliona brzmień i je potem przejrzeć, to trzeba być naprawdę hardkorem. Oczywiście 128 komunikatów typu control change, każdy z nich ma 128 wartości i te komunikaty control change zajmują się parametrami innymi, na przykład głośnością, na przykład balansem, na przykład włączaniem jakichś efektów i tak dalej, i tak dalej. Czyli kręcąc pokrętełkami w syntezatorze, które tam zmieniają różne rzeczy, jakieś filtry, jakieś pogłosy, jakieś dodawanie efektów i tak dalej, i tak dalej. Te kontrolery i te pokrętełka i te suwaki, przyciski mogą właśnie wysyłać jeden ze 128 parametrów i każdy z nich ma 128 wartości. I to wszystko nie ma żadnych nazw, tylko są po prostu numerki przesyłane przez MIDI. Jednak gdyby tego wszystkiego było mało, a jest mało, jest jeszcze kilka takich kontrolerów specjalnych. To się nazywa RPN Messages i NRPN Messages. Chodzi o to, że dwa z tych komunikatów typu control change służą określenia numeru jakiegoś komunikatu, a kolejne z tych dwóch control change służy określeniu wartości. Dzięki czemu oprócz, w zasadzie oprócz, nie do końca oprócz 128 tym parametrów typu control change możemy cztery z nich zabrać, ale za pomocą czterech tych kontrolerów mamy 128 razy 128 parametrów i każdy z nich ma 128 kwadrat wartości. W związku z czym mamy 16 tysięcy parametrów i każdy z nich ma też trochę ponad 16 tysięcy wartości. No a taka liczba parametrów z taką dokładnością, no to już myślę wystarczy każdemu. No dobra. Oprócz tego, poniekąd jednym z tych właśnie parametrów o 16 tysiącach wartości jest komunikat pitch bend. To jest z reguły takie kółeczko w syntezatorach, którym możemy robić tak zwane podciągnięcie, czyli zmieniać wysokość dźwięku. Działa to mniej więcej tak, naciskam klawisz i sobie zmieniam głośność, znaczy nie głośność, tylko wysokość tego dźwięku w czasie rzeczywistym. Z poziomu samej klawiatury i takiego pokrętełka, takiego koła, który jest po lewej stronie u mnie. Ale oczywiście nie wszystkim tego dość. Ponieważ w związku z tym, że syntezatory w drugiej połowie, zwłaszcza lat 80., a już o latach 90. to nie ma co wspominać, bo to już jest normalne, zaczęły być zasadniczo cyfrowe. A jeżeli coś jest cyfrowe, jeżeli działa tylko domenie w cyfrowej, no to pewnie ma jakiś system operacyjny. A jeżeli ma jakiś system operacyjny, to prawdopodobnie z różnych przyczyn producent zechce wysłać update systemu operacyjnego, w którym są na przykład nowe barwy. Jak tu wysłać nową barwę, albo nowe polecenie systemu, albo nowy system operacyjny, mając tylko jakieś parametry i jakieś ich wartości. Niech ich będzie nawet 16 tysięcy, no to trzeba by jakoś dziwnie pisać te systemy. Dlatego jest jeszcze coś takiego, co się nazywa system exclusive. I system exclusive to jest coś w rodzaju wolność Tomku w swoim domku. To znaczy mamy komunikat początkowy, mamy komunikat końcowy, a co się dzieje między tymi dwoma komunikatami, to już niech sobie deweloper, producent robi co chce i ile chce. I to są po prostu wysyłane szesnastkowo dowolne komunikaty w ilości dowolnej. Więc może to być wysłane tak naprawdę cokolwiek. Barwy, aktualizacja systemu, jakieś napisy, jakieś nie wiem co, jakieś przestrajanie, nie wiem, klawiatury, no cokolwiek tak naprawdę, co trudno jest zapisać jako po prostu szereg komunikatów, które mają szereg jakichś tam różnych konkretnych wartości. I to jest wykorzystywane dzisiaj na potęgę. I to tak byłoby mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o MIDI. Oczywiście Są jeszcze komunikacje MMC, czyli komunikacje odpowiedzialne za za tak zwane przyciski transportu, play, stop, pauza. Jest jeszcze MTC, czyli MIDI timecode, czyli coś takiego, że MIDI sobie wysyła, powiedzmy, co jakąś tam, załóżmy, co tak zwaną kratkę, czyli co jedną 25 sekundę.

powiedzmy urządzenia rejestrującego audio. No i nagle jest problem, co z tym zrobić, no bo po prostu to się coraz bardziej rozjeżdża. I po to można synchronizować właśnie po MIDI przez ten tak zwany MIDI timecode różne urządzenia audio, wideo, bądź dwa urządzenia audio, po prostu żeby wszystko zaczęło i skończyło nagrywać dokładnie w tym samym momencie. Tyle jeżeli chodzi o komunikaty MIDI, ale jest jedna bardzo ważna rzecz i ten fragment zalecam wysłuchać ze szczególną uwagą. Sprawa będzie się tyczyć czegoś, co się nazywa kanały MIDI, ponieważ wszystkie te komunikaty nie wiem, czy nie poza system exclusive, ale dotyczące nut, dotyczące program change, control change, bank change i tak dalej, są wysyłane na jeden z 16 kanałów MIDI. Zwłaszcza dzisiejsze syntezatory z reguły mają tak, że mogą jakby grać więcej niż jedną barwą naraz. W związku z tym trzeba powiedzieć, co ma grać fortepian, a co ma grać gitara, a co ma grać na przykład perkusja. Na każdym z tych kanałów jest ustawiona inna barwa i grane są inne dźwięki. I dzięki temu można grać przy pomocy jakby jednej transmisji MIDI na 16 naraz instrumentach, z których każdy może grać co innego, mieć ustawione każdy ze 128 tych parametrów zupełnie inaczej, może mieć, nie wiem, pitch bend ustawiony zupełnie inaczej i tak dalej, i tak dalej. Dobra, wszystko fajnie. Nagrywam sobie w takim razie podkład na jakimś syntezatorze, idę do znajomego, chcę mu pokazać ten podkład na jego syntezatorze, puszczam i jest problem. Jest problem, przynajmniej był, do początku lat 90., do kiedy nie wymyślono czegoś takiego, co się nazywa General MIDI. A problem polegał na tym, dyskietki oczywiście już wówczas były, niektóre syntezatory umiały nawet wgrać sobie taki podkład MIDI na dyskietkę. Dzięki temu no, jakby nie trzeba było tego nagrywać na kasecie albo co gorsza na płycie, to było strasznie drogie wtedy. Tylko wystarczyło nagrać właśnie samo MIDI, czyli jakby to, jakie klawisze zostały naciśnięte i na jakiej barwie zostało nagrane i zapisać całość na dyskietkę w formie po prostu takiej komunikacji MIDI. Tylko problem polega na tym, że różne syntezatory pod tą samą, pod tym samym numerem barwy miały różne brzmienia de facto. Bo jakiś producent sobie wymyślił, że na przykład pod brzmienie numer 1 będzie miał fortepian, pod brzmienie numer 2 organy, pod brzmienie numer 3 jakieś skrzypce i tak dalej. Drugi producent pomyślał sobie, że najpierw najważniejsze będą dla mnie brzmienia syntetyczne, a potem ewentualnie dam sobie na koniec kilka brzmień takich a la instrumenty akustyczne. No bo tak. I dlatego został wymyślony standard General MIDI, który m.in. te rzeczy uporządkowywał. I w standardzie General MIDI każdemu numerowi programu od 1 do 128 odpowiada jakieś konkretne brzmienie. I to jest podzielone na coś w rodzaju kategorii. Na początku są instrumenty akustyczne, klawiszowe, potem kilka tych klawiszowych elektromechanicznych, to znaczy klawinet, to znaczy jakiś tam Rhodes. Na samym końcu jest chyba klawesyn w tej kategorii instrumentów klawiszowych. Potem jest druga kategoria, jakieś dzwonki, jakieś ksylofony, jakieś takie rzeczy. Trzecia kategoria to są organy i akordeony, harmoniki ustne, jakieś tego typu sprawy. Potem mamy gitary, najpierw akustyczne, potem elektryczne. Potem basy i też zaczynamy od kontrabasu. Kilka brzmień gitary basowej, potem basy jakieś syntetyczne. Potem brzmienia smyczkowe, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, potem grupy skrzypiec i tak dalej, jakieś brzmienia typu string, takie bardziej syntetyczne. Kilka brzmień takich, jakiś churalny, potem jakiś niby głos solo ludzki, harfa i kotły, klasyczny instrument perkusyjny. Potem instrumenty dęte blaszane, instrumenty dęte drewniane. Potem brzmienia syntetyczne typu lead, czyli takie brzmienia, które grają zazwyczaj w różnych klubowych kawałkach melodie, w jakichś elektronicznych kawałkach to są jakieś solówki syntezatorowe. Potem brzmienia padowe i brzmienia takie syntetyczne, już takie trochę do różnych efektów takich syntetycznych, jakieś szumy, poświsty. Dalej instrumenty etniczne, instrumenty perkusyjne, jakieś bębny, jakieś

tak zwany steel pan, jakieś talerze i tak dalej. I ostatni bank FX, czyli różne brzmienia telefonu, wystrzału z pistoletu, jakichś oklasków, jakichś tego typu rzeczy. Tak samo General MIDI reguluje kilka spraw, jeżeli chodzi o komunikaty control change. W ten sposób, że zawsze, jeżeli syntezator jest zgodny z General MIDI, pod numerem 7 musi mieć głośność, pod numerem 10 musi mieć balans, pod numerem 1 musi mieć coś, co się nazywa modulation, czyli albo sterowanie wibracją, albo jakimś filtrem, coś takiego, co jest jakby podstawową rzeczą, która się zmienia i którą zazwyczaj użytkownik będzie zmieniał, kiedy wybierze jakieś tam brzmienie. I z reguły to jest vibrato, ale właśnie w niektórych syntezatorach może być to coś innego, jakiś filtr, jakieś coś innego. No i tam jest jeszcze kilka innych parametrów, już dokładnie numeracji nie pomnę, ale jest ich chyba 7 czy 8 w sumie. Oczywiście 128 brzmień to jest mało, dzisiejsze syntezatory, keyboardy mają tych brzmień znacznie więcej, po 200, 300 albo i 800. I dwie wiodące firmy w tej dziedzinie, to znaczy Roland i Yamaha, stworzyły swoje jeszcze takie jakby podsystemy General MIDI, które są w pewnym sensie kompatybilne. Roland ma swój system GS, a Yamaha XG. I wtedy po prostu tych barw jest więcej niż 128, to znaczy niektóre banki też są zajęte oprócz tego podstawowego pierwszego. Oprócz tego jest ileś jeszcze kontrolerów zdefiniowanych, które mają swoje konkretne parametry, kontrolerów mają też swoje jakieś tam konkretne zastosowania. No i jest jeszcze jedna rzecz, a propos General MIDI. Na kanale 10 jest brzmienie zestawu perkusyjnego. I takie brzmienie zestawu perkusyjnego rządzi się troszeczkę innymi prawami niż pozostałe brzmienia, ponieważ tutaj każdy klawisz odpowiada za inne brzmienie i to też jest ustalone. Klawisz numer 30 chyba 6, czyli C wielkie to jest stopa, potem tam powiedzmy jest werbel różnie grany, jakieś tam te tomy, czyli takie bębny do grania przejść, hi-hat, jakieś tam talerze, przeszkadzajki, potem na kolejnych klawiszach jakieś gwizdki, nie gwizdki i tak dalej, trochę tego jest. W związku z czym, jeżeli przyjdę do znajomego, który jest zgodny ze standardem General MIDI i mój też jest zgodny z General MIDI, przynosząc mu swój podkład i grając na jego syntezatorze, no będę miał gdzieś tam podobne barwy. Oczywiście nie dokładnie te same i takie same, dlatego że na każdym syntezatorze fortepian będziesz miał troszeczkę inaczej, no bo każda firma ma jakieś swoje metody na nagrywanie. Niemniej fortepian będzie zawsze fortepianiem, perkusja będzie zawsze perkusją, trąbka będzie zawsze trąbką. A czy mniej, czy bardziej syntetyczna, no to już zależy od klasy sprzętu, na którym gramy. Ale no, mając w domu w takim razie cokolwiek, jakiś sprzęt klasy bardzo średniej, możemy na tym zrobić jakiś tam aranż, przynieść komuś, kto ma syntezator znacznie lepszy i powiedzmy zgrać na kasetę czy na płytę w dzisiejszych czasach albo na pendrive, na kartę pamięci, podkład w znacznie lepszej jakości. Dobra, oczywiście o ile nasz syntezator pozwala na zapisywanie takich strumieni MIDI do pliku. No dobra, tyle teorii, a teraz praktyka. Do czego nam się przyda MIDI? I kiedy jest lepsze od nagrywania audio? W tej chwili sobie włączyłem program sekwencerowy na Windows, w którym mogę sobie coś nagrać. Nie będę nagrywał jakichś długich rzeczy, nagram po prostu jakiś tam zwykły akord. Na przykład coś takiego. Specjalnie nagrałem to z błędem. Po to, żeby teraz można było pokazać, jak coś takiego poprawić sobie. Ja tu nie będę teraz pokazywał dokładnej instrukcji korzystania z programu. Tym programem jest QWS i o tym programie będzie jeszcze osobny podcast. Na razie po prostu chciałem pokazać, co można zrobić generalnie z MIDI. Mam sobie coś takiego. Jedna z tych nut, dokładnie ta, coś z nią jest nie tak. Jest po prostu błędna. I teraz dzięki temu, że nagrałem to w formie MIDI, a nie audio, mogę sobie przejść do tej nuty, o właśnie, i ją wykasować.
Mogę również edytować każdą z tych nut. Mam w tej chwili zagrane 4 takie nuty. Jeżeli chcę z tego zrobić normalny akord G-dur, mogę po prostu przejść do odpowiedniej nuty, w tym przypadku do C, i ją zmienić na nutę H. I zrobić z tego zwykły, najzwyczajniejszy G-dur. Mogę oczywiście tę nutę jeszcze bardziej obniżyć na B i w ten sposób zrobić akord G-moll. Mogę oczywiście całość nagrania zwolnić i to zwolnić bez jakichkolwiek artefaktów dźwiękowych, dlatego że to jest nadal wszystko operowanie na danych MIDI, czyli jakby program wysyła do syntezatora tylko informacje, które klawisze i kiedy wcisnąłem, tudzież jakie pokrętła wcisnąłem. O właśnie, tak samo mogę to przyspieszyć. Mogę również bez żadnych problemów przetransponować to wyżej lub niżej. I oczywiście ileś różnych innych rzeczy robi w zależności od tego, czy sekwencer jest bardziej rozbudowany, czy mniej. Mogę oczywiście dodawać nowe jakieś tam nuty do tego wszystkiego. Mogę to jakoś mój kwantyzować na przykład, czyli każdą nutę dorównywać do jakiejś wartości, do ósemek, do ćwierćnut i tak dalej, żeby po prostu wyrównać całe nagranie. No dobra, ale załóżmy, że mamy jakiś standardowy właśnie taki plik z internetu gdzieś tam, MIDI, co by tu wybrać. I tak dalej, abstrahując jakby już od tego, jak on został źle lub dobrze zrobiony, ale mamy sobie podkład w MIDI. No i tak samo, mogę ten utwór zwolnić. I tak dalej, albo na przykład mogę go przyspieszyć na tej samej zasadzie. No tutaj akurat zmieniło mi się brzmienie. Ale a propos, powracam do oryginalnego tempa. Mogę sobie oczywiście również przetransponować ten utwór w ten sposób. I niespodzianka. Zmieniła mi się nagle perkusja na jakieś głupoty. Znaczy też perkusja, ale zupełnie graną jakoś strasznie dziwnie. Dlaczego? Dlatego, że jak mówiłem, każdy klawisz na kanale 10 to jest inna część zestawu perkusyjnego. Ja mu kazałem całego MIDA wziąć i przetransponować. Więc jeżeli ja go wziąłem i przetransponowałem, to przetransponowałem również kanał, na którym grana jest perkusja, co w tym przypadku nie było dobre. I tutaj tak naprawdę kłania się jeszcze jedna rzecz, która już nie jest związana jakby z samym protokołem MIDI, bardziej z programami MIDI, czyli ścieżki. I mając program, na którym perkusja jest grana na osobnej ścieżce, mogę sobie jakby wszystkie ścieżki przetransponować oprócz tej jednej. No chyba, że mam na przykład taki program sekwencerowy, który pozwala mi na transpozycję na przykład tylko wybranych kanałów albo wybranych nut. No są takie programy już bardziej zaawansowane. Ale o ścieżkach słów parę generalnie warto powiedzieć. Ścieżka to jest sobie takie coś, co jest typowe dla programów i sekwencerów, generalnie MIDI. I nie należy mylić ścieżki MIDI i kanału MIDI, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Jeszcze trzecią rzeczą jest barwa. I to są na tyle niezależne rzeczy, ścieżka i kanał, że kilka ścieżek może grać przy pomocy tego samego kanału, jak również jedna ścieżka MIDI może grać na wielu kanałach MIDI. I to jest jakby jedno niezależne zupełnie od drugiego. I w momencie, kiedy kanałów jest 16, to ścieżek jest tyle, ile sobie pan programista w programie MIDI zażyczy mieć. Z reguły nowe programy tych ścieżek MIDI mają ilość nieograniczoną. Pozwala to na przykład na zagranie fortepianu na osobnej ścieżce lewej ręki, na osobnej ścieżce prawej ręki. I mimo tego, że jakby to jest wszystko grane ciągle na tej samej próbce fortepianu, no to jest to jakby i na tym samym kanale, to
to są dwie ścieżki. Po to, żeby po prostu smuć z poziomu samego programu, potem łatwiej to zarządzać. Ja teraz sobie załaduję taki plik, który ma ileś ścieżek. I mam tu właśnie załadowany plik, który ma ileś ścieżek. Brzmi to w ten sposób. To jest plik z jakiejś starej gry, nieważne. I teraz tak, mimo że kanałów jest 16, tutaj ten plik ma ścieżek 20. I na każdej ścieżce jest jakiś tam instrument. I teraz mogę sobie każdą z tych ścieżek zrobić solo. Albo wyciszyć. I tak dalej. Zmienić instrument, zmienić głośność, dlatego że to jest utwór zgodny z General MIDI, ja mam też syntezator zgodny z General MIDI. I mogę na przykład sobie zwiększyć na maksa głośność. Mogę sobie zmienić na przykład program. Na przykład program mogę sobie zmienić na taki. Dobra, może zmienię w takim razie, zmienię sobie tej ścieżki. Na przykład, no nie wiem. Albo na jakiś inny program.

i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym mogę, jakby mając po prostu syntezator jakiś tam sprzętowy i mając komputer, mogę sobie całkiem fajnie zmieniać różne rzeczy z różnych plików MIDI. Co jeszcze można zrobić dzięki MIDI? To zwłaszcza tutaj nam, osobom niewidomym, to się może przydać. Mamy jakiś utwór, którego chcielibyśmy się nauczyć na pamięć i mamy go w wersji MIDI. Powiedzmy, no właśnie, i chcę wiedzieć, co w zasadzie ten pan tutaj gra. Mogę to oczywiście zwolnić. Akurat tutaj będzie problem ze zmianą tempa, dlatego że o tym też zapomniałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o ustawienie tempa, takie coś też zakłada specyfikacja MIDI, w związku z czym tutaj jest ileś tych komunikatów o zmianie tempa i nawet jak ja zmienię i wstawię swój komunikat pod tytułem Change Tempo, ja bym musiał wywalić wszystkie komunikaty z programu i wstawić na jakby własne. To da się zrobić w niektórych sekwenserach, akurat w QWS-ie jest z tym pewien problem, ale można sobie inaczej z tym poradzić. Mogę sobie na przykład QWS-em sprawdzić nuty. Naciskam klawisz i za każdym naciśnięciem

0: i tak dalej. Mogę sprawdzać dokładnie, jaki dźwięk, kiedy, no kiedy może mniej, ale jaki dźwięk, w jakiej kolejności zostały tutaj wciskane dźwięki w danym utworze. Oczywiście, jeżeli ktoś gra praktycznie razem te dźwięki, no to zawsze będą jakieś tam różnice. Jeden został wciśnięty 5 milisekund wcześniej, drugi później. QWS też o tym wie i jakby też jest zachowana ta kolejność jakby wciskania klawiszy przez grającego. Dopiero w momencie, kiedy byśmy mieli dokładnie w tym samym momencie wciśnięte wszystkie klawisze, na przykład przez to, że niektóre programy pozwalają, w tym QWS, na wstawianie po prostu nut w odpowiednim czasie jakby, to wtedy dopiero jakby QWS by stwierdził, to są dwie nuty w tym samym momencie, więc trzeba je zagrać naraz. Ale tak się rzadko zdarza, no, tylko w momencie, kiedy jest po prostu nie grany jakiś utwór, tylko są nuty po prostu wstawiane za pomocą myszki, klawiatury przez kogoś, kto ma przed sobą nuty i po prostu to jest wstawiane dokładnie punkt w punkt. Ja mam kilka takich właśnie plików MIDI, gdzie różne utwory klasyczne są w ten sposób wstawiane i tutaj nie ma żadnych ani zwolnień, ani przyspieszeń. Często nie ma tutaj zmian dynamiki. To jest bardzo automatycznie i równiuteńko grane jak zegarek szwajcarski. Także tyle, jeżeli chodzi o praktykę, jeżeli chodzi o MIDI. Oczywiście MIDI jest nadal często wykorzystywane chociażby dla przetworzenia podkładów dla wokalistów, z które można sobie zmieniać tonację bez jakichś większych problemów, w których można zmieniać tempo, w których można włączać bądź wyłączać jakieś instrumenty, bo powiedzmy wokalista jest ze swoim gitarzystą, w związku z tym trzeba by oprócz ścieżki wokalu z utworu wyłączyć również ścieżkę gitary i gdzieś tam to zapisać do audio i tak dalej, i tak dalej. I MIDI cieszy się dosyć dużą popularnością w internecie. No i tak naprawdę większość wszelkiego rodzaju syntezatorów, nawet tych z górnej półki, ich wewnętrzna komunikacja no, opiera się w pewnym sensie właśnie na protokole MIDI. Chociażby komunikację klawiatury i wbudowanego modułu brzmieniowego w syntezator. Co jeszcze? Pewnie ktoś by chciał się zapytać, no dobra, a co ja mam zrobić? Mam syntezator i chciałbym zrobić to, co ty, to znaczy podłączyć go sobie do komputera i móc takie rzeczy robić. Syntezator, jeżeli jest starszy, to może mieć wyjście i wejście MIDI. Wyjście i wejście MIDI to nie są takie zwykłe jacki jak na słuchawki, to są takie dużo szersze, okrągłe takie gniazda, szerokie jak, nie wiem, jak mały palec, załóżmy. Jeżeli oglądamy wtyczkę MIDI, to można zobaczyć, że na obwodzie tej wtyczki jest 5 pinów, czyli 5 po prostu takich bolczyków malutkich. Dla pamiętających starsze czasy, to wejście to jest tak zwane wejście dinowskie. To jeżeli ktoś jeszcze pamięta jakieś RS-pulowców i tego typu sprzętów, może gdzieś tam takie wejście jeszcze kojarzyć. Teraz to wejście zostało w zasadzie używane tylko przez MIDI i jakieś inne starsze protokoły. Oprócz tego będzie nam potrzebny interfejs MIDI do komputera, czyli albo pudełeczko, które ma z jednej strony wejście USB i z drugiej właśnie dwa gniazda MIDI, albo trzy, albo więcej, bądź interfejs MIDI w formie kabla, który ma z jednej strony wtyczkę USB i z drugiej strony dwie wtyczki MIDI, żeby go od razu podłączyć do syntezatora. Przy czym ja akurat wolę to rozwiązanie pierwsze, dlatego że kable mają do siebie to, że one potrafią się rozwalać. A taki interfejs to jest koszt rzędu mniej więcej 100-120 zł. I jak nam coś się z kablem stanie takim, no to jeżeli nie mamy elektronika pod ręką, to po prostu ten kabel trzeba będzie zwyczajnie wymienić. Natomiast takie urządzenie, jeżeli to jest interfejs w formie po prostu pudełeczka, to będzie znacznie mniejsza szansa, że to pudełeczko się zepsuje, niż gdyby to był po prostu kabel. A kabel MIDI, no to można kupić w sklepie za tam kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, w zależności czy to ma być kabel taki sobie, czy to ma być kabel dobry, w sensie wytrzymałości chociażby. I tak to mniej więcej jest. Natomiast nowsze syntezatory, często przynajmniej w cenie średniej lub wyższej, mają gniazdo USB i można je po prostu podłączyć do komputera i one już mają w sobie wbudowany interfejs MIDI. I wtedy z reguły po prostu instaluje się nowe urządzenie MIDI w komputerze i odpowiednimi programami, jak właśnie wspomniany QWS, o którym prawdopodobnie zresztą niedługo będzie podcast, można będzie sobie z takim syntezatorem tworzyć muzykę w domu. MIDI jest jeszcze używane w kilku sytuacjach. Czasami można się spotkać w sklepach muzycznych z czymś, co się nazywa kontrolery MIDI, czyli takie skrzyneczki, które mają kilka bądź kilkanaście pokręteł, przycisków, suwaków i innych różnych rzeczy do zmian czegoś. One z reguły mają wyjścia USB, ewentualnie wyjścia USB plus MIDI i one właśnie służą do zmian jakichś parametrów MIDI. Tego się używa na przykład przy długiej pracy z programami typu DAW, czyli programami typu Reaper, bądź Cubase, bądź Sonar, bądź Pro Tools, czy Cubase, czy jeszcze tam tego typu programy, do na przykład regulacji głośności, czy balansu, czy sterowania innymi funkcjami dotyczącymi konkretnych ścieżek, po prostu dlatego, żeby to było szybciej. Bo nawet osoby widzące, mając do wyboru myszkę i skróty klawiaturowe, bądź skrzyneczkę z fizycznymi suwakami, prawdopodobnie będą woleli właśnie takie fizyczne suwaki. Dlatego, że po prostu tutaj, chcąc podgłośnić ścieżkę numer 4, przesuwam suwak czwarty do góry. Chcąc zmienić balans ścieżki numer 5, zmieniamy pozycję któregoś tam pokrętła, powiedzmy numer 5. Oczywiście, najpierw trzeba to wszystko skonfigurować i ustawić, że po pierwsze, suwak numer 4 wysyła na kanale pierwszym komunikat control change numer 4, a w programie trzeba też ustawić, że kontroler numer 4 na kanale pierwszym zmienia głośność ścieżki numer 4, bądź balans ścieżki numer 4, bądź cokolwiek innego. Tak samo jest z przyciskami, które albo na przykład też zmienia jakiś kontroler, ale na przykład niektóre przyciski potrafią naciskać coś w rodzaju wirtualnych klawiszy. I wtedy na przykład w programie ustawiamy klawisze numer 18, włączamy solo na ścieżce numer 3. I wciskając przycisk, który jest ustawiony, że ma nacisnąć klawisz numer 18, powodujemy, że gra nam tylko ścieżka numer 3. W związku z czym możemy sobie bardzo dużo takich kontrolerów sobie gdzieś tam przypisać. Jako taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że na przykład kiedyś 8 czy 10 lat temu, nie mając jeszcze Reapera ani innych tego typu programów, miałem tylko taki program Cool Edit Pro, który służył właśnie do edycji plików audio. I ten program był fajny, ale miał jeden problem. Nie można mu było z klawiatury przewijać, ale mogłem właśnie ustawić jakiś kontroler MIDI właśnie na przewijanie. Miałem tylko jakiś stary keyboard Rolanda, który żadnych pokręteł i przycisków nie wysyłał jako komunikaty MIDI. Wysyłał tylko klawiaturę. Zrobiłem więc coś takiego. Nuta G powoduje mi play / pauza. Nuta A powoduje mi przewijanie do przodu. Nuta F powoduje mi przewijanie do tyłu. I dzięki temu, wciskając po prostu odpowiednie klawisze na syntezatorze, mogłem sobie przewijać, stopować, nagrywać i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście było taki dziwny trochę przykład, ale załóżmy, że rzeczywiście gdzieś tam tworzę sobie jakąś muzykę. Mam klawiaturę sprzętową, mam klawiaturę QWERTY, mam klawiaturę taką sterującą. Nagrywam ileś razy jedną ścieżkę, bo muszę ją zagrać dokładnie bezbłędnie, z różnych powodów. Prościej by mi było na klawiaturze sterującej przyporządkować sobie jakiś przycisk, który mi włącza nagrywanie, niż mieć dwie klawiatury i raz się przełączać na jedną, potem przenosić ręce na drugą. Wystarczy, że w klawiaturze, na której gram, któryś przycisk właśnie ustawię na nagrywanie i mam bardzo blisko do klawiszy i generalnie rzecz biorąc, wszystko mam zaraz pod ręką. Tak samo, kiedy steruję sobie klawiaturą jakąś sterującą, jakiś wirtualny syntezator, mogę chcieć, żeby pokrętła klawiatury sterowały mi różnymi parametrami tego syntezatora, po prostu żeby go szybciej ustawiać. I też, jeżeli mam odpowiedni program, odpowiedni syntezator, mogę sobie ustawić kontroler numer 18 włącza lub wyłącza mi pogłos. Kontroler numer 27 zmienia mi typ filtra. Kontroler numer 108 zmienia mi, powiedzmy, przebieg na fale na oscylatorze i tak dalej, i tak dalej. I wtedy mogę po prostu mieć sprzętowy kontroler i zmieniać brzmienia i edytować brzmienia w wirtualnym syntezatorze tak samo, jakbym miał rzeczywiście ten interfejs tego syntezatora pod ręką. Oczywiście nie z każdym syntezatorem tak się da, a nawet jeżeli się da, to nie zawsze da się to zrobić bez wzroku. Niemniej często, gęsto ja sobie ułatwiam różne zadania właśnie przy pomocy MIDI. MIDI też jest używane często w nagrywaniu filmów, kiedy na jednym sprzęcie nagrywam audio, a na innym sprzęcie nagrywam wideo. Bo mimo tego, że no, żyjąc w epoce cyfrowej mamy bardzo dokładne zegary, niemniej włączając nawet w tym samym momencie nagrywanie i w kamerze i w rejestratorze audio, jeżeli nam się nagrywa przez 3 godziny coś, to naciskając nawet równocześnie stop na obu tych sprzętach, może się nagle okazać, że nagrania nam się zaczynają jakoś minimalnie, ale rozjeżdżać. I nawet rozjazd półsekundowy w ciągu tych 2-3 godzin to powoduje to, że nagle po prostu mowa i to, co widzimy, ruchy ust, nagle nam się zaczynają w pewnym momencie rozjeżdżać. I jest coś takiego, co się nazywa MTC, czyli MIDI Timecode, czyli coś w rodzaju takiego cyfrowego dyrygenta, który po prostu odlicza sobie i przesyła komunikaty przez MIDI od kamery albo od urządzenia audio do kamery, bądź odwrotnie. Jedno z tych urządzeń wtedy jest masterem, czyli urządzeniem jakby, które steruje tym, które wysyła te komunikaty, a drugie urządzenie to jest tak zwany slave, czyli no po prostu odbiera te komunikaty odpowiednio i wtedy nie ma jakiegoś tam większego problemu. Dobra, tyle jeżeli chodzi o takie podstawy MIDI. Na koniec jeszcze mogę przybliżyć temat tej specyfikacji MIDI 2.0, czy MIDI HD, bo to się też tak czasami nazywa, określa to jako MIDI HD. To jest nowy standard proponowany przez właśnie zrzeszenie jakby deweloperów tworzących MIDI, czy zajmujących się w ogóle MIDI. Proponuje między innymi potworną jakąś ilość parametrów mogących być sterowanymi. Proponuje również zmianę środka przesyłu z tego kabla dinowskiego nieszczęsnego, co już w ogóle wyszło z mody ileś lat temu. I MIDI HD może być przesyłany równie dobrze przez internet, jak przez USB, jak przez coś tam jeszcze innego. MIDI HD pozwala również na przykład na to, że każda nuta będzie mogła być niezależnie strojona. I w ten sposób będzie można robić na przykład bardzo realistycznie brzmiące gitarowe partie, gdzie każda struna może być jakby osobno podciągana, tak? I każda nuta może być jakby osobno zmieniana jej wysokość tak dynamicznie. Teraz trzeba to robić, no wybiegało mi, to się robi i to da się, ale jest z tym pewien problem i generalnie rzecz biorąc ciężko się to robi. MIDI HD ma przynieść po prostu power w tym względzie. No i generalnie ma to być, ma być więcej, ma być lepiej i ma być fajniej. Natomiast podejrzewam, że zanim to wejdzie w życie i zanim stanie się to standardem wszędzie, to trochę potrwa, dlatego że po prostu MIDI, mimo że ma 30 lat, jak już mówiłem, najczęściej się sprawdza i najczęściej wystarczy, mimo tak starej specyfikacji. Cóż, mam nadzieję, że wytłumaczyłem co trzeba. Jeżeli ktoś by miał pytania, to oczywiście zapraszam do komentowania audycji. A tymczasem do usłyszenia w kolejnych odcinkach Tyflo Podcastu. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nazywam się Tomek Bilecki i dzisiejszy podcast był o MIDI.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Ala Witek. Chciałabym dzisiaj zaprosić Państwa do wysłuchania krótkiego podcastu o bardzo prostej sałatce z buraków, o tym jak można ją przygotować. Nie wymaga praktycznie żadnych umiejętności kulinarnych, bądź takich absolutnie niskich. Wszystkie produkty są bez najmniejszego problemu dostępne. A czego będziemy do naszej sałatki potrzebować? 10 dekagramów sera, może być to ser kozi, może być to jakiś taki ostrzejszy ser żółty, może być taki jakiś ser wędzony. Chodzi o to, żeby miał taki w miarę wyrazisty smak. Będziemy potrzebować ze dwie garście mytej rukoli, umytej. Będziemy potrzebować dwa buraki, albo buraki takie w puszkach, jak są przygotowane konserwowe, na przykład już jakieś tam ugotowane na parze, albo takie pokrojone w kosteczkę ugotowane buraki. Cztery kawałki suszonego pomidora i do uprażenia po garści ziaren słonecznika, nasion słonecznika, oczywiście łuskanych, i pestek z dyni. Do uprażenia tych pestek i nasion słonecznika będziemy używać oliwy z oliwek, której będziemy potrzebowali dwie łyżki. Na początek uprażę sobie właśnie te nasiona, ponieważ one muszą być lekko przestudzone, zanim do tej sałatki trafią. Zacznę od wlania oliwy do garnka. Ja sobie tutaj korzystam z takiej patelni z wysokimi brzegami, ale nie teflonowej, tylko takiej, lichowie, z czego to jest, aluminiowej? Coś takiego. W każdym bądź razie taka całkiem gładka, wiecie, z wysokimi brzegami, no nie? Wysokości brzegów tej patelni są takie, powiedzmy, jak w rondelku. Ona też ma szklaną pokrywę, którą możemy przykryć całość, żeby nam te ziarenka gdzieś tam nie odpryskiwały na zewnątrz. Generalnie oczywiście myślę, że na takiej zwyczajnej patelni tak samo da się to zrobić. Ja po prostu tutaj sobie wypraktykowałam, że tak mi jest najwygodniej, bo do tej takiej gładkiej nigdy mi nie przywierają i też jakby bez problemu ona ma ten brzeg, że można ją przykryć pokrywką. Jest bezpieczna, ma po obu stronach uchwyty jeden taki jakby z garnuszka, jeden taki normalny jak patelnia. To też łatwiej mi jest później gdzieś tam to przenosić. Teraz, póki nagrzewa się olej, właśnie te tutaj przygotowane na parze, czy gotowane na parze buraki mam 2 razy po 80 gram w konserwach, więc je sobie dam na sitko do odsączenia, bo trochę jednak takiej wilgoci w sobie mają. Poleciały razem z dękiem, znaczy z wieczką, przepraszam. No, druga. Coś druga jakaś mniej współpracująca, ale zaraz sobie poradzimy. O, super. Znaczy no, jeszcze nie wiem, czy super, bo często te uszka najpierw podważone lubią się niestety w trakcie otwierania obrywać. Okej. Okay. Więc te dwie konserwy sobie wytrząsam tutaj na ten, na sitko. Muszę się z tym trochę pośpieszyć, bo już mi się tutaj nagrzewa oliwa. Nie ma żadnego marnotrawstwa. Każdy kawałek buraka musi się tutaj znaleźć. Sprawdzę, czy już jest dobrze nagrzana oliwa. Pryskam sobie leciutką kropelką wody, dosłownie dwiema z palców. Wygląda, że jest. To teraz wsypię pestki z dyni. Jest troszkę więcej niż garść, ale ponieważ to już koniec torebki, to jakby tutaj nie będę zostawiała takich maleńkich tych niedobitków. No, w słoneczniku z kolei będzie troszkę mniej niż garść, ale generalnie nie wiem, co wiem. O nie, tutaj na dzięki. Dobra, no to będzie tych ziarenek troszkę więcej. Teraz tak, przemieszam je sobie, żeby one tej oliwy mogły się jednakowo napić, wiecie, żeby nie leżały jedno na drugim, tylko tak równo je tej oliwie rozprowadzam. Spodem tej łyżki tak rozprowadzam na równo, żeby było przykryte mniej więcej całe dno, żeby miały szansę się jednakowo wyprażyć, tak? Dobra, zostawiam. Przykrywam tym krywką, żeby mi tutaj nie podskakiwały te kuchni. I klikam sobie timer dosłownie na 3 minutki. W czasie, kiedy one będą się tam prażyć, ja sobie przygotuję kolejne rzeczy. Jak mam większą miskę, nóż już mam. Wyjmę zaraz deskę do krojenia, żeby przygotować następne rzeczy. Sałatkę można przygotować błyskawicznie. Taka ilość, o jakiej ja mówię, mniej więcej wystarcza na dwie osoby. Można ją podawać zarówno z jakimś mięsem, albo z pieczywem, jakimś chrupkim, jako jakieś takie danie na kolację. Ok, teraz będę dodawała dwie garści mytej rukoli. Jeśli macie niemytą, no to oczywiście musicie ją umyć i później dopiero może trafić do sałatki. Bo wiadomo, że taka niemyta rukola ma taki ziemisty pył na sobie, więc umyta być musi. Warto też ją sobie umyć wcześniej i później zostawić na sitku albo na durszlaku do takiego kompletnego wyschnięcia, żeby nie była, wiecie, taka szmaciana, tylko żeby była taka fajna, świeża, chrupiąca, no nie? Kolejną rzeczą, jaką będę przygotowywała, będzie ser. Tego sera odkroję sobie z 10 deko. Mam tutaj kostkę 20-dekową, więc przekroję ją na pół. Nie będę już używała wagi, no bo też to nie apteka, nie jubiler, nie? Będzie 11, też będzie ok. I zaczynam sobie kroić na takie kwadraciki, mniej więcej 2 na 2 oboczku, 2 na 2 centymetry, czyli na takie całkiem małe. O, właśnie teraz pika mi timer. Zdejmuję sobie te moje ziarenka, przemieszam sobie delikatnie, odstawię na bok do przestudzenia, żebym gdzieś przypadkiem ich nie dotknęła, na inny blat. Ok. A tutaj wracam z powrotem do krojenia sera. Tak, dla symetrii kroję ten ser mniej więcej w takie małe kawałki, małe kosteczki, jak są pokrojone buraczki. Jak możecie zauważyć, bardzo szybko się tą sałatkę przygotowuje, więc to jest coś takiego, jeśli macie produkty, nie wiem, dobry pomysł, kiedy trafią się Wam niespodziewani goście, albo zorientujecie się późnym wieczorem, że na przykład zabrakło pieczywa i nie ma chętnych, żeby pójść po to pieczywo do piekarni, no to właśnie mając takie produkty, można sobie na szybko taką sałatkę zorganizować. Ona też, mimo tego, że jest tam trochę tego sera, jest naprawdę lekka, bo i rukola, i buraczki, i te suszone pomidory są leciuteńkie. Jedynym właściwie takim składnikiem jest takim składnikiem ciężkim jest ten ser. Jeszcze troszkę odsączę sobie na sitku teraz buraki. Tutaj je sobie dosypię. Wygarnę do miseczki. Ostatni składnik, czyli pomidor suszony. Czasami trafiają się takie, to znaczy no, można kupić pomidory w tej zalewie oliwnej razem z przykładowo pestkami dyni właśnie, bo takie pestki będą się świetnie nadawały do naszej sałatki. I pomidory kroję sobie każdy na takich 6 mniejszych kawałków, każdy ten kawałek suszonego pomidora. Ja akurat mam tutaj pomidory z żurawiną, więc ta żurawina też sobie trafi tutaj do sałatki. Dobra, pomidory mamy, teraz wyskubię resztę żurawiny. Już nie bawię się w przelewanie tej oliwy przez sitko, bo jest tam tej żurawiny dosłownie kilka owocków, więc spokojnie widelcem wybiorę. Koniec. I za chwilkę przemieszam ziarenka i przerzucę je do sałatki. Teraz ta ziarenka wysypię sobie na sitko, żeby mi przypiekła oliwa. Bo tej oliwy, która była tutaj, nie chcemy. Przemieszam lekko palcami. Sprawdzę, czy się nie przypiekły. I mogę spokojnie dodać do reszty. One są jeszcze ciepłe, ale nie są już gorące, także spokojnie tutaj można sobie z tym radę dać. Jest prawie gotowa. Sobie wymieszać. Jest lekka, bez żadnych sosów. Wymieszam ją teraz dosyć dokładnie. Ja taką ilość sałatki przygotowuję na dwie osoby. Zostawię ją teraz chwilkę, żeby sobie odpoczęła i żeby smaki mogły się przegryźć. Powtórzę jeszcze składniki, jakich potrzebujemy. 10 deko sera o takim dosyć wyrazistym smaku. 4 kawałki pomidora suszonego. 2 ugotowane buraki lub 80 gramów buraków takich konserwowych. 2 razy po 80, przepraszam. 2 duże garście rukoli. Będziemy też potrzebować garść nasion słonecznika do uprażenia i garść pestek dyni. No i oczywiście oliwę z oliwek, na której będziemy sobie te nasiona prażyć. Tak jak mówię, jeśli macie pomidory jakieś tam z kaparami w tej zalewie oliwnej, albo z pestkami dyni, albo z żurawiną, to tam trochę tych dodatków też możemy do naszej sałatki wrzucić. Jak widzicie, jest bardzo prosta w przygotowaniu, bardzo szybka. Wszystkie produkty są dostępne. Nie ma właściwie tutaj na czym się potknąć. Jedyne co, to zwracajcie uwagę na to, żeby w trakcie prażenia był pod tym garnkiem czy patelnią, w którym prażycie, nie wiem jak Wam w czym wygodnie, lekki, słaba moc palnika, czy tam tej części płyty, na której będziecie prażyć, bo bardzo łatwo jest takie ziarna spalić i wtedy są już do wyrzucenia, możecie nową porcję prażyć. Okej, to jak zwykle życzę owocnych prób kulinarnych i oczywiście smacznego. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego podcastu i zapraszam na wysłuchanie kolejnych. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście. Z tej strony Alicja Witek. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o tym, jak przygotować w rękawie taką małą kolację z kurczaka, a mianowicie kurczaka z suszonymi pomidorami i daktylami. Takie połączenie może się wydawać dosyć zaskakujące, bo pomidory są takie słone, lekko kwaskowe, a daktyle bardzo słodkie, ale myślę, że warto wypróbować taki zestaw, bo oba smaki doskonale się znoszą i po zapieczeniu tworzą razem bardzo harmonijny smak. Czego będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować przede wszystkim piersi z kurczaka, takiej dosyć dużej, między 15 a 20 deko, 4 daktyle, 4 kawałki suszonych pomidorów i do zrobienia takiej jakby maceraty do kurczaka 2 ząbki świeżego czosnku, zioła prowansalskie, dodatkowo łyżkę oliwy z oliwek i tymianek do posypania. No i oczywiście będziemy też potrzebować rękawa, w którym będziemy naszego kurczaka piec. No więc ja powolutku sobie zacznę tutaj. Tak, na początek pokroję sobie kurczaka. Już mam opłukany, zdjęte te błonki i pokroję go sobie tylko na takie kwadraciki. Mniej więcej o boku 3 cm. Oczywiście wiadomo, że nie chodzi o to, żeby tam z centymetrem mierzyć, ale takie, żeby mniej więcej były równe, nie za duże, ani nie za małe. kurczaka finalnie po zapieczeniu będę podawała z ryżem. Jest to jedno z takich dań dietetycznych. Musimy zwrócić uwagę, żeby tą oliwę, która jest w środku, te wszystkie soki, które puszczą daktyle i pomidory w trakcie pieczenia, w tym rękawie sobie zachować, bo będzie to jedyna taka forma, no nie powiem sosu, ale czegoś takiego, czym będziemy mogli zwilżyć nasz ryż, żeby nie był zbyt suchy. Oczywiście tego ryżu też nie daje dużo, bo jest to danie takie typowo kolacyjne, więc powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam na głowę z 4-5 deko, czyli na dwie osoby gotuję jedną taką pojedynczą torebkę, żeby był to jednak kurczak z ryżem, a nie ryż z kurczakiem. Przygotowanie dania jest bardzo proste, nie wymaga żadnych jakichś zaawansowanych umiejętności kulinarnych. Wszystkie produkty są dostępne. Jest to danie lekkie. Powiedzmy, że razem z przygotowaniem i upieczeniem nie powinno zabrać więcej niż godzinkę. Nawet nie, bo tak naprawdę to zajęci jesteśmy tylko w pierwszej fazie, kiedy przygotowujemy kurczaka, tą maceratę. No a później to już tak naprawdę wszystko dzieje się samo, gotujemy sobie tylko ryż. No i później musimy oczywiście tego kurczaka wyjąć i gdzieś tam z tym ryżem sobie wymieszać. No ale to już raczej wlicza się w podawanie niż w przygotowanie. Dobrze, kurczak został pokrojony. Za chwileczkę dodam do niego przyprawy. Każdej z tych przypraw dam tu takie trzy porządne szczypty. Zacznę od sił prowansalskich. Często ktoś mnie pyta o to, jak sobie oznaczam przyprawy, czy pojemniki na przyprawy. No, nie praktykuję przesypywania przypraw do pojemników, bo musiałabym tych pojemników mieć niezliczoną ilość. A jak sobie oznakowuję? Po prostu do torebkę, którą przynoszę jako nową tam ze sklepu, wkładam do tabliczki i brailem sobie piszę po prostu nazwę, czy to jest tymianek, czy to są zioła prowansalskie, czy to jest jakaś tam przyprawa do kurczaka, do ryb, czy do czegoś. Oczywiście wiadomo, że te opakowania są bardzo takie miękkie i giętkie i ten braille się zaciera. Natomiast zanim zdążę zużyć jakąś tam przyprawę, to spokojnie mi wytrzymuje. Później sobie tylko w tym pudełeczku, gdzie mam wszystkie przyprawy, jakby przekładam palcami, sprawdzam i wiem, jaka to przyprawa jest. Może ktoś z Państwa ma na to lepszy patent? No ja mam akurat taki, bo tak jak mówię, nie wyobrażam sobie, żebym miała 50 pojemników na przyprawy, tak? Jeszcze opisywanych. Teraz obiorę czosnek. A następnie przecisnę go przez prasę. To, czy czosnek jest obrany, można bardzo łatwo wyczuć dotykiem, dlatego że ta struktura wierzchnia jest taka bardziej szorstka, bardziej sucha i taka jakby chrzęszcząca. No a ta struktura własna czosnku już jest taka bardziej wilgotna i gładsza, tak? Okej. Okay. Poodcinam te takie zdrewniałe końcóweczki, zanim włożę go do prasy, bo one mogłyby się nam nie rozgnieść i albo rozgnieść i tylko zepsuć smak. Okej. Okay. Mam poodcinane końcówki. Teraz będę sobie tutaj w prasce do czosnku przyciskać je. Do tej miseczki, w której mam już zioła prowansalskie i tymianek. Wyjmę sobie teraz ten kubek, żeby cały ten czosnek dobrze przełożyć, żeby nic się nie zmarnowało, tak? Dobra. Wyjmę sobie tylko praskę do zlewu, bo nie chcę sobie brudzić czosnkiem z blatu. I mogę działać dalej. Teraz pokroję daktyle, a na koniec pomidory. Te daktyle nie kroję na jakieś tam małe kawałki. Przekrawam na pół i każdy z nich, z każdą z połówek jeszcze raz na pół. Dam takie ćwiartki. Daktyle mamy w zasadzie pokrojone. Dorzucam je do... albo nie, nie będę ich na razie dorzucać. Zostawię je sobie. Przełożę na talerzek tutaj z deseczką i dokroję jeszcze pomidory. I też cztery kawałki tego pomidora. Kroję sobie każdy na pół i później jeszcze na ćwiartki. Dobrze jest wybrać takie pomidory bardziej, powiedziałabym, mięsiste, bo one w trakcie pieczenia więcej puszczą tego soku, smaku, aromatu. Tak, pozwólcie, że zakręcę słoik, bo wylanie tej zalewy to byłaby prawdziwa katastrofa. Dobrze, mamy przygotowane wszystkie składniki. Kurczaka mamy z przyprawami. Za chwilkę zaleję to oliwą. Nalewam sobie teraz łyżkę oliwy. Nawet jeśli ciutkę przeleję, to nie będzie żadnego dramatu. I mając kurczaka w misce razem z tymiankiem, ziołami prowansalskimi i czosnkiem, teraz go sobie wymieszam po prostu palcami. Tak, żebym miała pewność, że wszystkie kawałki kurczaka zostały w tej maceracie jednakowo dobrze obtoczone. Dla mnie, jako dla osoby niewidomej, kontakt z jedzeniem w takim sensie, że jakby mieszam różne rzeczy, rozdzielam rękami i tak dalej, jest o tyle istotny, że po pierwsze widzę, orientuję się, jaką dana potrawa czy dany produkt ma strukturę, czy jest z nim wszystko w porządku. A po drugie też jakby tutaj właśnie mieszając czy coś, oczywiście nie mówię, żeby mieszać w ten sposób, nie wiem, sałatkę czy tam coś, ale mieszając mięso z maceratą, robiąc to samymi palcami, po prostu mam dobrą kontrolę nad tym, czy zostało to prawidłowo wymieszane. Robię tak od zawsze. Bardzo jestem do takiego sposobu przygotowywania potraw przywiązana i nie sądzę, żeby kiedykolwiek się to zmieniło. Dobrze, teraz dorzucę pokrojone wcześniej pomidory i pokrojone wcześniej daktyle. Ok. I jeszcze raz przemieszam sobie to wszystko. Naprawdę nie trzeba tej oliwy jakoś bardzo dużo, bo pomidory też są nasączone oliwą i tego kurczaka nie jest tak dużo, więc tutaj chodzi tylko o to, żeby miał po prostu w czym się piec. Teraz przygotuję sobie piekarnik do pieczenia. Będę korzystała z rękawa, oczywiście z małego kawałka rękawa, bo nie jest to duża porcja. Natomiast tak, zanim przejdę do rękawa, podłożę sobie folią aluminiową, bo w momencie, kiedy ten rękaw w jakiś sposób by mi się rozszczelnił albo szpikulcem przekładł go na wylot, wydostałby mi się sos. Ten sos zostanie mi po prostu na folii, a nie zaleje mi całą blachę. Tak? Folię tylko zwinę, po ostudzeniu wrzucę do kosza i jest po temacie. Więc robię tak za każdym razem, ilekroć korzystam z rękawa. Układam sobie dokładnie taki kawałek na wymiar na wymiar blaszki. Jeśli chodzi o rękaw, absolutnie nie ufam wszystkim wstążkom, klipsom, które są po to, żeby rzekomo ten rękaw na końcu zabezpieczyć. Porządne, supły, zrobione własnymi rękami, załatwiają temat. Spróbowałam pierwszy raz korzystać z klipsem. Dobrze, że oprócz klipsa zawiązałam supeł, bo klips się rozlazł i po prostu gdybym miała spięty samym klipsem, miałabym zalany cały piekarnik. Także tutaj stosuję zasadę bardzo ograniczonego zaufania, mimo że mam rękaw akurat ten jest ze wstążką. Nie korzystam z niej, bo jest to moim zdaniem zawodne. Biorę sobie taki rękaw, odcinam kawałek, powiedzmy na taką porcję mniej więcej długości 40 cm, no żeby można było

żebym nie miał szans w żaden sposób się rozplątać tam. Potem zwijam sobie ten rękaw delikatnie, żeby mi się nigdzie na szpat nie rozszedł. Za bardzo śliski przerzucam do środka. Wyrównuję sobie w środku, tak masuję, żeby było w miarę równo rozłożone. I na drugim końcu zawiązuję takiż tam cypełek. Po zawiązaniu cypełki sobie podwijam jakby pod spód, żeby jeszcze ta masa, która jest w środku, masa w sensie wagi, przygniatała mi te końcóweczki. Położę je zaraz na blacie, tylko wezmę sobie, przepraszam, na blaszę, tylko wezmę sobie szpikulec, żeby zaraz zrobić z nim od góry ciuchy. Wkładam na blachę. On jest taki leciutko napompowany powietrzem i delikatnie, żeby nie przebić go na wylot, tylko od góry, tym szpikulcem takim do mięsa robię delikatnie trzy otwory u góry. Teraz nastawię piec na 180 stopni i będę piekła sobie tego kurczaka przez jakieś 35 do 40 minut. Dobra, powiedzmy, że przez 40 minut. W zupełności mu to wystarczy. Uruchamiam termoobieg. I w tym momencie kurczak już się piecze. Oczywiście za chwileczkę sobie nastawię ryż, żeby...

0: prób. Mam nadzieję, że również w komentarzach podzielą się Państwo tym, jakie na przykład kolacyjne dania z kurczaka albo z ryb przy pomocy, nie wiem, czy to rękawa, czy torebek do pieczenia przygotowują Państwo. No cóż, ja na koniec tradycyjnie przypomnę wszystkie składniki, jakich potrzebujemy. Więc jest to filet z piersi z kurczaka, gdzieś mniej więcej 15 do 20 deko. Potrzebujemy 4 daktyli, 4 pomidorów suszonych w zalewie oliwnej, potrzebujemy ziół prowansalskich, potrzebujemy tymianku i 2 ząbków świeżego czosnku oraz 1 łyżki oliwy z oliwek. Też tych składników nie jest jakoś dużo, wszystkie są dostępne, także myślę, że z zakupem też nie powinno być problemów. No, można sobie to danie zrobić z ryżem, można pewnie z makaronem, chociaż wydaje mi się, że z makaronem to chyba byłby jednak potrzebny jakiś sos, wydawałoby się trochę za suche. Myślę, że można też sobie ewentualnie zjeść z jakimś chrupkim pieczywem, ale tego nie próbowałam, więc tutaj jakby się nie wypowiem. No cóż, życzę owocnych prób, nie tylko z tym akurat daniem, ale z innymi, które prezentuję w podcastach również. I zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów kulinarnych. Dziś dziękuję już za uwagę i kłaniam się. Do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry, dzisiaj 54. audycja Tyflo Przegląd. Dzisiaj znowu ja wracam do prowadzenia, czyli Tomek Bilecki. Przypomnę tylko, że jest 15 września, jeśli dobrze pamiętam.
3: Dobrze pamiętasz.
2: A wraz ze mną w studiu jest Michał Dziwisz, Robert Łabęcki, jest Michał,
4: dzień dobry.
2: Jest Mikołaj Hołysz, dobry. Będzie Paweł Masarczyk, ale się chwileczkę chyba spóźni. I tyle. Chyba nie ma dzisiaj Kasi i nie ma dzisiaj, zdaje się, Piotrka.
3: Nie ma.
2: Dzisiaj oprócz tego, no, że Piotrka, jest audycja Tyflo Przeglądu, to jest jeszcze konferencja Apple'a, która jest notabene transmitowana online. I żeby nie było, że ci, którzy wolą słuchać Tyflo Przeglądu, są stratni, albo ci, którzy mają jakieś dylematy, to czy Tyflo Przegląd, czy audycja, czy konferencja Apple'a, no to tutaj Mikołaj będzie nam co jakiś czas mówił, co się na tej konferencji dzieje, bo tam stara się śledzić, co tam się w tej chwili odbywa na konferencji aplowskiej. I ta konferencja już się, zdaje się, zaczęła i Mikołaj, chyba już masz dla nas jakieś informacje, ale zanim będą informacje, to jeszcze Robert, powiedz, co dzisiaj w ogóle będzie się w Tyflo Przeglądzie działo, by także planowo.
5: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie sprowadza nowe okulary z przewodnictwem kostnym. Propozycja konfiguracji pokrętła na iOS. Aplikacja Voice płatna. Powstał serwer Discorda dla osób zajmujących się tworzeniem gier audio. Jaws 2021 beta wprowadza własnego asystenta głosowego. Będzie o ciekawych opaskach od Apple. Uwaga na najnowszą aktualizację aplikacji tygodnika nie w systemie iOS. Microsoft wprowadza Seeing AI do Turcji w bardzo ciekawy sposób. Wayband, kolejna bransoletka z wibracjami. Będzie o ciekawych badaniach na temat odbioru dźwięku przez osoby niewidome. Accessible 2048, nowy sposób na zabicie czasu przez użytkowników iOS. Chrome 85 i zmiany dostępności. Kaufland wprowadza zakupy przez internet. Koniec usługi e-skrzynka. Maseczka z przewodzeniem kostnym. Możliwe, że Amazon w Polsce w tym roku.
2: Tak wyglądają dzisiaj tematy z Tyflo Przeglądu. Coś pewnie jeszcze pojawi się nowego, na przykład informacja o tym, że Revolut wprowadza stronę internetową i można się tam podobno jakoś tam logować. Ale zanim tematy na Tyflo Przegląd, No to właśnie, konferencja

0: Apple'a, czyli to, co podejrzewam wielu słuchaczy interesuje i co się na niej dzieje.
1: Tak, zacznijmy może od tego, co w kwestii naszej, kwestii Tyflo Przeglądu najistotniejsze, bo przez to, że konferencja, no COVID wiadomo, odbywa się online, jest to po prostu nagrane i transmitowane, jakby transmitowane poniekąd na żywo, ale przygotowane z tego, co wiem, gdzieś wcześniej i po prostu puszczane skądś tam. Ale właśnie z tego powodu można było przygotować audiodeskrypcję i jest oczywiście w języku angielskim, ale mamy do wyboru jako jedną z ścieżek językowych ścieżkę audiodeskrypcji, więc to z perspektywy dostępności jest na pewno fajny news. Ale co na samej konferencji? Tak naprawdę, bo konferencja się zaczęła o 19, więc już trochę się dowiedzieliśmy. Apple będzie się skupiał na dwóch produktach, na Apple Watchu i na iPadzie. Event właściwie, bo konferencja jest wtedy, gdy występują jacyś jeszcze inni ludzie z zewnątrz, a to jest właściwie event. Będą się skupiać na Apple Watchu i na iPadzie. Na razie mówiono o Apple Watch. Co mamy? Mamy serię szóstą, czyli po prostu kolejną generację Apple Watcha. Jakiś lepszy dwurdzeniowy procesor o 20% szybszy, nowy czujnik, natlenienia krwi i pojawiły się jakieś sugestie, że może on pomóc w diagnostyce grypy i koronawirusa. Flexible, elastyczne opaski, czyli takie po prostu, które nie będą miały już zapinania, takie, że rozpinamy, zapinamy, tylko po prostu nasuwamy siłą po prostu na rękę i one się rozciągną tak, że my będziemy w stanie przesunąć nadgarstek. Oczywiście było bardzo dużo mowy o tym, jak Apple Watch pomaga w przypadku jakichś zagrożeń, jakichś chorób, bo te wszystkie alarmy, które on ma w środku, systemy jakieś SOS, powiadamiania, czy to w przypadku na przykład upadku, czy to w przypadku jakichś innych problemów, o tym też było dużo mówione. Mówi się o kolejnych opcjach dla rodziny. Czyli jesteśmy w tym momencie w stanie parować Apple Watch dla naszych dzieci, jeżeli one nie posiadają własnych iPhone'ów, z zastrzeżeniem, że musi być to model cellular, czyli posiadający tę łączność komórkową w sobie. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy te modele są w Polsce. Wydaje mi się, że są, bo Orange i chyba jeszcze któryś operator ma te karty eSIM, ale pewien, szczerze mówiąc, nie jestem, musiałem to zweryfikować, bo ta funkcja na razie będzie tylko w takich modelach dostępna. Dlaczego? Dlatego, że te osoby dostaną własny numer, przez który będą mogły rozmawiać na Apple Watchu. I niezależnie od tego, gdzie będą, rodzic będzie mógł ze swojego czy to iPhone'a, czy to Watcha na bieżąco poznać lokalizację swojego dziecka. Co jeszcze? Mówi się o usłudze Apple Fitness Plus bodajże. Czyli usłudze, która no, będzie dawała nam dostęp do jakichś materiałów, filmów, głównie filmów, jak ćwiczyć i pozwalała nam wykonywać te ćwiczenia. Na to będzie właśnie usługa skierowana do użytkowników Apple Watcha. Na Watchu będziemy widzieć jakieś nasze parametry, nie wiem ile zrobiliśmy, ile przebiegliśmy, ile cokolwiek. Ten Watch podejrzewam, że za pomocą tych swoich czujników będzie też pewne rzeczy rejestrował. No a na innym ekranie, czy to na ekranie iPhone'a, czy to na ekranie Apple TV, jeżeli Apple TV posiadamy, będziemy mogli oglądać sobie takie wideo i słuchać muzyki. Co będzie ciekawe w tej usłudze, no biorąc pod uwagę, że robi to Apple, to jest szansa duża na to, że będzie tam jakieś przystosowanie dla osób niewidomych i jakaś audiodeskrypcja. Oczywiście nie mamy potwierdzenia, że ona będzie, no ale Apple słynie z dostępności, więc no mamy na to jakieś duże nadzieje. Niestety na razie usługa uruchamiana będzie w Stanach Zjednoczonych. Co dalej, no to się, że tak powiem, zobaczy. Na razie to tyle, ale to jeszcze nie jest koniec konferencji.
0: No i dziś jeszcze mówiło się dość sporo o tym, to znaczy o dzisiejszej konferencji. Ludzie mieli nadzieję, że zostanie pokazane urządzenie, które dla nas też może być użyteczne, czyli AirTag. Jak rozumiem, na razie go nie pokazano.
1: Na razie go nie pokazano. Dano na początku do zrozumienia, że będą się skupiać na dwóch produktach, czyli Apple Watchu i iPadzie. Jeżeli będzie AirTag, to będzie jakaś bardziej, podejrzewam, że wzmianka. A, jeszcze jedna rzecz, jeden temat, o którym warto wspomnieć. Apple zadeklarowało, że do 2030 roku chcą być w pełni carbon neutral, czyli ich zużycie węgla będzie jakby równoważone przez no, wszystkie wysiłki, które będą na rzecz lasów i innych prośrodowiskowych inicjatyw, to każdy zresztą, ale to głównie firmy, może po prostu przekazać takie środki na tak zwany offsetting, czyli właśnie na no, zapobieganie efektom jakiegoś tam zużycia. I też właśnie w ramach walki z jakimś tam zużyciem środowiska najnowsze urządzenia Apple Watch i najprawdopodobniej inne także, ale no tego jeszcze nie wiemy, nie będą zawierały w opakowaniach adaptera USB, czyli tej części, którą my wkładamy do gniazdka i do której my wkładamy kabel, bo Apple wychodzi z założenia, że większość osób już takie urządzenie w domu ma i to jest po prostu no, niepotrzebne walanie się niepotrzebnych części, które nie są do niczego nam przydatne. No a jeżeli komuś będzie takie urządzenie potrzebne, powiedzmy, nie wiem, to jest jego pierwsze urządzenie i nie ma, no to po prostu kupi je osobno. I porównano, wyliczono gdzieś, że to, że tych urządzeń nie będzie, to jakby wpływ tych urządzeń w Apple Watchach na środowisko był równoważny wpływowi 50 tysięcy samochodów przez rok. Więc no jest to dość sporo i faktycznie Apple mówi tutaj o tym, że zostanie to teraz wyeliminowane. To oczywiście nie koniec konferencji, konferencja nadal trwa, będą kolejne newsy, będą kolejne wieści. To będę o tychże wieściach informował, bo staram się tutaj trzymać rękę na pulsie i konferencję śledzić.
0: A mi zawsze tych przejściówek właśnie z USB na zwykłe elektryczne gniazdko to przeważnie brakuje. Ale może to jest jakaś motywacja, żeby sobie po prostu kupić jakąś sensowną ładowarkę i za pomocą jednej ładowarki ładować ileś urządzeń, a nie bawić się z kablami.
1: Zwłaszcza, że może to też gdzieś ku bezprzewodowemu ładowaniu iść, bo już coraz więcej jest takich plotek, że tak naprawdę będzie się dążyło ku eliminacji portu jakiegokolwiek z iPhone'a.
0: No tak, o tym się już mówi od jakiegoś czasu i to w ogóle może być, no, rewolucja
1: jakaś. Niewidomych trochę, myślę, by zmartwiło. Inaczej, ja jestem w stanie uwierzyć, że Apple to zrobi, bo Apple słynie z tego, że jako pierwszy, gdzie nikt się tego nie spodziewa, eliminuje, czy to jacka, czy to gniazdo dyskietek, czy to stację dysków, czy to gniazdo Ethernet. Mnóstwo w historii Apple było takich przypadków. A z drugiej strony myślę, że może to właśnie osoby niewidome trochę zmartwić, bo no my mimo wszystko używamy bardzo często transferu plików przez iTunes.
0: Ja myślę, Mikołaju, że nie tylko osoby niewidome, ale w ogóle osoby, które do iPhone'a czy na przykład do iPada dopinają różnego rodzaju urządzenia. I myślę, że zanim Apple zdecyduje się na pozbycie się gniazda Lightning, to będą musieli opracować jakiś protokół komunikacyjny, który
2: który pozwoli na podłączanie urządzeń zewnętrznych, być może właśnie jakąś metodą bezprzewodową. No bo w tym momencie jest jednak
0: tak,
2: trochę
0: dużo
2: tych różnych urządzeń.
0: Profesjonaliści, którzy dokładnie mimo wszystko korzystają z tego iPhone'a do różnych profesjonalnych celów, no muszą mieć takie coś.
2: Tak, bo za pomocą przejściówki Lightning USB to naprawdę można sporo różnych rzeczy podpiąć i tak naprawdę, co jest w ogóle ciekawostką absolutną, nikt nie wie, co dokładnie iPhone rozpozna. Że to jest zawsze taka loteria, że sobie można popróbować, bo na przykład może rozpoznać jedną kartę dźwiękową, a innej na przykład może nie rozpoznać, bo powiedzmy za dużo prądu będzie od niego wymagała, albo na przykład może rozpoznać jeden dysk twardy, jakiegoś pendrive'a, a innego zupełnie może nie rozpoznać. Więc to jest po prostu loteria. Jak się człowiek zaopatrzy w taką przejściówkę, to potem może swoje wszystkie urządzenia USB podpinać i sprawdzać, czy coś iPhone rozpozna i część, co ciekawe, rozpozna.
1: Podejrzewam, że oni będą po prostu tutaj chcieli, jak zwykle zresztą, iść w kierunku, panie, implementujcie rozwiązanie bezprzewodowe i tyle.
2: I absolutnie nie mam nic przeciwko temu, tylko niech właśnie najpierw coś takiego opracują, zanim zakleją nam tego Lightninga.
0: No jest na to nadzieja, no bo jednak Apple stara się mimo wszystko mieć jakieś takie, robić jakieś tego typu rzeczy, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. To w takim razie co? Przechodzimy już do...
2: Pawła swoją drogą już mamy na linii. To jest pierwsza rzecz.
3: Witamy. Witajcie.
2: Witamy cię, Pawle. Troszeczkę możesz przyciszyć sobie dźwięk. Natomiast jeszcze witamy naszych słuchaczy, którzy się również z nami witają. Jest Krzysztof i drugi Krzysztof, jest Kacper, który również nam tu dzień dobry pisze. No a ja przypominam, że możecie się z nami kontaktować. Na Facebooku to ja tu obserwuję, a na kontakt.tyflopodcast.net obserwuje Tomek. No
0: tak,
2: i jeszcze Zoom. Jest jeszcze Zoom, tyflopodcast.net, ukośnik Zoom, tu możecie do nas zadzwonić. Jak wam wyskoczy pytanie, którego się nie spodziewacie, to tak jeszcze tylko dodam, to należy udzielić odpowiedzi twierdzącej najlepiej.
0: Czyli allof.
2: Dokładnie.
0: Chodzi o to, że jak macie wyciszony mikrofon, to żebyśmy my mogli wam ten mikrofon
2: odciszyć
0: i w ten sposób nie trzeba będzie jakby samemu tego robić. Chyba, że oczywiście ktoś
2: chce,
0: woli zrobić to w inny sposób.
2: Owszem.
0: No dobrze, to w takim razie zaczynamy od tematu, który już się u nas przewinął jakiś czas temu, czyli od przewodnictwa kostnego. W ogóle o przewodnictwie kostnym dzisiaj będzie jeszcze jeden temat co najmniej. Bo Bose Frames, mówiliśmy o tych okularach w kontekście chociażby nawet orientacji przestrzennej i Bose stworzył nową wersję tych okularów.
1: Tak, pozwólcie też, że ja sobie, tutaj otworzę moje notatki, bo tutaj trochę tych informacji jest. Mamy trzy modele tychże urządzeń. Jest to takie designerskie, stylowe tenor i soprano i sportowe tempo. Cena tych urządzeń jest taka sama, jest to 249 bodajże dolarów, czyli myślę, że około 1000 zł będzie na polskie to kosztować. Co zresztą z tego co wiem bardzo podobnie kosztowało w przyszłości. I teraz tak, wersje designerskie podobno wyglądają znacznie bardziej stylowo i znacznie ładniej od wersji tych poprzednich, tej pierwszej wersji, która już na rynku jest. I że przynajmniej jeżeli się patrzy na to z przodu, to no nie zauważy się, że z tymi okularami jest coś nie tak i że one mają jakieś, że tak powiem, udziwnienie. Ale no jeżeli się gdzieś tam przyjrzy tym oprawkom z boku, to one są podobno mimo wszystko no, grubsze niż zwykłe oprawki okularowe, bo wiadomo, no, w nich musi być głośniczek, więc to musi trochę mieć. 50 gramów dodają do całej wagi okularów, dodaje podobno ta elektronika, więc też nie jest to jakaś tragedia. Ale co się okazuje na przykład z perspektywy osoby niewidomej? Wersja sportowa ma najlepszą jakość. Bose twierdzi, że wersja sportowa ma najlepszą jakość. ma te drivers w głośnikach, nie wiem jak to się na polskie tłumaczy, wielkości 22 mm, gdzie w wersji...
3: Przetworniki.
1: O, dokładnie. Gdzie w wersjach zwykłych jest to 16 mm. No, co też daje na większą głośność i lepszą jakość podobno. Bo jest to też jakby brane pod uwagę, no, że jeżeli to jest wersja sportowa, to my możemy jeździć na rowerze w wielkim wietrze, hałas w oku i to ma działać tak, że mimo tego hałasu i mimo tego wiatru my będziemy wszystko słyszeć, co chcemy słyszeć i słyszeć dobrze. Ponadto tempo na baterii, czyli ta właśnie wersja sportowa, będzie wytrzymywać godzin 8, pozostałe będą na niej wytrzymywać godzin 5,5. Poprawione mamy basy, bo to wiadomo, w urządzeniach dokostnych bywa z tym różnie. Tempo ma wodoodporność IPX4, pozostałe mają wodoodporność IPX2, czyli mniejszą. Wszystkie modele mają lepsze mikrofony i te mikrofony mają na celu wycinanie po pierwsze wiatru, po drugie jakichś okolicznych konwersacji innych ludzi, które może nie do końca powinny być słyszalne dla naszego rozmówcy. I mamy coś takiego, co się nazywa Volume Optimized EQ. O co chodzi? No, firma utrzymuje, że w tych urządzeniach normalnie może się zdarzyć coś takiego, że w zależności od głośności tak naprawdę różne częstotliwości się w różny sposób gdzieś tam będą przebijać i powiedzmy może być tak, że jeżeli będzie cicho, a będzie głośno, to ten dźwięk będzie trochę gdzieś tam inny i ta technologia właśnie sprawia, że to jest korygowane. Urządzenie wie, jaką mamy obecnie głośność używaną i do tej głośności nam skoryguje to, jak odtwarzać ten dźwięk, co trochę ściszyć, co trochę zgłośnić, żeby to po prostu no, na każdej głośności brzmiało tak samo i na każdej głośności brzmiało dobrze.
3: A czy to, to nie jest przypadkiem tak, bo ja sobie pozwoliłem też skorzystać z tej notatki twojej, z tego linku. Czy to nie jest tak, że ten czy to nie jest tak, że po prostu tam wstawiono equalizer, tak jak w Aeropexach i będzie można z tego korzystać?
1: Zależny od głośności, że on się sam reguluje jakby te swoje ustawienia, no w zależności od tego, jaka jest głośność i co przy danej głośności powinno być według niego gdzieś tam zrobione. No,
3: już się boję, ale może dobre.
1: No, nie wiem, ja nie testowałem, ja tego nie widziałem.
3: Ja też
1: to,
3: nie.
1: To weszło dopiero na rynek gdzieś tam parę dni temu, czy nawet zostało zapowiedziane. Nie wiem, czy to już jest w ogóle do kupienia. No, jak ktoś się tym pobawi, to może jakieś wrażenia, coś będzie tam w stanie powiedzieć.
0: No, w Warszawie jest sklep Bossa. Jeżeli te okulary będą w polskiej dystrybucji, ja się bardzo chętnie przejdę do tego sklepu. Widziałem wersję pierwszą i będę mógł przetestować w takim razie i porównać drugą wersję. Tą najnowszą.
3: A gdzie jest sklep Bossa?
0: No, Boże, nie pamiętam, czy w którymś chyba centrum handlowym, czy w Arkadii, czy gdzie, już nie pamiętam. W Złotych Tarasach.
2: Tymczasem pojawiło się pytanie od Krzysztofa. Krzysztof chciałby się dowiedzieć, co to jest za urządzenie, o którym wspominałem i które ma być prezentowane dziś na konferencji Apple. No zobaczymy, czy w ogóle zostanie zaprezentowane, bo o tym się mówiło, że ono ma zostać zaprezentowane, ale czy tak się stanie, to pokażę najbliższych kilkadziesiąt minut. A ja mówię o urządzeniu AirTag, o którym już się mówi od jakiegoś czasu, że Apple ma je wprowadzić do oferty. I to ma być lokalizator, czyli coś, co już jest znane, bo inne firmy mają również coś takiego w swojej ofercie. To będzie niewielkie urządzenie przypinane do czegoś, na przykład do kluczy. Jeżeli coś takiego zgubimy, to będziemy w stanie zlokalizować to urządzenie za pomocą naszego iPhone'a. I tu jest ciekawostka taka, że oprócz tego mechanizmu Bluetooth niskoenergetycznego, czyli BLE, tak zwanego, to jeszcze tam będzie wprowadzona jakaś dodatkowa technologia, nie pamiętam teraz jej nazwy, która to pozwoli na lokalizowanie tych urządzeń za pomocą wszystkich iPhone'ów, które w ogóle będą gdzieś tam w okolicy. Więc zrobi nam się z tego taka naprawdę całkiem niezła siatka.
1: To, To też działa na zasadzie Bluetootha i to już nawet obecnie funkcjonuje w wielu iPhone'ach, że jeżeli powiedzmy zgubimy iPhone'a i no nie wiemy do końca gdzie on jest, to jesteśmy w stanie właśnie zrobić coś takiego. On chyba nawet może być wyłączony, jeżeli się nie... chociaż nie jestem tego pewien, szczerze mówiąc. Że no, zgłosimy tego naszego iPhone'a jako zgubiony i po prostu wszystkie iPhone'y na świecie będą no, wysyłać czy tam odbierać od tego iPhone'a odpowiednie komunikaty i w tym momencie, no, jeżeli Apple dostanie taki komunikat, że ten i ten iPhone znalazł się w tym miejscu, to jest oczywiście tak zrobione, żeby to było tam bezpieczne i żeby Apple wiedział o sprawie tylko jeżeli my faktycznie zgłosimy zaginięcie, to my dostaniemy komunikat, gdzie ten iPhone jest i to podobno faktycznie działa.
2: I to oczywiście wszystko fajnie, pięknie, tylko znając życie, to urządzenie to no nie będzie może kosztowało tam 1000 złotych, ale tak czytałem, że szacuje się na jego cenę na jakieś tam powiedzmy 200-300 zł, mniej więcej tyle. No to tyle za taki malutki breloczek, który podpinamy sobie do kluczy. To jest trochę drogo, no ale rzeczywiście może, tak jak Tomku mówisz, może akurat ktoś się skusi.
0: Tymczasem mamy też komentarz na stronie naszej kontaktowej Tyflo Podcast. Mamy, Piotrek nam napisał komentarz a propos ładowarek. Co do ładowarek, warto rozejrzeć się po sklepach internetowych lub przejść do sklepu fizycznego, bo można kupić sobie bardzo fajne konstrukcje. Ja niedawno w sklepie stacjonarnym Jula kupiłem sobie ładowarkę w kształcie sześcianu, posiadającą 3 gniazdka sieciowe i 2 porty USB, która bardzo uporządkowała mi półkę obok łóżka. Niestety nie mogę podać konkretnego modelu, bo sprzęt wybierałem na dotyk z osobą widzącą, ale takich konstrukcji jest dużo, z różnymi liczbami gniazdek i portów, więc każdy powinien raczej znaleźć coś dla siebie.
2: I to się zgadza i ja sobie też coś takiego będę musiał w końcu zainwestować, bo naprawdę już coraz bardziej mnie irytuje to, że muszę przepinać gdzieś tam kable, bo tu słuchawki się ładują, tu telefon się ładuje, tu się jeszcze Apple Watch ładuje, tu coś tam jeszcze i to, no to po prostu zaczyna już trochę brakować miejsca.
3: Natomiast ja chciałem wrócić troszkę do tych bossów, do tych słuchawek. Bo nie wiem, czy doczytałeś, Mikołaju, że te słuchawki mają być ładowane przez USB-C. Te słuchawki, te okulary mają być ładowane...
1: Jedne mają być magnetyczne, te sportowe mają być bodajże USB-C, a te designerskie mają być magnetyczne, jeżeli się nie mylę.
3: Więc być może. No i jeszcze kwestia soczewek, które są w tych okularach. Są to soczewki, które absorbują 99% promieni UV. To są tak zwane szkła polaryzacyjne, chociaż też są też inne, będą też inne soczewki o różnych tam cieniowaniach i tam nawet jest wymienione co jak, ale ja, mój angielski jest zbyt słaby na to, żeby...
1: Tam chodzi generalnie o to, że w tej wersji sportowej, tam jeżeli jedziemy na drodze, gdzie jest dużo słońca, gdzie się odbija woda, gdzie się coś tam, to będziemy mieć takie opcje, ale też pojawił się komunikat, że one będą prescription ready, czyli no, będzie można do nich wsadzić jakieś takie medyczne, faktycznie korygujące wzrok, czyli na przykład jeżeli ktoś jest osobą słabowidzącą i potrzebuje okularów, to też będzie miał taką opcję, żeby sobie do takich właśnie framesów najprawdopodobniej włożyć swoje własne szkła.
0: I wtedy taki tandem rzeczywiście, powiedzmy okulary plus jakiś smartfon, który będzie do nas gadał w sposób bardzo dyskretny mimo wszystko, może dla niektórych osób powiedzmy słabowidzących, być naprawdę bardzo fajną opcją.
2: Tylko żeby to na baterii chciało jeszcze dłużej działać.
0: To się zgadza.
3: No te tempo 8 godzin.
0: 8 godzin to już powinno
2: być. A no tak, to się zgadza, te nowe.
0: No i też trzeba pamiętać, że generalnie bardzo dużo mamy różnego rodzaju powerbanków i przy 8 godzinach pracy, no myślę, że da się znaleźć gdzieś jakąś godzinkę, czy nie wiem ile one się ładują czasu, godzinkę, dwie, żeby te okulary gdzieś w czasie jazdy albo w czasie jakiegoś odpoczynku, gdziekolwiek jakoś tam naładować. No i też pamiętajmy, podejrzewam, że 8 godzin to jest czas ciągłego słuchania, to znaczy, że my ciągle słuchamy muzyki, tak? Jakkolwiek voiceover nam dość często w tych okularach, podejrzewam, będzie mówił, to podejrzewam, że voiceover albo talkback, albo nie wiem, komentary, wszystko jedno. W każdym razie, no tak czy tak, jest szansa, że no, ten sprzęt potrzeba nam troszeczkę dłużej, o ile nie będziemy słuchali na nim ciągle jakiejś muzyki.
1: Ale... Nie, dobra, dokończ, bo mam
0: kolejną... Nie, chciałbym przejść do tematu.
1: To mam kolejną wieść z Apple'a w takim razie, bo wieść z Apple'a jest taka, że kolejna usługa została właśnie zaprezentowana. Usługa nazywa się Apple One i jest to taki pakiet wszystkiego w jednym, jeżeli chodzi o Apple'a. No, na razie ceny znamy amerykańskie, nie wiemy czy i jak to będzie kosztować w Polsce. To jest tak, usługa będzie na 30 dni do wzięcia za darmo i będzie to kosztowało tak, $15 w wersji dla jednej osoby, Apple Music, Apple TV+, czyli ta filmowa usługa, Apple Arcade, czyli ta usługa z dostępem do, no, do gier w subskrypcji i ileś iClouda, podejrzewam, że 50 giga i to kosztuje tam $15. To samo za $20 możemy otrzymać w planie rodzinnym. Za $29 wersja Premier będziemy otrzymywać to samo co za 20 i do tego ten Apple Fitness Plus, czyli ta usługa ćwiczeniowa, o której mówiłem przed chwilą, i 200 giga iClouda. I no, nie wiemy, jakie będą ceny polskie i kiedy to w Polsce zagości.
2: Ale całkiem możliwe, że zagości, bo te wszystkie rzeczy, które są w ramach tego abonamentu, no to są dostępne w naszym kraju, więc no tak, nie widzę powodu. No tak, fitness,
1: tak. News Plusem, bo ten News Plus też się gdzieś ma tam pojawić. Ono, jego co prawda tutaj też nie było, ale to było wspomniane, że ten News Plus ma też być.
2: No to faktycznie ciekawe, czy nam to zaoferują. To rzeczywiście to znak zapytania.
1: Może z jakąś niższą cenę, z mniejszą ilością usług.
2: Fajnie by było!
0: Zobaczymy, co będzie. Mamy bardzo ciekawy komentarz. Mamy w zasadzie dwa komentarze, ale najpierw przeczytam ten, no, który jest takim przyczynkiem do ewentualnie jakiejś burzy mózgów przez słuchaczy. Proponuję małą tyflopodcastową grywalizację. Komu uda się zaproponować najbardziej optymalną kolejność elementów na pokrętle voiceover? Pod iOS albo iPadOS. Opracowanie mojej kolejności elementów na tym pokrętle rozpocząłem od następujących przemyśleń. Gdy pokrętło jest w pozycji domyślnie początkowej, to najszybciej dociera się do pierwszego i następnego elementu na liście, kręcąc pokrętłem w prawo oraz ostatniego i poprzedniego elementu, kręcąc pokrętłem w lewo. Natomiast najtrudniej dostać się do pozycji umieszczonych na połowie lub w jej pobliżu na liście opcji. Zatem im więcej elementów na liście oznaczonych jest jako dołączone do pokrętła, tym więcej razy trzeba przekręcić, aby dostać się do pozycji w środkowej części listy elementów dodanych w ustawieniach VoiceOver do pokrętła. Jednak pragnąc wykorzystać możliwości pokrętła w sposób maksymalny, warto dodać do niego jak najwięcej opcji. Zatem jedyną drogą do sukcesu wydaje się być przygotowanie możliwie optymalnej kolejności elementów pokrętła na jego liście ustawień. Poniżej przedstawiam moją propozycję i zapraszam do testów i propozycji ulepszeń. Bardzo proszę zwrócić uwagę, że kręcąc w prawo otrzebujemy podstawowe sposoby nawigacyjne przydatne właściwie wszędzie w interfejsie aplikacji, w polach edycji, na stronach web. Kręcąc w lewo mamy w polach edycji zaznaczanie tekstu wraz z edycją i obsługą schowka, a na stronach web zaawansowaną nawigację, w tym również na formularzach. Bliżej środkowej części listy są opcje bardziej ogólne, z których rzadziej korzystam, a w połowie listy funkcje, które mogą przydać się słabowidzącym. W moim przypadku prawie wszystkie elementy na liście w ustawieniach VO są oznaczone, czyli dodane do pokrętła, z wyjątkiem pozycji pisma ręczne. Na koniec, zanim wkleję moją listę, mam złą nowinę. Ustawienia pokrętła było jedną z niewielu rzeczy, które nie odtworzyły się u mnie z kopii w iCloud po wyzerowaniu iPhone'a. Na szczęście kolejność elementów mojego pokrętła miałem zachowaną w notatkach, ale ustawiać musiałem ręcznie od początku. A teraz już lista opcji mojego pokrętła i ponownie zapraszam do komentowania tej mojej kolejności. Zainteresowanych proszę o wejście do ustawienia, dostępność, voiceover, pokrętło i ustawienie listy opcji według następującej kolejności oraz osobiście polecam zaznaczenie wszystkiego z wyjątkiem pismo ręczne. Myślę, że w razie potrzeby pozytywny efekt może dać wzajemna zamiana stanu oznaczeń pismo ręczne i wejście ekranu Braille'a, czyli jedno usuwamy z pokrętła, a drugie dodajemy do pokrętła lub na odwrót. Wejście ekranu Braille'a, pismo ręczne, nagłówki, tekst statyczny, łącza, znaki. Znaczy tak, to jest komentarz, który jest pod poprzednią audycją, więc jakby zapraszam do przeczytania sobie tego komentarza. To jest audycja z którego? Z 8 chyba września. Bo ja oczywiście tak mogę jest. To wszystko wylistować, natomiast no, tego jest tu
2: lepiej
0: dość dużo.
2: I tak mieć to pod ręką gdzieś tam w formie jakiejś takiej notatki, jeżeli ktoś miałby ochotę sobie zrobić tak pokrętło, jak nasz słuchacz Michał sugeruje, to może faktycznie lepiej z tego skorzystać.
1: Jak już mówimy o pokrętle i o iOSie, to ja też takich kilka porad, o których nie wszyscy wiedzą, o jednej ja też nie, do niedawna bardzo nie wiedziałem, a warto o nich wiedzieć. Pierwsza rzecz, mamy w iOSie dwa gesty, które nie są do niczego używane domyślnie i no, to jest tak naprawdę marnowanie fajnych gestów, które my sobie możemy do czegoś przypisać. Mowa mianowicie o gestach przesunięcia dwoma palcami w lewo i przesunięcia dwoma palcami w prawo. No bo te gesty są, iOS je wspiera, ale VoiceOver nie używa ich do niczego. Ja sobie, szczerze mówiąc, przypisałem te gesty do polecenia poprzedni, następny nagłówek. I w tym momencie kategorię nagłówki w ogóle wyrzuciłem z pokrętła, nie jest mi ona już w tym momencie do niczego potrzebna, bo jeżeli chcę skakać po nagłówkach, robię to po prostu intuicyjnie gestem, nie muszę już szukać gdzieś tam na pokrętle, jest to znacznie szybsze. Druga taka porada, też właśnie dotycząca gestów. Jest gest, który myślę, że dla wielu osób jest dość bezużytecznym gestem. Mowa mianowicie o geście przesunięcia dwoma palcami w górę. Bo ten gest zaczyna czytanie, no czytaj wszystko, ale nie od bieżącego elementu, czyli od góry. I tak naprawdę ten gest można trywialnie wykonać dwoma gestami, dotykając czterema palcami u góry ekranu, przechodząc na początek i zaczynając i wykonując czytaj wszystko dwoma palcami w dół. I ten gest też sobie można do czegoś przypisać. Ja sobie go na przykład przypisałem do polecenia przejść na pasek statusu. I no wiadomo, pasek statusu nie zawsze jest łatwo gdzieś tam znaleźć na tej górze. Czasami nam się gdzieś palec omsknie i nie trafimy tam, gdzie chcemy. Więc my sobie po prostu możemy w ten sposób przejść do paska statusu i się po nim poruszać gestami lewo-prawo. Trzecia taka porada, o której też warto wspomnieć. Jest na pokrętle do włączenia taka opcja i też myślę, że czasami warto sobie ją włączyć. Opcja nazywa się nawigacja pionowa. Do czego ona służy? No, jak sama nazwa wskazuje, pozwala ona nam nawigować po ekranie w pionie, czyli powiedzmy mamy trzy kolumny, względnie cztery. Dobry przykład, na przykład ekran początkowy i ustawimy się na pierwszej aplikacji w pierwszej kolumnie. No to bez tej opcji, jeżeli chcemy poruszać się po ekranie początkowym kolumnami, musimy albo robić to za pomocą eksploracji dotyku, albo poruszać się w prawo, przejedziemy cały wiersz i dopiero zaczynamy czytać drugi wiersz i pierwszą kolumnę. A z opcją nawigacja pionowa po prostu ustawiamy się na, powiedzmy, ikonce, przekręcamy pokrętłem do nawigacji pionowej, góra-dół się tam poruszamy po tym, po czym trzeba. Też w grze, o której będę mówił dziś później, czyli w 2048, która się ostatnio na iPhone ukazała, jest to też opcja bardzo przydatna, jeżeli chcemy się poruszać po kolumnach w planszy. Więc no, jest parę takich aplikacji, gdzie na przykład jeden element może się składać z kilku elementów, że mamy, nie wiem, kontakt w prawo, zadzwoń w prawo, wyślij wiadomość w prawo, kontakt w prawo, zadzwoń.
0: Że niektóre sklepy internetowe mogą mieć coś takiego typu, na przykład nazwa produktu, cena, dodaj do koszyka, pole edycji ile razy, przycisk zmniejsz ilość w koszyku, przycisk zwiększ ilość w koszyku i następny element, który jest poniżej tego poprzedniego. Tak. I zamiast 6 klików, flików, robić jeden.
1: Tak, tak, tak. Niestety na Allegro na przykład to nie działa za fajnie, bo on też ma tak skonstruowany ekran, ale on po prostu nie do końca zawsze wie, do czego on ma przenieść i czasami na przykład nie przeniesie nam z nazwy na nazwę, tylko z nazwy na cenę. Ale myślę, że w wielu aplikacjach no, może to działać.
0: No i wszelkiego rodzaju, nie wiem, jakieś arkusze kalkulacyjne, jakieś tego typu rzeczy, gdzie rzeczywiście ten układ tabeli jest dość ważny. W ogóle tabele na stronie, podejrzewam, to też.
1: Na stronie w ogóle, jeżeli mamy tabelę, to nam się pojawia opcja rows. Nie wiem, jak to jest na polski przetłumaczone, bo wiersze to są lines.
2: Kolumny.
1: Nie, bo masz opcję lines, która po polsku jest wierszami, ale to są, wiesz, wiersze, linie tekstu, jakby no, linie, aha, tak? Aha. A rows to są jakby, wiesz, wiersze tabeli.
2: Wiersze tabeli, aha.
1: I ja się zastanawiam, czy to są wiersze i wiersze, czy to są faktycznie na przykład wiersze tabeli.
2: No musiałbym zobaczyć, bo nie mam niestety tu pod ręką żadnej tabeli.
0: Tak, mam nadzieję, że wiersz, no bo czasami te wiersze są faktycznie tam. Widziałem takie kolumny, takie tabele, w których pojedynczy wiersz tabeli miał kilka linii, ale to był jeden wiersz tabeli.
1: Tak, tak, tak. To jest na pewno inna opcja, bo po angielsku to są dwie opcje i one się inaczej nazywają. Więc to mogą być, to są na pewno dwie opcje. Nie wiem, czy one nazywają się tak samo, czy inaczej, ale to na pokrętle będą na pewno dwie opcje. W każdym razie jest coś takiego też i się właśnie można po tych rows po tabeli poruszać i on pamięta też, w której kolumnie wtedy jesteśmy. Czyli jeżeli mamy na przykład tabelę typu typ pliku, nazwa pliku, rozmiar pliku, link pobierz, to jak się ustawimy na kolumnie nazwa pliku, to możemy sobie normalnie śmiało jechać w dół i on będzie nam czytał po nazwie pliku. Co jest na przykład bardzo przydatne we wszelkiego rodzaju gdzieś tam bibliotekach, jak mamy wielkie tabele z informacjami o książkach, tytuł, autor, ISBN i 15 różnych kolumn, a ja szczerze mówiąc jedną taką bibliotekę znam, która ma stronę uszegregowaną w ten sposób, no i bez tej opcji się bardzo trudno po tym nawiguje potem.
0: No to zapraszamy. Aha.
1: Tymczasem wieści, ja oczywiście podaję to trochę z opóźnieniem, bo tu staram się nadrobić na bieżąco tweety. iPad najnowszy R, tani, ma on procesor A12, czyli nie ta najnowsza generacja, tylko ta generacja wcześniej i kosztuje dolarów 299, czyli no 1200 zł nie jest to jakaś wysoka cena jak na iPada, jak na urządzenie w tym momencie o bardzo dużych możliwościach, które powoli gdzieś tam zaczyna dorastać do pięt komputerkom. I ma on Touch ID w przycisku Power, czyli no w tym przycisku, którego my używamy do odblokowania urządzenia, mamy też czytnik linii papilarnych, więc no w taki sposób po prostu będziemy to robić.
0: A teraz pamiętajmy, ja to teraz mówię do ludzi, którzy zajmują się lub chcą zajmować się na przykład muzyką, że jest coraz więcej sprzętów muzycznych, jakichś mikserów, jakieś no różne rzeczy, sprzęty muzyczne, które coraz częściej mają aplikacje właśnie na iPada, nawet nie na iPhone'a, tylko na iPada. Podejrzewam, że to jest związane jednak z wielkością ekranu.
2: Tak, z wielkością ekranu, iPad, że jednak to...
0: Jednak dla widzących tak. Wielkość ma znaczenie ekranu oczywiście, w związku z powyższym no takie aplikacje dość często są właśnie na iPady robione, więc jeżeli ktoś by chciał się zajmować dźwiękiem w sposób jakoś tam profesjonalny, to też proponuję rozważyć zakup mimo wszystko iPada, nawet nie zamiast iPhone'a, powiedzmy, tylko oprócz. To w takim razie chyba przechodzimy do kolejnego komentarza. Tu z kolei Grzegorz nam napisał, że aplikacja Voice, o której mówiliśmy, zdaje się, w zeszłym tygodniu, nie jest aplikacją darmową, tylko płatną. Kosztuje w App Store $4.99, a w polskim App Store $23.99.
2: A to dobrze wiedzieć. To jest niestety ten problem z aplikacjami. Tu rzeczywiście ja się mogłem pobylić, więc wybaczcie wprowadzenie w błąd, bo ja te aplikacje na swoim telefonie mam już od tak dawna, że najzwyczajniej w świecie jakoś wydawało mi się, że ona jest darmowa, a że teraz dopiero wprowadzono tam opcję premium, ale... No, dzięki Grzegorzu za zwrócenie uwagi.
3: Nie, Michale, po prostu był taki moment, kiedy była,
2: ona była
3: aplikacja darmowa i wtedy żeśmy ją, że tak powiem, pobrali, ja i ty jeszcze parę innych.
2: No to faktycznie, to mogło
3: i
2: mamy
3: też, ją za darmo,
2: to, teraz
3: i też
2: tak mogło być, a teraz to trzeba płacić za to, oczywiście. No a niestety, jak mamy aplikację już na telefonie, to nawet już nie tak prosto i oczywisto da się sprawdzić cenę, oczywiście, no wiadomo, można tam sobie zerknąć na stronę. Natomiast... No, w każdym razie pamiętajcie o tym, a być może kiedyś ta aplikacja znowu doczeka się jakiejś promocji, że znowu będzie za darmo, wszak już ma tę opcję subskrypcyjną. Dla mnie, podkreślę, to już kolejny raz bez sensu, ale okej, niech sobie jest.
1: Tymczasem ten iPad, już nie ten tani i low cost, tylko ten zwykły R, będzie posiadał procesor A14, czyli no ten... najnowsza, dzisiaj ogłoszona generacja i to jest niesamowita wiadomość. Procesor A14 jest pierwszym na świecie procesorem wykonanym w 5-nanometrowej technologii i osiąga on wyniki 2 razy szybsze od wiodących dostępnych na rynku laptopów. W iPadzie.
2: Wow.
1: A weźmy pod uwagę, że za kilka miesięcy, no raczej nie dziś, ale no za jakiś czas na pewno, szykują nam się Maki z procesorami ARM i te Maki z procesorami ARM będą działać na tych samych albo i nawet na lepszych chipach co iPady, no co będzie oznaczało tyle, że Maki będą 2 razy potężniejsze od większości laptopów. Już nie mówię o tym, że te chipy są najczęściej mniej energetyczne, więc też i mniej wentylacji im potrzeba. No, dzieje się, jeżeli chodzi o Apple'a. Tutaj Apple nad Intelem zaczyna zyskiwać przewagę i zostawiać sporo w tyle całą resztę.
2: Nie, no to bez wątpienia są, Mikołaju, powody do mruczenia, aczkolwiek no ja się trochę obawiam znowu tej sytuacji, kiedy trzeba będzie się z tą architekturą przesiąść. To niektórzy programiści mogą z tym nie zdążyć, mogą się opóźniać i znowu będziemy mieli taką sytuację, jak się Apple ileś tam lat temu na Intela przesiadało. No też to nie przeszło tak bezboleśnie, więc trzeba też się z tym liczyć i liczyć się z tym, że jeżeli ktoś pracuje na jakimś oprogramowaniu i sobie zaktualizuje Maca, no to lepiej, żeby tego starego jeszcze od razu nie utylizował, ani nie sprzedawał.
0: Ja się w ogóle zastanawiam, bo już powstaje w ogóle coraz więcej artykułów odnośnie procesorów, że po pierwsze zbliżamy się do granicy takiej fizycznej, przy której w ogóle możliwe jest tworzenie takich standardowych chipów opartych na krzemie. Tam ktoś kiedyś wyliczył, że to zdaje się granica to jest około 3 milimetrów, nanometrów, więc 5 to jest niebezpiecznie blisko tej granicy. Poza tym, no właśnie, coraz też więcej się muszcza. Generalnie architektura x86 no nie jest w dzisiejszych czasach taka zupełnie optymalna. Jeżeli wziąć pod uwagę chociażby sieci neuronowe, jeżeli wziąć pod uwagę dużą dbałość o energię, którą emitują wszelkiego rodzaju sprzęty elektroniczne. No i ciekaw jest, znaczy podejrzewam, że w związku z tym no, zbliżamy się nieuchronnie do konieczności podjęcia by także z radykalnych działań, innymi słowy rewolucji w procesorach. Jaka ta rewolucja będzie, to jeszcze nie wiadomo, tak myślę, chociaż pewnie są na ten temat jakieś tam jakieś różne koncepcje. Natomiast podejrzewam, że wcześniej czy później jakaś rewolucja nas czeka. Jest cisza, komentarzy brak, to w takim razie proponuję przejść do kolejnego tematu, który mamy w audycji.
1: iPad Air czyli... z USB-C.
0: Słucham?
1: iPad Air z USB-C, tak, aha, czytając dalej newsy.
0: Aha, okej. Okay. To przechodząc już do tematów takich, które nie są z poprzednich audycji, tylko takie rzeczywiście znalezione już teraz, na dzisiaj i tak dalej. No Discord staje się coraz bardziej dostępny, w związku z powyższym na Discordzie pojawiają się różnego rodzaju kanały, które są dedykowane osobom niewidomym, między innymi kanał dla twórców gier audio.
1: Tak, powstał serwer dla osób, które zajmują się tworzeniem takowych gier. Ja też jakoś wiele mówić nie będę, bo sam szczerze mówiąc ani się tematem nie zajmuję, ani nie jestem uczestnikiem, ale gdzieś mi się trafił link, więc podrzucam, może kogoś akurat zainteresuje. Serwer jest oczywiście w języku angielskim, więc no, znajomość wymagana. I z tego co wiem, jest tam parę kanałów po prostu poświęconych konkretnym technologiom, konkretnym językom. No, jeżeli ktoś siedzi w temacie, ktoś jest zainteresowany, to warto po prostu na ten konkretny serwer zajrzeć.
4: Zdaje się, że też jest subreddit poświęcony tworzeniu gier audio, prawda?
1: O, a to
3: witamy
1: nawet...
3: z Austrii. Nie, nie, witamy, Paweł Masarczyk.
4: Ja już się witałem.
0: A toż był, to już mówił.
2: To Robert ale był widocznie czym innym zajęty.
4: Jest subred. W każdym razie okay. coś kojarzę, że jest jakiś audio game dev czy coś.
0: To w takim razie, skoro Paweł się był uaktywnił, to Paweł znalazł bardzo ciekawą informację dla posiadaczy JOS-a.
4: Sharky, talk faster. To niedługo będziemy mogli powiedzieć do naszego screen readera, albowiem jedną z nowości takich większych w JOS-ie i w ZoomTekście jest właśnie asystent głosowy, czyli możliwość wywoływania różnych funkcji screen readera, bo to co podałem przykładowo, czyli zmiana tempa głosu, to tylko no, jedna z wielu możliwości, które można tam uaktywnić. Natomiast można na przykład wylistować sobie linki, różne inne elementy strony, wejść do konkretnych ustawień, konkretne ustawienia poprzełączać i tak dalej. No i właśnie tak będziemy wywoływać asystenta w języku angielskim. Dla JOS-a jest to Sharky, dla ZoomTeksta jest to Zoomy. Bardzo jestem ciekaw, jak to wyjdzie w tłumaczeniu na polskim, bo jakoś sobie nie wyobrażam wołania do mojego komputera co chwilę rekinku i zostania przy tym wszystkim jakoś w miarę normalnym, ale możliwe, że będzie po prostu Sharky, albo tego nie będzie w polskim przez jakiś czas. Na razie jest angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i holenderski chyba. Więc te 5 języków na ten moment weszło. No to nie są jedyne zmiany, bo również został ulepszony tryb rozpoznawania obrazków, czyli Picture Smart, który został dodany już 2 lata temu. Mamy tu na przykład możliwość rozpoznawania obrazów na stronach, bo wcześniej można było jedynie pliki, które wskazaliśmy ze schowka lub zeskanowane skanerem. Natomiast no, możemy teraz ze stron i możemy sobie też wybrać więcej serwisów, żeby dokonana została analiza wielokrotna i zaprezentowane wyniki zbiorcze z różnych serwisów, bo do tej pory w użyciu był tylko Microsoft. A tu możemy sobie wybrać ich więcej. Natomiast będzie też możliwość tłumaczenia maszynowego tychże wyników na wybrany język. Tych języków jest chyba z 30 parę, więc myślę, że polski też bez problemu będzie dostępny. Ponadto dodana została opcja przetransportowania wyniku takiego OCR-u, jeżeli to jest tekst, wprost do dokumentu Word albo nowego, albo już otwartego. Usprawnienia w obsłudze Microsoft Teams. Nowy skrót do przełączania szybko poziomu interpunkcji w syntezie. Opcja odczytu ostatniego powiadomienia wygenerowanego przez Windows, tego spod Windows A. A także możliwość włączenia lub wyłączenia wszystkich komunikatów accessibility, czyli tych dostępnościowych generowanych dla screenreaderów przez Windowsa, jeżeli nas w jakiś sposób denerwują. Możemy przełączać, czy je chcemy, czy nie. No i nowe narzędzie diagnostyczne, które podczas jakichś sesji wsparcia ze strony Freedom Scientific może posłużyć do generowania potrzebnych nam raportów błędów, danych statystycznych, diagnostycznych o naszym systemie i różnych innych rzeczy, które mogą się przydać w rozwiązaniu naszego problemu. Jeszcze jedna taka wzmianka, że ten asystent głosowy będzie korzystał z silnika rozpoznawania mowy Microsoft, oraz wywoływanie słowem klucz nie będzie działało przy podłączonych urządzeniach Bluetooth. Wtedy jedynie opcja z menu JAWS-a lub zdaje się skrót klawiszowy pomogą nam tego asystenta uruchomić. No ciekawe, jak to się wszystko rozwinie i jak to się zlokalizuje.
2: Swoją drogą, a propos rekinka, to warto wspomnieć o tym, że JAWS sterowany głosem to już może być od wielu, wielu lat, bo oczywiście nie za darmo. To wymaga dodatkowych uiszczenia, dodatkowych opłat i to chyba wszystko nie jest tak wcale tanie, bo to jest zrobione z myślą o osobach naprawdę ze specjalnymi potrzebami, które nie są w stanie ani tego ekranu zobaczyć, ani za bardzo z klawiatury korzystać, ale te skrypty oferowane przez Briana Hudgena to no, potrafią z tego co wiem, bo nie miałem okazji się tym nigdy jakoś tak bawić, ale przynajmniej według zapewnień to są w stanie kontrolować w zasadzie nie tylko JAWS-a, ale za pomocą JAWS-a i różnych jeszcze dodatkowych skryptów to są w stanie kontrolować cały komputer tak naprawdę. Więc no, nie jest to pewnie łatwe, ale jak ktoś chce, to jest w stanie się tego nauczyć i jakoś tam z tego komputera korzystać. Oczywiście tu Sharky to prawdopodobnie nie będzie miał aż takich możliwości, no ale zawsze to jakaś taka namiastka.
1: Jeżeli znaczy, Paweł ty... mówisz, że asystent rozpoznawania Microsoft, że silnik rozpoznawania Microsoft, to myślę, że na tłumaczenie nie ma co liczyć, bo ja z tego co wiem, to Microsoft w ogóle nie ma pakietu dla języka polskiego.
0: Też o tym słyszałem i to może być jakiś problem.
4: Tak, to prawda, szczerze powiedziawszy. Swoją drogą, chyba to, o czym Michale mówisz, to jest jakoś w połączeniu z Dragon Natural Speaking.
2: Tak, z Dragonem.
4: Który również polskiego nie wspiera, no ale jest to jednak drugi płatny program, który trzeba dokupić, czyli mamy dwa duże programy.
2: Nie, to nie jest tania impreza. To nie jest tania
4: Dokładnie.
2: Impreza.
4: Dokładnie. A tak będzie w jednym i w chmurze, chociaż może to będzie offline też, bo Microsoft chyba może offline rozpoznawać.
0: Chyba w tych językach, w których umie... No to u mnie offline, tak mi się wydaje, no ale, ale...
2: No ale tak czy inaczej po polsku nie umie.
0: To co, w takim razie przechodzimy z po pierwsze z komputerów na urządzenia zdecydowanie bardziej mobilne, po drugie z głosu przechodzimy na Braille'a. I co mają do Braille'a opaski do zegarków Apple Watch?
1: Tak, a po opaskach coś więcej o Apple ogólnie, bo Apple... opatentował opaski właśnie ogólnie do urządzeń ubieralnych. Tam oczywiście nie padło sformułowanie Apple Watch, ale no do o to generalnie chodziło, o tego typu urządzenia, no żeby te opaski mogły w pewnym sensie wyświetlać na sobie jakieś elementy w sposób, który będzie do odczytu przez dotyk. Będą to mogły być zarówno rzeczy w alfabecie Braille'a, jak i jakieś nawet kształty, litery, coś tego typu. Mówi się oczywiście, bo to jest oczywiście wszystko patent, więc patent jest, jeżeli już jest, jak najszerszy i jak największy, żeby pozostawić sobie po prostu wszystkie możliwe opcje na przyszłość i żeby ktoś nie zrobił powiedzmy czegoś podobnego, ale jednak trochę innego, co się nie kwalifikuje. Więc też nie wiadomo, co z tego patentu wyniknie. No, patent powstał i tak naprawdę Apple to tych patentów ma bardzo dużo, włącznie z tym, że już parę dobrych lat temu powstało mnóstwo patentów na ekrany wypukłe i jeszcze do tej pory żadnego z tych patentów nic nie wynikło i tych wypukłych ekranów nie ma. Ale no, jest patent, żeby właśnie były opaski do zegarka, na których coś się wyświetla, Co ciekawe, to wyświetlanie będzie mogło działać od obu stron. Czyli zarówno no, takie standardowe wyświetlanie Braille'a na zewnątrz opaski, tak żeby no, drugą ręką można sobie było tego Braille'a przeczytać, jak i to się bardzo zastanawiam, czy ma sens, wyświetlanie Braille'a od strony ręki, od jakby środka, żebyśmy my to ręką czuli, co tam się wyświetla.
2: Ja sobie nie wyobrażam wyświetlania i odczytywania tam tekstu brajlowskiego, aczkolwiek jestem sobie w stanie wyobrazić to bardziej na zasadzie takiej informacji, że jak na przykład wyświetli ci się coś bardziej po lewej stronie, to jest coś, a jak bardziej po prawej, to jest jakaś inna informacja. No bo liter dolną częścią nadgarstka, to ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, że dało się wyczuwać, no ale...
5: Ale na

0: jakaś opcja.
1: Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że to by faktycznie w jakimś sensownym tempie mogło iść i mogło funkcjonować.
2: Więc, no zobaczymy. No,
1: zobaczymy.
2: Jak to będzie wykorzystane, zobaczymy, co się będzie działo. Pozostajemy w sprzętach mobilnych, pozostajemy przy czytaniu tekstów, ale tym razem o tym, że jedna aplikacja się popsuła, a inne aplikacje zostać popsute mogą. W związku z tym opowie Michał.
0: Tak, zgadza się. Mowa o aplikacji tygodnika Nie, która się ostatnio doczekała aktualizacji. Pojawiła się tam taka bardzo enigmatyczna informacja poprawki błędów. No, powiem szczerze, że poprawki błędów to może i tam jakieś są, ale na pewno nie w kwestii dostępności. No, sama aplikacja nie jest jakoś bardzo przyjemna w obsłudze, ale czytać się dało, a teraz czytać się po prostu nie da, bo jak pobieramy sobie jakiś numer tygodnika i chcemy uruchomić czytanie, no to niestety, ale nie możemy przewracać stron tymi gestami takimi trzy palce w lewo, trzy palce w prawo, bo to właśnie tam tak działało, że po prostu trzema palcami przewracaliśmy kolejne strony, na których to były kolejne artykuły i w ten sposób można sobie było czytać ten tekst. Natomiast problem jest taki, że to nie tylko tygodnik Nie, który no, powiedzmy nie jest jakimś bardzo poczytnym medium. Jest medium dość kontrowersyjnym i niewiele osób może tam go gdzieś tam czyta. Ja akurat lubię, ale to są moje preferencje. Ale problem jest taki, że z aplikacji tej firmy, czyli Optizen Labs, no mogą korzystać różne inne tytuły prasowe. Na przykład korzysta z niej Press. Akurat Press nie doczekał się. Press to jest taki, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki miesięcznik, a właściwie dwumiesięcznik, bo on tam co dwa miesiące wychodzi. I to jest taki dwumiesięcznik dotyczący mediów. Radia, telewizji, prasy. Bardzo fajny i bardzo, bardzo ciekawe artykuły tam sobie można poczytać, jeżeli kogoś to interesuje. Natomiast no, aplikacja zachowuje się tak samo, więc tu również może być problem. Ja oczywiście ten błąd zgłosiłem, no i miejmy nadzieję, że błąd zostanie poprawiony i przede wszystkim, że również nie zostanie powielony na kolejne aplikacje, które firma Optizen Labs tworzy dla innych, bo to wtedy może być rzeczywiście nieprzyjemne i dotknąć zdecydowanie większą ilość użytkowników.
2: O, myślę, że będzie jakiś komentarz, ale komentarz nie ma. Cóż, Microsoft wprowadza Sync AI do Turcji. To jest informacja, która teoretycznie nie powinna nikogo ciekawić, ale mówią, że nieważne co się robi, ważne jak się robi.
1: Tak, dlaczego mówię o Sync AI w Turcji? Bo tak naprawdę pojawiły się tam dwie ciekawe opcje, które no, chcielibyśmy, żeby się pojawiły też w innych miejscach. Bo co zrobił Microsoft? Microsoft nawiązał porozumienie z kilkoma no, największymi jakimiś firmami tureckimi i to z różnych branż, spożywczej, jakiejś tam takiej wyglądu, że tak powiem, osobistego, czyli wszelkiego rodzaju kosmetyków, takich rzeczy chemii domowej i nie tylko, żeby te firmy udostępniły Microsoftowi swoje bazy kodów kreskowych z wszystkimi informacjami, no, które w tych bazach są, włącznie z rzeczami typu rozmiar, włącznie z rzeczami typu nawet alergiczność, powiedzmy, konkretnych produktów. Czyli po zeskanowaniu kodu kreskowego nie dostaniemy jakiegoś takiego zupka chińska i nazwa firmy, tylko dostaniemy faktycznie, co to jest, dokładnie jaki smak i że to nie powinny przyjmować osoby, które mają alergię na itd., itd. Drugą taką ciekawą opcją, którą dostali Turcy, jest to, co zrobił jeden z ich operatorów komórkowych, Turkcell. Nie dość, że wszystkie produkty, które występują w jego sklepach, również trafiły do bazy Microsoftu, to jeszcze wszelkie wykorzystanie danych w aplikacji Sync AI nie jest liczone do pakietów danych w, u, te, u,

0: tego operatora. Czyli jeżeli wysyłamy jakieś, nie wiem, obrazki, dokumenty większe do skanowania, czy coś takiego, to po prostu operator nam nie policzy za to danych, jakbyśmy nic nie wysłali. Co oczywiście no, zaoszczędzimy na tym pieniądze. No, na razie zmiana dotyczy tylko Turcji, ale no, skoro wiemy, że Microsoft robi takie rzeczy, to możemy gdzieś tam mieć nadzieję, że inne kraje też podążą za Turcją.
1: No miło by było, zwłaszcza w naszych realiach, to aż ten transfer danych nie stanowi tak wielkiego problemu, chociaż to też zależy, kto z czego korzysta. No ale ta baza produktów, to gdyby coś takiego zostało wprowadzone do Sync AI, no to byłoby super.
2: Ja mam pewną teorię, czemu tak szybko się to udało w Turcji wprowadzić. Zdaje się, że aktualnie jakby szefem czy jakimś headem działu odnośnie dostępności w Microsoftie stała się osoba niewidoma ostatnio i jest to właśnie Turek. Hasan, uciekło mi nazwisko, ale o ile dobrze kojarzę, chociaż tu to jest totalnie niepotwierdzone, mogę w ogóle mylić ludzi, to jest osoba, która kiedyś była bardzo, bardzo aktywna na przykład na forum Audio Games, więc jednak osoba, która sama tym żyje, coś śledzi i ogarnia temat na tyle z naszej perspektywy też nie tylko jako urzędnik służbista, ale też jako użytkownik i to taki wkręcony mocno użytkownik w różne technologiczne kwestie. Jeżeli to jest ta osoba, o której myślę, natomiast w notce, którą miałem okazję czytać a propos właśnie tej osoby, wymienione są różne jego zasługi dla społeczności niewidomych Turków, na przykład jakieś narzędzia do drukowania Braille'a, pierwsze, które powstały z jego inicjatywy. Zdaje się, w jakiś sposób się tam mocno przyczynił do propagowania Braille'a elektronicznego i właśnie tej fuzji pisma Braille'a z tym, co nowe, czyli z technologią. Więc możliwe, że dzięki temu, że on tam jest, to udało mu się jakoś ten wpływ na Microsoft wywrzeć. No nie wiem, czy mamy swoich przedstawicieli jakoś po stronie dostępności jakby polskich w Microsoftcie. Może się ktoś objawi, no
1: Wniosek
2: byłoby to
1: taki, po
2: ciekawe.
1: prostu polscy niewidomi zgłaszajcie się do pracy w Microsoftie.
2: No właśnie, nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie.
3: No w takim
0: Okej,
3: razie,
0: Apple, bo doszedłem już do końca konferencji. I co my tu mamy? Jeszcze parę informacji dotyczących iPada. Mamy głośniki stereo, włącznie z głośnikami stereo działającymi w orientacji tej odwrotnej, więc nie wiem, czy tamtych głośników nie będzie troszkę więcej. Ten procesor A14 Bionic, jak sama nazwa wskazuje, będzie 2 razy szybszy w kwestiach związanych z tym uczeniem maszynowym, czyli no, tam jest jakiś chip po prostu wbudowany do tylko tych typowych zastosowań. Co no, czym się kończy, to widzieliśmy ostatnio w przypadku iOS 14 i tego, że nam rozpoznaje aplikacje po prostu tak o. Nawet jeżeli nie są one dostępne. Tak a propos, podobno coś na filmach w YouTubie jest czasami w stanie rozpoznać ta opcja, więc to jest też interesujące. Ale to tak mimochodem. Kosztuje ten nowy iPad $599, czyli no 2500 zł za iPada takiego, to nie jest to cena jakaś strasznie wysoka, ale największa i najważniejsza nowość, niespodziankę nam Apple zrobił. iOS 14 i wszystkie systemy tam Apple, WatchOS, tvOS będą miały premierę jutro.
1: O proszę.
0: Więc oficjalną premierę jutro będą miały te systemy, dostaniemy aktualizację.
1: Można instalować, jeżeli ktoś nie obawia się wczesnych wydań, a niektórzy, no wiem, że tak mają. Ja zwykle akurat jak już są wersje stabilne, ewentualnie jak są te wersje Golden Master, to już je sobie instaluję, raczej bet unikam. Kiedyś raz zainstalowałem betę i tego dość gorzko i szybko pożałowałem, więc tak z betami to jestem ostrożny. podobny jednak, bo mam jednego iPhone'a i to jest mój sprzęt produkcyjny, ale to mówię, to ja, ale pewnie sobie iOS-a jutro zainstaluję. Natomiast Mikołaju AirTaga nie ma, to jakaś kaczka była taka dziennikarska.
0: No, może następny event, bo może mówi się o następnym evencie, na którym będzie iPhone i to już gdzieś za miesiąc.
1: A, no to może dopiero wtedy to pokażę, to też
0: więc
1: jest
0: mogli
1: to
0: po
1: opcja.
0: Prostu gdzieś tam przesunąć. Chociaż o tym AirTagu to ja już słyszę od 2 lat.
1: Tak, to o tym
0: i
1: się mówi.
0: Przed każdym eventem jest plotka, że będzie AirTag i tego AirTaga do dziś nie było.
1: A ile razy się mówiło o Siri po polsku?
0: Tylko Siri po polsku prędzej czy później musi nas czekać, bo no, Apple zatrudnia od tego ludzi i to było chyba jakoś w tym roku i mówili, że około 2 lat trwa taki proces. Na podstawie innych języków od momentu ogłoszenia o pracy dla lingwistów i dla osób tego typu do momentu Siri wydanych w danym języku no mija mniej więcej 2 lata, więc myślę 2021-2022 powinniśmy się czegoś spodziewać.
3: A propos takich różnych nowości, które u nas będą, to jeszcze będzie też o jednej z firm, która do nas tak, też tak zapowiada, że przychodzi, ale to potem. A teraz o kolejnym takim rozwiązaniu, których coraz więcej jest na rynku, bo coraz więcej jest różnego rodzaju właśnie jakichś bransoletek, opasek i innych takich, które nam mają ułatwić orientację przestrzenną. I Paweł znowu znalazł kolejną taką rzecz.
2: Tak, tym razem Stany Zjednoczone. Firma WearWorks, zajmująca się właśnie designem różnego rodzaju takich gadżetów, wzięła się za projekt Wayband, czyli bransoletki, która za pomocą upatentowanego korytarza wirtualnego jest nam w stanie podać informacje, dokąd mamy iść, albo raczej gdzie nie powinniśmy iść, jak powinniśmy wrócić na właściwą drogę. Działa to tak, że zakładamy sobie opaskę na rękę, spinamy to przez Bluetooth z aplikacją na smartfonie, wyznaczamy sobie trasę gdzieś, no i zaczynamy iść. W momencie, kiedy idziemy dobrze, jest wszystko ok, ona nie wibruje, nie mamy żadnej informacji zwrotnej. W momencie, kiedy schodzimy jakoś z tej wyznaczonej trasy, z tej strony, na którą powinniśmy wrócić, otrzymujemy wibrację. Z początku delikatną, ale im bardziej idziemy w tą złą stronę, tym mocniejsza jest wibracja. Tych silniczków w tej bransoletce jest na tyle, że ponoć zapewnia ona orientację w 360 stopniach, więc z każdej strony może ta wibracja do nas nadejść. Jakby samym bodźcem, który zmotywował firmę, żeby jeszcze bardziej się na tym skupić i jeszcze bardziej to podrasować, była współpraca z niewidomym maratończykiem, który chciał sobie przebiec maraton. I robiono testy zarówno z nim, jak i z tysiącami innych niewidomych. Ponoć w 90% potrafili w parę sekund ci niewidomi, którzy to testowali, znaleźć drogę z powrotem. Opaskę można kupić w przedsprzedaży już teraz. Czy z dostawą do Polski, tego się nie dowiedziałem. Natomiast jeżeli kupić ją teraz, to kosztować będzie $185. Natomiast cena po premierze, a premiera w marcu 2021, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będzie $250. No pożyjemy, zobaczymy. Trochę tych różnych rozwiązań właśnie z takim wibrowaniem dookoła czegoś na naszym ciele to też już jest, nie jest to pierwsze. Może być ciekawie, może być kicha. Ciężko powiedzieć, zobaczymy jak się rozpropaguje, ale jest.
0: Cena nie jest jakaś straszna i no powiedzmy obywatel bez aktywnego samorządu może z bólem, ale jest w stanie sobie na to wyłożyć.
2: To prawda, miejmy nadzieję, że to będzie warto tych pieniędzy. No a niestety, że to są Stany, to może być ciężko to sprawdzić.
3: Że będzie to złe. Ale może komuś się uda coś takiego kupić, może ktoś spróbuje, nie wiem, tylko podcast jakiś, coś. Zobaczymy. A teraz przejdźmy do tego, co słyszymy, jak słyszymy i dlaczego to jest ciekawe.
4: No właśnie, bo można powiedzieć, że na taki artykuł się natknąłem, jak odbierają dźwięki osoby niewidome. Wiadomo, że odbierają uszami, ale naukowcy z Glasgow University oraz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego podeszli do tego od troszkę innej strony i zbadali odbiór dźwięków u osób niewidomych od urodzenia i u osób widzących i zbadali to pod kątem, jak reaguje na to mózg, zbadali to rezonansem magnetycznym. I słuchajcie, ciekawa rzecz, bo okazało się, że osoby niewidome od urodzenia, tak jak i osoby widzące, odbierają dźwięki obrzeżami kory wzrokowej. Co to ma do rzeczy? Bo to jest też dosyć interesujące. Te badania, oczywiście są pewne niewielkie różnice między osobami widzącymi a niewidomymi. Więcej o tych badaniach można poczytać w ostatnim numerze czasopisma Current Biology. Natomiast takie omówienie też wrzuciłem. Są niewielkie różnice, ale generalnie jest tak, że właśnie osoby niewidome od urodzenia, jak i osoby widzące odbierają dźwięk obrzeżami kory wzrokowej w mózgu. I na tyle to jest istotne.
3: Może nie obrzeżami kory wzrokowej, tylko tymi obszarami kory wzrokowej, która zajmuje się tym, co widać na obrzeżach pola widzenia.
4: No też tak, można i tak. I teraz, co istotne, jest to na tyle wyraźne, że można stwierdzić, jak po tym badaniu rezonansem, jakiego dźwięku w danym czasie odsłuchuje dana osoba. Czy to będzie jakiś tam szum lasu, czy ruch uliczny, czy inne takie. No i teraz naukowcy się zastanawiają i nie wiedzą, dlaczego tak jest. Natomiast te badania będą miały wpływ właśnie dla osób, które zajmują się przywracaniem wzroku, implantologią, implantami siatkówki i tak dalej, bo na tej podstawie można będzie może łatwiej skonstruować jakiś implant do przywracania wzroku albo czegoś takiego. No i takie
1: czyli
4: badania
1: krótko
4: wykonano.
1: Mówiąc, Robercie, można powiedzieć, że udało się zdekodować to, co odbiera tak naprawdę nasz mózg na podstawie pewnych wzorców, tak? Wysyłamy jakiś wzorzec typu dźwięk szumu lasu, analizujemy to, co
4: to
1: tam...
4: obrazem rezonansu, tak?
1: Tak, analizujemy obrazem rezonansu, widzimy, o, tu się dzieje tak, no to teraz spróbujemy puścić tam, powiedzmy, nie wiem, śpiew ptaków. No to
4: dokładnie
1: będzie działało to inaczej i teraz na podstawie tego można sobie jakby stworzyć taką bazę tych reakcji mózgu, no i faktycznie coś z tym zrobić.
4: Ale to jest ciekawe, no bo zawsze stwierdziliśmy, że mamy korę słuchową i korę wzrokową i rzeczywiście tą korą słuchową też odbieramy dźwięki. Natomiast to jest ciekawe, że odbieramy też właśnie częścią kory wzrokowej dźwięki. I to niezależnie od tego, czy nie widzimy od urodzenia, czy widzimy. A także jeszcze jest jedno wynikło z badania, że mózg osób niewidomych od urodzenia nie dopuszcza jakby utraty wzroku i jakby całe to kodowanie tych dźwięków przenosi też na korę właśnie wzrokową, że ona nie jest jakby niewykorzystana, tylko też jest właśnie wykorzystywana.
1: Tylko jest zaadaptowana do innych dźwięku działań.
0: Ale słuchajcie,
4: i to jest interesujące.
0: Była taka teoria kiedyś, że właśnie osoby niewidome to używają kory wzrokowej do odbioru dźwięku. Ją wiem, że przez parę ostatnich lat to wiele osób próbowało obalić, że to mit, że to widzącym się tak wydaje, że to niewidomy miał jakieś supermoce, a to wcale tak nie jest.
4: Tylko wiesz, Michale, Mikołaju, wyszło tak, że tak samo osoby widzące używają tych samych obszarów kory wzrokowej do odbioru dźwięku jakby. Tylko chodzi o to, że u osób niewidomych od urodzenia jest ona tak samo wykorzystana jak u osób widzących. Jakby nie ma tutaj... jakby części.
1: Ale czy wiadomo, czy wiadomo, Robercie, z tego artykułu, czy w takim samym stopniu, czy na przykład u niewidomych bardziej?
4: Tego nie wyczytałem.
3: To, co przeczytałem, no wychodzi na to, że w zasadzie w tym samym stopniu.
4: W tym samym stopniu chyba, w zasadzie, ale mówię też, to jest takie omówienie, natomiast więcej można gdzieś się tam, myślę, dochrapać czegoś bardziej. To znaczy, natomiast jest to ciekawe.
3: Jest taki jeden fragment, który dla mnie nie jest do końca jasny, to znaczy, bo tam było napisane, że te dźwięki, jakby dźwięki, które są przetwarzane przez tę część kory wzrokowej, która odpowiada za centrum jakby widzenia, znaczy za centralny obszar pola widzenia, o może w ten sposób, przez ludzi są odbierane, jakby są, ludzie, te osoby są mniej zainteresowane tymi dźwiękami, ale nie wiem, czy to chodzi o osoby widzące, czy wszystkie, bo jeżeli osoby widzące, to by wyglądało na to, że osoby widzące, te dźwięki, które dochodzą do nich te dźwięki, które zajmuje się ten obszar kory wzrokowej, który odpowiada za centrum pola widzenia, to tymi dźwiękami są, że tak powiem, mniej zainteresowane, czyli tak jakby to, co dobrze widać, to nie trzeba tego słyszeć, to, co źle widać, no to trzeba się trochę wspomóc słuchem.
4: Tak, tak, na to
3: możliwe,
4: wychodzi.
3: Możliwe w takim razie, że osoby niewidome, ale to też jest jakaś taka moja trochę interpretacja tych fragmentów, które gdzieś tam czytałem, że możliwe, że osoby niewidome w związku z tym, że nie widzą, to możliwe, że te informacje, które są przetwarzane przez ten obszar odpowiedzialny za centrum pola widzenia, możliwe, że my te dźwięki jako bardziej zwracamy na nie uwagę, może w ten sposób.
4: Dokładnie. Natomiast z ramienia Instytutu Psychologii badaniem zajmował się między innymi dr Łukasz Bola, z ramienia Uniwersytetu Glasgow, pewnie jakieś inne osoby. Tutaj nie podano mi, że tak powiem. No w każdym razie jest to ciekawe, że odbieramy korą wzrokową dźwięki, prawda? Które dochodzą jednak przez uszy, a jednak jest to interpretowane przez korę wzrokową. I może mieć to właśnie ważne, może być to ważne w adaptacji jakiegoś implantu wzrokowego albo czegoś takiego, tak? Bo to może ułatwić pewne rzeczy. Chociaż jeszcze myślę do tego daleko. Ale to taka ciekawostka razie, badawcza.
3: W takim razie z takiej dziedziny bardzo poważnych badań naukowych przenosimy się do absolutnej rozrywki i gry na iOS-a.
0: Tak, mowa o produkcji 2048, czyli tak naprawdę klasyku smartfonowym, który to na smartfonach osób widzących zagościł już parę lat temu i to był przez widzących dość gdzieś tam znany i z tego co wiem, ludzie bardzo chętnie w niego grali, bo gra zasadami jest dość prosta, a inaczej, zasady może są i dość proste, ale gra absolutnie nie jest łatwa. To jest trochę tak jak z szachami, no możemy się ich nauczyć powiedzmy w godzinę, ale całe życie grać i nadal nie zostaniemy mistrzem. No gra polega tak naprawdę na tym, że mamy 16 pól, mamy na planszy jakieś liczby i planszę możemy przesuwać w odpowiednich kierunkach, w górę, w dół, w lewo i w prawo i tak w te też strony nam się przesuwają te liczby. No musimy tak tym wszystkim zmanipulować, żeby spotkać, jakby wjechać jedną liczbą na drugą o takiej samej wartości i one się wtedy jakby powiększą, dodadzą do siebie. Czyli na przykład mamy 2, wjedziemy inną dwójką na tą dwójkę i w tym momencie zrobi nam się z tego 4, wjedziemy tą czwórką na inną czwórkę, zrobi nam się z tego 8 i tak dalej, i tak dalej. No, celem gry jest osiągnięcie tytułowego 2048. Myślę, że produkcja jest na tyle mała, a na tyle gdzieś tam ciekawa, że warto by o tym jakiś podcast też zrobić, zwłaszcza, że mam takie informacje, że będzie tłumaczenie polskie i to będzie niedługo, bo zostało już ono zrobione, tylko teraz czeka na to, aż autor je gdzieś tam wcieli do gry i wypuści aktualizację do App Store'a. Wiadomo, aktualizacja musi też przejść biurokratyczne procedury w Apple'u, jak każda inna aktualizacja. No ale myślę, że na dniach, w granicach kilku tygodni, to polskie tłumaczenie powinno się w tej grze pojawić. Gra jest dostępna w App Store, nazywa się Accessible 2048, Accessible 2048 i kosztuje jakieś takie swoje chyba 10 zł.
1: 8 chyba nawet, chyba za 8 zł z kawałkiem, z jakimiś tam groszami.
0: Co jest tutaj ciekawe, bo ja się, szczerze mówiąc, ja trochę pograłem. Gra zapisuje naszą planszę, jeżeli sobie z niej wyjdziemy. Jest to fajna rozrywka do wszelkiego rodzaju miejsc, gdzie tak sobie trochę siedzimy, mamy dwie minutki, trzy, czy to jakiś pociąg, autobus, kolejka, stoimy, czekamy za czymś i coś musimy, nie mamy za bardzo co robić, mamy stać się bezczynnie, to sobie możemy wyciągnąć iPhone'a i trochę pograć. A jest to też gra o tyle fajna, że tak naprawdę no, cała rozgrywka odbywa się tylko i wyłącznie przy pomocy voiceovera, tylko i wyłącznie przy pomocy standardowych kontrolek na iPhone'ie. A co za tym idzie, nie potrzebujemy dźwięku stereo, nie potrzebujemy słuchawek, nie potrzebujemy jakichś dobrych warunków audio. No jeżeli warunki są na tyle, że my jesteśmy w stanie zrozumieć, co mówi do nas nasz screen reader, to tak naprawdę możemy grać. Bo ja gdzieś tam zawsze podnosiłem taką tezę, że jest trochę niedoeksplorowany rynek gier audio, które właśnie są fajne w takich sytuacjach. Siedzimy sobie na poczekalni u lekarza, nie mamy za bardzo słuchawek, to sobie ustawiamy na jakąś taką głośność, żeby nam nikt nie słyszał, przykładamy sobie ten telefon do ucha i możemy grać. Bo osoby widzące tak najczęściej właśnie grają w gry na smartfonie, tak? Gdzieś są, coś robią, wyciągają sobie po prostu tego smartfona i mogą kliknąć, mogą grać. A tak naprawdę no, duża, duża część gier dla nas to my musimy wyciągnąć te słuchawki, usiąść gdzieś w spokoju, gdzie mamy ładny dźwięk, ładne warunki i można grać. A tutaj, nie wiem, mamy... A, no jeszcze bardzo często musimy mieć na to czas, bo nie możemy, powiedzmy, robić tego po kawałku. A tutaj tak naprawdę mamy, nie wiem, 30 sekund, zapoznamy się z planszą, możemy zrobić jeden, dwa ruchy, dobra, wyłączamy. Za 10 minut mamy znowu 30 sekund, znowu możemy zrobić jeden, dwa ruchy i tak dalej. Więc taka rozrywka na zabicie czasu, moim zdaniem, fajna rzecz.
3: W takim razie przechodzimy do ostatniej wiadomości z tego działu typowo dostępnościowego. No i właśnie, co nowego w dostępności, jeżeli chodzi o Chrome, ma przeglądarkę w wersji 85, bo podnoś coś tam nowego jest.
2: Tak, więc przede wszystkim już teraz domyślnie włączona jest ta opcja, żeby generowane były dostępne PDF-y, więc już nie trzeba nic grzebać, kombinować, włączać, czekać, to po prostu już działa. Jeżeli jakąś stronę wyeksportujemy, czy jakąś treść jako PDF, ten PDF będzie już otagowany i będzie dostępny. Dla osób niedowidzących, jeżeli na Chrome OS-ie będziecie korzystać z funkcji czytania tekstu przez podświetlenie, czytania go syntezą, to ten tekst będzie teraz na takim szarym bardziej tle, żeby był lepiej widoczny. Ponadto mamy dość dużo poprawek. Mamy na przykład poprawki w obsłudze widoków drzewa, takich chromowych, na przykład w pasku zakładek. Ponoć to teraz lepiej działa z czytnikami. Ponadto lepiej zachowuje się nawigacja kursorem w dokumentach Google. Lepiej odczytywany jest, jaki tekst jest aktualnie zaznaczony w jakimś polu edycji. Dużo oczywiście poprawek błędów. Na Macu wprowadzono wsparcie dla okienek modalnych, Aria Modal. Na iOS-ie natomiast wprowadzono opcję synchronizowania zooma i powiększania tekstu, które to opcje będą kontrolowane przez ustawienia systemowe i te ustawienia systemowe będą też honorowane w Chrome. Ponadto mamy też sporo zmian w Chrome OS-ie, dużo poprawek raczej. Jedna opcja to przełączanie wyższego tonu syntezy dla dodatkowych różnych informacji, takich jak formatowanie, jak nazwy klasy kontrolek i tak dalej. Tutaj ciekawa rzecz, że TalkBack potrzebuje, nie wiem, pół roku albo 9 miesięcy, żeby dostać nową wersję. Natomiast Chrome OS i Chrome Vox otrzymują jakieś aktualizacje praktycznie co miesiąc, włącznie z tym, że poprawiane jest wsparcie dla aplikacji androidowych odpalanych na Chrome Voxie, więc to jest po prostu niesamowite. W tym miesiącu też wpada poprawka. można wreszcie nawigować z Talkbackiem, znaczy z Chromevoxem po klawiaturze natywnej Androida. No poza tym dużo poprawek.
0: Ja się tak zastanawiam, czy się doczekamy kiedyś unifikacji tych dwóch programów. Że po prostu Chromevox stałby się względnie Talkback po prostu pod jedną nazwą, pod jednym jakimś... Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, czy...
2: Nie wiem, czy ta baza kodowa się za bardzo nie różni, żeby to ogarnąć.
0: Skoro Chromevox ma już wsparcie dla aplikacji Androida też, bo o tym pamiętajmy.
2: Ja wiem, ale to jest raczej taka emulacja w drugą stronę.
3: Cisza się zrobiła, w takim razie chyba przechodzimy do już takich bardziej technicznych rzeczy, niekoniecznie takich, które interesują tylko i wyłącznie osoby niewidome, aczkolwiek które są z reguły dla nas przydatne. I zaczynamy od tego, że kolejny sklep wprowadza e-zakupy, mowa o Kauflandzie, tylko we Wrocławiu co prawda, przynajmniej na razie. Kaufland wprowadza testowe e-zakupy tam właśnie. Dodatkowo pierwsze 1000 osób, które zdecyduje się na e-zakupy, dostanie za darmo dowóz tych zakupów do siebie do domu. Nie znam cennika tak w ogóle, no chociażby nie znam cennika no, dostawy do domu z Kauflandu, ale podobno wprowadza, więc jeżeli ktoś ze słuchaczy jest z Wrocławia, to zapraszamy, można powiedzieć, do Kauflandu i zobacz, i ciekaw jestem, czy ta strona jest dostępna, jak to wygląda. Tak w ogóle też niedawno odkryłem, że Stokrotka ma swoje zakupy online, chociaż te zakupy są bardziej w tym tak zwanym modelu click and collect, czyli robimy sobie zakup przez internet, po czym idziemy do sklepu, odbieramy zakupy i wracamy do domu. Ja zamierzam na pewno tę metodę zakupów sprawdzić, bo ja mam rzeczywiście Stokrotkę dość blisko, tam 350 metrów od domu i w dodatku dokładnie ten sklep Stokrotki bierze udział w tych zakupach online. Strona wydaje się względnie dostępna, aczkolwiek miałem tam kilka problemów, chociażby na przykład gdy klikamy login, to pole edycji nie pojawia się zaraz koło tego linku, tylko trzeba zjechać na sam dół strony i dopiero tam jest to pole do zalogowania się i to trochę szkoda, bo nie zawsze w ten sposób można wszystko łatwo zobaczyć i na początku myślałem, że ta strona nie jest dostępna, ale na szczęście potem się okazało, że właśnie to jest w różnych dziwnych miejscach, więc warto, gdy wchodzimy na sklep Stokrotki, przeszukać całą stronę w poszukiwaniu, no, można powiedzieć, reakcji na to, na co kliknęliśmy. Jest lista sklepów, które biorą udział w tych zakupach online'owych, więc można sobie sprawdzić, czy jest się w pobliżu któregoś z nich. Chyba tyle, jeżeli chodzi o te zakupy online. A teraz informacja jedna chyba z tych niekoniecznie wesołych od Poczty Polskiej.
0: Informacja jak informacja, bo tak naprawdę ta kwestia była już gdzieś tam zapowiedziana na początku tej usługi, że usługa e-skrzynka będzie funkcjonować do dnia 30 września. Ponieważ cała ta ustawa jakaś tam specjalna koronawirusowa, na podstawie której ta usługa funkcjonowała, no właśnie takie dawała tylko możliwości, że Poczta Polska może to tak zwane doręczenie elektroniczne do 30 września realizować. Po 30 września no, listy zaczną trafiać do nas z powrotem na adres, pod który no, trafiały wcześniej. Przez 60 dni wszystkie nasze listy będą jeszcze dostępne do pobrania sobie z systemu. No i po 30 września nadal będzie działać ta usługa, która działała do teraz, czyli wysyłanie bodajże po miesiącu listów, które do tej skrzynki trafiły z powrotem do nas do domu, bo to faktycznie tak przychodziło. Czyli jeżeli powiedzmy, nie wiem, 28-29 września coś nam faktycznie jeszcze trafi na tą skrzynkę, to spokojnie będziemy mieli 60 dni na to, żeby tam wejść, żeby sobie ten list przeczytać, a też w ciągu dni 30 otrzymamy kopertę do domu i ten list do nas przyjdzie. Ale to jest... już po 30 września nowe listy nie będą akceptowane.
1: Ale to jest naprawdę wielka szkoda, że w tym czasie ktoś nie wpadł na pomysł, żeby zająć się modyfikacją tej ustawy i rzeczywiście uwzględnić te możliwości, jakie daje e-skrzynka. No bo skoro można było na kilka miesięcy, no ja okej, rozumiem, że zostało coś przygotowane tymczasowo, ale są osoby, są osoby, którym to rzeczywiście pomagało i dla których było to użyteczne, więc dlaczego tego nie kontynuować?
0: Poczta Polska gdzieś tam pisała, że tak naprawdę to, co jest robione teraz, to jest trochę pilotaż. Zróbmy w pandemii, bo jest to potrzebne. Do końca września będzie to działać i zobaczmy, co potem i wyciągnijmy wnioski. Może też nie wiem, ile osób tego faktycznie używało, czy ludzie tego chcieli, czy to było wykorzystywane i no z tego co wiem, to plany właśnie były takie, żeby to do tego 30 września miało działać, a potem się zobaczy. I też kwestia, czy tam faktycznie w poczcie ktoś nie usiądzie i nie stwierdzi, to działało, to było dobre, to było złe, to trzeba zrobić. Ale no nie wiadomo też, jakie będą wyniki tych dyskusji, bo szczerze mówiąc, z tego co ja widzę, to ta usługa się jakoś nie przyjęła zbyt szeroko. Ja na przykład używałem, ja sobie chwalę.
1: No ale ona nawet... też dostępnościowa była, dostępnościowo no tak. Była dość kiepska. Tam to, trzeba to, było tak, się fakt. Trochę pobawić, żeby uzyskać do tego dostęp.
0: Ale nawet gdzieś tam wśród widzących, to jakoś nie, jakoś ludzie nie chcieli, mam wrażenie.
3: W takim razie mówiłem, że wrócimy jeszcze w audycji do tematu przewodnictwa kostnego, no i można powiedzieć, nadeszła ta wielka chwila, bo kolejny sprzęt nietypowy został w takie przewodnictwo kostne wyposażony. Pawle?
2: Tak, jestem, nie wiem czy mnie słychać, bo coś tu...
1: Słychać.
3: Okej, słychać.
2: Tak, niestety zdaje się, że wiadomość radosna tylko dla osób, które mają kogoś w Stanach albo mają jak ze Stanów sobie coś do Polski przerzucić. Natomiast jako ciekawostka, dosyć fascynujące. Za około $100 możemy zakupić sobie maseczkę, taką jakie teraz wszyscy powinniśmy nosić, która na wysokości przy tych gumkach usznych posiada zamontowane słuchaweczki z przewodzeniem kostnym. No i Bluetooth 4.0, więc prawdopodobnie na Androidzie będzie dźwięk urywany w momencie, kiedy przestaniemy cokolwiek robić, na przykład i on popadnie w bezczynność. No natomiast myślę, że zastosowanie dość ciekawe, bo maski tak czy siak póki co z nami zostaną. A żeby przy okazji ta maska była też funkcjonalna i nam pomagała na przykład w nawigacji, czy w jakimś rozpoznawaniu otoczenia, jakimś lookoutem na przykład, tak jak ja sobie ostatnio zrobiłem, no to jest to ciekawa bardzo alternatywa, a szkoda właśnie, że ze sprowadzeniem tego byłby taki problem. Ale taka maska istnieje i jest.
3: O, chyba teraz mnie słychać.
4: Ciekawe, jak to wygląda.
3: No dobrze. No ciekawe, może ktoś to będzie w stanie przetestować. Zobaczymy. I ostatni news taki, który mam tutaj w notatkach, dotyczy Amazona. Amazon co jakiś czas mówił, że no może by tak wejść do tej Polski. No kiedyś trzeba będzie do tej Polski wejść. No porozmawiajmy o tym, że chcemy wejść do Polski i kolejnym krokiem Amazona w tych różnych zapowiedziach, że no kiedyś trzeba będzie, jest podobno komunikat, że no chcieliby wejść do Polski jeszcze przed świętami, żeby ogarnąć zakupy przedświąteczne. Podobno Poczta Polska stworzyła, jak to było napisane w artykule, specjalną linię do obsługi Amazona. To jest na tyle jakby duży klient. No i zobaczymy, czy rzeczywiście będzie Amazon w Polsce. Zobaczymy, na ile ich baza produktów będzie rzeczywiście dostępna w Polsce, bo podobno czasami różnie to bywa do tej pory. Podobno bywało tak, że część produktów miała napisane, że no przepraszamy, ale no ten konkretny produkt w tym konkretnym kraju niestety no nie dostarczamy i trudno. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia, nie wiem, wysyłki. No, może się to uda.
1: No i zobaczymy, jakim klientem w ogóle będziemy dla Amazonu jako Polska. Czy te usługi różnego rodzaju zostaną prędzej czy później również zlokalizowane. No mówię chociażby o Aleksie, tak? Bo to sklep sklepem, ale Amazon też ma wiele różnych swoich usług
3: oczywiście.
1: I sprzętu też różnego rodzaju. I to mnie też interesuje, jak bardzo.
3: Zwłaszcza, że Alexa
1: tam
3: ma bardzo dużo zewnętrznych swoich, no nie wiem jak to powiedzieć, dodatków czy jakichś takich usług. Chodzi o to, że.
0: Nosi, to się tak ładnie część, nazywa.
3: Podobno, to już mówiliśmy tutaj kiedyś, że na Alexę podobno bardzo łatwo programuje się różnego rodzaju takie wsparcie do jakichś. No, jakieś swoje akcje, powiedzmy.
1: Umiejętności albo skille, bo to po angielsku
3: jakoś
1: się o
3: tak
1: skillach
3: to oni tam
1: mówi.
3: Nazwali. W każdym razie tego jest podobno bardzo dużo, podobno więcej niż w przypadku Google'a na przykład. Podobno Google potrafi sobie taką usługę wyłączyć, bo taki bez za bardzo informacji, a zwłaszcza bez możliwości jakiegoś sensownego porozmawiania o tym, dlaczego i może
0: jest
3: jednak
0: w ogóle
3: to zostawić.
0: W stylu Google'a wszelkie rzeczy, nie tylko w asystencie, on lubi w taki sposób.
1: A nawet jak ktoś nie umie programować na Alexę, to może sobie dość tanio wynająć kogoś, kto mu coś takiego zrobi, bo to są ceny rzędu tam $20 za skilla jakiegoś takiego niezbyt skomplikowanego. Faktycznie. Gdzieś widziałem, że się na przykład ogłaszali na facebookowych grupach ludzie tworzący skille do stacji radiowych. Że tam powiedzmy, można powiedzieć, że Alexa, Play tam i tak dalej. Że nazwę naszej stacji. I to mniej więcej plus jeszcze kilka dodatkowych rzeczy. To, bo nie tylko tam odtwarzanie, ale też na przykład jakieś tam właśnie sprawdzanie ramówki i parę innych jeszcze kwestii, no to właśnie ktoś sobie wycenił na $20. Więc to jakoś bardzo drogie nie było, zwłaszcza dla kogoś, kto jednak na jakiś tam biznes powiedzmy prowadzi, tak? Więc jak ktoś nie umie, to nawet za takie pieniądze sobie może zażyczyć, żeby ktoś
3: zrobił.
1: Zobaczymy,
3: jak to będzie wszystko wyglądało.
0: Tymczasem mówiąc o Amazonie, to jeżeli komuś by się zamarzył produkt, którego na przykład do Polski gdzieś tam Amazon nie wysyła, a wysyła go na przykład do Niemiec, to jest taka usługa, też światrzetników.pl gdzieś tam dość mocno promuje, to jakiś człowiek zrobił, Czech, obywatel Czech, który mieszka gdzieś tam na różniczku Polski, Czech i Niemiec. I usługa polega na tym, że wchodzimy sobie do niego na stronę, otrzymujemy w którymś z tych trzech krajów wybranym przez nas skrzynkę pocztową, jakiś tam numer, który podajemy tam jako imię i nazwisko na paczce, skąd by ta paczka nie była. Wysyłamy sobie tę paczkę do tej skrzynki w tym kraju i ten człowiek nam tę paczkę wyjmie i przeniesie przez granicę, prześle naszą pocztą do naszego kraju, też w dowolnym z tych trzech krajów. Czyli powiedzmy, zamawiamy coś z Niemiec, a mieszkamy w Polsce lub w Czechach, to możemy sobie na tejże stronie podać nasz adres Polski, podać, że chcemy zamówić coś do Niemiec. Dostajemy wtedy adres niemiecki, dostajemy numer, który my możemy podać jako gdzieś tam imię, nazwisko, podajemy to na paczce i ta paczka jest dostarczana do Niemiec, a potem człowiek w Niemczech dostarczy nam ją do Polski. Wiadomo, że potem jest problem ze zwrotami, z tym wszystkim, więc z tym trzeba też trochę uważać, ale no, jeżeli ktoś chce, to takie usługi są.
3: No, ciekawe rzeczywiście to jest wiadomość. I to koniec w zasadzie informacji, które na dzisiaj przygotowaliśmy. Jakoś krótko nam to potrwało. Ja mam jeszcze jedną informację, którą wyczytałem już w trakcie trwania audycji. Revolut otwiera stronę internetową app.revolut.com, na której to stronie można się zalogować, tam trzeba podać numer telefonu, trzeba wpisać PIN, który nam przyjdzie mailem, taki kod, nie pamiętam ilu cyfrowy. I można się tam zalogować i chociażby sprawdzić stan konta. Niestety nie można na przykład zrobić rzeczy, o którą aż się prosi, można powiedzieć. Czyli na przykład zablokować karty. Znaczy chodzi o na przykład przypadek, gdy ginie nam telefon albo jakiś portfel czy coś, gdzie mamy telefon, karty i tak dalej, i tak dalej. i żeby można było, powiedzmy, wejść na stronę z dowolnego komputera, zalogować się na maila i sobie szybko takie coś zablokować. Tego się niestety zrobić nie da, ale no przynajmniej da się sprawdzić konto zdalnie, czyli jak ktoś tam wpłacił, to już nie trzeba prosić tam kogoś, nie wiadomo o co, tylko w przypadku utraty telefonu można sobie skorzystać z komputera czy jakiegoś innego urządzenia z przeglądarką, wejść na stronę i zobaczyć, ile tam na koncie mamy. Nie wiem, jak ta strona jest dostępna, no, ale jest taka informacja.
2: Może się jeszcze rozwinie ta strona, natomiast u mnie przebiegła już pomyślnie migracja na litewski podmiot i mam już nowy litewski numer IBAN na przykład. Jakby coś to, jak ktoś używa, korzysta, potrzebuje, to sobie sprawdźcie, czy... Pewnie dostalibyście maila o tym, ale sprawdźcie sobie też, czy wam się nie pozmieniały dane do konta w euro. Natomiast jest okres przejściowy 2 miesięcy, przynajmniej w moim przypadku, przez który będą jeszcze funkcjonowały obydwa IBANy, a potem już zostanie wyłączony ten brytyjski i zostanie nam jedynie ten litewski. Więc to sobie warto popatrzeć, bo bardzo...
4: Czyli LT, tak?
2: LT z początkiem, tak. I oczywiście BIK też się zmienia. Kiedyś było Revo GB21, teraz jest Revo LT21, więc taka drobna zmiana, niewielka. Ja mam jeszcze dwa newsy. Pierwszy news to jest Gutmaps Explorer, czyli kolejna firma, również amerykańska, bierze się za mapowanie przestrzeni zamkniętych, budynków i nawigację po tychże. Tym razem lidar i rozpoznawanie obrazu przez kamerę, czyli administracja budynku uzyskuje dostęp do platformy Gutmap Studio. Wszystko się dzieje na stronie goodmap.com, goodmap.com i tam przez to studio nakreśla jakby rysunek czy cały plan, powiedzmy, budynku w formie graficznej. Po tym, jak to zostanie zrobione, osoba niewidoma chcąca nawigować pobiera sobie aplikację Gutmap Explorer, obecnie dostępna dla iOS-a, niedługo będzie też dostępna dla Androida. Wchodzi do takiego budynku, załącza aplikację. Aplikacja za pomocą kamerki rozpoznaje, co jest dookoła nas, a następnie prowadzi nas, czy w lewo, czy w prawo, czy gdzie. I działa tak jak nawigacja zewnętrzna, czyli można wylistować punkty POI, czyli jeżeli na mapie w Gutmap Studio zostały zakreślone konkretne pokoje, na przykład w budynku, gdzie one są i jakie pełnią funkcje, to one będą wyświetlone jako punkty POI. Można sobie też wyznaczyć trasę zakręt po zakręcie po takim budynku. No i różne takie cechy, które nawigacja posiadać powinna. Nawigacja również może się ponoć odbywać na zewnątrz. Nie wiem po jakich bazach, ale ponoć może. Nie wiem też, jakie są koszty utrzymania takiego budynku, natomiast, znaczy takiego budynku w tej platformie. Natomiast nie jest nic na stronie, trzeba się skontaktować z firmą celem uzyskania dostępu do platformy. Więc jeżeli są odważni i chcieliby poeksperymentować, zdaje się, że nie wymaga to instalacji. Wymaga to instalacji jedynie jednego beaconu gdzieś tam przy wejściu do budynku. Poza tym to nic. Więc no nie, trzeba by się skontaktować z firmą i dowiedzieć, jak to wygląda względem kosztów. Natomiast drugi news to mamy NVDA 2020.3 beta 1. I co my tam mamy? Mamy to, o czym mówiliśmy już jakiś czas temu, czyli eksperymentalnie włączenie wybiórczego traktowania elementów UIA. To, o czym mówił Mikołaj, dzięki czemu być może z tym naszym Windowsem 10 będzie się pracowało trochę szybciej. A na pewno z Visual Studio i różnymi innymi aplikacjami, które na UIA bazują. Poprawiono w Wordzie różne zwierzchki i zamuły. Dodano nowe tablice brajlowskie dla języka niemieckiego. Dodano możliwość przeustawiania, czy chcemy widzieć grafiki na stronach, czy ma je nam pomijać. Nawet jeżeli włączymy pomijanie, to dalej będzie odczytywało nam opisy alternatywne dla grafik, więc tu bardziej chodzi o pomijanie tych pustych grafik względnie nieopisanych. Mamy możliwość tymczasowego włączania i wyłączania skrótem klawiszowym wsparcia dla ekranów dotykowych. Możemy też, i to się też da przełączać, napotykać na treść na stronach internetowych, która jest wyróżniona, chyba zdaje się tagiem aria mark, czy mniejsze mark większe, mniejsze slash mark większe, zdaje się, że w HTML-u 5 jest coś takiego. I teraz będzie to ogłaszane. Ponadto możemy, zdaje się, dodać przypisanie różnych emulowanych skrótów klawiszowych. Jak rozumiem, można wprowadzić w ten sposób cały skrót klawiszowy na raz. Na przykład coś do TW Blue, ja tak sobie to wyobrażam. Windows, Alt, Shift, nie wiem, strzałka lewo, prawo. I przypisać to do czegoś innego, na przykład do jakiegoś akordu na monitorze brajlowskim. Będę musiał to przetestować, bo tej funkcji mi bardzo brakowało. Może znów się przekonam do Braille'a, zobaczymy. Bardzo fajnie by było. Ponadto mamy też rozdzielone teraz skróty, jeśli chodzi o formatowanie tekstu. Tekst pod kursorem Insert F, tekst pod obiektem nawigatora Insert Shift F. Więc teraz możemy sobie troszkę dokładniej śledzić formatowanie tekstu, na przykład w Wordzie. No i wiele poprawek. Uaktualizowany jest ISPIX, aktualizowane są definicje emoji, czyli jakby znaków Unicode tych definicji oczywiście. No i wiele różnych poprawek, czy to w Excelu, czy w przeglądarkach, czy w Windowsie 10, gdzie pewne rzeczy w tych najnowszych aktualizacjach nie były do końca fajnie czytane. Teraz już fajnie czytane być powinny. Zdaje się, że też jest taka opcja, że po polach listy, w których to polach listy jest wiele kolumn różnych i są pola wyboru, można teraz po tych indywidualnych kolumnach nawigować skrótami takimi jak w tabelach. To jest bardzo fajna funkcja, bo no wiele aplikacji, wiele programów Windowsowych jednak te kolumniaste pola listy ma. Fajnie by było, jakby się dało po tym nawigować.
1: No to jeszcze z takich informacji, myślę, że o tym powiemy za jakiś czas nieco więcej, bo tu na razie jeszcze nie wszystko jest do końca wiadome, ale wiadome jest jedno, a właściwie dwie rzeczy. A propos Eltena, klamka zapadła, będą funkcje premium. Będą funkcje premium w wersji, która się ukaże 24 października. Wtedy będą różne abonamenty, w ramach których to będzie oferowany różny zestaw opcji. Jak to dokładnie będzie wyglądało, to jeszcze nie wiem, dlatego tu nie przytaczam tej całej listy, bo po prostu, no to jeszcze do końca...
3: Ale oczywiście wersja darmowa jak najbardziej będzie.
1: Tak, oczywiście.
3: Z tego dało normalnie korzystać, oczywiście. To tak, żeby nie było, ale po prostu jakby w ramach wsparcia programu, no bo jednak trzeba serwery z czegoś...
1: Samo się nie opłaci.
3: Opłacić, no to po prostu wchodzą plany jakieś tam...
1: Premium, dokładnie. I jeszcze jedna informacja a propos Eltena, że zmieni nazwę i się będzie nazywał Elten Link.
3: Tak.
1: Także tak to wygląda. Oczywiście będziemy to śledzić, jakie tam pakiety, jakie opcje, co będzie można dostać w danym pakiecie. No to o tym wszystkim Was na pewno w swoim czasie poinformujemy, jak już to będzie takie bardziej oficjalne i skonkretyzowane.
3: To się zgadza. To co, mam jeszcze jakieś informacje? Ktoś znalazł gdzieś tam w trakcie audycji?
4: Jestem ciekawy tego iOS 14 jutro. Ja go nie znam.
3: No dobrze, w takim razie chyba do usłyszenia zasadniczo w następnej audycji. Dzisiaj niecałe dwie godzinki, bardzo krótko jak na cyfrowy przegląd, zwłaszcza ostatnio, ale krótko to nie znaczy, że nie treściwie. Jak zwykle mieliśmy trochę newsów, możliwe, że coś kogoś zainteresowało. Oczywiście zapraszamy do komentowania, zapraszamy do burzy mózgu związanej
1: z pokrętłem.
3: No i chyba tyle, tylko przypomnę jeszcze, że dzisiaj pięciu wspaniałych, czyli Michał Dziwisz,
4: dobrej
3: Robert
4: nocy.
3: Łabęcki, Paweł
4: Masarczyk,
3: Mikołaj Hołysz i ja, czyli Damian Bilecki. No i do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam Państwa w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek przy mikrofonie i w dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu zaprezentować unboxing nowego komputera MacBook, czyli laptopa firmy Apple. Jest to dokładnie MacBook Air, który dotarł do mnie kilka dni temu i teraz przyszła pora na jego otwarcie, a że wiele osób pyta mnie o kwestię konfiguracji tego komputera, postanowiłem podzielić się z Państwem momentem samego rozpakowywania komputera. Opowiem przy okazji, co znajduje się w środku, a także spróbujemy razem przeprowadzić pierwszą konfigurację tego komputera i sprawdzimy, czy jest to możliwe bez pomocy wzroku. Tak więc, zaczynając nasz unboxing, sięgnę sobie do kartonu, który do mnie przyszedł. Postawię go sobie na stole. Będzie dzisiaj sporo efektów dodatkowych, bo będzie trochę szurania. Mogą też być momenty takie, w których będę odwracał twarz od monitora, za co z góry przepraszam. Nie od monitora, oczywiście, tylko od mikrofonu. Ale jeśli skupiam się na czymś, to nie mogę zapomnieć, w którą stronę się mam odwracać, żeby mówić do mikrofonu. W tym momencie posłużyłem się nożykiem do otwarcia kartonu, ponieważ komputery, które są do nas wysyłane, zawsze wygląda to w ten sam sposób. Jeśli przychodzą do nas komputery ze sklepu Apple, jest to kartonowe pudełko, w środku którego znajduje się właściwy karton z komputerem i on jest zapakowany w takie narożniki, cztery. Właśnie takie. Wygląda to na styropian. Ja już je sobie wrzucę do kartonu, żeby nigdzie mi tu się nie walały. Ok. I leży teraz przede mną pudełko z komputera. Z tego co pamiętam, mojego pierwszego MacBooka Air, to pudło jest znacznie większe. Jest to taka typowa folia. Ofoliowany jest oczywiście ten karton. Pudełko jest większe, więc ja znowu sięgam sobie po nożyk, żeby tą folię napocząć. Już ją zrywamy. Niedawno przekładałem gdzieś karton z mojego MacBooka Air, którego kupowałem 5 lat temu. Stąd pamiętam i wiem, że to pudło starsze było mniejsze, ale w tym momencie mamy już nowy komputer. Jest to MacBook Air z 2017 roku. Pudełko otwiera się dokładnie tak samo jak wszystkie pudełka Apple. Jest ono bardzo ściśle dopasowane. Podnosi się je do góry. Schodzi cała górna klapa. Klapa trzymam jak gdyby w ręku. Od spodu jest taka gąbka. Tego nie słychać oczywiście, ale jest to gąbka, która chroni komputer. Komputer, który jak ściągnąłem górną część pudełka, tak samo jak to robicie z iPada czy z iPhona, tak samo też w pudełku po zdjęciu tej górnej części opakowania znajdziecie komputer, który praktycznie wypełnia całe pudełko, tak jak iPhone wypełnia opakowanie kartonu, czy jak iPad wypełnia opakowanie kartonu. Tak samo to wygląda tutaj. Ja teraz spróbuję jakoś podważyć, ale to jakoś nie. O, folia mi pomoże. Super. Jest taki foliowy języczek, bo cały komputer jest dokładnie zafoliowany. Też dokładnie tak samo jak iPhony czy iPady. Komputer na razie zafoliowany odkładam z boku i zajrzę sobie do pudełka. Pudełko rzeczywiście jest inne niż to, które mam do mojego wcześniejszego MacBooka. I tak, oczywiście mamy tutaj jakąś książeczkę taką też bardzo podobną do tej iPhone'owej z jakimiś papierami. Mamy zasilacz do MacBooka. Jest to taki typowy zasilacz w kształcie kwadrata, bez wtyczki. O wtyczce za chwilę. Kabelek mamy zwinięty. Zasilacz posiada podłączony kabel krótki. Jest cały kabel, oba kable są, aha, zwinięte razem. Dobra, jeszcze tylko się przyjrzę, żeby wam was nie okłamać. Jak to wygląda? Dobra, czyli wygląda

i tamtędy dostarczamy energię do naszego MacBooka i to jest też standardowe rozwiązanie dla MacBooków Pro i nowych MacBooków. Co jest charakterystycznego? Oprócz tego cienkiego kabelka mamy do dyspozycji drugi kabel, taki gruby, który możemy podłączyć do naszego zasilacza, ale nie musimy. Możemy podłączyć, jeśli na przykład brakuje nam miejsca, to możemy podłączyć sobie ten kabel, czyli żeby na przykład sięgnąć kablem, bo wtyczkę mamy dalej niż nasz komputer, ale z własnego doświadczenia wiem, że takie zasilacze z takimi ciężkimi, grubymi kablami są nieporęczne, dlatego ja sam po prostu podłączam wtyczkę, którą mamy tutaj, taką luźną wtyczkę do naszego gniazdka. Możemy wziąć i po prostu nałożyć ją na końcówkę tego zasilacza, żeby jak gdyby wpiąć kabel zasilający, bo tu możemy sobie wybrać właśnie, żeby była albo sama wtyczka, wtedy nasz zasilacz jest jak gdyby mniejszy, jest to sama kostka zasilacza plus taka nakładka, która posiada wtedy dwa bolce wchodzące do gniazdka i wtedy wtyczka jest taka kompaktowa i przypomina trochę taką przerośniętą wtyczkę czy ładowarkę z iPada, albo możemy w tym miejscu właśnie podpiąć ten gruby kabel i wtedy od naszego zasilacza będzie szedł jeszcze gruby kabel i całość wtedy chyba będzie miała około 4 metrów do gniazdka, będziemy mogli tak daleko sięgać. Tutaj właśnie widzę, mam wtyczkę, którą mogę do ładowarki sobie podłączyć, do tego zasilacza, w sensie ładowarki. Już mi się myli nomenklatura. No i tu praktycznie nic więcej nie ma. Czyli pod komputerem, powiem raz jeszcze, leży książeczka, zasilacz z dwoma kablami i wtyczka kontynentalna europejska do tegoż zasilacza. Ale coś mi się nie podoba, bo to pudełko jest za wysokie, żeby tam czegoś pod tym nie było. I jeśli tam niczego nie ma, to to jest duże marnotrawstwo, więc ja jeszcze zerknę, czy tam rzeczywiście pod spodem czegoś nie ma. Wyciągam plastikową taką kształtkę, w której siedzą te wszystkie elementy i zaglądam pod, ale pod spodem niczego nie ma. Tyle tytułem pudełka. Ja teraz odsuwam pudełko od siebie i kładę przed sobą komputer, który musimy odpakować. Musimy go odfoliować. Folię też klasycznie, jeśli dysponujecie jakimś, dysponowaliście, kupowaliście nowego iPhone'a albo iPada, dokładnie to jest to samo. Jest taki języczek plastikowy, za który ciągniemy z jednej strony, odklejamy folię i możemy ją ściągnąć z całego urządzenia. I tak, leży przede mną MacBook. Ja go sobie oglądam w tym momencie w kontekście mojego starego MacBooka, porównując. Na pierwszy rzut oka nie widzę żadnych dosłownie różnic. Wydaje mi się ciut niższy niż mój MacBook Air sprzed 5 lat. Na lewej krawędzi, idąc od frontu, tyle że to już jest tylnia część tej obudowy, mamy na lewej krawędzi gniazdko sławkowe, następnie mamy port USB i właśnie gniazdo dla wtyczki MagSafe zasilającej. Po prawej stronie, idąc od początku, mamy slot na karty pamięci, później port USB kolejny i blokadę Kensington. Na tylnej stronie komputera, nieotwartego jeszcze, wyczuwalny jest taki plastikowy element, który chowa, kryje nam antenę Wi-Fi. No i na froncie oczywiście plastikowe jabłuszko, które po podniesieniu klapy, co właśnie czynię w tym momencie, podniosłem klapę, powinno się zaświecić. Też różnica widzę, na klawiaturze znajduje się, jak słyszycie, coś w rodzaju bibuły. 5 lat temu była to taka szmatka, coś w rodzaju mikrofibry. Także kolejna

0: Kolejna różnica. Ekran widzę i minus niestety. Ekran widzę otoczony jest też gumką, klasycznie, tak jak w moim modelu. Wszystko wygląda niemal identycznie. Klawiatura identyczna. Sam MacBook Air jest to konstrukcja taka typowa, bardzo kompaktowa, z takiego anodyzowanego aluminium. Od kilku lat zupełnie się nie zmieniła, co zresztą sami słyszycie, że co chwilę mówię, że to jest takie, to jest śmakie i że takie samo było wcześniej. Tak naprawdę ja kupiłem teraz MacBooka Air właśnie dlatego, że jest on dokładnie taki sam, posiada bardzo fajną wyspową klawiaturę. Niestety nowe MacBooki oraz MacBooki Pro z Touch Barem posiadają nową klawiaturę, która niestety jest zupełnie płaska. Nie ma praktycznie odstępów między klawiszami, bardzo źle się pisze na tej klawiaturze i bardzo źle się korzysta z tych nowych MacBooków. Dlatego właśnie ja zdecydowałem się na zakup MacBooka Air, ponieważ jego klawiaturę znałem. Tą klawiaturę lubię, jest to konstrukcja sprawdzona. Już chodzą słuchy, że Apple planuje wycofać się z tych nowych klawiatur, ale raczej wątpię, żeby wrócili do tych starych, bo oczywiście te nowsze są ładniejsze wizualnie, ale z naszego punktu widzenia, gdy próbujemy odnaleźć jakieś charakterystyczne znaki na klawiaturze, to nie jest to takie łatwe jak właśnie w przypadku tych klawiatur MacBooków R. Pamiętam, ponieważ to jest de facto trzeci raz, gdy komputer przychodzi do mnie nowy, otwieram go i próbuję uruchomić. I pamiętam, że za pierwszym razem wystarczyło podnieść klapę komputera, aby odezwał się do mnie voiceover. W tym momencie nie wiem, co jest na ekranie. Nie wiem, czy w ogóle komputer już się uruchomił, czy nie. Normalnie, gdy uruchamia się MacBook, to uruchamia się też taki specyficzny dźwięk, więc ja w tym momencie naciskam włącznik komputera. Jest to klawisz w prawym górnym rogu, można by powiedzieć takie F13, bo to jest ostatni klawisz po prawej stronie w tym najwyższym rzędzie. Ja go naciskam. I teraz usłyszeliście, że komputer się włączył. Jest to sygnał uruchomienia komputera. Na starcie, gdy uruchamiamy po raz pierwszy system macOS, powinniśmy włączyć sobie program odczytu ekranu, VoiceOver, bo mówimy oczywiście o bezwzrokowym uruchamianiu tego systemu i w tym celu powinniśmy nacisnąć klawisze...
1: To use English as the main language. Press the return key.
0: Jak słyszycie, sam komputer się odezwał, jeszcze nie zdążyłem nic nacisnąć. Gdyby się nie odezwał, nacisnąłbym Command F5, czyli Alt F5. Zobaczmy, co on tu mówi, bo nie było mi dane tego usłyszeć. Jeszcze raz, ruszam się strzałkami. Nic się nie dzieje.
2: Pour utiliser le français comme langue principale, okay. Appuyez sur la touche retour.
0: Poruszam się teraz strzałkami w górę i w dół. Znaczy teraz idę, szedłem w dół, pójdę w górę.
1: To use English as the main language, press the return key.
0: Ok, czyli aby używać danego języka, należy się na nim ustawić i nacisnąć klawisz Enter, czyli Return w tym momencie. Jest to klawisz takie odwrócone L, który oczywiście znajduje się po prawej stronie, znajdziecie bez problemu.
2: Pour utiliser le français comme langue
0: szukamy polskiego.
1: Para usar el español, pero usar el italiano como lengua principal.
2: O merlonsoso.
1: Chuonoro, hengugore, sejone, presione, prima tecla retur. Zeug på retur, te, beinare, vinvai, trykk på retur, tosten, hvis du vil bruke norsk. Om du vil använda svenska som huvudspråk, trykker du, żeby zrobić ruski głównym językiem. Aby użyć polskiego jako języka głównego, naciśnij klawisz return.
0: No to naciskam klawisz return. I zobaczymy, co teraz mi powie system. Czy w ogóle uruchomi od razu syntezę mowy, czy nie? Ruszam pomału strzałeczką w lewo, w prawo, nic się nie dzieje, znaczy góra, dół, lewo, prawo też teraz ruszyłem, nic się nie dzieje. Chwilę będę czekał, dopiero jak system sam z siebie...
1: System macOS zawiera wbudowany mechanizm lektorski VoiceOver. Jeśli wiesz, jak używać VoiceOver, naciśnij klawisze Command F5, aby go włączyć i skonfigurować Maca. Aby dowiedzieć się, jak możesz użyć VoiceOver do skonfigurowania Maca, naciśnij klawisz Escape.
0: Naciskamy Command F5. Gdybyśmy nic tutaj nie zrobili, to dalsza instalacja pewnie poszłaby bez syntezatora mowy, ponieważ my chcemy korzystać z tego syntezatora mowy, naciskamy Command F5.
1: VoiceOver włączony, asystent ustawień, Windows, okno. Witamy serdecznie. Odbiera polecenia z klawiatury. Obiekt, w którym się znajdujesz, to element tekstowy.
0: Nie przerywam, pozwala mu się wygadać, żebyście słyszeli, jak, o co chodzi w poszczególnych komunikatach. No i teraz idę sobie strzałeczką w prawo na przykład. Nic się nie dzieje. Naciskam równocześnie strzałkę w lewo i w prawo.
1: Szybka nawigacja włączona.
0: Włączyłem szybką nawigację. Ściszę może odrobinkę.
1: Wystarczy kilka kroków, aby zarejestrować i skonfigurować Maca. Obiekt, w którym się znajdujesz, to element tekstowy.
0: Włączyłem szybką nawigację, naciskając strzałkę w lewo i w prawo. Idę dalej w prawo.
1: Mapa świata, obraz. Tabela, wiersz 1:1. Polska, zaznaczone.
0: Mamy wybraną obiekt, Polskę, więc idziemy dalej.
1: To tak, pokaż wszystkie, nie zwróć, przycisk, dalej, przycisk.
0: Doszedłem do przycisku,
1: obiekt,
0: dalej.
1: W którym się znajdujesz, to przycisk. Aby kliknąć w ten przycisk, naciśnij Ctrl, Option, spacja.
0: VoiceOver podpowiada, które klawisze nacisnąć na początku. Później oczywiście możemy to sobie wyłączyć. Podpowiada, żeby nacisnąć klawisze Ctrl, Option, spacja. Które to są klawisze? Bo to może być problem, jeśli siadamy do komputera po raz pierwszy i nie znamy klawiatury. Na samym dole, dolny rząd, od lewej strony mamy klawisz FN funkcyjny i drugi klawisz, to jest klawisz właśnie Ctrl. Trzeci klawisz to jest klawisz Option. Czwarty klawisz to jest klawisz Command, który znajduje się tuż obok spacji, czyli taki odpowiednik Alta. Czyli jeszcze raz, od lewej strony mamy FN, Ctrl, Option, Command. Teraz VoiceOver powiedział, żeby nacisnąć Ctrl, Option, spacja, czyli klawisze tak zwane VoiceOver. Ctrl i Option naciskane razem to są klawisze VoiceOvera. Czyli możemy nacisnąć Ctrl, Option, spacja. Możemy też nacisnąć równocześnie strzałkę w górę i w dół. Ale w tym momencie ja naciskam najpierw Ctrl, Option, spacja.
1: Naciśnij dalej przycisk.
0: I czekamy.
1: Wróć, dalej, przycisk.
0: Ja sobie zaglądam, co on mi tu...
1: Pokaż układ klawiatury, tabela, wybierz układ klawiatury. Klawiatura, obraz.
0: Okej, okay, czyli
1: obiekt, w którym się
0: fokus mi się nie przesunął. Dlatego trzeba przejść i zobaczyć, co on chce od nas. Ja jeszcze sprawdzę sobie.
1: Obsługa gładzikiem włączona.
0: Pozwoliłem sobie włączyć obsługę gładzikiem, ponieważ ja jestem przyzwyczajony do obsługi gładzikiem, ale te gesty, które ja będę wykonywał, wy tak samo możecie robić na początku strzałkami lewo-prawo. Gładzik, gdybyście chcieli, jesteście użytkownikami iPhone'a czy iPada, włączacie Ctrl, Option i gest na pokrętle, przekręcenie pokrętła w prawo na gładziku. Jak przekręcam w lewo,
1: obsługę gładzikiem wyłączona.
0: Wyłączam, a w prawo,
1: obsługę gładzikiem włączona.
0: Tylko pamiętajcie te klawisze VoiceOver, czyli Ctrl, Option i przekręcamy w prawo. Czyli tu już wiemy, jak korzystać z nawigacji. Teraz przeglądamy, co on tu od nas chce w tej konfiguracji.
1: Wybierz klawiaturę. Obiekt.
0: Wybierz klawiaturę.
1: W którym się znajduje.
0: No to wybieramy. Ja będę wyciszał gadacza, jak będzie gadał za dużo, takim właśnie dotknięciem dwoma palcami gładzika.
1: Klawiatura, obraz. Wybierz układ klawiatury. Obiekt, układ klawiatury, tabela, wiersz 1:2, obraz. Polski Pro, puste zaznaczone.
0: Polski programisty. Interesuje nas polski programisty, więc nic tutaj nie zmieniamy. Idziemy dalej.
1: Pokaż wszystkie, wróć, dalej, przycisk.
0: I teraz też mogę sobie stuknąć na gładziku jednym palcem dwa razy, tak jak na iPhone'ie.
1: Naciśnij dalej, przycisk.
0: Okej, okay, i zobaczmy, na co przeszliśmy.
1: Inne tab, ikona. Jeśli łączysz się z internetem przez sieć przewodową lub inne urządzenie, kliknij w inne opcje sieciowe. Aby skonfigurować połączenie sieciowe później, kliknij w dalej. Wybierz sieć Wi-Fi.
0: Wybieramy sieć Wi-Fi.
1: Jeśli ikona sieci Wi-Fi, obraz, tabela, brak zaznaczenia, obiekt, w którym się...
0: Mamy tutaj tabelę i musimy z nią wejść w interakcję, aby wybrać jedną z dostępnych sieci. I teraz tak, ja na gładziku wchodzę pociągnięciem dwoma palcami w prawo i muszę sobie przypomnieć teraz, jak się wchodziło w interakcję, korzystając z klawiatury. Wydaje, zaraz sprawdzę.
1: Na tabela, wiersz okay. 1 z 22.
0: Klawisze voiceover, czyli control, option, shift i strzałka w dół. Wtedy wchodzimy w interakcję z tą tabelką.
1: Obraz. Darmowe podkreślenie, orędę, podkreślenie Wi-Fi. Obiekt, w którym się znajdujesz, to pole tekstowe.
0: I teraz musimy wybrać sobie jakąś sieć z tych, które nasz komputer wykrywa. Ja w tym momencie spróbuję wyłączyć szybką nawigację.
1: Szybka nawigacja wyłączona. Flis.
0: I
1: obiekt, w którym się...
0: Przechodzę sobie po samych nazwach sieci, czyli po pierwszej kolumnie strzałkami po prostu góra-dół szukam mojej sieci.
1: Funbox F, Flis, darmowe podkreślenie oraz Funbox F, HPHP podkreślenie network, Clio. Linksys, Max, Mirasoft, Sony, moja podkreślenie Neostrada, multimedia podkreślenie Adamf, 2, 3. Multimedia podkreślenie skonfiguruj podkreślenie, multimedia podkreślenie internet.
0: Okay.
1: Obiekt,
0: ma moją
1: sieć,
0: znajdujesz. Więc na niej naciskam sobie Ctrl Option Spacja.
1: Multimedia podkreślenie internet.
0: Żeby ją zaznaczyć. Wychodzę z interakcji.
1: Ikona sieci tabela, wiersz 11 z 20, wybierz sieć Wi-Fi.
0: Wyrzuciło mnie z interakcji. Strasznie jest gadatliwość i nie wiem tak naprawdę, bo nie mam jak odsłuchać teraz nagrania, czy to nie jest za głośno ten gadacz. Ja go może jeszcze troszkę ściszę, żeby wam to nie przeszkadzało. Wyrzuciło mnie z interakcji, wyszedłem, czyli nie muszę z niej wychodzić i ponownie włączając szybką nawigację. Patrzę sobie, co tam chce ode mnie dalej.
1: Jeśli łączysz się z internetem, ikona sieci Wi-Fi, obraz, tabela, wiersz 11 z 21. Multimedia podkreślenie internet.
0: 21 sieci Wi-Fi. To jest chore. W czteropiętrowym bloku.
1: Hasło.
0: Hasło.
1: Obiekt, hasło, bezpieczna edycja tekstu. Na bezpieczne
0: musimy
1: edycja
0: wpisać
1: obiekt,
0: hasło. Żeby wpisać hasło w to pole bezpieczne, również wchodzimy, musimy wejść w interakcję, czyli albo przeciągnięcie dwoma palcami w prawo na gładziku, albo Ctrl Option Shift strzałka w dół. No i wpisujemy hasło do naszej sieci. Oczywiście klawiatura klasyczna, więc nie powinno być problemu. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem.
1: Pozabezpieczna edycja tekstu.
0: Wychodzimy z interakcji analogicznie, czyli za pomocą klawiatury Ctrl, Option, Shift, strzałka w górę albo przeciągnięcie dwoma palcami w lewo.
1: Inne opcje sieciowe, wróć, dalej, przycisk.
0: I przechodzimy na przycisk
1: obiekt.
0: Dalej. No i ponownie klikamy w niego, czyli na przykład... Niech będzie Ctrl Option Spacja.
1: Naciśnij dalej, wyszarzone, przycisk.
0: No jest wyszarzone,
1: w którym się
0: bo się komputer próbuje połączyć z siecią i zaraz się okaże, czy dobrze pamiętam hasło, czy nie.
1: Windows, okno.
0: Zobaczymy.
1: Obiekt, w którym się przenieść dane na tego Maca.
0: Przenieść dane na tego Maca.
1: Jeśli masz ważne dane na innym Macu lub PC z systemem Windows, możesz je przenieść na tego Maca. Możesz także przenieść na niego dane z archiwum Time Machine lub innego dysku startowego. Obie przenoszenie danych, obraz. Jak chcesz przenieść swoje dane? Z Maca, Time Machine lub dysku startowego, przycisk wyboru, 1 z 3. Z PC z Windows, przycisk wyboru, 2 z 3. Nie przenoś teraz żadnych danych, zaznaczone, przycisk wyboru, 3 z 3. Obiekt, w którym się znajduje.
0: Jak słyszycie, Mac przy pierwszym uruchomieniu umożliwia nam przenoszenie danych. Ma takiego swojego asystenta migracji i myślę, że o tym asystencie migracji zrobię kolejny podcast. W tym momencie usłyszeliście, że możemy przenosić dane albo właśnie bezpośrednio z komputera na komputer i to najprawdopodobniej zademonstruję, przenosząc dane z mojego starego Maca na nowego. Możemy przenosić z komputera PC do Maca i możemy również, jeśli chodzi o Maca, jeszcze przenosić z kopii zapasowych. To jest też bardzo fajna rzecz, jeśli tworzymy takie sobie kopie zapasowe. Jest to też bardzo proste. No i możemy niczego nie robić. No i ja w tym momencie nic nie robię. Jeśli jesteście świeżymi użytkownikami macOS-a, to pewnie też nic nie będziecie robić. To, jak usłyszeliście, tę opcję mamy właśnie zaznaczoną. Więc ja przechodzę sobie na dalej i to dalej sobie klikam.
1: Dane możesz przenieść, wróć, dalej, przycisk, naciśnij dalej, przycisk.
0: Czyli obiekt, w którym... moje hasło zostało zaakceptowane do sieci.
1: Wróć,
0: patrzymy.
1: Location service, usługi lokalizacji. Usługi lokalizacji pozwalają programom NP, mapom i usługom NP, sugestią Spotlight uzyskiwać twoje przybliżone położenie i używać go. Obiekt.
0: Znacie to z iOS-a, czyli po prostu opcje lokalizacyjne. Możemy je włączyć lub wyłączyć. Ja je włączam.
1: Włącz usługi lokalizacji. Usługi location services, obraz. Włącz usługi lokalizacji na tym Macu, niezaznaczone, pole wyboru.
0: I to możemy zaznaczyć sobie na przykład spacją.
1: Włącz usługi lokalizacji na tym, wróć, dalej, przycisk. Dalej. Naciśnij dalej, wyszarzone, przycisk. Apple ID, edycja tekstu.
0: Teraz podajemy nasz Apple ID.
1: Bez Apple ID, edycja tekstu.
0: Oczywiście wchodzimy w interakcję z danym polem edycyjnym. Więc ja sobie wpisuję mój Apple ID, czyli mój adres e-mail. I tabulatorem przechodzę na pole do wpisywania hasła. Już żeby nie wychodzić niepotrzebnie z interakcji i ponownie nie wchodzić, to po prostu przeszedłem sobie tabulatorem i wpisuję hasło. OK.
1: Nie loguj się, przycisk wyboru.
0: To zobaczmy jeszcze, co on tu
1: 9,
0: chce.
1: Znak. Nie loguj się, przycisk wyboru. Obiekt. Utwórz nowy Apple ID, przycisk. Nie pamiętasz Apple ID, używaj osobnego Apple ID dla iCloud i iTunes, przycisk. Wróć, przycisk. Dalej, przycisk.
0: Dalej, wszystko gra.
1: Obiekt. Naciśnij dalej, wyszarzone, przycisk.
0: Sprawdza teraz,
1: Apple ID, obiekt,
0: czy wszystko
1: w którym
0: gra.
1: Się znajdujesz, to pole tekstowe. Dalej, wyszarzone, przycisk.
0: Weryfikacja. Zobaczymy, co mi tu wyskoczy zaraz. Mam nadzieję, że też się przy haśle nie pomyliłem.
1: Wróć, przycisk.
0: Ale jak korzystacie...
1: Akceptuję, przycisk.
0: O, teraz obiekt, regulaminy. To od początku.
1: Warunki i zasady.
0: Warunki obiekt, i zasady. Jak korzystacie z iOS-a, to nie ma tu nic nowego dla was.
1: Korzystanie z komputera Mac. Oprogramowania macOS, Game Center oraz powiązanych, wyszarzone, tabela, brak zaznaczenia. Obiekt, Apple ID, edycja tekstu, hasło, bezpieczna edycja tekstu. Hasło,
0: no, czyżby nie obiekt, zaakceptował?
1: Apple ID, edycja tekstu, puste. Nie. Apple ID, obiekt, hasło, bez Apple ID. Zaloguj się, podając Apple ID, Apple ID,
0: okay.
1: Edycja tekstu.
0: Musiałem się pomylić. To jeszcze raz.
1: B-I-L-I-O-E-I-L, mał, P-O-C-Z-A. Apple ID pocza. Kropka. Zaznaczenie. Plus. Caps lock włączone. Caps lock wyłączone.
0: Jeszcze sprawdźmy. Caps lock.
1: B I L I O E I L. Małpa. P O C Z T A. F M. F M. Hasło. Bezpieczna edycja tek.
0: Jeszcze raz. Okay.
1: Nie loguj. Utwórz nowy. Nie pan używaj. Wróć. Dalej. Przycisk. Naciśnij dalej. Wyszarzone. Przycisk.
0: Zobaczmy
1: Apple
0: teraz.
1: ID, obiekt, w którym się znajdujesz, to pole tekstowe.
0: Też nie tak?
1: Warunki i zasady.
0: Nie, okej. Okay.
1: Korzystanie z komputera Mac, oprogramowania macOS, Game Center oraz powiązanych usług, wyszarzone, licencja, gwarancja i inne, wróć, przycisk, akceptuję, przycisk.
0: Akceptuję.
1: Obiekt, w którym znam i akceptuję umowę licencyjną na oprogramowanie.
0: Potwierdzamy macOS. Akceptację.
1: Naciśnij akceptuję, akceptuję, przycisk. Nie akceptuję, przycisk. Zamykanie okna dialogowego, akceptuję, przycisk. Wróć, naciśnij oj. Wróć, przycisk. Hasło, bezpieczne edycja Apple ID, edycja tekstu, puste.
0: Znowu mnie wyrzuciło. Okej, czyli coś jest nie tak, pewnie tam nie zajrzałem do tabelki, która jest pewnie tam więcej pól do zaznaczenia.
1: Edycja tekstu. Puste.
0: W takim razie zobaczmy raz jeszcze.
1: B I B L I O F I L małpa P O C Z T A kropka F M hasło bez. Nie loguj się, przycisk wyboru. Obiekt, w którym się znajdujesz, to przycisk wyboru. Aby wybrać tę opcję, utwórz nowy Apple ID, nie pamiętasz Apple ID lub używaj osobnego Apple ID dla wróć, dalej, przycisk.
0: Okay.
1: Naciśnij dalej, wyszarzone, przycisk.
0: Jeszcze raz.
1: Obiekt, w którym wróć, wyszarzone, warunki i zasady.
0: Warunki i zasady raz jeszcze.
1: Korzystanie z komputera Mac, wyszarzone, tabela, brak zaznaczenia.
0: Tabela.
1: Na wyszarzone, B polityka prywatność, A umowa licencyjna, B polityka warunki, D gwarancja, przeczytaj warunki, licencja.
0: Tu nie ma nic do zaznaczenia.
1: Informacje o produkcie zostały zachowane w systemie i są dostępne w oknie. Okay. Wróć, przycisk, akceptuję, przycisk.
0: Akceptuję.
1: Alert, dialog, nie, znam i akceptuję, przycisk. Nie akceptuję, przycisk. Obiekt.
0: Sam mi teraz przeskoczył fokus. Z akceptuję na nie akceptuję. Ciekawe dlaczego.
1: Znam i akceptuję, nie akceptuję, akceptuję, przycisk.
0: Okej.
1: Okay. Akceptuję, przycisk, hasło, bezpieczna edycja tekstu, nowe hasło. Obie hasło. Będzie ona używana jako nazwa twojego katalogu domowego. O, obraz. Piotr Witek. Nazwa konta. Piotr Witek. Pełna nazwa. Podaj poniższe dane, aby utworzyć konto na komputerze. Obie, pełna nazwa. Obiekt, w którym się znajduje.
0: Słyszycie, więc nawet nie komentuję.
1: Piotr Witek. Zawartość zaznaczona. Nazwa konta. Piotr Witek. Obraz. Będzie ona używana jako nazwa twojego katalogu domowego. Hasło. Obiekt, w którym się znajduje. Hasło. Bezpieczna edycja tekstu. No, na bezpieczna edycja tekstu.
0: No to wpiszmy sobie obiekt. Hasło.
1: Poza bezpieczny. Potwierdź hasło. Bezpieczna edycja. Na bezpieczna edycja tekstu.
0: Potwierdzamy hasło. Obiekt.
1: Zabezpieczyć odpowiedź.
0: Obiekt. Odpowiedź.
1: Podpowiedź hasła, edycja tekstu, opcja. Pozwala Apple ID zerować to hasło, zaznaczone, pole wyboru. Podpowiedź hasła, edycja tekstu, opcjonalnie. Obiekt. Pozwala Apple ID zerować to hasło.
0: Możecie sobie dać podpowiedź, ja nie daję, bo hasło mam takie, a nie inne, które myślę, że będę pamiętał.
1: Pozwala Apple ID zerować to hasło, zaznaczone, pole wyboru.
0: Okay.
1: Ustawiaj strefę czasową na podstawie bieżącego położenia, zaznaczone, pole wyboru.
0: Okay.
1: Wróć, przycisk, dalej, przycisk.
0: No i dalej.
1: Obiekt, naciśnij dalej, wyszarzone, przycisk. Wróć, wytworzę konto.
0: Tworzę
1: obiekt,
0: konto.
1: W którym się znajdujesz, to element tekstu. iCloud.
0: iCloud.
1: iCloud, obraz, zajęty, wskaźnik postępu. O, konfiguruję konto. Obiekt. W którym się znajdujesz?
0: To czekamy.
1: Zajęty, wskaźnik postępu.
0: Możemy zerknąć to.
1: Obraz, zajęty, konfiguruje konto. Wróć, wyszarzone, przycisk.
0: Mam nadzieję, że was nie ogłusza ten gadacz.
1: W którym się znajdujesz? Konfiguruj później, przycisk wyboru. 2 z 2. Konfiguruj pęk kluczy iCloud. Zaznaczone, przycisk wyboru.
0: Okay.
1: 1 z 2. Czy chcesz skonfigurować pęk kluczy iCloud?
0: To też znacie z iOS-a, pęk kluczy. Ja chcę skonfigurować.
1: Konfiguruj, wróć, wysz dalej, przycisk. Naciśnij dalej, przycisk. Obiekt, w którym się zwróć, przycisk. Konfiguruj później, użyj kodu bezpieczeństwa iCloud, przycisk wyboru, 2 z 3. Zatwierdź z innego urządzenia, zaznaczone. Aby skonfigurować pęk kluczy iCloud na tym Macu, zatwierdź go z innego swojego urządzenia używającego pęku kluczy iCloud lub użyj kodu bezpieczeństwa.
0: To też znacie z iOS-a, czyli autoryzacja połączenia. Ja dam tutaj, żeby autoryzować później.
1: Zatwierdź z innego urządzenia, zaznaczone, przycisk wyboru, użyj kodu bezpieczeństwa iCloud, konfiguruj później, przycisk wyboru, 3 z 3.
0: Może dajemy.
1: Obiekt, w którym się
0: naciśnij,
1: konfiguruj później. Wróć, dalej, przycisk. Wróć, konfiguruj, użyj kodu bezpieczeństwa iCloud, przycisk wyboru, konfiguruj później, zaznaczone, przycisk wróć, dalej, naciśnij dalej, przycisk. Wróć, wykonto okay. iCloud bibliofil, małpa poczta, kropka, fm może służyć do odblokowywania dysku i zerowania hasła. Jeśli nie chcesz, aby konto iCloud mogło zerować hasło, możesz na potrzeby odblokowywania dysku utworzyć klucz odzyskiwania i zachować go w bezpiecznym miejscu. Obiekt, pozwalaj na odblokowywanie dysku przez konto iCloud, zaznaczone, pole wyboru.
0: Ja obiekt, pozwalam na odblokowywanie dysku. Kiedyś sobie zablokowałem dysk i w ten sposób udało mi się go odblokować.
1: Włącz szyfrowanie dysku FileVault, zaznaczone, pole wyboru. Czy chcesz szyfrować dysk Maca przy użyciu FileVault?
0: Szyfrowanie też mam domyślnie zostawione.
1: FileVault zabezpiecza dane, szyfrując zawartość dysku i blokując ekran hasłem. Szyfrowanie dysków i lewa ulp. Szyfrowanie dysków i lewa ulp.
0: Od Was zależy, czy chcecie, czy nie chcecie. Ja uważam, że warto. To wpisanie hasła jest sekunda, więc no jak uważacie. Możecie sobie wyłączyć, ja to zostawiam.
1: Wrót, dalej, przycisk. Naciśnij dalej, wyszarzone, przycisk. Obiekt, w którym się wróć, przycisk. Wszystkie pliki z katalogu dokument przechowy, obraz. Wszystkie ważne pliki mogą być bezpiecznie przechowywane na Twoim Macu i dostępne ze wszystkich Twoich urządzeń. Obraz. Przechowywanie plików z katalogu w dokumenty i biurko na iCloud Drive, zaznaczone, pole wyboru. Wszystkie pliki z katalogu dokumenty oraz biurka będą automatycznie wysyłane do iCloud Drive i uaktualniane na wszystkich Twoich urządzeniach. Obróć, przycisk, dalej, przycisk.
0: To też znacie oczywiście iCloud Drive. Nie wiem, chociażby z Voice Dream Readera i możliwość właśnie przerzucania w ten sposób jakichś plików do tej aplikacji. No ja zostawiam sobie, żeby była taka synchronizacja po
1: naciśnij dalej,
0: iCloudzie.
1: Przycisk.
0: Klikam dalej.
1: Wróć w analizę i prywat. Możesz pomagać. Zaznacz, pomóż Apple ulepszać.
0: Analizy, zgoda na
1: automatycznie pomaga jak...
0: śledzenie przez analizy. Apple.
1: Automatycznie pomaga.
0: Ja się zgadzam, bo mam świadomość, że nawet jak się nie zgodzę, albo wtedy tym bardziej będą mnie właśnie śledzić.
1: Zaznaczone, wysyłaj dane awarii do twórców programu. Możesz pomagać analizę i prywat. Wróć.
0: To już wedle uznania.
1: Dalej, przycisk.
0: Ja zostawiam pozaznaczane.
1: Naciśnij dalej, Windows, okno. Włącz Siri.
0: I teraz wyskakuje nam.
1: Włącz S. Siri wykonuje Twoje polecenia głosowe. Siri. Możesz wysyłać wiadomości, dyktować notatki, a nawet sprawdzać pogodę. Siri wysyła informacje, na przykład Twoje polecenia głosowe, kontakty i położenie, do Apple w celu ich przetworzenia. O Siri, przycisk. Siri, obraz. Włącz Siri na tym Macu, zaznaczone, pole wyboru.
0: Ja od czasu do czasu korzystam z Siri, więc zostawię włączone.
1: Wróć, przycisk, dalej, przycisk.
0: Dalej.
1: Naciśnij dalej, wyszarzone, przycisk. Obiekt. W którym się znajdujesz, to przy konfiguruje Maca.
0: Konfiguruje Maca. No i czekamy, aż go skonfiguruje. Pamiętajmy, że jest to pierwsza konfiguracja, więc chwilkę to może potrwać. No bo to jest jak stawianie systemu, tak? W tym momencie ja też przez to, że komentuję dla Was pewne rzeczy, część rzeczy robię zupełnie odruchowo i pewnie część bym po prostu pominął. Widząc same tylko jakieś wstępne informacje, więc trwa to też chwilkę dłużej, ale myślę, że nawet biorąc pod uwagę te dodatkowe kwestie, to sama konfiguracja tego systemu jest banalnie prosta i myślę, że każdy z Was doskonale sobie z tym poradzi. W tym momencie VoiceOver się wyciszył, system jest skonfigurowany, już tak, że tak powiem, do tej pory przechodziliśmy przez taki typowy kreator, jaki znacie na przykład z urządzeń iOS-owych. Nie pamiętam już, jak to na iOS-ie jest, ale wydaje mi się, że tam po prostu chodzimy do momentu zakończ i w tym momencie możemy rozpocząć współpracę z systemem. Tutaj po prostu ten kreator w momencie, gdy zbiera wszystkie informacje, zbierze, uruchamia instalację. Teraz coś się podziało. Ja spróbuję nacisnąć Command F5, bo usłyszeliśmy tylko jeden dźwięk. Nie wiedząc za bardzo, co on oznacza, naciskam Command F5.
1: Zapraszamy do VoiceOver. VoiceOver opisuje głosem rzeczy widoczne na ekranie i może służyć do obsługi komputera za pomocą samej klawiatury. Jeśli umiesz już korzystać z VoiceOver, naciśnij klawisz Capital V. Jeśli chcesz się nauczyć korzystać z VoiceOver, naciśnij spację.
0: Żebym ja jeszcze wiedział, który to jest klawisz Capital V. No ale nie, może chodzić mu o ten klawisz albo ten klawisz. Super, uwielbiam te syntezatory małe. Dobra, to jeszcze raz wyłączymy.
1: Zapraszamy do VoiceOver. VoiceOver opisuje głosem rzeczy widoczne na ekranie i może służyć do obsługi komputera za pomocą samej klawiatury. Jeśli umiesz już korzystać z VoiceOver, naciśnij klawisz Capital V. Jeśli chcesz się nauczyć korzystać z VoiceOver, naciśnij spację. Wprowadzenie
0: dobra,
1: do VoiceOver.
0: Nacisnąłem spację.
1: W wprowadzeniu poznasz podstawy.
0: I teraz mam nadzieję, że można już to wyłączyć.
1: Pomagające obsługiwać Maca i używać programów. Możesz przerwać naukę w dowolnej chwili i dokończyć ją później. Aby przechodzić teraz między panelami wprowadzenia, użyj klawiszy ze strzałkami, znajdujących się po prawej stronie głównego bloku klawiszy. Na komputerach przenośnych klawisze ze strzałkami znajdują się w prawym dolnym rogu klawiatury. Klawisz ze strzałką w górę jest umieszczony nad klawiszem ze strzałką w dół, a klawisze ze strzałkami w lewo i w prawo umieszczone są po ich bokach. Naciśnij teraz klawisz ze strzałką w prawo, aby przejść do następnego panelu. W dowolnej chwili możesz wyjść z tego wprowadzenia, naciskając klawisz ESC. Panel 1 z 22.
0: Jak słyszycie, cały instruktaż jest dość klarowny. Daje escape, żeby opuścić.
1: Wojsowy włączony finder, biurko, angielski podkreślenie polski, 7, 3, 0, 0, numbers, numbers,
0: okay. Help. Są informacje z mojego iCloud Drive'a na biurku. W tym momencie mamy już uruchomiony system, system gotów do pracy. Uruchomiony voiceover, czyli jak słyszeliśmy taki dziwny dźwięk w pewnym momencie, gdy do Was mówiłem, to była po prostu informacja o tym, że system się uruchomił. System już skonfigurowany i to był sygnał dla nas, żeby uruchomić sobie voiceovera skrótem właśnie Alt F5 dla ułatwienia. I słyszeliście, jak wygląda uruchomienie tego syntezatora mowy. Na początku włączaliśmy sobie gładzika klawiszami VO, czyli Control Option i pokrętło w prawo. Ono domyślnie jest wyłączone przy pierwszym uruchomieniu voiceovera. I dlatego słyszeliście, że ja go sobie włączyłem przed chwilą ponownie, jak wyszedłem z samouczka. W tym momencie domyślnie znajdujemy się w Finderze i już tu normalnie możemy sobie...
1: Programy. Teraz w programy, okno, i co wie, co let's pion.
0: Przeglądać na przykład, jakie mamy programy.
1: Szybka nawigacja włączona. Szybka album z czcionkami, application.
0: Na starcie.
1: GarageBand, application, kalkulator, application, mapy, application, numbers, application.
0: Mogę sobie zmienić wygląd, czy sposób prezentowania.
1: Jasność monitora, 71%.
0: Tylko, żebym pamiętał teraz, jak to...
1: Preferencje systemowe, o, wbudowany już wyświetlacz, okno, pasek narzędzi.
0: Otwierają obiekt, preferencje.
1: Finder, programy, okno, i co wie, co let's pion. Obiekt, okay. W którym się znajdujesz, to co let's.
0: Dobra.
1: Ikony zaznaczone.
0: Ikony mogą się wyświetlać.
1: Podgląd, application, Siri, application. Lista zaznaczone.
0: Obiekt. Albo lista.
1: Słownik application.
0: Ja wolę listę. Wtedy zwróćcie uwagę, tak jak wcześniej przechodziłem po poszczególnych obiektach, jeśli nacisnąłem sobie teraz, już to robię odruchowo sekundę.
1: Lista zaznaczone.
0: Tak, czyli Alt 2. Czy Command 2, bo to na to samo wychodzi, mam włączoną listę i teraz jak przeglądam sobie tą listę aplikacji, to ich jest jak gdyby więcej, bo w momencie, gdy mamy ikony, są one w układzie siatki. I na starcie. Patrzcie, co mamy.
1: Kontakty application.
0: Keynote jest. Wcześniej nie było.
1: Launchpad application. Mail application. Map application. Mission Control. Nalepki application. Narzędzia folder. 2, 9, kwietnia. Asystent Boopcam application. Asystent migracji application.
0: Asystent migracji. To będzie w następnym podcaście, mam nadzieję.
1: Edytor skryptów application. Graph application. Grapher application. Informacje o systemie application. Kolorymetry cyfro. Konfigurator. Konsola application. Monitor aktywno. Narzędzie airport application. Narzędzie ColorSense application. Narzędzie dyskowe application. Narzędzie voiceover application. Terminal application. Wymiana plików przez Bluetooth application. Notatki application. Numbers application. Odtwarzacz DVD application. Pages application. Fotobuf application, pobieranie obrazów application, podgląd application, preferencje systemowe application, przypomnienia application, quick time player, safari application, Siri application, słownik application, szach application, text edit application, time machine application, wiadomości application, zdjęcia application.
0: Te wszystkie aplikacje są dostępne na starcie po uruchomieniu systemu. Kończąc już ten nasz dzisiejszy unboxing, jak widzicie, po otwarciu pudełka nie ma tutaj jak gdyby zbyt wiele rzeczy do odnalezienia. Także przypomnę, poza komputerem jest de facto zasilacz, dwa kable, które umożliwiają korzystanie albo z krótszej wersji, albo z dłuższej. Wtyczka właśnie też do tego zasilacza, kilka papierków w takim kartonowym pudełeczku jak zwykle, na przykład przy iPhone'ie czy iPadzie. No i tyle, i sam komputer. Przeszliśmy system konfiguracji, czy proces konfiguracji systemu. Jak też mieliście okazję przekonać się, nie jest to niczym jakimś strasznym, skomplikowanym, bo prawie to samo robicie na iPhone'ie. Dodam jeszcze dwie rzeczy. Dwa skróty na początek, żebyście mogli z nich korzystać, czyli klawisz VoiceOver, Control, Option i raz naciśnięcie M lub dwa razy naciśnięcie M. Bo gdy naciśniamy klawisze VO, Control, Option, M,
1: Pasek menu, Apple,
0: wchodzimy do
1: obiekt, w
0: menu
1: którym się
0: takiego,
1: znajdujesz.
0: jakie znacie z Windowsa.
1: Finder, plik, edycja, widok, idź, okno,
0: A gdy
1: obiekt,
0: naciśniemy
1: w którym się znajdujesz.
0: klawisze VO i dwa razy M, wchodzimy do dodatkowego menu.
1: Pasek menu, Apple, menu dodatkowe, menu monitory, menu dodatkowe,
0: I tu jest
1: obiekt,
0: taki
1: w którym
0: dodatkowy
1: się
0: pasek
1: znajdujesz.
0: z dodatkowymi rzeczami.
1: Wi-Fi, 4 z 4 pasków. Multimedia, podkreślenie, internet, menu dodatkowe.
0: Taki troszkę zasobnik
1: Menu
0: systemowy.
1: monitory, menu dodatkowe.
0: Monitory, tutaj
1: Obiekt.
0: mógłbym sobie teraz połączyć komputer z na przykład Apple TV.
1: Wi-Fi, baterie, poziom naładowania 7,0%. Nie ładuje się, menu dodatkowe.
0: 70% po wyjęciu z pudełka, także całkiem nieźle. Widzicie, że ten gadacz trochę dziwnie czyta. To też nie jest mój ulubiony głos. Tak więc ja koniecznie muszę skorzystać z tego asystenta migracji, żeby przenieść sobie wszystkie pliki i ustawienia. Co ciekawe, jeśli przenosicie się z Maćka na Maćka, czyli z komputera na systemie macOS na drugi i chcecie mieć na przykład wszystko nowe, ale ustawienia głosu swoje ze starego komputera, możecie to zrobić w ustawieniach samego syntezatora mowy.
1: D,
0: Tutaj tylko
1: 1,
0: chciałem Wam
1: 5, 2,
0: pokazać
1: Spotlight, Siri, menu dodatkowe, centrum powiadomień,
0: właśnie
1: menu
0: to
1: dodatkowe,
0: samo
1: Finder,
0: dodatkowe
1: programy, Home.
0: menu i chciałem Wam pokazać, jak się wyłącza sam komputer. A robicie to naciskając klawisze
1: Uwierzytelnienie, systemowe okno dialogowe.
0: FN i klawisz włącznika, czyli dokładnie po przekątnej klawiatury. Klawisz FN lewy, dolny róg, klawisz Power prawy, górny róg. I
1: Otwórz okno po ponownym uruchom ponownnie przycisk. Uśpij przycisk. Anuluj przycisk. Wyłącz domyślny przycisk.
0: wyłącz.
1: Obiekt, w którym się
0: Możecie sobie
1: znajdujesz. To
0: kliknąć
1: przycisk. Aby klik.
0: i system naszego komputera wyłącza się bez jakiegokolwiek dźwięku. Jest to bezszelestna maszyna. Tak więc mam nadzieję, że pomogłem Wam rozwiać jakieś obawy związane z samodzielną konfiguracją bezwzrokową komputerów działających pod kontrolą systemu macOS. Gdybyście mieli do mnie jakieś dodatkowe pytania, to zapraszam albo do pisania tych pytań w komentarzu na stronie tyflopodcast.net. Albo do kontaktu ze mną poprzez witrynę mojaszuflada.pl. Chętnie odpowiem na Wasze pytania, oczywiście, jeśli tylko będę w stanie. A teraz już bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnych tyflopodcastach. A póki co, raz jeszcze dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach tyflopodcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40 170 802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.

0: Tu Radio N, jesteśmy z wami na www.radio.n.fm oraz www.radio.n.pl. Tam jak zawsze słuchać nas możecie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zaglądam jak zawsze do naszego kalendarza. No i dziś na kartce wyrwanej z niego mamy poniedziałek, 23 dzień kwietnia. Minęła godzina 19, to oznacza ni mniej ni więcej, że rozpoczynamy kolejną audycję o nazwie Tyflo Podcast w Radiu N. A ja przypomnę, że Tyflo Podcast jako Tyflo Podcast w ogóle jest to strona internetowa. Jest to zarazem pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących. Zachęcam bardzo serdecznie do tego, abyście odwiedzali tę stronę internetową www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Znaleźć tam można naprawdę dużo audycji poświęconych temu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących, a tych audycji z tygodnia na tydzień przybywa. A dziś na antenie Radia N porozmawiamy sobie na temat niewidomych przedsiębiorców, bo to taki temat, w ogóle własna działalność gospodarcza, to myślę, że temat bardzo interesujący. Myślę, że co niektórzy, ci, którzy nie za bardzo czują się w pracy u kogoś, to rozważają ten temat, no ale w przypadku osób niewidomych to zawsze jeszcze jakieś tam obawy z pewnością większe są. No i dziś postaramy się opowiedzieć wam o tym, czy w ogóle własna działalność gospodarcza w przypadku osoby niewidomej to jest dobre rozwiązanie, czy to jest złe rozwiązanie, jakie mogą być plusy, jakie mogą być minusy. No i także udało mi się pociągnąć za język kilku niewidomych przedsiębiorców, którym no, prowadzenie tej działalności gospodarczej jakoś wychodzi. I będziemy także dziś z nimi na ten temat rozmawiać. A witam moich dzisiejszych gości, witam Renatę Liwosz, doradcę biznesowo-zawodowego. Przed audycją się dosłownie na chwilę dowiedziałem, że to tak dokładnie powinno się określać. Dobrze określam?
1: Tak, oczywiście.
0: Witam serdecznie. Witam także Łukasza Hoppe z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Witaj, Łukaszu.
2: Witam serdecznie ciebie i wszystkich słuchaczy.
0: No i dziś spotkaliśmy się raz, żeby opowiedzieć o tym, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez osoby niewidome, ale ty, Łukaszu, na tym polu masz pewne doświadczenia, że tak powiem, programowe, bowiem Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego uczestniczy w takim programie, który nazywa się Vision in Enterprise, i może na dobry początek chciałbym, żebyś opowiedział naszym słuchaczom, cóż to takiego jest, o co w ogóle chodzi, bo ta nazwa, szczerze powiedziawszy, to tak na pierwszy rzut ucha nie mówi mi nic zupełnie.
2: A, mogłoby ci coś powiedzieć. Vision, czyli wzrok, in enterprise, to w zależności od tego, jak to będzie tłumaczył, czy w przedsiębiorstwie, czy w jakiejś firmie. W każdym razie projekt Vision in Enterprise to jest działanie partnerskie, które realizujemy tutaj w Polsce jako Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ale jest to działanie partnerskie, które również jakby toczy się równolegle w takich krajach jak Wielka Brytania, Cypr, Irlandia i Francja. Łącznie partnerów jest 6 i projekt jakby wywodzi się z Wielkiej Brytanii, a dokładnie z Londynu. I żeby opowiedzieć tak troszeczkę historycznie, skąd się wzięło to działanie, to pewna instytucja, która nazywa się Action for Blind People, która funkcjonuje sobie w Londynie i zajmuje się właśnie tematami związanymi z wspieraniem osób z niepełnosprawnością wzroku, wymyśliła działanie, które było stricte skierowane na wspieranie przedsiębiorców z niepełnosprawnością wzroku. To działanie było kierowane i do osób, które chcą zakładać firmy, i do osób, które już te firmy prowadzą i z jakiegoś powodu mają trudności. I działanie, które oni realizowali w latach 2007-2010, przyniosło im bardzo duże rezultaty, bardzo jakby wysokie wskaźniki żywotności firm, które zostały tam założone. Jeżeli ktoś się orientuje, to macie najprawdopodobniej sporą świadomość, że firma zakładana w Polsce nie przeżywa dużo więcej niż 2 lata, a przynajmniej 50% firm odpada już po pierwszym roku. W każdym razie po 3 latach realizacji tego projektu oni wyszli ze wskaźnikiem 92% żywotności, więc to było bardzo takie duże osiągnięcie. Idąc za ciosem, powstało konsorcjum partnerów, których zadaniem jest jakby przeniesienie tych doświadczeń, które zostały wypracowane w Londynie, na pole i na płaszczyznę innych krajów Unii Europejskiej. I w tym gronie znajduje się fundacja właśnie, i naszym zadaniem jest przeniesienie tego doświadczenia, które zostało wypracowane w Londynie, jest to jakby pewien pakiet wsparcia, który został wymyślony, opracowany i tam stosowany. Ten pakiet wsparcia do września był jakby przepisywany na nowo na polskie realia, żeby te rzeczy, które oni tam proponowali, były w jakiś sposób przerobione na polskie realia. Od września do kwietnia, czyli do końca marca tak naprawdę, trwała, no i jeszcze kończy jakby swoje miejsce taka faza pilotażowa, w ramach której tak naprawdę, krótko rzecz ujmując, wspieramy osoby, które chcą założyć własną działalność. Sam projekt jakby ma w sobie jeszcze dwa inne elementy, czyli pierwszy to jest zbadanie w ogóle, w jakim, na jakim etapie jest Europa, jeżeli chodzi o wspieranie osób z niepełnosprawnością wzroku, które chcą zakładać własne firmy, i tutaj jakby jednym z elementów tego projektu było takie dość intensywne badanie realiów krajów partnerskich i innych krajów w Unii Europejskiej, czy są niewidomi przedsiębiorcy, ilu ich jest, w jaki sposób w ogóle radzą sobie na rynku i tak dalej. Ten raport jest dostępny w wersji angielskiej na stronie internetowej projektu. Myślę, że też będzie dostępny za jakiś czas w wersji polskiej, także zachęcam do lektury, ale też muszę od razu powiedzieć, że no niestety nie ma tam żadnych rewelacji. Jakby temat niepełnosprawności wzroku w Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowany. Sama definicja osoby niewidomej czy niedowidzącej jest tak różna w różnych krajach, że ciężko jest czasami to zestawić razem. A jakby kolejnym elementem, który też poza tą fazą testową, która w tej chwili ma miejsce, będzie brana pod uwagę podczas tego projektu, to jest jakby podzielenie się tymi doświadczeniami, które wypracujemy w Polsce, i wysłanie ich dalej w Europę, tak? Czyli zachęcenie Niemców, Czechów i pozostałych przedstawicieli innych krajów do tego, żeby też jakby pochwycili te nasze doświadczenia, które my w Polsce i nasi partnerzy w Dublinie, w Irlandii i na Cyprze będą mogli jakby podzielić się tym wszystkim z innymi w całej Europie.
0: A czego dotyczą te doświadczenia? Bo tak wspomniałeś właśnie o jakichś wypracowaniu dobrych praktyk, wypracowaniu pewnych narzędzi, pewnych doświadczeń, ale o co tak naprawdę chodzi? Czego to konkretnie dotyczy? Co będzie efektem?
2: Efektem? No efektem, mam nadzieję, że poza kilkoma firmami, będzie przede wszystkim to, nad czym pracujemy, czyli no roboczo nazywa się to toolkit, tak? Toolkit, czyli zestaw narzędzi. Narzędzi dla doradców biznesowych, czy tam doradców zawodowych, tudzież innych osób, które pełnią tą rolę w innych krajach, którzy mają wspierać osoby z niepełnosprawnością wzroku, które chciałyby zakładać firmę. W tej chwili w Polsce, jeżeli ktoś chce założyć firmę, to najprawdopodobniej pierwszym miejscem, do którego uderzy, będzie Urząd Pracy, w którym można spotkać doradców zawodowych, którzy niestety, ale nie wiedzą zbyt wiele o tym, jakie są realia życia osoby z niepełnosprawnością wzroku. Co tu dopiero mówić o tym, żeby w jakikolwiek sposób pomagać, czy pisać biznesplan, czy pisać, czy przygotowywać w ogóle kogoś do zakładania działalności. Także tak naprawdę takim murowanym efektem tego całego działania, który też chcemy rozprzestrzenić w całej Polsce, wśród doradców zawodowych, doradców biznesowych, komercyjnych, jakichś instytucji, które zajmują się wspieraniem przedsiębiorczości, czy też organizacjom pozarządowym, chcemy jakby przekazać tą wiedzę, którą my wypracujemy w ramach tego projektu. A to będzie i podręcznik, i jakieś dokumenty, które można po prostu wziąć. Jeżeli ktoś ma jakieś pojęcie o tym, czym jest doradztwo zawodowe, to będzie mógł spojrzeć na wspieranie swojego klienta, który będzie miał na przykład wadę wzroku czy niepełnosprawność wzroku, i to wsparcie będzie prawdziwe, adekwatne, poprawne, a nie będzie takiej sytuacji, że przyjdzie klient, który powie, że no przepraszam bardzo, ja nie widzę, bądź nie widzę wszystkiego, jak mogę założyć firmę, a taki doradca, nie wiem, zaproponuje mu, żeby obejrzał prezentację w PowerPoincie, czy jakakolwiek inna abstrakcyjna sytuacja, która w tej chwili w Polsce rzadko kiedy się zdarza rzeczywiście, bo tak naprawdę osób niepełnosprawnych, bardzo mało osób niepełnosprawnych zakłada te firmy, ale rzeczywiście jak już trafia się do doradców biznesowych, no to te osoby nie wiedzą za bardzo, jak tutaj się poradzić.
0: Więc miejmy nadzieję, tak, że odniesie to jakiś sukces, czego zresztą serdecznie ci życzę. A teraz takie pytanie do Renaty. Właściwie czym zajmuje się taki doradca zawodowy, doradca biznesowy? Bo trochę tych pojęć używamy wymiennie. Ciebie przedstawiłem jako doradcę zawodowo-biznesowego, ale czy w ogóle jakiekolwiek są różnice między tymi pojęciami? I co właściwie, kiedy jakaś osoba do ciebie przyjdzie, na jakie wsparcie może liczyć?
1: To znaczy, ja może zacznę od początku. Będę starać się bardzo krótko mówić na ten temat, bo tutaj można byłoby naprawdę długo opowiadać. Może zacznę od tego, że tak naprawdę to rynek pracy wymógł zapotrzebowanie na takie usługi jak na przykład doradztwo zawodowe. Najczęściej doradców zawodowych można spotkać w urzędach pracy i oni tak naprawdę pełnią taką funkcję, która może się wydawać jest mało doceniana, ponieważ to jest taka osoba, która ma pełnić rolę takiego drogowskazu. Doradca zawodowy powinien zajmować się karierą zawodową swojego klienta. Nie mówię o tym, że to on wyznacza tą ścieżkę, tylko sam klient za rozmową, różnego typu wykorzystywaniem testów potrafi doradzić klientowi, zarówno osobie w młodym wieku, jak i osobie, która już ma jakieś przejścia za sobą z pracą, aby na tą swoją ścieżkę kariery zawodowej weszła i się realizowała zawodowo. Bardzo często mówi się o tym, że osoby zapominają o tym, że takie działania są jednak potrzebne, bo praca oprócz tego, że ma nam dawać zysk, ma również być w pewien sposób pewną radością, pewną realizacją swoich predyspozycji zawodowych. Także jest to dość ważne, dość istotne przy wyborze pracy, czy właśnie wyborze działalności gospodarczej, bo wiemy o tym, że możemy podjąć pracę u siebie, czyli podjąć działalność gospodarczą, możemy podjąć działalność gospodarczą w ramach na przykład teraz modne spółdzielni socjalnej, tak? I możemy podjąć pracę u kogoś, co jest najczęściej spotykane w na przykład urzędach pracy. Także jeżeli chodzi stricte o doradztwo biznesowe, to tutaj jest ścieżka tak naprawdę prostsza, ponieważ tutaj przychodzi klient, który jest już na coś ukierunkowany, bądź potrzebuje kilku spotkań, aby dowiedzieć się, czy aby ma na przykład te predyspozycje przedsiębiorcze do tego, żeby sobie poradzić na tym rynku dzisiejszym z tą swoją działalnością. Wyborze tej działalności to też jest z gruntu rzeczy bardzo ważne, bo to, że chciałabym coś robić, niekoniecznie oznacza, że to przyniesie mi dochód, żeby utrzymam się na rynku. Zapotrzebowanie rynku jest zmienne, w związku z powyższym to przez cały czas trzeba śledzić.
0: A jak to jest właśnie z tymi predyspozycjami? Każdy ma predyspozycje do prowadzenia własnej działalności z twoich jakichś obserwacji, doświadczeń, czy raczej to jest tak, że nie każdy ma predyspozycje do każdego rodzaju działalności?
1: Po pierwsze, ważne jest to, żeby jakby uświadomić sobie, czy ja się do tego nadaję, czy działalność gospodarcza jest dla mnie. Nieważne w jakiej ona będzie formie, czy w formie jednoosobowej, czy w formie kilkuosobowej jakiejś spółki, czy spółdzielni socjalnej, o której już wcześniej mówiłam. Ważne jest to, żeby w ogóle zobaczyć, czy ja się tutaj będę nadawać, czy to jest coś dla mnie. Dlatego bardzo często wykorzystuje się właśnie w doradztwie zawodowym różnego typu testy i te, można powiedzieć, bezpieczne i te mniej bezpieczne. Bezpieczne to są takie, że nie wyrządzimy w żaden sposób krzywdy i to są bardziej takie testy, które można stosować w formie zabawy, natomiast testy już takie bardziej skomplikowane są stosowane już przez osoby, które mają do tego uprawnienia i to są najczęściej psycholodzy z uprawnieniami. Także testów jest naprawdę bardzo dużo, ale czasami zwykła rozmowa z osobą zainteresowaną wystarczy, żeby dowiedzieć się, czy ta osoba jest w stanie myśleć perspektywicznie, czy ta osoba jest w stanie zaplanować pewne działania, czy ona da sobie radę z tym ogromem wiedzy, który ją czeka, żeby to zdobyć i żeby sobie poradzić na tym rynku.
0: Też mi się tak wydaje, tak, bo przede wszystkim działalność gospodarcza to oprócz tego, że wykonywanie jakiejś konkretnej pracy, do której możemy mieć predyspozycję, to jeszcze dbanie o wszelkiego rodzaju kwestie księgowe, no i poza tym musimy także pozyskiwać klientów, co też dla kogoś może być problemem.

0: pamiętać o tym, że nie każda działalność gospodarcza będzie mała. Niektóre działalności się bardzo szybko rozrastają i potrzeba tutaj już osób, zatrudnić pracowników, aby też takie osoby nam pomogły w prowadzeniu tej działalności gospodarczej. I tutaj pojawiają się następne jakby rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, między innymi proces selekcji, rekrutacji takich pracowników. Trzeba pamiętać o tym, że to, pracownik to już jest dodatkowy koszt, on nam musi przynieść zysk, prawda, bo jakby już myśląc perspektywicznie o tym, że ta działalność jest nakierowana generalnie na zysk, to jednak jest to też nasz koszt i musimy wziąć pod uwagę, czy zatrudnienie tego pracownika będzie na tyle adekwatne na to stanowisko i zaufanie nasze jako przedsiębiorców, tak, jako osoby prowadzące działalność, to jest bardzo duże wyzwanie w tym momencie.
1: Osoby, z którymi nagrywałem wywiady do dzisiejszego Tyflo Podcastu i zresztą pierwszy z takich wywiadów pojawi się za moment, ale te osoby mają jedną wspólną cechę, mianowicie wszystkie te osoby założyły takie jednoosobowe, jedna z tych osób to założyła dwuosobową działalność gospodarczą, ale w dużej mierze to są jakieś takie malutkie firmy. Czy któryś z Was ma jakieś informacje, jak to w ogóle wygląda w przypadku osób niepełnosprawnych, czy na przykład niewidomych, czy dużo słyszy się o takich działalnościach gospodarczych, które jednak są większymi firmami, czy nie bardzo?
2: Znaczy, na pewno tutaj warto rozgraniczyć raz, że mamy niepełnosprawności różnego stopnia, więc tutaj osoby z lekkim czy umiarkowanym stopniem, mówiąc jeszcze po staremu, no to takich osób zdaje się, że jest więcej, ponieważ te osoby są bardziej pewne siebie. Drugą rzeczą jest też to, że są różne przyczyny, tak, czy powody tej niepełnosprawności. Są osoby, które są niepełnosprawne z powodu jakichś tam sytuacji bardziej takich fizycznych, ruchowych. Są osoby, które są niepełnosprawne z powodu zaburzeń intelektualnych. Są osoby, które, tak jak na przykład odbiorcy naszego działania, są niepełnosprawne z tytułu wzroku. Więc każda z tych niepełnosprawności tak naprawdę w jakiś sposób ogranicza i wpływa na to, co można robić. Jeżeli jakby idąc tym tropem, wydaje się, że trudno tak generalizować, tak? Czy są osoby, które prowadzą duże działalności, czy małe działalności. Wydaje mi się, że są ich i jednych, i drugich jest bardzo wiele, tak? A teraz idąc bardziej za zapytaniem, które zadałeś, wydaje mi się, że wszystko zależy od predyspozycji, od rozwoju jakby działalności, tak? Tutaj Renata bardzo fajnie powiedziała, że przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby ta działalność, którą prowadzimy, była fajna, jakby coś z nami, żeby to było związanego, ale z drugiej strony też najważniejszym w tym wszystkim jest to, że bądźmy sobie jakby otwarci i szczerzy. W biznesie chodzi o to, żeby był biznes, czyli chodzi o to, żeby zarabiać pieniądze. I jeżeli mamy miękkie serce, czy myślimy bardziej o pracy wolontarystycznej, żeby ewentualnie zrobić coś dobrego i tak dalej, to może się okazać, że ta działalność jako tako stricte rozwijać się tak szybko nie będzie, jakby mogła, jeżeli byśmy mieli te rzeczywiście konkretne, fachowe, takie dość, nie chcę powiedzieć, że brutalne, ale takie techniczne, konkretne podejście, no bo biznes to jest biznes. Ja spotkałem się z osobami, które prowadzą jednoosobowe działalności, spotkałem się z osobami, które prowadzą jakby firmy zatrudniające paręnaście osób. Mam teraz też bardzo takie duże możliwości obcowania z różnymi przedsiębiorcami, między innymi bardzo fajne osoby ze spółdzielni socjalnej Opoka, tak? Gdzie też spółdzielnia socjalna jest taką formą, która pozwala na zakładanie tej działalności przez osoby w jakiś sposób z obszaru wykluczenia. No i tutaj w tej spółdzielni socjalnej jest mnóstwo osób niepełnosprawnych, a tam zatrudnionych jest 60 osób. Także jakby rozmiar działalności tutaj, wydaje mi się, bardziej jest zależny od człowieka. Tak jak mamy małe sklepiki i duże sklepiki i wielkie korporacje funkcjonujące na rynku, tak myślę, że tutaj niepełnosprawność nie jest w żaden sposób czynnikiem, które by to warunkowała.
1: Zatem teraz proponuję, abyśmy posłuchali pierwszego materiału. Zanim jednak do niego przejdę, przypomnę, że można do nas dzwonić. 223988027, wewnętrzny 938, to jest nasz numer telefonu stacjonarnego.

0: Jesteśmy do waszej dyspozycji, a właściwie za moment będziemy, bo za momencik go uaktywnię na naszym radiowym Skype'ie o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Jeżeli ktoś z was nosi się z zamiarem założenia swojej własnej firmy, chciałby o coś zapytać, chciałby się czegoś dowiedzieć, nie jest czegoś pewnym, no to można zadzwonić, a mam nadzieję, że moi dzisiejsi goście spróbują na pytania odpowiedzieć. A teraz zapraszam do wysłuchania pierwszej rozmowy z niewidomym przedsiębiorcą. Będzie to Adam Ostrowski, właściciel firmy Rehabit. A gościem Tyflo Podcastu jest tym razem Adam Ostrowski, właściciel firmy Rehabit. Witaj, Adamie.
1: Witam, kłaniam się.
0: To na dobry początek może powiedz naszym słuchaczom, czym zajmuje się twoja firma?
1: Działalność mojej firmy wzbudza u większości ludzi dość duże zdziwienie, ponieważ jest to połączenie dwóch zupełnie różnych gałęzi. Działalność, którą prowadzę od bardzo wielu już lat, związana jest z fizjoterapią, konkretnie z usługami masażu leczniczego i usługami fizjoterapeutycznymi. Natomiast od kilku lat taką drugą gałęzią mojej działalności są usługi, mówiąc bardzo ogólnie, IT, a dokładniej usługi w zakresie dostawy, serwisu, doradztwa, szkolenia z obsługi sprzętu dla osób niewidomych, niepełnosprawnych, ale również całej gamy sprzętu elektronicznego, komputerowego, również na zupełnie wolnym, ogólnym rynku.
0: Któraś z tych działalności jest działalnością wiodącą, czy one się tak uzupełniają mniej więcej w połowie?
1: Tu musiałbym zrobić sobie jakąś statystykę, której nie prowadzę. Natomiast raczej powiedziałbym, że wiodącą jest ta moja najstarsza działalność, czyli usługi w zakresie fizjoterapii, masażu.
0: A co cię skłoniło w ogóle do rozpoczęcia własnej działalności? Czemu własna firma, a nie praca u kogoś?
1: No ja akurat też jestem osobą, która pracuje zarówno na etacie, a działalność gospodarcza jest dodatkowym źródłem dochodu i dodatkowym zajęciem. Co mnie skłoniło? Dziś potrzeby są duże, natomiast najczęściej praca etatowa w naszym kraju nie pozwala jeszcze na swobodne życie i utrzymanie domu, rodziny. W związku z tym trzeba robić coś więcej i stąd zarejestrowanie działalności gospodarczej w 1995 roku. A ponieważ po drodze nabrałem ochoty na realizowanie się jeszcze w innej dziedzinie, na tak zwaną dywersyfikację swojej działalności, dodanie jeszcze działalności, która związana jest z moimi zainteresowaniami elektroniką, komputerami, i postanowiłem rozszerzyć działalność również o tą dziedzinę.
0: Wspomniałeś, że zakładałeś swoją własną firmę w 1995 roku. Trudny był to proces, bo jeszcze wtedy, jak domyślam się, nie było tego słynnego od pewnego czasu jednego okienka.
1: Powiem szczerze, nie przypominam sobie, abym miał jakiekolwiek problemy z założeniem firmy, aczkolwiek na pewno trwało to znacznie dłużej i wymagało wizyty w kilku różnych urzędach. Nie wszystkie zlokalizowane w moim mieście, więc nawet konieczność wyjazdu do miasta wojewódzkiego w celu zarejestrowania się w GUS i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie przypominam sobie, żeby było to aż tak skomplikowane i nastręczało jakichś większych trudności. Natomiast już ten proces w 2008 roku związany z rozszerzeniem działalności na pewno był znacznie wygodniejszy, szybszy. Nie wymagał wypełnienia tylu formularzy i odwiedzania aż tylu miejsc.
0: Własna firma to jednak nie tylko wykonywanie jakiejś konkretnej działalności, ale także nielubiana chyba przez nikogo papierkowa robota. Jak sobie z tym radzisz? Wykonujesz to wszystko, co związane z księgowością, samodzielnie, czy też korzystasz z usług jakiegoś biura rachunkowego?
1: Nie, na ten moment jeszcze wykonuję to wszystko samodzielnie. Korzystam oczywiście z aplikacji, w moim przypadku jest to aplikacja online do prowadzenia księgowości.
0: A jaka to aplikacja?
1: I firma www.ifirma.pl. Na początku związane było to oczywiście z tym, że nie chciałem generować dodatkowych wysokich kosztów związanych właśnie z obsługą przez jakieś biuro. Poza tym chciałem mieć nad tym jakąś kontrolę i sprawdzić, czy to w ogóle jest możliwe. Natomiast później miałem już kilka takich momentów, kiedy myślałem o tym, żeby księgowość przenieść jednak do biura, ponieważ jednak czasami trzeba poświęcić na to trochę trochę więcej czasu i tych dokumentów jest do zaksięgowania jest więcej. Póki co jeszcze radzę z tym sobie sam i myślę, że jeszcze przez dłuższy czas nie będę przenosił tego do biura rachunkowego, tylko będę to robił nadal sam. Ułatwieniem dla nas w tej chwili jest powoli to, że obieg dokumentów jest coraz bardziej elektroniczny, coraz więcej firm decyduje się na wystawianie dokumentów elektronicznych, nie tylko papierowych, co no, dla nas jest absolutnie na plus, bo rzeczywiście jesteśmy w stanie wtedy zupełnie bez pomocy kogoś widzącego taką księgowość sobie prowadzić, ponieważ niestety w sytuacji, gdy dostajemy dokumenty wyłącznie papierowe, nawet biorąc pod uwagę, że możemy je zeskanować, jednak tu czasem zamiana literki, cyferki może być później brzemienna w skutkach, w związku z tym jednak do księgowania dokumentów stricte papierowych czy jakichś raportów z kas fiskalnych potrzebujemy pomocy kogoś, kto nam te dokumenty przeczyta, ale to jest akurat jakieś kilkanaście w porywach do powiedzmy pół godziny w ciągu miesiąca.
0: Komputer to wiadomo, ale czy jeszcze jakieś dodatkowe urządzenia, jakieś dodatkowe technologie wspierają Cię w prowadzeniu firmy?
1: Nie, raczej takie moje główne narzędzia to komputer stacjonarny, na którym dzieje się większość mojego działania, a pozostałe rzeczy, no to telefon komórkowy, netbook, jakieś urządzenie do nagrywania dźwięku, jakiś dyktafon do takich podręcznych notatek. Raczej żadnych więcej specjalnych urządzeń nie wykorzystuję.
0: A uważasz, że to, że nie widzisz, jakoś utrudnia ci prowadzenie własnej firmy? W jakiś sposób cię ogranicza, czy nie jest to problemem?
1: Ja staram się spoglądać na świat raczej pod tym kątem, że niewidzenie nie stanowi poważnej przeszkody i w znakomitej większości przypadków da się znaleźć jakiś sposób, żeby sobie z tym poradzić i obejść ewentualną barierę. Natomiast z całą pewnością pewne rzeczy może zajmują więcej czasu. Czasem, powiedzmy, klient ma życzenie, żeby sprzęt miał odpowiedni kolor, czy chciałby, żeby opisać mu urządzenie, którym jest zainteresowany, i w tym momencie no niestety samodzielnie tego zrobić nie można. Korzystając z jakichś, powiedzmy, zdjęć, nie jestem w stanie opisać wyglądu danego urządzenia. Inne rzeczy, no to mobilność, tak. Dzisiaj bardzo dużo zyskuje się na tym, że można przemieszczać się bardzo szybko. Każdy ma samochód, motocykl czy jakieś inne urządzenie służące do przemieszczania się. My niestety jesteśmy skazani na albo pomoc osób trzecich, albo środki komunikacji publicznej, co zdecydowanie wydłuża często czas dotarcia, albo powoduje jakieś dodatkowe czy koszty, czy dodatkowe trudności. To są, myślę, podstawowe kłopoty i podstawowe problemy, z którymi na co dzień się spotykam. Reszta, myślę, da się zawsze jakoś inaczej obejść.
0: A naszym słuchaczom, którzy w tym momencie wsłuchują się w to, co mówisz, i być może także myślą o rozpoczęciu własnej działalności, poradziłbyś założenie własnej firmy?
1: Myślę, że każdy może spróbować swoich sił. Założenie firmy dziś nie jest dużym kłopotem. Gdzieniegdzie w kraju wiem, że można zrobić to już niemalże nie wychodząc z domu. Trzeba mieć tylko pomysł i spróbować dotrzeć do potencjalnych odbiorców, którym czy usługę, czy jakiś produkt chcielibyśmy zaoferować. Na pewno fajnie jest być sobie sterem i okrętem, być w dużym stopniu niezależnym, aczkolwiek trzeba na pewno, zanim podejmiemy decyzję o założeniu działalności, pomyśleć o kilku rzeczach, od chociażby pewnych kosztach, które z działalnością się wiążą. Trzeba się przede wszystkim zastanowić nad tym, czy przez kilka miesięcy będziemy w stanie finansować to, nawet w sytuacji, gdy nie będziemy jeszcze w stanie zarobić na naszej działalności. Ale samo zatrudnienie jest dziś bardzo, może nie tyle modne, ale coraz częściej spotykane i jest to z całą pewnością rzecz warta spróbowania. Rzeczywiście osoba niewidoma, która ma trochę odwagi i trochę takiego samozaparcia, jest w stanie poradzić sobie z niemal wszystkim, co związane jest z prowadzeniem działalności, więc na pewno warto spróbować.
0: A zatem, Adamie, dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.
1: Nie dziękuję, żeby nie zapeszać.
0: Gościem Tyflo Podcastu na antenie Radia N był Adam Ostrowski, właściciel firmy Rehabit.

0: A to jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Przypomnę, że Renata Liwosz i Łukasz Hoppe to moi dzisiejsi goście. Dziś rozmawiamy na temat niewidomych przedsiębiorców. Jeżeli nosicie się z zamiarem założenia własnej działalności albo już ją prowadzicie i chcecie się podzielić swoimi doświadczeniami, to śmiało dzwońcie 223988027 wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie do waszej dyspozycji. Nasz login tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. A teraz zadam pytanie, które pojawia się bardzo, ale to bardzo często. Można o tym wszędzie poczytać, ale tak naprawdę tej wiedzy nigdy dość. Pierwsze pytanie, skoro nosimy się z zamiarem działalności, założenia działalności, rozpoczęcia jakiejś działalności na własny rachunek, to jakie mogą być rodzaje tej działalności?
1: Znaczy, tak jak już troszeczkę wcześniej wspominałam, najczęściej stosowaną, czy najczęściej podejmowaną działalnością gospodarczą przez osoby to jest działalność gospodarcza w formie jednoosobowej, czyli po prostu założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, którą na początku się prowadzi samemu bądź z bliskimi osobami i potem dopiero się ją rozwija. Później oczywiście mogą powstawać spółki i tak dalej. Warto jest również pamiętać, że od pewnego czasu w Polsce jest możliwość założenia spółdzielni socjalnej, o której no też warto dwa słowa powiedzieć, dlatego że jest to szansa dla osób, które same na przykład nie byłyby w stanie poprowadzić tej działalności i potrzebują kogoś, kto ich wesprze wtedy, kto im pomoże w prowadzeniu tego ich biznesu. No, warto pamiętać o tym, że tego rodzaju forma, czyli spółdzielnia socjalna, musi zawierać minimum 5 członków. Oczywiście taka spółdzielnia może powstać zarówno przez osoby fizyczne, tak każdy z nas, ale może również powstać przez osoby prawne. Na przykład mogą w to się włączać fundacje czy stowarzyszenia. Także warto pamiętać o tym, że tutaj przy formie spółdzielni socjalnej mamy więcej osób, które mogą podejmować decyzje i które mogą wspierać tą naszą działalność gospodarczą. No przy formie oczywiście jednoosobowej, no to wiadomo, że sam jestem sterem, żeglarzem i okrętem, więc ja decyduję. No i też tak naprawdę ja sam podejmuję to ryzyko. No w formie spółdzielni socjalnej jest to, można powiedzieć, z jednej strony łatwiejsze, bo ta odpowiedzialność jest podzielona poprzez wszystkich tych członków, minimum 5. Także jest to z tej strony jest to łatwiejsze, ale z drugiej strony spółdzielnia znowu jest taką formą, gdzie warto pamiętać o tym, że ja jednak jestem w grupie i praca w grupie tutaj odnosi bardzo ważne znaczenie. Tutaj wszyscy tak naprawdę, każdy z członków musi świadczyć tą pracę, więc to nie jest tak, że jedna osoba jest prezesem i tylko tak naprawdę prezesuje, natomiast
0: też
1: wszyscy
0: musi pracować.
1: Tutaj muszą się włączać. No oczywiście, ale to wszyscy muszą pracować. To jest tak naprawdę idea spółdzielczości socjalnej, która teraz, można powiedzieć, rozwija się w naszym kraju i dobrze, bo to jest między innymi taki sposób właśnie dla osób z na przykład niepełnosprawnością, dla osób długotrwale bezrobotnych, tak? Czyli takich osób, które długo nie mogą się odnaleźć na tym rynku, nie mogą znaleźć pracy, bądź też po prostu mają taki zawód, który w tym momencie już nie ma takiego zapotrzebowania na rynku. Więc warto pamiętać o tym, że jest taka możliwość, tym bardziej, że tutaj jakby też mamy unormowania prawne i minimum jest tak, że minimum pięciu członków, z czego minimum 50% to muszą być osoby, które podlegają tak zwanej marginalizacji czy wykluczeniu społecznemu. No bardzo brzydkie słowo, szczerze mówiąc, natomiast chodzi o to, że mają po prostu problem z tym, żeby wyjść na ten rynek pracy. Jest on bardzo mocno utrudniony z różnych przyczyn.
0: Mamy słuchacza na linii, zatem proponuję, abyśmy odebrali telefon. Halo, kogo witamy?
2: Witam serdecznie, Krzysztof Bosta z tej strony.
0: Witaj, Krzysztofie.
2: Witaj, Michale. Ja chciałem się podzielić swoim doświadczeniem. Na początku chcę powiedzieć, że słuchają nas też osoby głuchoniewidome. Ja jestem taką osobą całkowicie niewidomą i słabo słyszącą i jednocześnie prowadzącą działalność gospodarczą. Na początku chcę powiedzieć, że po prostu się da. Brak wzroku, problemy ze słuchem są przeszkodą, ale nie jest to przeszkoda dominująca. Można sobie, tak jak Adam wcześniej wspomniał, można sobie w zupełności poradzić. Ja w tej chwili w swojej działalności gospodarczej zatrudniam 8 osób na etat plus osoby na umowy cywilnoprawne, podkreślam, cywilnoprawne i można sobie poradzić. Trzeba do tego użyć oczywiście różnego rodzaju narzędzi. W przypadku nas, osób niewidomych, mamy z tym pewien problem, dlatego że nie każde aplikacje są dla nas dostępne. Tutaj Adam wspomniał o ifirma.pl. Ja akurat korzystam z biura rachunkowego. Natomiast fakturki wystawiam za pomocą www.faktura.pl i to w zupełności dla osoby niewidomej jest do obsłużenia. Inne narzędzia, jak na przykład prowadzenie strony internetowej, żeby nie spadać w koszty, nie zatrudniać osób do prowadzenia strony internetowej, możemy to robić sami. W tej chwili mamy choćby WordPressa i postawić sobie stronę. Można na tym. Można kupić domenę i usługę hostingową za kilkadziesiąt złotych na rok. To też nie jest wielki koszt. Można budować listy dyskusyjne na przykład za pomocą narzędzia freebot.pl, gdzie nie płacimy za to narzędzie, a możemy mieć wspaniałe narzędzie komunikacji z naszym klientem. I myślę, że prowadzenie działalności gospodarczej, w moim przypadku to najtrudniejsze nie jest to, że nie widzę, nie jest to, że mam problemy ze słuchem, ale najtrudniejsze jest to, co dla każdego przedsiębiorcy jest trudne, czyli czasami problemy z płynnością, które na szczęście mamy już za sobą, ale na początku było trudno z tej cierpliwości przemyć wielką. Druga sprawa to jest poszukiwanie klientów, reklama, marketing. To są normalne problemy, z którymi borykają się wszyscy przedsiębiorcy, niekoniecznie, nie tylko niewidomi i z innymi niepełnosprawnościami. Także, no podkreślam, po prostu się da.
0: A Krzysztofie, także czym, wszystkich... powiedz może naszym słuchaczom, czym zajmuje się twoja firma?
3: Właśnie.
2: Znaczy firma moja to jest firma szkoleniowa. Zajmujemy się szkoleniami dla osób niepełnosprawnych, ale niekoniecznie tylko dla osób niewidomych. To są szkolenia nie tylko komputerowe, ale również szkolenia na przykład autoprezentacji, motywacji, emisji głosu. To są szkolenia dla seniorów, na przykład jak obsłużyć Facebooka. Nowa taka gałąź, nowa działalność, w trakcie której jesteśmy, w trakcie uruchomienia, której w tej chwili jesteśmy, to jest Agencja Pośrednictwa Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, bo widzimy, że na rynku taka potrzeba jest, przynajmniej u nas w województwie śląskim, dlatego że firma działa w Katowicach. Także się rozwijamy, czyli dwa tory. Adam mówił też o dwóch torach, zaczął od rehabilitacji, dołączył do tego elektronikę. No my zaczęliśmy od szkoleń, a dołączamy do tego pośrednictwo pracy.
0: No to Krzysztofie, życzę sukcesów w takim razie i powodzenia w własnej firmie. No jeszcze Łukasz ma pytanie, słuchamy.
3: Tak, bo często pada takie pytanie, ile godzin tak naprawdę pracuje przedsiębiorca, czy 24 godziny na dobę. Ty, jak mówisz, tam masz działalność, zatrudniasz 8 pracowników. Czy masz
0: obawiam się, że Krzysztof się z nami rozłączył niestety. Krzysztof się z nami rozłączył, ale może jeszcze zadzwoni, więc może jeszcze będziemy mogli odebrać od niego telefon. Jeżeli ktoś jeszcze chce do nas zadzwonić, to proszę bardzo, śmiało 223988027 wewnętrzny 938, nasz Skype o loginie tyflopodcast.net jest także do waszej dyspozycji. Więc może na razie wróćmy do tematu tych rodzajów działalności. Wspomnieliśmy już o tym, cóż to takiego są spółdzielnie socjalne. No można jeszcze założyć sobie jednoosobową działalność gospodarczą, no i jeszcze mamy te spółki, tak? Różnego rodzaju.
3: Spółek jest dużo. Spółki są i komandytowe, i z ograniczoną odpowiedzialnością, i spółki, prawda, cywilne, cywilnoprawne i różne inne. Tutaj nie ma sensu jakby wdrażać się w szczegóły, czym się każda zajmuje. Jakby tutaj odróżniając jedne od drugich, podstawową rzeczą jest to, że osoba, która prowadzi działalność jako samozatrudnienie, tak, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, taka osoba nie posiada osobowości prawnej. Tak? To jest takie dość magiczne słowo. Osobowość prawna i osoba prawna i osoba fizyczna w Polsce. Funkcjonują takie dwa zagadnienia. Osoba fizyczna to jest każdy z nas, Jan Kowalski, Łukasz Hoppe, tudzież ktokolwiek inny. a osoba prawna to jest tak naprawdę nazwanie grupy osób, które, czy tam jednej osoby, czy grupy osób, które świadczą jakieś usługi i posiadają tą osobowość prawną. Także każdego rodzaju spółka posiada tą osobowość prawną, co i w jakiś sposób ogranicza, i w jakiś sposób zobowiązuje, i też w jakiś sposób rozszerza horyzonty i możliwości jakby prowadzenia takiej działalności. Z osób, które na samym początku myślałyby o tym, żeby zakładać jakąkolwiek inną formę niż samozatrudnienie, czy też spółdzielnia socjalna, takie jakby prostsze te mechanizmy, no to najważniejsze jest to, że przede wszystkim każda osoba prawna, czyli właśnie fundacja, stowarzyszenie, spółka, spółdzielnia socjalna w ostateczności też również prowadzi pełną księgowość, czyli tutaj tak jak na przykład Adam mówił, że sam prowadzi sobie rachunki, tutaj wydaje mi się, że mógłby nie podołać już taką bardziej złożoną księgowością i tutaj na pewno trzeba byłoby zapraszać jakieś biuro do współpracy.
0: Zdaje się, że Krzysztof jeszcze raz z nami się połączył. Halo?
2: O. Witam, to do mnie Krzysztof, Wasa z tej strony. Słyszałem, że Łukasz tam miał do mnie jakieś pytanie, niestety mi palec zjechał z słuchawki i dlatego się rozłączyłem.
0: No to słuchamy, Łukaszu. Masz szansę zadać jeszcze raz.
3: Chciałem się zapytać Ciebie, jak jest, jeżeli chodzi o czas, który poświęcasz na prowadzenie swojej działalności, ponieważ dużo osób, które zakłada taką firmę, z jednej strony myśli, że jest to krótsze, tak? Czyli może na przykład zamiast chodzić do pracy przez 5 dni w tygodniu i pracować 8 godzin dziennie, uda mi się na przykład pracować 2 dni w tygodniu po 3 godziny. To jest jedna opcja, a druga opcja z kolei jest taka, że no 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i nie ma zmiły, bo prawda, cały czas gdzieś ta działalność w głowie jest. Proszę, jakbyś mógł powiedzieć, jak ty zaczynałeś i jak to u ciebie wygląda teraz? Czy rzeczywiście to jest 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, czy może jakoś te zaangażowanie twoje w prowadzenie tej działalności jest inne?
2: To jest tak, że jest różnie, w zależności od potrzeb. Czasami trzeba pracować kilkanaście godzin dziennie, bo jestem szefem, który również pracuje, czyli nie tylko wydaje polecenia pracownikom i siedzi z założonymi rękami, to jest taki trochę mit, że właściciel działalności gospodarczej, szef, to jest taki, który tylko pokazuje palcem, to zrób, to zrób, to zrób, a on sobie siedzi, więc czasami ja pracuję, prowadzę szkolenia, oprócz tego prowadzę tą część marketingową, czyli reklamową, spotykam się z potencjalnymi kontrahentami, bo najczęściej moimi klientami są w tej chwili różnego rodzaju instytucje, urzędy, powiatowe urzędy pracy, czy urzędy miejskie, więc praca jest czasami kilkanaście godzin, ale bywa tak, że może po prostu nie pracuję cały dzień, dla firmy przynajmniej. Z drugiej strony od zawsze, odkąd tam jakoś moja świadomość społeczna się wytworzyła, to co robię, to jest dla mnie taka misja. Misja pokazywania nas, osoby z niepełnosprawnością, że my możemy, że się da. Więc trudno mi czasami oddzielić, kiedy ja pracuję na rzecz firmy, kiedy pracuję na rzecz swojej misji, to się wszystko tam jakoś wiąże. Prowadzę też działalność społeczną i to się troszeczkę tak przeplata. Także bywa to różnie.
0: Ale to pokazujesz, Krzysztofie, że najfajniej jest robić to, co się lubi i przy okazji jeszcze mieć z tego jakieś profity, no a przy tym być po prostu zadowolonym z tej swojej pracy, bo to jest chyba najważniejsze, bo ja sobie na przykład nie wyobrażam sytuacji takiej, żeby robić coś, przynajmniej no na przykład pod jakimś tam własnym szyldem albo długo się w coś takiego angażować, robiąc coś, czego po prostu się nie czuję, że ja to chcę robić, to mi się podoba, ja widzę w tym sens.
2: Ja się z tobą jak najbardziej zgadzam. To by było bez sensu, to by było chodzenie w kieracie, kiedy robilibyśmy czegoś, co my nie lubimy, na czym się nie znamy. Można się generalnie nauczyć wszystkiego, albo prawie wszystkiego, albo wiele rzeczy, ale jeżeli nie sprawia nam to satysfakcji, no to się mija z celem po prostu. Trzeba lubić. Ja szkolę od 2000 roku, 12 lat już prawie i to, że wymyśliłem tą działalność szkoleniową, to jest efekt prowadzenia szkoleń, efekt tego, że zobaczyłem tą pracę od kuchni, jak to robią inni. Pracowałem też na stanowisku kierowniczym w Alticie, też zobaczyłem, jak to troszeczkę tam wygląda w tej pracy. No, dużo się nauczyłem, to mi też dało takie poczucie podstawy, że mam z czym ruszać w świat, że już na czymś się znam i nie zaczynam całkowicie od zera, a z drugiej strony no, była ta olbrzymia mobilizacja i satysfakcja, która jest cały czas.
0: Dobrze, Krzysztofie, bardzo ci serdecznie dziękujemy za telefon, pozdrawiamy, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Jeżeli ktoś jeszcze ma do nas ochotę zadzwonić, proszę śmiało, 223988027, wewnętrzny 938, nasz radiowy Skype, tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, również jest do waszej dyspozycji. Powiedzieliśmy sobie już słów kilka na temat tego, jakie mamy rodzaje firm, no a teraz kolejna rzecz i to myślę, że dosyć istotna, jak taką firmę założyć? Co trzeba zrobić, żeby założyć swoją własną firmę, swoją własną działalność gospodarczą?
1: Tak naprawdę założenie działalności gospodarczej w tym kraju jest już coraz prostsze. Pamiętamy o tym, że mamy to tak zwane jedno okienko, tak? I to bardzo ułatwiło osobom, które chciałyby podjąć, które chcą podjąć, które podejmowały działalność gospodarczą, aby to zrobić, tak? Jest to tak naprawdę bardzo mały krok, który będzie powodował za sobą wiele różnych sytuacji, wiele różnych zdarzeń. Także samo podjęcie działalności już w tym kraju jest coraz prostsze, co tak naprawdę powinno cieszyć wszystkie osoby przedsiębiorcze w tym kraju. Warto jednak pamiętać o tym, że są pewne rzeczy, o których nie możemy absolutnie zapomnieć przy podejmowaniu tej działalności, tak? Na pewno pamiętać trzeba o tym, żeby odwiedzić Urząd Miasta lub Urząd Gminy. To jest jakby pierwszy krok do tego, żeby tą działalność naszą otworzyć. Warto pamiętać o Głównym Urzędzie Statystycznym. Pamiętać również o tym, że no, należy wyrobić już tą swoją pierwszą pieczęć firmową, która będzie nam potrzebna do tego, żeby na przykład założyć konto w banku. Pamiętać o Urzędzie Skarbowym, o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i czasami jeszcze Państwowy Inspektorat Pracy, terenowa stacja sanitarno-epidemiologiczna i tak dalej, i tak dalej. Tych kroków tak naprawdę nie warto pamiętać, dlatego że wiemy o tym, że przepisy w tym kraju się zmieniają. To nie jest nic złego ani dobrego tak naprawdę, tylko warto pamiętać o tym, że są instytucje, które takie informacje mają na bieżąco. Jeżeli jesteśmy tym zainteresowani, warto zwrócić się na przykład do Urzędu Pracy, który na pewno ma bieżące informacje, jak to wygląda. Można również odezwać się właśnie do doradcy zawodowego albo do osoby, która na przykład zajmuje się tego typu działaniami czy pomocą w otworzeniu działalności gospodarczej w różnego typu NGO-sach, tak? Czyli fundacjach, stowarzyszeniach, z ludźmi, którzy tego typu rzeczami się zajmują.
0: Łukaszu, tak to ja teraz zapytam cię o to jedno okienko, bo ty obecnie pracujesz z osobami niewidomymi w ramach programu Vision in Enterprise. No to zapytam, jak z dostępnością tego jednego okienka? To tak się wszystko fajnie da? Tu Adam wspominał o tym, że można sobie firmę już gdzieniegdzie przez internet założyć. Wiesz coś o tym, jak to wygląda w praktyce?
3: No wiem, jak to wygląda w praktyce, tutaj nawet poprosiłem naszego kolegę w fundacji, żeby założył taką firmę, prawda, tudzież doszedł do przedostatniego kroku, żeby taką firmę założyć, bo w ostateczności tak naprawdę nie założył. Tutaj bardzo dużo rzeczy się zmienia. Na początku było to pierwsze okienko, które de facto w tej chwili zostało rozszerzone do takiej aplikacji, która pozwala nam samodzielnie w internecie wejść na stronę firma.gov.pl i wpisać swoje dane, załączyć wniosek do Urzędu Skarbowego deklarujący formę opodatkowania, jaką sobie przyjęliśmy i de facto w 15 minut firma jest założona, my nie musieliśmy ruszać się z domu, jeżeli mamy na przykład uwierzytelniony profil na ePUAP-ie czy jakiejś innej elektronicznej tutaj, prawda, platformie z cyfrowym podpisem. Więc praktycznie można to zrobić przez internet, już nie ruszając się z domu. Jest to też dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Kwestia tutaj tylko tych jakby rzeczy, o których Renata również wspomniała, że w zależności od tego, jaka to będzie działalność, czy będzie potrzebne na przykład jakieś zgłoszenie do sanepidu, bo na przykład otwieramy działalność związaną z gastronomią. Tudzież ja na przykład, dużo osób myśli o tym, żeby zakładać salony masażu, tak? W Polsce salon masażu jest jakby takim elementem, który jest gabinetem kosmetycznym, więc jest konkretne rozporządzenie ministra, które mówi o tym, tak, że powinna być umywalka, szafka, jakieś takie konkretne wytyczne co do tego, w jaki sposób gabinet masażu powinien być przygotowany. Także są takie rzeczy, które poza tym, że my tylko tą działalność założymy, tak, w internecie i już możemy wystawiać faktury i świadczyć usługi, nie wystarczą, tak? Trzeba też pamiętać o tym, że jest sanepid, trzeba też pamiętać o tym, że jest, jakby są różnego rodzaju instytucje, które w jakiś sposób muszą pozwolić nam, czy wydać certyfikat, czy trzeba mieć prawo jazdy, żeby być taksówkarzem, tak samo trzeba mieć różnego rodzaju zaświadczenia czy certyfikaty, żeby prowadzić różne formy działalności. Także jeżeli chodzi o dostępność tych rozwiązań, które mamy, tak, przez internet można w tej chwili założyć firmę. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, jak to zrobić, albo nie może sobie poradzić, może nawet wpisać wszystkie dane w internecie i wydrukować sobie w domu dokumenty, które tam na koniec jakby tego procesu zakładania się pojawiają i podejść z tym do urzędu gminy. W urzędzie gminy panie czy też panowie w okienku sprawdzą, co tam jest napisane, potwierdzą to w serwisie, który tak naprawdę odwiedzą, ten sam, który my odwiedzimy, i tylko zweryfikują to, potwierdzą jako administracja publiczna czy też urzędnicy państwowi. Także no to... pod tym względem duży postęp. Od marca tego roku tak naprawdę funkcjonuje ta strona internetowa, gdzie wszystkie dane, które tam są, są też danymi publicznymi, tak? Czyli jeżeli na przykład chcielibyśmy zobaczyć, jaką działalność prowadzi Michał Dziwisz, to wystarczy, że wpiszemy Michał Dziwisz i już powinna się pojawić informacja, jaka to jest działalność, kiedy została zarejestrowana, kiedy została zawieszana, jeżeli została zawieszana, jakie są numery PKD i tak dalej, więc to są informacje publiczne, to też jest ważne.
0: No a propos PKD, to ja właśnie tak mi się przypomniało, bo ja też jestem z tych, którzy mają własną działalność gospodarczą, to muszę przyznać, że się rzeczywiście dużo zmieniło i to na plus, bo w 2008 roku pamiętam, że było z tym w ogóle ciekawie, bo trzeba było się kilka razy przejść w odpowiednie miejsce, żeby wypełnić formularze PKD, bo okazało się, że pierwsze podejście do wypełniania PKD okazało się błędne, bo po prostu wypełniłem nie wpisałem tych PKD, które powinienem, wpisałem jakieś starsze, bo po prostu takie znalazłem w internecie. Także...
3: Tak było. W 2007 chyba się zmieniły tak. Te numery PKD i przez jakiś czas funkcjonowały oba, że się wpisało i stary, i nowy, ale wszystko...
0: A później już niestety nie.
3: Te nowe, tak. Tak właśnie.
0: Teraz proponuję, abyśmy posłuchali kolejnego materiału, jaki przygotowałem do dzisiejszej audycji. Kolejna osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą. Tym razem jest to Magdalena Szyszka. Magda prowadzi własną kancelarię adwokacką. Zatem posłuchajmy. A moim dzisiejszym gościem jest Magdalena Szyszka, która również postanowiła rozpocząć własną działalność gospodarczą. Witaj, Magdo.
4: No, witam serdecznie.
0: To powiedz na dobry początek naszym słuchaczom, czym się zajmujesz?
4: Aktualnie jestem adwokatem, prowadzę swoją własną kancelarię adwokacką w moim mieście, a prowadzenie kancelarii adwokackiej łączy się właśnie z tym, że trzeba założyć własną działalność gospodarczą. Adwokat generalnie według przepisów nie może pracować na podstawie umowy o pracę, także to są albo jakieś spółki partnerskie, tudzież inne, albo właśnie indywidualne kancelarie najczęściej. Przepisy tutaj nie pozwalają na pracę u kogoś, natomiast oczywiście no, można było wybrać inny zawód, tak, albo zostać radcą prawnym, dajmy na to, który może pracować na etacie. Natomiast ja upatrywałam dużej swojej szansy właśnie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Uznałam, że po pierwsze jakby ze względu na swój charakter też trochę nie za bardzo się nadaje na osobę, która jest podwładną. To już miałam okazję no, przećwiczyć na sobie, bo na etacie również pracowałam przez 3 lata w czasie aplikacji adwokackiej. Drugą rzeczą jest to, że w mojej ocenie w ogóle działalność gospodarcza jest dobrą sprawą dla osób niepełnosprawnych. Nie mówię, że dla wszystkich, bo wszystko trzeba traktować indywidualnie, ale faktem jest, że pracujemy u siebie na własny rachunek, odpowiadamy tylko i wyłącznie przed własnymi klientami. Nie mamy nikogo nad sobą, kto gdzieś tam nam będzie co chwila wytykał, że jesteśmy niepełnosprawni, że może coś robimy wolniej, coś robimy inaczej. a przede wszystkim nie musimy szukać pracy. Nie musimy chodzić, przekonywać pracodawców, że w ogóle się do czegoś nadajemy. Oczywiście musimy przekonać do tego swoich klientów.
0: No ale, właśnie o to ale... miałem zapytać. Czy klienci nie mają uprzedzeń, jak gdzieś do ciebie przychodzą, no i zauważają, że jednak nie widzisz? Nie straciłaś klienta żadnego przez to?
4: Jak dotąd mi się to nie zdarzyło. Nie mam oczywiście pewności, czy takie osoby po prostu... Bo to jest tak, miasto jest stosunkowo nieduże, wieści się na pewno rozchodzą. Więc nie mam pewności, że być może ktoś do mnie po prostu nie przyszedł z tego powodu, ale nigdzie też takie sygnały do mnie nie dotarły. Natomiast wiem, że nie wszyscy klienci, którzy przychodzą, wchodząc, mają świadomość tego, że ja nie widzę i nie spotkałam się nigdy, jak do tej pory, a prowadzę tą kancelarię no już prawie półtora roku, z jakąś taką reakcją negatywną. Jest zaskoczenie, bywa, natomiast... Myślę, że to jest też to, że jak klient widzi, że ja podchodzę do sprawy profesjonalnie, jeżeli ja mu mówię, jak powinien postąpić w danej sprawie, co trzeba zrobić, jak ją poprowadzić i tak dalej, no to gdzieś już zdążę klienta do siebie przekonać, tak mniej więcej równolegle z tym, jak on przeżywa ten szok, więc to się jakoś wszystko równoważy chyba.
0: A jak wyglądało rozpoczęcie przez ciebie działalności gospodarczej? To już było jedno okienko, czy bieganie z urzędu do urzędu?
4: Wtedy było już jedno okienko, z tym, że ja akurat potrzebowałam tą działalność założyć bardzo szybko ze względu na dotację, którą mi się udało wywalczyć, unijną, na prowadzenie działalności. Tam była taka kwestia, że właściwie w ciągu kilku dni musiałam mieć już wszystkie dokumenty potwierdzające założenie działalności, na przykład REGON do tej umowy o dotację, już trzeba było to wpisać. No i tu się pojawił problem, ponieważ jedno okienko jest fajne, tylko że niestety to trochę trwa, bo oni przesyłają te dokumenty do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego, do Urzędu Statystycznego. Muszą otrzymać potwierdzenia, to wszystko musi wrócić. W tej chwili to też troszeczkę inaczej wygląda, bo tam się jeszcze pozmieniały te zasady. Natomiast no, wtedy było wiadomo, że to w wypadku jednego okienka takie zakładanie działalności, żeby mieć wszystkie dokumenty, to są za 3 tygodnie. Ja nie miałam tyle czasu, więc ja to załatwiałam sama biegałam po tych ZUS-ach, urzędach statystycznych i tak dalej. Mimo tego jednego okienka, dzięki temu miałam działalność gospodarczą założoną w 2 dni.
0: A jak podejście urzędników do ciebie wyglądało? Nikt nie robił jakichś problemów, chociażby na przykład, nie wiem, z podpisem czy z podobnymi kwestiami?
4: Nie, zupełnie nie, jak do tej pory. Albo mam takie szczęście, albo urzędnicy są coraz lepsi, bo spotykam się raczej z takimi pozytywnymi postawami. Nawet w Urzędzie Skarbowym nie zdarzało mi się, żeby tu były jakieś problemy z podpisem. Ale to jest chyba też kwestia jakiejś takiej pewności siebie. Ja się kiedyś stresowałam bardzo tymi podpisami. Zawsze się pytałam, czy to czytelnie ma być, czy może być nieczytelnie. A w tej chwili najczęściej, jak słyszę hasło podpis, to po prostu biorę długopis, stawiam parawkę i się okazuje nagle, że nikt nic nie ma do tego.
0: Działalność gospodarcza założona, no to trzeba ją zacząć prowadzić. A oprócz tego, że działalność gospodarcza polega na wykonywaniu jakichś konkretnych rzeczy, świadczeniu konkretnych usług, no to mamy jeszcze robotę papierkową, niestety. Jak sobie z tym radzisz?
4: Taka robota papierkowa związana z prowadzeniem działalności w sensie ścisłym, czyli z jakąś tam księgowością, rozliczaniem ZUS-u i tak dalej. To wszystko robi mi biuro rachunkowe. To jedno, że to są papierki, drugie, że to są rzeczy, którymi ja w ogóle nie mam ochoty się zajmować, zwłaszcza podatkami. Ja jestem prawnikiem, ale ja się na podatkach nie znam. Natomiast no, to, co mogę powiedzieć, to jeżeli można sobie tylko znaleźć dobre biuro, dobrego księgowego, w wypadku działalności takiej no, niedużej, to są naprawdę nieduże pieniądze i można mieć po prostu święty spokój z tym wszystkim. Ja dostaję tylko informacje, jaki mam ZUS zapłacić, jaki VAT, czy coś tam jeszcze i ja się tym nie przejmuję.
0: Jak rozumiem, komputer pomaga ci na co dzień w twojej pracy, a do czego go wykorzystujesz?
4: No komputer, w ogóle bez komputera sobie nie wyobrażam tak naprawdę całej tej pracy. No bo praca adwokata poza udzielaniem porad prawnych czy uczestniczeniem w rozprawach to jest również prowadzenie całych spraw, czyli na przykład pisanie pism różnego rodzaju, pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji, czasami jakichś skarg kasacyjnych czy kasacji, no i wielu innych, bo wachlarz tych pism jest duży, także tutaj no bez komputera nie da rady tego w ogóle zrobić. Czasami zdarzają się jakieś opinie prawne do pisania również. No a poza tym w komputerze mam wszystkie ustawy, komentarze, jakąś literaturę prawniczą, głównie dzięki no, takim właśnie specjalnym programom prawniczym. Ja akurat korzystam z Lexa. I to jest podstawowe w tej chwili narzędzie pracy każdego prawnika, natomiast w wypadku niewidomego prawnika no to już w ogóle jest nieodzowne, bo widzący prawnicy zawsze jeszcze mogą zajrzeć sobie do jakiegoś książkowego komentarza czy kodeksu. No a w naszym wypadku to wiadomo, trzeba by to zeskanować najpierw.
0: A jeszcze jakieś urządzenia wyspecjalizowane wspierają Cię w prowadzeniu Twojej własnej działalności, czy tylko komputer?
4: Są jeszcze inne urządzenia, to jest na rozprawy najczęściej chodzę z Pacmatem. No, dzięki niemu mogę sobie tam jakieś notatki porobić, mogę sobie coś tam przygotować, z czego będę korzystała w trakcie rozprawy, czy czasami nawet jakieś pytania, czy jakieś kwestie do poruszenia. W pracy korzystam również z Perla do fotografowania po prostu, czy takiego szybkiego skanowania jakichś pism, kiedy właśnie dostaję coś z sądu, albo klient mi przynosi jakieś dokumenty. To skanowanie tego na skanerze takim normalnym zawsze byłoby dużo wolniejsze. To są zwykłe zadrukowane kartki, zazwyczaj więc się ładnie takim urządzeniem to skanuje. No i to przede wszystkim tyle. No wiadomo, że komputer ze screen readerem bez tego no nie dałoby się funkcjonować.
0: A myślisz, że to, że nie widzisz, przeszkadza ci w jakiś sposób? Zauważasz jakieś problemy z powodu braku wzroku w prowadzeniu własnej firmy?
4: Kwestia niewidzenia, no ona gdzieś tam na wielu poziomach czy etapach życia trochę nam to życie utrudnia. I ja się oczywiście też z tym stykam. No to są sytuacje, kiedy czasami, nie wiem, klient przynosi mi coś, co jest ręcznie napisane, no to ktoś mi to musi przeczytać. Jak idę do sądu przeczytać akta, no to też ktoś mi to musi przeczytać, ewentualnie jakieś mogę sobie porobić fotokopie, ale to też trzeba wiedzieć, no, co kopiować. Czasami jest tak, że na rozprawie ktoś doręcza pismo jakieś, no nie jestem w stanie się do niego ustosunkować w danym momencie, bo nie mogę go przeczytać na szybko, prawda, ogarnąć wzrokiem i przeczytać. Natomiast to nie są takie kwestie, które by tutaj uniemożliwiały wykonywanie tego zawodu albo utrudniały go w taki sposób, żeby czyniły osobę niewidomą jakąś mniej tutaj konkurencyjną czy mniej profesjonalną. Absolutnie nie.
0: Klienci są zadowoleni.
4: Takie dochodzą mnie słuchy. Ja się nie powinnam chwalić, zresztą mnie się nie wolno reklamować, ale przychodzi do mnie coraz więcej klientów z polecenia, którzy też mówią, że właśnie ktoś tam inny był zadowolony. Także no, to jest najlepsza reklama dla adwokata. Zadowoleni klienci.
0: A co byś mogła powiedzieć naszym słuchaczom, którzy być może także zastanawiają się, może no niekoniecznie akurat nad studiami prawniczymi, bo to wiadomo, każdy lubi co innego i każdego też co innego interesuje, ale właśnie nad rozpoczęciem własnej działalności. Poleciłabyś czy niekoniecznie?
4: Ja osobiście zdecydowanie polecam prowadzenie własnej działalności. Wiem, że jest to kwestia kontrowersyjna. Nieraz też prowadziłam dyskusję na ten temat z osobami, które nie są tak nastawione jak ja. Ja po półtora roku prowadzenia działalności absolutnie tego nie żałuję. Mam oczywiście świadomość tego, że jeżeli nie ma się zawodu takiego, który można by wykonywać w ramach tej swojej działalności, wyuczonego zawodu, który jest zawodem dającym szansę na to, żeby się z tej działalności utrzymać, no to po prostu trzeba mieć jakiś dobry pomysł. I to tak naprawdę tyczy się wszystkich, nie tylko niewidomych. Jest całe mnóstwo działalności gospodarczych, które upadają. Tak się po prostu dzieje. Niemniej myślę, że jak się ma ten dobry pomysł albo ma się zawód, taki, który można sobie sensownie wykonywać w ramach tej działalności, to ja osobiście uważam, że jest to zdecydowanie lepsza forma pracy niż właśnie praca gdzieś u kogoś na etacie, na jakimś stanowisku podległym komuś. Bo tutaj sami o sobie decydujemy, sami ponosimy konsekwencje tego, co robimy. I jakaś motywacja chyba jest większa, tak myślę jednak, w ramach własnej działalności gospodarczej. Może dlatego, że nie ma tutaj żadnych takich kwestii w rodzaju skróconego czasu pracy czy innych jakichś przywilejów. No pracuje się tyle, ile trzeba pracować. Pracuje się tyle, ile po prostu dana sytuacja wymaga. I najczęściej robi się to, myślę, z przyjemnością, z satysfakcją.
0: W końcu jeżeli pracujemy dla siebie, nie dla kogoś.
4: Pracujemy dla siebie, dokładnie. I mamy poczucie, że ktoś nas wyzyskuje na przykład. Albo że ktoś traktuje nas w jakiś sposób gorszy. Czy właśnie, tak jak mówiłam, nie wytyka nam w żaden sposób tej niepełnosprawności. A klienci no, przyjdą albo nie przyjdą. Ja uważam zawsze, że trzeba się nastawiać pozytywnie, ale też robić wszystko w tym kierunku, żeby oni przyszli i absolutnie nie zakładać na wstępie, że się nie uda, bo w takim układzie to lepiej nie zaczynać.
0: Wspomniałaś o czasie pracy. Jakbyś tak sobie podliczyła, to więcej czasu poświęcasz na własną firmę niż robiłabyś jakieś rzeczy u kogoś te 7-8 godzin?
4: Na pewno. To znaczy, to jest tak, że ja oczywiście mogę sobie wcześniej wyjść z tej pracy, mogę sobie później do niej przyjść, jeżeli mam taką ochotę albo potrzebę, a nie mam, powiedzmy, rozpraw w sądzie wyznaczonych. Natomiast no, to jest taka praca, że często się pracuje wieczorami, jeszcze gdzieś tam w domu, czasami po nocach, czasami w weekendy jak trzeba, ale to jest już kwestia no, mojej decyzji, czy ja będę siedziała w kancelarii i to robiła, czy będę sobie gdzieś tam w domu przy herbatce, nie wiem, przy muzyce dobrej i tak dalej. I to jest też ten plus. Tak samo, no, kiedy mamy jakieś sytuacje takie nieprzewidziane, prowadząc własną działalność, o wiele łatwiej jest nam właśnie wygospodarować czas, żeby gdzieś tam czymś się zająć innym. Ja miałam niedawno sytuację taką, że mi pies zachorował. No to po prostu, no, nie poszłam do kancelarii, spędziłam dzień praktycznie z psem u weterynarza, kiedy w wypadku pracy na etacie bardzo często nie byłoby to po prostu możliwe.
0: Bo szef mógłby nie zrozumieć.
4: Mógłby nie zrozumieć, no jeżeli nie lubi psów albo woli koty.
0: Dobrze, Magda, zatem dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę sukcesów.
4: Dziękuję bardzo i ja życzę również sukcesów wszystkim, którzy albo już się zdecydowali, albo się jeszcze być może zdecydują na prowadzenie takiej działalności.
0: A ja tylko dodam, że gościem Tyflo Podcastu była Magdalena Szyszka, prowadząca własną kancelarię adwokacką.
5: Radio N.
0: A to jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat niewidomych przedsiębiorców. Łukasz Hoppe i Renata Liwosz to moi dzisiejsi goście. Rozmawiamy w dalszym ciągu na temat no, różnych rzeczy związanych z tym, kiedy ktoś chce założyć własną firmę. To teraz proponuję, żebyśmy porozmawiali trochę o pieniądzach, bo to tak zawsze jest, że się firmę zakłada jednak mimo wszystko po to, żeby coś z tego mieć, ale na dobry początek, bo to jest ważna rzecz, o której myślę, że trzeba powiedzieć, to jest rzecz związana z pułapką świadczeniową. Osoby niepełnosprawne, niewidome, nie chcą zakładać firmy, no raz dlatego, że uważają, że po prostu skoro one nie widzą, no to sobie jakoś tam nie poradzą, bo będą mieć problem. Ale druga rzecz jest też taka, że w tym momencie, kiedy zakładamy firmę, a przynajmniej tak było, no to się odcinamy od tego naszego jedynego często świadczenia, jakim jest renta, na przykład renta socjalna. A ja słyszałem od was, o czym zresztą już nawet Magda Szyszka w zeszłym roku mówiła, ale jeszcze to była taka rzecz nie do końca sprawdzona, a teraz słyszałem od was poza anteną, że się coś i to bardzo na plus zmieniło w tej kwestii.
3: Czy się zmieniło na plus, czy się nie zmieniło na plus? Na pewno fakty są takie, że jedną z rzeczy, która często jest brana pod uwagę, kiedy ktoś myśli założyć, nie założyć działalność, to jest to, czy stracę, czy nie stracę świadczenia. Czy renty z tytułu niezdolności do pracy, którą daje ZUS, czy też renty socjalnej. I jeszcze do grudnia ubiegłego roku była pewna doza, jakby było trochę miejsca do tego, żeby dyskutować, czy to się opłaci, czy nie opłaci, czy ja stracę, czy mi zawieszą, czy mi nie zawieszą. Oczywiście tutaj jakby można byłoby dużo mówić o formalnych zagadnieniach z tym związanych, ile procent i tak dalej, ale było tak, że jeżeli mamy rentę z tytułu niezdolności do pracy, którą oferuje nam ZUS, no to mamy prawo dorobić sobie, tak, jakby wartość 70% średniej krajowej. Tak, jest to wartość ogłaszana, prawda, regularna kwota, w tej chwili nie jestem pewien dokładnie, ile ona wynosi, ale możemy sobie dorobić około 2400 z kawałkiem, tak, żeby nie pomniejszyć sobie świadczenia, bo to też jest ważne, że świadczenie od razu nie jest zawieszane, ale do pewnego momentu jest pomniejszane o ten jakby nasz naddatek zarobiony, a dopiero powyżej 130% średniej krajowej on jest tak naprawdę zawieszany do końca. I tutaj nie chciałbym wchodzić w jakieś takie bardzo duże szczegóły na ten temat. Tutaj zachęcam, żeby dzwonić do infolinii PFRON-u i do infolinii ZUS-u, które szczegółowo mogą opowiedzieć o tych cyfrach, procentach i tak dalej. Drugim tematem, też związanym tutaj z tym obszarem dorabiania, jest renta socjalna, która do grudnia ubiegłego roku była takim wątpliwym jakby tematem, tak? Bo można byłoby się zastanawiać, czy mogę sobie dorobić, czy nie mogę sobie dorobić i czy z tytułu samego założenia działalności ja już nie utracę tej renty. Więc ważne jest, aby powiedzieć o tym, że tak naprawdę to, czy tracimy rentę, czy nie tracimy renty, czy ona jest zawieszana, warunkowane jest tym, jakie mamy dochody, tak? Te dochody są obliczane, jakby ZUS bierze pod uwagę to, ile my zarabiamy albo z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie i tak dalej. A jeżeli chodzi o zakładanie własnej działalności, to my, zakładając tą działalność, na samym początku deklarujemy, ile będziemy zarabiać, tak? I to jest ten ZUS, który trzeba płacić, jak się zakłada własną działalność, no to trzeba zapłacić ZUS. Jedni mówią, że to 1000 zł, drudzy mówią, że to 500 zł, różne rzeczy mówią. Ważne jest, żeby skupić się na faktach. Po pierwsze, osoba zakładająca własną działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo osoba, która przez 5 lat takiej działalności nie prowadziła i zakłada ją na nowo, może skorzystać z tak zwanej preferencyjnej stawki ZUS, czyli może płacić pomniejszony ZUS, który w tej chwili wynosi 30% minimalnej krajowej. To jest tak naprawdę jakby podstawą, tak? To jest ważne. Podstawą do ZUS-owania jest 30% minimalnej krajowej. W tej chwili to jest 450 zł. Dokładnie, bo mamy minimalną krajową 1500, więc łatwo to wyliczyć. Więc to jest pierwsza rzecz. Drugą, jakby jeżeli już prowadzimy tą działalność dłużej, to minimalną stawką ozusowania naszej działalności, czyli naszą minimalną deklaracją, ile będziemy zarabiać, to jest 60% średniej krajowej, tak? Czyli prowadząc tą działalność, w ZUS-ie mówimy, że minimalnie zarabiamy 60% średniej krajowej. I teraz osoby, które pobierają składki, na pewno są zorientowane, znaczy przepraszam, pobierają świadczenia, na pewno są zorientowane, że mogą sobie tak naprawdę dorobić, jeżeli chodzi o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jakby progiem nieruszenia tej renty jest 70% średniej krajowej. To znaczy, że czy pomniejszony ZUS, czy już ten pełny ZUS podczas prowadzenia własnej działalności na tych minimalnych progach, czyli 30 minimalnej krajowej i 60 średniej krajowej, to nie jest coś, co może spowodować, żeby ta renta została w jakiś sposób zawieszona. Tak? A drugą jakby nowością, o której może jeszcze nie wszyscy wiedzą, jest to, że od stycznia tego roku próg renty socjalnej też został zwiększony. Wcześniej on wynosił, nie chcę popełnić tutaj błędu, ale wydaje mi się, że wynosił 30% minimalnej albo 30% średniej krajowej. No, nie ma to znaczenia w tej chwili, ponieważ został on podniesiony również do tych 70% średniej krajowej, tak? Więc to znaczy, że i osoby na rencie socjalnej, i osoby na rencie z tytułu niezdolności do pracy, tak naprawdę z samego tytułu założenia własnej działalności, jeżeli nie mają innych umów o pracę i innych umów o zlecenie, które by tam dobiły tych kilka procent jeszcze do tego progu, mogą spokojnie taką działalność zakładać bez jakby niepokoju, że to świadczenie zostanie im zawieszone.
0: I wtedy bezproblemowo, ile w ramach prowadzenia tej działalności by nie zarobiły, to nie mają się czego obawiać, bo po prostu ta renta zawsze gdzieś tam będzie.
3: Tak, to jest ważne, że w momencie, kiedy deklarujemy nasz ZUS, to jakby deklarujemy, tyle będziemy zarabiać, ale czy w praktyce nic nie zarobimy, to tak czy siak te składki od tych 30 minimalnej tudzież 60 średniej krajowej trzeba zapłacić. Ale jeżeli zarobimy, prawda, i 60 tysięcy i 100 tysięcy w miesiącu, to też to nie wynika jakby na to, że to świadczenie zostaje zawieszone, bo tak naprawdę ZUS bierze pod uwagę to, co my zadeklarowaliśmy. Tak? I oczywiście są tego plusy i minusy. Minusem jest tego, że tyle, ile deklarujemy i tyle, ile wpłacamy na ZUS, no to tyle będzie wynosić nasza emerytura w przyszłości, w bardzo dużym skrócie,

0: działalność mogę założyć. Natomiast, żeby ta działalność zastartowała, potrzebne są pieniądze. Pieniądze takie troszkę większe, znaczy nie jakieś super pieniądze, ale troszkę większe. I teraz chciałem zapytać gości odnośnie takich barier, typu właśnie dofinansowanie. Do mnie mówiono, że ja nie mogę dostać dofinansowania jako osoba niepełnosprawna na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy na start firmy, jeśli pracuję na etacie. Obojętnie, nie wiem, zarobię. Jak tutaj, czy Państwo mają jakieś tutaj wiadomości w tym temacie? Jak to wygląda?
1: To znaczy tak, ja może zacznę od tego, warto byłoby się zastanowić, jaka instytucja byłaby tą, która by nas finansowała. I od tego warto zacząć, bo jeżeli bierzemy pod uwagę, że będzie to na przykład Urząd Pracy, no to tutaj warunkiem koniecznym jest to, że muszę być osobą bezrobotną, tak? Już nawet nie tylko ze statusem poszukującej pracy, ale bezrobotnym. A bezrobotny to jest osoba, która nie posiada zatrudnienia. A więc automatycznie jakby tutaj Pana wyklucza. Warto jest zwrócić uwagę, że jeżeli bierzemy pod uwagę, że chcemy, tak, jeżeli chcemy otrzymać jakieś pieniądze na start, to tutaj szeroka droga otwiera się w tych różnego typu działaniach z projektu operacyjnego Kapitał Ludzki. W skrócie POKL. To są działania 6.2, które wspierają działalności gospodarcze i tutaj mamy takie możliwości jak dofinansowanie czy sfinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej, ale również mamy różnego typu działania na rozwój tej działalności gospodarczej. Tak? Czyli nie tylko otwarcie, tak? Pieniądze na start, ale również na rozwój. Tylko tutaj warto jest pamiętać o tym, że trzeba, dobrze by było się zorientować, czy na danym terenie, gdzie zamieszkujemy, będzie taki projekt prowadzony, kiedy będzie prowadzony, jakie warunki trzeba spełnić. Tutaj ważne jest to, żeby powiedzieć, że jest bardzo dużo osób, które chciałyby podjąć działalność i tak naprawdę jedynym warunkiem, który sobie stawiają, jest to, żeby dostać te pieniądze na start. No, tak naprawdę to nie jest to tak naprawdę najważniejsze. Ważne jest to, że jeżeli mamy rynek zbadany, wiemy, co chcemy robić i wiemy, że będziemy mieć na to zbyt, czy to będą nasze usługi, czy to będą towary, które będziemy produkować czy sprzedawać, to tak naprawdę te pieniądze na start, one nie są tak strasznie konieczne. Oprócz jakby tych form takich, które jeszcze mamy z tych działań Europejskiego Funduszu Społecznego, możemy również starać się o na przykład kredyt, tak, o jakieś pożyczki. I tutaj jest bardzo dużo takich możliwości. Wiadomo, że tutaj no, będziemy brać pod uwagę jakby najbardziej korzystniejsze dla nas, tak? Jeżeli weźmiemy pod uwagę te banki, które w tym momencie oferują tego typu możliwości, no to wiadomo, że będziemy musieli zwrócić no, troszkę więcej tych pieniędzy niż pożyczyliśmy na to otwarcie działalności. Natomiast no, warto jest to po prostu przekalkulować. Mam nadzieję, że odpowiedziałam chociaż w części na pytanie.
0: To znaczy, ale na przykład, gdzie warto, nie wiem, zadzwonić się, dowiedzieć, czy są jakieś tam POKL prowadzone, na przykład, warto gdzieś się zorientować, no ale tak naprawdę nie wiadomo gdzieś, gdzie, lecz nie wiadomo gdzie. Tak naprawdę nie wiem, od czego zacząć. W urzędach pracy rzeczywiście tam nie ma żadnych takich tych i tak naprawdę tutaj, no już tak powiem, troszkę tak jakby czarna dziura.
1: To znaczy ja zawsze mówię tak, że jeżeli chodzi o środki unijne, pieniężne środki unijne na działalności gospodarcze, to warto pójść do takiej instytucji, która nazywa się Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Tak naprawdę w każdym mieście większym taki ośrodek powinien się znajdować, a jak mamy problem, żeby do niego dotrzeć, to warto poszukać informacji na internecie w wyszukiwarce Google'a i tak naprawdę znajdziemy te informacje. Oprócz tego tutaj na terenie województwa małopolskiego taką instytucją pośredniczącą, która tutaj nadzoruje te projekty unijne, zwłaszcza z tutaj 6.2 tego poddziałania, to jest to Wojewódzki Urząd Pracy i on tak naprawdę tutaj jest tą instytucją, która udziela wszelkich informacji dotyczących wsparcia finansowego przyszłych przedsiębiorców.
2: A czy to jest tak tylko i wyłącznie w przypadku województwa województwa małopolskiego, czy to jest regułą w przypadku innych województw? No bo

0: nasi słuchacze są z województw różnych zapewne, więc to po prostu znaczy, warto by było wiedzieć.
1: Czyli z Polski najsłabiej rozwinięty, czyli z podlaskiego województwa, czy tak powiem.
2: Działania 6.2 zawsze są dofinansowywane przez wojewódzkie urzędy pracy, więc pierwszym miejscem, którym ja bym kierował, tak, wiele urzędów już jakby nauczone doświadczeniem tym, że ludzie dzwonią i się pytają, gdzie można dostać dotacje na działalność gospodarczą, często publikują konkretną listę, która mówi w ramach POKL działania 6.2 takie i takie i takie instytucje otrzymały dofinansowanie, kontakt do tej instytucji oraz, co jest bardzo ważne, każdy projekt działania 6.2 ma jakieś tam swoje konkretne grupy odbiorców, tak? Jedne są kierowane dla kobiet, drugie są kierowane dla, nie wiem, osób długotrwale bezrobotnych, jeszcze inne są kierowane dla osób niepełnosprawnych. Są też projekty, które są kierowane do różnych grup łącznie, tak? Więc takie informacje też się tam znajdują. Ja gorąco zachęcam do tego, żeby wejść na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy albo zadzwonić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i zapytać się konkretnie, kto takie pieniążki i kiedy dostał, czy też ma dostać, ponieważ Wojewódzki Urząd Pracy jest tą instytucją, która rozdziela te środki dla innych organizacji, które te projekty będą później prowadziły. I taka lista na pewno powinna funkcjonować gdzieś w każdym Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Tam jest napisane, kto dostał, kiedy dostał, na co dostanie, jaka będzie grupa odbiorców.
1: Czyli mamy w pewnym sensie kółeczko zamknięte a propos Wojewódzkiego Urzędu Pracy, bo tam akurat byłem rzeczywiście pieniądze mogą dostać niepełnosprawni, ale bezrobotni. Tutaj nie pracują.
3: No właśnie i tutaj właśnie chciałabym powiedzieć o tym, że tutaj jak Łukasz wcześniej powiedział, jest to kierowane do różnych grup i uwaga, jest tutaj również grupa osób, które pracują, czyli osoby zatrudnione, tak, również mogą brać udział i tutaj tylko trzeba szczegółowo się dopytać w danym projekcie na terenie danego miasta, czy ile jest przeznaczonych miejsc tak naprawdę podczas naboru. I czy taka grupa się znajduje, bo tutaj, tak jak mówiłam, nie tylko osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, ale również osoby na przykład nieaktywne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędach pracy, tak? Osoby, które są zarejestrowane, czy przepraszam, są osobami pracującymi, też mogą brać udział w dofinansowaniu, wystawać w tym konkursie i zakładać działalności gospodarcze.
2: Może żeby bardziej tak wyjaśnić, bo mówimy o dwóch rzeczach, tak? Jedna rzecz, czyli pieniążki, które są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, to są pieniążki, które przekazuje PFRON starostwu powiatowemu. Starostwo powiatowe przekazuje je do Urzędu Pracy. Urząd Pracy tymi pieniążkami dysponuje i to są dotacje, które de facto idą z PFRON-u, tak? To jest jedna pula pieniążków, o których można mówić i to są pieniążki, które są zabezpieczone ustawowo, przeznaczone na ten cel. A drugim jakby obszarem, o którym mówiliśmy tutaj, to jest właśnie, są projekty 6.2 i te projekty 6.2 mają najróżniejsze grupy odbiorców, są w nich po prostu tak naprawdę te grupy, które w danym obszarze zdają się najbardziej potrzebujące i w tych grupach zdarzają się i osoby pracujące, które planują, nie wiem, zmienić pracę i osoby, które są niepełnosprawne i dopiero wchodzą na rynek pracy. Te grupy są bardzo różne, stąd też myślę, że jeżeli chodzi o 6.2, jeżeli Urząd Pracy nie wyraziłby jakiejś tam informacji, nie byłoby tego miejsca, żeby do tych informacji się dobić, to na pewno tutaj ROEFSy są tymi miejscami, gdzie można dotrzeć, czyli regionalne.
3: Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego.
1: A to spróbuję odwiedzić, bo tam rzeczywiście, no nie wiedziałem o czymś takim. O Urzędzie Pracy, tak.
3: Zapraszam.
1: To wiem, co mi tam.
0: I powodzenia życzymy w poszukiwaniu źródeł finansowania, bo to się na pewno przyda każdemu.
1: To akurat tutaj w tym przypadku jest to potrzebne, jeżeli chcemy startować, tak, na większą skalę.
0: Jasne, no, dobrze. Dziękujemy Ci bardzo za telefon. Do usłyszenia. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby do nas zadzwonić, 223-988-027, wewnętrzny 938 oraz Skype tyflopodcast.net. No i tak nasz słuchacz zahaczył o kwestie finansowe. Wspomnieliśmy, skąd można dostać dotacje na rozpoczęcie działalności własnej w różnych przypadkach, bo to przecież też jest często tak, że właśnie ktoś pracuje na etacie, no a ta działalność gospodarcza to jest jakaś tam dodatkowa rzecz, która może kiedyś przerodzi się w podstawowe źródło zarobków, ale jeszcze na chwilę obecną to nie jest to, z czego można by się utrzymać, plus ewentualną jakąś tam rodzinę, jeżeli ktoś ma. Czy jeszcze jakieś są miejsca, w których można się finansowo wspomóc, szczególnie w takim przypadku, jeżeli nie widzimy albo po prostu jesteśmy niepełnosprawni, gdzieś jeszcze ktoś coś daje?
2: Znaczy, no właśnie tutaj te rzeczy, które...
0: Łukaszu, jakbym mógł cię prosić, abyś jeszcze raz powtórzył, bo na moment straciliśmy łączność, ale już całe szczęście wróciliśmy.
2: Jasne. Jeżeli chodzi o te mechanizmy, które funkcjonują ustawowo tutaj w Polsce i należą się wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, no to to są te dotacje, które jakby dawane są przez urzędy pracy, a te pieniążki pochodzą z PFRON-u i to jest jakby ta jedna pula. Druga pula to są te 6 dwójki, o których powiedzieliśmy, i to są takie dwie największe jakby peczułki z pieniążkami za darmo, tak bym je nazwał, za darmo, w sensie takim, że są to dotacje. Jakby drugą półką miejsca szukania finansów do tego, żeby zakładać działalność, byłyby ewentualnie jakieś kredyty. Tutaj jednak warto zauważyć, że są nie...
0: O, i znowu mamy niestety jakiś problem z łącznością, więc jeszcze raz, mówiłeś o kredytach, więc tak? Co z nimi?
2: Że nie chodzi tutaj o takie kredyty konsumenckie, które są bardzo wysoko oprocentowane, tylko są takie kredyty bardzo sprzyjające przedsiębiorcom. Oczywiście wiadomo, jak każdy kredyt, coś one kosztują. To nie jest tak, że dostajemy pieniądze i zwrócimy dokładnie taką samą kwotę, jaką dostaliśmy, ale są różnego rodzaju mechanizmy, na przykład regionalnych ośrodków finansowych, które w jakiś sposób wspierają młodych przedsiębiorców. Są nawet takie instytucje, które po prostu tym się zajmują, tak, że oferują preferencyjne kredyty dla przedsiębiorców, którzy już prowadzą swoją działalność i chciałyby ją rozwijać, albo dla osób, które chcą założyć takie firmy konkretnie, tak? I to jest jakby taka druga półka, na której można byłoby się oprzeć. No a trzecią jest już w tym jakby ostatecznym rozrachunku konkretny kredyt konsumencki. Tak mi się wydaje, że to byłoby te jakby 3 szczeble, tak? Zawsze można jeszcze, prawda, wziąć od mamy, od taty, gdzieś tam pozbierać te oszczędności, ale jakby mówiąc o tych pieniążkach, skoro już przy nich jesteśmy, ja bardzo, bardzo, bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby zupełnie wyjść z takiego mentalnego zafiksowania się, takiej mentalnej pułapki, która bardzo funkcjonuje w Polsce, nie tylko wśród osób niepełnosprawnych, ale w ogóle wśród wszystkich osób, które myślą o zakładaniu własnej działalności. Mianowicie działalność tylko jeżeli będzie dotacja. Kiedyś nie było tych dotacji. Google naprawdę nie powstało z dotacji, tak? Czy wszystkie firmy, które funkcjonują, gigantyczne i mniejsze, olbrzymia ich ilość nigdy nie miała żadnego jakiegoś tam kapitału startowego czy czegoś podobnego. I bardzo często nawet nie zastanawiamy się nad tym, czy jest możliwość, żeby rozpocząć tę działalność od zera, a gwarantuję, że 90% przypadków, które jakby bierzemy pod uwagę, można tak naprawdę zacząć bez tego dużego wkładu własnego. Oczywiście wiąże się to z tym, że trzeba okroić w jakiś sposób pomysł, że jeżeli planowaliśmy otworzyć 10-gwiazdkowy hotel, który, prawda, będzie tutaj sam odprowadzał, przyprowadzał gości i nie wiadomo jakie cuda tam wymyśliliśmy, no to trzeba zacząć troszeczkę skromniej, ale mimo wszystko działalność można zakładać bez dotacji. Ja tutaj jestem gorącym fanem tego, aby naprawdę, jeżeli ktoś ma wątpliwości, ja z każdą osobą chętnie usiądę i porozmawiam o tym, co chcemy zrobić, ile na to potrzebujemy pieniędzy, dlaczego te pieniądze potrzebujemy i czy rzeczywiście jest sens, żeby wiązać się z jakąś instytucją, która te pieniądze musi nam dać, czy z jakąś instytucją, której te pieniądze będziemy musieli oddawać, tak? Czy to w ogóle ma sens, czy to jest potrzebne, ponieważ jakby z tytułu realizacji projektu Vision Enterprise dużo osób się pojawia z różnymi bardzo fajnymi pomysłami i te osoby jakby w pewnym momencie znowu wskakują w ten tor, że dotacja równa się firma. Nie ma dotacji, nie ma firmy, nie zakładam, koniec, kropka. No i w tym momencie jakby cała praca idzie nie do końca tam, gdzie trzeba. Oczywiście nie upieram się, że każdą działalność można założyć za 0 zł, ale weźmy pod uwagę tą opcję, zastanówmy się, co już mamy, co możemy wykorzystać, jaki my potencjał mamy, jakie my już tak naprawdę jakieś tam techniczne rzeczy posiadamy, żeby tą działalność założyć bez konieczności wiązania się, szukania tej dotacji. Oczywiście jest łatwiej, oczywiście fajnie jest dostać 40 tysięcy na to, żeby taką działalność rozkręcić, ale nie warunkujmy tego, żeby prowadzić własną działalność, od tego, czy te pieniądze się pojawią, czy nie. Jeżeli tak zrobimy, to wydaje mi się, że to nie jest do końca postawa przedsiębiorcza.
0: A myślę, że też w końcu możemy zacząć zjadać swój własny ogon, bo no różnie to z tymi dotacjami jest, ale część wymaga, z tego co wiem, dosyć szczegółowego rozliczania. Więc może być też tak, że po prostu, szczególnie jeżeli ktoś nam coś daje i nie każe nam tego zwracać, że może być w końcu po jakimś czasie tak, że stracimy bardzo dużo energii na jakąś sprawozdawczość, która tak naprawdę mogłaby być spożytkowana na coś zupełnie innego.
3: No tak naprawdę to nie jest po jakimś czasie, tylko jeżeli już podpisujemy umowę i udało nam się uzyskać te pieniądze, to te pieniądze muszą być odpowiednio rozdysponowane. Żeby je dostać, musieliśmy napisać jakiś plan. Najczęściej jest to tak zwany biznesplan, czyli na co przeznaczymy, jaką kwotę pieniędzy i co w sumie daje nam jakby całą sumę, którą otrzymaliśmy. Nie możemy tych środków wydać na coś innego. Za każdym razem, kiedy na przykład, bo trudno jest też tak naprawdę oszacować za 3 miesiące, jaka będzie wartość danej rzeczy, którą chcemy kupić. Więc my przyjmujemy jakieś sumy, prawda, które tak naprawdę, gdzie ta cena może ulec zmianie. I kiedy my dostaniemy te pieniądze i kiedy my zaczynamy to kupować, to już mogą być wahnięcia w cenie. A pamiętajmy o tym, że w biznesplanie mamy ściśle określoną cenę. Co z tym fantem zrobić? No instytucja, która nam daje te pieniądze, tak? Podpisaliśmy z nią umowę. Teraz musimy za każdym razem aneksować tą umowę, zwracać się z prośbą, czy możemy na przykład te pieniądze, które nam zostały, wydatkować w inny sposób. W innym przypadku pieniądze będziemy musieli zwrócić. Więc to tak naprawdę nie jest wcale takie proste. Samo dostanie się i dostanie się do tych szczęśliwych osób, które dostaną dofinansowanie, to jest jedno. Pamiętajmy o tym, że to wszystko jest, rozciąga się w czasie. Zanim zostanę wciągnięty na tą listę oczekujących na dotację, to jest jedno. Muszę przejść szereg szkoleń, które też jakby tutaj no, ten czas mi mocno wydłużają. Potem mam określony czas, jak dostanę te pieniądze, na ich wydatkowanie. Potem muszę się w odpowiednim czasie rozliczyć. Więc to tak naprawdę wszystko nie jest takie proste. I szczerze powiem, że w większości przypadków, z którymi się spotykam, osoby później, już po fakcie, tak, jak już dostały te pieniądze, założyły tą działalność, bardzo często właśnie mówią, że to był błąd, że wzięły te pieniądze i tak naprawdę mogłyby spokojnie, mniejszym nakładem finansowym, ale dojść do tego samego, do czego doszły, kiedy wzięły te pieniądze, tylko że z mniejszymi jakby problemami związanymi z ich rozliczaniem.
0: Do rozmowy z moimi dzisiejszymi gośćmi wrócimy już za kilka minut. Zresztą tak patrząc na zegarek, to widzę, że nam niewiele tego czasu dzisiejszej audycji zostało, bo teraz zapraszam do wysłuchania trzeciej i zarazem ostatniej rozmowy z niewidomym przedsiębiorcą, jaką przygotowałem na dzisiejszą audycję Tyflo Podcastu w Radiu N. Tym razem gościem Tyflo Podcastu będzie Rafał Marzec, współwłaściciel firmy Art Int. Kolejnym gościem Tyflo Podcastu w Radiu N jest Rafał Marzec. Witaj, Rafale.
4: Witam serdecznie.
0: Ty jesteś także niewidomym przedsiębiorcą, który postanowił założyć firmę. Może na dobry początek, jaka to firma i czym się zajmujesz?
4: Ja założyłem razem z moją narzeczoną firmę. Firma nazywa się Art Int i jest to, w wielkim skrócie można powiedzieć, internetowa agencja reklamowa. Zajmujemy się kompleksową opieką klienta biznesowego, tworzymy strony internetowe, zajmujemy się obróbką grafiki, również zdjęciami, zajmujemy się tworzeniem sklepów internetowych dla klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Zajmujemy się również wizytówkami, tworzeniem plakatów, drukiem ulotek, No i to właściwie w takim, można powiedzieć, skrócie wszystko.
0: No to taka dosyć mocno graficzna działalność. To jak sobie z tym wszystkim radzisz w przypadku braku wzroku? Co na przykład ty robisz, jeżeli chodzi o firmę?
4: Ja zajmuję się wieloma rzeczami związanymi z na przykład marketingiem, pozyskiwaniem klientów. No i jestem, można powiedzieć, właściwie jednym z szefów, czyli zarządzam jakby firmą. Tak, to prawda, firma jest przede wszystkim nastawiona, można powiedzieć, na grafikę, ale mamy od tego pracowników zewnętrznych, czyli po prostu grafików, którzy na nasze zlecenie zajmują się pracą dla klienta.
0: A dlaczego właściwie firma? Dlaczego zdecydowaliście się właśnie na tę działalność, a nie na przykład po prostu na poszukanie pracy u kogoś na etacie? Przecież to wiadomo, no tak się mówi przynajmniej, zarobek pewniejszy, nie trzeba się o nic martwić, no a jednak firma to ponoć ryzyko.
4: Tak, oczywiście, jest to na pewno duże ryzyko, no ale jak mawiają, kto nie ryzykuje, ten tak naprawdę nie wie, co traci. A z drugiej strony powiem tak, no ja przez wiele lat poszukiwałem pracy, głównie przez internet, ponieważ oprócz tego, że jestem osobą niewidomą, jestem również osobą niepełnosprawną, można powiedzieć uzależnioną od wózka inwalidzkiego, co również w jakimś tam stopniu utrudniło to poszukiwanie pracy. W listopadzie zeszłego roku, po właściwie, no można powiedzieć krótkim namyśle, zdecydowaliśmy razem z narzeczoną, że otworzymy własną działalność i spróbujemy zrobić coś własnego po prostu. No i zobaczyć, co z tego wyjdzie.
0: A jeżeli chodzi o zakładanie własnej działalności, to jak to wyglądało? Bieganie po urzędach, czy już jedno okienko tym razem?
4: Już tym razem jedno okienko. Znaleźliśmy w internecie informacje o pewnej firmie, która zajmuje się, można powiedzieć, takim prowadzeniem klienta biznesowego. Właściwie można powiedzieć, w tej firmie odbywa się to w ten sposób, że prowadzą nas po prostu krok po kroku przez proces tworzenia, zakładania firmy. Ludzie ci pomagają wypełniać dokumenty, pomagają również podpowiadać, w jakich rubrykach należy co wpisać. Właściwie można powiedzieć, że wszystko sami załatwiają. Przede wszystkim jest to firma, która zajmuje się prowadzeniem biura rachunkowego dla firm. Jest to o tyle wygodne również, że tutaj nie musimy zatrudniać kogoś, kto będzie księgowym, tylko po prostu uiszcza się miesięczną opłatę abonamentową, która w zasadzie jest no, znacznie mniejsza niż płata dla księgowej czy księgowego, który chcielibyśmy zatrudnić. A właściwie w pakiecie mamy całkowitą ochronę księgową, mamy również jakieś porady na miejscu. Także myślę, że jest to dobre rozwiązanie dla takich młodych firm, które dopiero zaczynają i też o tej księgowości tak naprawdę nie mają pojęcia. Jest to taka firma, która pomaga właściwie po pierwsze przejść przez proces rejestracji firmy, a po drugie też zajmuje się właśnie naszą księgowością.
0: Czyli jak rozumiem, papierków tak zwanych, bo to też miałem pytać, nie tykacie, po prostu zlecacie to zewnętrznej firmie.
4: Tak, tylko po prostu raz w miesiącu zawozimy do siedziby firmy nasze faktury i w zasadzie na tym się kończy nasz kontakt z księgowością.
0: A z czego korzystasz przy prowadzeniu firmy? Komputer to na pewno, ale czy jeszcze jakieś wyspecjalizowane pomoce, czy w zasadzie komputer wystarcza?
4: Komputer z programem udźwiękawiającym w zasadzie wystarczy do tego akurat, czym się zajmuję, czyli głównie do zarządzania, do pozyskiwania klientów, do kontaktu telefonicznego, na przykład poprzez Skype dla firm. W zasadzie na tym się to kończy. Tak naprawdę również, jeżeli chodzi o reklamę firmy w internecie, wystarcza mi w zupełności komputer i czytnik ekranu.
0: A czy uważasz, że to, że nie widzisz, czy że poruszasz się na wózku w jakiś sposób ogranicza cię, jeżeli chodzi o prowadzenie własnej firmy? Czy uważasz, że no, gdybyś był w pełni sprawny, byłoby prościej?
4: To znaczy, na pewno byłoby prościej o tyle, jeżeli chodzi o taki kontakt z klientem face to face, czyli łatwiej na pewno byłoby dojechać do klienta, spotkać się z nim, porozmawiać na żywo. Powiem szczerze, niektórzy klienci, szczególnie ci, którzy dłużej mają biznes na rynku, no, są bardzo nieufni, jeżeli chodzi o rozmowy przez telefon czy internet. No i osoby te oczywiście wymagają tego, aby spotkać się z nimi i porozmawiać na żywo. W moim przypadku jest to na pewno utrudnienie. No i tym, można powiedzieć, zajmuje się moja druga połowa, czyli oczywiście narzeczona, która jest wspólniczką w firmie. Ona zajmuje się właśnie takimi spotkaniami na żywo.
0: A czy naszym słuchaczom poleciłbyś założenie własnej działalności gospodarczej osobom niewidomym, które w tym momencie słuchają Tyflo Podcastu na antenie Radia N? Czy twoim zdaniem to jest dobry sposób na zarobek, dobry sposób na radzenie sobie w życiu, taka własna firma?
4: Tak, myślę, że tak. Zresztą nawet kilka osób niewidomych znam, które prowadzą firmy. I myślę, że jest to fajny sposób. Jest to sposób na siebie, na życie, na, można powiedzieć, spełnianie swoich marzeń, bo tutaj jakby możemy skupić się na przykład na tym, co sprawia nam przyjemność. Oczywiście ryzyko jest i na pewno należy rozpatrzyć wszystkie za i przeciw. Przede wszystkim należy przygotować się na comiesięczne oczywiście opłaty ZUS-owskie chociażby. Należy dokładnie przewidzieć, czy poradzimy sobie z udźwignięciem własnego biznesu, z tym, że na początku będzie to bardzo ciężka praca, będzie to tak naprawdę codzienne poszukiwanie klienta, gdzie każdy dzień tak naprawdę może się okazać dniem bardzo trudnym. I tutaj musimy na pewno przemyśleć wszystkie za i przeciw. I to, czy po prostu jesteśmy w stanie również psychicznie podołać takiemu czemuś jak prowadzenie firmy. Ale myślę, że na pewno warto. Początki są na pewno trudne, ale jeżeli się nie poddamy i będziemy konsekwentnie dążyć do celu, na pewno warto taką firmę założyć.
0: A gdybyś tak policzył i podsumował to, ile czasu dziennie czy tygodniowo poświęcasz na własną firmę, wyszłoby, że jest to więcej, czy jest to mniej niż na etacie?
4: Na pewno jest to znacznie więcej. Ja mogę powiedzieć, że jest to około 12 godzin na dzień. Czasami zdarza się również, że mamy jakiś telefon o godzinie, powiedzmy, 20 czy 21. No, zwykle po prostu takich telefonów raczej się nie odbiera, ponieważ wiadomo, że chcemy mieć ten czas dla siebie. Ale na początku zdarzało się, że i takie telefony odbieraliśmy, ponieważ każdy klient jest ważny i na pewno nie można też tego zlekceważyć. Przynajmniej w tych fazach takich początkowych, gdzie wszystko jest, każda drobnostka tak naprawdę się liczy. Ale staramy się oczywiście tego czasu jak najwięcej mieć dla siebie, dla bliskich, dla rodziny. Myślę, że wszystko to się da wypośrodkować i na pewno jest to bardziej elastyczne z kolei niż praca na etacie, ponieważ tutaj w pracy na etacie jakby pracujemy ciągle, bez przerwy, powiedzmy 8 godzin, a tutaj możemy sobie ten czas rozłożyć właściwie w ciągu dnia. Tutaj nic nas nie ogranicza, możemy zrobić sobie przerwę, kiedy nam się podoba.
0: Czyli jednym słowem warto.
4: Tak, myślę, że warto.
0: Dziękuję ci bardzo, Rafale, za rozmowę i oczywiście życzę tobie, jak i twojej narzeczonej, sukcesów w prowadzeniu firmy.
4: Dziękuję serdecznie.
0: Przypomnę, Rafał Marzec, współwłaściciel firmy ArtInt, był gościem Tyflo Podcastu na antenie Radia N. No i powolutku nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia N w ogóle już dobiegać będzie do końca, bo 21 coraz bliżej. Więc tak na koniec pytanie do Renaty i do Łukasza. Co moglibyście naszym słuchaczom powiedzieć? Co na podsumowanie tej naszej dzisiejszej audycji, w której to mówiliśmy o tym, że własna działalność to jest bardzo fajna sprawa, tylko podejrzewam, że jeszcze nie wszystkich się udało przekonać i pewnie nie uda się przekonać jeszcze wielu, nawet mimo prezentowania tych materiałów, które zaprezentowaliśmy. Są osoby, którym się udało, ale jednak obawy są i to podejrzewam, że dużo osób ma te obawy.
3: Ja myślę, że najważniejsze, czy ważne generalnie jest to, żeby jeżeli jesteśmy osobami, które myślą o podjęciu działalności gospodarczej, w jakiej bądź formie, należy to dobrze przemyśleć, należy dobrze sprawdzić rynek, należy przede wszystkim wyznaczyć sobie cel. Co da mi tak naprawdę prowadzenie tej działalności? Do czego ja chcę dążyć? Co w tym jest takiego atrakcyjnego? Za jaki okres czasu osiągnę to coś, co bym chciał? I co jest dla mnie takiego atrakcyjnego w tym, że chcę do tego dążyć? Jeżeli tego nie będzie, to ten cel, który sobie gdzieś tam wyznaczę z założeniem tej działalności gospodarczej, z prowadzeniem tej działalności gospodarczej, gdzieś tak naprawdę ucieknie nam na dalszy plan. I nie będzie spełniał tej funkcji, którą chcielibyśmy na początku, planując to wszystko, żeby spełniał, tak? Ważną rzeczą jest również przekalkulowanie, czy ta działalność, ten pomysł na działalność rzeczywiście będzie się sprawdzał, czy stać mnie zarówno finansowo, jak i pod względem mocy przerobowych, tak to nazwę, do tego, żeby ten sukces osiągnąć. No i ważną rzeczą jest to, żeby wierzyć w siebie. Bardzo dużo ludzi jest naprawdę, można powiedzieć, perełkami na tym rynku, tylko one po prostu w siebie nie wierzą. Potrzebują coś, co pozwoli im na to, żeby rozwinęły te skrzydła. Ja nie mówię, że działalność gospodarcza jest dla każdego, bo tak nie jest, ale jest gro ludzi, którzy tak naprawdę boją się podjąć tej działalności, bo obawiają się, że z tym będą się wiązać różnego typu negatywne rzeczy, a przecież działalność może być czymś pozytywnym.
2: To ja myślę, że tutaj jedyne, co mogę dodać, to przede wszystkim to, że w tej decyzji, czy w jakichkolwiek innych rzeczach, tutaj będziemy starali się cały czas pomóc, ponieważ projekt Vision in Enterprise trwa. Jeżeli są osoby, które myślą o zakładaniu własnych działalności i chciałyby, prawda, tutaj jakiegoś wsparcia uzyskać z naszej strony, no to jesteśmy do tak naprawdę każdej dyspozycji. Jeżeli też są osoby, które już prowadzą na przykład działalność, ale tam coś nie do końca idzie tak jak trzeba, czy jakiś jest spadek obrotów, czy jakieś tam problemy się pojawiają, no to tutaj też jesteśmy od tego, żeby pomóc osobom z niepełnosprawnością wzroku do tego, żeby tutaj te obroty zwiększyć. Ja gorąco zachęcam do kontaktu, jakby tutaj ta nasza audycja pozwala nam przede wszystkim skreślić kilka mitów, które mówią o tym, że osoba niepełnosprawna czy osoba z niepełnosprawnością wzroku nie może, bo to nie jest prawna, co jakby pokazaliśmy. A jeżeli pojawią się jakiekolwiek inne wątpliwości, no to ja zachęcam do kontaktu. Jesteśmy w fundacji cały czas do Państwa dyspozycji, żeby odpowiedzieć na pytania i tak naprawdę pomóc.
0: A jak się można skontaktować? Może podajmy jakiś konkretny namiar, gdyby ktoś słuchał tej audycji i chciał na przykład z tobą, Łukaszu, jakiś kontakt nawiązać bezpośredni?
2: Do mnie bezpośrednio numer telefonu komórkowy to jest 663-000-034 i gorąco zachęcam do dzwonienia. Jeżeli ja nie odbiorę w tej chwili, to na pewno oddzwonię. Zachęcam też do wysyłania maili lukasz.hop@firr.org.pl. Jeżeli podałem za szybko, no to zachęcam do odwiedzenia strony internetowej fundacji, gdzie w zakładkach projekty można znaleźć projekt Vision in Enterprise i tam są szczegółowe namiary na mnie i też jakaś taka informacja krótsza na temat projektu i działań, które się dzieją.
0: I oczywiście pod tym odcinkiem, którego słuchacie w tym momencie, a który już niebawem zostanie opublikowany na stronie Tyflo Podcastu, można także w komentarzach pytać, no i myślę, że także Łukasz czy Renata będą zaglądać od czasu do czasu i także postarają się jakieś wątpliwości rozwiewać. Ja bardzo dziękuję Wam za pojawienie się w tej audycji, w audycji Tyflo Podcast w Radiu N. No i mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, że jeszcze kiedyś się spotkamy i porozmawiamy. No i przede wszystkim porozmawiamy już o sukcesie projektu Vision in Enterprise, bo w końcu o to chodzi, bo to bardzo fajny projekt jest i oby się wszystko udało zrobić tak, jak trzeba.
2: No, sukcesami myślę przede wszystkim będą te działalności, które powstaną. No i ja też zachęcam do tego właśnie, żeby jeżeli, drodzy Państwo, chcecie zakładać działalności gospodarcze i jest prawda oczywistych przyczyn, na przykład jesteście bardzo daleko od Krakowa, ale wokół Was jest Urząd Pracy, czy doradcy zawodowi, czy na przykład regionalne punkty, czy w ogóle punkty informacyjno-doradcze sieci KSU, które prowadzi PARP. To są instytucje, które są stricte nacechowane na wsparcie biznesowe i jeżeli traficie do takiej instytucji, jeżeli nie spotkacie się jakby z wystarczająco kompetentnymi osobami, to my też z naszej strony gorąco służymy radą tym osobom, które tak naprawdę mogą wspierać osoby z niepełnosprawnością wzroku, czyli każdy doradca biznesowy, doradca zawodowy, tudzież pracownik, który będzie pomagał osobom z niepełnosprawnością wzroku zakładać firmy, może do nas się skontaktować i korzystać z tych materiałów, które my też niebawem opublikujemy jako efekty wymierne tego projektu, który się właśnie będzie tutaj, prawda, przeinaczał w kolejny etap działania.
0: Renata Liwosz, doradca biznesowo-zawodowy oraz Łukasz Hoppe z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. To byli moi dzisiejsi goście dzisiejszego odcinka Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziękuję raz jeszcze, do usłyszenia.
2: Dziękujemy również, pozdrawiamy, do usłyszenia.
0: A kolejny Tyflo Podcast w Radiu N, rzecz jasna, już za tydzień po godzinie 19:00. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Wtedy także się usłyszymy ponownie. A jeżeli chodzi o audycję muzyczną, to usłyszymy się dzień wcześniej, bo spotkamy się w niedzielę po godzinie 20:00. Zapraszam wtedy na moją autorską audycję z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia.
5: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
6: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Witam serdecznie, Skrzydlewski Konrad.
9: Katarzyna Dojnikowska.
8: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w programie pokażemy Państwu, jak działają i opiszemy pokrótce cały ekosystem urządzeń Xiaomi. Konkretnie będziemy opisywać system Smart Home, ale zaczepimy przy okazji inne rzeczy. W międzyczasie zachęcam do kontaktu z nami. 663-883-600 jest numer telefonu do nas. Ewentualnie można do nas napisać na kontakt.tyflopodcast.net, no i wrzucać komentarze na Facebooku, YouTubie, tak żeby każdemu było wygodnie i jeśli miałby jakieś pytania, zapraszamy. To może zaczniemy od tego, jak w ogóle firmę jakby Xiaomi każdy z nas kojarzy, choćby z telefonów komórkowych. Chociaż ostatnio ta firma nawet zaczęła robić inne urządzenia, zaczęła coraz szerzej wchodzić w segment urządzeń AGD i RTV, a także samochodów, o czym niektórzy mogą się dowiedzieć.
9: Tak, samochód elektryczny. Ostatnio się tam pochwalili, że mają.
8: Tak, nawet robią sprzedaż lepszą niż Tesla swego czasu.
9: Ale my tu nie o samochodach.
8: A my nie o samochodach, a o czymś bardziej przystępnym cenowo. I może zaczniemy od tego, jak w ogóle taki system od Xiaomi, taki ekosystem wygląda. Fajnie jest, jak ma się na przykład telefon od firmy Xiaomi, wtedy aplikacja Mi Home jest tam zainstalowana i jest jakby dostępna do użycia i wszystko jest powiązane z kontem Xiaomi, które łączymy z telefonem, ale w dzisiejszych przykładach będziemy używać iPhone'a i będziemy na przykładzie aplikacji Mi Home Beta na iOS omawiać cały ten ekosystem.
9: No właśnie, to jest ważne, że to jest wciąż aplikacja w wersji beta. Więc dużo rzeczy jest dziwnych, nielogicznych i działa, no działa tak jak działa, ale o tym też opowiemy, no to nie jest... To nie jest aplikacja marzeń, można by powiedzieć.
8: Tak, o tym opowiemy później. Na początek może opowiedzmy sobie w ogóle, od czego tutaj zacząć, bo mamy pewną historię z tym systemem u nas i troszeczkę przemycimy do parę naszych historii w to. Przede wszystkim dobrze jest sobie zacząć od urządzenia głównego, które będziemy chcieli wykorzystać, i od urządzenia, które będzie wspierało nam łączność w tym systemie. W naszym przypadku będziemy omawiać oczyszczacz powietrza.
9: Nawilżacz.
8: Tak, oczyszczacz swoją drogą.
9: O oczyszczaczu powiemy, tak, ale tutaj nie ma co za bardzo o nim... No jest na tyle cichym urządzeniem, że ciężko coś o nim dźwiękowo pokazać.
8: Dokładnie.
9: Ale o oczyszczaczu też będzie, bo mamy. Więc będziemy głównie mówić o nawilżaczu, ale o innych urządzeniach też opowiemy. Krócej, bo krócej. Ale coś tam zawsze będzie.
8: W zasadzie to zaczynamy sobie od tego, że instalujemy sobie aplikację Mi Home na telefon. No i gdzieś tam sobie kupujemy urządzenie, którym chcemy sterować. W naszym przypadku będzie to nawilżacz powietrza. I zaopatrujemy się na przyszłość, jeśli chcemy to nasze środowisko, ten ekosystem rozwijać. Zaopatrujemy się w tak zwany smart hub, tudzież mostek, jak to niektórzy mówią.
9: Przy starszych standardach szyfrowania sieci może to nie być aż taki problem, no ale już przy tych nowszych lepiej w ten tak zwany mostek się wyposażyć, bo niestety nie wiedzieć czemu w zasadzie. Sprzęty Xiaomi lubią sobie wariować, kiedy je się podłącza do na przykład sieci z szyfrowaniem WPA3. No nie wiem, szukają bardzo długo na przykład aplikacji, sieci Wi-Fi i mają jakiś taki problem, więc lepiej mostek mieć. Jeśli się nie ma urządzenia z Androidem, bo to też przerabialiśmy, na Androidzie łączy się bez problemu, natomiast na iOSie lepiej mostek mieć, a że oboje mamy iPhony, no to mostek był konieczny tak czy siak.
8: W zasadzie to tak tylko informacyjnie dodam, że wszystkie urządzenia smart home od Xiaomi i zresztą nie tylko od Xiaomi, większość urządzeń smart home używa protokołu 2,4 GHz w przypadku sieci Wi-Fi, więc jeśli macie może Wi-Fi, które jest dwuzakresowe, nie powinniście mieć z tym problemu. A jeżeli macie włączoną sieć tylko 5 GHz, to polecam sobie włączyć tą drugą sieć 2.4, bo nie połączycie sobie żadnego urządzenia. I do czego zmierzamy w tym wszystkim? W zasadzie nam mostek, tak jak tutaj Kasia wspomniała, jest potrzebny do tego, żeby móc ominąć dużo różnych problemów z łącznością tych urządzeń. Ale też mostek się przydaje, kiedy chcemy potem sobie dokupić parę różnych akcesoriów, takich jak czujniki. Dlatego, że czujniki nie mają swojego interfejsu, takiego, którym można używać, z którym można wchodzić w interakcję, tak jak taki nawilżacz na przykład. I potrzebują jako pośrednika tego mostka, żeby się komunikować z siecią, żeby móc w ogóle być widoczne w aplikacji, żeby wysyłały nam jakiś sygnał, tak? A że Xiaomi ma tych czujników w swojej gamie trochę, bo ogólnie cały system Xiaomi Smart Home opiera się mają takie linie główne, właśnie oczyszczaczy powietrza, nawilżaczy powietrza, autonomicznych odkurzaczy, kamer do monitoringu domowego i zewnętrznego. No i mnóstwo innych takich pobocznych urządzeń, tak jak na przykład zegarki nabiórkowe, które mają wbudowany czujnik wilgoci i termometr. Doskonały temat do na przykład większych domów, jeśli chcemy wiedzieć, jaka
9: akurat
8: temperatura.
9: Akurat zegarek też mamy.
8: Tak, to akurat taki mój wymysł jeszcze gdzieś tam z czasów, kiedy ja sam oświetlenie sobie kupowałem do mojego pokoju i sam pokój jeden przerabiałem pod smart home od Xiaomi. No bo może nie dotyczy to tak tutaj, to może to jest temat, który jest potrzebny, ale czasem te takie małe urządzenia się przydają, właśnie takie jak mostki czy czujniki, ale w zasadzie to wszystko w Xiaomi zaczęło się od smart żarówek. Dlatego, że smart home jak tylko weszło, no to firma z Pekinu zaczęła coraz mocniej inwestować w ten biznes, zaczęli wprowadzać pierwsze swoje modele. Na początku były to modele tylko po prostu z możliwością regulacji barwy i temperatury światła, a potem zaczęło się pojawiać coraz więcej żarówki RGB, żarówki po Wi-Fi i tak dalej. To jest temat taki, że no te żarówki na przykład niektóre ciężej sparować, bo no nie mają żadnego przycisku. One mają swoje zasilanie po prostu, które pobierają z lampy, w którą na przykład ją wkręcimy z gniazda, tak? Z gwinta, z gwintu, który jest...
9: No to jest gwint E27.
8: E27. Są wersje E14 do kupienia, ale są bardziej niepopularne.
9: Ale może o żarówkach to my tu nie będziemy dużo dyskutować.
8: Wiadomo.
9: Bo żarówki...
8: Żarówki i osoby niewidome nie do końca to są światy ze sobą, które się przenikają. Niemniej jednak od tego ja u siebie wyszedłem, tak?
9: I no to... u mnie pierwsze co się pojawiło, jako że ja do sprzątania to... Ja nie lubię sprzątać. Więc kupiłam sobie odkurzacz, albo raczej robot sprzątający, z funkcją mopowania. Skądinąd niedawno się dowiedziałam, że on nie jest w polskiej dystrybucji, co jest bardzo ciekawe, bo no cóż, software jest po polsku i wszystko jest w porządku z nim, że tak powiem, ale okazuje się, że RTV Euro AGD sobie sprowadza, bo to jest od Xiaomi, natomiast to jest taka linia Viomi V3 dokładnie. I to jest odkurzacz, który ma funkcję mopowania i odkurzania. Więc u mnie się zaczęło od odkurzacza właśnie, który coś tam nawet do nas mówi. Jest o tyle uprzejmy, że nawet się odezwie. Także jest, u mnie był pierwszy odkurzacz, a później to poszło dalej.
8: Tak, dodam tutaj jeszcze od siebie, że przy wyborze akcesoriów od Xiaomi uważajcie na dystrybucję, dlatego że urządzenia potrafią mieć różne dystrybucje. I często w internecie, jak kupujecie z Allegro czy z innych stron, które nie są, powiedzmy, sprzedają je, ale to nie jest tak jak sklep stacjonarny czy oficjalny dealer Xiaomi w Polsce, może się okazać, że kupicie na przykład żarówkę, która jest przeznaczona na rynek azjatycki i dostaniecie software po chińsku, na przykład.
9: No, to jest przypadek, który ja znam osobiście, co prawda nie ja, bo ja wiedziałam, czego szukać, ale moja siostra tak właśnie sobie kupiła odkurzacz, który jej gada po chińsku, więc jakby no niespecjalnie. Później nie. Jakoś go przestawiła na angielski, no to tam pół biedy. Po angielsku to bez problemu, ale no po chińsku to już tak nie bardzo.
8: Xiaomi co prawda ma wersje swojego softu, które są uniwersalne i często na różne kraje jakby są wypuszczane te same urządzenia i soft po prostu się tam...
9: Globalny jest soft, tak, i tylko lokalizację on sobie potrafi...
8: zmieniać język.
9: Tak, stwierdzić, po jakiemu będzie do nas ewentualnie gadał, jak potrzebuje do nas pogadać.
8: To się też przydaje, jak kupujecie telefon od Xiaomi albo od Poco, dlatego że no, te dystrybucje, jak chcecie kupić po taniości, na przykład nowego Pocophone'a, no to fajnie, macie na AliExpress dostępne różne oferty, ale musicie wiedzieć wtedy, że będziecie mieli software po chińsku i póki nie zdejmiecie blokady i póki w ogóle nie zaczniecie sobie grzebać w softcie, żeby zainstalować polską wersję, no to będziecie mieli wersję
9: azjatycką. Ale nie straszmy tak ludzi, bo to też nie jest tak, że tutaj tragedia, dramat i w ogóle, bo...
8: Często zmiana regionu pomaga, po prostu.
9: A najlepiej korzystać z oficjalnych źródeł.
8: Dokładnie.
9: Drogo nie jest. Właśnie to jest powód, dla którego my poszliśmy w inteligentny dom od Xiaomi, a nie od chociażby Apple, gdzie Apple jest nam bliższe i HomeKit, tak no, w sercu bliższe można
8: powiedzieć. Nawiasem mówiąc, HomeKit i Xiaomi Home nie do końca się lubią. To znaczy, istniała kiedyś możliwość dodania do aplikacji dom urządzeń z inteligentnego domu Xiaomi, ale od pewnego czasu tej opcji nie widzę. Tak jakby nie do końca coś tam poszło.
9: Mnie to nie dziwi, no konkurencji przecież nie będą wspierać też.
8: No tak, aczkolwiek
9: jakby.
8: Apple się chwali tym meter, tym standardem, że...
9: No my to nie Apple, tylko o Xiaomi, więc nie będziemy tutaj dyskutować
8: dokładnie.
9: Może o tym. Bo co jest istotne, no akcesoria od Xiaomi są rzeczywiście dużo tańsze. Dużo tańsze, a wcale nie jest tak, że są gorsze.
8: Taki zestaw startowy, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, taki nawilżacz powietrza plus mostek, to jest wydatek rzędu 450-500 zł maksymalnie.
9: No to maksymalnie już, bo to już jest tak. No tak.
8: 340 chyba kosztował nas nawilżacz. No i 150 mostek.
9: No, czyli tak, prawie 400. Prawie 400? Nie, powyżej troszkę. No, ale powyżej, ale... No, tutaj przepraszamy.
8: No, mamy czworonoga, więc on się czasem będzie wypowiadał na różne tematy.
9: On się wypowiada na temat taki, że po prostu jemu się nie podoba to, że inny pies szczeka za drzwiami, także tak.
8: W każdym razie, właśnie chcieliśmy złożyć sobie taki system, no i Xiaomi daje nam najlepsze możliwości za rozsądną cenę i nawet będziemy za tą cenę jesteśmy w stanie przełknąć niedopracowanie aplikacji.
9: Tak, bo też ogólnie najpierw wpadliśmy na to, że trzeba by zamontować kamery, ale to ze względu nie na nas, tylko na nasze zwierzaki, między innymi na tego szczekającego stwora, który tutaj się odezwał. No więc mamy dwie kamerki i działają. Działają dobrze.
8: Działają, śledzą twarze, są wrażliwe na ruch lub na osoby. To można sobie skonfigurować. Fajną opcją w tym ekosystemie Xiaomi jest to, że można sobie automatyzować różne czynności. I można sobie naprawdę ładnie to wszystko pokonfigurować.
9: Tak, i podpinać urządzenia do tych automatyzacji.
8: Dokładnie.
9: Więc to nie jest też tak, że no możemy na przykład skorzystać z czujnika w jednym urządzeniu, a do tego załóżmy, gdybyśmy wzięli pod uwagę nawilżacz, tak, i zegarek, który mamy, to automatyzację robimy taką, że kiedy czujnik w zegarku wykryje poziom wilgotności tam poniżej, załóżmy 40%, to nam się odpali nawilżacz. Nawilżacz zresztą też ma swój czujnik, więc nawet nie potrzeba by było zegarka, zresztą mamy taką automatyzację. No i niestety tutaj muszę wspomnieć, o tym będzie więcej, ale wspomnę przy okazji, że niestety tworzenie automatyzacji jest niedostępne. Więc albo oko do pomocy trzeba zaangażować, albo odpuścić sobie automatyzację, bo niestety tego z voiceoverem nie zrobimy.
8: No chyba, że na Androidzie, jeśli ktoś ma, będzie to wyglądać lepiej, ale tego no, z przyczyn wiadomych nie ustaliliśmy. No właśnie,
10: aby otworzyć
8: aplikację. Będziemy teraz rozmawiać sobie o aplikacji Xiaomi Home Beta.
9: Niestety beta.
8: Ogólnie rzecz biorąc, aplikacja jest dość obszerna i ja tutaj będę się skupiał głównie na...
10: Lampka biurkowa.
8: Będziemy sobie ogólnie rozmawiać o tym, jak aplikacja jest podzielona, jakie ma...
9: Jak jest skonstruowana. I co jest ważne, o tym trzeba powiedzieć, bo to jest coś, co może niektórych na początku irytować. No myśmy już się przyzwyczaili do tego, bo to nie było wyjścia. Niestety, co urządzenie, to inny interfejs w aplikacji.
8: Tak, musicie wiedzieć o tym, że urządzenia nieraz pochodzą z różnych lat produkcji, z różnych, jakby to się mówi, linii od produktów Xiaomi. Co zatem idzie, cały ten software, cała aplikacja, cały system obsługi tych urządzeń jest inny. Moja lampa, która stoi na biurku, ma interfejs całości po polsku, jest łatwy w obsłudze. Ale moja żarówka, która jest w innym miejscu, ona zupełnie ma po angielsku, system ma opisy zupełnie inne i tak dalej.
9: Kamera na przykład ma interfejs częściowo po polsku, częściowo po angielsku.
8: Dokładnie.
9: Bo przyciski są po prostu po angielsku, a część informacji o kamerze jest po polsku. Natomiast... A tak, to jest nasz dom, bo my tutaj tak, jako fani jako Wiedźmina
8: zadeklarowani mamy... fani Wiedźmina mamy pewne swoje nazwy powplatane w ten ekosystem.
9: Tak.
8: Także przejdźmy może sobie od początku.
9: Pokażemy może zegarek, bo to jest ciekawe, bo my jako osoba niewidoma tak normalnie, no to nie zobaczy tego, co tam jest na tym zegarku. Godziny nie zobaczy, ale co zobaczy? Zobaczy wilgotność i temperaturę w pomieszczeniu. Trzeba podgłośnić trochę tego iPhone'a, zdaje się. Takie mam... przeczucie.
8: Okej.
10: Okay. 26,5. 42 wilgotność. 26,5.
8: Wilgotność 26,5.
9: No, za niska.
8: To jest niska, ale ona wynika z pewnej rzeczy, o której też zaraz powiemy.
10: 41.
8: To jest...
10: przycisk. Wilgotność. Procent. 41.
9: Tu masz wilgotność.
10: Temperatura.
9: Temperatura
10: 26,5.
9: Tak. Jak ruszysz, czyli tak. Ale 41. I tak wilgotność jest niska, bo przycisk. To jest 40...
10: Temperatura, DC, wilgotność, procent.
8: Mamy tutaj jeszcze takie zestawienie.
10: Historia.
8: Możemy sobie wejść w historię pomiarów. Możemy sobie śledzić, jak na przykład w nocy temperatura się zmienia i wilgotność, jak zmienia się w dzień. To nam może pomóc na przykład, jeśli jesteśmy alergikami, albo jeśli na przykład mamy rośliny w jakiejś części domu, na których zależy nam na przykład, żeby miały odpowiednie warunki do rozwoju.
9: Lub zwierzęta, które potrzebują odpowiednich warunków. My mamy żółwia stepowego i on no, potrzebuje. Więc też warto to monitorować. Co tutaj tak jeszcze... To, co tam buczy w tle, jak słychać, to jest oczyszczacz powietrza. To o nim później powiemy.
10: Automatyzacja temperatur, wilgotność, 20-40, przycisk. Automatyzacja.
8: Tu możemy sobie automatyzację utworzyć.
9: Ale tak jak mówiłam, to jest niedostępne.
8: Dokładnie. Niemniej jednak no, są tu różne opcje. Możemy na przykład sobie ustawić, że na przykład jeśli mamy wiatrak od Xiaomi, taki stojący, to możemy sobie wyznaczyć automatyzację, że ma się włączyć, jak na przykład temperatura wzrośnie do 28 stopni. Nie?
10: 65%. Wróć.
8: To wszystko jest takie dość ładnie opisane. O właśnie. Czasem etykiety są po chińsku.
9: To nie tyle są etykiety, co masz po prostu włączone opisy obrazków i masz nieprzestawiony język.
8: A.
9: Teoretycznie ale... ja bym mogła wam pokazać, bo ja mam tu ustawione wszystko voiceovera pod siebie, więc ewentualnie jak coś, to jeszcze ja... no bo cóż... Słabowidzący nie ustawia sobie voice-overa.
8: No nie, ja z voice-overa korzystam dość sporadycznie. Przede wszystkim aplikacja dzieli się na pomieszczenia i na urządzenia. Można też dodawać domy, jak mamy domek letniskowy i mamy też sobie jakiś tam smart home zrobiony, jak mamy dom tutaj u siebie i mamy sobie też coś innego zrobione, możemy sobie się między tymi domami przełączyć automatycznie bądź ręcznie. Mamy u nas dwa pomieszczenia, mamy sypialnię i salon. I to są pomieszczenia, w których te urządzenia się znajdują. Ja przejdę tu specjalnie teraz do
10: oczyszczacza,
8: żeby wam pokazać, że on się teraz zachowuje tak, jak się zachowuje, dlatego że... Dlatego, że on sobie wykrył, że jest trochę pyłku w powietrzu i zaczyna sobie tam odfiltrowywać to zanieczyszczenie. Robi to często niezależnie od nas, to znaczy w trybie automatycznym, ale można mu to potem poustawiać. Oczywiście aplikacja umożliwia też kontrolę tych urządzeń nie tylko w domu, ale poza nim. Załóżmy, no chcemy sobie na przykład to powietrze zrobić bardziej wilgotne w domu, no to możemy włączyć nawilżacz powietrza, zanim przyjedziemy z pracy do domu. Przychodzimy, a tam mamy dosłownie tropikalną dżunglę, nie?
9: Tak, możemy, tak jak my to czasami robimy, sprawdzamy sobie, co robi nasz pies, więc go na kamerze podsłuchujemy i
10: 19:34.
9: Takie rzeczy tutaj możemy też robić, żeby,

0: pamięć masową NAS do czegoś systemu po np. przez mostek, albo zastosować ich abonament od Xiaomi, który tam kosztuje pewne pieniążki miesięcznie lub rocznie. Oni wtedy dają nam miejsce w chmurze na magazynowanie nagrań z kamery. Co też jest opłacalnym tematem, jak mamy tych urządzeń trochę. Tam różne są warianty subskrypcji w zależności od tego, ile urządzeń chcemy podłączyć i ile miejsca na dane chcemy mieć.
1: Lampy nocne.
0: No tutaj lampki nocne nie będziemy pokazywać.
1: 38% nawilżacz, przycisk.
0: Mamy nasz nawilżacz powietrza.
1: Włącz.
2: Na razie to może go nie włączaj, bo on jest nieuzupełniony, więc ja
0: tutaj... Ale właśnie chciałem to pokazać, że on się teraz będzie włączał i za chwilę nam zasygnalizuje. Bądź nie zasygnalizuje, bo to różnie z tą aplikacją bywa, że nie ma wody. I tutaj pojawia się drugi temat, że no, nawilżacz potrzebuje do działania wody destylowanej.
2: Mamy tutaj taką butelkę. Ja go może najpierw opiszę, bo to inaczej to nie ma co przechodzić do jakiegokolwiek testu, czegokolwiek, pokazania tego, jak to działa. No jest tak. Ten nawilżacz wygląda jak taki, ja wiem, najlepiej to można go opisać jak taki baniak.
0: To jest taki cylinder w zasadzie, okrągły, z takim lejkiem na górze. Ten lejek nie jest tam bez powodu, bo w tym nawilżaczu można uzupełnić tą wodę, nie otwierając go. My zrobimy to poprzez otwarcie go ręcznie.
2: Tak jest wygodniej.
0: Tak jest wygodniej, tym bardziej, że osoba niewidoma wtedy może sobie włożyć tam rękę do środka i sprawdzić na przykład, jaki jest poziom cieczy.
2: Nawilżacz ma przyciski dwa. Jeden służy do włączania, wyłączania, drugi do zmiany trybów, bo on ma swoje tryby, o tym zaraz. Co tu jeszcze mamy? Mamy szufladkę na jednej, no ciężko powiedzieć ze ścian, ale bo to nie jest, to jest okrągłe, więc trudno mówić o ścianach.
0: Od strony kabla zasilającego.
2: No tak, jest tak, tak jest najłatwiej kablem to określić. Jest taka szufladka. I w tej szufladce jest taki filtr, można powiedzieć, czy to bardziej taki bawełniany wkład, coś takiego. I na ten wkład można sobie lać olejek do aromaterapii jakiś, żeby nam to powietrze pachniało.
0: Dodam jeszcze, że producent dostarcza wymienne te wkłady. I możemy sobie po zużyciu jednego wymienić w razie czego na nowy. Co ciekawe jeszcze, producent ogólnie wspomina, że ten nawilżacz powietrza, oprócz tego, że nawilża to powietrze, to je filtruje i, co ważne dla alergików, dezynfekuje je, to znaczy sterylizuje poprzez lampę UV, którą ma wbudowaną.
2: Ten model
0: konkretnie, bo to jest wyższy model.
2: Bo są dwa modele nawilżaczy i jeden jest z tą lampą, a drugi jest bez. My mamy ten z lampą. I tak, przejdźmy do tematu uzupełniania wody. Na górze jest pokrywa, którą podnosimy sobie. I tak. Jak to wygląda w środku? W środku jest zbiornik. Ale jakby nie do końca po środku, bo widzę, że to jakoś dziwnie zamontowane jest. Jest taka jakby, to wygląda jak rurka. To w tą rurkę nie lejemy wody. To o tym trzeba pamiętać, żeby nie lać w rurkę. Tylko do zbiornika. Czyli dookoła jakby lejemy, a nie w tą rurkę, która tam wystaje i teoretycznie ma dziurę, teoretycznie można by w nią wlać.
0: Jeszcze tutaj wspomnę, niech w tym czasie Kasia tutaj będzie rozbrajać.
2: O ile odkręcę, bo obawiam się, że potrzebuję silniejszej ręki do tego.
0: Mianowicie w nawilżacz wchodzi 4,5 litra cieczy.
2: Tak, wody destylowanej lub tak. demin...

0: Demineralizowanej.
1: To zdaje się, ostatnio ktoś mi powiedział, że to jest jedno i to samo.
0: Ale... Nie, to nie jest jedno i to samo z punktu widzenia chemii, to nie jest jedno i to samo. Dlatego, że trochę inaczej to. Nie będziemy się zagłębiać w tematy chemiczne.
1: To nie lekcja chemii.
0: Ale to nie jest jedno i to samo. Wbrew pozorom.
1: Tutaj mnie pies zaczepia, chce się trochę bawić, więc...
0: Pies mnie podsiadł dokładnie, bo... No i mamy 5 litrów wody i teraz trzeba to wlać. Więc trzeba się z...
1: Możesz spokojnie...
0: Tak, tylko ja nie mogę tego podnieść, bo to jest ciężkie. Dobra.
1: To poczekaj, mogę pomóc.
0: Jakoś trzymam z góry. Bo to nie jest takie wcale proste.
1: Ale zapewniam was, że to idzie sobie z tym ładnie poradzić. Dla niektórych też łatwiejsze może być kupowanie po prostu wody destylowanej w litrowych butelkach i uzupełnianie na przykład na bieżąco. Z naszych obliczeń w zasadzie wynika, że 5 litrów tej wody starczy przy założeniu, że używamy tego nawilżacza w sytuacjach niskiej wilgotności. No to tak na tydzień spokojnie jeden pojemnik starcza. Przy czym, no jeśli lubimy się bawić w olejki, lubimy wilgotne powietrze, no to będzie on oczywiście szybciej nam się wyczerpywał. Ale nawilżacz ma wbudowaną... Coś tu się leje.
0: Leje się, bo chyba za dużo... Leje się, bo się lało, no bo jest duża pojemność.
1: A, no tak, dobra. Poczekaj, ja doleję do końca. A może ty, kochanie, przejdź się po papier.
0: Prawie do końca.
1: Okej.
0: Okay. No, dobrze, mamy małe problemy techniczne.
1: Ale to na spokojnie.
0: No cóż, woda, no.
1: W każdym razie kwestia jest taka, że nawilżacz ma też wbudowany czujnik. Jeśli wilgotność przekroczy 80%, to nawilżacz wyłączy się sam. Więc nie należy się tym przejmować za mocno. Jeśli ktoś zostawi go włączonego, no to on po pewnym czasie się wyłączy samodzielnie. Nie trzeba wtedy programować żadnej automatyzacji.
2: Mamy już wszystkie najważniejsze etapy przygotowania naszego urządzenia ze sobą. Jest podpięte, jest powiązane z aplikacją i jest zasilone o świeżą wodę destylowaną. Także
0: wypiło sobie stworzenie 4,5 litra.
2: Ja spróbuję włączyć z aplikacji. Ona jest obecnie wyłączona. Włączymy sobie.
0: Tak, włączył się.
2: On teraz działa, bo my go używamy w trybie tak zwanej wilgotności stałej. I on będzie robił, on będzie działał bądź nie działał, tak żeby utrzymywać optymalną wilgotność 50% w pomieszczeniu. Ale oprócz tego mamy różne poziomy pracy tego urządzenia. Poziom 1, czyli taki leciutki. Poziom 2 średni, poziom 3 najmocniejszy, kiedy on dużo tej wody pobiera.
0: Możemy pokazać te wszystkie poziomy, bo one też się różnią dźwiękowo.

0: Stała wilgotność.
1: No i właśnie tu jest ten poziom stałej wilgotności.
0: Stała wilgotność. 70-40.
1: Gdzie 70-40, czyli od 40 do 80% możemy tą wilgotność ustawić.
0: 70-55%.
1: Mamy ustawione na 55%.
0: 70, włącz ukośnik lub wyłącz. Wilgot 51. Planowane włączenie ukośnik wyłączenia.
1: Można tu sobie zaplanować, czy ma się, kiedy ma się włączyć, wyłączyć. I w zasadzie pewne funkcje są tożsame dla każdego urządzenia, czyli można mu zaprogramować, kiedy ma się włączyć, kiedy wyłączyć. Oczywiście dla tego nawilżacza występują też automatyzacje. Także wszystkie te urządzenia mają tą właściwość. No i teraz ja to widzę, Państwu tylko opiszę. Nad urządzeniem ulatnia się taka mgiełka z tej wody destylowanej. I tam na szczycie tego urządzenia są dwie dysze. Są takie dwa otwory, z czego jeden jest stały, a drugi jest obrotowy. Możemy sobie regulować to, w którą stronę ta mgiełka ma być zwrócona. Na przykład mamy ten nawilżacz sobie w sypialni i chcemy, żeby na przykład ta mgiełka nam też dmuchała na nasze łóżko. Możemy sobie to ustawić i wtedy intensywniej to powietrze mamy nawilżane w tym kierunku. Tutaj mamy
0: 70-55, regulacja stała, wilgotność 52.
1: Mamy teraz wilgotność 52% i on sobie będzie teraz pracował, dopóki nie wykryje tych 55%. Po osiągnięciu tej wartości...
2: On ma do 60 mam ustawione, nie do 55, tylko do 60.
1: Znaczy w trybie wilgotności stałej ma 55, ale my zaplanowaliśmy w swojej automatyzacji to tak, że bez względu na to, jaki tryb jest odpalony w tym nawilżaczu, jeśli wilgotność w pomieszczeniu dobije do 60, to on się sam wyłączy. Dlatego, że nasz żółw potrzebuje wilgotność tak mniej więcej 55-60. Dla nas to jest też fajna wilgotność. Alergia mojej narzeczonej jest w spokoju, siedzi sobie, nie odzywa się. A głównym powodem tak naprawdę właśnie zakupu tych dwóch urządzeń, czyli nawilżacza i oczyszczacza, było właśnie to, żeby się objawów tej alergii jak najbardziej pozbyć.
3: W międzyczasie, słuchajcie, dostaliśmy dwie wiadomości na WhatsAppie od naszego słuchacza Oliwiera, więc teraz proponuję, posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia.
4: Dzień dobry. Jeżeli chodzi o tą aplikację Xiaomi i o te produkty, to moja opinia jest całkiem dobra. W sensie, ja to testowałem na iPhone'ie, miałem możliwość przetestowania pod tą aplikację był podpięty odkurzacz Xiaomi Roborock S6 Max V. Było to wszystko bez mostka, w sensie nie było tego mostka i w miarę dobrze to działało, w sensie nie było problemów z łącznością, nawet po danych komórkowych. A jeżeli chodzi o tą aplikację, to moim zdaniem jest całkiem dobra, ma dużo możliwości konfiguracji. Ja jeszcze wtedy to testowałem, kiedy ta aplikacja miała trochę problemy w niektórych opcjach z tłumaczeniem, bo to było jakieś 3 lata temu i moim zdaniem teraz to, nie wiem jak to teraz wygląda, ale jak na tamte czasy, to nawet nieźle działało. A jeszcze chciałem dodać, a propos tych asystentów głosowych, na przykład Google, Alexa, czy tam Siri, to ja to testowałem, no, podpięte było to do głośnika Google Home i w miarę to dobrze działało, w sensie komendy, wiadomo, po angielsku, ale na przykład hey Google, turn on robot on kitchen, to działało dobrze. No, sporadycznie się też, wiadomo, zdarzały problemy z przesłaniem komend do samego robota, w sensie niby Google mówił, że okej, okay, ba, ba, ba, no, inne takie, ale odkurzacz się nie włączał. Więc czasami się właśnie takie problemy działy.
3: I tyle wiadomości.
1: No tutaj słuszna uwaga jest, że faktycznie cały ten ekosystem może współpracować z asystentami głosowymi. Głównie po angielsku, aczkolwiek Google Home ostatnio, zdaje się, zaczyna powoli się w języku polskim specjalizować, ale to przynajmniej nie testowałem tego osobiście, więc nie mogę tego zagwarantować. Ja testowałem kiedyś to moje środowisko, jeszcze wtedy w pokoju podpinałem sobie to pod Siri i jakby automatyzację sceny, że mam włączyć to, to, to i tamto, to sobie to podpinałem pod komendę w aplikacji DOM i pod HomeKit, ale w tej nowej wersji aplikacji nie widzę już integracji urządzeń z Applem, więc pewnie to na razie wyrzucili. I no tutaj kolega ma rację pod tym kątem, że da się to zrobić, da się te sprząc te urządzenia z tym asystentem, ale my po prostu tego jeszcze nie testowaliśmy, więc dla kogoś, kto ma Google Home'a, czy może ma Alexę, no to może niech się też podzieli swoimi doświadczeniami.
2: My nie mamy, więc nie wiemy.
1: Tak, aczkolwiek jedynym asystentem, którego mamy, to jest w HomePodzie Mini Siri, ale no tak jak właśnie tutaj powiedziałem, Xiaomi się z Applem nie do końca dogadują w tej kwestii. Może jest to kwestia tej nowej wersji iOS-a, może wtedy będą bardziej otwarci na tę współpracę. Na razie pozostaje nam jako fanom iPhone'a i tego ekosystemu czekać. Co do aplikacji, no to fakt, u każdego może to działać trochę inaczej. Też tam ten nasz kolega no, testował tą aplikację dość dawno, no bo dzisiaj w tej aplikacji się już trochę pozmieniało, ona jest w większości
2: przetłumaczona. Tam się dużo zmieniło, przez lata się dużo zmieniło, bo ja mam chyba ten odkurzacz swój bodajże około właśnie 3 lat, czy nawet 4. I on, no powiem tak, w dużej mierze działa w porządku, ale już na przykład takie rzeczy jak zaplanowanie jego pracy, i to nie mówię przez automatyzację, tylko normalnie tam jest taki harmonogram, który pozwala zaplanować, kiedy ten odkurzacz ma sprzątać, kiedy ma nie sprzątać i tak dalej. No to jest takie średnio dostępne. Jakoś tam da się, ale szczerze wygodniej jest, jak zrobi to ktoś widzący, niż się męczyć z tym, bo niby jest normalny wybieracz tego minutnika, ale to średnio to chce działać. Raz zadziała, raz nie zadziała. Prawda jest taka, że ta aplikacja ma różne kaprysy, bo na przykład czasem jest tak nawet z tym nawilżaczem, że niby klikniemy włącz, wyłącz, a on nie reaguje, bo ma takie widzimisię, bo ma ochotę sobie. A
1: i tak jak tutaj kolega powiedział, że bez mostka działało mu wtedy. Jasne, może mogło wtedy działać, tylko pytanie, czy nasz słuchacz miał sieć po WPA3, bo no tutaj z uwagi na to, że w naszym domu pracuje się też korporacyjnie i pracuje się zdalnie i pewne protokoły bezpieczeństwa muszą być zachowane, no to nasza sieć Wi-Fi jest jednak trochę bardziej, powiedzmy, bezpieczna. A smart home się nie do końca z tym lubi, przynajmniej według mojej wiedzy.
2: No niektóre urządzenia się nie lubią.
1: Niektóre urządzenia miały problem ze skomunikowaniem się tak ad hoc z iPhone'em po sieci lokalnej.
2: No chociażby odkurzacz potrafił mi pokazywać czasami od 10 dni, że jest offline, mimo że no jak offline, jak jest podłączony do Wi-Fi, więc no to są takie uroki niestety tej sieci. Potrafią być. Nie mówię, że tak będzie u wszystkich. To nie jest tak wcale, że nie wiem, każdy będzie tak miał. Ale prawda jest taka, że im więcej urządzeń, tym więcej może wystąpić problemów, więc jak się ma więcej tych urządzeń, to ten mostek no wypada mieć.
1: Ten mostek jest głównie dedykowany do tych akcesoriów takich mniejszych. Ja tutaj od dłuższego czasu rozmyślam nad zakupem przynajmniej 2 czujników otwarcia drzwi i czujnika zalania. To znaczy jest taka fajna procedura w tym ekosystemie i taka automatyzacja, że przylepiamy sobie taki czujnik wilgoci, czujnik cieczy konkretnie, na płytkach w łazience przy poziomie gruntu i ustawiamy sobie, łączymy go z mostkiem, wiadomo, i ustawiamy sobie automatyzację, że w momencie, w którym czujnik zacznie działać i zacznie rejestrować, że jest mokro, a nas nie ma w domu, no to dostajemy powiadomienia o tym, nie? Możemy wtedy na przykład sobie jeszcze do tego kupić tak zwanego smart pluga, to jest takie gniazdko po prostu, tak jak marka Fibaro czy inne tego typu tematy, inne firmy tego typu mają na rynku, że wpinamy sobie jakby taką przejścióweczkę do gniazdka, która łączy nam się z Wi-Fi i ona pozwala tym gniazdkiem zarządzać włącz-wyłącz i możemy sobie wtedy na przykład pralkę spiąć tak, żeby ona się wyłączała w momencie, w którym, nie wiem, coś się stało, zalało na łazienkę, tak? Są oczywiście od Xiaomi takie tak zwane bezprzewodowe włączniki, można je sobie spinać z oświetleniem, z różnymi akcesoriami, możemy sobie taki włącznik nakleić na ścianę i wtedy albo przytwierdzić na stałe wkrętami, to zależy od naszej wizji, ale możemy też na taśmę dwustronną 3M, ona jest dostarczona w zestawie, sobie takie akcesorium przykleić i możemy sobie sterować oświetleniem poprzez Wi-Fi, tak? No, czujnik otwarcia drzwi jest o tyle fajny, że jak mamy zwierzęta albo jak wychodzimy z domu, to możemy sobie ustawić taką sekwencję, taką automatyzację, że w momencie zamknięcia drzwi kamery na przykład przejdą w tryb monitorowania ciągłego, czyli będą nas informować o każdym ruchu. Zależy, możemy też ustawić czułość, czy bardziej, czy mniej, ale mogą nas informować o ruchu, mogą śledzić twarze i tak dalej, i tak dalej. Także jest tego trochę do ustawienia. I ta aplikacja Xiaomi Home jest naprawdę duża, bo im więcej tych rzeczy mamy w tym naszym domu, tym więcej rzeczy możemy w niej robić tak naprawdę. Naszym ostatnim zakupem jest oczyszczacz powietrza, który no, ma bardzo fajne opcje dla alergików. Filtr starczy na rok, on jest dość spory, bo tam nawet do 100 kilkudziesięciu metrów kwadratowych potrafi pokryć przestrzeń. 125, jakoś tak. Ale my mamy mieszkanie, które jest dość otwarte i ma te około 50 metrów kwadratowych, więc postawiliśmy na jego większą wersję, bo będzie po prostu bardziej wydajna. A nie chcieliśmy sobie zawalać urządzeniami każdego pomieszczenia z osobna. Fajne rozwiązanie dostępnościowe jest takie, że wszystko da się zrobić z aplikacji.
2: To jest bardzo ważne o tyle, jeśli chodzi o ten oczyszczacz, że on dla niektórych stety, dla niektórych niestety ma ekran dotykowy, więc no jest to pewnego rodzaju problem, ale tak jak mówimy, całe szczęście wszystko da się zrobić z aplikacji, to co jest najważniejsze w tym oczyszczaczu. No i też dla tych, co niechcący czasami zahaczają o ekran, co ja też robiłam i się irytowałam, że sobie przestawiałam tryby, nie wiadomo co tam napsułam, wiadomo, trudno coś tak zepsuć w sumie, bo no ale jednak bałam się, że coś popsuję, no to ten wyświetlacz dotykowy można sobie spokojnie zablokować, on wtedy nie reaguje na dotyk, a wszystko w zasadzie co tutaj mamy na tym ekranie, to możemy zrobić sobie z aplikacji. To też jest bardzo ważne, więc oczyszczaczy nie należy się bać pomimo ekranu dotykowego.
1: Dodam jeszcze tutaj na marginesie, że oczyszczacz ma coś takiego jak tryb nocny. Tu w aplikacji się spotkacie z nomenklaturą uśpienie, co jest mało trafne.
2: Tak, ale to jest kwestia tłumaczenia. Tłumaczenie tak, pozostawia dokładnie. Wiele do życzenia. No, albo się użytkownik domyśli,
1: albo się takie rzeczy po prostu kocha, albo się nienawidzi, jakby to wiadomo. Kwestia gustu i kwestia tego, czy ktoś po prostu jest na to wrażliwy, czy nie. Ale to ten tryb nocny, tudzież tryb uśpienia, jak to deklaruje producent, zwalnia nam wentylatory do takiej bardzo małej prędkości, że jest niemal niesłyszalny i co prawda nie wygasza wyświetlacza, ale można sobie w automatyzacji ustawić coś takiego, że w momencie, w którym nawilżacz wchodzi w tryb nocny, to wyświetlacz się nam wyłącza do zera i nic tam nam po oczach nie błyska. Jak ktoś ma poczucie światła, to będzie wiedział, o czym mówię. Ten wyświetlacz
2: jest drażniący. Ja jako osoba z poczuciem światła mogę powiedzieć, jak nie podejdziecie, to błyskać nie będzie.
1: No dokładnie.
2: Chyba, że macie naprawdę jakieś takie, że musicie być, możecie widzieć światło z daleka, ale ja jako człowiek, który widzi dość dobrze światło, ale jednocześnie musi widzieć je z bliska, to powiem szczerze, jak się blisko nie podejdzie, tego nie widać. To nie przeszkadza, nie wiem, w spaniu, nawet jeśli jest włączone, ale nawet dla oszczędności energii można sobie to wyłączyć, żebyśmy tutaj za dużo energii nie brali.
1: Może to się też nam przydać, jeśli na przykład mamy dzieci i chcemy, żeby nasze dzieci były spały w komfortowych, czystych warunkach, a jednocześnie wiemy, że na przykład no, nasze dziecko widzi i jest na to światło wrażliwe, można wtedy sobie powyłączać ten interfejs. Jest to też jak najbardziej korzystne z tego punktu widzenia. No, jest fajna, jest kilka fajnych akcesoriów, które też mamy na oku. Mamy zwierzaki, więc myślimy sobie o inteligentnej fontannie dla kota, bądź o dozowniku karmy od firmy Xiaomi, który też podbił nasze serca, bo jest ładny, a jednocześnie cenowo nie rozwala.
2: Funkcjonalny, to jest najważniejsze, że jest funkcjonalny.
1: Dokładnie.
2: No fontanna to już jest w ogóle...
1: No fontanna to jest must have dla kociarzy. Jak ktoś chce, żeby ta woda, którą pije nasz pupil, była czysta, świeża i przede wszystkim dostarczana w takiej formie, jaką większość kotów preferuje, czyli w formie płynącej.
2: A jeszcze jak ktoś jest technologicznie tutaj mocno zanurzony w tym temacie, no to po prostu jeszcze przy okazji, ma sobie urządzenie do inteligentnego domu, które nas powiadamia o tym, że nie ma wody w fontannie.
1: To jest świetny, w ogóle zarówno ten dowozownik do karmy, jak i ta fontanna, to jest świetny temat dla zapominalskich. Ludzi, którzy po prostu nieraz są zapracowani, czy nie do końca pamiętają o takich rzeczach, nie?
2: Którzy po prostu nie lubią, nie chce mi się dać karmy zwierzakowi, no to dozownik zapamięta to za nas i nie musimy o tym myśleć. Także to są takie udogodnienia i uproszczenia życia, zresztą jak wszystkie tutaj te urządzenia, to jest duża oszczędność czasu. Chociażby używanie odkurzacza takiego, no wiadomo, on wszędzie nie wjedzie, to o tym trzeba pamiętać, że to nie może być jedyny odkurzacz w domu. Musi być normalny odkurzacz, dlatego że taki robot sprzątający nie wjedzie nam wszędzie, bo jest za duży po prostu.
1: I tu wchodzi całe na biało, dosłownie, odkurzacz od Xiaomi bezprzewodowy, który też jest w ofercie u nich i ponoć też jest fajnym zastępstwem dla tych Dysonów, które są dość popularne, ale też drenują dość mocno nasz portfel. Co do odkurzacza, to tutaj Kasiu, ty się wypowiedz o szczegółach, jak to wygląda jego obsługa, bo ja dopiero u ciebie miałem styczność z tego typu potworem.
2: Ten potwór jest taki, powiem tak, to jest urządzenie proste przede wszystkim. Nie ma akurat ten, który my mamy, to nie jest urządzenie, które jest jakieś trudne w obsłudze, bo ono ma tylko dwa przyciski w zasadzie. I docelowo one spełniają różne funkcje tutaj. Nie będziemy, tak pokrótce powiem, nie będziemy się tutaj zagłębiać w szczegóły, ale ten odkurzacz ma przycisk powrotu do bazy i przycisk odkurzania. To tak w razie jakby aplikacja się zbuntowała i stwierdziła, a ja nie będę działać i stwierdzę, że skoro jestem betą, to mogę nie działać. Bo mam taki kaprys i nie będę działać, a my chcemy odkurzyć, to sobie klikamy przycisk, odkurzacz nam wyjeżdża z bazy. I tak, w zestawie dostajemy tutaj do odkurzacza właśnie ten odkurzacz, który wygląda jak, ja wiem, no to jest taki okrągły, jeżdżący na kołach.
1: Jak większość odkurzaczy samobieżnych, które możecie widzieć w marketach tak naprawdę.
2: Takie koło, które sobie jeździ. Co dalej o tym kole, to zaraz będzie, ale właśnie to jest odkurzacz. Dostajemy bazę, do której ten odkurzacz sobie podjeżdża przy powrocie i zakończeniu sprzątania, bądź po to, żeby się po prostu naładować. I nasz akurat odkurzacz ma, to jest tak, jest okrągły, właśnie okrągłe urządzenie, które na samej górze ma taką klapkę, którą można otworzyć. I jak ją otworzymy, to tam w środku mamy pojemnik, który ma filtr. No i też tutaj akurat do tego odkurzacza są dwa rodzaje pojemników. Jest pojemnik zbiorczy na kurz i wodę. Jest pojemnik na sam kurz. No i to jest tyle w zasadzie, bo nie mam pudełka przed sobą, ale raczej z tego co pamiętam nie ma tam pojemnika na samą wodę. Jeżeli się mylę, to przepraszam wszystkich, bo mówię, nie mam pudełka teraz pod ręką.
1: Cechą tego urządzenia jest to, że no jest bardzo takie łopatologiczne, to znaczy mamy ten pojemnik, który ma pojemnik na wodę i pojemnik na brudy. Napełniamy go wodą, mamy przystawkę mopującą w zestawie.
2: Taką nakładkę, którą wpinamy spodem.
1: Tak, pod spodem do tego urządzenia.
2: Ja przy okazji, skoro już tu mówimy o tym odkurzaczu, to coś tutaj troszkę pokażę. Za dużo to nie będzie, bo ale coś pokażę, bo to też jest istotne dla niewidomych, dlatego że odkurzacz, tak jak wspominaliśmy wcześniej, on porozumiewa się z nami głosowo, o ile włączymy sobie tą opcję. Więc na przykład, za chwilę, mam nadzieję, że będzie to słychać.
1: No to teraz ja przejmę na chwilę mikrofon. W zasadzie odkurzacz się z nami może porozumiewać głosowo i daje nam znać o różnych czynnościach. I teraz Kasia właśnie do niej podchodzi, zrobi małą prezentację.
2: Otwieramy klapę z tą od góry i robimy mu najprostszy temat, usuwamy mu pojemnik.
5: Pojemnik na kurz 2 w 1 ze zbiornikiem na wodę został usunięty. Nie należy go płukać ani zanurzać w wodzie.
1: I drugi temat właśnie dotyczący nalewania wody do pojemnika. Albo użyjcie Państwo lejka, albo lejcie cienkim strumieniem. Dlatego, że no, nie chcecie sobie też zalać tych złączy, które tam są przy tym pojemniku. Lepiej ostrożnie nalewać i nie mieć potem problemów z włożeniem i z pracą tego urządzenia.
2: No tutaj styki w bazie, więc on sobie mówi.
1: No dokładnie, on sobie powie nam, kiedy rozpocznie ładowanie, kiedy...
2: Proszę bardzo.
1: No, dokładnie. Od cała filozofia.
2: Chciałbym jeszcze pokazać, żeby Państwo tutaj mieli świadomość tego, jak to chodzi, bo to tak, żeby nie straszyć, ten odkurzacz nie jest głośny. Jak porównamy sobie to z normalnym odkurzaczem, który możemy mieć w domu, to te roboty, one są ciche. No więc dobrze.
1: W zasadzie to z naszego...
2: Puść tego potwora do pracy. Zobaczymy.
1: Fajną cechą tego urządzenia jest też to, że może sobie mapować tam pomieszczenie. I tutaj oczywiście dobrze jest zaangażować widzącego do tego, bo możemy sobie też wyznaczyć miejsce, w którym chcemy czyścić na mapie tego naszego domu. On sobie wtedy zaczyna odkurzać. Na interfejsie aplikacji mam pokazaną mapę naszego domu.
2: Tutaj informacja dla osób niewidomych. Mapy, no niestety, nie przeczytamy sobie. To, więc nawigacja ręczna dla nas też nie jest dostępna, a czasami to się może przydać. Ale niestety, no, tak jak mówiłam, no, ta aplikacja ma swoje mankamenty. I niestety jednym z nich jest. Jednym z nich jest to, że właśnie w dostępności ona nie jest jakimś mistrzem.
1: Dokładnie. Oczywiście aplikacja umożliwia nam łączenie pomieszczeń, wyznaczenie obszarów czyszczenia, ale dużo z tych funkcji jest niestety zakopana. Albo niedostępna. I tutaj.
2: Chociażby strefy zakazane. Z voiceoverem nie dostaniemy się tam.
1: Dokładnie. Nie?
2: Jest coś takiego jak strefy zakazane, czyli to są takie miejsca, do których, tak jak sama nazwa wskazuje, nasz odkurzacz nie wjeżdża.
1: Także pomijając ten fakt aplikacji, mamy aplikację. Dostaliście dzisiaj Państwo w pigułce to, co najważniejsze, jeśli chodzi o ten ekosystem. Jest tego trochę w ofercie. Jest na przykład wideofon, który też mi się podoba pod kątem tego, żeby widzieć, kto nawiedza nasz dom, nawet kiedy leżymy sobie w łóżku, a tam kurier nas czeka, no to możemy go odprawić, powiedzieć, żeby przyszedł za pół godziny albo coś. Tak, są takie tematy już takie, powiedzmy, gadżeciarskie. Jest fajna taka lampka na monitor, która się może słabowidzącym przydać. Jeśli na przykład mamy za mało miejsca na biurku dla takiej standardowej lampy na biurko, to jest taka lampka przypinana jak kamera internetowa na szczyt monitora. Ona jest sterowana też z pozycji aplikacji, bądź takim sterownikiem, który sobie możemy położyć na biurko. Także no, opcji jest wiele. Łączcie, słuchajcie, kombinujcie, konfigurujcie. Bawcie się tym, niech Wam to służy, bo to jest przede wszystkim do tego, żebyście mieli łatwiejsze życie i przede wszystkim prostsze, bez obaw. Jeśli coś będzie jakimś problemem, no to nie bójcie się też pytać, jest wiele forów, ale w razie czego to jest też mnóstwo poradników na YouTubie.
2: No tutaj troszkę się nie zgodzę. I to nie chodzi o to, że nie ma takich miejsc, ale jeśli rzeczywiście niewidomi mają konkretne pytania, to można je kierować do nas.
1: Na przykład.
2: Bo poradniki na YouTubie, no cóż, wideo, więc nie wszystko opisują tak, jak powinny.
1: Słuszna uwaga. Też.
2: To tutaj, no cóż, ściera się świat widzących i niewidomych i mamy właśnie takie efekty, że dla niektórych poradniki na YouTubie wystarczą do wszystkiego. Tak to nie działa, niestety, ale nie bójcie się tego przede wszystkim, bo to, że my mówimy, że aplikacja ma problemy z dostępnością, bo ma i tu nie ma co mówić, że nie ma, że jest super, pięknie, cudownie i będziemy ją chwalić. Bo tak nie jest. Ma mnóstwo różnych niedociągnięć, ale jednocześnie po prostu ja z perspektywy osoby niewidomej zachęcam. Zachęcam do tego, żeby się tym bawić, bo wiele naprawdę jesteśmy w stanie zrobić. To nie jest tak, że nie i nie ma w ogóle możliwości. Jest
3: w międzyczasie możliwość. Przyszła do nas jeszcze jedna wiadomość głosowa na WhatsAppie, też od Oliwiera, który jeszcze chyba ma coś do dodania. To może posłuchajmy.
4: Ogólnie mam Jeżeli chodzi o tego Google Home'a, to ja ogólnie nie mam sprzętów od Xiaomi, ale jeżeli chodzi o ten głośnik Google Home, ogólnie o tą całą aplikację, o to łączenie, to mam iRobota Roombę i 3 dokładnie i telewizor Sony. I po prostu to z telewizorem to działa bardzo dobrze, w sensie włącza się szybko, można temu Google'owi wydawać w sensie polecenia, żeby otworzył coś tam na telewizorze, ściszyć ten telewizor, podgłosić. No i ogólnie to działa nawet dobrze. Mam też Roombę i 3, tak jak mówiłem, i tam to działa przez większość czasu dobrze, ale częściej niż Xiaomi, tam gdzie testowałem, to częściej to się dzieje niż z robotem Xiaomi. W sensie częściej się zdarzają jakieś problemy z łączeniem, jakieś błędy. Ale ogólnie to działa ten Google Home dobrze, tylko wiadomo, trzeba znać angielski i tak to na przykład do odtwarzania muzyki jest całkiem dobry, do odtwarzania jakichś tam wiadomości też, do podcastów. Ale polskie podcasty słabo dosyć rozumie, tak te wszystkie po angielsku, ale tak to jestem zadowolony z tego systemu Google Home.
3: I to tyle.
1: No, asystenty głosowe mogą nam ułatwić temat, ale jeśli ktoś nie lubi rozmawiać do urządzeń, bo czuje, że mu to ingeruje w prywatność.
2: Tak jak ja na przykład.
1: No to
2: nie lubię.
1: To może się posłużyć po prostu samą aplikacją. Na iOSie są też widżety, które możemy sobie skonfigurować tak, żeby móc na przykład z ekranu domowego sobie wywoływać poszczególne funkcje.
2: No jest też aplikacja na Apple Watcha.
1: Tak.
2: Inna sprawa, że to jest przedziwna aplikacja, bo jeżeli na przykład stworzymy sobie jakiś dom i udostępnimy komuś ten dom, no to już sobie go na Apple Watchu nie zobaczymy. Niestety.
1: Tak, bo jakimś cudem aplikacja na Apple Watcha uznaje dom, ten pierwotny, na którym się konfigurowaliśmy aplikację, za ten domyślny i tylko go wyświetla. No ale uroki aplikacji typu beta takie
2: swoją
1: są.
2: Swoją drogą, lepiej niech jeszcze nie wychodzą z wersji beta, bo jeszcze dużo mają do poprawek.
1: Przede wszystkim polski oddział Xiaomi ma dużo do roboty, bo jeszcze jest mnóstwo rzeczy nieprzetłumaczonych, ale no takie uroki takich tematów. No, jeśli chodzi o znowu osoby słabowidzące, jeśli też macie jakieś problemy techniczne, no to jeśli tylko będę mógł pomóc, to też zapraszam do kontaktu. Także w razie czego będziemy mogli pomóc. Bo no tutaj się, tak jak Kasia wspomniała, stykają dwa światy, gdzie ja pewne rzeczy zobaczę, a w razie czego mogę pomóc, a Kasia może pewne rzeczy skonfigurować i też może sobie poradzić, ale no wszystko się rozbija o aplikację. Często ta aplikacja w paru miejscach jest tak niedomyślna i nieintuicyjna, że trzeba się trochę nakopać, ale
2: Więc
1: jest to częścią doświadczenia.
2: To jest tak. Podsumowując temat, dom inteligentny od Xiaomi nie jest dla każdego, bo trzeba być cierpliwym. Naprawdę, bo czasami niestety to jest takie, jakie jest. My tutaj nie czarujemy. Jest to dobre pod kątem, jeżeli chodzi o ceny tych urządzeń. Wszystko jakby tutaj jest na naszą korzyść, bo te ceny naprawdę nie są jakieś duże. Najdroższe urządzenie, jakie mamy obecnie, to jest oczyszczacz powietrza i on kosztował nas 1500 zł.
1: Dokładnie. Tam oczywiście.
2: Więc, a inne urządzenia są tańsze, dużo tańsze. Tam nie pamiętam, ile kosztował odkurzacz, ale też coś około chyba 1700.
1: Ale tak naprawdę, jak to mówią, sky is the limit, bo możecie sobie kupić topowy odkurzacz od Xiaomi tam za 2 z hakiem, który będzie miał wszystko. No to samo jak macie telewizor do kompletu, Xiaomi ma też telewizory. Jeśli lubicie oglądać treści na dużym ekranie w przypadku słabowidzących albo po prostu w przypadku osób niewidomych, chcecie mieć jakiś panel w domu, który będzie waszym domowym centrum rozrywki.
2: No bez przesady, że to tak działa. Telewizor się przydaje nie tylko w tych sytuacjach. Chociażby możesz sobie na nim uruchomić audiodeskrypcję, którą podaje ci
1: na przykład
2: wydawca programu, więc jakby na temat telewizorów to już jest w ogóle inny temat, bo znam ludzi, którzy uważają, że niewidomy i telewizor to jest coś, co się wzajemnie wyklucza. Nie wyklucza się, ale to być może temat na jakąś inną audycję. Dokładnie. Albo...
1: Zapraszamy do dyskusji, do wypowiadania się na temat technologii. Byśmy tu jeszcze z Kasią mogli rozmawiać, ale żeby dać wam spokój i żebyście mogli nacieszyć się wieczorem, będziemy kończyć temat.
2: Przemyśleć sobie temat inteligentnego domu od Xiaomi, bo jest warty zastanowienia. Trzeba tylko trochę cierpliwości i takiego samozaparcia, żeby to dobrze ugryźć. Przede wszystkim nie należy się poddawać przy konfiguracjach. Różnie z tym jest, bo tak jak mówimy, ta dostępność jest jaka jest, ale nie jest też beznadziejnie.
1: Dokładnie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, z czym na przykład zacząć na początek, albo gdzie takie rzeczy można znaleźć i co jeszcze do tego potrzebujemy, To proszę dzwonić czy pisać śmiało, w naszym przypadku potem pisać. Może tam gdzieś wrzucimy w opisie, nie wiem, jakiegoś swojego maila.
3: Albo po prostu w komentarzach pod audycją.
1: Albo w komentarzach pod audycją się gdzieś tam umieścimy i żebyście mogli w razie czego nas zapytać o szczegóły. Także dzięki wielkie za wysłuchanie. To jest nasz debiut tak naprawdę, więc gdzieś tam może się jeszcze kiedyś usłyszymy. Dzięki wielkie za wysłuchanie i za wszystkie telefony i nagrania. Także dziękuję. Konrad Skrzydlewski. Także trzymajcie się. Hej.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu dwa analogowe dyktafony kasetowe, z tym, że to nie są takie dyktafony na zwykłe kasety, jakie były popularne, ale w latach 90. obok nich też popularne były dyktafony na mikrokasetę. Ja pierwszy raz taką kasetę, mikrokasetę, pamiętam, że widziałem w listopadzie w 92 roku. Pierwszy dyktafon to pamiętam chyba, że gdzieś kiedyś widziałem, ponieważ sam takimi dyktafonami nie dysponowałem, no bo nie przepadałem za nimi, szczerze mówiąc. A dlaczego, zaraz powiem. Pamiętam, że kiedyś w jakimś sklepie widziałem w 95 roku w lipcu, a już tak w drugiej połowie lat 90. to pamiętam, że ludzie sobie takie dyktafony kupowali i nagrywali na nich. Kaseta, bo tutaj mam taką kasetę właśnie jedną. W ogóle na całej kasecie Państwu nagrałem prezentację na obydwu stronach, więc na razie poopowiadam, a jak przejdziemy do prezentacji, to po prostu ją odtworzę i przegram bezpośrednio z dyktafonu. To jest kaseta wielkości pudełka od zapałek. Tak mniej więcej, jakby to tak poznać. Tak zwana mikrokaseta. Takie kasety stosowane były albo właśnie w takich dyktafonach, albo w sekretarkach telefonicznych, automatycznych, domowych, gdzie można było sobie na przykład... No tylko, że w takiej sekretarce były dwie, bo jedna była... Na jednej było nagrane tylko powitanie, które można było sobie właśnie uprzednio nagrać, a na drugiej nagrywały się wiadomości, tak więc telefon, mechanizm cofał kasetę po odtworzeniu powitania, tak żeby można było to powitanie odtworzyć, żeby on sobie to sam tam odtwarzał jak trzeba, kiedy tam trzeba za każdym dzwonieniem, a wiadomości nagrywał na kasecie drugiej. Znaczy taki telefon przynajmniej widziałem, no czy tak wszystkie miały, czy no ale chyba tak, bo no bo jednak to powitanie nie mogło być uzależnione, dlatego że jeżeli by się nagrało za dużo wiadomości na kasecie, no to wtedy dzwoniąc, potencjalny dzwoniący musiałby długo czekać, zanim ta kaseta by się ustawiła do określonego punktu. Więc podejrzewam, że to tak było rozwiązane. Ja takiej sekretarki nie miałem, miałem sekretarkę na zapis cyfrowy, w sensie już troszeczkę nowszą. Ale generalnie pamiętam, że takie sekretarki były i też w 92 roku właśnie pierwszy raz w jakimś sklepie taką sekretarkę pamiętam, że widziałem. Ale nie kupowałem, bo to było drogie i nie było mi to potrzebne. A jeżeli chodzi o te dyktafony, to jakość nagrywanego dźwięku na tych dyktafonach, no kasety, przynajmniej te dyktafony, które tutaj, jak to się mówi, mam do testów, jakość nagrywanego dźwięku nie powala. I z tego, co pamiętam, z jakimi dyktafonami miałem okazję pracować 20 lat temu, to tam też nie było jakiejś rewelacji, podejrzewam. Więc chyba to jednak było uwarunkowane parametrami tej kasety. Tak jak ja już w końcu nie wiem, bo tak, ta taśma niby wygląda na pierwszy rzut oka na taką samą jak w kasecie zwykłej, ale jest chyba moim zdaniem, jeżeli chodzi o szerokość, to jest rzeczywiście taka sama, ale na pewno jest cieńsza. Dlatego, że kasety mamy 60 najczęściej. Akurat ta, na której będziemy słuchać, jest 30. Ja nie wiem, bo ja te dyktafony mam, proszę Państwa, z drugiej ręki. I w jednym z tych dyktafonów właśnie była taka kaseta. Czy ktoś sobie ją kupił, czy ona była w standardzie, to nie wiem. Aczkolwiek z tego, co wiem, to co mi kiedyś mówiono, że jak się kupował taki dyktafon, to rzeczywiście w komplecie taka jedna kaseta była, więc możliwe, że... Ale nie wiem, 60, czy jaka, 30, bo 30 to ja właściwie widzę pierwszy raz tutaj. Raczej ludzie mieli 60. No ale no może ktoś sobie ją kupił gdzieś dodatkowo, jakiś poprzedni właściciel którego z tych dyktafonów, albo była w zestawie, no bo w zestawie... Pamiętam, że kiedyś jeszcze niedawno, jakiś czas temu robiłem komuś digitalizację takich nagrań prywatnych z takich kaset i udostępnił mi swój dyktafon i te kasety takie i tam też opowiadał, że jedna była w zestawie. No ale niestety jakość też była przeciętna, więc ja musiałem dołożyć trochę starań, żeby to nagranie dobrze brzmiało. Tutaj nie będę tego zmieniał celowo, żeby Państwo usłyszeli, jak ten dyktafon odbiera naprawdę, bo tutaj no rzeczywiście zdecydowanie bardzo brakuje wysokich tonów, ale to ewidentnie. I chyba jednak wszystkie tak miały. No kaseta taka mała, wydaje mi się, że ma taśmę na szerokość taką samą, ale na wielkość ta taśma musi być dużo cieńsza, dlatego że objętościowo te wszystkie rolki, to wszystko tutaj jest dużo, dużo mniejsze, proszę Państwa. I jakbyśmy mieli kasetę 60, taką porównać i taką zwykłą kasetę, która wielkością, jakby to powiedzieć, obudowy, to jest jakby 1/4 tej kasety. Znaczy 1/4 kasety normalnej. Nawet ja pamiętam, że kolega, który prosił mnie, żebym przegrał mu takie małe kasety, to przyniósł mi opakowanie, znaczy firmowe, z takimi małymi kasetami i w tym opakowaniu były ułożone 4 takie małe kasety po 2, a całe opakowanie, jak się je zamknęło, to było w kształcie zwykłej kasety magnetofonowej. To mogą sobie Państwo wyobrazić, jakie to musi być małe. A taśma musi mieć taką samą długość, więc pewnie jest dużo, dużo cieńsza. Co jeszcze ciekawe, ja to podczas prezentacji jeszcze przypomnę, że kręci się w drugą stronę, jakby nie w prawo, ona kręci się w lewo, tak jakby od końca do początku, czyli jeżeli mamy kasetę i kaseta zwykła jest przewinięta do początku, to generalnie patrzy się tak, żeby wtedy na lewej rolce jest wszystko, na prawej nie ma nic i przewija się z lewej na prawą, ta przewija się z prawej na lewą, Czyli na prawej ma być wszystko, na lewej ma nie być nic, jeżeli kaseta ma być na początku. Tak to należy, proszę Państwa, interpretować. Co jeszcze takiego ten dyktafon miał i te wszystkie, które widziałem na mikrokasety? Aha, jeżeli chodzi o markę, to takie dyktafony widziałem Sony i Panasonica. Nie wiem, czy jeszcze jakieś inne firmy to produkowały. A nie, przepraszam, chyba kiedyś coś pamiętam, że jeden z moich kolegów miał w podstawówce Olympusa, ale nie jestem, znaczy nie w podstawówce, tylko w gimnazjum Olympusa, ale nie jestem pewien. Nie, przepraszam Państwa, Olympus na pewno takie robił, dlatego że teraz sobie jeszcze przypomniałem, że jeden pierwszy dyktafon na świecie był wyprodukowany przez Olympusa i on chyba właśnie na takie kasety był. Nie jestem pewien, ale chyba tak. W każdym razie nie był na normalne. To, że ta taśma jest mniejsza, jest cieńsza, to bardzo się to odzwierciedla w jakości. Jakość tych nagrań rejestrowanych na tym nie jest dobra. Jeżeli chodzi o LP, jeszcze nie powiedziałem, tutaj są dwie prędkości nagrywania w tym dyktafonie. Dwie prędkości nagrywania się w każdym z tych na mikrokasety. Dopuszczalne są dwie. Niektóre dyktafony na zwykłą kasetę miały dwie prędkości nagrywania, no ale wtedy wiadomo, można było odtwarzać je tylko w takich, na takim sprzęcie, jak się już tak nagrało taką kasetę, który też miał możliwość odtwarzania z podwójną prędkością na LP generalnie. Chyba tylko gdzieś jakiegoś jednego, o jednym jakimś deku słyszałem, który miał możliwość odtwarzania wolniejszego, a generalnie wykorzystywało się to w dyktafonach, bo niektóre dyktafony miały, poprzez to, że prędkość była mniejsza, rzutowało to spadkiem jakości. Więc jeśli już, to na pewno nie wykorzystywało się takiego czegoś do nagrywania muzyki, tylko raczej gdzieś w dyktafonie do jakiegoś wykładu, coś, co można było ewentualnie nagrać i później przepisać na przykład i usunąć, pozbyć się tego. Więc w niewielu kaseciakach na zwykłe kasety była taka możliwość, ale jeśli już, to tylko do tego była przewidziana, więc raczej mikrofony stacjonarne tego nie miały, tylko właśnie bardziej dyktafony. Nawet Walkman, o którym kiedyś opowiadałem, miał taką możliwość, pamiętam, to Państwu wspominałem. Ale jeżeli chodzi o mikrokasety, to wszystkie dyktafony, które widziałem, zawsze miały taką opcję. Nie było, żeby nie miały. Natomiast tutaj, co Państwo zresztą zaraz usłyszą, jakość nagrania nawet w SP jest godna pożałowania, już nie mówiąc o LP. Oczywiście są tam jakieś triki, żeby to trochę to jakość polepszyć. Ja o tym w prezentacji wspomnę, jak Państwo posłuchają. No bo generalnie do czego się tak naprawdę takich dyktafonów stosowało? Takich dyktafonów się przede wszystkim używało do tego, ażeby pójść sobie na przykład na jakieś zajęcia, nagrać jakiś wykład, spisać ten, czy na przykład w podstawówce, w szkole średniej jakieś notatki, nagrać sobie jakąś lekcję, spisać tę lekcję i z tej kasety skasować. A fajne, poręczne, małe, bo w ogóle nie powiedziałem o dyktafonie. Dyktafon jest prostokątny i on jest jakby wielkości połowy Walkmana, takiego tradycyjnego, połowy tego Walkmana. I może jest odrobinę cieńszy. Chociaż ja wiem, może odrobinę jest cieńszy od zwykłego Walkmana, ale jest przede wszystkim połowę mniejszy. Więc to było o tyle fajne, że było małe, poręczne. No i można było dużo zmieścić, bo można było nagrywać właśnie na kasecie, która miała 60 minut, można było nagrać 120 minut z jednej strony godziny na drugą godzinę. Ale wiadomo, że to się stosowało do tego, żeby coś nagrać gdzieś i usunąć, no bo jednak ciężko by było z taką jakością nagrywać jakieś materiały archiwalne, które byśmy mieli traktować poważnie, aczkolwiek w tamtych latach wszystko było możliwe. Więc kombinowało się jak się mogło. Na przykład podejrzewam, że ludzie, znaczy właściwie nawet tak gdzieś kiedyś też słyszałem, że ludzie nagrywali na takich małych kasetach, bo na przykład ktoś miał tylko taki mały dyktafon, i później z takiej kasety przegrywał na kasetę większą, czyli na normalną, taką, którą mógł odtwarzać w klasycznym magnetofonie. Jeżeli się nagrało na takiej kasecie na... No to jeżeli już byśmy mieli tak to wykorzystywać, żeby to jeszcze przegrywać, to tylko wchodził w grę system SP, czyli w sensie na kasecie 60-minutowej nagrywało się na jednej stronie 30, na drugiej 30, bo na 120 minutach nie było warto, bo to już była naprawdę potworna jakość. Zresztą Państwo zaraz to usłyszą. Ale jak się nagrało, załóżmy, na jakiejś 60 z normalną prędkością, to jeszcze do przyjęcia było zrobienie czegoś takiego, tylko też no, nie każdy miał taką możliwość, ale jak ktoś miał, to warto było to wykorzystać, żeby na przykład podłączyć pod jakiś wzmacniacz stacjonarny gniazdem słuchawkowym, bo on ma gniazdo słuchawkowe, więc można przegrać na co się chce. Jakimś gniazdem słuchawkowym pod jakiś wzmacniacz stacjonarny czy jakiś no, equalizer, chociaż raczej equalizerów to nie wszyscy mieli, ale jakimś tam starym radiem, nawet polskim, z głośnikiem wbudowanym czy jakimś takim, no nie wiem, stacjonarnym, też polskim na kolumny, Radmor, Amator, Zodiak, no coś tam, no czasami się to jednak ludzie w Polsce mieli, to no można było na przykład zrobić coś takiego, żeby podłączyć do takiego radia,

wideo, to mieliśmy albo kasety VHS-C, czyli z taką samą taśmą jak kasety zwykłe wideo, nawet miał przejściówkę, więc można było to wideo odtwarzać, albo takie, które były 8-milimetrową taśmę, miały nie 16-milimetrową, tylko 8-milimetrową, ale też były dłuższe. W każdym razie, bo te ósemki, dziewięćdziesiątki, pamiętam, były tamte, były 60-tki, 90-tki, a tamte VHS-y to były 30-tki, 45-tki, tam później 60-tki trochę jeszcze pojawiły, więc tam też trochę ich było, ale generalnie małe kasety, do czego zmierzam? No wszystko to można było przegrać później na zwykłą kasetę wideo i najczęściej tak się robiło, dlatego że małe kasety zarówno do kamer, jak i do tych dyktafonów były bardzo, bardzo drogie. Jedna taka mała kaseta kosztowała tyle, co dwie zwykłe. Taka do dyktafonu, który dzisiaj prezentujemy. Ale ja tak, kurczę, gadam, proszę Państwa, i gadam. A trzeba by przejść do konkretów. Tutaj jest... Jeden jest M630V, a drugi jest M629V. Ja mam z dwóch niezależnych źródeł. One są do siebie, proszę Państwa, bardzo, bardzo podobne, ale ja o reprezentację o M629V, nie wiem, który model mi tutaj na nazwę wskazuje, że ten 630 jest nowszy, ale on jest trochę uszkodzony, dlatego że w nim jest, proszę Państwa, coś takiego, że jak się naciśnie, to on gdzieś hałasuje. Jakieś takie coś, stukanie się nagrywa. Podczas odtwarzania tego nie ma, no może nawet jest, ale no nie słychać, bo wiadomo, że odtwarzanie przebiega pomiędzy... Odtwarzanie przebiega, proszę Państwa, jakby to powiedzieć, na tym. Nie wzmacnia się warkot silnika. No w każdym razie on źle nagrywa, dlatego ja prezentację na 620 nagrałem. Na 629, przepraszam. Ale opiszę ten 630. Teraz mam go w ręku. Taki dźwięk, mniej więcej obudowa wydaje. Będziemy go trzymać głośnikiem do przodu i klapką kieszeni. Na krótszym boku, po lewej stronie, w lewym górnym rogu jest mikrofon. Pod nim jest potencjometr głośności. Pod nim jest gniazdo na mikrofon zewnętrzny, które warto wykorzystywać, dlatego że przynajmniej jak się podłączy ten mikrofon, to nie zawiera szumu mechanizmu. Ale że mam ten drugi, to już tym drugim nagrałem mikrofonem wewnętrznym, także tutaj nie musiałem kombinować. Pod spodem, ale mimo wszystko czasami w niektórych sytuacjach mikrofon zewnętrzny spełnia swoje zadanie dużo lepiej, no bo na przykład co? To już nie chodzi nawet o ten szum mechanizmu tutaj, bo tutaj jest wyjątkowo głośny, moim zdaniem jest uszkodzone, ale nawet chociażby do tego, że można było sobie taki dyktafon czy na zwykłą kasetę włożyć do kieszeni, mikrofon przypiąć i miało się wolne ręce, a nam się nagrywało co się chciało, co chcieliśmy, a później można było to przegrywając, już nieważne, czy to z takiego dyktafonu, czy ze zwykłego kasetowego, przegrywając na drugą kasetę, można było niepotrzebne fragmenty powycinać. No tak, i tutaj jeszcze pod gniazdem mikrofonowym jest gniazdo słuchawkowe. Na wierzchu dyktafonu mamy klawisze. Pierwszy to jest nagrywanie. No nie wciśniemy go, bo nie ma kasety, chociaż może spróbujemy przesunąć... teraz się wciśnie. Tak, okej. Okay. Szybka zamknę, zaraz powiem, gdzie jest szybka. Oczywiście naciśnięcie przycisku nagrywania powoduje automatyczne wciśnięcie przycisku play. Drugi od lewej to właśnie play. Obok mamy stop. Wciskam. Teraz wciskam sam play. Stop. I nad tymi przyciskami, proszę Państwa, jest trójpozycyjny suwak. On tak wygląda, że... jakby jest tak, że jest taki przełącznik, ale on jest tak wygięty bardzo do góry, że pokrywa się właściwie z przyciskiem start. Nie wiem, jak to określić, ale nad nim jest tak. I teraz tak, jak się przesunie w lewo, przewija do tyłu, czyli analogicznie, w sensie przewija w lewo, tylko trzeba pamiętać, że trzeba dyktafon trzymać przodem do głośnika i w naszą stronę, żeby był głośnik i kieszeń kasety, żeby to poprawnie sobie to wyobrazić. Teraz można wyłączyć to przewijanie, przesuwając przełącznik do pozycji środkowej albo przyciskiem stop. No to teraz zrobiłem przesuwając do pozycji środkowej, a teraz włączę przewijanie w prawo, nacisnę stop. Tak, bo nie było słychać dobrze. I tak, i się wyłączyło przewijanie, czyli można tak, a można tak. Po lewej stronie od tego przycisku jest przycisk pauzy, przełącznik pauzy, a obok
przełączyć.

łącznik aktywacji głosowej. Po prawej stronie mamy pasek do przytrzymania. To jest taki, że jak aparat fotograficzny można trzymać, no można sobie ten pasek przewlec przez rękę i wtedy on tam jest przewleczony i wtedy dyktafon weźmiemy do ręki i w razie jakby ktoś nas potrącił albo coś, to ten pasek, tym paskiem możemy przytrzymać i dyktafon nam nie spadnie. Ja kiedyś pamiętam, miałem taką sytuację, nagrywałem coś na powietrzu na festynie i ktoś przechodził. No i gdyby nie to, że pasek miałem przez rękę przewleczony, to straciłbym dyktafon. To był kaseczek pana Solika. Dyktafon może stać, a dyktafon też może leżeć. Jeżeli, znaczy on tutaj nie ma jakby żadnej ochrony tak naprawdę, żadnych jakichś folii, żadnych jakichś gumek antypoślizgowych, więc generalnie najlepiej, najbezpieczniej go położyć. Ale ja go już tak, proszę państwa, zademonstrowałem, jakbyśmy go mieli trzymać przed sobą, przodem do głośnika, tak jakbyśmy go słuchali. Tak byłoby, bo tak będzie najprościej, żeby taki punkt odniesienia już obrałem na prezentację. I teraz tak, co nam jeszcze zostało? Został nam przód urządzenia. Z przodu jest klapka. Po lewej stronie jest napis, tylko to trzeba od góry do dołu czytać, Sony. Można tę klapkę, znaczy najlepiej tę klapkę otworzyć stopem, ale tu nie zawsze działa, może, no nie chce działać, więc można to podważyć lekko ręką. A, już teraz się dało. Teraz jak ją podważyłem ręką i teraz jak naciskam stop, to się otwiera. W 629 wszystko działa bez zarzutów, więc zaraz do niej przejdę. Trochę bardziej po prawej jest przycisk do kasowania licznika i licznik taśmy, a jeszcze dalej jest głośnik. Dostał nam spód urządzenia i pod spodem, proszę państwa, ja państwa w błąd wprowadziłem. To nie jest aktywacja głosowa, tylko to jest odtwarzanie szybsze. Bo można sobie ustawić, żeby trochę szybciej odtwarzał. Ale ja państwu to pokażę w trakcie, tam na chwilę przełączę, jak będziemy mieli prezentację. Więc tak, a teraz co jest ważne, pod spodem, pewnie dlatego, żeby specjalnie nie przełączyć, są dwa przyciski, dwa przełączniki. Jeden przełącznik to jest dwustopniowa aktywacja głosu. Jedna działa, ja też źle powiedziałem, bo tutaj ta aktywacja jest taka sama i w tym modelu, i w 629. Tylko tyle, że one się tym różnią od siebie, że ta 30 ma odtwarzanie na dwóch głośnikach, na dwóch słuchawkach, jak się podłączy. Do 620 potrzebna jest przelotka z mono na stereo. Właściwie to ze stereo na mono, bo to jest, chodzi o to, że dźwięk jest w jednej słuchawce, a żeby dwie grały. I tutaj już tak nie trzeba. Ta 30 ma taką możliwość, że jak się podłączy, to obydwie grają, a tutaj gra tylko jedna, więc będę musiał do prezentacji zmonofonizować. Tutaj przepraszam, że państwa w błąd wprowadziłem, jeżeli chodzi o tą aktywację. Tutaj są tak samo dwa rodzaje aktywacji jak w 629. I jeden rodzaj działa tak, że jak się reaguje na ciche dźwięki, już się włącza, a drugi reaguje na głośne. Jest jeszcze jeden przełącznik i to jest przełącznik do prędkości nagrywania, taka lub podwójna. Ten dyktafon odkładam, biorę dyktafon starszy, no bo to, znaczy tak mi się wydaje po nazewnictwie, że ten jest starszy. Czym się różni ten dyktafon od tamtego? Też go tak będziemy trzymać jak ten, lewa część jest taka sama, mikrofon pod mikrofonem, pokrętło regulacji głośności pod pokrętłem gniazdo mikrofonu, pod gniazdem mikrofonu gniazdo słuchawek. Klawisze oczywiście, nagrywanie, start i stop. Nad nimi przycisk przełącznik pauzy i przełącznik przewijania. I teraz tutaj mieliśmy, w tej 30 nie mieliśmy już na szczycie, mieliśmy, jakby to powiedzieć, to odtwarzanie. A tutaj mamy, proszę państwa, dwustopniową aktywację. Taki przełącznik trójpozycyjny. To jest dwustopniowa aktywacja, czyli włączona,
znaczy wyłączona, albo bardziej wrażliwa lub mniej wrażliwa. Z przodu dyktafonu jest taki sam, też jest napis, jest kieszeń kasety, jest głośnik. Pod spodem z kolei, bardziej po lewej stronie, mamy przełącznik dwupozycyjny do wolniejszego, szybszego odtwarzania. Obok tak samo wyglądający jak tam, taki cienki do nagrywania, do tego, czy ma się nagrywać, czy ma być taka prędkość przesuwu taśmy, czy podwójna. Czyli tutaj takie przełączniki są zamienione miejscami. I też nie, bez względu na to, czy to jest 629, 630, to jest taka sama, też bardziej po prawej stronie jest prędkość pracy na kasecie, w sensie czy taka, czy wolniejsza. Dobrze, proszę Państwa, teraz ja włączę start, tylko może wyłączę, otworzyłem kieszeń, żeby było lepiej słychać, start. Zamykam kieszeń, otwieram kieszeń, wyłączam, zamykam, otworzyłem stopem, wciskam przewijanie do tyłu, wyłączam, znaczy przełączam przełącznikiem do przodu, przełączam przełącznikiem do tyłu, wyłączam stopem do przodu, wyłączam stopem. Tutaj w tej 620 lepiej to przewijanie działa, to rzeczywiście trzeba jakoś solidnie przesunąć tam, ani też nie wydawał dźwięku stop za bardzo. No ale to, tak jak mówię, te dyktafony nie są moje, jaką one miały przeszłość, nie wiem, no ale ten 629 jest bardziej zadbany moim zdaniem. Mam go zresztą, nagrałem na nim prezentację całą i już powoli będę do tej prezentacji przechodził, zaraz tego posłuchamy. Jeszcze taka jedna rzecz, ząbki blokujące przy tych małych kasetach są po bokach. Tak jak mamy kasetę tak, żeby taśma skierowana była w naszą stronę, to po lewej i po prawej stronie, w lewym i prawym górnym rogu są ząbki, tylko że nie dokładnie na tej dłuższej części, tylko na lewej i na prawej tej krótszej. I nie ma, proszę Państwa, rozbiegówki. To są takie właśnie jeszcze informacje, które no mogą być warte wyjaśnienia. Ale tutaj nie powiedziałem jeszcze, tu licznik przesuwu taśmy jest trochę gdzie indziej, licznik jest nad szybką, w tej 629. I kasetę wkładamy tak, żeby jak trzymamy go w ten sposób, jak mówiłem wcześniej, że do przodu głośnikiem stoi, to kasetę wkładamy tak, żeby taśma była na górze. Czy dobrze jest, żeby kaseta grała od początku? Teraz wygląda, że dobrze. No, musiałem go położyć, żeby sobie jednak ten punkt wyznaczyć. Właściwie tak, jeżeli chcemy, najbezpieczniej, jeżeli chcemy dobrze włożyć kasetę, to lepiej jednak go położyć tak, żeby się ta kieszeń otwierała do góry i wtedy, żeby po lewej stronie była pusta rolka. I teraz już, proszę Państwa, wkładam, przechodzimy do prezentacji. Jeszcze zobaczę, czy ona jest przewinięta. Chyba jest. No, trochę przewinę do przodu, żeby Państwo usłyszeli, jak przewija. To był do przodu, do tyłu. OK. Dobrze, proszę Państwa. To ja teraz się wyłączam i rozpoczynamy prezentację. Na samym początku ja będę musiał sobie ustawić trochę głośność nagrania, więc będzie nierówno. A ja wrócę do Państwa po odsłuchaniu prezentacji. Tam jeszcze oczywiście będzie tak, nie powiedziałem, że część materiału będzie nagrana na wolniejszej prędkości, część na normalnej, bo tam chciałem Państwu pokazać. Nagrywałem to w różnych warunkach, ale będę musiał to przełączać podczas odtwarzania, więc początek zmieniania będzie słyszalny, że albo będzie raz przez sekundę za wolno, albo za szybko, bo on sam nie potrafi tego przełączyć. Muszę słuchać i przełączać, ale no postaram się wyrobić tak, żeby było dobrze. Tak więc jeszcze jak tutaj włączę, teraz zaczniemy słuchać, to będę musiał sobie głośność ustawić, więc okej, tak więc słuchamy.

Teraz była pauza. I zaraz będzie autobus.

0: Dobra, są wy normalny i przerywam nagrywanie. Zapom, proszę Państwa, jest na dwa małe paluszki. Można nagrywać na dwie prędkości. Kasety były najczęściej 60, zdarzały się i 30, to jest 30, czyli można było nagrać jak 30, nagra się 60 albo 60, nagra się 120. Teraz nagrywałem na 60. Wtedy oczywiście jakość nagrania automatycznie spadnie. Nagrywałem na 60, przełączę na wolniejszą prędkość. No i wtedy oczywiście jakość nagrania automatycznie spadnie, ale dzięki temu można zmieścić więcej materiału. No, nagrywanie takich kasetek nie nadawało się, proszę Państwa, do archiwizacji. Nie nadawało się do archiwizacji materiału, to bardziej zastosowanie było takie, że jeżeli ktoś potrzebował gdzieś nagrać jakiś wykład, później przepisać i to bardziej do tego, no ewentualnie jeżeli chciało się to archiwizować, to no, kopiować na normalne kasety można było, ale wtedy, żeby to jakoś sensownie brzmiało, należało użyć jakiegoś korektora i podnieść określone tony, no wtedy ewentualnie dało się z tego coś więcej wycisnąć, aczkolwiek dyktafony na sukno kasety oferowały jakoś zdecydowanie lepszą. Jeszcze taśma jest węższa, ale tak jak w audycji na żywo kilka tygodni temu wspominałem, były popularne z uwagi na fakt, że były małe, takie no poręczne. No, wrócę do normalnej prędkości, bo inaczej tego nie da się słuchać. Tak więc tak, pokażę jeszcze jak wygląda nagranie w spokojnych warunkach. Miałem właściwie już nagranie skończyć, ale zapomniałem Państwu jeszcze powiedzieć, że tak jak kaseta zwykła, analogowa i przeważnie no, wszelkie inne nośniki audio, czy to też kasety wideo, one się obracały zawsze po lewej stronie była rolka z taśmą, a po prawej, proszę Państwa, była pusta i można było to po niewidomemu odróżnić w ten sposób, że no jak ciężka rolka była, tylko że wtedy trzeba było patrzeć po prawej stronie. Jeżeli po prawej stronie nic nie było, to znaczy, że jeszcze nie ma, a po lewej zostawało, tak jakby powiedzieć, tyle, ile można jeszcze nagrać. Tutaj jest odwrotnie, mechanizm nie obraca taśmy w prawo, nie przesuwa, tylko przesuwa taśmy w lewo. Może to też jest też spowodowane tym, że przez to może się taka gorsza jakość, to nie wiem, z tego co się tu konsultuję, to taśma wizualnie nie wygląda na węższą, ale no jakość nagrania jest gorsza niż na zwykłej kasecie analogowej. Jeżeli dyktafon oczywiście nagrywa, proszę Państwa, na mono, ale jeżeli nie ma gniazda oczywiście liniowego, natomiast jeżeli uda mi się w jakiś sposób przyjąć sygnał liniowy, to spróbuję sobie zarejestrować. W każdym razie najważniejsze było, żeby podczas nagrywania wiedzieć, jakby sprawdzić, jaka jest ilość jeszcze taśmy do zagospodarowania. Więc trzeba było mieć na uwadze fakt, że obraca się, tak jak mówiłem, w lewo, więc tyle taśmy, ile jest po prawej stronie, tyle, proszę Państwa, jest jeszcze do nagrania. To w tym momencie przed chwilą wyłączyłem, kaseta jest 30-minutowa od początku, jak nagrywaliśmy tę prezentację, czyli na jednej stronie jest przecież na 15 minut, ale część nagrywałem w SP, a część nagrywałem w LP i to, co nagrywałem w SP, no to wiadomo, że nagrało się 15 minut, to tak jak było 15 minut na jednej stronie do zagospodarowania, to jest standardowa prędkość, a to co nagrywałem w LP byłoby wtedy dałoby 30 minut kosztem gorszej jakości nagrania. Natomiast no tutaj ciężko jest tak naprawdę przewidzieć ile tego było, ponieważ zmieniałem podczas nagrywania prędkość zapisu i oczywiście i oczywiście też przy kopiowaniu tego na komputer też trzeba to będzie zmieniać w tym samym czasie, kiedy było to zmienione w czasie rzeczywistym, dlatego słyszeli Państwo przez sekundę albo dźwięk szybszy, albo dźwięk wolniejszy, albo... Więc dlatego tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, ile tej taśmy tak naprawdę przeszło, ale przed chwilą ją wyjąłem i sprawdziłem tak, że była gdzieś na połowie. Ok, proszę Państwa, to teraz zaczynamy nagranie w jakichś spokojniejszych warunkach.
1: Ja widziałem pół roku temu, po prostu naszym, ale z nim rozmawiałem. No, a może więcej.
0: Teraz wysiadacie z autobusu. Teraz wysiadacie z autobusu. Przełączyłem na pewno prędkość.

0: Weź to z drugiej.
1: Teraz tak, jakby się dalej się nagrywałem. To teraz na mniejszej prędkości, żeby... Tam wtedy na wodzie nagrywałem na normalnej. Kurde. I zaraz, proszę Państwa, będziemy wchodzić do budynku.

może jednak tę prędkość na szybszą, żeby była lepsza jakość? System w komputerze zamkniemy.

Może jednak z powrotem prędkość na szybszą, żeby była lepsza jakość. System w komputerze zamkniemy. No jeżeli nagrania mają być do jakiejś archiwizacji, to już lepiej tylko ta prędkość SP. Akurat piję wodę, można to zademonstrować nagranie.

0: I proszę Państwa, na koniec przejdziemy się windą.
1: Przepraszam proszę Państwa, ale wtedy jak tam nagrałem w tej windzie, były tam inne osoby i nagrało się coś, co się nagrać nie powinno. Dlatego tutaj trzeba przez 20 sekund skasować. Więc teraz jestem w pokoju jeszcze 5 sekund i za chwilę usłyszą Państwo windę. Okej, już.

teraz można jeszcze przetestować aktywację głosową. Aktywacja głosowa jest teraz wyłączona. Kiedy się przełączy na środek, to są, proszę Państwa, dwie pozycje tej aktywacji głosowej. Jeżeli przełączymy najbardziej na prawo, tak jak jest teraz, aktywacja głosowa jest wyłączona całkiem. Jeżeli przełączymy po środku, to aktywacja głosowa będzie się uruchamiała, ale będzie bardzo mało wrażliwa, czyli w momencie, jak rzeczywiście będą jakieś głośne dźwięki, to ona się dopiero włączy. A jeżeli włączymy na lewo, to wystarczy, że będzie szmer i ona już się uaktywni. Tak, proszę Państwa, teraz możemy to przetestować. Akurat nie ma nikogo w domu, jestem sam, więc jest idealna cisza. I teraz może jakby to, o teraz akurat dyktafon skierowałem w tę stronę, że trzymam go dokładnie na wprost siebie mikrofonem, więc jakby to powiedzieć, mikrofonem trzymam na wprost siebie, więc najdalej ode mnie jest ten przełącznik, bo tak wcześniej patrzyłem głośnikiem do przodu, dlatego powiedziałem prawo-lewo, a teraz najdalej od nas, najbliżej nas. Najdalej od nas aktywacja głosowa, proszę Państwa, jest wyłączona i teraz przełączam na pozycję środkową i najpierw będę mówił coś bardzo, bardzo cicho, później powiem bardzo, bardzo głośno i za jednym, tam gdzie załapię się na tylko wyłapuję głośne dźwięki, to na ten cichy nie powinien reagować, a ten głośny dopiero zareaguje. A za drugim razem powiem też to samo, najpierw powiem po cichu, a później powiem, teraz nagrywamy i zobaczymy, którą wyłapię. I w każdym razie teraz powinien wyłapać tylko ten głośny, na cichy nie zareaguje. Zaraz sprawdzimy. Przełączam trochę bliżej nas, bo najbliżej nas jest pozycja od dalej nas, bliżej nas, najbliżej nas. I teraz robię bliżej nas, chwilę czekam, aż silnik przestanie chodzić. Teraz się nagrywa. No właśnie. Dopiero za drugim razem, jak powiedziałem, a teraz robię najbliżej nas i patrzymy. Teraz się nagrywa. O, widzą Państwo? I tutaj już załapał nawet na cichym. A teraz będzie ta aktywacja mniej wrażliwa. Raz. No, dopiero jak troszeczkę głośniej powiedziałem, jak mówiłem tak najciszej, to nie reagował. Dobrze, wyłączam aktywację, żeby nam nic nie ucinało. Ponieważ już tej strony kasety została dosłownie minuta, więc jeszcze dalsze części prezentacji będziemy nagrywać na stronie drugiej, bo tak jak powiedziałem, kaseta ma 30 minut, więc 15 minut na jednej, 15 na drugiej. No tutaj troszkę dłużej już było, bo kilkakrotnie przełączyłem na prędkość wolniejszą, ale jednak w tej prędkości wolniejszej to się moim zdaniem no tylko nadawało jedynie do tego, żeby no coś nagrać i przepisać i usunąć. Jeżeli się chciało takiego dyktafonu wykorzystywać do jakiejś, nie wiem, archiwizacji tych nagrań czy coś i używać w takim charakterze jak dyktafonów kasetowych, no bo to można powiedzieć, że w 90-tych latach to było tak samo, proszę Państwa, jak z kamerami, że były kamery na mniejsze kasety, żeby były bardziej poręczne i później przegrywały się na dużą. To analogicznie można było robić z tym, no ale to jeśli już, to tylko nagrywać. Przepraszam, jednak skończyła się kaseta. Tak więc, już przełożyłem, tak więc ten przełom pierwszej, drugiej połowy lat 90. to właśnie tak, no miał taki urok, że często ludzie kupowali, zaczęły się pojawiać te małe kamery, przegrywały się na duże kasety. Może z dyktafonami też tak można było podobnie, tylko że... A, przepraszam, to kawałek poprzedniego nagrania, się niechcący włączyłem, stop, już jest dobrze. Nie cofnąłem kasety, okej. Okay. Tak więc było tak, że przegrywało się to na duże kasety, na małe kasety, a takie kamery można było używać w terenie, żeby było wygodniej. No teoretycznie tak samo można było robić z tym, bo wiadomo, wyjście słuchawkowe, przecież można było podłączyć wyjście słuchawkowym do pierwszego lepszego kaseciaka, do pierwszego lepszego magnetofonu od Kasprzaków, począwszy poprzez Chińczyki, które się tam wtedy pojawiały, jakieś internationale, skończywszy na
na dekach, na Technicsach, na Diorach, na Sonach i tak dalej, na wieżach różnych takich, ale ale mimo wszystko jakość tego nagrania, jak sami Państwo słyszą, jednak była gorsza aniżeli z kasety magnetofonowej zwykłej, choć no, wydaje mi się tak na oko, jeżeli chodzi o szerokość tej taśmy, to ona była nawet taka sama, ale wydaje się mimo wszystko, że ona była dużo cieńsza od zwykłej takiej 60 czy 90, no bo jakby nie było, jak tutaj mamy 60 minut, mogliśmy nagrać tyle samo, gdzie rolka z taką normalną taśmą zajmowała objętościowo dużo więcej miejsca w kasecie takiej zwykłej, aniżeli tutaj, tak jak teraz Państwu to opisałem, tak jak w tej taśmie, co tutaj, na której nagrywamy. Poza tym też taśma kręciła się w odwrotną stronę. No i to tak więc tutaj jeszcze takie są różnice. I co by tu można? Tutaj jest też gniazdo mikrofonu zewnętrznego i w zależności od tego, jaki to był mikrofon, to jakość może tego nagrania dałoby się no, trochę poprawić. Ja w tym momencie podłączę Państwu mikrofon Panasonica WN61 z wkładką zarutowaną. To będzie wtyczka tak naprawdę, do której jest ta wkładka przyrutowana, więc tutaj dalej szum mechanizmu będzie, bo zrobiłem sobie coś na wzór takiego czegoś, jak kiedyś były dodawane w tych Olympusach, DS-ach. No tylko oczywiście tutaj jest na mono. Znaczy na stereo też można by zrobić w sumie tak, żeby wziąć rozdzielnik z jednym, bo to w ogóle to jest tak, że ten mikrofon jest wlutowany do wtyczki Cinch i z drugiej strony mam i przejściówkę, że z jednej strony jest gniazdo Cinch i wtyczka małego jacka, który tutaj to wkładam. A jeszcze mam tak, że w ogóle mam dwa takie mikrofony, mam też rozdzielnik w sensie takim, że nie, to nie jest rozdzielnik, przepraszam, nie jest rozdzielnik, tylko przejściówka. Z jednej strony jest wtyczka małego jacka, drugiej dwa gniazda Cinch, stereo, czyli to nie jest rozdzielnik, tylko stereo. I no ale tutaj to jest niepotrzebne. Więc, no ale jako, że te mikrofony są blisko siebie i w dodatku są dookólne, więc nie wiadomo jakiego stereo, tutaj proszę Państwa nie będzie, jakbyśmy podłączyli pod gniazdo stereofoniczne, ale tutaj i tak to jest nie tego, i tak to nie dotyczy, dlatego że sprzęt jest na mono, gniazdo mikrofonowe też, więc wystarczy tylko jeden mikrofon podłączyć i co właśnie teraz robię, teraz go wepnę. No i już proszę Państwa wpiąłem i no też mówię, Tak samo nie ruszałem dyktafonu, nie zmieniałem pozycji swojej, ani dyktafonu, mówię, około 10 cm od wcześniej od dyktafonu, teraz od mikrofonu, ponieważ tutaj ten mikrofon może troszkę przesunę bardziej od siebie jeszcze, ta przejściówka trochę zajmuje miejsca, więc ten mikrofon jest trochę jakby tak wysunięty, jakby to powiedzieć. To jest elektrodowy mikrofon, więc tutaj można jakby zasilać ten mikrofon, jest plugin. W niektórych dyktafonach kasetowych jeszcze tego nie było, na przykład w tych starych, tych na zwykłe kasety, no tu akurat jest, więc nie ma większego problemu. Można też, zaraz to zrobimy, podłączę mikrofon, podłączę przez przejściówkę na jacka, a później proszę Państwa podłączę jeszcze w ogóle mikrofon dynamiczny, bo mikrofon dynamiczny też można tutaj podłączyć, rzeczywiście będzie szum, no ale wtedy wiadomo, że przynajmniej będzie, jak będziemy chcieli konkretnie nagrać tylko jakąś tą daną rzecz, no to ona nam się przynajmniej wyraźniej nagra nasz głos. No jakby to powiedzieć, jeżeli chodzi o tą archiwizację tych nagrań, to jednak archiwizacja, jeżeli już, to tylko nagrywasz nagranie wyjściowe na SP, czyli na takiej prędkości, jak teraz nagrywam. No tutaj jednak wyjąłem ten mikrofon, bo słyszę, że jako że on jest dookólny, to jest przy tym, to jeszcze więcej szum mechanizmu zawiera. Może lepsze efekty będziemy mieli, jak go oddalimy, ale to za chwilę. Ale może jeszcze zanim to, wyjdziemy na chwilę z pokoju i jeszcze postaram się Państwu zademonstrować no, kilka takich ciekawych efektów. Teraz okno jest otwarte, ale jest cicho, może go zamknę.
Otworzę jeszcze raz. Okej, okno jest otwarte. Wychodzimy z pokoju. Zamykamy drzwi. Najpierw otwieram oczywiście. Jeszcze przeciąg, przepraszam.

i będę mógł, proszę Państwa, na chwilę w łazience odkręcić wodę. Drzwi można też zamknąć. Tu jest okno też uchylone, więc dyktafon może odłożę w bezpieczne miejsce. Położę go na przykład na pralce.

tam za okna. Może słychać taki zresztą tam przyjdziemy. Jeszcze chyba wołał prasa, może pan nie będzie głośny. Okej. Okay. Dobrze, w takim razie wychodzę z łazienki, zabieram dyktafon i udaję się w stronę balkonu. Ten dyktafon oczywiście ma jeszcze taki pasek. Może pasanka to był sznurek wsony, był taki pasek trochę grubszy, teraz właśnie tutaj teraz za niego trzymam. Można sobie ten pasek przewlec przez rękę i trzymać w dłoni, tak jak ja teraz mam. Mikrofon mam skierowany w swoją stronę. I teraz wychodzę na balkon. A co miałem z tym powiedzieć? Czy ten pasek zabezpiecza przed, jak na przykład ktoś, gdzieś nagrywaliśmy w terenie na przykład i ktoś chciał nas, ktoś nas niechcący potrącił. Nawet pamiętam, miałem taką sytuację kiedyś, jak nagrywałem w czerwcu w 96 roku na Panasoniku na zwykłej kasecie Lato z radiem i ktoś mi właśnie potrącił i no tylko dlatego udało mi się, nic się nie stało z tym dyktafonem, bo właśnie otworzyłem drzwi balkonu, wychodzę. Bo właśnie przytrzymałem ten pasek.

0: Jesteśmy z powrotem w pokoju, podłączam teraz mikrofon dynamiczny. A żeby było, proszę Państwa, nawet fajniej, to ten mikrofon jest również z firmy Sony. Jest jeszcze o tyle fajny, bo to jest jakby mikrofon dynamiczny na stereo, proszę Państwa. Można go całkiem wyłączyć. Wyłączyłem i włączyłem. To jest taki przełącznik, jest, proszę Państwa, trójpozycyjny. Tak, dobrze, już jest dobrze. Jeżeli się wyłączy, na sam dół jest wyłączony. Jeżeli się zrobi na środek, jest na mono. Jeżeli się zrobi najbardziej na górę, jest na stereo. Model tego mikrofonu zaraz Państwu przeczytam. Jedyne, co jest z tym mikrofonem problematyczne, to jest fakt, że on jest bardzo wrażliwy. Czyli tutaj, jak go lekko trzymam w ręku, to się wszystko słychać. Więc trzeba go albo trzymać bardzo stabilnie, albo na jakimś statywie. No niemniej jednak jakość, jak Państwo słyszą, jest lepsza aniżeli tym mikrofonem wbudowanym. No przede wszystkim nie mamy szumu mechanizmu, a przynajmniej takiego nie mamy. Zaraz Państwu znajdę i powiem model. A, już wiem. Mikrofon ma model F99LT. Teraz, proszę Państwa, idę. I na przykład też tak wygramy. No, może włożę dyktafon, proszę Państwa, do kieszeni, a będę operował samym mikrofonem. Ok. Tak właśnie zrobiłem. Bo tutaj kabel jest nie. Kabel z tego mikrofonu jest. Zamykam drzwi. Jeszcze raz może. Teraz zamknięte, otwieram. Wchodzę do pokoju. To jest fajnie, bo ten mikrofon jest dynamiczny. A jest na stereo, więc nie trzeba, może najlepiej, może w ogóle będzie, jak ja tak położę to wszystko na biurku. Bo ten mikrofon nie ma jako takiej gruszki, tylko jakby ma na szczycie taki jakby prostopadłościan, więc można go, czasło przesunąłem, można go normalnie na stole po prostu położyć. O, teraz sobie leży na stole i teraz mówię, będąc, proszę Państwa, przed nim. I co miałem powiedzieć? Ten mikrofon jest tyle fajny, że nie potrzebuje zasilania zewnętrznego. No wiadomo, że tam do jakichś profesjonalnych nagrań to nie wiem, czy on się sprawdzi. Aż tak go tam nie testowałem. Ale do takich jakichś takich amatorskich, żeby w miarę nieźle brzmiały, to myślę, że może nawet jest całkiem spoko. Szczególnie, że jest stereo, gdzie rzadko się zdarza, żeby mikrofony dynamiczne były na stereo. Zawsze jak to były pojemnościowe przeważnie, więc tutaj można go też z powodzeniem stosować do nagrywania na mini disku. Nawet nie wiem, czy on nie był, proszę Państwa, do tego dedykowany. No i przede wszystkim co? No przede wszystkim mamy mikrofon stereofoniczny i też nie mamy żadnych ograniczeń związanych z napięciem. Jakimś tam właśnie pluginem chociażby. Już nie mówiąc o fantomie, no bo fantomowe napięcie przecież stosuje się do bardziej profesjonalnego sprzętu. Taśma się już kończy. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: No tak, tutaj się taśma już, proszę Państwa, też wyłączyła. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że na spodniej krawędzi jest jeszcze jedno gniazdo. Jest to gniazdo zasilacza zewnętrznego. No i dźwięk z tego jest taki, jak sami Państwo słyszeli. Tak więc dziękuję już Państwu za uwagę i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaprezentuję dzisiaj nietypowe rzeczy. A dzisiaj ja nagram o golarkach elektrycznych. Zaprezentuję dwie golarki rotacyjne. Będą to, jedna z golarek będzie to Remington R6130. Drugą zaś golarką będzie golarka firmy Tisa albo Tesa. Nie wiem, jak to przeczytać. W każdym razie pisze się T jak Teresa, 2 razy E, czyli T, E, E, S, A. I to jest model Hypercare, czyli Hypercare, razem pisane przez samo H, Pro 700. Obie golarki są dosyć zaawansowane technicznie i będę o nich opowiadał. Jedna jest starsza, druga jest nowsza. Zaczniemy może alfabetycznie, czyli od golarki firmy Remington modelu R6130. Mamy tutaj pudełko od tej golarki. W środku jest blister i w blistrze jest golarka. Oprócz golarki mamy jeszcze takie szmaciane etui. Mamy książeczki. Książeczkę, która opisuje cztery modele golarki, bo opisuje model 4130, 5130, 6130, 7130. W moim władaniu jest aktualnie golarka model 6130, R6130 firmy Remington. Oprócz tego dostajemy ładowarkę, szczoteczkę i to by było na tyle. Ładowarka jest typowo firmowa, na zwykłą wtyczkę firmy Remington. Taka podobna do Philipsowskich, ale to nie jest. To jest jakiś port chyba firmowy. Więc ładowarką się nie będziemy zajmować. Ja tylko powiem, że po naładowaniu, wtedy kiedy ładowarka ładuje, to się grzeje. Jak przestaje, to jak jest naładowana golarka, to ładowarka się wychładza. Przejdźmy może do samej golarki, bo tutaj więcej o ładowarce. Etui mamy oczywiście taki worek szmaciany, ale z takiego lepszego trochę materiału, że tak powiem. No i golarka. Golarka ma z wierzchu przykrywkę, na której jest napisane Remington. Ma uchwyt antypoślizgowy, z dwóch stron takie gumki, takie gumy. Jest wyposażona w pivot. Pivot, czyli korpus ruchomy we wszystkie strony, aby dobrze do szyi, do ciała, do brody to wszystko dobrze pasowało. I co jest najważniejsze? Jest to golarka rotacyjna, czyli ma trzy głowice diamentowe, jak określa producent, czyli Diamond. No i taka ciekawostka, w niektórych golarkach, gdy wymieniamy ostrza, to wymieniamy i podstawę, i ostrza. Tutaj wymieniamy same ostrza. Podstawa, zdaniem producenta, jest prawie wieczna. Ona nie powinno się jej nic stać. No ona jest tak genialna, że nie trzeba to wymieniać, tylko wymieniam ostrza. Jak coś. W tradycyjnych golarkach ostrza zaczepiają się na trzy ząbki. Tutaj są cztery ząbki. To mówię o głowicach. Z tyłu mamy trymer do stylizacji wąsów, tudzież bokobrodów, tudzież innych rzeczy. No i mamy co? Mamy jeszcze wyświetlacz LCD, proszę Państwa. Ta golarka jest z wyświetlaczem. I ciekawostka, wyświetlacz nam pokazuje cyferki od 1 do 100, gdzie 100 oznacza 100% naładowania akumulatora, 1 oznacza, że już za chwilę nam się golarka zatrzyma. Czas ładowania golarki to jest 90 minut, przy czym na jedno golenie można ją podładować w ciągu 5 minut. Oprócz tego golarka pracuje też zasilana z sieci, czyli można ją, nawet jeśli nie jest naładowana, włączyć do prądu i ona od razu nam działa. Najwyżej się dłużej ładuje. Czas ładowania, jak podkreślałem, to jest 90 minut. No i jest to wszystko pokazane na wyświetlaczu. No wiadomo, niektórzy zobaczą, niektórzy nie. Wyświetlacz nie jest duży, jest pod przełącznikiem, pod włącznikiem golarki. Golarka ma tak zwany mikrowłącznik, czyli jak naciśniemy, to włączymy, jak naciśniemy jeszcze raz, to wyłączymy. Tak to, nie jest to ani przesuwane, ani nie ma żadnego przesuwaka, ani nic z tych rzeczy. No i teraz, co jest najważniejsze. Jaka golarka jest jakiej wielkości? Golarka ma mniej więcej, żeby nie skłamać, około 10 cm długości, około 8 cm grubości i w najgrubszym miejscu około 6 cm. Bo to jest taka bryła, taki walec spłaszczony, prawda? I tak to mniej więcej wygląda. Jak golarki, tak powiedział trochę. Natomiast jeszcze z takich ciekawostek. Oczywiście za chwilę tej golarki posłuchamy, jak pracuje, żeby nie było. Jak pracuje z włączonym trymerem, jak pracuje bez włączonego trymera. Tak zwyczajnie jak pracuje. Jak pracuje sam silnik bez głowic. Czyli będziecie Państwo mogli sobie posłuchać. Cena golarki to jest 299 zł minimum, albo nawet drożej. Droższy model, czyli 7130, bo to jest R6130, 7130 różni się tym, że ładuje się go 60 minut, a nie 90. Czas pracy tej golarki 6130 to 120 minut. Czyli 2 godziny po naładowaniu, ładujemy 90, pracujemy 120. No i teraz pora na prezentację. Naciskam włącznik i wyłącznik jednocześnie. To jest przycisk power. On jest nad wyświetlaczem. Wyświetlacz jest taki wklęsły, gładki. Widać, że to jest takie wklęsłe. Jeszcze jedno, zanim nacisnę, to jeszcze powiem, że ładowarka jest wodoszczelna. Można golić się tym na mokro też. Nie ładowarka, tylko golarka jest wodoszczelna, może się tym na mokro golić. Klasa wodoszczelności to IPX7, więc można tego używać pod prysznicem. No a teraz przystępuję do prezentacji. Włączam golarkę. Tak to pracuje. Wyłączę. To jest taki mikro wyłącznik tutaj. Włączone, wyłączone, chyba ze światełkiem nawet. Tak pracuje golarka sama. Tak pracuje z trymerem włączonym. A teraz powiem, jak pracuje sam silnik, aby to osiągnąć, przepodnieść głowice golące. W tym celu naciskam przycisk, który znajduje się nad włącznikiem, nad powerem, może tak nazwę, nad zasilaniem, aby podnieść głowice golące i uruchomić sam silnik za pomocą przycisku power. Tak pracuje silnik golarki. Tak pracuje golarka z głowicami założonymi. Żeby jeszcze ułatwić, spróbuję podczas pracy podnieść głowicę przy pomocy przycisku. O właśnie. Czyli to jest ten mechanizm. Tak to mniej więcej działa. I to jest właśnie golarka Remington. Ja bym powiedział, że golarka jest dosyć ciężka, bo waży około 300 gram. 300 z kawałkiem. No i w rękach ją trochę czuć. Tutaj chyba zastosowano jakiś akumulator litowo-jonowy. Czy ją polecam, tą golarkę? Mogę powiedzieć, że jeśli ktoś chce, kupić może. Jeśli nie, no, jak uważa, prawda? To jest kwestia wyboru. Powiem tak, jest to jakaś alternatywa dla Philipsa, bo jest po prostu golarka tańsza. Z pivotem, tak zwanym korpusem ruchomym we wszystkie strony. Za golarkę Philipsa trzeba zapłacić około 500, ponad 500 zł. Odkładamy golarkę Remington, a teraz golarka Tessa Hypercare, też pudło, Hypercare Pro 700. Mamy pudło przypomina troszkę takie pudło, które kiedyś książki żeśmy dostawali, pożyczali na kasetach Biblioteki Centralnej. takie jest, jest wstążka. Za wstążkę się pociąga, pudło się wysuwa, jedno z drugiego. Za chwilę powiem, co tu mamy. Golarka Hypercare Pro 700 firmy Tessa albo

markę Kemot i za markę inną jeszcze w tej chwili już nie pomnę. W każdym razie urządzenia AGD nazywają się z tej firmy Lechpol, nazywają się TESA albo TISA. T-E-E-S-A. Nie wiem, jak kto uważa, jak to czytać. TISA, TESA. TESA. Może. W każdym razie tak to nazwali. Tak nazwali tą markę. No i chcą podbić tym świat. Czy im się uda? No zobaczymy. W każdym razie do tej moich rąk trafiła golarka Hypercare Pro 700. Opiszę Państwu ją tyle, ile mogę. Dostajemy pudełko tekturowe. Naprawdę ładne. Tak to brzmi. Wysuwamy sobie taką szufladę tutaj stąd. No i co mamy w zestawie? To jest naprawdę popakowane. Bardzo solidnie. I to mamy z wierzchu. Szczoteczkę do czyszczenia. Mamy ładowarkę zakończoną portem micro USB. Mamy olejek do konserwacji. Taki, wyjmę, taki w butelce nawet miękkiej. Nie wiem, jak go nawet użyć. I mamy samą golarkę zapakowaną w folię. Żeby nie było, pod całym tym plastikiem, bo to wszystko jest w takim plastiku, w takim jakby pseudoblistrze, pod całym plastikiem, który możemy unieść, leży tak zwane podróżne etui, jakkolwiek by to nazwał. No i wszelkie instrukcje i papiery do tegoż sprzętu. Papiery ładne, na kredowym papierze wydane, instrukcje. Tutaj te instrukcje, które tu są, to są w językach niemieckim, angielskim, słowackim, czeskim i polskim. Słówko teraz o samej golarce, którą pozwolę sobie. Tak, a propos ładowarki, to tu mamy dane ładowarki. Zakończona jest ładowarka portem USB. 1 amper ładowarka ma i 5 V. To jest takie wyjście. Natomiast jest ona normalnie zakończona stałym kablem. Natomiast w przeciwieństwie do Remingtona można golarkę właśnie firmy TESA ładować przez komputer. Tak. Bo ma standardowy port micro USB. Tak samo można ją ładować powerbankiem. A czemuż by nie? No to jest taka innowacja. Ja teraz wyjąłem tą golarkę z folii i będę ją Państwu opisywał. Golarka nie ma wyświetlacza, natomiast ma 5 wskaźników naładowania, które się tam odpowiednio zapalają. Z tyłu mamy trymer, tak samo. Odblokowujemy go suwakiem odpowiedni i tutaj zamykanie tego trymera jest bardziej solidne. Mamy też pokrywkę. Na pokrywce nie mamy napisanego, że to jest TESA czy coś. Nie, nic z tych rzeczy. To jest zwykły kawałek plastiku taki. Mamy ostrza. 3, bo to jest golarka tak samo rotacyjna, jak poprzedni model R6130. Natomiast nie ma pivota. Tutaj ostrza są stalowe, doskonałej jakości, elastyczne, ale stalowe. Zaleca się, producent tak mówi, że zaleca wymieniać ostrza co 18 miesięcy. Notabene instrukcję możemy sobie ściągnąć z strony internetowej i jest w pełni czytelna. No a teraz jak wygląda sam wyłącznik? Wyłącznik wygląda, proszę Państwa, bardzo śmiesznie, bo jest to jakby wyrżnięty kawałek z golarki. Po prostu jest taki jakby ktoś wyciął taki prostokąt z golarki. Taki. I ten prostokąt się po prostu naciska i on się lekko ugina i się włącza tak urządzenie. Jeszcze wspomnę o ostrzach. Drobne rzeczy.

0: Tutaj mamy zastosowany mechanizm bardziej filipsowski, czyli ostrza są na sprężynki i trzyząbkowe, a ostrze samo ma 6 wcięć. Ostrze zatrzaskuje się, czyli ta głowica zatrzaskuje się z charakterystycznym kliknięciem, bo tak mamy przycisk od podnoszenia ostrzy, od czyszczenia, potem mamy przełącznik, to jest taki właśnie włącznik, wyłącznik, mamy właśnie taki kwadrat. Trudno mi to opisać, no taki kwadrat wycięty z obudowy. Nie jest to taki oddzielny włącznik, tylko taki, ale jest to namacalne, nie jest z tym problem. Z tyłu mamy trymer, który można sobie suwakiem w dół podnieść. Co jeszcze ciekawego? O tej golarce powiem. Golarka według producenta szczelność IPX7, czyli podobnie jak w Remingtonie. Acz tej gumy tutaj tak bardzo nie widać, nie czuć. Można się golić na mokro, na sucho pod prysznicem. Waga 155 gram, czyli jest dużo lżejsza. Akumulator, który siedzi 3,7 V, 800 mA w środku. Czas ładowania 60 minut. I to jest właśnie ciekawe, że 60 minut, czyli jednak krócej. Ja tylko powiem, że jak mamy godzinę i wiemy, że ma się coś godzinę ładować, to nam łatwiej jest to zapamiętać niż potem jakieś tam godzinę i pół i coś tam i jeszcze gdzieś nam coś przy okazji. Ja na przykład sobie bardzo cenię czas ładowania. Wiem, że takie golarki, na przykład no, Philipsa z tej półki budżetowej, tak? No to czas ładowania to jest 8 godzin, 12 godzin, no jak lepsza to 2 godziny, a 60-minutowa to za 60-minutową to trzeba już zapłacić. Tutaj za cały ten zestaw zapłacimy 199 zł bądź 99 zł, jeśli jest na to urządzenie promocja. W czarnym piątku była promocja na to urządzenie, uważam całkiem niezła. Jeszcze słówko o wymiarach tego urządzenia. Ja się pozwolę posilić stroną internetową. 57, 59,7, 153, 153, 55,8 milimetrów. Wszystko w milimetrach. I to jest SVG. SXVXG. Co by nie... Nie wiem, może szerokość, wysokość, nie wiem, chyba nie bardzo tutaj jakoś. No i pora na prezentację golarki, jak ta golarka pracuje. Jest to, powiem, tak samo golarka rotacyjna Tessa Hypercare Pro 700. Uruchamiam urządzenie. Firma deklaruje, że jest to cicha praca. Nie wiem, czy to cicha, ale może jest taka. Natomiast jak urządzenie pracuje bez ostrzy, bez głowic? Tak urządzenie pracuje bez głowic. To jest mikroprzełącznik tutaj, ale to tak się naginał budowę, tak jakby ktoś z obudowy wyciął taki kawałek. To jest z głowicami. I teraz ja podniosę głowicę, żeby Państwo zobaczyli podczas pracy, jak to działa. O. Tak to mniej więcej wygląda. A teraz trymer do stylizacji bokobrotów i wąsów. Tak działa trymer. Prawie go nie słychać. Chowam. Otwieram. Teraz sam silnik. O, właśnie. Podniosłem. I sprawdźmy, jak tutaj. O. Może teraz. Czyli tutaj trzeba to przyznać. Trymer robi wrażenie duże, bo pracuje naprawdę cicho. Ta golarka nie ma wyświetlacza, ma wskaźniki 5-stopniowy wskaźnik diodowy naładowania, czas ładowania 60 minut, czas pracy 120 minut. I teraz jeszcze jedna rzecz, ma port micro USB, co daje nam możliwość ładowania tej golarki przez na przykład powerbank, przez komputer, co może mieć jakieś znaczenie. Ja jeszcze w tej chwili, tutaj korzystając z okazji, porównam pracę dwóch golarek. Najpierw Remington, teraz Tessa, teraz Tessa, teraz Remington, a teraz sobie naraz. A teraz i Tessa, i Remington z otwartym trymerem do stylizacji. To jest Remington, a to jest Tessa. Cena Remingtona to 300 zł. Remington jest wyświetlaczem. Ładujemy go 90 minut. Cena Tessy to 199 zł. Jest bez wyświetlacza, za to ma 5-stopniowy wskaźnik ładowania. Ładujemy ją 60 sekund. Ma port USB, co może mieć dla niektórych znaczenie. Remington to ładowarka jakaś firmowa remingtonowska. Nie wiem. Obie z golarek są golarkami rotacyjnymi, wodoszczelnymi, to znaczy jest możliwość golenia się na mokro i sucho tymi golarkami. Golarka Tessa jest produktem troszkę nowszym. Zalecana wymiana ostrzy jest co? 18 miesięcy. W Remingtonie znacznie rzadziej. No, Remington ma solidniejsze etui podróżne, takie zrobione z lepszego weluru, lepszą pokrywkę. Tutaj ta pokrywka to jest taka... O, zadziałało. Ale jest to taka trochę tandetowata. Co powiedzieć o goleniu? Nie wiem. Remingtona to mogę powiedzieć, że to goli troszeczkę jak golarka foliowa. Ona się może spodobać, pomimo tego, że jest rotacyjna, ale może się spodobać dla ludzi, którzy lubią foliowe golarki. Ona tak trochę właśnie działa. Natomiast to jest jeszcze zbyt świeże, żeby powiedzieć, jak z tym się obchodzić. W każdym razie produkt jest interesujący o tyle, że nie rujnuje budżetu domowego, a jednocześnie dostajemy coś naprawdę niezłego. 60 minut ładowania to jest jednak coś. No oczywiście jeden i drugi produkt ma zasilanie tak zwane sieciowe, tak? Czyli jak mamy rozładowany akumulator, włączamy i to działa. Włączamy, działa, ładując się od razu. Także tutaj nie ma z tym żadnego problemu. To wszystko jest jak najbardziej dostępne. No cóż, to tyle, co mogę powiedzieć o dwóch golarkach. Dla Państwa recenzował je, starał się jakoś opisać Robert Łabęcki. Opisywałem golarki Tessa HyperCare 700 Pro i Remington R6130. W sumie powinienem powiedzieć odwrotnie, no ale Tessa kobietą jest, więc pierwszeństwo takie dałem. Za uwagę dziękuję, Robert Łabęcki. Kłaniam się uprzejmie. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Minęła godzina 19, 23 dzień listopada, poniedziałek w kalendarzu. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchających nas Czy to w Tyfloradiu, czy to na Facebooku, czy to z podcastów, bo później przecież ta audycja pojawi się na stronie www.tyflopodcast.net, na stronie pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących. Ja nazywam się Michał Dziwisz, ale dziś nie jestem tu sam. W naszym wirtualnym studiu tak się już od jakiegoś czasu przyjęło, że w poniedziałki mamy jednego konkretnego gościa, który to zawsze coś ze sobą interesującego do naszego wirtualnego studia przyniesie. Arek Świętnicki ponownie z nami. Cześć, Arku.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Dziś będziemy o hasłach mówić.
3: Tak, dziś będziemy mówić o hasłach i najpierw chciałbym, jeżeli pozwolicie, zacząć od teoretycznego wstępu, gdyż będziemy dzisiaj mówić o programie zarządzającym hasłami, o menedżerze haseł. Dokładniej rzecz ujmując, będziemy mówić o programie 1Password. Będę pokazywał dwie wersje tego programu. Będę pokazywał wersję na system Windows i na system iOS. Najpierw zacznę prezentację od wersji na Windowsa, ale zanim jednak zacznę, to chciałbym troszkę opowiedzieć o tym, czym są właściwie menedżery haseł.
2: I myślę, że warto też jeszcze powiedzieć w ogóle, jak się z tymi hasłami obchodzić.
3: Bo, właśnie, o tym mówię.
2: Bo to jest, bo to jest też kwestia, która myślę, że nie dla wszystkich jest jasna, a w dzisiejszych czasach, w momencie, kiedy zapomnimy swoje hasło, albo jeżeli ono będzie zbyt proste, no to jest to ewidentne proszenie się o kłopoty i po prostu może być to no, bardzo, bardzo nieprzyjemne i bolesne dla nas w skutkach, zależy do czego te hasło będzie. Ale zanim, Marku, się rozkręcimy i zanim zaczniemy tu opowiadać o tym wszystkim, to ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, a to, że jesteśmy na żywo, to znaczy, że możecie do nas pisać i dzwonić. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy w Tyfloradiu, ale jeżeli chodzi o kontakt z nami, no to przede wszystkim właśnie Facebook i komentarze pod strumieniem na żywo, który w tym momencie do was wysyłamy, to jest jedna metoda, a druga metoda pisemna to jest strona kontakt.tyflopodcast.net albo przez aplikację tyflopodcastową dla systemu Windows, którą również mamy. A jeżeli chcecie do nas zadzwonić, jeżeli chcecie z nami porozmawiać, bo jest też taka możliwość, to zapraszam na tyflopodcast.net/zoom. Piszemy zoom przez 2 o i tam macie kilka linków, za pomocą których możecie się z nami połączyć. Czy to przez aplikację mobilną, stronę internetową albo telefon. I tyle teoretycznego już takiego wstępu, jak tu z nami wejść w jakąkolwiek interakcję. A teraz oddaję ci już głos, Arku, o tych hasłach nieszczęsnych, których to jest coraz więcej. Powiedzmy sobie od razu szczerze, hasło 1, 2, 3, 4 to nie jest dobre hasło.
3: To nie jest dobre hasło, ale teraz chciałbym troszkę powiedzieć o czymś innym, bo nawet nie o samej sile hasła, a po co korzystać z menedżerów haseł, gdyż do menedżera haseł mamy jedno hasło, tak zwane master password, hasło główne, i ktoś znając to hasło ma dostęp do wszystkich naszych innych haseł.
2: Owszem.
3: Więc w takim razie po co korzystać z menedżera haseł? Ona po to korzystamy z menedżera haseł, że nasze jedno hasło może być bardzo skomplikowane, ale może być ono jedno. A menedżer haseł nie jest tylko programem, w którym wpisujemy hasła. To jest też generator bardzo silnych, losowych haseł, które to hasła możemy potem używać w różnych serwisach czy aplikacjach. Czyli z menedżera haseł, jak już korzystać, to naprawdę korzystać z głową. Nie jest to program na wszystkie bolączki tego świata, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ale potrafiąc korzystać z takiego programu, na pewno zwiększymy swoje bezpieczeństwo w sieci, na pewno zwiększymy wydajność naszych haseł i bezpieczeństwo tychże. Ja dziś będę mówił o programie 1Password, jak już powiedziałem. Jest to program zamknięto-źródłowy, co moim zdaniem w tym wypadku jest zaletą. Jest to program, który ma dwa modele. Mamy licencję darmową, ale wersja darmowa pozwala nam trzymać hasła tylko i wyłącznie lokalnie na naszym urządzeniu jednym, bądź też możemy synchronizować sobie nasz taki, powiedzmy, save przy pomocy Dropboxa czy iClouda. Jest też drugi model licencyjny, licencja subskrypcyjna. To jest model roczny, to jest chyba $40 na rok, jeżeli dobrze pamiętam. Na pewno gdzieś pokażę, jak się kupuje subskrypcję swoją drogą, bo i tak będę musiał to zrobić, więc zobaczymy dokładnie, ile to wynosi. I program jest w takich dwóch modelach. Niestety nie jestem w stanie opowiedzieć o rejestracji, dlatego że program weryfikuje się naszą kartą kredytową, numerem naszej karty kredytowej bądź kontem PayPal.
2: No a tego czyli... może nie będziemy ujawniać, tak, twojej karty, no tak, danych no, twojej jest, karty.
3: A nie byłbym w stanie stworzyć drugiego konta nawet, ale ja teraz opowiem o tym teoretycznie. Rejestrujemy się na stronie onepassword.com. onepassword.com. Wchodzimy na tę stronę, rejestrujemy się i co dalej? Generalnie tworzymy sobie jedno główne hasło, ale to jeszcze nie koniec, gdyż po rejestracji konta otrzymujemy coś takiego, co się nazywa Rescue Kid i tenże Rescue Kid służy nam do tego, abyśmy się mogli zalogować. To jest plik PDF, który twórcy zalecają wydrukować i schować sobie w sejfie jakimś. Nawet do tego stopnia twórcy próbują dbać o nasze bezpieczeństwo. I w tym Rescue Kid mamy coś, co nazywa się Secret Code, tudzież mamy też kod QR do wyboru, do koloru, którym to kodem autoryzujemy się na każdym nowym urządzeniu. Jeżeli zgubimy ten Rescue Kid, to niestety nie ma przebacz i tracimy dostęp do naszego konta i wszystkich naszych danych. Pamiętajcie, samo główne hasło tak naprawdę nic nie znaczy. Jeżeli konfigurujecie nowe urządzenie, to potrzebujecie tego Rescue Kit i nie ma innej możliwości, aby dostać się do waszego konta.
2: Później już oczywiście wpisujemy to
3: tylko
2: główne
3: hasło,
2: master password, tak,
3: master password,
2: ale żeby w ogóle być w stanie z tego programu skorzystać, nawet przy założeniu, że nam ktoś te dane różnego rodzaju wykradł, to jeszcze potrzebny jest ten Rescue Kit.
3: Tak, i jeszcze możemy sobie dodatkowo założyć dodatkową metodę weryfikacji. To już klasycznie, nic specjalnego, 2FA, two-factor authentication, czyli autoryzujemy się po prostu kodem SMS lub jakimś YubiKeyem czy innym sprzętowym kluczem, tam kompatybilnym z jakąś technologią, nie wiem. Na tym akurat niestety się nie znam. Nie było mi to potrzebne. Ja mam zwykłe 2FA zrobione. Także twórcy na pewno naprawdę zadbali o nasze bezpieczeństwo. Zacznę może pokazywanie wreszcie tego programu od wersji na system Windows. Jest dostępna wersja na Windowsa, na iOSa, na Androida i na wszelkiego rodzaju przeglądarki. Ja nie lubię wersji na przeglądarki, bo wersje na przeglądarki ograniczają nas tylko do przeglądarek. Jeżeli ktoś, przyjmijmy, trzyma w One Password hasła tylko i wyłącznie do witryn internetowych, to wtedy nie powinno to być problemem. Ale ja trzymam tam hasła do różnych rzeczy, dlatego dla mnie wersja na przeglądarki nie jest jakby wystarczająca. Wersja na przeglądarki jest bardzo prosta. Jeżeli w polu edycji wciśniamy menu kontekstowy, to mamy po prostu fill with one password i tyle. Bardzo podobnie to będzie zresztą wyglądało na iPhonie, na którym też będę pokazywał ten program.
2: To jest, Tarku, jak rozumiem, po prostu mówisz o wersji na przeglądarki. Mamy wtyczki. Mamy wtyczki do Chroma, do Firefoxa, do Explorera też.
3: I do Explorera chyba też jest wtyczka. Ja mówię o wersji na Chroma. Niestety z innych wersji nie korzystałem. I tak, taka jeszcze drobna uwaga, że taką zmianą wyjątkową w mojej prezentacji One Password będzie to, że będę dziś korzystał z programu JAWS do prezentacji, jakby się ktoś zastanawiał.
2: To ja od razu zapytam, czy z NVDA również użytkownicy nie będą mieli problemów?
3: Niestety nie wiem. Mam nadzieję, że jakaś dobra dusza powie nam, czy... Z ZDSR-em na pewno działa, z JAWS-em działa, z narratorem działa, więc nie widzę powodu, dla
2: no to tak, no to jeżeli, to jeżeli rzeczywiście tak jest, no to podejrzewam, jeżeli działa z narratorem, to i z NVDA nie powinno być problemu.
3: No, dokładnie. Dlatego tak, dzisiaj z JAWS-a używam, bo nie mam jak wpiąć klucza sprzętowego. Dobrze, więc odpalimy sobie, powiedzmy, program. Wita nas taki przyjemny ekran. One password is locked. Enter your master password. Czyli wprowadź hasło główne. Ale na tym ekranie już mamy kilka ciekawych rzeczy.
4: Unlock jeden password. Unlock button. To unlock using secure desktop button.
3: Unlock using secure desktop. Jeżeli panicznie boimy się keylogerów, to klikamy to i program wrzuca nas do bezpiecznego ekranu, takiego bezpiecznego ekranu systemu Windows, jakbyśmy się chcieli logować do systemu, tylko że ja nie będę tego robił, bo boję się, że stracę połączenie.
2: Czyli to, co mamy w przypadku kontroli konta użytkownika też na przykład, tak?
3: Tak, jest ten sam tylko ekran. Że tutaj to jest jeszcze jakoś inaczej, jakoś mocniej zrobione, więc nie wiem. I to jest w sumie tyle. Była tu jeszcze opcja kiedyś odblokowywania kodem QR, teraz jej nie mam, nie wiem dlaczego. No ale nieważne, wpisuję swoje hasło główne. I enterem. I lądujemy w oknie głównym programu na takim czymś na polu edycji Search for your items. Tu możemy sobie wyszukiwać nasze hasła, jeżeli mamy ich sporo.
4: 13 items sorted by title button, to add stimate press spacebar.
3: 13 items sorted by title, czyli po prostu hasła mamy posortowane według tytułów. Możemy sobie to przycisnąć spacją.
4: Sort, context menu, title, headset,
3: to mamy title, items, czyli tytuł.
4: Category,
3: czyli możemy sortować według kategorii, które możemy sobie sami tworzyć lub mamy też predefiniowane.
4: Date created,
3: date created, czyli data utworzenia.
4: Date modified,
3: date modified, czyli kiedy zmodyfikowaliśmy dany rekord.
4: Vault,
3: czyli save, w którym jest hasło przechowywane, bo w jednym koncie możemy mieć wiele save'ów. Możemy na przykład, nie wiem, zrobić sobie save firma i udostępniać go z innymi. I to jest na tyle, jeżeli chodzi o to sortowanie.
4: Loading menu, search for your 13 items sorted by title button, to personal notes last modified created.
3: Tutaj idąc sobie w prawo mamy opcję, mamy...
4: Co by numer 6, item title 1.
3: Notes, ja tylko tą kategorię mam, bo ja nie korzystam z kategorii. I jakbyśmy ich mieli więcej, to od tego ekranu sortowania trzeba iść w prawo i będą te kategorie. I teraz idąc sobie tabulatorem.
4: Item title,
3: moje konto jest zamrożone. Dlatego, że nie wykupiłem subskrypcji, bo chciałem właśnie pokazać, jak to wygląda, kupowanie subskrypcji i opowiedzieć o tym szerzej, ale to nie powoduje, że nie mogę korzystać z programu. Teraz po prostu mam listę moich haseł. I działa to w taki sposób, że po prostu najpierw mam podaną usługę, potem mam podaną moją nazwę użytkownika. No i tak to wygląda. Przyjmijmy, że chcemy się zalogować na przykład do Chengdu Network, do forum ZDSR-a. I naciskam sobie klawisz menu kontekstowego.
4: Kontekst menu, usuwamy submenu, to może zrobić ekspresu portal na
3: rozwój. Lista menu rozwijane. Mogę skopiować nazwę użytkownika lub mam też pod spodem opcję Type in Window, Zoom,
4: Type in
3: Windows, C Program Files. Mogę bezpośrednio, bez użycia schowka, znowu jeżeli ktoś się boi jakichś wirusów przechwytujących schowek, swoją drogą nie widziałem takiego wirusa, może tak jest, to możemy sobie bezpośrednio w okno wrzucić jakieś hasło.
2: Czyli tu mamy jakby wylistowane wszystkie okna, które są widoczne i możemy w dowolne okno tak naprawdę tego użytkownika sobie wkleić.
3: Tak, dokładnie.
4: Mhm. Password.
3: To mamy to samo, tylko że do hasła samego. Duplicate. Możemy utworzyć duplikat tego rekordu.
4: Copy link.
3: To jak chcemy udostępnić komuś takie to hasło, na przykład możemy wybrać, że ktoś może z tego hasła raz skorzystać, że nie zobaczy go, tylko będzie mógł je wpisać raz na przykład lub dwa razy lub 20 razy.
4: Export,
3: czyli możemy wyeksportować rekord.
4: Select,
3: to możemy zaznaczyć wszystkie rekordy.
4: Usuwamy submenu.
3: To by było na tyle. Przyjmijmy, że wybierzemy sobie tę opcję copy link.
4: Select copy link.
2: No właśnie, w międzyczasie, zanim przejdziemy dalej, to może odbierzemy telefon, bo ktoś się do nas dodzwonił.
3: Przyjmijmy, że wybierzemy sobie tę opcję copy link.
2: Tylko prosimy wyłączyć radio.
5: O tak, tak. Już włączyłem.
2: To jest z nami.
5: Ej, Patryk Mojsiewicz.
2: Słuchamy cię, Patryku.
5: No to ja chciałem tutaj powiedzieć taką ciekawe, że bardzo dobrze, że ta audycja o 1Password się odbyła, bo ja co prawda używam Kasperski Password Manager, czyli menedżer haseł od Kasperskiego, który akurat jest no, w pełni darmowy. I bardzo dobrze, że jest również alternatywa w postaci 1Password. Ja akurat posiadam wersję darmową tego programu, używam go na iPhone'ie. Była możliwość swego czasu testowania wersji Pro tego 1Password przez bodajże miesiąc.
3: Tak,
5: przez 30 dni można było się zarejestrować bez podawania czegokolwiek i
3: a
5: można
3: teraz
5: było...
3: już się nie da, tak, ale dalej jest demo.
5: Ale właśnie zastanawiam się, Nuno, znaczy Arku, nad taką rzeczą, czy czasem jak w iPhone'ie mamy 1Password i to muszę, trzeba to sprawdzić, czy nie dałoby się kupić przez Apple ID po prostu, przez Apple'a.
3: Tak zamierzam zrobić na audycji, bo sam chcę sprawdzić jedną rzecz, czy będzie wtedy jak, bo jak kupię przez internet, to wiadomo, że nie. A czy jak kupię przez iPhone'a, to ciekawe, czy członkowie... jak się w iPhone'ie nazywa?
2: Chmury rodzinnej.
3: Chmury rodzinnej będą mogli korzystać z tego.
5: O, to jest...
3: Sprawdzimy to.
2: Mówi się, że teraz Apple wprowadził możliwość korzystania z subskrypcji w obrębie chmury rodzinnej. Szczerze tak. mówiąc, nie testowałem tego jeszcze w praktyce.
3: Parcel. Działa to w aplikacji Parcel, aha. ale nie wiem, czy w 1Password.
2: No to ciekawe, to jest interesująca kwestia. Natomiast, czy coś jeszcze, Patryk?
5: No ja w ogóle chciałem powiedzieć ciekawostkę a propos 1Password. No, co prawda ta ciekawostka już ma tam parę lat. Ale ja pamiętam swego czasu na Applebee's, jak właśnie 1Password było nominowane do i miało pierwsze miejsce, czy nawet tam no, jakieś tam jedne z pierwszych miejsc, jeżeli chodzi o dostępną, najdostępniejszą aplikację na system iOS. Więc ja muszę powiedzieć, i twórcy 1Password się bardzo z tego ucieszyli i powiedzieli, że są bardzo wdzięczni, więc no twórcy dbają o nas.
3: Bardzo o nas dbają. To jest jedna z... Ja korzystając z 1Password na iPhone'ie czuję się, jakbym korzystał z natywnej aplikacji na iOS-a. Nie przesadzam w tym momencie.
2: Patryku, a to czy ty używasz 1Password tak w ogóle?
5: To znaczy się teraz tak... teraz to używam tego Kasperski...
2: No tak, ale to okej. Okay. A czy miałeś w ogóle okazję używać kiedyś?
5: Z ciekawości. Tak, oczywiście.
2: Bo chodzi mi o to, bo może potwierdzisz, jak to z tym 1Password i NVDA jest. Czy to dobrze działa?
5: Ja nie używałem aplikacji nigdy na Windows.
2: Aha, czyli nie interesowała cię jakby ta możliwość synchronizacji tych różnych rzeczy, które tam są?
5: No właśnie nie, to też dlatego nie korzystam z konta 1Password.
2: No tak, ale można tam przecież mieć te sejfy na przykład przez jakiegoś Dropboxa, tak? Sobie
3: no
2: udostępniać.
3: Też można.
2: I to jest wtedy ta wersja darmowa.
5: No, u mnie to jest akurat tak, że ja sobie jakby kopię całego iPhone'a, synchronizuję z iCloudem.
2: Jasne.
5: Więc mnie to tam... Więc
3: on w pakiecie save... ma ten save chyba.
5: W pakiecie nie, po prostu jak robisz kopię z iClouda, to się synchronizują wszystkie programy i w tym 1Password po prostu razem ze wszystkim.
2: Tak, bardziej chodzi mi o to, że wiesz, gdybyś chciał z tego korzystać tak jakby cross-platformowo, to mógłbyś mieć sobie ten safe na przykład wrzucony do jakiejś chmury i podczepiać się z poziomu różnych urządzeń.
5: A tego nawet Kasperski nie ma.
2: A widzisz.
5: Muszę się tym pobawić.
2: To się może warto zainteresować, bo tak samo przecież jest ta darmowa aplikacja, którą swego czasu już dawno, dawno w Tyflo podcaście Hubert Meyer, jak dobrze pamiętam, prezentował.
5: Ale on jest open source.
2: Keepass. No dobrze, tak. Okej. Okay. Tylko mi chodzi właśnie o to, że tam był przynajmniej kiedyś problem, żeby na przykład na iPhone'ie odczytywać te bazy. Tam zdaje się, jest jakaś aplikacja, która potrafi na iPhone'ie czytać bazy Keepassa, ale szczerze mówiąc...
3: Parser, ale ten tak. parser, ja nie chcę się wypowiadać, bo jakby mówię tylko, nie mówię, że tak jest, mówię o tym, co słyszałem, że jest ten parser baz danych, ale on jest jakiś wybrakowany troszkę. Tak słyszałem.
2: Tak. No to natomiast... tak tylko na marginesie po prostu tak mi się
5: właśnie
2: przypomniało.
5: Właśnie, Arku, mógłbyś powiedzieć tak z ciekawości, bo właśnie powiedziałeś tak, taką opinię tutaj poza audycją, dlaczego nie polecasz używania właśnie takich aplikacji jak KeePass? Dlaczego nie polecasz aplikacji open source'owych?
3: Nie, bo to może jeżeli chodzi o menedżery haseł, nie jestem specjalistą w tym temacie, ale na zdrowy chłopski rozum to jest tak, jak zbudowałbym zamek, a potem udostępniłbym specyfikację tego zamka, żeby każdy wiedział, jak działają mechanizmy i jak spadają zapadki. Ja tak uważam. Taka jest moja prywatna opinia. Nie wiem, czy poprawna.
2: To jest odwieczna, wiecie co, to jest odwieczna dyskusja, bo argumenty są z dwóch stron. Z drugiej strony mamy też przecież te algorytmy asymetrycznego szyfrowania i tak dalej, że to, jeżeli jest używany dobry algorytm, no to praktycznie no jest to bardzo trudne do złamania, ale też mówi się, że jeżeli mamy kod otwartoźródłowy, to jesteśmy w stanie ten kod dobrze przeanalizować i dobrze prześledzić i dzięki temu mamy większą pewność, że unikamy różnego rodzaju błędów, które po prostu mogą powodować jakieś wycieki. A z drugiej strony oczywiście ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale to i przy okazji też ci, którzy mają niecne zamiary, to mogą się do tego kodu dobierać i go analizować. Więc to jest taka dyskusja na argumenty, tak jak kiedyś się o dyskusji tam o wyższości jednego systemu nad drugim, tak? To myślę, że po prostu kwestia podejścia.
3: Ale taki jeden argument, który jest dość moim zdaniem istotny, szczególnie jeżeli chodzi o zwykłych, przeciętnych użytkowników, jest taki, że przyjmijmy, ja sobie robię własną dystrybucję KeePassa i przyjmijmy, dobrze, program działa, tak jak wygląda, ale przesyła sobie na moją stronę nunosoft.pl wszystkie hasła, które użytkownik zbiera. A jako, że program jest otwarty, to nawet nie muszę się jakoś bardzo wysilić, żeby stworzyć jego kalkę 1:1, jeśli chodzi o wygląd.
2: To jest też prawda. Z drugiej strony ktoś może zrobić to samo z 1Password i w przypadku takiej aplikacji, jeżeli byłaby naprawdę dobrą podróbką, to by to było jeszcze, myślę, że większym tak naprawdę zagrożeniem, bo teoretycznie mamy większe zaufanie wtedy do tej aplikacji.
3: Tak, tylko że 1Password zawsze ciężko będzie podrobić taki 1:1.
2: I to jest zawsze, słuchajcie, nauka i myślę, że o tym warto wspomnieć. Programy instalujemy z oficjalnych stron.
3: Szczególnie takie programy jak 1Password. Tylko ze strony 1Password.com. 1Password.com. Tylko i wyłącznie z tej strony. Jest też wersja w Chocolaty. Ja ją sprawdzałem pod wieloma kątami i ona jest czysta, ale nie polecam jej mimo wszystko.
2: Tak, bo to jednak jest jakieś zawsze ryzyko, więc 1Password i jakiekolwiek menedżery haseł, pamiętajcie, że instalujemy z oficjalnych stron, z oficjalnych sklepów i tak dalej, i tak dalej. Patryku, czy coś jeszcze?
5: Jeszcze się chciałem zapytać o taką właśnie wersję na system Windows. Czy istnieje 1Password w ogóle też na Windowsa 10, w sensie do sklepu dla Windowsa 10? Dlaczego pytam? Dlatego pytam, że właśnie Windows 10 ma te wbudowane różne, ten taki Windows Hello, czyli te rozpoznawanie jakby twarzą, że można sobie, bo na przykład w iOSie można save'a odblokować 1Password za pomocą odcisku palca.
3: I to jest ciekawe pytanie, które zadałeś i zaraz spróbuję ci na nie odpowiedzieć. Jeżeli
2: Microsoft,
3: mogę.
2: Microsoft. A proszę bardzo, no słuchacz pyta, trzeba odpowiadać.
3: Bo ja nie wiem. Jak na razie to nie polecam. Sprawdźcie tą aplikację, ale jakoś
2: ale
3: bardzo testowo i
2: Arku,
3: sprawdźcie.
2: Jedna rzecz, tak mi się wydaje i to myślę, że też odpowiedź dla Patryka. Ja myślę, że jeżeli byłaby jakaś oficjalna wersja dla Microsoft Store, to również byłaby dostępna na stronie. Dokładnie, bo podejrzewam, że linki też do dystrybucji mobilnych typu App Store i Google Play to są również na stronie 1Password.
3: Są.
2: No właśnie.
3: Po prostu, tylko, że ja po prostu nie pamiętałem tego, wiesz, Michał. Ja
5: ale lepiej nie uważać ze sklepem Windows, bo tam mogą
2: tak,
5: być...
2: Tak, bo ktoś zrobi micro 1Password i widzicie. I teraz no, pytanie, czy to jest to, czy to nie jest to. Także z tym to też trzeba być bardzo ostrożnym, bo no...
5: Ale wersja na Windowsa, rozumiem, ta, którą masz, nie ma tych takich korzystania z tych Windows Hello i tym podobne, tych udogodnień takich, że
3: nie,
5: można
3: nie,
5: się logować.
3: Ale ja opowiem o jednej rzeczy. Jest taki skrót wywoławczy Ctrl-Backslash i wtedy mamy listę wszystkich naszych haseł od palca jakby. Dlatego tak, możemy sobie robić Ctrl-Backslash.
2: Ci, którzy kiedykolwiek używali Windowsa, zapewne będą pamiętać ten skrót.
5: Tak, skrót uruchamiający panel Windowsa.
2: Dokładnie, dokładnie. No
3: znaczy,
2: dobrze, Patryku.
3: Jeżeli ktoś używa Windowsa, to się będzie gryzł, ale już wątpię, żeby ktoś...
2: Raczej nikt już w dzisiejszych czasach nie będzie używał. Czy coś jeszcze? Czy chciałbyś to jeszcze o coś zapytać? Wszystko. Dobra, to my ci bardzo dziękujemy i wracamy do prezentacji.
3: To teraz, jako że udostępniłem już sobie linka do swojego własnego, prywatnego hasła, to sobie wkleimy tego linka do przeglądarki. Tak wygląda sobie taki link, mniej więcej to...
4: Titlet Google Chrome, adres Sanfer, Paweli, Start, 1Password, Chrome, Open, AFM, dane 70, dialog, cancel, dialog, Open, 1Password, for Windows,
3: otworzyć. On mi chce otworzyć wersję dla Chroma, niestety, której nie mam. Jakbym ją miał, to po prostu pojawiłoby mi się to hasło i tyle. Tak wyglądają takie linki. Ktoś, kto nie ma 1Password, nie może skorzystać z tego linka, gdyż to hasło jest zaszyfrowane i dlatego potrzebny jest 1Password. Teraz...
4: Personal notes last modified, add sound is frozen, you are cut off
3: here, subscribe no button, so add steam. Ale ja to zrobię z iPhone'a.
4: Scan to network boot, no button, sopy punkt, or punkt, or punkt, open and fill, http, netbhk, button, to add steam.
3: O, i tutaj, jeżeli pójdziemy sobie tabem, to mamy taką opcję open and fill, zd.hk.
2: To znaczy, Arku, tak jeszcze zapytam, bo ty jesteś teraz, ty znalazłeś się na liście tego, tych haseł i teraz podświetliłeś jakieś hasło i po prostu idziesz tabem. Okej, okay, dobrze.
3: Tak, przepraszam, nie dopowiedziałem. I mam open and fill, czyli jeżeli w to kliknę, teraz niestety to nie... Znaczy mogę spróbować, tylko nie wiem, czy nie jestem zalogowany. To powinna mi się otworzyć ta strona zd.hk, do której jest to hasło i powinno się to hasło wypełnić. Spróbujemy.
4: Alma, Chinese literally puste. Chinese literally literal. Visited link.
6: Navigation.
4: Visited link. Navigation. Link in a chat. Red Beret invalid enter edit. Chinese literally literal button.
6: Navigation.
4: Wrap pink to top.
3: I teraz otworzyła się tylko strona główna.
4: Mindre.
3: Czyli nie otworzyła się niestety strona logowania. Podejrzewam, że przy tworzeniu nowego hasła, gdybym podał adres URL logowania, a nie strony głównej, to by to zadziałało.
2: No, najprawdopodobniej tak, bo to w ogóle trzeba zwracać uwagę na to i to jest też taka uwaga na marginesie, że warto zanim wprowadzicie do menedżera haseł jakąkolwiek stronę, to warto się przyjrzeć temu, jak działa sam serwis. Bo o ile te narzędzia z kodu HTML są w stanie wywnioskować, czy i gdzie mają wprowadzić użytkownika i hasło, no to one nie są na tyle inteligentne, że jak na przykład wpisujemy adres po prostu dajmy na to tyflopodcast.net, to że on, że powiedzmy będą miały te, to że chodzi mi o tyflopodcast.net/login.
3: Dokładnie, macie teraz sztampowy przykład, jak się tego nie robi. No ja wtedy o tym nie wiedziałem, teraz już wiem. Teraz mamy tab pod tabem Linked Apps, czyli połączone aplikacje. Możemy sobie połączyć to hasło z jakąś aplikacją.
4: Android Open FB8, link tab z button, to a, notes field edit read only.
3: Tu mamy jakby pole do notatek związanych z tym hasłem.
4: Show map form details button, to add schema press.
3: Show map form details, no to właśnie pokazuje kod HTML, jakiego aplikacja będzie używać do korzystania z tego hasła.
4: Last modified 8.17.2027.38 button, to add schema press.
3: Wypisz, kiedy to hasło było zmienione. Znaczy, tak, dokładnie.
4: Create 8.3.2028.34.pm button. Speed mount z button.
3: Przełącz sejfy. Możemy przełączyć sejfy, ja mam tylko jeden.
4: Trenu, to moment
3: roadmap. Mamy tutaj drzewo.
4: Items, 13 items.
3: I tu mamy drzewo kategorii. Wszystkie hasła,
4: Favorites, no items. Matomer, open.
3: Watchtower.
4: Compromised messages, no item.
3: Watchtower to jest taka funkcja serwisu 1Password, która służy do tego, że możemy sobie patrzeć, czy jakieś z naszych haseł nie wyciekło. Czyli przykładowo wchodzę sobie na stronę pudelek.pl, rejestruję się, tworzę sobie hasło lubię jabłka 4625 i to hasło wycieka. Ja od razu będę miał powiadomienie od 1Password, że hasło lubię jabłka 4625 wyciekło.
4: Compromised websites.
3: Compromised websites. Tu możemy sobie sprawdzić, na jakich stronach internetowych, z których my korzystamy, były wycieki.
4: Vulnerable passwords, no items.
3: Vulnerable passwords, czyli jakie hasła są podatne na złamanie.
4: Reused passwords, no items.
3: Reused passwords, program pokazuje nam duplikaty haseł.
4: Weak passwords, no items.
3: Weak passwords, program pokazuje słabe hasła.
4: Unsecured websites, no items.
3: Unsecured websites, czyli strony, które nie
2: czyli
3: ma
2: bez SSL pewnie.
3: Protokołu HTTPS, tak.
4: Two-factor authentication, no items.
3: Two-factor authentication. Widów z tych stron korzystamy z 2FA. Tutaj 1Password trochę kłamie, bo w Google przecież mam 2FA i w Microsoftie również. Podejrzewam, że czegoś nie wypełniłem odpowiednio.
4: Expiring, no items.
3: Expiring, czyli jeżeli mamy jakieś hasła, które wygasają, to też możemy sobie to podejrzeć.
4: Categories, open.
3: Categories.
4: Logins, 13 items. Secure notes, no items.
3: Bezpieczne notatki, secure notes.
4: Credit cards, no items.
3: Credit cards, świetna funkcja, uwielbiam. Raczej nikt nie pamięta numerów kart kredytowych na pamięć. Możemy sobie wpisywać karty kredytowe.
4: Identities, no
3: identities, czyli możemy sobie wizytówki szyfrować.
4: Tax.
3: Tagi, możemy sobie tworzyć własne tagi.
4: Trash, 18 items.
3: Kosz. Tu mamy hasła, które usunęliśmy. I ten kosz pokażę też.
4: Search for you, 18. Item list multi-cell, EUAT.net, help steam, konto 2T, login, ukron, help steam, EUAT.net, numer 69, poczta FM.
3: Interes z klawiszem kontekstowym.
4: Password sub, duplicate, copy link, export, select stalko, usernamy sub, password sub, menu.
3: Wcześniej.
4: Personal last month sub, stream, copy EU, copy numer 60, copy pun, open and fill, show map form, last month, create 8, shift, fit, mal, zbu,
3: tre, nutra, search for you, 18, item list multi-cell, 100, EUAT.net. Musimy po prostu zrobić Ctrl-C i wrzucić je do jakiegoś innego folderu. No to niestety nie jest tak intuicyjne, jakby mogło być, bo kosz jest traktowany po prostu jako zwykły folder.
2: Jako folder, tak. Ja zaglądam, Arku, tak w międzyczasie na naszego Facebooka i tu myślę, że też warto przeczytać komentarz, jaki do nas spłynął. Napisał go do nas Grzegorz, a napisał tak. Cześć wam, bezpieczeństwo jest bardzo ważne, dlatego ja używam menedżera haseł KeePass, który jest darmowy i open source. Plik z bazą można trzymać na komputerze oraz na dysku Google, co daje dostęp do haseł z telefonu i komputera. Dodatkowo używam klucza U2F, czyli klucza USB YubiKey, tak, co też podnosi bezpieczeństwo. Tak, dokładnie, te klucze sprzętowe to jest ostatnio coraz popularniejsza rzecz. One są też i coraz tańsze, więc no warto się być może
3: każdy
2: zastanowić.
3: Każdy może i 1Password też wspiera U2F-y.
2: Tak, i część no, tych przede wszystkim większych serwisów typu Facebook, Google i podobne również pozwala na autoryzację za pomocą kluczy U2F, więc tak. Można sobie to włączyć i wtedy po prostu mamy dodatkowe zabezpieczenie, klucz wpięty gdzieś tam powiedzmy w port USB i jesteśmy no, bardziej bezpieczni, tak? Nie ryzykujemy, że ktoś nam się włamie, a wziąwszy pod uwagę, że Google, Facebook i podobne serwisy to są też bardzo często bramy do innych serwisów pomniejszych poprzez OpenAuth, no to w tym momencie jest to tym bardziej istotne.
3: Dokładnie. Teraz pokażemy menu pod altem programu.
4: Menu. Open Vault on this PC.
3: Open Vault on this PC. Możemy otworzyć sobie plik właśnie z safe'em.
4: Import.
3: Import. Możemy zaimportować jakiś safe.
4: Settings control S.
3: Settings, czyli opcje programu, które też pokażę.
4: Your
3: app is up to date. Tu byśmy mieli informacje o jakichś aktualizacjach, gdybyśmy je mieli.
4: Language, submenu.
3: Language. Możemy ustawić język.
2: Jest polski.
4: English, Deutsch, Italiano, Chinese, Hangulo, Portugues, Cyrillic, US, Espanol, Chinese, Lit, English, Frank, Language, submenu. Lock Windows, Shift, L, L.
3: Lock Windows. Możemy zablokować Windowsa.
4: Empty Trash,
3: Empty Trash. Tu jest opcja do opróżnienia kosza. Niestety nie ma opcji do przywrócenia elementów.
4: License,
3: bo możemy kupić na przykład program, przyjmijmy na... Można go kupić w modelu subskrypcyjnym, można go też kupić jako zwykły klucz produktu, ale ta wersja, która działa jako klucz produktu, ma jakieś tam ograniczenia, a wersja subskrypcyjna nie ma tych ograniczeń. Nie. Generalnie nawet sami twórcy polecają subskrypcję. Purchase one password. No to tu możemy zasubskrybować lub kupić właśnie klucz.
4: Exit.
3: I exit, możemy wyjść.
4: Accounts.
3: Tu mamy listę naszych kont. Możemy mieć ich więcej niż jedno.
4: Account Arkadiusz, submenu.
3: Account Arkadiusz, czyli moje konto prywatne.
4: Sign in address, submenu.
3: Sign in address. I tu jest właśnie adres logowania, nasz prywatny adres logowania. Każdy ma swój prywatny adres logowania, który też nam jest potrzebny.
4: E-mail address,
3: e-mail address, czyli mój adres e-mail.
4: Secret key, submenu.
3: Secret key, to jest właśnie to, o czym mówiłem.
4: Setup other devices.
3: Setup other devices. Czyli pokażę się kod QR, przez który nie będę musiał podawać tych wszystkich danych. Manage billing, czyli zarządzaj płatnościami. Tu mogę kartę kredytową podłączyć i tak dalej. Learn how to turn on two-factor authentication, czyli dowiedz się, jak włączyć uwierzytelnianie dwuetapowe. Możemy sobie tu poczytać o tym. Sign out, wyloguj się. Sign in to another account. Możemy się zalogować na inne konto, na przykład jakieś służbowe.
4: Arkadiusz,
3: i to jest tyle w menu account.
4: View. Conceal passwords,
3: czyli chroń hasła. Jeżeli to odznaczymy, to byśmy mieli hasło czystym tekstem. I niestety screen readery to czytają, dlatego ja tej opcji nie nacisnę.
2: Nie polecamy, nie polecamy.
3: Nie polecamy, nie, nie, nie.
4: Show rich icons,
3: show rich icons. To można w sumie wyłączyć, bo to jakieś animacje.
4: Show document image previews.
3: Show document image previews, czyli czy ma się nam pokazywać podgląd dokumentu, jeżeli mamy na przykład jakiś dokument zaszyfrowany. Niestety ten podgląd jest niedostępny, czyli można na dobrą sprawę to wyłączyć.
4: Show vault control V.
3: Show vault. Możemy tutaj pokazać nasze sejfy.
4: Sort items by submenu.
3: Sort items by. To sortuj elementy według. To, co już pokazywałem.
4: Zoom in control.
3: Zoom in. Można przybliżyć i oddalić. Zoom in, zoom out.
4: Reset zoom, control zero.
3: Reset zoom. Możemy zrestartować powiększenie.
4: Control password.
3: I to jest na tyle reset, w menu view.
4: Item.
3: Item, czyli dla aktualnie podświetlonego elementu. Niestety nie mam żadnego podświetlonego, więc zaraz jakieś podświetlę i tu wrócę.
4: Get help. Yeah.
3: I menu pomoc. Get help, czyli podręcznik użytkownika.
4: Twitter.
3: Facebook,
4: jeden password, newsletter,
3: one password, newsletter, no czyli metody kontaktu z twórcami.
4: Generate diagnostics report.
3: Generate diagnostics report. Jeżeli nam coś nie działa, to generujemy taki raport diagnostyczny i wysyłamy go.
4: Tools,
3: czyli narzędzia.
4: Optimize database.
3: Optimize database, czyli defragmentacja lokalnej bazy danych haseł.
4: Troubleshooting, submenu.
3: Troubleshooting, rozwiązywanie problemów.
4: Release notes for 76785.
3: Release notes for 76, coś tam jakiś numer wersji, czyli changelog.
4: About one password.
3: About one password, czyli o one password.
4: Get help, yeah.
3: I to by było na tyle.
4: Item i.
3: Także teraz podświetlimy sobie jakieś
4: item. List, personal,
3: item.
4: Help, team, power, EUAT, stronie, EUAT, help, konto, help.
3: Ten.
4: Menu, ja, move, item.
3: Ale to menu dalej coś nie chce mi działać. Który nie jest w koszu, albo ewentualnie
4: myszką.
3: O, teraz się udało.
4: Menu.
3: I teraz mamy...
4: Audio, password, submenu,
3: duplicate. To jest dokładnie to samo.
2: To co w kontekstowym.
3: Password, duplicate, tak. To jest to menu item. Teraz udamy się może do preferencji.
4: Menu. Settings control S.
3: Settings.
4: Leaving menu 1 password settings. General tab to speed pages. Press control page down.
3: Aplikacja w ogóle jest bardzo przyjemna, jak widać w odbiorze. Jest zwykły Win32, za co jestem twórcą niezmiernie wdzięczny. Mamy tu zakładki general.
4: Main window keyboard short slot 1 password open 1 password up show 1 password mini fill login or show 1 password and one is like document premier summer limited combo box for log 1 password short shift win L combo box L to hang
2: Ale tu już mamy ładnie, kiedy idziemy sobie dalej, po prostu to mamy te skróty, bo Joss nam po prostu przeczytał wszystkie od razu.
3: Przeczytał wszystkie od razu.
2: A wystarczy iść tabem, jak rozumiem.
3: Start one password automatically when I sign into Windows, czyli uruchamiaj one password podczas logowania się do systemu Windows. To jest domyślnie oznaczone.
4: Combo box for lock 1 password short to shift win L combo box L.
3: For lock 1 password, czyli jak blokować 1 password, Windows shift L.
4: Combo box for open 1 password tab short to control shift combo box backslash to hang the selection bus and arrow
3: case. Ja przemapowałem z control backslash na control shift backslash. Tak otwieramy 1 password aplikację.
4: Combo box for shift 1 password mini short to control alt combo box backslash
3: to hang the backslash pokazuje 1 password mini, czyli tylko lista haseł i nic więcej.
4: Combo box for fill login or shift 1 password short to control combo box backslash to hang the selection.
3: Control backslash wypełnia u mnie aktualny login, czyli jeżeli na przykład, no nie wiem, spróbuję się zalogować, nie wiem, do Apple ID na przykład i pokazać to, jak to wygląda.
4: Language combo box English.
3: Language to to, co mieliśmy w menu.
4: Use reach icons, text box, text, text,
3: use reach icons. To text. Można spokojnie wyłączyć, gdyż to są animacje.
4: Oj,
3: tu mamy to wyjaśnione i już macie dowód na to, że to będzie niedostępne. Show image previews for documents. Czyli po prostu pokazuje się nam obrazek, jakby taki, wygląda to jak screenshot.
2: Taka miniaturka dokumentu.
3: Miniaturka
2: jakby,
3: dokumentu, tak?
2: Tak.
3: I to można też...
4: Not that. General tab, to fit.
3: I to jest tyle, jeśli chodzi o zakładkę general.
4: Security tab, to fit, tab, general.
3: To jest... I tutaj ważna rzecz, bardzo ważna rzecz, że po zakładkach chodzimy strzałkami góra-dół, a nie lewo-prawo. Druga zakładka security, bezpieczeństwo. Oczywiście trzeba zrobić w Jossie dwa razy tab i raz shift tab, żeby przeczytał pierwszą opcję.
4: Conceal passwords, sandbox,
3: conceal passwords, no oczywiście polecam to zaznaczone zostawić.
4: Lock when computer
3: is locked, czyli jeżeli blokujemy komputer, to automatycznie wyrzuca nas z one password i musimy wtedy jeszcze raz wpisać nasze główne hasło.
4: All of Windows hell, lock hand computer is locked, hence box, hence all of Windows hello to unlock 1 password, hence box.
3: Allow Windows hello to unlock one password. To jest to, co
2: I to jest odpowiedź na pytanie Patryka, tak.
3: Czyli po prostu integracja z Windows hello.
4: Lock after computer is idle for combo box, 10 minut.
3: Lock after computer is idle for, czyli jeżeli nawet mamy wyłączony screensaver, znaczy przepraszam, wygaszacz ekranu w Windowsie, to mimo wszystko 1Password się zablokuje po tym interwale czasowym.
4: Clear clipboard content after combo box, 90 sekund.
3: Clear clipboard content after, czyli jeżeli kopiujemy jakieś hasło do schowka przy pomocy 1Password, to po tym interwale czasowym schowek się wyczyści.
4: Security tab, to speed pages.
3: I to jest tyle, jeżeli chodzi o security.
4: Watchtower tab, to
3: speed pages. Watchtower, czyli to, o czym mówiłem, o tym mechanizmie, który pozwala nam dostawać powiadomienia o tym, gdy nasze hasła wyciekną. Check for compromise websites, czyli sprawdzaj, czy na jakichś stronach nie nastąpiły wycieki.
4: Check for vulnerable passwords,
3: check for vulnerable passwords, czyli czy program ma sprawdzać, czy jakieś nasze hasła są słabe.
4: Not check. Matomer tab, matto check for two factor authentication,
3: check for two factor authentication, czyli czy program ma sprawdzać, czy na jakichś stronach jest dostępne dwuetapowe uwierzytelnienie do włączenia.
4: Update now button, to activate press facem.
3: Update now, nie wiem co. A, przyciśniemy.
4: Aha,
3: i on wtedy pobierze
2: listy
3: statystyki.
2: Może tych
3: pobierze
2: różnych
3: statystyki, tak, już pamiętam.
4: Matomer tab, summit met. Matomer tab, to malt tab, to
3: skip. Bolt, safe'y.
4: Shofinal malt, osef, hit malt, item, malt, arkadiusz, personal, hands, box, headsket, to click.
3: Które safe'y chcemy pokazywać? No mam tylko jeden.
4: Malt for saving, combo box, to hang the select.
3: Vault for saving, czyli w którym safe'ie chcemy... chcemy zapisywać elementy jako domyślne.
4: Malt tab to speed pa. Malt tab to speed. Browser tab to speed.
3: Browsers, przeglądarki.
4: So, install 1 password browser extension button to add. So, one time password to clipboard after filling hands box headset to.
3: Czyli tutaj mamy opcje dotyczące przeglądarek. Pierwsza opcja pozwala nam zainstalować 1Password do naszej przeglądarki domyślnej. Ta opcja druga pozwala nam kopiować hasła jednorazowe, jeżeli jakoś przyjdą. No nie wiem, trochę bez sensu jest ta opcja. Taki bezmyślny trochę port chyba opcji z iPhone, z urządzeń mobilnych, bo przecież na komputerze raczej nie mamy haseł jednorazowych.
4: Automatically sign in after filling usernames and passwords and box steps.
3: Automatically sign in after filling usernames and passwords.
2: Wiesz co, Arku, ja sobie tak myślę, że mogą być hasła jednorazowe, być może nie na pececie, ale ja jestem sobie ale w stanie na Macu to wyobrazić. Wiesz, dostajesz na przykład przez wiadomość kod do banku, tak? I musisz go tam wklepać na stronę.
3: No tak, więc, to ma sens.
2: Więc
3: na Macu
2: coś
3: to ma
2: takiego,
3: sens.
2: Więc coś takiego na przykład.
3: A swoją drogą, jakby ktoś mógł sprawdzić, też bym bardzo prosił, to prosiłbym o informację w komentarzach, jak jest z dostępnością tego na Macu. W sensie podejrzewam, że będzie dobrze, ale...
4: Automatically
3: sign in after filling password. Czyli jeżeli mamy sobie jakąś stronę i program wypełni nam hasło, to czy automatycznie ma klikać w przycisk zaloguj się?

0: Ty,
1: Więc tam
0: ja na przykład wybiorę sobie tą opcję Install One Password Extension, żeby wam pokazać, jak to działa.
1: Utilet Microsoft Edge, tab bar tab.
0: Otwiera się nam nowy Edge.
1: Favorite, select, nocy, settings, navigati, best password manager for Windows 1 password linker. Puste.
0: No niestety tak się tutaj dzieje z JOS-em. Ale
2: tak, wykrywa języki.
0: Tak.
1: Link. Download one password extra for Microsoft.
0: Ale instalujemy wersję dla Chroma.
1: Link. Download one password extra for Microsoft.
0: A nie, jest inna wersja dla Microsoft Edge.
1: Download one password extension for Microsoft. Link. Puste. Link. Download one password extension for Microsoft. Link. One password. Period. Puste.
0: Instalujemy
1: Link. Install. Link. Best password Microsoft Edge add-ons, Microsoft Edge. Link.
0: Lądujemy na stronie link. Microsoftu.
1: Link.
0: Uważam, że warto też to pokazać.
1: Link.
0: I to się nazywa One Password X rozszerzenie.
1: Password,
0: i to
1: password
0: jest jak najbardziej.
1: Link.
0: Jak najbardziej, że tak powiem, legalne.
1: Jeden password X password manager Microsoft Edge add-ons add jeden password X password
0: nas pyta, czy extension button to add steam added. Tak, chcemy.
1: Jeden password X password manager Microsoft Edge add-ons micro alert downloading 42 sec left.
0: Pobiera się nam rozszerzenie. Jestem na dość powolnym łączu i dlatego to troszkę nam zajdzie, minutę powiedzmy.
2: To ja w międzyczasie, jak to się będzie pobierało, przypomnę, że czekamy na wasze wypowiedzi. Facebook albo kontakt.tyflopodcast.net, tu piszecie, tak jak na przykład uczynił to Grzegorz, albo dzwonicie tyflopodcast.net/zoom, piszemy tyflopodcast.net/zoom, można do nas dzwonić i możemy porozmawiać o hasłach i o One Password, a tymczasem się dodatek zainstalował.
0: Tak, zainstalował się. Oj, ja może, bo tu widzę, że będziemy się logowali, ja może, jeżeli pozwolisz, to przełączę może to, żeby ten nie wykrywał tych języków.
2: Dokładnie, bo to trochę naszych słuchaczy myślę, że może irytować ta zmiana tych języków, zwłaszcza, że no, co by nie mówić, masz ustawionego to, tego JOS-a dość szybko, tę syntezę anglojęzyczną. No ale to, proszę Państwa, to są uroki po prostu audycji na żywo. Teraz Arek walczy z materią i zaraz to zwalczy i będziemy mogli kontynuować naszą prezentację aplikacji One Password. O, już?
1: Już.
0: Coś tu krzyczy na mnie. Ale okay. Wiem już do czego.
1: Jeden password. Jeden password. Link create your jeden don't have an ad puste. Sign in button puste.
0: If your camera
1: puste. Heading level jeden welcome meto jeden password X.
0: W One Password X, czyli w rozszerzeniu do przeglądarki. Czyli jeżeli posiadasz konto One Password, zaloguj się, aby rozpocząć.
1: Sign in button.
0: Tak, mam, posiadam konto.
1: Jeden password and jeden. Jeden password, new tab boot.
0: I teraz lądujemy sobie na...
1: Jeden password, password manager for Teams.
0: Lądujemy sobie na właśnie ekranie logowania. I tutaj wpisujemy adres e-mail. Normalnie, tak jak to... Tak jak to zwykle bywa. A i właśnie.
1: Master password, password edit,
0: typ in text. Tutaj mamy też ten secret key do wpisania. Ja sobie go pobiorę. Znaczy pobiorę jakby w cudzysłowie z programu.
1: Menu 1, add co, sign in to, add co, dark adu, sign in, add email address, secret, setup, secret key, sub, sopy, add co, a leaving menu, 1 password, find your,
2: secret key. No tak, trzeba było skopiować, wkleić.
0: Master password jeszcze. Czyli to hasło główne.
1: This is a public social at computer headbox, not
0: test. Czyli czy to jest komputer publiczny? Nie, nie jest.
1: Sign in button to add. Jeden password, password manager for Teams. Jeden pass, sign in, heading level, jeden sign in to puste email. Edit has pop, puste, secret, edit action, link, puste, link in, master pass, link graphics,
0: play, jeden pass. Jak widać, trochę to trwało, zanim mnie wpuściło, ale już jestem. Jeden
1: password,
0: graphics,
1: heading level, jeden password is ready to go. Heading level, maklicz, jeden password in your dollar to access, jeden password at any time. Puste, new to jeden password,
0: link to, link graphics, link graphics, link to, new to. Konfigurację One Password dla przeglądarki. No i teraz na przykład pokażę szybko, jak wypełnić hasło. Wchodzę sobie na stronę google.com, żeby się
1: Microsoft
0: zalogować.
1: Google, Terms link, polski link,

0: Tak, oni reklamują mi Chrome. Niestety jestem zalogowany. Ojej, właśnie, to jest problem od logowania. Zaloguję się na Apple ID.
1: Global Navigat, Managa Yoga, Playback, Linki Phone, Linki Phone.
0: Zapisać hasło do 1Password, no, nie róbcie Managa, tego w ogóle. Managa, tutaj twórcy zalecają to, żeby wyłączyć.
2: Zapisywanie w przeglądarkach, tak, bo jeżeli korzystamy z menedżera haseł, to lepiej, żeby te hasła nie były nigdzie indziej zapisywane, bo no to jest też kwestia bezpieczeństwa, tak?
0: Dokładnie, no ja nie korzystam natywnie z Edge'a, korzystam z Chrome'a, tylko że w Chrome jestem wszędzie pologowany i to tak wygląda. Więc naciskamy Ctrl Backslash.
1: Kategorie list box. Menu items menu Apple ID 69 Mailcom 211.
0: I pokazało mi jakby listę moich wszystkich Apple ID, których mam aż jedno.
2: I od razu nawet się pokazało, że jest current, czyli że to aktualnie o to chodzi, tak?
0: O to chodzi, tak. I enterem.
1: Leaving menu signing with your Apple ID row row start signing Apple ID graphics heading puste Managa Yoga Managa Yoga remember methods Managa Yoga Apple ID sound Apple ID hit red vivet numo 69
0: chat mail com continue puste Apple ID Managa Yoga Apple ID sound Managa Yoga
1: remember method password hit red vivet punktor.
0: O, już dostałem powiadomienie na iPhone'a.
2: Tak, i tu jest kwestia, żeby potwierdzić.
0: Potwierdzić, ale już nie będę tego robił, no, dokładnie. Nie potrzebuję. Także tak działa, wypełnienie haseł w 1Password. Więc teraz wersji na Windowsa chyba już damy spokój. Chyba, że jeszcze jest... Nie, jeszcze zapomniałem o jednej z ważniejszych rzeczy, przepraszam bardzo. Czyli o dodawaniu...
2: O dodawaniu hasła jakiegokolwiek.
0: Tak, właśnie, przepraszam.
2: No właśnie.
1: Więc...
0: Kontrol A chyba się dodawał.
1: Personal last modifier created. Adstone is frozen. Your arcade już jeden password. Adstone is frozen. Adstone is frozen. Your arcade już jeden password. Adstone is frozen. Arcade już link.
0: Tak, on mi...
1: Subscriben of button.
0: Item nie puści mnie nawet. Musiałbym się przełączyć w tryb lokalny, czyli musiałbym wyeksportować ten save, odinstalować aplikację i nie logować się do konta, tylko zaimportować. Czyli wydaje mi się, że najpierw pokażemy wersję na iPhone'a i później jak już pokażę, jak zasubskrybować, jak kupić program, to wtedy pokażę dodawanie hasła na Windowsie.
2: Okej, okay, to możemy tak zrobić.
0: Pozbywam się screen readera na komputerze, żeby nam absolutnie nie przeszkadzał. Odblokowujemy iPhone'a.
3: 5 powiadomienia.
0: Troszkę zwolnię może syntezator. Uwaga. Czy jest dobrze?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że jest w porządku.
0: No jak tutaj dałem, że nie pozwala i już się Apple rzuca, że ojej, coś mi się wolał.
3: Opening 1. Orientacja pionowa. 1 password. Unlock. Przycisk. Unlock. Master password. Master password. Bezpieczne pole tekstowe.
0: Witam nas.
2: Możesz troszeczkę, Arku, minimalnie przyciszyć, dlatego że po prostu na S-kach robi się przester wręcz, więc lekko jakbyś przyciszył.
0: Teraz jest dobrze?
2: Teraz jest okej.
0: Touch ID. Ukośnik Face ID. To jest to, o czym mówił Patryk. Kliknięcie w ten przycisk pozwoli nam zalogować się odciskiem palca lub skanem twarzy.
3: Uwaga, Touch ID for 1Password.
0: Touch ID for 1Password. Przykładamy palec. Lądujemy w programie. Mamy teraz opcję nagłówek Categories, czyli nasze kategorie.
3: Search, pole wyszukiwania. Stopni, categories, nagłówek. Categories, nagłówek.
0: To jest tylko nagłówek, ja nie mam żadnych kategorii.
3: Search, pole wyszukiwania.
0: Szukaj, czyli możemy wyszukiwać. Pokażę szybko to wyszukiwanie. Wpiszemy na przykład schen, jak schengdu, żeby było chengdu network.
3: Orientacja pionowa, best mat, nagłówek, Spend Network, Nuno, przycisk. O. Items, 13, przycisk.
0: I tutaj.
3: Search Everything, zaznaczone. Search Titles,
0: przycisk. Search Titles, Search przycisk. Everything, czyli na przykład możemy, nie wiem, pamiętamy search. Nazwę użytkownika i chcemy sprawdzić, gdzie mamy taką nazwę użytkownika, to też możemy to zrobić.
2: Tak, bo tu myślę, że warto przycisk. Dodać, że ty masz, Arku, niewiele haseł zapisanych, ale może być tak, że na przykład nasi słuchacze zapiszą tam dosłownie jakieś setki haseł, bo to...
0: Tak, ja używam tego programu od niedawna, dlatego tak mało w nim jest.
2: Dokładnie, więc tym się absolutnie nie sugerujcie. Tam jest nawet opcja taka do defragmentacji, do kompaktowania bazy danych, no a takie rzeczy to się przydają, kiedy tych haseł jest naprawdę, naprawdę dużo. Także spokojnie, ten program sobie poradzi, nawet kiedy tych haseł będą setki, a pewnie i z tysiącami też by dał radę.
0: Też raczej.
3: Logins, items, 13, przycisk.
0: Mamy all items, 13, przycisk. Możemy sobie kliknąć w ten przycisk.
4: Regular, co by title,
0: mamy indeks sekcji.
3: A, C, C, G, M, N, P.
0: Czyli możemy sobie wybrać literę alfabetu.
3: Jeden password at stone. A, jeden krzyżyk. A, Apple ID, Nuno, Apple Wiz, Nuno. Angiogames.net forum, Nuno, przycisk. Dostępne czynności.
0: I tutaj mamy właśnie listę wszystkich haseł i mamy dostępne czynności.
3: Copy password.
0: Copy password, czyli skopiowanie hasła do schowka.
3: Aktywuj.
0: I tyle, możemy aktywować sobie też ten element.
3: Angiogames.net forum, login. Zename, Nuno, password, cudzy, tekst. Password, cudzy, ale tekst.
0: Właśnie, conceal text. I mamy w czynnościach review, czyli możemy sobie podglądnąć. Copy, możemy sobie skopiować to hasło. I aktywować możemy. Czyli to domyślnie skopiuje. Tagi. Możemy dodać tutaj tag, żeby nam było prościej szukać, na przykład, nie wiem, forum, społeczność i tak dalej. Notes. Audiogames.net account, czyli po prostu konto jakieś. Mamy notatkę, możemy wpisać opis. Save form details, czyli jakiego formularza użyliśmy do zapisywania tego hasła. No ja to dodałem ręcznie, więc tu nic nie będzie. Add to favorites możemy dodać do ulubionych. Copy możemy skopiować.
3: Share link.
0: Share link. To możemy udostępnić link. I tutaj mamy listę osób. Mamy normalny widget telegramowski.
3: 4 lat 2020 lat 13 53 Mówi wiet 4 lat 2020 lat 13 Arkadiusz.
0: To jest lista, to jest po prostu informacje, dane o tym haśle konkretnym, kiedy został utworzony ten rekord. Możemy się wrócić z powrotem tutaj do listy kategorii. I to by było na tyle. Mamy 4 karty. Ulubione. Jak pamiętacie, w ulubionych nie miałem nic.
3: Zaznaczone. Categories. Karta.
0: Categories to co aktualnie przepatrzyliśmy.
3: Tags. Karta.
0: Tags. Tagi. No też tagów nie mam poutworzonych.
3: Settings. Karta.
0: I ustawienia. Otworzymy sobie ustawienia wersji na iOS-a.
3: Tags. Karta. Setting. Jeden password accounts. Przycisk.
0: One password accounts. Czyli konta One Password. Możemy sobie tutaj też wiele kont mieć podpiętych do iPhone'a.
3: General. Przycisk.
0: General. Ustawienie ogólne.
3: Change icon. Przycisk. Change icon. Przycisk.
0: Change up icon, czyli zmień ikonę aplikacji.
2: To dla nas średnio użyteczne.
3: Włączone.
0: Reach icons. Dokładnie to samo co wersji na PC, na PC, czyli animacje.
3: Icons for your logins and software licenses will be downloaded automatically.
0: Icons for your logins and software licenses will be downloaded automatically. Czyli że ikony...
2: Czyli to sobie w sumie można wyłączyć tak na dobrą sprawę.
0: Można sobie to wyłączyć, tak.
3: Markdown formatting. Przełącznik. Włączone. Format setuje notes musi być markdown.
0: Markdown formatting. Formatuj bezpieczne notatki przy użyciu markdowna.
3: Spotlight search. Przełącznik. Włączone. Item and value names will appear in spotlight search result 7 1 password is locked.
0: Spotlight search, czyli możemy szukać element, jest integracja ze spotlight. Czyli możemy sobie szukać elementów właśnie przez tą opcję w iOSie.
3: Recently used items, 3, stetwe.
0: Recently used items, to ile elementów ma być, co ile elementów ma się czyścić, jakby nam, mają nam się czyścić ostatnio użyte elementy.
3: Decrement, przycisk, increment, THL number of recently used items, statat, plerabowy, ulfawą,
0: no właśnie, czyli ile tych elementów ma się nam pokazywać nad ulubionymi.
3: Cadbury.
0: To jest tyle, jeżeli chodzi o ustawienia ogólne. Teraz mamy save, save.
3: Personel, przycisk. Enable standalone valves.
0: Właśnie, możemy sobie otworzyć. Możemy sobie utworzyć tutaj save lokalny. I możemy wejść na przykład w ustawienie tego save'u. Save'u osobistego. Nazwa. Opis. I kto może edytować ten save?
3: 13.
0: I tu mamy jeszcze statystyki, że 13 elementów. Nie mogę nic z tym sejfem zrobić, bo jest konto zamrożone. Musiałbym, tak jak mówię, tylko lokalne sejfy mógłbym lokalnymi sejfami operować. Security, bezpieczeństwo. Zablokuj teraz. Czyli, że możemy w tym momencie zablokować i następnym razem, jak uruchomimy od razu aplikację, to będziemy musieli wpisać to hasło główne. Block on exit, czyli blokuj po wyjściu, czyli czy chcemy blokować save przy zamknięciu aplikacji.
3: Autolock, 10 minut, przycisk.
2: Pytanie, czy przy wyjściu z aplikacji, czy po prostu...
0: Przy hołmie.
2: Tak, przy hołmie, dokładnie. Tak, też mi się tak wydawało.
0: Autolock, czyli ta opcja co na PC, czyli że po 10 minutach zablokuje się save. Touch ID, czyli czy chcemy korzystać z integracji z Touch ID. Watchtower, czyli czy chcemy mieć włączone powiadomienia push związane z tą technologią Watchtower. Changed master password, możemy zmienić główne hasło. Automatyczne czyszczenie schowka po 1,5 minuty. I conceal password, czyli czy mamy chronić hasło. To opcje w większości się pokrywają z tym, co jest na komputerze. Password autofill, czyli automatyczne uzupełnienie haseł. A i tutaj to ma sens, jak widać. A automatyczne kopiowanie kodów z SMS-a, czy kodów jednorazowych. No teraz akurat w iPhone'ie już samym w sobie jest taka opcja, ale w iPhone'ie musimy jednak przycisnąć, a tutaj kopiuje się nam samo. I to jest na tyle.
3: One password browser.
0: I tutaj mamy jakby taką wbudowaną w One Password przeglądarkę prostą. I możemy sobie zmienić tu user agent. No to jest... Nie do końca rozumiem. W sensie, no może się to przydać czasem, jak się gdzieś logujemy na szybko.
2: To znaczy, wiesz, być może chodzi tu też o to, że na różne agenty użytkownika różnie działają różne strony i że wiesz, że tak, coś, tak. Że po prostu nawet tylko ten formularz rejestracyjny może wyglądać, czy z logowania może wyglądać różnie.
0: Mi chodzi o sens samej tej przeglądarki.
3: Przełącznik wyłączony. I wtedy zawet adresem thl.board. Jeden password wilaski i to open thl.website, thl, jeden password browser.
0: Prompt to open website, czyli na przykład jeżeli włączenie tej opcji spowoduje to, że jeżeli skopiujemy jakiś element do schowka, to One Password automatycznie będzie chciał otworzyć to w swojej przeglądarce. Nie polecam tego włączyć, bo to spam się robi. I clear web data, czyli wszelkie pliki cookies czy inne elementy można wyczyścić z tego miejsca. Apple Watch, no nie posiadam Apple Watcha, więc nie wiem, do czego służą opcje w tej kategorii, ale możemy wejść.
3: Hallo sie unter der Item Sofia und Fauci to your wat. Das sind die Investor Kim Tehala Kelbat Kelheim. Tak lan mogę to understand the high security implications of adding items to your wat.
2: A czyli że możemy mieć hasła w zegarku.
0: Synchronizować hasła z zegarkiem. Nie polecam tej opcji. Już na pewno, bo to wtedy się Apple będzie synchronizowała.
3: Notifications. Przycisk.
0: Notifications. Czyli powiadomienia.
3: Notifications. Notifications. Omitimy passwords. Przełącznik. Włączone. Omitimy passwords automatically, co to THC board.
0: Czyli czy kopiujemy te hasła jednorazowe automatycznie?
2: Tak, czy mam nam... Tu są powiadomienia po prostu.
0: Tak. Czyli jeżeli zmieni się nam dostęp do sejfu... Czyli jeżeli jakieś hasło uległo wyciekowi, czy chcemy mieć powiadomienia... No i tyle, to mamy powiadomienia na różne
3: hasła.
0: Tu możemy zrobić jeszcze recenzję w App Store. No tak, bardzo chcą, żebyśmy zrecenzowali. I mamy ustawienia zaawansowane.
3: Przycisk.
0: Importuj save.
3: Language. N. Przycisk. Enables jeden password to use a different language than the high on the second language. You may not to restart jeden password for the
0: high. Język.
3: Security. Przycisk.
0: Ustawienie bezpieczeństwa jeszcze jakieś.
3: A lot of system variable apps. Security. Przycisk.
0: Wejdziemy sobie tu.
3: Require master password. Never. Przycisk. Security. Your master password will only require key touch ID authentication files.
0: No tak, że możemy sobie na przykład włączyć tak, że potrzebujemy i touch ID i tego master password.
3: Pincowe. Przełącznik. Wyłączone.
0: Kod PIN, czyli kod PIN plus master password.
3: Alice show notes strength for. Nagłówek. Password autofill. Przełącznik. Wyłączone. Enable is setting key always bank to set high jeden password lock screen lenusik password autofill.
0: Czyli że zawsze będziemy, nawet jak aplikacja jest odblokowana, to przy autofillu będziemy musieli podawać master password.
3: Tak, B. Favorites.
0: No i tyle.
3: Advanced. Przycisk advanced. Allow system variable apps. Security. Allow system variable apps. Przełącznik. Wyłączone.
0: Zezwalaj na niestandardowe klawiatury. Czyli jeżeli będziemy mieli klawiaturę firmy trzeciej, to program nie pozwoli używać. Diagnostyka to logi. I wyczyść wszystkie dane one password. I to by było na tyle. Jeszcze jeżeli chodzi o ustawienia. Teraz spróbujemy jakoś zrobić to, co chciałem zrobić, czyli kupić subskrypcję. Tu wchodzimy sobie w ustawienia i w OnePassword Accounts, klikamy w nasze konto.
3: Subskrypcją status frozen. Subscription of 17,99 zł polskich. Subscription Pitching Details, Introductory Pizza. 42,99 zł polskich upfront for the high jest 6 months regular level pizza hard after introductory period. 17,99
0: zł. Aha, jest 18 zł na rok i możemy zasubskrybować na pół roku. Jest 18 zł miesięcznie.
3: Subscription of 17,
0: no to subskrybujemy.
3: Hashing.
0: Klikamy w opcję.
3: App Store, nagłówek, cancel, model subscription, jeden password, password manager, subscription. Policy, cancel account i main setting, account, numer 6 momenty HS PL, 42,99 zł.
0: 6 months.
3: Starting 23 May 2021, 17,99 zł ukośnik momenty H.
2: A potem...
0: A potem 17 zł
2: miesięcznie.
0: No to płacimy.
3: Processing payment.
0: Processing payment.
3: Uwaga, confirmation. Let's put cent, bue.
0: Tu jest od iOS-a komunikat, tego pominę.
3: Jeden password, pull hashing, uwaga, URL set.
0: You are all set. Dziękuję bardzo.
2: No i w tym momencie już też i na komputerze powinieneś mieć to wszystko odblokowane.
0: Już na komputerze powinienem móc możliwość dodania sobie hasła. Więc uruchomimy sobie JOS-a, żeby móc dodać hasło. Żeby móc pokazać, jak to w ogóle wygląda, bo tam jest bardzo dużo ciekawych opcji.
1: Folder nulli.
0: Tak, JAWS.
1: Jeden. One password is locked.
0: Musimy podać.
1: Jeden password, item list.
2: Coś się jeszcze nie zsynchronizowało jakby.
1: Menu, open import, set team, open, menu, login, to moment, robi ten
0: teraz mamy...
2: Dobrze, Arku, ale zanim... A... Gdzie to było? Bo...
0: Ale tak co, trochę... gdzie było?
2: Gdzie był ten new item?
0: Bardzo. Na ekranie głównym się pojawił, zamiast, pamiętacie, jak wcześniej była opcja, była informacja your account is frozen, to dokładnie w tym samym miejscu zamiast tego pojawił się...
2: Czyli do tego tabem
0: item.
2: Po prostu dochodzimy, tak?
0: Tak, tak, okay. tak, dokładnie. Teraz mamy new i mamy tak, login, czyli możemy dodać sobie adres, login po prostu. Login hasło. Secure note. Możemy utworzyć sobie bezpieczną notatkę.
1: Credit
0: card. Możemy dodać dane karty kredytowej.
1: Identity,
0: czyli czyjąś wizytówkę.
1: Password,
0: czyli samo hasło bez loginu.
1: Document,
0: skan dokumentu. Bank account, konto bankowe. Możemy sobie to dodać, ale w Polsce to nie ma, nie działa ta integracja tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Database, czyli baza danych całą, możemy jakąś dodać.
1: Driver
0: license, prawo jazdy.
1: E-mail
0: account, konto pocztowe.
1: Membership,
0: czyli karta członkowska do czegoś.
1: Outdoor
0: license, nie wiem co to jest.
1: Passport,
0: możemy nasz paszport dodać.
1: Reward
0: program, czyli jakieś rzeczy związane
2: program z tym. Program partnerski.
0: Programy partnerskie.
1: Server,
0: czyli dane do serwera.
1: Social security number.
0: Social security number, czyli jakieś dowody osobiste, tego typu rzeczy.
1: Software
0: license, czyli licencja na jakiś program. Możemy sobie dodać klucz produktu, dajmy na to.
1: Wireless router,
0: czyli ustawienia routera.
1: Import
0: files as documents, czyli możemy importować pliki bezpośrednio jako dokumenty.
1: Login L.
0: No i tyle. Ja nie będę pokazywał wszystkich tych formularzy, bo one są podobne, różnią się tylko jakby polami, które musimy wypełnić, więc pokażę to na najprostszym możliwym przykładzie, czyli loginu.
1: Loading menu, search for your item, edit, type in text, personal, item title, format, zone, target, use and mode, personal, edit, login, type in text.
0: Item title, czyli nazwa elementu. Dodamy sobie... Na przykład fikcyjne, nieistniejące nigdzie konto o nazwie Tyflo Podcast.
1: Username,
0: powiedzmy, że Nuno.
1: Password has none strength, edit.
0: Password has none strength. Tu program nam pokazuje siłę hasła, ale pod tabem jeszcze
1: new password,
0: mamy generate new password. I tu właśnie leży siła menedżera haseł. Wybieramy sobie generate new password.
1: Password generator button to actima password character length is 24 left right slider
0: 34 znaki, tu możemy sobie dostosować ile chcemy znaków w haśle. Ja
1: password character length is 24 left right slider
0: to najbardziej jak się da.
1: Password character length is
0: 64 left right. Znaki jest najdłuższe hasło jakie można mieć. Zezwalaj na cyfry, czyli czy w generowanym haśle mają być cyfry.
1: Allow symbols, hands, box, headset.
0: Allow symbols, czyli czy w generowanym haśle mają być symbole specjalne.
1: Allow ambiguous characters, hands, box, not headset.
0: Allow ambiguous characters, czyli zezwalaj na takie znaki typu, nie wiem, O zamiast 0 i tak dalej.
1: Characters, button, headset, to actima.
0: Characters, mamy tutaj opcję characters.
1: Words, button,
0: mamy opcję
1: headset.
0: Words, czyli możemy generować hasło składające się ze słów. Czego swoją drogą nie polecam ja i twórcy również.
1: Klikniemy
0: sobie regenerate.
1: Password character length is 64 left right slider. Allow edit.
0: Teraz możemy kliknąć escape, żeby wyjść z tego generatora.
1: Password has none strength edit.
0: I jak widać, wygenerowało nam się takie hasło.
1: Prawy nawias. Mięks. U. Dwa. Prawy. O. Prawy kwadrat. O. Ampe. T. U. Mięk. Ampe. C. Trzy. Sie. O.
0: Także bardzo bezpieczne hasło.
2: Bardzo silne, tak.
1: Generator new password.
0: Website field label, czyli tytuł jakby strony, do której to hasło się odnosi. Tyflo podcast. I website, czyli już sama strona. https://tyflopodcast.net/login na przykład. Sekcja, czyli do jakiej sekcji strony to się odnosi. I mamy jeszcze jakieś swoje pola, które możemy sobie tworzyć jakby dodatkowe pola. I pole z notatkami.
2: Jakieś informacje własne, bo na przykład o czymś fajnie by było wiedzieć.
0: No, wpisałem coś, powiedzmy, pozwolę zalogować się do Tyflo Podcastu i teraz Ctrl Tabem wychodzimy. Tutaj możemy otworzyć sobie tagi. Na przykład klikamy sobie radio.
2: Niestety z Jossem nie chce działać,
0: ale z DSR-em miałem tak, że nad tym wpisywaniem tagu miałem listę jakby z tymi tagami, które już dodałem. Never display in browser, czyli to hasło nigdy nie będzie wyświetlało się w przeglądarce, nawet jeżeli dane będą się zgadzały, a przydaje się to w momencie, kiedy na przykład tworzymy jakieś hasło do jakiegoś programu, to po co w przeglądarce ma nam się zapychać?
1: Submit
0: when enabled, czyli tu możemy sobie dostosować, kiedy program próbuje wcisnąć przysłowiowy enter, czyli kiedy próbuje po prostu przesłać formularz.
1: Submit
0: when enabled, czyli że kontroluje to ustawienie programu. Always submit, czyli że to hasło zawsze będzie automatycznie przesyłane. I never submit, czyli że nigdy nie będzie przesyłane automatycznie.
1: Related items, section field, label, related items,
0: related items.
1: Link existing
0: button. To możemy połączyć, możemy sobie tworzyć w takiej sieci tych elementów.
1: Items,
0: i tu możemy sobie wybrać po prostu
1: folder.
0: I tu mamy save.
1: Tu
0: możemy sobie wybrać folder. Przepraszam bardzo, trochę się zagapiłem i za daleko przeszedłem. Tu możemy sobie wybrać folder, w którym to ma być zapisane. I mamy tutaj trzy możliwości. Save, czyli możemy zapisać to. Cancel, anulujemy.
2: Tak, bo no to szczególnie dla osób widzących, ewentualnie słabo widzących, może być to gdzieś tam wygodne do rozróżniania tak, z poziomu ikonek, tak, że to jest hasło do strony, to jest hasło do aplikacji, to jest hasło do serwera i tak dalej, i tak dalej. I pewnie tu możemy sobie to wszystko oznaczać.
0: No tak, dlatego tak to wygląda. I cóż, uważam, że chyba... Tyle jeśli chodzi o OnePassword, bo to w gruncie rzeczy jest bardzo prosty program, jak widzicie. Nie ma w nim żadnej filozofii.
2: Dokładnie.
0: Tylko uważam, że warto było o nim powiedzieć, gdyż ja niestety nigdy o nim nie słyszałem w naszym środowisku. Aż o...
2: Tak, zazwyczaj mówi się o Keepassie, jeżeli już OnePassword gdzieś tam, tak mam wrażenie, że trochę jest pomijany. Zresztą no, OnePassword chyba miał jakieś tam historie, coś związanego z bezpieczeństwem, coś tam było.
0: Ale to chyba były jakieś plotki, to się potem okazało, że to niepotwierdzone było.
2: A no to chyba, że tak, ja już nie pamiętam szczerze mówiąc tej historii. Natomiast rzeczywiście no, coś się o tym mówiło, no ale to tak samo jak się mówiło tak, dużo się mówiło i to dziennikarze też bardzo rozdmuchali te kwestie, że Zoom jest niebezpieczny jako taki, a to się potem okazało, że nie do końca i że oczywiście no, były pewne problemy, ale one zostały załatane, ale na pewno nie stanowiło to takiego wielkiego zagrożenia, jak się o tym mówiło. I później na przykład były sytuacje, że powiedzmy, powiedzmy ktoś, kto chciał korzystać z Zooma, no to nie mógł, bo niebezpieczny, a to się okazywało, że to jest wszystko kwestią ustawień. Arku, ale myślę, że coś jeszcze a propos tych haseł i tego, jak się z tymi hasłami obchodzić, to na temat takiej higieny haseł, to jednak warto by było na koniec naszej audycji powiedzieć, bo profilaktyki nigdy dość.
0: Przede wszystkim, jeżeli mamy generator w programie, to nie twórzmy sami haseł. Kiedy tworzymy sami hasła? Hasła tworzymy sami wtedy, gdy są to usługi, do których potrzebujemy mieć bardzo szybki dostęp z wielu miejsc. Czyli na przykład tworzymy hasła do konta Microsoft, bo może być potrzebna reinstalacja systemu. Nie, do konta Microsoft nie tworzymy hasła. Konta Microsoft i konto Google to są wyjątki, gdyż do nich mamy 2FA i możemy się zalogować w sumie bez hasła. Ale gdy już tworzymy własne hasło, to tworzymy to hasło w taki sposób, żebyśmy je mogli zapamiętać, ale żeby to hasło było trudne do odgadnięcia przez automaty główne.
2: Przede wszystkim, żeby nie było wyrazem konkretnym,
0: no tak,
2: bo wyrazy są w słownikach i ci wszyscy, którzy próbują te hasła odgadnąć, to ze słowników korzystają i znają te metody, więc nie stosujemy w hasłach jakichś konkretnych wyrazów. Jeżeli chodzi o to, jakie te hasła powinny być, no to używamy na pewno dużych, małych liter, cyfr.
0: Ja może pokażę przykład dobrego i złego hasła.
2: Okay.
0: To jest bardzo złe hasło.
2: No,
0: to jest najgorsze z możliwych haseł.
2: Wiesz co, chyba gorsze to jest ZXC123.
0: Tak, ale to też jest...
2: No to również nie jest zbyt... Tak, to również nie jest zbyt dobre.
0: To jest takie hasło... Jest średniej jakości. A hasło dobrej jakości będzie na przykład takie. Czyli wpisałbym sobie pomiędzy litery jakieś tylko
2: cyfry
0: i
2: jeszcze podkreślnik na końcu.
0: Tak, i to jest hasło dobre, ale niedoskonałe. Najlepsze są hasła
2: losowe,
0: automatyczne, losowe.
2: Dokładnie. Więc pamiętajcie, jeżeli już rzeczywiście... No na pewno jedno hasło trzeba sobie jakby stworzyć takie, o którym się będzie pamiętało. To jest master password do naszego menedżera haseł.
0: No tak.
2: I to musi być hasło, którego nie zapomnimy, bo jak je zapomnimy, to tracimy to dostęp do wszystkiego.
0: Tracimy. Oj, tak. Nie ma... One password nie ma opcji forgot password.
2: Tak, więc uważajcie na to i rzeczywiście tu musicie po prostu jednak uzbroić swoją pamięć w to, żeby to hasło zapamiętać, ale wtedy, jak już zapamiętacie to jedno hasło, no to nie musicie pamiętać innych, więc coś za coś.
0: No tak, a to jedno warto pamiętać.
2: Poza tym też tak sobie myślę, że jak wpisuje się to hasło no dość często, to też i jakaś taka nawet pamięć mięśniowa i w ogóle wszystko nam pozwala na zapamiętanie tego hasła w jakiś taki prosty sposób, bo jak będziemy to hasło wpisywać po kilkanaście albo kilkadziesiąt razy dziennie, kiedy będziemy się chcieli gdzieś zalogować do jakiejś usługi, no to w końcu to, tak czy inaczej
0: wbije
2: nie,
0: się,
2: tak,
0: wbije się nam
2: dokładnie,
0: to do głowy, tak?
2: Dokładnie, więc o tym warto pamiętać. OnePassword, aplikacja, którą dziś pokazywaliśmy na antenie Tyflo Radia i Tyflo Podcastu zresztą również. Aplikacja płatna, ale możliwa do użytkowania w wersji bezpłatnej, czyli po prostu te lokalne sejfy, takie, które mogą być plikami.
0: Tak.
2: A właśnie, jak to jest w ogóle z tymi plikami? Jak tworzymy sobie taki sejf, to wybieramy, gdzie chcemy zapisać ten
0: sejf,
2: tak?
0: Możemy tak? Albo na komputerze, albo na Dropboxie, albo na Drive'ie, albo na iCloudzie. Mamy do wyboru, nawet na FTP możemy. Jest kilka tych opcji do wyboru. No ja nie mam takiego sejfu niestety, więc nie mam jak tego... Ale to jest bardzo prosty formularz. Wybieramy po prostu, jaka to usługa, gdzie chcemy zaimportować, / skąd wyeksportować. I program to robi, tu nie ma żadnych zaawansowanych rzeczy do... Program jest naprawdę bardzo prosty, jak widzicie, nie ma w nim nic dziwnego.
2: I też warto pamiętać o tym, że te sejfy, no one są zaszyfrowane, to nie jest tak, nawet jeżeli ktoś by nam się gdzieś tam włamał, powiedzmy, na tego Dropboxa, to nie jest tak, że już ma dostęp do tego, do tych naszych haseł, nawet jeżeli dostanie
0: plik. I tak jest potrzebny master password i secret key.
2: Tak, więc to też warto pamiętać, że jest to bezpieczne. No cóż, 17 zł na miesiąc później, bo najpierw jest jakaś promocja, 42
0: zł tak, za pół roku,
2: więc to jest to, a później no, płacimy 17 zł za miesiąc. Ktoś by powiedział, drogo, z drugiej strony to jest cena jednego, no nie wiem, jakiegoś kebaba, nawet nie jednego kebaba, a jeżeli tam będziemy trzymać hasła do naszych naprawdę ważnych usług, to może się okazać, że zyskamy znacznie więcej niż tego jednego kebaba.
0: Najtańsza subskrypcja Netflixa kosztuje 34 zł, pamiętajcie o tym.
2: Dokładnie, a jak ktoś na przykład wyciągnie wam hasło do banku, to w tym momencie jest w stanie wyczyścić wam...
0: więcej niż 17
2: dokładnie, złotych. Wyczyścić wam zdecydowanie więcej. Hasło do poczty. Pamiętajcie o tym, że tak naprawdę w dzisiejszych czasach to ważnych jest tych kilka podstawowych usług. I to nie jest tylko tak, że hasło bankowe to jest hasło pod szczególną ochroną. Poczta elektroniczna to jest miejsce, w którym można dowiedzieć się naprawdę bardzo wiele na wasz temat. Co robicie? Z jakich usług korzystacie? Wszyscy specjaliści od bezpieczeństwa to zawsze powtarzają, że kiedy oni robią jakieś takie próby ataków, na przykład w ramach testów penetracyjnych, to jak już mają dostęp do skrzynki danego delikwenta, to już w zasadzie no są w domu.
0: Wszystko jest jasne. No
2: wszystko jest jasne. Wszystko jest jasne, bo za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą, pamiętajcie, mediów społecznościowych, Facebook. Teraz Facebook wprowadza te rozmowy, które znikają, ale z jednej strony przechowywanie historii Messengera to jest fajna rzecz, bo można sobie zawsze wrócić do tego, ale z drugiej strony jak ktoś wam wejdzie na konto na Facebooku i przeczyta waszą historię, to zwróćcie uwagę, ile on o was wie i że jest w stanie się podszyć na przykład pod kogoś z waszych znajomych, poprosić was na przykład o pożyczkę i po prostu najzwyczajniej w świecie was okraść.
0: No dokładnie, dlatego to takie naprawdę warty jest ten program swojej ceny. Nie jest on jakoś wygórowanie drogi, a naprawdę no, jest warty tego, z czego szczególnie z tego powodu, że twórcy naprawdę dbają o jego dostępność, dbają o to, żeby program działał, żeby był dostępny. Tam jak widać są drobne usterki z JOS-em, co prawda. Nie, z DSR-em ich nie ma. Nie wiem jak z NVD. Nie jestem w stanie wypowiedzieć się.
2: Natomiast no, pozostaje mieć nadzieję, że wszystko jest w porządku. Zatem jeżeli nie one password, to jakikolwiek manager haseł używajcie, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje bezpieczeństwo, bo w dzisiejszych czasach to naprawdę no, w internecie już coraz więcej różnych rzeczy robimy i możemy po prostu no, najzwyczajniej w świecie bardzo, bardzo głupio wpaść. A po co to komu? I tą myślą was będziemy żegnać. Arkadiusz Świętnicki prezentował dziś aplikację One Password na Windowsa i na system iOS. Bardzo ci, Arku, dziękuję za udział w audycji.
0: Dziękuję również.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Spotykamy się jutro. Jutro po godzinie 20 znowu będziemy Tyflo przeglądać. Trzymajcie się. Cześć.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z tej strony mikrofonu Joanna Piwowońska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Zapraszam Państwa do wysłuchania i do udziału w kolejnej audycji poświęconej modelowi dostępnej szkoły i edukacji włączającej szeroko pojętej dostępności edukacji. Tym słuchaczom i słuchaczkom, którzy nie zapoznali się jeszcze i nie mieli okazji wysłuchania poprzednich audycji poświęconych modelowi dostępnej szkoły, przypomnę tylko, że model dostępnej szkoły jest to zbiór standardów dotyczących dostępności edukacji, dostępności szkół podstawowych, wypracowany w ramach dwóch bliźniaczych projektów, między innymi w ramach projektu Dostępna Szkoła, realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, jako pilotaż działania Szkoła bez Barier, programu Dostępność Plus, który to projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W poprzednich odcinkach poświęconych modelowi dostępnej szkoły zapoznali się Państwo z historią powstawania modelu. Mieli też Państwo okazję posłuchać, w jaki sposób ten model może być wdrażany i w jaki sposób można go wykorzystywać w placówkach oświatowych, bo o ile dedykowany on jest oczywiście placówką na poziomie szkoły podstawowej, o tyle jego zapisy są na tyle uniwersalne, że możemy go śmiało wykorzystywać w innego typu placówkach oświatowych, ale też generalnie rzecz biorąc we wszystkich instytucjach, które za swój cel obrały dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. W dniu dzisiejszym zajmiemy się kwestiami, które porusza model, dotyczącymi dostępności wnętrza budynków. W ostatnim odcinku, który mieli Państwo okazję wysłuchać na antenie Tyfloradia i który mogą Państwo sobie pobrać ze strony Tyflo Podcastu, mogli się Państwo zapoznać z tymi wytycznymi, tymi wskazówkami, które prezentuje model, a które dotyczą dostępności tych zewnętrznych stref, które znajdują się dookoła budynku. To jest strefy dojścia, strefy wejścia do budynku, dostępności ciągów pieszych, które się dookoła tego budynku znajdują, ale także dostępności miejsc rekreacyjnych, miejsc wypoczynku dla dzieci, miejsc takich jak place zabaw czy tereny sportowe. Dzisiaj chciałabym Państwu zasygnalizować, bo oczywiście zachęcam Państwa, tak jak i poprzednio, do lektury modelu dostępnej szkoły, który w tej swojej ostatecznej wersji znajdzie się na stronie internetowej Dostępna Szkoła Info już za kilka dni i będzie tam dla wszystkich Państwa dostępny, ale chciałabym Państwu pokrótce opowiedzieć, jakiego typu rozwiązania model dostępnej szkoły będzie proponował w zakresie dostępności strefy wejścia już na terenie budynku, ale także dostępności tych stref ogólnodostępnych. To jest obszaru dostępności komunikacji poziomej, czyli chociażby korytarzy, komunikacji pionowej, czyli sposobów pokonywania poszczególnych kondygnacji, dotarcia na poszczególne kondygnacje, ze względu na to, iż są to takie dwie istotne kwestie, które tak naprawdę potem warunkują dostępność wszystkich innych pomieszczeń i bez tego tak naprawdę o dostępności na przykład sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych, sal sportowych czy gabinetów specjalistycznych, bądź też innych pomieszczeń specjalnego przeznaczenia, takich jak stołówka szkolna, świetlica, biblioteka, gabinet profilaktyki zdrowotnej, czy też pomieszczenia administracyjne, jak chociażby sekretariat szkoły czy gabinet dyrektora, nie możemy oczywiście mówić. Nie będę Państwu rzecz jasna zdradzać wszystkich sekretów modelu dostępnej szkoły i zapewne nie starczy nam w dniu dzisiejszym czasu, aby zapoznać Państwa z tymi szczegółowymi wytycznymi, które wskazuje model. Dlatego też jeszcze raz serdecznie zachęcam do tego, aby już za kilka dni śledzić stronę dostępnej szkoły i zapoznać się z ostateczną wersją modelu. Ale chciałabym Państwu właśnie pokrótce przedstawić, jakich zagadnień będą te obszary w modelu dostępnej szkoły dotykać. Jeżeli chodzi o standard dostępności czy dostępność komunikacji poziomej, to jak i wszystkie też generalnie rzecz biorąc obszary dostępności, twórcy modelu dostępnej szkoły, a przypomnę, że są to Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Politechnika Gdańska oraz Stowarzyszenie Młodych Lubuszan, przyjęli taki modus operandi, w którym wyszczególniamy sobie pewne parametry ogólne, właściwe dla wszystkich pomieszczeń, czy właściwe dla wszystkich typów przestrzeni, które muszą być każdorazowo zastosowane, natomiast potem już doprecyzowujemy sobie poszczególne wymagania pod kątem specyficznych funkcji poszczególnych pomieszczeń. I tak, jeżeli chodzi o komunikację poziomą, to zakładamy, że będziemy tutaj brali pod uwagę oczywiście dostępność ciągów komunikacyjnych, popularnie zwanych korytarzami, w różnych aspektach. Jednym z aspektów będzie informacja wizualna i dotykowa, która będzie zamieszczana w tych ciągach komunikacyjnych. Drugim aspektem będzie oświetlenie ciągów komunikacyjnych i akustyka tychże ciągów komunikacyjnych. To będą takie zagadnienia szczegółowe, natomiast jeżeli chodzi o parametry ogólne dotyczące obszaru komunikacji poziomej, to będą one dotyczyć takich kwestii jak kolorystyka korytarzy i tutaj, tak jak wspominałam w poprzednich odcinkach, nie będziemy się tylko wyłącznie koncentrować na tej najczęściej spotykanej, częściej omawianej dostępności architektonicznej związanej z barierami, na które napotykają osoby z dysfunkcją ruchu, ale także model dostępnej szkoły będzie dawał Państwu wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób dostosować te ciągi komunikacyjne, przestrzeni komunikacji poziomej do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, do potrzeb osób spektrum autyzmu, czyli takich, które na przykład mają trudności z poruszaniem się po budynku ze względu na pewne trudności percepcyjne. Będą tam wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób oznaczać poszczególne pomieszczenia, aby były one, aby te oznaczenia były czytelne zarówno dla osób, które posługują się wzrokiem, jak i takich osób, które się nim nie posługują, czyli dla osób słabowidzących bądź też osób niewidomych. Bardzo ważne będą tutaj wytyczne dotyczące oznakowania wypukłego, czy to pismem wypukłym, czy też w alfabecie Braille'a, ale także oznaczenia, które będą czytelne dla osób chociażby z niepełnosprawnością intelektualną, bądź też nieposługujące się mową. Mam na myśli tutaj alternatywne formy komunikacji. Model dostępnej szkoły nie tylko będzie Państwu wskazywał, że takie oznaczenia należy zastosować, ale także bardzo szczegółowo przekazywał wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób one powinny być zamieszczone, na jakiej wysokości, w jakiej odległości od drzwi, jaką czcionkę należy zastosować, jaka powinna być kolorystyka takich oznaczeń, tak aby były one maksymalnie użyteczne dla wszystkich potencjalnych grup użytkowników. Dodatkowo w zakresie obszaru dostępności komunikacji poziomej będziemy się tutaj w modelu dostępnej szkoły koncentrować także na strefie wolnej od przeszkód, czyli tych częściach korytarzy, które umożliwiają w ramach przestrzeni wolnej od przeszkód bezproblemowe poruszanie się po tych korytarzach. Będziemy Państwu proponować rozwiązania, które umożliwią po pierwsze zachowanie tej przestrzeni wolnej od przeszkód, ale po drugie też umieszczenie w korytarzach wszelkiego rodzaju wyposażenia, które zazwyczaj się na nich znajduje i które jest bardzo użyteczne dla szerokiego grona użytkowników. To jest chociażby ławek, siedzisk, stolików, różnego typu gablot prezentujących informacje. Także tutaj wszystkie grupy użytkowników nie zostaną pominięte. Co więcej, model dostępnej szkoły w kontekście tej komunikacji poziomej bardzo dużo miejsca, czy bardzo dużo uwagi poświęca odpowiedniej kolorystyce wykończenia ciągów komunikacyjnych. Kolorystyka ta dobierana jest zgodnie z modelem dostępnej szkoły w taki sposób, aby nie wywoływała ona zbyt dużej ilości bodźców, chociażby po to, żeby nie być trudna w odbiorze dla osób chociażby ze spektrum autyzmu, ale z drugiej strony ma ona w taki sposób być dobrana, aby była użyteczna, aby stanowiła informację samą w sobie dla osób słabowidzących chociażby, żeby dawała pojęcie o tym, jakich wielkości są pomieszczenia, do których się wchodzi, gdzie znajdują się jakieś istotne miejsca uwagi typu drogi ewakuacyjne, wejścia do poszczególnych pomieszczeń, jakiej wielkości są korytarze, to zapewniać mają nam odpowiednie kontrasty pomiędzy komunikacją, pomiędzy powierzchnią pionową a poziomą, czyli pomiędzy ścianami a podłogą, a także tu w modelu dostępnej szkoły bardzo dużą uwagę zwracamy na kwestie związane z zabezpieczeniem różnego typu elementów, które na tych korytarzach mogą się pojawiać. Będą to zarówno filary, które niejednokrotnie gdzieś na środku korytarza nam wyrastają, a dla osób słabowidzących mogą stanowić pewne zagrożenie, ale także różnego typu wystające elementy jak kaloryfery, jak parapety, jak gaśnice powieszone na ścianach, czy też skrzynki z hydrantami, ale też na przykład gabloty, które niejednokrotnie Państwo w szkołach mogą spotkać, a które wystają ze ściany na dosyć znaczną odległość, no mogą stanowić chociażby dla osób niewidomych zagrożenie, tak? Kiedy taka osoba się porusza wzdłuż ściany. Więc te wszystkie aspekty model dostępnej szkoły oczywiście porusza i prezentuje rozwiązania, to są praktyczne rozwiązania, przetestowane już w placówkach, które ten model dostępnej szkoły wdrażały w ramach testowania, które sprawdziły się. Niejednokrotnie nie są to rozwiązania bardzo kosztowne we wdrożeniu, a sprawiające, że istotnie podnosi się komfort użytkowania poszczególnych powierzchni, poszczególnych przestrzeni dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami. Wspominałam już o informacji wizualnej i dotykowej. Wspominałam Państwu o odpowiednim kolorystycznym oznakowaniu ciągów komunikacyjnych, o trasach wolnych od przeszkód. Chciałabym jeszcze Państwu wspomnieć o tym, w jaki sposób konieczne jest stosowanie odpowiedniego oświetlenia i w jaki sposób to oświetlenie wpływa na komfort użytkowania. Tutaj również model dostępnej szkoły wskazuje pewne rozwiązania i serdecznie zachęcam do zapoznania się z nimi. To są rozwiązania, które koncentrują się na tym, aby te przestrzenie ciągów komunikacyjnych były prawidłowo oświetlone. Co to jest prawidłowe oświetlenie, prawda? To takie pojęcie enigmatyczne, ale tak naprawdę podczas chociażby audytów dostępności różnego typu szkół spotykaliśmy się z dwoma przypadkami, w których przestrzenie ciągów komunikacyjnych były niewystarczająco doświetlone albo wręcz były prześwietlone. I tutaj model dostępnej szkoły prezentuje takie rozwiązania, które pomogą unikać tych dwóch przypadków i sprawią, że te ciągi komunikacyjne, te korytarze będą oświetlone w taki sposób, że nie będzie to powodowało dyskomfortu, na przykład dla osób, które źle znoszą bardzo intensywne światło, ale także będą na tyle doświetlone, żeby nie powodowało to dyskomfortu, czy nie ograniczało możliwości dostrzeżenia różnego typu szczegółów osobom, które wymagają, aby to oświetlenie było jednak dość intensywne. Więc tutaj skupiamy się na kwestiach związanych z odpowiednim rozmieszczeniem oświetlenia, na kwestiach związanych z odpowiednim z odpowiednimi parametrami, jakie powinno to oświetlenie spełnić, ale także kwestiami związanymi z rozmieszczeniem okien, czy jeżeli mówimy już o budynkach istniejących, zamontowaniem odpowiednich przesłon na oknach, które będą umożliwiały regulację dostępu światła dziennego, kwestiami związanymi z powstawaniem olśnień, czy chociażby odbijaniem się światła od różnego typu powierzchni. I tutaj chodzi nam między innymi o lśniące powierzchnie ścian, czy też nabłyszczane posadzki, które są, jak Państwo pewnie wiedzą, zmorą większości placówek edukacyjnych. Kolejną kwestią, którą model dostępnej szkoły w kontekście dostępności ciągów komunikacyjnych porusza, to jest akustyka komunikacji poziomej. Będziemy sobie w tym kontekście rozwiązywać, śledząc zapisy modelu dostępnej szkoły, wdrażając je w placówkach oświatowych, różnego typu problemy związane z nadmiernym hałasem w ciągach komunikacyjnych, co jest uciążliwe, szczególnie jeżeli te ciągi są duże, tak? Występuje echo i ten hałas jest jeszcze multiplikowany przez odbijanie się dźwięku od

0: w kontekście zwiększenia dostępności komunikacji pionowej. Ponieważ był on, tak jak już wspominałam, testowany w różnego typu placówkach, zebraliśmy wiele doświadczeń dotyczących różnego typu urządzeń, które stosowane są do pokonywania kondygnacji. Oczywiście jakby pierwszą istotną kwestią będą schody i to, w jaki sposób one są zbudowane, jakimi balustradami, czy jakim oporęczowaniem są one zabezpieczone, jakiego typu materiały zostały zastosowane do ich wykończenia, czy są one oznakowane kontrastowo, co zapewni zwiększenie bezpieczeństwa dla osób słabowidzących. Ale poza tymi kwestiami związanymi już bezpośrednio z klatkami schodowymi, model dostępnej szkoły prezentuje Państwu różnego typu rozwiązania, które właśnie pomagają pokonywać te kondygnacje, czy zapewnić dostęp do kondygnacji w sposób inny niż tylko wykorzystanie schodów. I co istotne, czytając model dostępnej szkoły, będą Państwo mogli zapoznać się z zaletami i wadami tych poszczególnych rozwiązań, co myślę, że pozwoli dokonać bardzo rozważnych i świadomych wyborów, bo niejednokrotnie podczas testowania modelu dostępnej szkoły mieliśmy do czynienia z takimi przypadkami, w których planowano zapewnić dostęp do kondygnacji, planowano wdrożyć różnego typu rozwiązania, ale one niekoniecznie były adekwatne zarówno do potrzeb osób, które z tych budynków korzystały, jak i nie były adekwatne do całej architektury budynku i niekoniecznie spełniały swoją rolę, a wiadomo, że takie rozwiązania są bardzo drogimi rozwiązaniami, stąd też zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z tymi kwestiami wskazywanymi w modelu dostępnej szkoły i bardzo skupić się na tym, aby rozważyć wszelkie za i przeciw, nie podejmować decyzji związanej z zakupem takiego albo innego rozwiązania pochopnie, bo może ono się okazać mało funkcjonalne, a przy tym niekoniecznie ekonomiczne z punktu widzenia kosztów, jakie będą Państwo musieli ponieść. I jeżeli chodzi o kwestie dostępności kondygnacji, dostępności ciągów komunikacyjnych, czyli tych przestrzeni, które zapewniają dostęp do poszczególnych pomieszczeń, to jest tyle. Zasygnalizowałam Państwu tylko w dniu dzisiejszym to, o czym będą Państwo mogli przeczytać w modelu dostępnej szkoły. Serdecznie Państwa zachęcam do tego, aby się z tą publikacją zapoznać. Zarówno te osoby, które ze względu na realizowane obowiązki zawodowe w jakiś sposób mają wpływ na to, jak kształtowana jest ta dostępność budynków użyteczności publicznej, osób, które są odpowiedzialne za przetargi budowlane, za projektowanie tego typu budynków, za opiniowanie różnego typu rozwiązań, ale także zachęcam do zapoznania się z modelem użytkowników końcowych tych rozwiązań i takich oddolnych działań, bo one też bardzo często są skuteczne i odnoszą bardzo dobry skutek, jeżeli chodzi o zachęcanie instytucji publicznych do zapewniania dostępności. Zapraszam Państwa też do tego, aby posłuchać kolejnych odcinków, gdzie uchylę rąbka tajemnicy, co o dostępności poszczególnych pomieszczeń, a dalej o kwestiach związanych z ewakuacją, dostępnością procesu edukacji, dostępnością działań związanych z funkcją opiekuńczą, wychowawczą, dowozami dzieci z niepełnosprawnościami do szkół, mówi model dostępnej szkoły, ale to już w kolejnym odcinku. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i życzę owocnych starań w kierunku zapewnienia dostępności.
1: Był to Tyflo Podcast. pierwszy polski podcast dla niewidomych.

0: niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Mateusz Duc. Ja chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić aplikację HBO Go na platformie tvOS. Pod koniec kwietnia bieżącego roku usługa HBO Go została uwolniona spod abonamentów kablówek, telewizji satelitarnych. Można wykupić ją po prostu w cyklu miesięcznym, jak wszystkie obsługi subskrypcyjne. Mam wtedy dostęp do całej bazy HBO, ich seriali, filmów, które mają zgromadzone w swojej bazie, oraz do oglądania na żywo kanałów HBO. Znowu, nie pozostaje mi nic innego, tylko przejść do samej aplikacji.
2: Menu zaznaczone, karta 1/6.
1: Ja już co prawda mam zalogowaną tę aplikację u siebie, ale powiem pokrótce. Po instalacji zostanie mi poproszenie najpierw o wybór kraju, następnie języka, a następnie zalogowanie się do naszego konta. Wygląda to tak, że musimy wejść na stronę www.mojehbogo.pl/activate. Tam i to robimy przy użyciu przeglądarki internetowej na telefonie, komputerze. Tam podajemy swoje dane do konta, które zostało utworzone wcześniej, czy to ze smartfona, czy to właśnie z komputera, z przeglądarki. Zostajemy zalogowani do konta, naszego konta w aplikacji HBO Go na Apple TV. No i cóż, aplikacja nie jest idealna, ma wiele błędów, ale da się z tego skorzystać z VoiceOverem, jak najbardziej. I już postaram się pokrótce pokazać, jak to wygląda. Na samej górze aplikacji, czy od nas aplikacji, mamy standardowo karty. To jest standardowa budowa aplikacji dla systemu tvOS.
2: Karta 2/6, strona zaznaczone, karta 2/6,
1: Powiem tak, na wstępie, iż dwie karty na maksymalnie w lewo są niestety niepodpisane. Karta pierwsza z brzegu, karta, która jest oznajmiana nam przez VoiceOver jako karta 1/6, jest to karta z naszymi danymi, gdzie możemy się wylogować, przejrzeć jakąś pomoc techniczną itp. itd. Karta numer 2.
2: Karta 2/6.
1: Też nieopisana, jest to wyszukiwarka. Czyli jeżeli zejdziemy sobie przy użyciu gestu na pilocie w dół, to pojawi nam się klawiatura z wyszukiwaniem.
2: Menu zaznaczone, strona zaznaczone, karta, seriale, strona główna, karta 3/6.
1: Kolejna karta to jest strona główna,
2: seriale, karta.
1: Następna karta to jest seriale,
2: filmy. Zaznaczone, włącz tryb kids.
1: I po przejściu na kartę tą ostatnią, kids, czyli dla dzieci, będzie nam proponowało włączenie trybu dla dzieci.
2: Strona główna.
1: I na stronie głównej.
2: Karta 2/6, zaznaczone, karta 2/6. Strona zaznaczone, karta 3/6.
1: Jesteśmy na stronie głównej, karta strona główna, idziemy w dół.
2: Westworld 2000, menu, zaznaczone, strona główna, Westworld 2, Dolina Krzemowa, sezon 1, odcinek 2, Bataha. Dolina Krzemowa, Bataha, premiera, kierunek mój, Bataha. Dolina Krzemowa, sezon 1, odcinek 2, 2/2.
1: Pojawiają nam się tutaj tak w niezbyt wygodny sposób do eksploracji VoiceOverem materiały, które mamy dodane do naszej listy, takiej indywidualnej listy, do której sobie dodajemy pozycje, które chcemy oglądać.
2: Bale, menu, zaznaczone, strona główna.
1: Dlatego tej tarcie nie będę się, powiedzmy, tak skupiał na niej.
2: Seriale.
1: Przejdę od razu do seriali. Czyli w prawo, na maksa od góry i w prawo, idziemy, teraz idziemy w dół.
2: Premiera, kierunek Mundial, Rosja 2018, sezon 1, odcinek 10.
1: Zejdziemy raz gestem w dół i mamy kilka takich propozycji ułożonych w poziomej jakby liście, kolejce i lewo-prawo, gestami lewo-prawo możemy się po nich poruszać.
2: Premiera, sukcesja, sezon 1, odcinek 2.
1: Z reguły to są premiery pokazywane nam. Jak zejdziemy w dół, to będziemy mieli
2: ekstra,
3: Opcje do wyboru różne kategorie.
2: Dokumentalne, sci-fi, fantasy. Kryminalne, thrillery, komedie. Zaznaczone, Patrick Melrose, 1.68.
3: Załóżmy, że wybieramy komedię, zatwierdzamy pilotem.
2: Prezydent z Kreskówki, 5 wszedł, towarzysz detektyw, umrzeć za śmiech. Na wylot, ujarami, lepsze życie. Niepewne. 20.68.
1: I wszystkie materiały są niestety wyświetlane w formie siatki, po której trzeba się poruszać. I ja polecam się poruszanie po prostu, jeżeli zejdziemy na pierwszy poziom w tej siatce, iść w prawo. Następnie raz w dół i w lewo. I tak takim zygzakiem bym powiedział.
2: Lepsze życie. Ujarami. Na wylot. Umrzeć za... Na wylocie. Smil. Towarzysz DT. Prezydent z Kreskówki. Pazury. Młodyż. Hover's End. Odpałowy Królow. Hover's End. Młodyż. Pazury. Prezydent. Towarzysz DT. Smil. Białe są. Mika Jutka Przedstaw. Lepsze życie. Ujara. Na wylocie. Umrzeć za śmiech. Durelowie. Się. Umrzeć za śmiechu. Towarzysz DT. Umrzeć za śmiechu. Na wylocie. Umrzeć za śmiechu. Durelowie. Graves. Szył prece. Niepewne. Zwierzęta. Wicedyrektor. W potrzebie. Rozwód. Bez urazy. S. Hakon. W potrzebie. Graves. Na wylocie. Smilf. Gdzieś na wylocie. Umrzeć za śmiech. Towarzysz DT. Umrzeć za śmiechu.
1: No i wybieramy tutaj jakąś losową pozycję. Proszę Państwa zaprezentować, jak wygląda odtwarzanie konkretnych materiałów już. Zatwierdziłem na pilocie wybór.
2: Sezon 2. Przycisk. Cetera play. Przycisk.
1: I pojawia się dziwne przyciski. Najprościej, żeby dojść do jakiegoś odcinka i żeby go odtworzyć.
2: Sezon 2. Sezon 1. Przycisk.
1: Jak słyszymy, że jest sezon 1, sezon 2 i tak dalej, naciskamy na pilocie OK, zatwierdzamy.
2: Los Angeles, lata 70.
1: Grupa. Idziemy w dół.
2: W każdej nocy marzy o występie w najgorętszym stand-upowym klubie. Sezon 1. Przycisk.
1: I mamy opis.
2: Los Angeles, zaznaczone. ODC 1. 1 z 10. ODC 2. 2 z 10.
1: Idziemy w dół i teraz znowu w poziomej takiej kolejce są odcinki.
2: Zaznaczone. ODC 1. 1 z 10.
1: Naciskamy zatwierdzić. I trwa odtwarzanie. Jeszcze dopowiem, iż w odtwarzaczu, jeżeli ruszymy się maźnięciem góra-dół, standardowo pojawią nam się opcje związane z odtwarzaniem napisy, znaczy język napisów, czy mają być w ogóle włączone, wyłączone, język samej ścieżki dźwiękowej itp. itd. Jest dobrze. Cofnijmy się.
2: Premiera, menu, zaznaczone, filmy, karta.
1: Jeszcze pokażę Państwu pozycję filmy.
2: Menu, zaznaczone, filmy, nocne życie.
1: Idziemy w dół. I sytuacja wygląda tak samo jak w poprzednich kartach, gdzie są seriale, czy strona główna. To aplikacja nie do końca dostępna, mająca różne problemy, niestety tutaj można zauważyć, ale moim zdaniem jak najbardziej nadająca się do obsługi przez osobę z dysfunkcją wzroku. Czy to są widzącą, czy to niewidomą. Koszt samej usługi to 29,90 miesięcznie. Jakby ktoś chciał sobie skorzystać. Treści jest sporo, można przebierać, wybierać i stosować albo zamiennie, albo równolegle z Netflixem. I ja dziękuję ze swojej strony. Za uwagę, jeżeli będą jakieś pytania jeszcze, to w komentarzach zapraszam.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: I co, cieszysz się, że nie było country?
5: No i święty spokój. Widzisz, możesz znajdować jakieś inne utwory, możesz.
4: Spoko, jak wrócisz z tego urlopu, to na pewno nie omieszkam czegoś ciekawego znaleźć, żeby pogłębić twoją znajomość muzyki Dzikiego Zachodu.
5: Nie ma we mnie takiej potrzeby. Poza tym czas tego mojego urlopu możesz poświęcić na jakieś ciekawsze aktywności. No właśnie, bo już tutaj tak zagaiłeś to, o czym na pewno warto powiedzieć naszym słuchaczom, a o czym już też wspominaliśmy w ubiegłym tygodniu, że nasz magazyn udaje się za jakiś czas, a w zasadzie konkretnie po tym wydaniu, na pewną wakacyjną przerwę, nie oznacza to na szczęście, tak jak już też mówiliśmy, że znikamy z eteru na tyle, na ile znikają uczniowie ze szkoły i że będziecie czekać aż do września na nasze kolejne odcinki. No nie, na szczęście tak nie jest, ale teraz wszyscy idą na urlopy, no że stacje telewizyjne mają wakacyjne przerwy w tych swoich ramówkach i w prezentowaniu swoich nowości, no to jest oczywiste. Wszystkie podcasty, których słuchamy też, a przynajmniej duża ich część, jak nie teraz, to za parę tygodni pójdą na jakieś wakacyjne przerwy i nie inaczej będzie też w naszym przypadku. Stąd też za tydzień, jak i za dwa tygodnie może nie piszcie do nas wiadomości, czy będzie dzisiaj RTV, bo ja
4: bo
5: tak
4: nie
5: bardzo
4: będzie.
5: Chcę RTV, dlatego że no, co byście nie zrobili i jak bardzo byście nie wyrażali tęsknoty za nami, to nie będzie. No, mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu ten świat medialny jakoś nie spłonie. Być może gdyby coś takiego się miało wydarzyć do środy, kiedy jeszcze miałabym taką możliwość, to coś tam możemy się postarać wykombinować, żeby was tak nie zostawić bez tych informacji, no ale mamy nadzieję, że ten świat będzie jednak dla nas łaskawy, chociaż się na to nie zapowiada, bo właśnie w przyszłym tygodniu mogą być jakieś wydarzenia, ale do tego myślę, że później wrócimy i to wszystko planujemy jednak, jeżeli rzeczywiście nie będzie, nie będą to takie rzeczy największej wagi, to wszystko planujemy sobie podsumować, opisać i opowiedzieć o jakichś jeszcze kolejnych przyszłych wydarzeniach za tygodnie aż trzy. Czyli 20 lipca, bo wtedy już oboje będziemy na posterunku i będziemy mogli wam to i owo o medialnej rzeczywistości opowiedzieć. Wtedy chyba będziemy już się szykować na medialne relacje z igrzysk. Tak mi się wydaje, bo zdaje się, że końcówka lipca to już jest ten moment,
4: no właśnie,
5: kiedy to się będzie zaczynało. Ale jak na razie tak wiemy, że już niejedna łza poleciała z niejednego oka, że tyle czasu bez magazynu RTV. Spokojnie, macie jeszcze chwilę, dzisiaj może nie aż taką długą jak ostatnio, ale jednak, żeby cieszyć się nami, naszą obecnością, za sprawą wydania magazynu RTV numer 218, naszą obecnością, czyli tych samych osób co zwykle, a więc są to Michał Dziwisz
4: i Milena Wiśniewska.
5: A możecie się cieszyć naszą obecnością na żywo, też warto to dodać. Widzicie, przez kolejne trzy tygodnie nie będziecie mogli pisać do nas na żywo. Możecie pisać o każdej porze dnia i nocy, ale żeby tak się dzielić tym, co wam na sercu leży w sprawach medialnych oczywiście i żebyśmy my mogli na to na bieżąco zareagować, no to nie będzie takiej opcji przez najbliższe soboty, więc no, kiedy jak nie teraz skorzystać z takiej właśnie okazji, więc oczywiście Facebooczek, oczywiście strona internetowa na was czekają, no a później wiecie gdzie jesteśmy, nie? Na YouTubie
4: i w Tyflo Podcaście.
5: I na Mixcloudzie, tam w jednych miejscach z muzyczką, w jednych bez muzyczki, przecież my to odgadamy co tydzień, już jesteśmy zmęczeni przedwakacyjną przerwą, więc może nie będziemy się powtarzać, bo jak nie wiecie, to sobie znajdziecie, a my znaleźliśmy trochę informacji radiowych, telewizyjnych, tak, radiowych powiedziałam nie bez przyczyny w pierwszej kolejności, bo rzeczywiście będzie dzisiaj tego radia trochę.
4: Radiowo obrodziło.
5: Tak. To jest dyskusyjny temat, czy tak obrodziło, Michale, czy to jest wszystko takie...
4: Jeżeli chodzi o ilość stacji, no to tak, natomiast to, co one mają do zaoferowania, no to no ja najbardziej mi się podoba wakacyjna ramówka Melo Radia, do której przejdziemy.
5: Super.
4: Jest super, tak. Po prostu to jest Eurozet w czystym wydaniu, to, tak.
5: Dobrze, pośpiechamy się jeszcze z tego później, bo to, że radia mamy tutaj sporo, to nie oznacza, że odejdziemy od naszych przyzwyczajeń, a one są takie, że jednak z reguły u nas telewizja w pierwszej kolejności. I tak też będzie, a powiemy sobie o wydarzeniu, które już sygnalizowaliśmy tydzień temu, nie wiedząc, czy się pojawimy w tygodniu kolejnym, no ale jesteśmy, możemy sobie tutaj to wszystko wam przybliżyć. Bo słuchajcie, ja nie wiem, dlaczego to się wciąż dzieje w 2024 roku. Już co roku wyrażamy te nasze opinie na ten temat. One się nie zmieniają raczej, ale wciąż się to dzieje, że ludzie mogliby patrzeć na siebie nawzajem z różnych perspektyw, pod różnym kątem, patrzeć, co kto ma do zaoferowania, do powiedzenia, do zrobienia, do przekazania, jakie ma talenty. No, na to też się czasami patrzy. Ale wciąż jednak patrzy się na tę zewnętrzną powłokę. I to mało tego, że to się, wiecie, zrobi za sprawą jakiegoś takiego jednego konkursu piękności, bo już wiecie, że pewnie do tego chcę nawiązać, to wciąż te inicjatywy są koło siebie, które się czymś tam różnią, to znaczy konkretnie nazwą i tym, że inny nadawca temu partneruje. No i wczoraj mieliśmy konkurs emitowany w TVP2, za sprawą którego wybrano nam nową Miss Polonia. Nie wiem, co to zmienia w naszym życiu, ale Maja Klajda, zdaje się, nazywa się nasza nowa Miss Polonia. O tym wydarzeniu jakoś tak nie mieliśmy wam okazji powiedzieć. Ale jeżeli bardzo pragniecie tego, żeby sobie pooglądać pięknych ludzi i jest wam smutno, że nie obejrzeliście Miss Polonia, to Polsat wam to wynagrodzi trójnasób, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale nieważne, bo chodzi o to, że Festiwal Piękna, czyli impreza, którą Polsat co roku pokazuje, również i w tym roku transmisji się doczeka i wypełni trzy aż wieczory i w przeciwieństwie do lat poprzednich, wszystkie części tego eventu zostaną pokazane na żywo, bo rzeczywiście zdarzało się tak, że jakiś tam jeden dzień, czyli wybory chyba Mistera, Supranational, bo to są jeszcze te świetne nazwy, że to było pokazywane z odtworzenia nie po 20, tylko po 15, bo może te ładne chłopy mniej interesują ludzi niż ładne baby, a po 20 był pokazywany jakiś sport, więc już nie było na to przestrzeni. No tym razem wszystko będzie na żywo, więc no, mamy nadzieję, że nam jakoś wybaczycie, że nie powiedzieliśmy o Miss Polonii, bo w Polsacie będzie rzeczywiście dużo tego piękna, no cały festiwal, a to wszystko od czwartku do soboty, więc może trochę nietypowo, bo z reguły nam się kojarzy, że jak trzy dni, no to weekendowo po prostu, od piątku do niedzieli, a oni już zaczynają w czwartek, 4 lipca i wtedy to właśnie będzie to, o czym już wspomniałam, czyli zostanie wybrany najpiękniejszy chłop, czyli Mister Supranational 2024, czyli po prostu najpiękniejszy chłop na świecie, jaki istnieje. Nie wiem, Michale, czy tam zgłaszałeś kandydaturę i czy rozważyli ją, ale to może cię obejrzeć, żeby się przekonać.
4: Tak naprawdę mnie tam pewnie nie będzie. Nie, nie.
5: Ale to dlatego wyłącznie, że jesteś poza widełkami wiekowymi, bo pewnie tam też jest tak, że można, wiesz, do któregoś tam roku życia się zgłaszać,
4: no
5: z jakiegoś
4: tak,
5: powodu.
4: Ja już się nie kwalifikuję zapewne.
5: Zapewne nie.
4: Bo przynajmniej jeżeli chodzi o kobiety, no to tak 20 parę lat było, więc no przypuszczam, tak, że jeżeli chodzi o mężczyzn, to będzie podobna granica wiekowa.
5: Zapewne, czy wyglądamy, jakbyśmy się na tym znali. Gospodarzami tego czwartkowego wieczoru będą aktorka Katarzyna Kołeczek oraz, i to się w ogóle zaczyna, jest pierwszy akcent, który nam wskazuje, że mamy do czynienia z imprezą naprawdę światową, najwyższej wagi. Południowoafrykański prezenter telewizyjny i aktor Nico Panaggio, no pewnie Panaggio, może Panaggio, ale kto by to wiedział. Także rozumiecie, no po prostu same sławy do tej Polski przyjeżdżają aż z południowej Afryki i tak naprawdę to nie wiem, skąd oni go wzięli i czy ktoś go zna w ogóle, no, ale to tak łatwo w Polsce oszukać, prawda, i wkręcić, że to jest jakaś sławna osoba pochodząca z innego zakątka świata, a tak naprawdę to może być pierwszy, lepszy, losowy pan, którego tam spotkali. Oczywiście nie mówię tutaj, nie definiuję osiągnięć tego pana Niko, bo nie mam pojęcia, skąd on się wziął. Natomiast jeszcze będzie jedna osoba, która tutaj będzie pełniła rolę takiego współgospodarza, pojawiając się za kulisami i przeprowadzając rozmowy z tymi kandydatami na mistera. I to jest właśnie ta kwestia, o której wam mówiłam w zeszłym tygodniu, że tak po cichu, po wielkiemu cichu, niby to, że nieoficjalnie, że nie na stałe, ale przy okazji niektórych imprez dołączają do Polsatu osoby, które znamy z TVP w tej poprzedniej odsłonie. No i właśnie tym prowadzącym rozmów zakulisowych będzie Aleksander Sikora, którego świetnie możecie pamiętać z wielu rzeczy, jakie poprowadził w dawnym TVP. No i będą też akcenty muzyczne, konkretnie wystąpią Blanka Gromi i Sara Chmiel, kapela Ciupaga i Jan Majewski w repertuarze Harry'ego Stylesa. Jest to wszystko bardzo dziwne, nie wiem, jak się ma kapela Ciupaga, czyli jakieś góralskie rzeczy do Jana Majewskiego, który wciąż nie ma własnego repertuaru i będzie śpiewał Harry'ego Stylesa. No po prostu wszystko to połączy piękno. Pięknie będzie również w piątek, bo wtedy zostanie wyemitowany jubileuszowy konkurs Miss Polski, tak? Bo przypominamy, że to nie jest to samo. Miss Polonia i Miss Polski to są dwa różne plebiscyty z różną historią.
4: A się można pomylić.
5: No tak, jeżeli to naprawdę ma dla Was jakieś znaczenie. Wybory odbędą się przy akompaniamencie muzyki z repertuaru m.in. Michaela Jacksona, Celine Dion, Madonny, Stinga, Pavarottiego czy Barbry Streisand. Nie wiem, co Pavarottiego tutaj zostanie wyemitowane. Nie wiem też, czy się chce nad tym zastanawiać. Galę poprowadzi czwórka prezenterów. Będą to Agnieszka Chyży, Ilona Krawczyńska, Krzysztof Ibisz oraz wspomniany już wcześniej Aleksander Sikora. Także tutaj już taki pełnoprawny współprowadzący na scenie, jak rozumiem, bo nie ma mowy o tym, żeby miał i również i tego wieczoru jakieś zakulisowe rozmowy przeprowadzać. Natomiast jeszcze jest taka ciekawostka, że to jest, tak jak powiedziałam, jubileuszowa gala i jej gośćmi specjalnymi będą laureatki z ostatnich 35 lat. Właśnie w konkursie Miss Polski odbędzie się specjalny pokaz urodzinowy z udziałem Miss z lat 1990 i 2023 oraz finalistek Miss Polski 2024, bo taki konkurs też będzie następnego dnia, jak już być może się mogliście domyślić. No i tutaj również będą akcenty muzyczne i jak przeczytałam te nazwiska, przynajmniej pierwsze dwa, to one nie wydały mi się w ogóle znane, bo tam Blanka, Sara Chmiel, Gromi tamtego wieczoru, to kapela Ciupaga, wiem o co chodzi. A tutaj będzie Julia Marcinkowska i Katarzyna Kwaśny, no to przynajmniej wyszukałam tę pierwszą, to mi wyszło, że to jest właśnie jakaś uczestniczka konkursu Miss z jego ubiegłych edycji, więc jak widać, ta pani śpiewa i też coś zaśpiewa, podobnie jak sądzę jest z Katarzyną Kwaśny. No i jak się okazuje, podobnie jest z osobą, którą sądzę, że już możecie kojarzyć z dokonań muzycznych, mam na myśli Monikę Lewczuk, bo ona również, o czym nie wiedziałam, bo się tym nie interesowałam szczególnie, ale postanowiłam już to sprawdzić, jak zobaczyłam, że to jest taki trop, jeżeli chodzi o dobór tych osób, które będą występować, że Monika Lewczuk też występowała w tych konkursach piękności, miała tytuł chyba nawet jakiś pierwszej wicemis Polski, było to lat temu kilkanaście, no ale było, potem poszła w śpiewanie, rzeczywiście mówi się o niej często, że urodziwa jest. Czy idzie to w parze z jakimś takim rzeczywiście imponującym talentem wokalnym? Jest to rzecz do dyskusji, ale pewnie do śpiewania takich prostych piosenek, jakie ona ma w repertuarze, to może wystarczyć. No i w sobotę to, o czym wspomniałam, no bo już w zasadzie w piątek poznamy uczestniczki tego konkursu, w którym zostanie wybrana najpiękniejsza Polka tego, konkretnie tego roku, uprzedzam, mnie też tam nie będzie, bo już też na pewno jestem za stara. No i jeżeli chodzi o gospodarzy, to będziemy mieć taki sam team jak w czwartkowy wieczór, czyli tego pana z Afryki i panią Katarzynę Kołeczek. Nie ma nic o gwiazdach muzycznych, więc wam nic o tym nie powiem, ale powiem, że emisja wszystkich wydarzeń jest zaplanowana na godzinę 20, przypomnijmy, od czwartku do soboty, od 4 do 6 lipca w przyszłym tygodniu. No i to tyle na ten temat, bo wybaczcie, nie ma we mnie więcej przestrzeni, żeby mówić o konkursach piękności. Widzę, że
4: ale wiesz co? Jest. Tak, we mnie jest, bo mnie zastanowiło natomiast coś innego i już przecież mówimy o tych konkursach od kilku lat i tak naprawdę nie wiem, czy ty się kiedykolwiek zastanawiałaś, co właściwie oznacza to słowo supra.
5: Nie.
4: A ja się teraz zastanowiłem. I ja nie wiem, o co tu chodzi.
5: Research?
4: I zrobiłem research, no. Tak. I wyobraź sobie oczywiście, no z jednej strony, jak wpiszemy sobie Supra w Google'a, to wyskakuje nam przede wszystkim Toyota Supra. No może jakieś powiązanie jest, ale jeszcze jest coś lepszego. Otóż wyobraź sobie, że słowo Supra oznacza tradycyjną gruzińską ucztę. I ta gruzińska uczta ma jakieś w ogóle dwie odmiany, że jedna jest na wesoło, a druga jest na smutno. I na przykład ta supra na smutno to chociażby odbywa się po pogrzebach. Więc przypuszczam, że ta na wesoło to bardziej w okolicach jakichś wesel albo innych takich radosnych wydarzeń. Jakie ma powiązanie jedno z drugim? Pojęcia nie mam. Może po prostu chodzi jednak o tę Toyotę, która gdzieś tam może sponsorowała to kiedyś albo sponsoruje.
5: No, przyznam, że sama researchu nie robiłam, może jeszcze tam jest jakieś znaczenie głębiej, bo to nie oszukujmy się, kojarzy się Super National, prawda, Super Supra, może nazwa Super była zajęta i sięgnęli po jakieś słowo pokrewnie brzmiące.
4: I nie wiedzieli, że to, nie weryfikując, że ślad znaczenie prowadzi do Gruzji.
5: No, może jakaś osoba z Gruzji w tym roku na przykład tam zwycięży, ale my po polsku, no bo to Miss Polski w tym roku ten konkurs obchodzi jubileusz, wiem, to bardzo ważna informacja, no to nic nam nie pozostaje innego, jak zagrać jedną z jego laureatek sprzed lat, która również, jak wiemy, udziela się wokalnie, wystąpiła ostatnio w Opolu. No i właśnie zagramy ten utwór, który w opolskich premierach wykonała. Niektórzy złośliwi dopatrują się w tym utworze takich pewnych nawiązań do tego, co już znamy i co było hitem ubiegłego roku, bo tytuł jest Lekko. Jak posłuchacie tego Lekko, Lekko i tej melodii, no to rzeczywiście można dostrzec pewne podobieństwa do solo, solo, no trochę coś tam jest na rzeczy. Blanka wystąpi pierwszego dnia, Monika Lewczuk drugiego, wszystko się zgadza. No ale teraz przede wszystkim Monika Lewczuk i Lekko na naszej antenie.
6: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: Mam nadzieję, że wy również macie dobry czas słuchając nas. Jeszcze nie o radiu, jeszcze telewizja w dzisiejszym wydaniu programu RTV.
5: Tak, dokładnie. I pozostajemy w kręgu tych wydarzeń muzycznych, czy też w ogóle jako takich koncertów, czy innych tego typu sytuacji transmitowanych w okresie letnim na antenach telewizyjnych, bo taki sezon teraz nam się rozkręca na dobre. I teraz opowiemy o wydarzeniu, które pojawi się kolejnego dnia po tym, jak już to piękno całe nas otoczy, bo od 4 do 6 lipca tamten festiwal, a 7 lipca Polsat też będzie miał dla nas kolejne właśnie wydarzenie, które pokażę na żywo, natomiast no to było dla mnie pewne zaskoczenie z tego względu, że Earth Festival, bo o nim mowa, kojarzyłam raczej z sierpniem, że to wtedy było pokazywane i odbywało się w Uniejowie, no tym razem odbywa się właśnie w lipcu, czyli ta impreza, na której wiecie, Zygmunt Solorz przekonuje wszystkich, że on to jest super ekologiczny, ale my to już wam tłumaczymy co roku, że marketing i swoje, a czasami rzeczywistość swoje, więc może już nie będziemy tego rok w rok powtarzać, żeby nie było, że jesteśmy tacy pamiętliwi i złośliwi.
4: Greenwashing po prostu. No.
5: Tak, możecie sobie wygooglować, jak nie pamiętacie, co to jest greenwashing. Tak czy inaczej, niezależnie od stosunku waszego do pana Solorza, jego działań ekologicznych czy nie, no to może po prostu sobie chcecie obejrzeć koncert. Jak lubicie. No to można, będzie. No bo właśnie telewizja Polsat i uzdrowisko termalne Uniejów po raz 7 organizują wspólnie Earth Festival, czyli dwudniową imprezę poświęconą ekologii i muzyce, zwieńczoną koncertem z udziałem gwiazd polskiej piosenki. No i właśnie 7 lipca w niedzielę się on odbędzie, nie ma nas za tydzień, jak już wiecie, stąd informujemy was o tym z takim wyprzedzeniem. I na scenie przy termach wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Alicja Majewska, Natalia Nykiel, Julia Pietrucha, Kamil Bednarek, Wiktor Dyduła, Zakopower, Majka Jeżowska i Mała Armia Janosika. Koncert będzie transmitowany w telewizji Polsat o godzinie 20:00, co też nie trudno zgadnąć. No i tutaj mamy jeszcze kilka słów na temat samej imprezy i też repertuaru, jakim na koncercie zabrzmieć, bo tutaj nam się co nieco ten temat sugeruje, chociaż nadal mimo wszystko chyba trudno zgadnąć, jakie tam piosenki zabrzmią. No w każdym razie twórcy mówią o tym, że co roku Earth Festival jest doskonałą okazją, by za pośrednictwem wspaniałej muzyki i z udziałem najzdolniejszych polskich twórców promować ekologię i doceniać piękno naszego kraju. W tym roku twórcy chcą szczególnie skupić się właśnie na tym ostatnim, czyli na pięknie naszego kraju. Stąd myślą przewodnią koncertu jest Kocham ten kraj. Nie wiem, Michale, czy się identyfikujesz, ale może nie brnijmy w tę stronę. Wykonawcy zaprezentują wyjątkowo wybrane na tę okazję utwory, które zilustrują muzycznie najpiękniejsze zakątki Polski. No i to mnie, szczerze mówiąc, zastanawia. No tutaj wam wymieniłam tych artystów typu Maryla Rodowicz, Natalia Nykiel. No Maryla Rodowicz to coś tam jeszcze by w swoim repertuarze znalazła, bo ma takie utwory jak Z tobą w górach, co by można było podciągnąć pod ilustrowanie piękna polskich gór. No ale czy ona to zaśpiewa, to nie jest przecież taki utwór będący jej naczelnym przebojem.
4: No właśnie.
5: A Natalia Nykiel to w ogóle co ona by tam mogła? Majka Jeżowska to nie musi śpiewać o konkretnych regionach, bo ona ma ekopiosenki, jak wiemy, nawet ostatnio jedną graliśmy u nas. Tak więc nie zdziwię się, jeżeli to będzie sięganie po utwory z repertuaru jakichś innych twórców, ale
4: wiesz
5: tak,
4: co?
5: To jakie?
4: Wiesz co, ja wiem, co Natalia Nykiel mogłaby zaśpiewać, aż tak sobie teraz przypomniałem, taka piosenka Atlantyk.
5: Naszego kraju?
4: No nie, naszego kraju to nie, ale tak bardziej światowo.
5: Ja rozumiem, że jesteś obywatelem świata,
4: no,
5: okej.
4: Okay. Tak bardziej światowo.
5: Ale hasło jest kocham ten kraj.
4: A, no to nie ten, tylko tak, ja bardziej kosmopolitycznie do tego podszedłem.
5: A,
4: nie,
5: ten imperializm.
4: No właśnie. Który, no.
5: Kiedy perspektywa zza oceanu wejdzie za mocno. W każdym razie mamy tutaj w opisie, że to będzie nie tylko uczta dla ucha, ale i okazja do niesamowitych wzruszeń i oczywiście świetna zabawa. Twórcy i wykonawcy zabiorą widzów w niezwykłą muzyczną podróż z przyrodą w tle. Specjalnie przygotowane materiały filmowe przeniosą ich do najpiękniejszych miejsc w Polsce. Tegoroczny festiwal będzie składał się z 2 dni, no ale oczywiście my to, co będziemy mogli obejrzeć w telewizji, no to będzie pokazane w niedzielę, w sobotę nie są przewidziane żadne atrakcje dla tych, którzy nie będą wtedy w Uniejowie, no ale gdyby jednak ktoś był, no to skoro już przy tym jesteśmy, no to w kilku słowach powiem, że to mają być dni wypełnione atrakcjami mającymi na celu dostarczenie odwiedzającym wiedzy w zakresie ekologii, a także prostych, proekologicznych rozwiązań dla każdego z nas. Będzie ekomiasteczko, które wystartuje już w sobotę 6 lipca. W namiotach rozstawionych wzdłuż malowniczej rzeki Warty festiwalowicze będą mogli tradycyjnie wziąć udział w licznych zajęciach propagujących proekologiczne postawy. Nie zabraknie kreatywnych atrakcji dla najmłodszych i konkursów z nagrodami. Po południu w sali rycerskiej zamku w Uniejowie będzie można obejrzeć odcinek serii znanej widzom z anteny Polsat Play Podgląda Przyrody, film familijny Misja Yeti oraz spotkać się z Jakubem Tylmanem, to jest autor książek dla dzieci poświęconych ekologii. A w kinie festiwalowym wyświetlone zostaną również przedpremierowy odcinek przyrodniczej serii BBC Earth, Ssaki oraz przebojowa komedia Najmro kocha, kradnie, szanuje. No to tak dodałam, bo krótka to informacja i dużo czasu nam to nie zajęło, a gdyby ktoś chciał w pełni skorzystać z tego wydarzenia, no to jak najbardziej może, no a dla wszystkich pozostałych niedziela, godzina 20 i koncert, żeby się przekonać, jakież to utwory mogą mówić o naszym kraju i jego poszczególnych częściach, nie Atlantyk, no Maryla Rodowicz to tak bardziej ogólnie może zaśpiewać. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Może być i tak. Nie mówi to co prawda o jakimś konkretnym obszarze, ale mówię o Wiśle. Te wątki związane ze stanem polskich rzek też można uznać za istotne, no ale znów, czy to nie będzie za ciężki repertuar na taki koncert? No i w ogóle zanim jeszcze przejdziesz do twojego tematu, bo nie opuszczamy grupy Polsat, to też warto powiedzieć, że ten sezon tych letnich wydarzeń rzeczywiście będzie obfitował w nie w dalszej kolejności. I to, o czym my wam teraz nie jesteśmy w stanie powiedzieć w takim większym zakresie, a to, co na pewno będzie, to seria koncertów powiązanych z audycją tą, która się zaczęła w zeszłym tygodniu i której nadejście świętowaliśmy grając piosenkę kabaretu Otto i tę słynną muzyczkę, tę słynną Polkę, czyli seria koncertów Lata z Radiem, która powstaje we współpracy z Telewizją Polską i oni mają ruszyć z tymi koncertami 13 czerwca, czyli wtedy nas nie będzie, więc tylko wam dajemy znać. Pierwszy koncert ma być w Zakopanem. Ma to transmitować telewizyjna Dwójka i mają być dwa wejścia zawsze. O godzinie 20, 21.30 taka druga część ma się zaczynać. I do końca wakacji w każdą sobotę ma być taki koncert. Natomiast jeszcze wiadomo trochę mało na ten temat. Chyba jeszcze nie wiadomo, kto te koncerty ma prowadzić. Skład występujących artystów też nie jest do końca znany. Wiemy, że 20 lipca, czyli tydzień później, będzie koncert w Raciborzu i tam już wiadomo, kto wystąpi. No ale nie będziemy chyba o tym mówić dzisiaj, bo do 20 lipca jest masa czasu. Potem Elbląg 27 lipca. Wszystko się skończy w Grudziądzu 31 sierpnia. Tak więc no, nie będziemy wam mieli okazji zapowiedzieć tego koncertu w Zakopanem 13 lipca. Także mówimy że on będzie, a nie jest wykluczone, że jak się więcej czegoś jeszcze dowiemy o tej trasie, to po naszej wakacyjnej przerwie wrócimy do tego tematu i jakoś szerzej, z opóźnieniem, ale jednak postaramy się nadrobić ten wątek i Wam powiedzieć, czego nam się udało dowiedzieć w kwestii tej wspólnej trasy publicznego radia i publicznej telewizji, ale to tylko tak właśnie w ramach wzmianki, bo sporo jeszcze czasu zostało, a niewiele wiadomo. Wróćmy jednak do grupy Polsat i do stacji, o której nie mówimy zbyt wiele, no Wydarzenia 24. Co się tam dzieje? No ciągle to samo się tam dzieje, są te informacje, nie ma publicystyki w zasadzie, no ale informacje, wiecie, też mogą dotyczyć różnych obszarów i oni to próbują rozwijać.
4: Zgadza się, bo nie tylko takie informacje bieżące, informacje no, przede wszystkim natury społeczno-politycznej, ale też kulturalnie się zrobi. Począwszy od tego weekendu, widzowie kanału Wydarzenia 24 będą mogli zapoznać się z najnowszymi newsami filmowymi, telewizyjnymi, teatralnymi i muzycznymi, a to za sprawą magazynu Kultura. Informacje ze świata show biznesu, plotki z najpoczytniejszych portali, strach się bać, i magazynów lifestyle'owych, tym bardziej strach się bać, no i recenzje z premier filmowych i telewizyjnych, relacje z czerwonych dywanów prezentować będą dziennikarze Wydarzeń 24 oraz Polsat News, Agnieszka Baran i Przemysław Kowalski. Kultura będzie się pojawiać kilka razy w każdą sobotę i niedzielę, począwszy od godziny 10:40 w formie serwisów. Będą to wejścia na żywo oraz materiały setkowe. Program będzie realizowany w rzeczywistości wirtualnej i urozmaicą go także publikacje i komentarze z mediów społecznościowych. No to też może być ciekawie. Mnie to zastanawia, czemu oni tylko tak weekendowo, przecież w tych plotkarskich, showbizowych sferach to się tyle dzieje przez cały tydzień, że tam można by spokojnie to opędzić i tak troszeczkę odciążając i wprowadzając więcej takich lżejszych tematów, zwłaszcza na wakacje, to można by było to przez cały tydzień realizować.
5: Ale powiem szczerze, że jak tutaj zobaczyłam w notatkach taką nazwę jak Kultura, to pomyślałam sobie, że to będzie taka rzeczywiście bardziej kultura wysoka, na zasadzie informacje, co można przeczytać, do jakiego muzeum pójść i tak dalej, ale jednak kultura to idzie bardziej w show biznes, to by się mogło nazywać trochę inaczej, bo mnie by taka nazwa zmyliła, jakbym zobaczyła właśnie, że jest kultura, serwis kulturalny. No ale może jestem, wiecie, wychowana na radiowej dwójce i mi się to kojarzy, że wiadomości kulturalne to są
4: to
5: takie jak opera.
4: Tak zwana kultura wysoka, tak? Ci się kojarzy.
5: No mnie tak, ale no, to skrzywienie jest może, więc wolałabym, żeby to się nazywało, nie wiem, gwiazdy, plotki i coś tam. I wtedy sprawa jest jasna, bo też chyba nadawcy powinno zależeć, żeby się komunikować z potencjalnym widzem. No ale jesteśmy w tym czasie wakacyjnym, w Wydarzeniach 24 taka nowość, natomiast to, że stacje takie największe modyfikują na wakacje swoje ramówki, że tam nie ma nowości, to nikogo nie zaskakuje chyba szczególnie, natomiast są też pewne modyfikacje w kanałach informacyjnych.
4: Zgadza się. Polsat i Polsat News na wakacje zawieszą emisję programów Państwo w Państwie. Ten program będzie miał swój ostatni odcinek 7 lipca i Lepsza Polska Doroty Gawryluk, która jednak nie będzie kandydować w wyborach prezydenckich. Nie. W związku z tym częściej, bo codziennie poza sobotami o godzinie 19:15 będzie nadawany Gość Wydarzeń. Program prowadzą Bogdan Rymanowski, Grzegorz Kępka i Dariusz Ociepa, który niedawno dołączył do zespołu prowadzących. Na wakacje z Polsat News znika też Raport Dnia, emitowany każdego dnia o godzinie 21:00. Debata Dnia, czyli nadawany w dni powszednie autorski program Agnieszki Gozdyry, zostanie wydłużony i potrwa od godziny 19:50 do 21:37. To jest ciekawe, dlaczego akurat taka godzina.
5: No są różne godziny, tak, wokół. I 36, i 38, w ogóle strasznie długa
4: 40,
5: ta debata.
4: 40?
5: No tam przy tym to nie mówię. Ale strasznie długa ta debata. Rzecz jasna się domyślam, że to nie z tym samym zestawem gości, tylko tam będą różne osoby mówić na różne tematy w trakcie tego programu, ale no ja nie wiem. Ktoś tutaj może tak nieco szyderczo podszedł do układania tej ramówki. Gdzie tam jest w tym Polsacie ktoś taki?
4: Tak.
5: Czy dalej, aby na pewno może pracować? Co pan Solosz na to?
4: Dłuższa będzie także emitowana w soboty o godzinie 19.50 debata powyborcza prowadzona przez Wojciecha Dąbrowskiego oraz Grzegorza Kępkę. W sierpniu ze względu na przerwę wakacyjną w obradach Sejmu w Polsat News Polityka nie będzie emitowane Studio Parlament. Mimo przerwy wakacyjnej nadal będzie można oglądać debatę polityczną nadawaną w dni powszednie o godzinie 20.00. No więc tak to wszystko wygląda. No, trzeba odpocząć, chociaż jak widać od polityki, mimo jakichś tam kosmetycznych zmian, no i tak nie uciekniemy, nawet w wakacje. Nie,
5: tam się wciąż dzieją rzeczy, portale społecznościowe płoną, oczywiście wiadomo, że zależy co kto obserwuje, w jakiej, kto jest bańce, ale wakacje wakacjami, a moja bańka dalej płonie i sobie zawsze znajdzie jakiś powód ku temu, żeby płonąć, ale my nie o tym tutaj, możemy sobie poza anteną o tym pogadać, bo nasz program jednak, jeżeli już nawiązuje do polityki, to w kontekście mediów, no a polityka to jest temat, który wypełnia serwisy informacyjne, jak wiadomo, które nadawane są też w głównych stacjach, no ale przecież nie tylko serwisy informacyjne istnieją tamże, no bo też ludzie na przykład chcą się dowiedzieć, co tam ciekawego w sporcie, wszak teraz mamy taki gorący okres, bo a to najpierw euro, potem będą igrzyska. No i jaka pogoda w czasie tych wakacji? Czy będzie można dalej opalać się na leżaczku, czy też jednak będzie jakiś dzień, kiedy zrobi się coś bardziej pożytecznego w domu, bo deszcz nie pozwoli na to. A dlaczego ja mówię takie jakieś dziwne rzeczy i oczywistości i truizmy? Ano dlatego, że jest istotna zmiana w ramówce tym razem kanału głównego, bo opuszczamy grupę Polsat, jesteśmy w TVN-ie, który właśnie w lipcu nie będzie emitować sportu i pogody tak jak nas do tego przyzwyczaił po faktach, a programy te znajdą się przed nadawanym o 19 programem informacyjnym TVN-u. Trochę to mi się kojarzy z tym, co kiedyś, to znaczy kiedyś kilka lat temu zrobiła Jedynka Telewizyjna, bo tam też był jakiś taki czas, że sport był przed wiadomościami, ale wycofali się już z tego jakiś czas temu. Warto dodać, że serwis sportowy Przed Faktami będzie pokazywany po raz pierwszy w historii. Zawsze był po, natomiast nieco inaczej z prognozą pogody, to jest taka ciekawostka, bo już był taki moment, że ona była nadawana przed głównym wydaniem faktów właśnie, a to się działo 24 lata temu, w roku 1999. Prognozę pogody przeniesiono na godzinę 18.55 i była wówczas nadawana między hitową telenoweną Esmeralda a Faktami. Był jakiś spot, który o tym informował, tam występował Tomasz Zubilewicz, nie wiem w ogóle, czy pamiętasz tamte czasy, czy... A nie, dobra, przepraszam, bo to zawsze kolega się w tym momencie żali, że on nie miał TVN-u.
4: Ja nie miałem wtedy TVN-u i żałuję tego bardzo, bo ciekawe rzeczy tam były.
5: A ja miałam 4 lata, więc też fenomen Esmeraldy mnie ominął, jak i pogody nadawanej Przed Faktami. No w każdym razie teraz to będzie Przed Faktami. Nadawca tłumaczy te zmiany okresem wakacyjnym. No i sport będzie emitowany w związku z tym o 18.45, a pogoda o 18.55. I co za tym idzie, zmieni się to, co po samych faktach, no bo jak tam już nie ma sportu i pogody, no to wcześniej nadawana będzie Uwaga, która zostanie też lekko wydłużona. Zamiast o 19.55 w dni powszednie będzie się zaczynać o 19.40, a w weekendy już o 19.35. Także no oni tak informują, że to w czasie wakacji, wiecie, może sobie myślą, że to jest jakiś czas na eksperymenty i że jak ocenią, że im się to sprawdza, jakkolwiek mieliby w ogóle to zweryfikować, no to mogą zawsze przy tym zostać, kto zabroni. No ale nie wiem, czy sądzicie coś o takiej zmianie, czy ona ma jakieś znaczenie? Michale, ma to znaczenie? Jak jest lepiej? Przed faktami, po faktach?
4: Obojętnie.
5: Aha, dziękujemy za tę fachową recenzję. Dodamy jeszcze tylko tyle, że w ramówce wakacyjnej TVN rezygnuje m.in. z powtórek milionerów. W poniedziałki i wtorki w tym miejscu o 20.50 będą nadawane seriale Belfair i Yellowstone, a w środę o tej samej porze filmy, natomiast w czwartki No z tych, no właśnie, już spaliłam. Z milionerów się rezygnuje, ale z pani Madzi się nie rezygnuje, kuchenne rewolucje będą. Także to tak w ramach ciekawostki, jakby ktoś sobie chciał milionerów, bo to wiecie, powtórka, nie powtórka, można zawsze zerknąć, tak żeby się zrelaksować, a może przy tej okazji czegoś dowiedzieć, to w czasie tych wakacji nie będzie to możliwe. No, coś nam się zmienia, coś znika na okres wakacyjny, ale słuchaj, szykują się nowości.
4: No nie mów, wakacje?
5: Tak, bo słuchaj, się włącza telewizor. No. Piątkowy poranek, wczoraj, 28 czerwca. Jak ktoś ma dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej, do multiplexu 8. No i sobie leci, leci po kanałach ten ktoś i widzi planszę. Na planszy jest logo. To logo to jest litera R, która ma wpisaną polską flagę w siebie i tam jest tekst. Tutaj już za chwilę będzie, i dużymi literami teraz, Telewizja Republika.
4: I co? Powiedz, czekasz chwilę innym, i
5: jak
4: nic.
5: Dotrzeć, jak dostroić odbiornik. No już za... No, ale ty podchodzisz do tego wszystkiego tak twardo, no tak metaforycznie trzeba bardziej. No, czymże jest taka chwila, że sobie poczekasz parę dni wobec wieczności? No już czepiasz się tego Tomasza Sakiewicza, jak nie wiem co. Przypomnijmy, bo my o tym mówiliśmy, że Republika ma tam zagościć.
4: I w Polsce też.
5: Tak, właśnie, bo to jest efekt rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zagospodarowania dwóch miejsc zwolnionych przez Telewizję Polską. I jedno z tych miejsc ma zagospodarować kanał o nazwie Republika, no a drugie w Polsce 24, ale planży, że tutaj za chwilę będzie w Polsce 24, to jeszcze nie ma takiej chyba.
4: Ale tam zdaje się, to wszystko nie jest jeszcze takie oczywiste, bo się pan Michał Winnicki z kolei oburzył na to wszystko i skierował, zdaje się, sprawę do sądu, tak?
5: A właśnie, tylko pytanie, czy to coś, co to zmieni?
4: No ciekawe,
5: i na ile?
4: Ciekawe, jaką sąd podejmie decyzję, natomiast to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo przecież zarówno Republika, jak i w Polsce dzięki panu Winnickiemu to mogą na tych różnych testowych multiplexach sobie nadawać, aczkolwiek no mogą nadawać jeszcze przez czas jakiś, bo już w tym momencie Urząd Komunikacji Elektronicznej stwierdza dosyć tego i nie będzie wydawał pozwoleń na te multiplexy testowe, więc...
5: No bo ileż można, no, ile można testować?
4: No, TVN kiedyś wiemy, testował długo, tak, ale bez przesady.
5: To samo się radia tyczy i o tym też będziemy dzisiaj mówić przy okazji jednego z newsów. No i też warto to przypomnieć, że ogłoszony na początku kwietnia konkurs dotyczył uzyskania nowych koncesji na nadawanie, więc formalnie nie powinny to być pozycje znane już widzom, a nieformalnie, no to wiecie, można tu różnie zakombinować, różne się już zdarzały historie, nadawanie tego samego, tylko gdzieś tam pod różnymi nazwami na różnych koncesjach, także no wątpię, żeby, no nie wiem co ta Republika chce w zasadzie, no czekamy i nie jest wykluczone, że to się rzeczywiście wydarzy podczas tej naszej nieobecności, także dajmy wam znać, żebyście włączali, bo już za chwilę i nie wiadomo kiedy Tomasz Sakiewicz uzna, że jest koniec chwili i odpali właśnie jakąś nową treść, zobaczymy czy nową, starą, czy ma, jak wiemy, tam tyle osób i tyle kontentu, że będzie to po prostu całkiem nowy program. I
4: no, Tomasz Sakiewicz ostatnio zdaje się, że z Michałem Rachoniem razem pojechali do Stanów Zjednoczonych i tam szukali sponsorów dla swoich działań, więc kto wie, co tam się jeszcze wydarzy i zdaje się, że też gdzieś czytałem chyba albo w presie, albo w wirtualnych mediach, że Telewizja Republika bardzo jest zaangażowana w promowanie też Donalda Trumpa, że tak, że to jest ten prezydent, na którego, no nie wiem w sumie, co to zmienia w naszych polskich realiach i co im da ta promocja, ale okej, no może jakaś tam Polonia da się przekonać. Tak, ta za tym Atlantykiem.
5: Tak, tak wiemy, że ten Atlantyk dzisiaj w twoim sercu. Nie zagramy dzisiaj ani piosenki Atlantyk, bo...
4: Gramy ją na co dzień.
5: Nie ma, tak, gramy ją na co dzień i Atlantyk trochę daleko od nas jednak, a chodzi o hasło Kocham ten kraj. Nie zagramy też piosenki Andrzeja Rosiewicza o tym, że I'm trendy Andy, że on śpiewa dla Donalda Trumpa, chociaż bardzo to było piękne, ale nawiążemy jednak właśnie nie ze sprawą Natalii Nykiel, a innej wokalistki do koncertu w ramach Earth Festival w Uniejowie, który to koncert, przypomnijmy, w przyszłym tygodniu 7 lipca pokaże Polsat. No, tak jak powiedziałam, trudno nam tutaj było wskazać, trudno ktoś był domyślić może tak, o co im chodzi z tymi utworami nawiązującymi do określonych obszarów naszego kraju, ale poszliśmy jakąś taką bardziej uniwersalną drogą, no bo wszystkim nam zależy na tej naszej ziemi. Dobra, może nie wszystkim, niektórzy się nad tym nie zastanawiają, no ale chyba dobrze by było, żeby udało się ją zachować w takim stanie, żeby nam ten świat jeszcze trochę potrwał, bo jak to często mówią politycy, nie mamy planety B. I żeby ta natura w miarę możliwości pozostawała wciąż żywa i rozwijająca się i żeby ten nasz piękny świat był taki, żebyśmy właśnie mogli się nim zachwycać, tak się budząc i sobie myśląc, jaki piękny świat, no to teraz pozachwycajmy się wraz z jedną z wokalistek, która zaśpiewa w przyszłym tygodniu w Uniejowie z Alicją Majewską.
6: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.
4: Jaki piękny świat, tak nam śpiewała Alicja Majewska i swoją drogą tej piosenki też możecie u nas na co dzień posłuchać. Prawda. W naszej playliście na kanale głównym Radia DHT, a teraz nie o Radiu DHT, tylko o innej internetowej stacji nadającej z Kopca Kościuszki, czyli RMF24, bo właśnie ta stacja też ma to i owo do zaproponowania letnią porą. W letniej ramówce RMF24 pojawią się dwa nowe programy: Turystom wstęp wzbroniony i Polska gorączka złota. Oba programy będą też dostępne w formie podcastów na rmfon.pl i rmf24.pl. No i mam nadzieję, że nie tylko tam, ale też po prostu w różnych serwisach streamingowych typu Spotify i innych. Pamiętajcie swoją drogą, że podcasty Google chyba już skończyły już działać. Tak.
5: I teraz... A działały dłużej niż było. Aha. To napisane, bo miało być chyba tam 23 czerwca, czyli niedziela, a działało to jakoś do czwartku, bo tak z ciekawości weszłam, w czwartek jeszcze czegoś słuchałam, chciałam tam wejść wieczorem i było, że już nie ma.
4: Z ciekawości, zanim przejdziemy dalej, przerzuciłaś się na coś innego, czy na razie szukasz?
5: No, na razie słucham na tych aplowskich podcastach.
4: Aha.
5: Ale nie wiem, może coś jeszcze znajdę.
4: Ja akurat tej aplikacji aplowskiej nie lubię.
5: Właśnie też nie, ale jakoś jeszcze nie miałam innego pomysłu na siebie.
4: Ja powiem szczerze, dla mnie najlepszą apką do podcastów jest YouTube. Tak zupełnie serio mówiąc. Tak, tak. I RTV zresztą też tam znajdziecie, przypominamy. Ale teraz wracając do RMF24. W sobotnim cyklu Turystom wstęp wzbroniony Łukasz Dąbrowski, Konrad Niedziółka i Jakub Stankowski, czyli twórcy kanału YouTube'owego właśnie, Urbex History, przedstawią historię miejsc, do których zapuszczają się tylko nieliczni. W cyklu opowiedzą m.in. o Fukushimie, strefie 51 w Stanach Zjednoczonych, Lunikis, czyli romskim osiedlu na Słowacji, czy podziemiach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Z kolei w każdy czwartek przez cały dzień pojawiać się będzie cykl Polska gorączka złota. Co kryje się pod ziemią? Dziennikarze wraz z geologami i zawodowymi poszukiwaczami złota co tydzień odwiedzą inny rejon Polski w poszukiwaniu cennych kamieni i minerałów, m.in. kryształu górskiego, złota, bursztynów, a nawet ropy. Naftowej oczywiście. Oprócz tego przez całe wakacje, jak i w roku szkolnym, radio RMF24 na bieżąco informować będzie o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w kraju i na świecie. W poranku, przedpołudniu i po południu radia RMF24 pojawią się relacje reporterów, komentarze i opinie. Nie zabraknie informacji ze sportowych aren. Z Niemiec, gdzie trwa Euro 2024, i z Francji, gdzie odbędą się letnie Igrzyska Olimpijskie. O godzinie 8:02 na najważniejszą poranną rozmowę w RMF FM zaproszą dziennikarze stacji. Ale to nie będzie Robert Mazurek, bo on się urlopuje. Także to pamiętajcie. I w radiu RMF 24 będzie wysłuchać można pełnej, blisko półgodzinnej wersji wywiadu. Mnie to zastanawia, czy kiedyś Radio Z też uruchomi taką swoją stację informacyjną, bo myślę, że potencjał spokojnie by mieli. A oni przecież też mają właśnie ten format wywiadów politycznych, że najpierw jest jakaś taka zajawka na antenie głównej, a później no można to tylko w internecie oglądać. Także
5: przecież
4: tak
5: oni by chcieli uruchomić taką stację, to znaczy oni zgłaszali się z takim projektem bardziej publicystycznym, do konkursów, ale no kto inny wtedy zajmował te częstotliwości, więc jakby trzeba było, to oni by to zrobili, ale czy tak sami z siebie, albo gdzieś w internecie.
4: Chociaż
5: no
4: to... tak naprawdę, wiesz co, jak to powiedziałem, to sobie po chwili uświadomiłem, że w portfolio Agory w tym momencie, no to już jest stacja informacyjna.
5: No właśnie, no właśnie, Michał, więc... bo to się zapomina.
4: Tak, to się cały czas, tak, że to jest jedno.
5: Jeden organizm, mm-hmm, Agora, więc już nie będą tego absolutnie dublować. No masz rację, musimy przywyknąć do tego, że już nie jako taka grupa Eurozet, tylko grupa radiowa Agory, ale my właśnie nie w grupie radiowej Agory teraz, bo będziemy tam później, tylko w grupie RMF, bo tak tego nie powiedzieliśmy wystarczająco wyraźnie chyba, bo mówimy sobie w tym wejściu o ofertach stacji radiowych na okres letni, ofertach stacji z tej właśnie grupy RMF, poza stacją matką, bo RMF FM było u nas tydzień temu, tak zaczęliśmy trochę przekornie od internetowego RMF24, a teraz te stacje, których można, no w internecie oczywiście, ale również tradycyjnymi metodami słuchać, RMF Max, tak, bo jedno X, przypominam sobie, ucięli. A czy coś dodali dla odmiany do ramówki letniej? No chyba nie za wiele, no ale to może powiem, jak oni to prezentują, sami sobie ocenicie. Na antenie RMF Max od 1 lipca startuje nowa zabawa.

0: potrzebuje. Ale jakby ktoś jednak chciał w RMF Max siebie usłyszeć, to można w programie Głosówki z wakacji od 12 do 17 w weekendy. Też nie mam co robić na wakacjach, tylko nagrywać głosówkę dla RMF Max. Poza tym część programów będzie nadawana spoza studia radiowego. Dziennikarze stacji w soboty i niedzielę pojawią się w różnych miejscach Polski, by opowiedzieć historie z nimi związane. Przez całe wakacje RMF Max będzie obecne na największych festiwalach muzycznych, m.in. Beats for Love, Sunrise Festival, Colors of Ostrava i Audio River Festival. Na antenie pojawią się transmisje i relacje, a słuchacze będą mogli wygrać bilety na koncerty. Codziennie w wieczornym paśmie Max Party, nigdy mi się to nie znudzi. A czy, bo to jest lepsze. Max Party Mix. Tak się nazywa ta audycja. Tak, ja wiem, że się tak nie czyta. Proszę nie pisać komentarzy. Tam się nie czyta tego X na końcu dwa razy, ale śmieszy mnie to, że były trzy, bo jeszcze trzy to miało jakieś takie, no... Trójka jakoś tak się bardziej kojarzy, nie? Niż dwójka. Potem no tak. Się zebrali to jedno, nie mając logicznego wytłumaczenia, też byście to zredukowali do jednego
1: X. Za 20 lat!
0: A no może. Więc jest Max Sparty Mix od poniedziałku do niedzieli, czyli codziennie od 20 do północy, i tam pojawią się największe hity w specjalnie przygotowanych setach DJ-skich. Także Michale, rozumiem, że nie słuchasz RMF Max na co dzień, bo nie kojarzę cię z tym, ale ta ramówka przekonała cię.
1: Nie.
0: Bo jest dużo nowego. Aha, pozdrawiam serdecznie, ale może przekona was za to wakacyjna ramówka RMF Classic.
1: Tak, to jest całkiem możliwe, bo troszeczkę się tutaj dzieje. W lipcowej ramówce RMF Classic jednym z wiodących tematów będzie sport, a dokładniej Euro 2024 oraz Igrzyska Olimpijskie. W wakacyjnych programach nie zabraknie też powieści w odcinkach Artura Andrusa i felietonów Michała Rusinka. Już od poniedziałku, 1 lipca, słuchacze będą mogli wziąć udział w konkursie Wioska Olimpijska, nadawanym w dni powszednie między godziną 11 a 15.30, w którym oprócz zadań konkursowych i atrakcyjnych nagród, między innymi okolicznościowych na medali RMF Classic, znajdzie się także wiele ciekawostek związanych z igrzyskami, między innymi o najwybitniejszych polskich sportsmenkach, hymnach narodowych, sporcie w filmie czy olimpijskich maskotkach. Nie zabraknie też informacji z Niemiec, gdzie kończyć się będą Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. W letniej ramówce znajdą się także znane pasma, takie jak wakacyjne śniadanie, Danie Mistrzów, Mapa Lata, czy nadawane w weekendy wakacyjny Atlas Polski, Czas Relaksu, Zielona Niedziela i Głosy Bez Granic. Wśród nowości będą wakacyjna powieść w odcinkach Paragony Miłości, nie Grozy, Miłości, autorstwa Artura Andrusa.
0: Myślę, że to nie jest przypadek. To miało się z tym kojarzyć.
1: Tak, którą autor przeczyta wraz z dziennikarzami RMF Classic oraz felietony Od Ameryki do Wytrzyszczki literaturoznawcy Michała Rusinka, który opowie o nietypowych nazwach polskich miast i miejscowości. W każdy poniedziałek o książkach, w których istotną rolę odgrywają zwierzęta, opowiedzą Szymon Kloska i Tomasz Pindel w letniej odsłonie piątki z literatury pod hasłem Trójka z zoologii. Swoją drogą polecam...
0: Dwójka z zoologii.
1: A właśnie, dwójka z zoologii. Nie wiem, czy źle przeczytałem, ale swoją drogą polecam fanpage'a Zwierzęta są głupie i rośliny też na Facebooku.
0: Tak? Tak,
1: tak, tak mi się przy okazji przypomniało. Bardzo fajny tam... opisuje autor różne, no właśnie, przede wszystkim zwierzęta, ale też od czasu do czasu jakieś rośliny. W środę Katarzyna Chnat zaprezentuje podróże dookoła książki, zaś w soboty książki do czytania na hamaku polecać będzie Łukasz Wojtusik. W sobotnie wieczory pojawi się natomiast wakacyjny program Muzyczna Riviera RMF Classic, w którym prezentowana będzie dobrana specjalna na tę porę relaksacyjna muzyka filmowa. W sobotę wieczorem? No, okej.
0: Okay. No co kto lubi.
1: No, co kto lubi.
0: Wiem, że jak się kojarzy sobota, ale nie
1: A może ktoś

0: Musi się relaksować, no.
1: Mnie ta muzyka relaksacyjna jeszcze bardziej denerwuje, żeby nie użyć brzydszego słowa, tak. Ale to znów co kto lubi.
0: No to prawda, to mam podobnie. Słuchacze stacji będą mieli też okazję poznać najważniejsze letnie wydarzenia i festiwale muzyczne, filmowe i teatralne. Do wygrania będą też bilety i zaproszenia. Każdego wieczoru przez całe wakacje będzie także można usłyszeć prognozę astronomiczną, czyli zapowiedzi tego, co można zaobserwować na nocnym niebie. To cykl tradycyjnie już przygotowywany we współpracy z Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach.
1: Tak, rzeczywiście kojarzę, że zawsze to
0: tak,
1: w okresie wakacyjnym jest. No i tyle wam powiedzieliśmy o stacjach z grupy RMF na okres wakacyjny, bo tyle tych stacji oni tam mają. A muzycznie nawiążemy do tego, które no właśnie chyba tytułem chciał nawiązać do innych paragonów. Zobaczymy, czy te paragony miłości okażą się paragonami grozy w wydaniu Artura Andrusa. Kto wie, szczególnie, że pan Artur ma pewne doświadczenie w inicjowaniu no, historii różnych, ale historii takich okołowakacyjnych, bo na swoim albumie, tym pierwszym zdaje się, Myśliwiecka, zamieścił utwór, który właśnie nawiązuje do takiej wakacyjnej tematyki. Warto dodać, że pan Artur, to on podtrzymuje tę swoją strategię, że nie wiąże się na stałe z jednym podmiotem radiowym, bo to, że tutaj będzie miał tę swoją powieść radiową, to nie przeszkadza mu w tym, żeby się pojawiać na antenie Radia 357 w ramach tego domu wypoczynkowego, gdzie tam Czarna Helena tym wszystkim dowodzi i to się zawsze dzieje w sobotę. Także jak widać, da się znaleźć jakieś takie modele współpracy, które umożliwiają, żeby tutaj i tutaj i jeszcze czasami w Radiu Nowy Świat gościnnie podziałać, no ale wiemy też, że pan Artur śpiewa, że nagrał album nie jeden, że wciąż tworzy piosenki. No kto wie, skoro tutaj mają być paragony miłości, to być może jakiś tam wątek z powieści będzie nawiązywał do tej historii, którą znamy z piosenki Królowa nadbałtyckich raw.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: A my cały czas zajmujemy się radiem i zajmować się nim będziemy już do końca dzisiejszego wydania magazynu RTV.
1: I teraz będziemy w tej grupie, co to musi nam się to ugruntować w głowach, że jest ona jedną grupą medialną. Czyli w grupie radiowej Agory rozpoczniemy jednak od stacji tej, która jak myślimy o niej, to nam się przede wszystkim kojarzy hasło Euro-Z. A mowa właśnie o tym, co już wam Michał tutaj zapowiadał, że go to bardzo ekscytuje, dlatego ponieważ nie byłby w stanie o tym mówić z tego podekscytowania, to ja powiem o tym, jak wyglądać będzie letnia ramówka Meloradia, a ona jest innowacyjna bardzo. Ale i w ogóle będzie też sobie chyba troszeczkę trzeba więcej o tym Meloradiu powiedzieć, mamy wrażenie, bo tam też nieco zmian zaszło.
0: Meloradio to jest taka w ogóle wyjątkowa stacja, bo ona tak naprawdę, jej temat rozpoczął historię magazynu RTV. My przecież właśnie o Meloradiu zaczęliśmy mówić, kiedy wystartowało i kiedy wystartowaliśmy my w pierwszym odcinku.
1: Tak, ono już wtedy było obecne od poniedziałku, zdaje się, a my byliśmy w sobotę, więc nie zapowiadaliśmy startu, tylko już dzieliliśmy się jakimiś naszymi pierwszymi refleksjami, robiąc to tak bardzo grzecznie i zachowawczo i myślę, że dzisiaj inaczej wyglądałaby ta analiza, gdyby dzisiaj startowało Meloradio w takim kształcie, w jakim ono było wtedy, to my byśmy komentowali to cokolwiek inaczej. A i ten kształt Meloradia dzisiaj jest inny, więc wszystko ewoluuje.
0: Więc tym bardziej.
1: Od tego kształtu to sobie przejdziemy za chwilę, bo to nam myślę, że wyjdzie w toku związanym z tą ramówką letnią, którą to stacja wprowadza od najbliższego poniedziałku, od 1 lipca. I takim znakiem rozpoznawczym tej ramówki ma być pasmo pod nazwą Meloradio podkręcamy tempo. Sobie myślicie, oho, będzie jakaś audycja z muzyką, bardziej, nie wiem, taneczną, coś tam, ktoś fajny to poprowadzi. Audycja ta pojawi się w dwóch odsłonach, od 10 do 12 oraz od 18 do 2 w nocy. I sobie też myślicie, o, dużo, dużo nowych treści. Tylko, że nie wiecie jeszcze, że to ma być 10 godzin, no łącznie, jak umiecie liczyć, to już wiecie, że 10 godzin energetycznej muzyki bez przerw na wejścia prowadzących. Więc tak, to jest właśnie to, co Michała bardzo podekscytowało, bo to jest to, jak inaczej powiedzieć, optymalizujemy koszty, ludzie idą na urlopy, więc żeby już nie kombinować z jakimiś zastępstwami, to zrobimy to właśnie na tej zasadzie, że tylko ktoś poprowadzi poranek, potem ktoś posiedzi od 12 do 18, a już to tyle, a resztę, żeby nie było, że się nic nie dzieje, to ogramy takim hasłem, że podkręcamy tempo. I a propos tego podkręcania tempa, to myślę, że też o tym warto powiedzieć, bo właśnie to są zmiany, które się gdzieś mimochodem dokonały w ostatnim czasie. Znacie, chyba już od jakiegoś czasu to szło w tym kierunku, no ale my nie słuchamy tego Meloradia. My go słuchaliśmy na początku, kiedy ono startowało, bo byliśmy ciekawi, jak będzie wyglądał ten projekt. No a teraz rzeczywiście 7 lat już prawie minęło i w pewnych aspektach to wciąż przypomina tamto dawne Meloradio. Pod kątem, przynajmniej na razie, chyba dżingli, tak? Bo one chyba ta oprawa brzmi znajomo. Pod kątem przynajmniej części prezenterów, bo tam dalej pani Gosia Kościelniak zdaje się, że jest.
0: Tak, i wszystko tak łagodnie.
1: No właśnie, tak łagodnie, właśnie z tym się Meloradio kojarzyło, bo ta nazwa się kojarzy ze wszystkimi z niczym jednocześnie, że Melo, to, że to melodyjne piosenki, chyba ja nie wiem, w sumie oni sami nie wiedzą, o co im chodziło, ale że takie w każdym razie spokojne i temu miała towarzyszyć taka spokojna, uśmiechnięta narracja prowadzących. Rzecz jedynie w tym, że muzycznie to tam już nie jest tak spokojnie, jak było. To nie znaczy, że oni zaczęli grać disco polo, ale zdecydowanie to tempo jest podkręcone, prawda? Idą w taką inną stronę, bo jakiś Armin van Buuren się tam pojawia i hit ostatnich tygodni, miesięcy, również wśród moich dzieci, czyli Pedro w tej takiej nowoczesnej wersji, więc no ten format już, jeżeli mielibyśmy go klasyfikować według tego, jak się klasyfikuje formaty radiowe, no to zdecydowanie dostałby inną łatkę niż ten sprzed 7 lat, prawda?
0: Tak, to już nie jest jakieś soft AC, tylko bardziej CHR, czyli te, no przede wszystkim nowe piosenki, nowa muzyka, ale ja tak jeszcze przeglądałem wczoraj sobie forum Radio Polski i powiem ci, że tam było sporo głosów, no sporo, kilka, może tak, może nie sporo, kilka głosów, że właśnie słowo melo to im się kojarzy przede wszystkim
1: z melanżem,
0: z imprezą. Ja mam wrażenie, że twórcy Meloradia to chcieli gdzieś jakoś nawiązać do angielskiego słowa mellow, czyli łagodny. Natomiast jesteśmy w Polsce, tak? I oczywiście język angielski trochę osób zna, ale może niekoniecznie wychwyci te aluzje. I melo, no to rzeczywiście prędzej się będzie ludziom kojarzyło z jakimś melanżem, z jakąś imprezą, a nie,
1: no nie z melodią.
0: Ewentualnie, tak. Ale raczej nie wychwycą tego nawiązania do melo.
1: No niekoniecznie, ale też właśnie dzięki temu to jest taka szeroka furtka, żeby w różny sposób tę nazwę interpretować, no nie? Bo mogą za parę lat rzeczywiście wprowadzić hasło, jak to się niektórzy z nich nabijali, że radio Elo Melo i grać tam rapsy, nie?
0: Dokładnie, też można.
1: Więc no tu są takie istotne zmiany. Pytanie, co będzie szło za tym dalej? Czy odświeżą też za jakiś moment oprawę dźwiękową? Czy powiedzą pani Gosi Kościelniak, pani Gosiu, proszę zmienić swoją osobowość i być bardziej energetyczną osobą? Tylko pytanie, czy ona jest w stanie to zrobić, bo Gosia zawsze będzie Gosią chyba. I właśnie też tak jak ktoś na forum Radio Polski to napisał, z jednej strony taka muzyka, a z drugiej strony właśnie no, oprawa i głosy prezenterów, to już wiecie, jeszcze jakieś takie audycje poradnikowe, wróżbita macie i coś tam. I to trochę jest na ten moment mydło i powidło, więc trzeba w którąś stronę chyba jednak skręcić, będziemy to obserwować, no ale w wakacje to, co mamy obserwować, no to właśnie to, że znikają prezenterzy na część doby, ale nie znika wróżbita Maciej, który po godzinie 9.15 zaprosi na wakacyjny horoskop wróżbity Macieja Skrzątka. To ma być codzienna porcja przepowiedni na każdy dzień lata. Ja nie wiem, czy ja na to gotowa. wam jest, bo powiesz, będzie padało i potem będę znerwowana do końca dnia. Mamy tutaj wypowiedź redaktora naczelnego Meloradia, więc najlepiej to zacytować, żeby wiedzieć, jak sami twórcy to wszystko widzą. Meloradio postanowiło nieco zaskoczyć swoich słuchaczy. No to się udało.
0: Się udało, tak.
1: A wszystko ze sprawą nowej ramówki na lato. Będzie dynamicznie, powinien dodać humorystycznie twórczo, to tak jak u nas.
0: Tylko, że my gramy lepiej.
1: Ale u nich dynamicznie i pozytywnie. Już od najbliższego poniedziałku w playliście stacji pojawią się utwory, których pełne energii, rytmy oddadzą gorący klimat wakacji. No to myślę, że oni to robią, chyba że będzie jeszcze bardziej wakacyjnie. Od lipca do końca sierpnia zamierzamy bawić się ze słuchaczami, rozdając mnóstwo praktycznych gadżetów dla wszystkich lubiących podróże i ceniących sobie relaks i wypoczynek. Tradycyjnie w czasie sezonu urlopowego nie będą emitowane audycje autorskie, a ich miejsce zajmie muzyka, ale to już wiecie. No i poza tym Meloradio przygotowało również konkursy z nagrodami dla słuchaczy. Słuchaj teraz, bo może w jakimś chcesz wziąć udział. Na przykład w pierwszym z nich, pod nazwą Hamaki czy Leżaki w Meloradiu, do wygrania będą relaksujące miejsca do leżenia. Aby je zdobyć, uczestnicy zabawy będą musieli uzasadnić, do którego teamu należą. I teraz się musisz, Michale, określić. Bo to jest albo, nie ma, jak to mówią, trzeciej drogi w tym przypadku. Okay. Albo jesteś mistrzem bujania, albo jesteś ekspertem od leżakowania.
0: To pierwsze, ja się wolę pobujać.
1: Czyli hamaczek byś chciał?
0: Hamaczek, zdecydowanie.
1: No, to by nie było takie złe, bo to też nie są tanie rzeczy. Natomiast w ramach zabawy całe lato na walizkach z Meloradiem stacja będzie rozdawać stylowe walizki idealne na wakacyjne podróże. Konkurs potrwa do końca sierpnia, ale tutaj nie napisali, co będzie trzeba zrobić, żeby dostać tę walizkę. Aczkolwiek nowa walizka zawsze się tam przyda przy jakiejś okazji, także to wszystko to ekscytujące pasmo, podkręcenie tempa i hamaki, leżaki od najbliższego poniedziałku, czyli od 1 lipca. A co się dzieje w innej stacji, już tym razem nam się bardziej kojarzącej z Agorą, no bo będącej tam od lat, również dostępną niekoniecznie w całej Polsce, ale w wielu jej miastach, czyli w radiu Złote Przeboje.
0: No tam letnia ramówka wystartowała już jakiś czas temu, konkretnie w poniedziałek 24 czerwca. No i cóż my tu mamy? W ofercie stacji pojawiły się nowe audycje, konkursy i niespodzianki. Od poniedziałku do piątku, między 6 a 10, emitowana jest poranna audycja Złote Przeboje na Dzień Dobry, w której prowadzący będą trzymać rękę na pulsie, by słuchaczy nic nie zaskoczyło w drodze do pracy. Pojawią się również informacje pogodowe dla najbardziej popularnych miejsc turystycznych w Polsce, a także praktyczne wiadomości dla urlopowiczów. Od godziny 10 do 18 pojawiać się będzie pasmo Gramy na to jak na lato, w którym pojawi się m.in. konkurs Grami Lato, w którym stacja zaprasza słuchaczy do dzielenia się swoimi ulubionymi letnimi złotymi przebojami. Przy okazji będzie można zdobyć radiowe gadżety. W ostatni weekend sierpnia wszystkie propozycje zostaną zebrane i powstanie lista największych wakacyjnych przebojów. O godzinie 15.30 pojawi się także cykl Wakacyjne przyjemności według Marzeny Rogalskiej, w którym autorka będzie chciała inspirować do czerpania przyjemności, nawet wtedy, gdy z pozoru jest to trudne. Z kolei urlopowy savoir vivre o godzinie 17.30 od poniedziałku do czwartku i pojęcia do ogarnięcia o tej samej porze, ale w piątki, to kolejne stałe pozycje programowe. Znajdzie się tam wszystko, co warto wiedzieć w wakacje, aby życie urlopowicza stało się milsze i mniej stresujące. Od poniedziałku do czwartku, od 18 do 22 emitowane jest wieczorne pasmo Cała muzyka. w którym znajdą się m.in. wakacje pod dobrą gwiazdą w Radiu Złote Przeboje, czyli wszystko o ulubionych wakacyjnych miejscach artystów i ich sposobach na relaks. W piątkowe i sobotnie wieczory po godzinie 18 program Gramy na to jak na lato, w którym... No właśnie, no i jest znowu, tylko o innej porze.
1: Ale dobrą wymyśliliśmy, tak, trzeba tak nazwać wszystkie programy.
0: Wszystkie. I pojawią się tu i piosenki idealne na domówki, imprezy przy grillu, czy spotkania ze znajomymi. W weekendy prezentowane będą też historie wakacyjnych hitów w cyklu Przebój na lata oraz radiowa podróż chochlą po mapie, by wraz z mistrzami gotowania odkrywać smaki wakacji.
1: No, nie wiem, czy rzeczywiście były to dla was odkrycia, to o czym powiedzieliśmy w kontekście Radia Złote Przeboje, może akurat to, o czym oni tam opowiedzą w tym cyklu, którego tematem jest savoir vivre, jakoś wam ułatwi życie. No ale tak sobie właśnie pomyśleliśmy o tym haśle, o tym nazwie pasma, które oni wymyślili, stwierdzili, że jest świetne, o tym, że oni grają na to jak na lato, to mnie się przypomniał jeden taki wokalista, który kiedyś zadawał pytanie: co ty na to? I stwierdzał, że on jest na to jak na lato. Co prawda wątpię, żeby jego utwór pojawiał się w Złotych Przebojach, jak i w ogóle gdziekolwiek, bo chyba większość ludzi o nim zapomniała.
0: A może na wakacje warto go gdzieś wygrzebać.
1: Tak, bo dokładnie na lato by się nadawał. My o Mietku Szcześniaku nie zapomnieliśmy i jego piosenka Co ty na to pojawi się teraz na naszej antenie.
2: Słuchacie Radia DHT.
0: I tak oto zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania programu RTV, ale zanim się z wami pożegnamy, to jeszcze zajrzymy do letniej ramówki jednej stacji radiowej, konkretnie do Rock Radia. Rock Radio, cały rok wakacje, to wakacyjne hasło tej stacji. W ramach wakacyjnej ramówki stacja przygotowała liczne konkursy, muzyczne atrakcje, a przede wszystkim szóstą odsłonę wielkiego testu z klasyki rocka, którego finał odbędzie się 6 września w warszawskim Hard Rock Cafe. W porannym programie stacji Powstanie Rock Radia, nadawanym od 6 do 10, pojawi się nowy konkurs Autostop, w którym słuchacze będą zgadywać, dokąd podróżują Jan Bajor Bajorek i Kajetan Kajto Ruszczyk. Między 10 a 15 na słuchaczy czeka zabawa pod hasłem Jazda na Hel z Rock Radiem. Kto z wyjątkowych gości stacji nałykał się Helu? Na to pytanie odpowiedzą sami słuchacze.
1: Poprawdę... A ty kiedyś nałykałeś się Helu?
0: Nie miałem okazji. A ty?
1: My też nie, czyli nie wiemy, jak brzmiałyby nasze głosy. Nie. I czy byście nas odgadli. To kiedyś by trzeba było sprawdzić, zrobić konkurs.
0: Dokładnie.
1: Jeżeli chodzi o głosy ludzi z Radia DHT. Tak. Patryka Faliszewskiego to by wszyscy poznali od razu, a z całą resztą to nie wiadomo.
0: No, myślę, że na przykład kolegę Grzegorza też by mogli poznać.
1: No w sumie rację.
0: No. Więc zawsze jest to coś do sprawdzenia.
1: Tak.
0: Poprawne odpowiedzi zostaną nagrodzone, ale nie ma informacji czym. Nie zabraknie pozycji obowiązkowej na lato, a w niej najlepszych propozycji książek, po które warto sięgnąć podczas wypoczynku. W wakacyjne weekendy między 15 a 20 Rock Radio gra tak, jak życzą sobie tego słuchacze. Od poniedziałku do piątku na profilu stacji na Facebooku można głosować na artystę, którego utwory powinny znaleźć się w sobotę i niedzielę w audycji Twój Weekend z... i tu trzy kropki, w Rock Radio. W sierpniu ekipę stacji będzie można spotkać na festiwalu Rockowizna w Krakowie, Poznaniu i Gdańsku, a bilety na te wydarzenia do zdobycia w konkursie Koncert Mojego Życia. Będzie więc muzycznie, ciekawie i inspirująco. Nie zabraknie niespodzianek, tak obiecują prezenterzy Rock Radia.
1: A ty ufasz im?
0: Tak, nie bardzo.
1: Wierzysz im. Nawiążemy jeszcze później do wątków rockowych na koniec naszego magazynu, natomiast teraz czas na kilka takich wątków lokalnych, bowiem oni tutaj nam proponują jazdę na Hell wiadomo, że to taka gra językowa i można ją interpretować jak tam się chce, ale my teraz pojedziemy no, na Helsham, co prawda nie, ale nie będziemy tak daleko, bo ogólnie to jedziemy na Pomorze, ponieważ jak nam donosi radiopolska.pl, już nie tylko na częstotliwości 88 równo, ale także na 93,6 mieszkańcy gmin Gdynia, Kosakowo, Puck, Reda, Rumia i Wejherowo mogą słuchać tworzonego w tym ostatnim mieście radia Norda FM. Nowy nadajnik znajdujący się w Redzie uruchomiony został w sobotę 22 czerwca w godzinach popołudniowych. Według wyliczeń Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dzięki nowej częstotliwości sygnał Nordy dociera do kolejnych 7 tysięcy osób, które dotychczas miały problemy z odbiorem z uwagi na ukształtowanie terenu. Obie wykorzystywane przez stację lokalizację dotychczasową w Wejherowie i nową dzieli dużo czy mało mi, ale 9 kilometrów.
0: To nie za dużo, bym powiedział.
1: No ale może warto było dla tych 7 tysięcy osób. Ogłoszenie z częstotliwością 93,6 w Redzie w Monitorze Polskim ukazało się we wrześniu 2022 roku. Oprócz Radia Norda FM o rozszerzenie koncesji ubiegała się gdańska wtedy Supernowa, a dzisiaj wiemy, że ma super nową nazwę, czyli SK2. I teraz słuchaj, jest najlepsze zdanie i ty mi je pomożesz zinterpretować, bo jesteś mądry. Uważaj teraz. Zdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji program zwycięzcy, mimo iż zawierający mniej słowa i treści lokalnych, jest bardziej premierowy. Co to znaczy?
0: Nie czy mam pojęcia.
1: Jest premierowy.
0: Ale może właśnie program radiowy jest premierowy. Komuś się tak spodobało to zdanie, ale rym... Ale rym, tak fajnie mi się to wymyśliło, to napiszę.
1: Nie no, ale o coś musi chodzić, że taki, że może, jeszcze nie, no, nie ma, Nowatorski, no nie wiem, jaki tam jeszcze, bo właśnie nie rozumiem do końca, o co mi chodzi.
0: Ewentualnie, no może chodzi o to, że jest tworzony przez niezależnego nadawcę.
1: No
0: tak?
1: Albo to, no chociaż, można by tutaj chyba dyskutować nad tymi wszystkimi punktami, biorąc pod uwagę zawartość programową Nordy. No w każdym razie częstotliwość została dopisana do koncesji stacji na początku sierpnia 2023 roku, a Radia Norda FM można również słuchać w Gdańsku w eksperymentalnym multipleksie spółki Bicast. Lokalne wersje wejherowskiej rozgłośni wkrótce pojawią się także w Słupsku i w Lęborku. No i a propos właśnie tych testów, bo tutaj wspomnieliśmy o testowym multiplexie Bicast i w ogóle zapowiadaliśmy, że wrócimy do testów, no to testowano też w innych miastach. No i to trwa wciąż, chociaż z przerwami, bo eksperymentalny multiplex DAB Plus spółki DAB.com tym razem ponownie nadawany jest w szczecińskim eterze. Jak informuje czytelnik serwisu radiapolska.pl, sygnał pojawił się najprawdopodobniej w piątek, ten wczorajszy piątek, 28 czerwca. Przerwa w testowaniu trwała 1,5 miesiąca, a jej powodem, jak informował operator, było nierozpatrzenie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wniosku o zgodę na eksperymentalną emisję przez kolejny rok. Szczeciński eksperyment spółki DAB.com prowadzony jest od grudnia 2021 roku. I już tak było, że istniały przerwy w emisji tego multiplexu, różnymi rzeczami też spowodowane, pewnie tymi formalnymi głównie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czego tam w ogóle można słuchać, jakie rozgłośnie biorą udział w tym teście, no to jest szczecińskie Radio Super FM, Jeleniogórskie Muzyczne Radio, Mega Radio, Disco Radio, Radio Nuta, Radio Jasna Góra i Radio Profeto. No i tutaj właśnie wracamy do naszego pytania, ile można testować, nie tylko telewizji, dotyczy tego DAB Plusu też. No ale jak widać, w radiu jeszcze można, skoro po kilkutygodniowej przerwie wydano im pozwolenie, żeby testowali dalej.
0: Wiesz co, tak zupełnie serio mówiąc, to ja mam wrażenie, że u nas w Polsce DAB Plus to jest tak naprawdę nadal jeden wielki eksperyment, jeden wielki test, bo jeżeli chodzi o telewizję cyfrową, no to praktycznie w każdym domu znajduje się odbiornik, który potrafi odbierać tego typu przekaz. teraz. A jeżeli chodzi o radia, to jest zdecydowanie inaczej i myślę, że tutaj to jeszcze można by to jakoś argumentować, że to są cały czas testy, że to tak naprawdę to w zasadzie prawie nikt nie ma możliwości tego słuchać. To jeszcze dałoby się obronić, jeżeli chodzi o radio.
1: No niby tak, ale też właśnie z drugiej strony już pamiętamy, ile to jest lat, kiedy w Polsce jakiekolwiek próby z DAB Plusem zostały podjęte.
0: To prawda, więc pytanie, czy my w ogóle kiedykolwiek wyjdziemy z tej sfery testów. No, jestem skłonny przychylić się do twojego zdania, aczkolwiek wiem, że mamy w naszej redakcji osoby, które zdecydowanie by się z tobą nie zgodziły. Pozdrawiamy Roberta.
1: Tak. Ale jeżeli chodzi o emisje tradycyjne, naziemne, w eterze, na analogowym, to też się tam dzieje. Aczkolwiek niekoniecznie musi dziać się na stałe, bo lato to jest taki sezon, który sprzyja emisjom okolicznościowym i ich sezon już ruszył, bo mówiliśmy sobie tydzień temu o radiu Amber FM, które co weekend odpala się w Łebczu. No i mamy kolejne takie emisje. Jedna trwa już i nie potrwa długo, no ale może jak ktoś jest w tych okolicach, o których zaraz powiem, to może sobie posłucha do końca weekendu, bowiem jeszcze właśnie do tego momentu można słuchać tworzonego przez olsztyńską rozgłośnię radia publicznego radia rajdowego od czwartku 27 czerwca do jutrzejszej niedzieli 30 czerwca na obszarze dużym, bo rzeczywiście to jest taka rozgłośnia o potężnym zasięgu, bo to tam się od Olsztyna po Suwałki i od Ostrołęki po Obwód Królewiecki, jak relacjonuje nam serwis radiopolska.pl, więc my za nimi cytujemy, bo są mądrzejsi w tej materii. Więc no, na tym obszarze przez te 4 dni, czyli do jutra wyłącznie, jeżeli słuchacie tego w sobotę 29 czerwca, na wykorzystywanej na co dzień przez Radio Olsztyn częstotliwości 99,6 można słuchać specjalnego całodobowego programu zawierającego aktualne wyniki, opinie kierowców i komentarze kibiców. Najprawdopodobniej również lada chwila ruszy Rewalstacja, czyli no też projekt, o którym mówimy co roku, wakacyjna rozgłośnia tworzona przez uczestników organizowanego w Rewalu obozu Potęga Prasy. W tym roku, podobnie jak w ostatnich latach, odbędą się 2 turnusy. Pierwszy od 26 czerwca do 11 lipca, a drugi od 12 lipca do 27 dnia tegoż miesiąca. Od 2004 roku Rewalstacji można słuchać podczas wakacji na częstotliwości 99,2, przy czym no właśnie, pierwszy turnus, jak 26 czerwca, wystartował, no to właśnie on już jest, oni już tam siedzą czwarty dzień, a chyba relacje czytelników serwisu radiopolska.pl, takie ostatnie, na które się natknęłam, to takie, że tam na razie jeszcze nie ma śladów wskazujących, że ta rewalstacja się pojawi, więc zakładamy, że powinna ona być i mówimy o tym w kontekście tego, że nas tutaj nie będzie w najbliższym czasie, więc nie zaanonsujemy jej startu, no ale no nie wiem, może coś się zmieniło i już się nie bawią w radio. Potęga Prasy się to nazywa, to już może dali sobie spokój z potęgą radia. No, się okaże. Może odpalą to gdzieś w trakcie, może są jakieś powody.
0: Może na początek uczą się czegoś innego, bo tam zdaje się, że te warsztaty dotyczyły telewizji, radia, chyba też właśnie prasy, więc może na razie się uczą, nie wiem, montować programy telewizyjne albo składać gazetę.
1: Może. Ale to nie koniec, bo jest jeszcze jedno takie miasto, które już wiele razy nas informowało o tym, że tam lokalne projekty radiowe mają się dobrze i z okazji jakichś takich istotnych lokalnie wydarzeń oni odpalają swoje emisje. Mowa o Pyrzycach, gdzie po rocznej przerwie powracają pyrzyckie spotkania z folklorem. No i to jest dobry pretekst, żeby właśnie radio Pyrzyce pojawiło się w eterze w takiej swojej folkowej odsłonie. Sama impreza odbywać się będzie od 5 do 7 lipca. Natomiast to nie jest tak, że w eterze tak krótko radio Pyrzyce będzie obecne, bo na częstotliwości 91,1 będzie go można słuchać od 1 do 14 lipca. I według zapowiedzi w programie nie zabraknie gości związanych z historią Pyrzyckiego Festiwalu, rozmów z zaproszonymi na występy zespołami, a także bieżących informacji o festiwalu czy komunikatów związanych z bezpieczeństwem. Tak jak 2 i 3 lata temu przewidziano transmisję fragmentów koncertów. Więc myślę, że jest to gratka dla osób, które tam mieszkają, żeby sobie i fajne muzyczki posłuchać i się jeszcze czegoś dowiedzieć od ludzi, którzy będą tworzyć to wydarzenie. No ale właśnie a propos muzyki nie folkowej, tylko rockowej, bo obiecałam takie nawiązanie do Rock Radia i to też jest odwołanie do tego, o czym mówiłam tydzień temu, że my się wciąż szykujemy na wielkie boom, na wielkie przełączenie, jak to kiedyś mówiło się przy okazji jakiejś takiej innej sytuacji w eterze, czyli to, żeby Muza FM się stało Eską Rock. Myśleliśmy, tak zastanawialiśmy się, czy to się nie stanie w tym tygodniu, który minął teraz, w kontekście takiej zapowiedzi ekipy Muzo, że powodzenia tym, którzy za kilka dni pojawią się na nowej antenie. W ogóle ten fanpage Muzo to chyba zniknął w tym sensie, że nie da się go wyszukać, więc myśleliśmy, że skoro to trwa w takim zawieszeniu, no to nie będzie w nim trwało, nie wiem, do końca wakacji teraz. Dlatego zakładaliśmy, że kilka dni, no to może już, może nas czymś zaskoczą. Tymczasem wciąż Muzo jest... Nie powiem, że ma się dobrze, bo powiem, że dogorywa. Dlatego, że próbowałam tego słuchać i muzycznie to radio mnie nie przyciąga. Ono mnie męczy. Wiem, że wiele osób mogło męczyć też dawne Muzo, ale tam już jak dla mnie nie ma śladu po tym, co oni nazywali ambitnym popem. Tam jest dużo takiej klasyki rockowej, poprockowej, wiecie, Jam, Wehikuł Czasu, Europe, Final Countdown.
0: No oni tak odliczają.
1: Tak, ja znam powiedzenie o tym, że jakie piosenki lubimy i że raczej to nie są te, które słyszymy pierwszy raz w życiu, ale mnie to jednak męczy, więc nie mam już do tego cierpliwości. Dlatego no, czekamy dalej, a mamy podstawy, żeby czekać i żeby sądzić, że tu się coś wydarzy podczas naszej nieobecności, bo czytelnicy serwisu radiapolska.pl donoszą, że coś się tutaj dzieje w sieci, że ludzie się na przykład zaczynają wyświetlać na Facebooku reklamy sponsorowane z częstotliwością bydgoską Muzo, która ma się stać częstotliwością Eski Rock i z informacją, że zmiana się ma dokonać 2 lipca, czyli najbliższy wtorek to byłby, ale nie ma żadnego, wiecie, komunikatu prasowego na ten moment, który by to potwierdzał. I mnie to trochę zaskakuje, bo nawet mówiłam Michałowi, jaką ja mam hipotezę. No bo słuchajcie, nie zawsze się tak zdarza, żeby pierwszy dzień miesiąca był pierwszym dniem tygodnia. A teraz tak się dzieje, że mamy poniedziałek 1 lipca. No to matko kochano, czy jest coś, jakaś data, która może bardziej sprzyjać odpaleniu nowego projektu?
0: No, nie.
1: Ale nie. Oni, przynajmniej według tych informacji, które gdzieś tam pokątnie do nas dochodzą, nie chcą tego odpalić w poniedziałek 1 lipca, tylko we wtorek 2 lipca.
0: Ja jeszcze mam taką teorię, że oni to rzeczywiście mogą odpalić w poniedziałek, ale się niekoniecznie tym chwalić, bo będą chcieli to wszystko przetestować, co może być trochę... wydarzeniem i taką próbą dość ciężką ze względu na to, że to trzeba będzie wszystko być może jakoś pogodzić z tą warszawską Eską. Że tu...
1: No właśnie, no, to jest...
0: Ta cała jest synchronizacja, to wszystko, bo ja podejrzewam, że tam jednak będą chcieli przynajmniej część tego programu wykorzystać jako element wspólny.
1: No właśnie, poczekaj, bo my tego nie omówiliśmy w ogóle z naszymi słuchaczami, tylko w prywatnej konwersacji. A nam ten wątek umknął kilka miesięcy temu, bo cały czas się zastanawiało wiele osób, takich tych tak zwanych radioświrów, co zrobi grupa ZPR z tą swoją warszawską częstotliwością 93,3, na której teraz nadaje SK Rock. Nie każcie nam przybliżać tej całej historii, jak to się stało, że SK Rock jest tylko w Warszawie, a była w kilkunastu miastach. My już to kiedyś mówiliśmy. Wystarczy, znajdźcie sobie nasze poprzednie wydania albo poczytajcie forum Radio Polski czy tam inne portale medialne, bo to jest już znowu opowieść, która wypełniłaby sporo czasu, a też pewnie część z Was jej nie potrzebuje, bo się w tym orientuje. No i w każdym razie teraz stan rzeczy jest taki, że mamy SK Rock w Warszawie na jednej częstotliwości, a ma być SK Rock ponadregionalna w tych kilku polskich miastach, gdzie było Muzo. No to w takim razie co z tą częstotliwością 93,3, na której była SK Rock, no bo myśleliśmy sobie, przecież nie będą dublować dwóch SK Rock w jednym mieście, przecież nikomu z nas by to nie przyszło do głowy.
0: A oni jednak tak.
1: My mieliśmy pomysł na to jeden, jaka nazwa by się tam sprawdziła, jakie byłoby najlepsze rozwiązanie, prawda?
0: Czekaj, który? Przypomnij.
1: No jest taka nazwa, która podobno się kojarzyła z Warszawą i dlatego ją wyrzucili.
0: Dobra, Wawa.
1: Czyli Wawa. Dlatego ją wyrzucili, zastępując jeszcze lepszą nazwą Supernowa, która, kto mógł się spodziewać, też się nie sprawdziła i dlatego zrobili tam SK2.
0: A Wawa kiedyś grała Classic Rocka, dawno temu.
1: No ale wiesz, z czego by nie grała? Zrobić z tego radio dla stolicy pod nazwą Wawa.
0: No.
1: Gdzie, no dobra, ta Wawa mogła lecieć ogólnopolsko pod taką nazwą, ale Wawa, Warszawa, no kojarzy się. To,
0: oczywiście.
1: No, to brzmi świetnie, bo nikt z nas by nie wpadł na to, żeby były dwie eski rok w jednym mieście. Oni wpadli, bo oni właśnie zawnioskowali na to, żeby tam była eska rok Warszawa. Na tamtej częstotliwości, a na tamtej drugiej, tam gdzie było Muzo wcześniej, gdzie był PIN, żeby była SK Rock, ta ponadregionalna. No, zacytuję osobę, którą tutaj czasami cytujemy w różnych kontekstach w tej audycji, czyli Magdę Gessler, czy wy jesteście normalni? W sensie po co? No, rozumiem, że ta SK Rock warszawska ma dobre wyniki słuchalności w Warszawie, ale czy to znaczy, że aż tak bardzo ma je dobre, że trzeba je dublować te stacje. No i właśnie bardzo ciekawe, jak oni by tutaj chcieli z tego wyjść, bo to są stacje na różnych koncesjach, tak? Bo jedna lokalna, jedna ponadregionalna. Ta 93,3 ma ciągle jakieś zapisy społeczno-religijne, odziedziczone po dawnym Voxie. Tamta zaś ma zapisy po dawnym PIN-ie, typu jakieś biznesowo coś tam muzyczne. Więc z jednej strony można ten program w części synchronizować, ale z drugiej no jednak nie w całości. Tam przecież jakaś jazzowa muzyka powinna być w tej SC Rock, tej ponadregionalnej, bo to też jest spadek po PIN-ie. Była jakaś taka audycja i cały czas ona jest w Muzo, więc no wystarczy ją przenieść, tak, i będzie. Więc to jest bardzo ciekawe, jak oni to chcą rozwiązać. Może to rozwiązanie tymczasowe, może jednak coś zrobią z tą częstotliwością 93,3, no ale było tyle czasu, że już naprawdę można było coś wymyślić, żeby nie dublować tych treści, także bardzo jesteśmy ciekawi i sądzę, no chyba, że będę zaskoczona, jak tu przyjdziemy za 3 tygodnie. Sądzę, że to będzie temat, od którego wtedy zaczniemy, jak się spotkamy z wami po przerwie, bo będziemy już wiedzieć więcej, prawda? No, tak myślę, że to się wreszcie wydarzy. To się wydarzy 2 lipca. Może, wiecie, 2 grudnia. No i kto wie? Zabroni.
0: Kto wie?
1: Że będziemy wiedzieć więcej, że radio Świry będą śledzić, jak to przełączenie będzie wyglądało.
0: Co pójdzie nie tak.
1: Tak, będą nagranka z tego może jakieś. Ja pamiętam, jak śledziłam przełączenie w 2013 roku z Eski Rock, która właśnie teraz zwiększa powtórnie swój zasięg, z Eski Rock na Voxa. Jak oni tam nieprzypadkowo dobierali te piosenki, które leciały przed północą. Nie wiem, czy słuchałeś tego wtedy, czy pamiętasz, ale no w związku z tym, że stację rockową miała zastąpić stacja taka, nie inna, z muzyką taneczną, to tam poleciała Pijama Porno. I ta piosenka, w której jest, że jak nie nienawidzę twojej generacji, aha, że tam nigdy nie pokocham dziewczyny, która słucha disco polo, no tak, więc to tak. To nie przypadkiem się ta piosenka wylosowała. No na końcu This is the end, my only friend, the end. Po czym północ i jingle w rytmie hitów, no i honey, can you hear me, to tam jeszcze spoko. A potem poszło jakieś disco polo, że gwiazdą na niebie jest moja dziewczyna i to był moment, w którym stwierdziłam, że idę spać, bo to jest już dla mnie za dużo, bo 18-letnią licealną mnie, która uważała, że słucha muzyki lepszej, to mnie zabolało jednak. No tutaj nie będzie aż tak drastycznie, bo to nie będzie aż takie, wiecie, przejście z tego formatu na format. Nawet muzycznie może ono być w miarę płynne. Także czekamy, będziemy śledzić, zobaczymy właśnie, co tam programowo się wydarzy, co w ofercie, jacy prezenterzy, czy ktoś z tego dawnego Muzo będzie w tej SC Rock. Tyle pytań, tak mało odpowiedzi, dajcie nam jakiś komunikat prasowy. A wy, drodzy słuchacze, dajcie nam odpocząć przez najbliższe 3 tygodnie.
0: Ale wiesz co, zanim się pożegnamy...
1: A jeszcze nie żegnamy się.
0: Jeszcze się nie żegnamy, bo jeszcze mamy 2 wypowiedzi od naszego słuchacza Andrzeja. Tak. Co do złotych przebojów, może najbardziej interesujące miesiące okaże się cykl Lato pod dobrą gwiazdą, czy coś w tym stylu. Ciekawe, czy te miejsca będą ciekawe i czy podane to będzie ciekawie. Jak nie, to nie ciekawie i znowu powiem papa. Okej, okay. I jeszcze jedna wypowiedź Andrzeja. No cóż, Melo, jak to Melo, może format soft nadrabiają po prostu brakiem prowadzących. Niech słuchacz poczuje lekkość i wolność. Początkowo była to rzeczywiście ciekawa propozycja i przyjemnie się słuchało akustycznych brzmień. Widocznie jednak nie wszyscy podzielali moją opinię i słuchalność spadła, więc trzeba było coś zrobić. A że mi Melo kojarzy się jednak bardziej z relaksem, może oni to sprawili, to już się do nich nie uśmiecham tak jak kiedyś, choć panią Gosię zawsze miło usłyszeć. Może to sentyment dawnych czasów RMF-u.
1: No tak, to nie jest
0: zdecydowanie.
1: Dziękujemy Andrzeju za ten komentarz. No i my idziemy poczuć w takim razie tę wolność, no tak jak mówię, chyba że świat po drodze spłonie do środy, a potem niech sobie płonie, trudno, nie dowiecie się o tym od nas, a zanim właśnie się wybierzemy, żeby poczuć tę wolność, to chyba pomoże nam w tym piosenka, którą tutaj zagramy, bo się wybierzemy taką, taką drogą, taką trasą, zasugerowały nam to Złote Przeboje, które tutaj proponują jazdę na Hell i ten swój konkurs, Rock Radio, przepraszam, nam to zasugerowało. I oczywiście wiadomo, że to jest nawiązanie do pewnego utworu, który na pewno na ich antenie się pojawia, bo Rock Radio no to też taki classic rock. Rockowo za sprawą ekspansji Eski Rock się też w eterze zapewne w najbliższym czasie zrobi, a więc tak też się wydarzy na naszej antenie dzięki zespołowi AC/DC i ich piosence Highway to Hell. I tym oto mocnym akcentem kończymy przedurlopowe wydanie magazynu RTV. Wrócimy, mamy nadzieję, w składzie niezmiennym, który tworzą Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dziś w kalendarzu wtorek to 13 dzień czerwca 2023 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a dziś witamy szczególnie mieszkańców Warszawy i okolic, chociaż być może zapaleni miłośnicy tandemów, to i z najdalszych końców Polski dotrą do Warszawy, żeby uczestniczyć w integracyjnym rajdzie tandemowym, który już niebawem tam właśnie się odbędzie. A witam serdecznie przedstawicieli organizatorów tego całego zamieszania. Dariusz Lindę, Katarzyna Sałacińska, Fundacja Szansa dla Niewidomych. Witajcie.
4: Dzień dobry,
5: cześć,
4: witamy.
5: Wszystkim, dzień dobry.
0: No to na dobry początek powiedzcie, żeby wszystko stało się jasne, kiedy ten rajd będzie miał miejsce?
4: Kasiu, to może ty zaczniesz, bo ja i tak zawsze się gdzieś tam wcinam, to śmiało.
5: Dobrze, witam serdecznie. Startujemy 17 czerwca w tą sobotę.
0: To jest sobota, najbliższa sobota.
5: Tak, najbliższa sobota. Widzimy się na Gałczyńskiego 7 w naszym salonie prezentacyjnym Fundacji Szansa dla Niewidomych. Spotykamy się o godzinie 10. Wydajemy rowery, rejestrujemy się i ruszamy o 12.
0: No właśnie, na Facebooku jest wydarzenie, które informuje o rajdzie i tam jest formularz zgłoszeniowy, bo to jest też ważne, że to, żeby w tym rajdzie uczestniczyć, to trzeba się zgłosić. Informacja jest taka, że w zasadzie ta lista zgłoszeń jest już zamknięta, ale okazuje się, że da się coś jeszcze zrobić, prawda?
5: Tak, no formalnie musieliśmy przyjąć jakąś datę, bo to tak nieskończoność mogłoby trwać, ale jeżeli po dzisiejszym rozmowie będą jacyś chętni, to jak najbardziej zapiszemy. Jeszcze postaramy się znaleźć miejsce.
0: Jasne. To nie jest pierwszy rajd, który organizujecie, prawda?
5: Nie, czwarty.
0: No to może kilka słów opowiedzcie o historii, jak to w ogóle wszystko wyglądało, zanim przejdziemy do spraw bieżących.
4: W ogóle idea takiego przejazdu rowerowego, takiego publicznego, który gdzieś tam wzbudzi zainteresowanie trochę, bo to jest trochę, jakby to wydarzenie, ono jest takie głównie dla nas, ale też no, ma taki charakter trochę takiego, no, nie nazwałbym tego ani manifestacją, ani demonstracją, ale chcemy się pokazać gdzieś, tak żeby nas można zauważyć, no bo jednak jeżeli jedzie kilkadziesiąt, nie wiem, 20, 30, 40 tandemów przez miasto, ten peleton jest w obstawie policji, bo tak będziemy jechać. Jeszcze jedzie tam...
0: Policja też na tandemach?
5: Nie. Samochodami.
4: Okay. zabezpieczają nam trasę przejazdu, bardzo fajnie to robią. No bez tego trudno by było przejechać przez miasto, a my poruszamy się ulicami, jakby omijamy te jakieś tam, powiedzmy, takie ścieżki, mamy swoją trasę wyznaczoną, zarejestrowaną, mamy na taki przejazd zgodę i właśnie w ten sposób no też pokazujemy właśnie, to jest taki walor integracyjny, bo zbieramy też i ludzi, którzy na co dzień z niewidomymi nie mają do czynienia, oni siadają właśnie też na rowery za kierownicę i będziemy sobie jechać właśnie w ten sposób. I jakby wracając do historii, bo o tym było pytanie i właśnie w takim duchu nasz szef wymyślił taki przejazd i pierwszy ten przejazd był w ramach konferencji Reha. To też przy poprzednim naszym spotkaniu właśnie rozmawialiśmy o tym, że wrzuciliśmy taką zajawkę, że będzie niedługo ten przejazd. Co prawda nie z okazji głównej jakby tej ogólnokrajowej konferencji Reha.
0: No tak, bo Reha już za nami.
4: Tak, ale jest to takim właśnie w ramach też naszej Rechy regionalnej. I jest to, te Rechy regionalne też mają taki charakter dwuczęściowy, czyli jedna część to są takie działania merytoryczne, spotkania, taka mini konferencja. No i też mają taką część, bym powiedział, plenerową. No i my od pewnego czasu jakby weszliśmy w ten nurt tych przejazdów rowerowych i właśnie tutaj w ramach naszej regionalnej Rechy robimy taki przejazd na tandemach.
0: To gdybyś mógł, Darku, jeszcze albo ty, Kasiu, opowiedzieć w ogóle, jak ta historia wyglądała, bo te rajdy się czymś różniły. Jak tak poza anteną rozmawialiśmy, to wspominaliście, że niektóre były takie no, ogólnokrajowe, tak, niektóre regionalne, ale w sumie i tak to wszystko odbywało się w Warszawie, jak rozumiem, tak? To zawsze była Warszawa?
4: Tak. Mamy taką, no już jeżeli czwarty raz coś robimy, to można powiedzieć, że zrobiła się z tego jakaś tradycja, bo robimy trasę pomiędzy centrum Warszawy, a Laskami. I zależy, z którego miejsca startujemy, no to mamy albo metę mamy na bulwarach, albo metę mamy w Laskach. Te nasze regionalne takie przejazdy to zazwyczaj kończymy w Laskach, to za chwilę opowiem, jak to będzie wyglądało, a kiedy robiliśmy to w ramach ogólnopolskiej Rechy, to kończyliśmy na bulwarach. I na bulwarach też, no bo skoro nazywamy to rajdem, to też musiał być jakiś element rywalizacji. No i oczywiście ta rywalizacja też była. Nie robiliśmy tej rywalizacji na trasie. Trasa była takim przejazdem integracyjnym. Ta trasa ma około 20 kilometrów i jakby tu muszę powiedzieć też, że i przyjeżdżali zawodnicy, tacy zawodowi, którzy biorą udział w różnych takich, bym powiedział, profesjonalnych wydarzeniach, ale też brali udział w tym przejeździe tacy ludzie, którzy no w zasadzie może dwa razy do roku siedzą na rowerze, a może raz, a może przez ostatnie trzy lata w ogóle nie jeździli.
5: Albo rekreacyjnie jeżdżą.
4: Tak, rekreacyjnie właśnie, dokładnie. Więc no to tempo przejazdu przez miasto to jest takie, tak żeby ten najwolniejszy dał radę. Ale już w momencie, kiedy dojeżdżaliśmy na bulwary, no to pierwszego roku chcieliśmy zrobić jakiś wyścig. No i jak tu zrobić wyścig, kiedy mamy powiedzmy 30 tandemów? No nie ma takiego miejsca, żebyśmy mogli ustawić 30 tandemów równolegle i żeby to w jakiś bezpieczny sposób ten wyścig wystartować i żebyśmy mogli jakiś kawałek przejechać, a też no oczywiście można gdzieś tam próbować blokować jakieś ulice i tak dalej, ale Nawet kiedy, nie
0: ale
4: wiem...
0: Ale to jest większy logistyczny problem też.
5: I zamieszanie to, dużo się
4: to,
5: wtedy robi.
4: To i tak jest, i to i tak jest pewien logistyczny problem, bo kiedy, no kiedy, to tak naprawdę my musimy od z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego musimy też mieć pozwolenie na taki przejazd, bo już takie, tak, jakby tak, tak duże peletony rowerów, a jeszcze w szczególności, kiedy chcemy przejechać trasę, którą my sobie wymyślamy, no to już tutaj bez zgody administratora dróg, no nie można czegoś takiego bezpiecznie zrobić, no a też zależy nam właśnie na tym, żebyśmy mieli zabezpieczenie, żeby jakby zadbać o bezpieczeństwo. Ale jeszcze wrócę do tej historii, bo rzeczywiście logistyka tego by była duża, nawet myśleliśmy, nie wiem, może na godzinkę Most Świętokrzyski, może jakieś inne miejsce, no oczywiście chcieliśmy to zrobić tak, żeby to było widać, żebyśmy mogli się pokazać, że jakby integrujemy się, działamy i że niewidomi ludzie to też tak naprawdę tacy sami ludzie, jak i reszta społeczeństwa, że też jeździmy, mamy jakieś tam swoje pasje, sporty i jakby da się z nami funkcjonować w zasadzie normalnie. No i z tego wyszło, że jednak nie ma takiego miejsca, w którym moglibyśmy sobie to bezpiecznie zrobić, więc wymyśliliśmy taki przejazd na czas. Czyli po kolei zawodnicy startowali na bulwarach. Chyba mieliśmy taki odcinek około 400 metrów i mieliśmy właśnie sędziów zawodowych. Jeden był na starcie, drugi był na mecie. Startowało się co minutę, no i ci sędziowie tam co do setnej sekundy obliczali czas przejazdu tych 400 metrów. No i tak było pierwszego roku. No i oczywiście w tym naszym wydarzeniu
5: spodobało
4: się to rzeczywiście wszystkim, ale jednak taki przejazd sprinterski, no preferował ludzi, którzy zawodowo jeżdżą na rowerach. No i też mieliśmy drużynę z Lublina, która przyjechała na rowerach takich typowo sportowych. No to było wiadomo jednak, że ludzie, którzy jadą na zwykłych takich turystycznych rowerkach, no nie będą mieli szansy ich dogonić.
0: No tak, bo to też warto pamiętać, że tandemowi nierówny potrafią być naprawdę dobrze przygotowane i takie wręcz do jakichś wyczynowych sportów, można powiedzieć.
4: Tak, jak pytałem, ile te rowery kosztują, to te rowery są w cenie, powiedzmy, bardzo dobrego używanego samochodu. Tak bym to porównał, więc kilkadziesiąt w zasadzie tysięcy kosztuje. Ogólnie w ogóle powiem wam, że na dzisiaj taki rower tandem, no to w zasadzie zaczyna się od pewnie około 5000, na tej górnej ceny to nie ma. Taki troszeczkę, bym powiedział, bardziej dla kogoś, kto troszeczkę więcej wymaga, no to myślę, że trzeba około 10000 teraz zapłacić za taki rowerek, żeby był trochę taki, bym powiedział, uniwersalny i turystyczny i taki trochę o charakterze MTB, więc no to już nie są też takie taniutkie zabawki.
0: Z ciekawości od razu zapytam, czy ty się, Darku, orientujesz może, jak to wygląda w ogóle z dofinansowaniem takiego sprzętu, czy w ogóle gdzieś można się starać? Bo jak rozumiem, to takie pytanie poza konkursem, że się tak wyrażę.
4: Tak, ale...
0: Bo oczywiście tu uczestnicy będą mieć zapewnione tandemy na rajdzie, tak?
4: Tak, to myślę, że o tym jeszcze powiemy.
0: Tak, tak.
4: Oczywiście my mamy rowery. Ale czy można? Można. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, jaka będzie kwota, bo to się załatwia w PCPR-ze lub WCPR-ze w ramach sprzętu rehabilitacyjnego. I no, tak jak każdy PCPR ma swoją specyfikę, więc myślę, że w różnych oddziałach będzie różnie, ale nie ma też jakiegoś ogólnopolskiego rozporządzenia, że to ma być 3000, czy 4, czy 5, a górna granica jest dosyć duża tego dofinansowania, więc myślę, że gdyby komuś zależało, no to można tam dobrze uzasadnić w tym wniosku, ponegocjować z panią w okienku albo gdzieś tam jeszcze podzwonić, porozmawiać, że rzeczywiście taki sprzęt będzie wykorzystywany i myślę, że dużą sumę procentową można sobie na taki rower uzyskać. Też jakby z praktyki, my tutaj zrobię taką małą reklamę, my mamy dwa rowery na Gałczyńskiego, dwa tandemy i zapraszamy wszystkich. Te tandemy są u nas cały rok praktycznie, więc jeżeli ktoś by chciał sobie takim rowerem popróbować, pojeździć, to mamy dwa różne. Jeden mamy z ZGN-u, od miasta Warszawy, i to jest taki tandem, bym powiedział, taki trochę MTB, trochę taki turystyczny.
0: Może od razu rozwiniemy ten skrót MTB.
4: Czyli to jest taki trochę o charakterze roweru górskiego. Czyli taki z taką ramą, z tą wyższą ramą, choć ona tak naprawdę nie jest taka wysoka.
5: I fajnie się sprawdza na dłuższe takie jazdy też.
4: Tak, i dostaliśmy w ubiegłym roku w prezencie od firmy Yasit rower taki, bym powiedział, turystyczny, taki rekreacyjny, więc mamy je dwa. I nie zawahamy się ich wypożyczyć każdemu, kto przyjdzie do nas i powie, że chce sobie na dzień czy na weekend ten jeden rower czy dwa rowery wziąć i po prostu pojeździć, a też jakby no, można przyjść i spróbować w ogóle, czy taka jazda na tandemie to jest właśnie to coś, co was zainteresuje. Ale jeszcze wracając do historii. No i co się stało z tymi przejazdami? No to tak siedzieliśmy i myśleliśmy, co zrobić, żeby w następnym roku no te szanse bardziej wyrównać. Więc zostawiliśmy tą konkurencję na najszybszy przejazd, bo ona była fajna, to fajnie wyglądało, ale dołożyliśmy konkurencję odwrotną, czyli jakby dołożyliśmy przejazd najwolniejszy. Taki, my nazwaliśmy go przejazdem żółwia. Czyli wyznaczyliśmy taką trasę około 10 metrów i chodziło o to, żeby przejechać ją w jak najdłuższym czasie, ale bez podpierania się nogami, rękami i innymi częściami ciała. Czyli jedziemy jak najdłużej te 10 metrów, ale właśnie, żeby nie dotknąć podłoża. No oczywiście, jak ktoś dotknął podłoża, no to odpadał z konkurencji. No i tutaj już powiem wam, że ci zawodowcy wcale tak dobrze nie wypadali na tym najwolniejszym przejeździe.
0: Oni po prostu nie to trenowali.
5: Ale w ogóle fajnie wyszło. Chyba, Darku, bo ten najwolniejszy i najszybszy, chyba właśnie pierwsze miejsca zajęły te, co najszybciej, to chyba też i najwolniej, i drugie miejsca też, z tego co pamiętam.

0: Jeszcze tak nie powiemy konkretnie, jakie to będą
1: Będzie
0: konkurencje.
1: niespodzianka.
0: Będą niespodzianki, więc mamy już przyszykowane nagrody. W zasadzie mogę powiedzieć już, że nikt nie wyjdzie od nas z pustymi rękami, ale mamy też takie gadżety, bym powiedział, rowerowo-sportowe, które też rozdamy. W tamtym roku też poza takimi jakby konkursami tymi przejazdowymi, robiliśmy, bym powiedział, takie konkursy integracyjne. No, na przykład jednym z konkursów było takie zadanie, że trzeba było jak najszybciej napompować do, nie wiem, chyba 2 atmosfer koło w rowerze. No i stawało się, mieliśmy pompkę, mieliśmy sędziego, który sprawdzał, kiedy tam w tym kole pojawi się odpowiednie ciśnienie. No i mierzyliśmy to na przykład stoperem. Były zadania
1: To
0: takie, że
1: najszybciej wypije butelkę półlitrową wody,
0: no
1: na
0: na przykład,
1: przykład.
0: bo to takie były zadania niespodzianki, więc takie integracyjne z takich właśnie spotkań, z lotów i tak dalej, ale staraliśmy się też, żeby były powiązane albo właśnie tematycznie z fundacją, albo takie dla żartów właśnie, albo sportowe, jakieś takie związane z rowerami.
2: To
1: Co
2: tak z
1: najszybciej zrobić?
2: ciekawości, ile czasu mniej więcej schodzi na pompowanie opony do 2 atmosfer? No bo pół litra wypić wody, to akurat z własnego doświadczenia wiem, że jak jest gorąco, to potrafię dość
1: To
2: szybko.
1: szybko.
0: No to pompowanie jest trochę dłuższe, no tutaj wyniki się rozciągały od kilkudziesięciu sekund, ale tych kilkudziesięciu takich pewnie bliżej 20, no to
1: Do
0: troszkę
1: 3 minut
0: schodziło niektórym.
1: pewnie.
0: Także niektórzy, może 2 minutki były, więc to też jest tak, że różnie, nie? Różni zawodnicy podchodzą i jakby tutaj. No, oczywiście też te zadania to były taką niespodzianką, także braliśmy ochotników i nikt nie wiedział tak naprawdę, do czego się zgłasza. No i w tym roku będzie tak samo.
2: No właśnie, co w ogóle będzie działo się w tym roku? Jak to wszystko będzie wyglądało?
0: Już Kasia zaczęła mówić. W tym roku też wprowadzamy taką dodatkową rzecz, czyli od godziny 10 do 11 wydajemy rowery.
1: I
0: I
1: następuje rejestracja uczestników wtedy też.
0: tak, tam wydajemy rowery, tłumaczymy, jakby jakby wydanie sprzętu i dajemy około pół godziny wszystkim na zapoznanie się z tymi rowerami. No oczywiście w międzyczasie, jak te rowery wydajemy, jeszcze wiadomo, no każdy przyjdzie, trzeba tam wyregulować siodełko, dopasować sobie ten rower, zapoznać się z nim. I ten czas, te pół godzinki dajemy na to, żeby każda z załóg pokręciła się gdzieś tam koło nas na Gałczyńskiego. No można, będzie to sobota, więc myślę, że i Nowy Świat będzie już takim deptakiem, więc będzie można
1: Zamknięty.
0: pojechać, tak, będzie zamknięty dla ruchu samochodowego i u nas na Gałczyńskiego to też jest taka boczna uliczka, będzie można sobie pojeździć, dlatego że tutaj praktyka nam pokazała, że ten pierwszy start, kiedy ustawimy peleton, jest najtrudniejszy i czasem potrafi, nie wiem, tu komuś łańcuch spadnie, tu ktoś jeszcze nie zapozna się z przerzutkami, bo wiecie, no to przychodzą ludzie, którzy dostają jakby nowe rowery, w sensie nowe, nie swoje, tak? Nie, bo mało kto tak naprawdę na własność ma tandem, bo on jest trudny w garażowaniu, w przechowywaniu. No też nie każdy potrzebuje, bo na co
1: I nie każdy ma z
0: dzień
1: kim
0: może.
1: jeździć też
0: No
1: tandemem.
0: właśnie, nie
1: No, to
0: każdy
1: jest też
0: ma.
1: problem.
0: Dokładnie, to jest dodatkowy problem. Więc dajemy ten czas na zapoznanie się z tym rowerem, żeby sobie, no i właśnie, tak jak Kasia powiedziała, no nie każdy ma kierowcę, a tutaj czasem dostaje się kierowcę z urzędu, czyli kierowca z urzędu to trochę jak adwokat z urzędu, to jest nasz jakiś wolontariusz, przyjaciel, który też się zgłasza, no i ta ekipa musi się troszeczkę zgrać, więc
2: Musi
0: żeby
2: się
0: sobie,
2: dotrzeć, tak?
0: tak, to zrobimy takie szybkie
1: Dogadać
0: docie.
1: się, z której nogi startujemy, na
0: Tak,
1: przykład,
0: którą
1: bo to też jest
0: hamujemy,
1: istotne.
0: jak wygląda start, jak wygląda hamowanie. Wiecie, ogólnie to jeżdżenie na tandemie, no nie jest niczym trudnym, ale jak się tego nie robi na co dzień i siada dwóch ludzi, którzy się spotkali 5 minut wcześniej, no to dobrze jest tam chwilkę ze sobą porozmawiać, zobaczyć, jak ten rower wygląda, tam poregulować właśnie te kierownice siodełka, a może coś trzeba dokręcić jeszcze, bo to też tak może się zdarzyć, chociaż my te rowery przygotowujemy już kilka dni wcześniej i sprawdzamy. No
1: No ale
0: i mamy.
1: przejechać się, czy łańcuch nie spada, bo
0: No
1: też tak
0: właśnie,
1: się
0: bo
1: zdarzyło
0: coś,
1: czasami.

0: Tak, może nie wiem, gdzieś tam w transporcie albo w czymś, albo rzeczywiście się tam jakoś pomanewruje, jakoś niefortunnie, na przykład przerzutkami. A może być też tak, że ktoś dostanie rower, a później powie: wiecie, ale ja bym jednak chciał taki z bardzo niską ramą, bo jest mi na takim niewygodnie, albo się okazuje, że ktoś mówi: wiesz, ten rower to jest taki delikatny, ja to potrzebuję takiego. Wiesz, bo dwóch takich chłopów solidnej budowy się trafiło, to może macie z taką solidniejszą ramą, bo my te rowery mamy różne. Zresztą część rowerów to będą rowery miejskie, które, bo teraz w Warszawie jest bodajże 30 tandemów, które można wypożyczać z tego miejskiego systemu. No i tutaj fajnie się udało porozmawiać z administratorem tych rowerów i oni na ten jeden dzień jakby blokują ponad 20 rowerów i przywiozą na mnie prosto na rajd. No i wydadzą i my będziemy mogli dzięki temu przyjąć jeszcze więcej chętnych, którym możemy te tandemy pożyczyć. No i oczywiście u nas te przejażdżki rowerowe nic nikogo nie kosztują.
1: Bo zawsze były problemy ze zbieraniem tych rowerów. Teraz dzięki temu miasto stołeczne Warszawie jest o wiele prościej, bo te 20 tandemów już mamy, a tak to było takie proszenie uczelni, znajomych.
0: No to musimy też powiedzieć, że skoro już pochwaliliśmy miasto, które nam użyczyło te rowery, no to musimy też podziękować LASKom, czyli Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi, no bo drugą brakującą część rowerów, kilkanaście, no mamy od nich. Tylko, bo tak
1: Zawsze
0: naprawdę
1: nas tak wspierają bardzo właśnie.
0: oczywiście, no i poza tym jakby ta współpraca jest taka, że albo od nich startujemy, ani albo u nich robimy finał naszego przejazdu, więc no też bardzo dziękujemy i fajnie, że się tak udało.
2: Zresztą ten cały rajd, tak, patronką tego rajdu będzie właśnie założycielka ośrodka w Laskach, Elżbieta Róża-Czacka, więc to też jeszcze takie dodatkowe
0: Tak.
2: uhonorowanie, podziękowanie.
0: Tak, bo pełna nazwa naszego rajdu to jest Integracyjny Rajd Tandemowy imienia Błogosławionej Matki Elżbiety Różyczackiej. Dużo trudnych wyrazów, ale się nauczyłem i mi się udało. Tak, rzeczywiście tak jest. To też jakby cała nazwa, to też, a w zasadzie nie, może pół nazwy, to też jest pomysł naszego szefa, właśnie też w ten sposób chciał jakby powiązać trochę te nasze działania z tym miejscem właśnie w Laskach, tak, żeby to się tak kojarzyło. No i tak, jak już doszliśmy do etapu, że już mamy te rowery, już wiemy, jak sobie z nimi poradzić, to myślę, że tak właśnie kilka chwil przed południem ustawimy się na Gałczyńskiego. Na Gałczyńskiego myślę, że już będzie czekała na nas też policja, która będzie nam zapewniała eskortę i obstawę. I w ogóle też, no tutaj też bardzo im dziękujemy, bo o ile zazwyczaj te niebieskie migające światła nie wróżą nic dobrego, to dla nas są takim fajnym czym? Fajnym takim
1: Takim
0: przewodnikiem,
1: zabezpieczeniem, przewodnikiem,
0: zabezpieczeniem.
1: tak.
0: Tak, ale pomagają nam niesamowicie, bo wyobraźcie sobie, jak jedziemy przez centrum Warszawy, gdzieś tam plac Wilsona i
1: I
0: nagle pojawia
1: blokują.
0: się 8 radiowozów na te 3 minuty, kiedy my przejeżdżamy, blokują całe skrzyżowanie, ale tak naprawdę też jadą i przed nami, i za nami, i nagle gdzieś nie wiadomo skąd wyjeżdżają na motorach. No i kierowcy wtedy grzecznie tam już potulnie czekają, aż my przejedziemy. My sobie przejeżdżamy te wszystkie trudne skrzyżowania, no i oni znikają gdzieś tam, dopiero pojawiają się znowu w następnych takich trudniejszych miejscach. Ale naprawdę powiem wam, że to świetnie wygląda, kiedy tak, jakby powiedzieć, znikają. Skąd pojawiają się te radiowozy, blokują te poprzeczne ulice, nikt nam nie wjeżdża, my przejeżdżamy, nawet potrafią zrobić w ten sposób, że nawet jak mamy czerwone światło, my i tak jedziemy, bo oni blokują ruch, no i wtedy już wiadomo, że jak policja kieruje ruchem, no to należy się
2: No to nikt
0: stosować
2: nie
0: do...
2: wjedzie nagle.
0: Tak, nikt
1: I
0: nam
1: jak
0: nie...
1: jedziemy, to tak słychać, jak mówią, jedziemy, jedziemy, czerwone, jedziemy, policja stoi w
0: Tak,
1: latarniach.
0: także
1: Fajnie
0: nam
1: to
0: kierują. To
1: wygląda.
0: jest, no powiem wam, że to jest takie, no na co dzień jakby w ten sposób nie można przejechać, nie? To trochę tak, jak są te, nie wiem, jakieś biegi w Warszawie i tak dalej, więc no tylko, że my nie blokujemy jakby tych ulic na długo, bo ten peleton cały czas się przesuwa.
1: I
0: Więc
1: dość
0: jakby
1: płynnie to wszystko działa, bo
0: tak, to
1: 40
0: dosyć,
1: rowerów to
0: dosyć.
1: naprawdę szybko się przemieszcza.
0: Dosyć płynnie to idzie, ale powiem wam, że właśnie 30-40 tandemów plus ta policja, plus te nasze samochody zabezpieczenia
1: Obstawa.
0: i medycznego i jakby ten jakiś pojazd techniczny, no to trochę robi wrażenie już tak, nie? Nie jest to może jakiś wyścig taki jak jakiś kolarski. No, ale powiem wam, że jak ten peleton się rozciągnie, no to już tam kilkaset metrów też zajmujemy, więc to tak, no fajnie to wygląda.
1: Fajnie wygląda i czasami ktoś robi zdjęcia nam z bloku i wrzuca później na Facebooka i tak, tak miło.
0: No właśnie, a też powiem wam, że jakby taki odbiór taki z zewnątrz jest dosyć taki pozytywny, nie? Bo ludzie, no nawet jak się na tandemie gdzieś jeździ, no to już powiedzmy tutaj, gdzie ja jeżdżę, bo ja akurat mam swój rower i sobie czasem jeżdżę, to też tak fajnie, jak nawet młodzi ludzie tak, nie? Młodzi ludzie, dzieciaki mówią, o zobacz jaki rower w ogóle, że to tak tandem to, no niby one są i w Warszawie jest tych i były kiedyś, później na chwilę zniknęły te tandemy, to wtedy jeszcze było Venturilo, teraz ta jakoś inaczej się to nazywa, ale nie pamiętam jak to wypożyczanie się nazywa, że one są, ale to nie jest takie, taki codzienny
2: nie jest widok.
0: Widok
2: codzienny, tak, no bo rzeczywiście te rowery wszyscy wiedzą, że pod hasłem tandem to się kryje właśnie taki dwuosobowy rower, ale tego gdzieś w przestrzeni miejskiej jakoś bardzo dużo nie ma.
0: Nie, nie ma. A jeszcze wiecie, no w momencie, kiedy tych rowerów jest powiedzmy 30 albo 40 i my mamy jeszcze numery startowe, wygląda to tak...
1: mega profesjonalnie.
0: Tak, prawie profesjonalnie, nie? Tutaj ta policja, te światła, to wszystko. No i ludzie zawsze tam, jak wiesz, nas tam, nie, ja nie spotkałem, żeby ktoś tam marudził, że musi chwilę poczekać, bo jedzie tam właśnie peleton czy coś, tylko zawsze gdzieś tam kciuka pokażą albo powiedzą, że fajnie, o zobacz, super, jadą, fajne rowery. To myślę, że to taki, raczej nie spotkaliśmy się z jakimś takim negatywnym wydźwiękiem, tylko zawsze to było tak pozytywnie odbierane.
2: Jak no, może... długa będzie ta trasa, którą będziecie jechać?
1: 20 kilometrów.
0: Trasa ma, tak jak Kasia mówi, ma około 20 kilometrów.
1: Czyli... A ta firma to jest Next Bike, przepraszam, okay, jeszcze się wytnę.
2: Next Bike, no to dobrze wiedzieć, jak to tym razem wygląda. Natomiast ile czasu te 20 kilometrów tak mniej więcej trwa, żeby pokonać?
1: Około 90 minut tak naprawdę, czasami... Może 80, między 80 a 90 minut, bo to zależy jakby, czasami się to trochę już tam rozciągnie, bo też jadą dzieciaki, więc te pierwsze drużyna, które przyjeżdża, to nawet może wystarczyć 70 minut, ale tak do 90 znaczy, minut jedziemy.
0: To też czasem jest jakieś taktyczne opóźnienie na starcie, bo na przykład ktoś wsiada na rower i no i tak się, kiedyś mieliśmy tak, że mieliśmy w ogóle nówki tandemy. No i usiadło dwóch mocnych zawodników, tylko ruszyli, urwał im się łańcuch. No musieli bardzo ostro ruszać, bo my też nimi parę metrów przejechaliśmy. No ale tak się zdarza, a te rowery były jakby
1: albo po drodze
0: nieużywane. Tak, albo gdzieś tam spada. No i wtedy jakby zwalniamy, bo to też jest tak, że jakby koniec tego peletonu zawsze ma kontakt z początkiem. I w momencie, kiedy no jest jakaś awaria, albo nie wiem, albo ktoś, komuś coś się stało, że nie może dalej jechać, jakaś kontuzja, no to wtedy spowalniamy ten jakby czoło przejazdu, bo chcemy jechać jedną kolumną, nie chcemy się podzielić i dlatego to czasem jest troszeczkę dłużej, czasem krócej, ale też już doszliśmy do takiej praktyki, że zawsze na tym busie wieziemy rower zastępczy i nawet gdy, nie wiem, już jakby, nie wiem, bo komuś spadł łańcuch, no też mamy takich asystentów naszych, którzy jadą z nami, ale jadą jako zabezpieczenie takie techniczne, czyli właśnie tak, żeby dosłownie w 5 sekund doskoczyć do kogoś, pomóc tam powiedzmy, jeżeli to jest tylko kwestia jakiegoś łańcucha, no to są tacy ludzie, którzy na co dzień serwisują rowery.
2: To już wiedzą co i jak.
0: Wiedzą co i jak, zakładają w 5 sekund ten łańcuch i albo puszczają tą ekipę, albo zrzucamy z busa drugi rower, siadają na drugi, a ten wrzucamy na busa i doganiamy peleton i jedziemy dalej. U nas jest trochę tak jak w Legii Cudzoziemskiej, nie zostawiamy swoich.
2: Często się jakieś takie sytuacje dzieją w trakcie takich rajdów, że coś się jednak wydarzy?
1: Nie ma jakichś takich niebezpiecznych sytuacji. To jest po prostu rower i jak osoby jadą na nim pierwszy raz, to tylko tak nie znają, więc zanim wyczują, no to właśnie gdzieś tam za mocniej nacisną, przerzutkę źle przerzucą, no i później się dzieją jakieś takie rzeczy, ale to jest takie, można powiedzieć, kontrolowane. Jeżdżą, jak Darek mi z nami, osoby, które też na co dzień te rowery serwisują, więc jest to szybka akcja, zaraz po, zmiana. Zresztą my między sobą, jak jedziemy i widzimy, że coś się dzieje, to ja dzwonię lub Darek, poczekajcie, bo tam trzeba wymienić, więc tak między sobą też sobie przekazujemy informacje i działa tak dość sprawnie.
0: Tak, zawsze mamy swojego człowieka na początku i swojego człowieka na końcu. Tak, w środku też gdzieś. Najczęściej tym człowiekiem na końcu to jestem ja i próbuję właśnie tam kontaktować się z tym czołem naszego przejazdu. Jak coś trzeba, to właśnie tak sobie działamy. No gdyby coś się stało, bo tego nigdy nie można wykluczyć, no też jedzie z nami ratownik medyczny. No i jakby trzeba było, no to jesteśmy w stanie jakiejś tam pomocy udzielić, ale nie planujemy korzystać z tej usługi.
2: Oby nie była potrzebna.
1: W tej naszej właśnie ankiecie są też medyczne pytania. Ktoś pytał, dlaczego takie, to właśnie ratownik medyczny poprosiła nas o nie, bo jednak warto wiedzieć, jak ktoś im zasłabnie, dlaczego. Może ma epilepsję, naciśnienie, cukrzycę.
0: Alergię czasem na jakieś różne rzeczy, więc jakieś różne rzeczy. Dlatego w naszej ankiecie mamy kilka takich pytań typowo zdrowotnych i dlatego też między innymi robimy taką ankietę rejestracyjną, w której poza tymi danymi takimi urzędowymi, no to pytamy właśnie, czy ktoś nie ma jakichś przeciwwskazań albo jakichś właśnie tendencji do, nie wiem, na przykład omdleń, czy jakichś alergii i tak dalej, które mogłyby, no są podobno z tych medycznych przyczyn są ważne do zabezpieczania jakichś takich właśnie większych imprez.
2: Trasa 20 kilometrów, a co potem?
1: Integracja. Piknik integracyjny w Laskach.
0: No jak się jedzie godzinę i jeszcze się godzinę czeka na rower, to później człowiek jest głodny, prawda?
2: A, oczywiście.
1: Musi się najeść.
0: No to Kasiu, to już teraz to twoja kolej, żeby poopowiadać.
1: Jak zajedziemy, to najpierw będzie taka regeneracja, odstawiamy rowery, siadamy sobie na leżakach, będzie czekał na nas grill, więc będzie można się posilić, będzie coś do picia, orężada lub woda. Więc taka chwilka regeneracji, jak sobie wszyscy odpoczniemy, coś słodkiego oczywiście, będą też namioty. Wierzymy, że nie będzie padać, więc będziemy mogli sobie poleżeć na leżakach, porozmawiać między sobą, zintegrować się, spotkać się ze znajomymi, bo też będą osoby, które były w tamtym roku, się zgłosiły jako wolontariusze, więc jest miło. Patrzymy po nazwiskach, że zgłosiły się drugi raz i tak same z siebie, więc to jest fajne. Będzie nawet pan, który z Poznania do nas przyjedzie, więc to też jest całkiem sympatyczne. Widzę, że się spodobało. I po integracji, jakimś tam pojedzeniu, odpoczęciu będziemy właśnie robić.
0: A może zdradzimy, co będzie do jedzenia, bo to jedzenie mi w zeszłym roku smakowało, więc zamówiliśmy Pyszne. Taki sam zestaw.
1: Grillowana pieś z kurczaka, kiełbasa z grilla, sałatka i chyba ziemniaki były grillowane.
0: Ziemniak, w ogóle ziemniak taki
1: był najlepszy.
0: W takim pazłotku z jakimś masełkiem, czymś tam.
1: I to też jest fajne, bo nie musimy podchodzić pojedynczo, tylko tam już, że tak powiem, firma już jest wdrożona, więc wiedzą, bardzo fajnie pomagają, wolontariusze też, więc dają to na talerzykach.
0: I co najważniejsze, komfortowe. Nie musimy tego robić, tylko przyjeżdżamy, sami. Dostajemy do łapki i od razu możemy zjeść.
1: Tak, więc jest to bardzo wygodne też dla nas.
2: No zdecydowanie tak.
1: Tak.
2: Oprócz, że tak powiem, jedzenia, coś jeszcze tam przewidujecie?
0: Oczywiście. No i teraz przewidujemy zadania i konkursy. Te konkursy będą trochę śmieszne, będą trochę sportowe, będą trochę rowerowe.
1: I będą nagrody.
0: I będą
1: to
0: nagrody. Wiecie, jakby tutaj też... chyba możemy trochę powiedzieć, kto nam pomógł z tymi nagrodami.
1: Oczywiście,
0: możemy?
1: Że tak. Możemy. Myślę, że tak. Między innymi pan Andrzej Stanowski, rowery Jakit, który nas właśnie wspiera i też będzie wspierał nas podczas jazdy, będzie jechał też rowerem serwisowym, tandemem, będzie nam pomagał, więc od niego. Od marszałka, tak? Darku.
0: Tak, będziemy mieli od marszałka. Przywieźliśmy dzisiaj bagażnik gadżetów z Orlenu.
1: No, bardzo fajnych gadżetów.
0: I dorzucimy jeszcze coś tam od nas, takich jeszcze prezencików, tak żebyśmy mogli zrobić, no myślę, że kilkanaście konkursów właśnie takich różnych. Nie do końca chciałbym zdradzać tak w konkretach, co to będzie, bo...
2: Bo nie będzie niespodzianki.
0: No właśnie, nie będzie niespodzianki, a myślę, że tutaj ten element zaskoczenia
1: jest dosyć
0: ważny.
1: Ale to będą takie konkursy, gdzie będzie mógł wziąć dosłownie każdy udział, bo będziemy też mieli trochę młodzieży, trochę dzieci, też właśnie dorośli, więc to jakby nie ma tutaj...
0: No i oczywiście nasze konkursy mamy tak zaplanowane, że równe szanse w nich mają i ludzie, którzy nie widzą, i którzy trochę widzą, i ci, którzy widzą dobrze. Więc tutaj też zrobimy konkursik taki dla załóg, to już mam już go w głowie, więc będą startowały
1: załogi.
0: Tak, bo to
1: załogi. Była też burza mózgów, co robimy, jakie
0: oczywiście,
1: zadania.
0: Bo wiecie, to jest też tak, że nie chcemy zrobić idealnie, identycznie, jak było w ubiegłym roku, no bo
1: to
0: też
1: będzie
0: nie byłoby tej niespodzianki, to by było przewidywalne, więc będzie podobnie, ale nie będzie identycznie. No i chodzi o taką dobrą zabawę, no już jakby na koniec przejechaliśmy, jesteśmy, pojedliśmy w dobrych nastrojach, no i myślę, że tam jeszcze pewnie z 2 godzinki nam zajmie, zanim
1: tak.
0: Te wszystkie konkursy
1: jeszcze
0: zrobimy.
1: Tandemem, to tam też jest miejsce w Laskach, może się jeszcze przejechać, więc będzie czas też na to.
2: Ale potem no trzeba będzie jakoś wrócić.
0: Wrócić tak, no z powrotem sprawa wygląda w ten sposób, że powrót jest w pewnym stopniu na własną rękę. Oczywiście my pomagamy dotrzeć do komunikacji miejskiej. To różnie sobie, jakby będziemy tam my, będą nasi wolontariusze, więc z Lasek dosyć łatwo się wraca do metra. No i wiadomo, że metrem już można dojechać, gdzie się chce. Jakby tam w Laskach kończymy nasz przejazd, ale sprawdziliśmy, że to się sprawdza i później my już swoimi siłami zdajemy te rowery, bo wiecie, dla niektórych 20 kilometrów to już jest naprawdę wystarczający dystans. Powiedzmy, dla tych, którzy raz na jakiś czas jeżdżą, no to 20 kilometrów na rowerze to nie jest dużo, ale jakby też, no powiedzmy, pojawiamy się o 10, kończymy o 16, to już te kilka godzin,
1: jednak
0: to już
1: jest pół dnia.
0: Tak, to już jest taki czas, że to już wystarcza, więc jakby spraktykowaliśmy, że później powrót już tak, powiedzmy, nie na rowerach, tylko jakimiś tam pojazdami jest okej. Okay. No,
1: ale stamtąd jeździ 210 do metra, z metra
0: 210 do metra i z metra tak. Już jakby rozjeżdżamy się po Warszawie. No oczywiście my pomożemy dotrzeć, jeżeli będzie trzeba, ale też nasza praktyka pokazuje, że nawet na tych tandemach to już się zawiązują jakieś znajomości i wiemy, że ludzie potrafią później się już nawet i umawiać, żeby sobie rowerem pojeździć, bo im się fajnie jechało. No i oczywiście też kierowcy swojego pasażera, współtowarzysza, rowerzystę, jakby pomagają dotrzeć do właśnie do metra, gdzieś tam do domu. No i w ten sposób sobie wracamy. No a nam zostaje później jakby
1: zebranie
0: wszystkich tych właśnie naszych sprzętów, jakiegoś nagłośnienia i tak dalej i
2: no
0: musimy
2: tak,
0: z tym wrócić na Gałczyńskiego.
2: Tych rowerów i nie tylko zresztą rowerów, ale wszystkiego, co będzie towarzyszyć, jeżeli chodzi o ten rajd, no to trochę tego sprzętu będzie.
0: No, taki duży bus, bo są i namioty, i nagłośnienie, i stoły.
1: Część rzeczy już mogliśmy zostawić gdzieś w Laskach. Nasze biuro zamieni się w magazyn rowerów w czwartek, bo pewnie przyjadą w czwartek, więc tak trochę zamieszania tej otoczki jest wokół tego, gdzie nie widać.
0: Jakby nie chcemy marudzić, ale rzeczywiście ta logistyka taka, to działanie, jak kiedyś liczyliśmy takie roboczo godziny, to wychodzą jakieś setki roboczo godzin, żeby to przygotować, bo nawet przygotowanie samego wniosku o zgodę na przejazd wymaga przygotowania regulaminu, wymaga zaplanowania trasy, zaplanowania
1: wydarzenia. My też się
0: wydarzenia.
1: Tego uczyliśmy, bo na początku też nie wiedzieliśmy, gdzie mamy pisać te pisma.
0: Tak, opisania, do której jednostki trzeba zgłosić, jak, w zależności od tego, jak to wygląda. Nawet powiem wam, że tą zgodę to wydaje też odpowiedni Pomimo tego, że trasa jest taka sama, ale wystarczy, że jedzie w drugą stronę i już inny jakby wydział wydaje zgodę. No, to są takie, jest dużo takich niuansów, też terminy są, których nie można jakby przekroczyć, żeby tą zgodę dostać, bo wiecie, to jest też tak, że jak my zgłaszamy to do tego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, to biuro później kontaktuje się i z administratorami dróg, i ze strażą pożarną, i z policją, bo wyobraźcie sobie, że o mały włos pewnie byśmy nie dostali zgody, bo 2 godziny po nas idzie parada równości i gdzieś tam w jednym miejscu pokrywają się te trasy, no ale na szczęście my jesteśmy wcześniej, jakby wcześniej przejeżdżamy i nie będziemy przeszkadzać innym.
1: Nie będziemy się krzyżować.
0: Tak, bo wiecie, to jest też tak, że my sobie planujemy tą trasę, no i nagle mogłoby się okazać, że administrator drogi zaplanował tam remont. No to jak, przecież nie przejedziemy już po drodze, która jest zamknięta.
2: No zgadza się.
0: Więc to jest też tak, jest takich, dużo jest takich niuansów, które trzeba jakby realizować, żeby to można było, żeby to wydarzenie się udało bezpiecznie i, no i fajnie. No ale już mamy w tym jakąś praktykę. Do tej pory się nam to udawało.
1: Mieliśmy dobre dusze, które nam podpowiedziały, gdzie.
0: Oczywiście.
1: Składać te pisma.
0: Tak. Mieliśmy podpowiedzi, ale to jest też tak, że jak się robi fajne rzeczy, to się znajdują ludzie, którzy chcą pomagać i jakby jakoś to tak gdzieś tam ktoś z zewnątrz zawsze palcem popchnie, pomoże, podpowie.
1: Tak. My też, a może jakby, tutaj napiszcie jeszcze.
0: Tak, może tu właśnie, no mówię, że wiecie, nie mamy jakiegoś tam budżetu za dużego, a to słuchaj, ja tu znam kogoś. No i się okazało, że w Orlenie fajni ludzie dali nam cały bagażnik, a nawet więcej niż bagażnik, jakichś tam gadżetów, które przekażemy dalej właśnie jako nagrody. No i tak to się udaje.
2: Tak to się udaje. A zatem, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał o integracyjnym rajdzie tandemowym, a właśnie się dowiedział i chciałby wyruszyć, a jest w zasięgu, czyli jest z Warszawy albo z okolic, no to warto, żeby się zgłosić. I teraz, jak to wszystko wygląda od tej strony formalnej? Co trzeba zrobić?
1: Albo trzeba wejść na naszego Facebooka Gałczyńskiego 7. Tam jest wydarzenie integracyjne rajd tandemowy i w tym wydarzeniu jest link. Lub prościej, jeżeli ma z tym jakby problem, może do nas zadzwonić na stacjonarny numer 226351060 lub na naszą komórkę firmową 666845300. Ja ją odbieram i pomogę zarejestrować tą osobę na rajd. Więc tylko będzie musiała mi podać te wszystkie dane. Imię,
2: w praktyce
1: nazwisko,
2: to tam widziałem, PESEL. Że jest po prostu właśnie do wypełnienia taki formularz, tak?
1: Tak, imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu, informacje właśnie medyczne. Więc taki dość prosty, googlowy, gdzie działa też z gadaczką, syntezatorem mowy i nie ma problemu też samemu to wypełnić.
0: No myślę, że 10 minut trzeba sobie zarezerwować. Ja zachęcam, zapraszam, ale też bym prosił, że jeżeli ktoś ma chęć do nas zgłosić, no to myślę, że jutro
1: tak
0: no może maksymalnie czwartek do południa. Wiecie, bo my też musimy kiedyś jakby zamknąć już ten nabór, tą listę. Mamy jeszcze możliwości, że jeszcze mamy rowery, bo we wcześniejszych latach no też głównym takim problemem to było zebranie rowerów. No wyobraźcie sobie, że zebraliśmy 40 rowerów tandemów. No to nawet jeździliśmy po te rowery do Lublina.
1: Do Lublina, tak.
0: Pan nam
1: pożyczał też swoje, pan Paweł tak. Przywoził od siebie ze wsi te rowery, no więc teraz, to tak logistycznie to był czat kiedyś.
0: Tak, teraz jest super, bo mamy te rowery z miasta, mamy te rowery z lasek, mamy kilka już naszych, więc jakby jakoś tak łatwiej nam poszło zbieranie tych rowerów, więc tym się nie martwiliśmy. No i też w tym roku tak się stało, że właściwie nie mieliśmy problemu z wolontariuszami, którzy zostali kierowcami.
1: Nawet w tym roku jakoś do ostatniej chwili szukaliśmy.
0: Tak, szukaliśmy do ostatniej chwili, a chyba Kasiu w tym momencie mamy, śpimy spokojnie, bo mamy nawet zapas jakiegoś kierowcy jeszcze. Tak mi się tak. Wydaje z tego, co pamiętam.
1: Na razie tak, jeszcze w tej chwili tak, ale zobaczymy, czy właśnie jeszcze jedna osoba miała mi dać znać, więc właśnie tak logistycznie, Darek mówi, że do czwartku, bo jeżeli zgłosi się osoba niewidoma, to my musimy mieć dla niej kierowcę, tak? Jeżeli zgłosi się kierowca, no to fajnie, żeby był też ta osoba niewidoma lub słabowidząca.
0: Idealnie by było, gdyby zgłosiła się para, czyli kierowca i człowiek na tylne siedzenie, bo z rowerami mamy łatwo, mamy też jakby miejsce, żebyśmy wspólnie jechali, więc w ten sposób by było najfajniej, ale...
2: Kwestia po prostu zasobów ludzkich.
0: Tak, zasobów ludzkich,
1: no
0: bo
1: to
0: one...
1: jest zawsze najtrudniejsze.
0: Dochodzimy już do tego limitu no, naszych jakby tutaj przyjaciół, wolontariuszy.
2: Jasne. No więc Facebook. Facebook, ja myślę, że pod tą audycją, myślę, że ona
1: ja wrzucę
2: się...
1: Linka
2: tak,
1: też,
2: tak. Myślę, tak, że ona wrzucę. Się gdzieś tam dziś też na naszej stronie jeszcze ukaże najdalej w nocy z dziś na jutro. No to wtedy, kiedy ona będzie, to też tam wrzucę ten link do formularza, żeby można było z niego skorzystać. No bo czasu już jest rzeczywiście niewiele i spieszyć się trzeba.
1: Trzeba, chcemy, żeby to też wyszło wszystko tak fajnie, bezpiecznie, żeby właśnie ktoś nie został bez kierowcy lub tutaj właśnie został sam kierowca bez osoby niewidomej.
2: No jasne. No dobrze, to w takim razie zapraszamy i przypominamy 17 czerwca rajd i godzina, która?
1: O 10:00.
0: Zapraszamy na 10:00 do nas. Wyjeżdżamy w południe, ale jakby ze wszystkich zapraszamy 10:00, no 10:00 z minutami.
2: Gałczyńskiego
0: 7, więc centrum Warszawy.
1: Wejście od Nowego Światu też jest, jak ktoś nie kojarzy.
0: Nowy Świat 48.
1: Gdzie jest, tak, gdzie jest Gałczyńskiego 7, to jest Nowy Świat 48. Można dojść do nas od Ronda de Gaulle'a. Idąc w stronę Świętokrzyskiej, można z metra Nowy Świat Uniwersytet do nas dotrzeć. Więc tak jesteśmy po środku.
2: Także zapraszamy serdecznie. Jeżeli słuchacie nas teraz na Facebooku, bądź to na YouTubie, no to możecie zajrzeć na fanpage Tyflopunktu Gałczyńskiego 7 i tam znajdziecie wydarzenie, znajdziecie formularz, dzięki któremu możecie się zarejestrować. No i cóż, szerokiej drogi w takim razie.
1: Bardzo dziękujemy. Będziemy też wrzucać jakieś relacje, więc nawet jak nie pojedziecie, to zapraszamy do obserwowania nas na żywo gdzieś tam.
2: Tak jest. Integracyjny rajd tandemowy już w najbliższą sobotę. O tym rajdzie opowiadali Katarzyna Sałacińska i Dariusz Lindę. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. I zapraszamy.
2: Zapraszamy. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, dzisiaj jest skład bardzo męski, przynajmniej na razie. Jest Robert Łabęcki, jest Michał Dziwisz, który pewnie będzie miał różnego rodzaju komentarza, a Robert zapowie, co się będzie działo. Mikołaj, który jak zwykle ma dużo newsów, Paweł, który pewnie będzie znowu się ścigał z Pawłem, z Mikołajem. Nie wiem, czy Paulina ma być, bo nie wiem, na razie nie ma, ale możliwe, że się pojawi. Kasi na pewno dzisiaj nie będzie z nami. No i ja, czyli tam Gwilecki, i dzisiaj prowadzę. Rodzinka troszeczkę też, jak widać.
2: No rodzinka ci po prostu tam sekunduje.
4: Tak jest, dzielnie. W takim razie no chyba nie pozostaje nam nic innego, jak przedstawić, co się dzisiaj będzie działo. Robercie, zapraszamy.
5: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Clubhouse, zmiany w dostępności i nieoficjalna aplikacja na Androida. Nowy system wsparcia osób z niepełnosprawnością. Wiemy coś więcej. Powstał prototyp dostępnego testu ciążowego dla niewidomych. Netflix chce więcej niepełnosprawnych aktorów w swoich serialach. Nowości w aplikacjach androidowych. Let's RPG Together. Kolejny program od Nathan Tech. Będzie o nowościach politycznych, gry audio, Windows Defender i problemy z nim związane. mBank umożliwia wyświetlenie danych karty w aplikacji mobilnej. Kontrola w szwedzkiej bibliotece dla niewidomych. Takich wyników nikt się nie spodziewał. Google podsumowuje swoje działania ukierunkowane na zmniejszenie opóźnień audio. Szyfrowany backup iPhone'a. Czy faktycznie wszystko wróci? Google i projekt Wolverine. Nowy gadżet może wzmocnić słuch. Gemini. Internet sprzed lat powraca. Galaxy Xcover 5. Kompaktowy i wytrzymały telefon od Samsunga. Ciekawy trik na dostępną edycję wiadomości w niektórych komunikatorach. Powstaje DAT Europe. Europejska sieć firm z branży cyfrowych technologii wspomagających.
4: No i tak to. To w takim razie co? Zaczynamy od tego, co tam jeszcze zostało, można powiedzieć, w zasadzie z paru rzeczy, które się powyjaśniały z poprzedniej audycji, czyli Clubhouse i zmiany w dostępności. O Clubhouse mówiliśmy, a teraz powiem o zmianach dostępności.
6: Tak, Clubhouse wydał kilka dni temu, w zeszłym tygodniu, aktualizację, która poprawia kilka bardzo irytujących błędów dla użytkowników VoiceOvera. Błędem najważniejszym, który został poprawiony, jest to, że okna, które były nam wyświetlane i były to okna z jakimiś wszelkiego rodzaju powiadomieniami. Najczęściej, jeżeli ktoś pozwolił nam mówić i my mieliśmy przycisk tak, chcę mówić, nie chcę mówić, to okno było niedostępne, teraz to okno już jest dostępne. Nie ma potrzeby wykorzystywania tych wszelkiego rodzaju trików z wchodzeniem gdzieś do naszego profilu. Nie, już nie. Jeżeli tylko ktoś pozwoli nam mówić, VoiceOver nam powie, że ktoś tam zaprasza cię do tego, żebyś mówił, mamy przycisk akceptuj i w tym momencie no, już możemy mówić. Bez problemu to działa, robimy to w tym momencie tak samo jak osoby widzące. To samo się tyczy okienek, jeżeli jesteśmy w aplikacji Clubhouse, ta aplikacja jest otwarta i ktoś na przykład zaprosi nas do pokoju. To do innego pokoju, jeżeli w jakimś jesteśmy, albo do pokoju w ogóle, jeżeli na przykład jesteśmy na liście i sobie przeglądamy. Wcześniej, zanim przed tą aktualizacją, nie dostaliśmy o tym żadnego komunikatu. Dostalibyśmy o tym komunikat poza aplikacją w formie powiadomienia. W aplikacji było to tylko okienko, którego nie mogliśmy kliknąć. Teraz w to okienko też również możemy kliknąć, możemy wybrać opcję, którą chcemy, która nas w danej chwili interesuje. Też jak ten tryb Music Mode, jeżeli nam wyskoczy takie okno, że czy chcesz włączyć tryb Music Mode, który tam daje ci wyższą jakość dźwięku, to ono też powinno być w tym momencie dostępne. Co do wyższej jakości dźwięku, to taka opcja również została wprowadzona. Możemy tę jakość sobie regulować między niską, średnią a wysoką. Domyślnie zaznaczona jest średnia.
2: To od razu Mikołaju zapytam. My to o tym decydujemy, tak?
6: My o tym
2: czyli
6: decydujemy.
2: Czyli jak na starym Team Talku.
6: Tak, my o tym decydujemy. I żeby to jakoś zmienić, musimy kliknąć przycisk Room Actions, czyli akcje dotyczące pokoju. Tam mamy taką akcję Change Quality bodajże, czyli zmieni jakość. No i tam mamy trzy opcje, Low, Medium i High. Jest też, i to też myślę, że dla osób niewidomych będzie przydatna nowość, inny dźwięk, który usłyszymy, gdy ktoś przyzna nam te uprawnienia do mówienia w danym pokoju. Jest to dźwięk wyraźniejszy i głośniejszy. Bo poprzednio był dźwięk, ale zwłaszcza w jakichś dużych, głośniejszych, bardziej hałaśliwych pokojach, ten dźwięk był czasem trochę trudny do usłyszenia. No nie jest już to teraz problemem, bo dźwięk jest dłuższy i głośniejszy. Więc jeżeli nie wiedzielibyśmy w innym wypadku, że ktoś nas zaprosił, no to się teraz tego bez problemu dowiemy. Jest też trochę jakiejś takiej kosmetyki, jeżeli na przykład przycisk mieliśmy do wyciszania lub wyłączenia wyciszenia, nazywał się on Toggle Mute, teraz nazywa się Mute, czyli wycisz, naciskamy, nazywa się Unmute, czyli wyłącz wyciszenie. Nie ma przycisku Raise Hand, czyli podnieś rękę, tylko jest przycisk Request Permission to Speak, czyli poproś o prawo do mówienia. Nie wiem, jaki jest powód tego, ale ale taka zmiana została też wprowadzona, więc się nie zdziwcie, jeżeli coś takiego zobaczycie. Jest jeszcze kilka błędów dostępności, na przykład na ekranie Buddy List, czyli ekranie, gdzie pokazują się osoby, które w danej chwili są na Clubhouse, które my obserwujemy i które nas obserwują. Po prostu jest to ekran, z którego możemy sobie sprawdzić, kto gdzie jest i ewentualnie do danej osoby dołączyć. Ten ekran, on jest dostępny, ale przycisk Close Buddy List służący do zamknięcia tego ekranu nie działa. Po kliknięciu w ten przycisk najprawdopodobniej zostaniemy przeniesieni do któregoś z pokoi, które nam się gdzieś tam pojawiają. Co musimy zrobić? Musimy na ten przycisk dojść i sobie tak trochę w lewo, trochę w prawo poprzejeżdżać, dotknąć w losowym miejscu na ekranie i ten ekran powinien być zamknięty. Tylko no fokus voiceovera nam gdzieś ucieknie, więc musimy dotknąć sobie w losowym miejscu na ekranie i będziemy tam, gdzie chcemy być. Więc to jest taka jeszcze jedna rzecz, którą by gdzieś można poprawić, ale ogólnie dzieje się dużo, dzieje się dobrze, jeżeli chodzi o tę dostępność. I widać ewidentnie, że osoby, które nad tym Clubhouse'em pracują, tą dostępnością się zajmują, o tę dostępność dbają. Było podobno nawet spotkanie, kilka osób niewidomych spotkało się właśnie na Clubhouse'ie zresztą samym z jednym z głównych deweloperów aplikacji na iOS-a i temu deweloperowi wyjaśnili, co należy zrobić. No i widać ewidentnie, że zostało to zrobione. W ciągu ostatnich kilku tygodni, bo ostatnia aktualizacja wyszła jakoś na początku chyba lutego, no teraz wyszła na początku marca kolejna i w tych dwóch ostatnich aktualizacjach były zmiany dostępności. Między tym twórcy zajmowali się głównie infrastrukturą, serwerami i tym, żeby to działało i żeby to działało dobrze, szybko i wydajnie, a mniej aplikacją. Ale twórcy zapowiedzieli, że będą kolejne aktualizacje aplikacji i że teraz się właśnie chcą skupić na aplikacji, więc kto wie, czy jakichś kolejnych usprawnień dostępności nie można się w najbliższym czasie spodziewać. Drugą taką informacją jest nieoficjalna aplikacja na Androida, która się pojawiła. Na początku była to aplikacja House Club, którą to jakiś programista po prostu stworzył, analizując zasadę działania aplikacji Clubhouse na iOS-a, przepisał i stworzył aplikację na Androida. Teraz jest to aplikacja nazywająca się bodajże Clubhouse Lite i to już jest aplikacja stworzona przez kogoś innego, bazująca na House Clubie i opublikowana w Google Play, bo House Club można było pobrać tylko z GitHuba. Nie wypowiem się, szczerze mówiąc, na temat dostępności tak szczegółowo. Liczyłem na to, że coś Paulina powie. Paulina nic dzisiaj nie powie, ale...
4: Ja sobie to zainstalowałem na razie.
6: No,
4: przeszedłem przez ten proces. No, na razie to, co widziałem, to jest dostępne. Natomiast ciekawi mnie to, że ja tam nic nie widziałem na temat zaproszeń. I nie wiem, jak to w związku z tym wygląda. No, tam widzę, że tam jest jakieś szukajka, jakieś
6: wiesz
4: coś.
6: Co? Bo ta aplikacja na Androida, przynajmniej House Club, jak ja na nią patrzyłem trochę, to ona miała ograniczenia, że tam na przykład w House Clubie przynajmniej nie było moderacji i nie było zapraszania użytkowników. Nie wiem, jak jest w Clubhouse Lite. To się może oczywiście zmienia.
4: Tam
6: no
4: coś
6: to...
4: widzę, invite, ale
6: okay.
4: Jak to działa? To znaczy, nie, chciałem powiedzieć raczej, że ja nie musiałem teoretycznie mieć zaproszenia. Znaczy, miałem formularz zwykły rejestracyjny, i tam coś niby widzę, jakiś Arabic letter, natomiast co to jest, to nie wiem jeszcze.
6: A to ciekawe. Jak to ciekawe, widzisz. W każdym razie, no Paulina z tego co wiem korzysta i jakoś się na pewno da. Nie wiem jak to tak naprawdę
7: to
6: wygląda.
7: Są dwie apki, bo jest House Club, jest Clubhouse Lite.
6: Tak.
7: I co ciekawe, Clubhouse Lite jest w ogóle w sklepie Play.
6: Tak.
7: I on jest zrobiony przez jakiegoś czeskiego dewelopera, bo z House Clubem jest taka sytuacja, że jego autor, nie wiem czy to nie był jakiś Rosjanin, nieważne, Stwierdził, że on się nie będzie przykładał do tego zbytnio, bo bardziej chodzi mu o udowodnienie, że się da, bo i tak ma być oficjalna aplikacja, więc nie ma sensu jej rozbudowywać do nie wiadomo jakich rozmiarów, więc bardziej chciałem zrobić taki proof of concept, prototyp, który by po prostu działał i udowadniał, że to jest i można to ludziom dać. Natomiast gość od Clubhouse'a Light tam się rzeczywiście postarał i tam doszły właśnie zaproszenia, ponoć tam doszła wyszukiwarka, doszły jakieś jeszcze parę innych funkcji, wszystko jest wymienione w opisie. I to chyba rzeczywiście będzie rozwijane na zasadzie, póki nie ma oficjalnego klienta, a może jak będzie, to będą jakieś tam ekstra mody. To będzie rozwijane jako taka rzeczywiście aplikacja. I to jest w ogóle śmieszne, bo gość po prostu jakby wziął sobie od nich slogan reklamowy, że jakby Clubhouse Lite, a drop-in audio chat. I to tak sobie wisi w sklepie Play i gdyby nie to, że trochę autor się nie zgadza, to można by to spokojnie pomylić z aplikacją oficjalną. Może, nie wiem, może to jest jakoś... W opisie tam widać, po opisie on pisze, że tam pewne ograniczenia wynikają z ograniczeń API Clubhouse, on nie jest pewien, czy to tak do końca jest. No, jest to ciekawe w ogóle rzecz. Ponad z jakością audio nie jest najlepiej, tam no, z tych opisów, które ja słyszę, to nie były osoby zadowolone z tego, jak to brzmi w porównaniu z tym, jak to może brzmieć.
6: Znaczy, powiem tak, rozmawiałem trochę też z Pauliną, która się gdzieś bawiła, fakt niewiele, i ona powiedziała po pierwsze, że na pewno były dostępne, bo ją to zapytałem, te okienka o to, czy chcesz mówić, i to było ciekawe, bo to było dostępne przed iOS-em i no, można było się śmiać, że jedną rzecz wbrew pozorom to Android zrobił lepiej. Z drugiej strony raz mi się ją udało gdzieś tam usłyszeć i ta jakość była faktycznie tragiczna. Pytanie teraz, czy jakość wynikała z używanego urządzenia, które w sumie nie wiem czym było i mogło być jakimiś na przykład słuchawkami Bluetooth o niezbyt fajnej jakości, czy wynikała faktycznie z apki używanej. Tego się myślę przekonamy w przyszłym tygodniu. Ale no dobrze, że apka jest, jeżeli ktoś ma Androida, to może wypróbować. Jeżeli ktoś ma iOS-a, to ma oczywiście aplikację oficjalną. No, przyznam szczerze, że to, co dzieje się z aplikacją oficjalną, to, co dzieje się z dostępnością, to rzadko się to widzi. Rzadko się widzi, żeby firma podchodziła w taki sposób do dostępności. Najczęściej to jest tak, że jak się naprawdę zrobi wokół tego afera, no to już coś tam poprawią, bo muszą. Ale tutaj faktycznie widać, że ja mam wrażenie, że autorom się chce, że oni tę dostępność robią dlatego, że oni wierzą w to, że dostępność to jest coś, co powinno się robić, tylko oni po prostu na początku trochę nie wiedzieli, trochę nie zdawali sobie sprawy, ale jak im społeczność uświadomiła, że powinno być i że trzeba, no to
2: nie chowają głowy w piasek.
6: Jest robione, dokładnie. I to widać, że są postępy. Dwie ostatnie aktualizacje, obie jedną z większych tak naprawdę nowości były nowości w dostępności i to w tym stopniu, do tego stopnia przepraszam, że w liście zmian, która tam się w aplikacji pokazuje, było to wyraźnie powiedziane, że dla użytkowników VoiceOver zmieniło się to, to i to.
2: To ja teraz zaglądam do naszych mediów społecznościowych, bo możecie do nas pisać, przypomnijmy. Jest Facebook, jest strona kontakt.tyflopodcast.net i jest oczywiście nasza aplikacja na Windowsa, którą napisał Dawid Pieper. Do tego jest jeszcze oczywiście Zoom, na który możecie z nami się połączyć i możecie razem z nami porozmawiać. Jak na razie na stronie kontakt.tyflopodcast.net mamy jedną wiadomość od naszej słuchaczki Moniki i to taki suplement do tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, mianowicie do generowania rozszerzonego czy szczegółowego opisu zdjęć na Facebooku. Ja to mówiłem w kontekście iOS-a. Okazuje się, że na Androidzie też się da. Monika właśnie o tym napisała. A napisała tak. Na Androidzie też da się wygenerować szczegółowy opis zdjęcia na Facebooku. Żeby to zrobić, trzeba otworzyć post, kliknąć na zdjęcie, którego opis chcemy wygenerować, znaleźć opcję więcej i powinna pojawić się opcja wygeneruj szczegółowy opis obrazu. Taka informacja do nas dotarła. Moniko, bardzo dziękujemy. I fajnie, że to idzie dwutorowo, że zarówno na
4: iOSie, jak i na Androidzie mamy te same usprawnienia, jeżeli chodzi o dostępność Facebooka. Tak, to w takim razie cóż, było internetowo, było technologicznie, to teraz będzie nieco mniej technologicznie, ale znowu Mikołaj, bo no Paweł Wdówik, czyli minister, no powiedzmy dostępności, do spraw dostępności, zapowiadał od
2: pełnomocnik
4: czasu,
2: rządu do spraw osób niepełnosprawnych, zdaje się, tak brzmi jego tytuł.
4: Tak. Zapowiadał reformę związaną z orzecznictwem, wsparcie osób niepełnosprawnych. No i znamy jakieś szczegóły na ten temat.
6: Tak, to jest kolejny wywiad przeprowadzony dla serwisu niepełnosprawni.pl. Link pojawi się w komentarzu, odsyłamy do źródła, jeżeli ktoś chce się zapoznać z oryginałem. Jest wideo na YouTubie, jest też wszystko ładnie wyjaśnione pod spodem w artykule, więc jeżeli ktoś chce, to link będzie w komentarzu, ale my tutaj się postaramy troszkę pokrótce streścić, co będzie osobom niewidomym w tym wszystkim najbardziej przydatne i co najwięcej zmieni. Wywiad pojawił się po dokumencie, który ostatnio opublikowano, czyli strategia dotycząca osób niepełnosprawnych na lata 2021-2030, rządowa strategia dotycząca osób niepełnosprawnych, i wywiad też odpowiada na pewne pytania, które ludzie mają w związku z tym. A więc tak. Po pierwsze, powiedziane zostało, że nie ma być żadnej rewolucji, że nikt nie ma być pozbawiony świadczeń, że ma być kładzony nacisk na to, że w miarę możliwości, jeżeli osoba niepełnosprawna jest dorosła i nie jest na tyle niepełnosprawna, że nie jest w stanie takiej decyzji podjąć, to osoba niepełnosprawna ma podjąć decyzję, kto jest jej opiekunem. Jeżeli osoba niepełnosprawna by podjęła decyzję, że tym opiekunem nadal ma być jej rodzic, tak jak to było do tej pory, no to według tego wywiadu ten rodzic tym opiekunem po prostu ma zostać i absolutnie świadczeń nie straci, ale osoby niepełnosprawne mają też dostać możliwość, że one sobie wybiorą innego opiekuna, jeżeli takie będzie ich życzenie. Co ja uważam, że jest bardzo dobrym pomysłem, na przykład jeżeli ktoś ma partnera, a chciałby, żeby to partner bądź partnerka oczywiście byli jego opiekunem. Jest taki pomysł, to nie jest oczywiście nic pewnego, ale taka propozycja się w rządzie pojawia. Propozycja dożywotniego świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych w razie, gdyby osoba niepełnosprawna umarła. No to też uważam, że ma sens o tyle, że na przykład jeżeli opiekun się opiekuje osobą niepełnosprawną przez dobrych kilkanaście lat, wyjdzie z rynku pracy kompletnie, nie ma
2: albo nawet na niego nie wejdzie, nie zdąży na niego wejść.
6: Nie zdąży na niego wejść. Ma lat powiedzmy 40, opiekował się tą osobą 20 lat, nic tak naprawdę w życiu innego nie zrobił, no to takie świadczenie faktycznie może mieć sens.
2: Ja bym tak naprawdę poszedł o krok dalej i zastanowił się, czy takich opiekunów w pewnych sytuacjach również nie należałoby finansować chociażby wtedy, kiedy taka osoba, kiedy takiej osobie na przykład jakoś tam sytuacja życiowa się zmieni. Przecież nie tylko śmierć, ale wiesz, na przykład taka osoba powiedzmy chce założyć rodzinę, czy jakoś gdzieś tam powiedzmy wyfrunąć z tego gniazda, a przez takie sytuacje to mogą być takie ruchy blokowane.
6: To ja się absolutnie z tobą zgadzam. Co jeszcze? No właśnie, dorosły niepełnosprawny w miarę możliwości ma sam wybrać opiekuna. Ma być jakaś specjalna grupa osób niepełnosprawnych utworzona w nowym systemie orzecznictwa, o którym też będzie troszkę za chwilę. I osoby z tej grupy może nawet nie, że nie będą miały tego prawa, ale poniekąd nie będą miały takiej możliwości, no bo w tej grupie mają się znaleźć osoby, które nie podejmą same tej decyzji, bo albo nie ma z nimi kompletnie komunikacji, albo po prostu mają powiedzmy na tyle niepełnosprawności umysłowej, że że nie są w stanie podjąć żadnej decyzji, ale no, pozostałe osoby niepełnosprawne mają mieć taką możliwość. Będą też zmiany w systemie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Będzie akcent kładzony na to, żeby środki były przeznaczone bardziej dla pracownika niż dla pracodawcy. Czyli na przykład w kwestiach takich jak przystosowanie miejsca pracy, to mają być środki na konkretną osobę, na to, co ta konkretna osoba potrzebuje i jakby bardziej do rozdysponowania przez tą osobę, przepraszam, która potrzebuje, żeby załatwiła to, co potrzebuje, żeby to nie wyglądało tak jak teraz, bo teraz to podobno wygląda bardzo często tak, że pracodawca zatrudnia osobę niepełnosprawną, dostaje, bo mu się należy, na dostosowanie miejsca pracy i remontuje z tego powodu jakąś zupełnie inną część zakładu, która kompletnie nie ma związku z tą osobą niepełnosprawną, no ale skoro się należy, to weźmiemy.
2: Ja się tu trochę obawiam tylko tego, że jeżeli przestanie być to, ale to zresztą już o tym rozmawialiśmy, jeżeli przestanie być dofinansowywane wynagrodzenie osób z niepełnosprawnościami, to po prostu te osoby przestaną być tak naprawdę, jakby odejdzie nam ten jeden atut, to znaczy tak, taniego pracownika. Bo...
6: Ale ja mam wrażenie, że taki jest cel. Ja mam wrażenie, że taki jest cel poniekąd.
2: Powiem szczerze, trochę szkoda, bo ja tu nie widzę niczego w zamian dla pracodawcy. Bo no ewentualnie te kary na PFRON, tak? Że nam odejdą, no tak. ale to jest tyle.
6: Czy mówi się o tym, że na przykład te dofinansowania, takie jakie będą, bo te, które będą, będą się teraz tyczyły absolutnie wszystkich, będą się tyczyły na przykład instytucji publicznych. Bo teraz się one instytucji publicznych podobno nie tyczą i to może być problem, jeżeli instytucja publiczna by chciała zatrudnić osobę niepełnosprawną. Co jeszcze? Ma być dla pracodawcy faktycznie coś, co się nazywa kompensacja z uwagi na wyższe koszty zatrudnienia. I może to będzie jakaś taka furtka, dzięki której coś można będzie załatwić, ale ja właśnie mam wrażenie, że to o to trochę w tym chodzi, żeby to nie było tak, że pracodawcy zatrudniają niepełnosprawnego tylko dlatego, że jest niepełnosprawny i się potem tworzą takie klitki, że po prostu jest firma, w której tych osób niewidomych pracuje 20 na krzyż, bo firma tak naprawdę specjalizuje się w zatrudnianiu osób niewidomych i zaspokajaniu jakichś potrzeb prawnych, mimo że te osoby niewidome najczęściej tam nic nie robią, zajmują się tym, żeby wysłać SMS-a, że jestem w pracy.
2: No właśnie, widzisz, no ale to jest jedna strona medalu i oczywiście patologie się zdarzają w tym systemie i tu masz absolutną rację. Natomiast no co z takimi przedsiębiorcami, którzy po prostu myślą tak typowo biznesowo. Na zasadzie zatrudniam taniego pracownika, który kosztuje mnie ułamek pensji pracownika pełnosprawnego, a który powiedzmy jest w stanie wykonać, bo w niektórych zawodach przecież tak będzie, że jest w stanie wykonać, dajmy to na to, nie wiem, 90%, no okej, powiedzmy niewidomy, nie jest na tyle elastyczny, żebym go poprosił, wie pan co, to pan podjedzie i mi, nie wiem, na przykład wnuczkę z przedszkola odbierze, tak, bo znamy te historie z takich niewielkich jakichś tam firm, tak, że ten pracownik to tak naprawdę ma jedno stanowisko, ale mnóstwo różnych innych rzeczy robi, więc ten niewidomy nie będzie, dajmy na to, tak elastyczny, ale tanim pracownikiem będzie.
6: Aha, to fakt. Z drugiej strony, wiesz co, ja się zastanawiam poniekąd, jak częste jest to faktycznie zjawisko zatrudniania niewidomego, bo tani, oczywiście
2: jakkolwiek by nie było, znowu uczciwy pracodawca tak naprawdę dostaje po głowie.
6: Dokładnie, ale jakby jeszcze jedną taką stroną medalu, którą tu trzeba rozważyć, i o który ja słyszę chyba jeszcze częściej niż o zatrudnianiu niewidomego, bo niewidomy, to jest właśnie to, że osoba niewidoma albo nie została zatrudniona, albo były jakieś problemy, bo krążą jakieś takie informacje, mity wśród pracodawców, że skoro osoba niewidoma i skoro my coś dostajemy, to my musimy zgłosić do PFRON-u. I ja na przykład słyszałem taki komentarz, oczywiście nie ja osobiście, ale no od kogoś po prostu niewidomego, kto doświadczył takiej sytuacji, Osoba usłyszała komentarz typu: my pana nie zatrudnimy, bo jak nam Pefron zrobi kontrolę, to się okaże, że my podjazdów do wózków nie mamy. To oczywiście było jakimś bezsensem, absurdem, bo osoba absolutnie na wózku nie jeździła i według przynajmniej jej wiedzy prawnej absolutnie nie ma obowiązku, żeby dla osoby niewidomej robić podjazdy na wózku. Ale jakiś taki mit wśród pracodawców krąży, że jeżeli się już osobę niepełnosprawną zatrudnia, to to już musi być w takim razie dostępne dla wszystkich osób niepełnosprawnych. Nie wiem skąd to się bierze, skąd to wynika. Bez sensu to jest, ale ja z kilku źródeł słyszałem właśnie taką informację, że jest taki problem, więc może...

0: być tymi konkurencyjnymi pracownikami, bo jak widać, na razie po wskaźnikach zatrudnienia to nawet te duże dofinansowania nie są wystarczającą motywacją dla Dokładnie. Pracodawców. A tymczasem zaglądam na Facebooka, bo mamy kilka rzeczy. Mamy komentarz od Maćka. No fajnie, gdyby deweloperzy Orange Flex zdali sobie sprawę z tego faktu potrzeby zapewnienia dostępności apki na iOS z VoiceOverem, bo używać się tego technicznie jak najbardziej da, natomiast do komfortowego korzystania z tej aplikacji jeszcze daleko. Nie sądziłem, że kiedyś to powiem jakiejkolwiek apce, ale ona jest po prostu nieestetyczna, nieładna z VoiceOverem. Ponoć było parokrotnie do deweloperów pisane i cóż, nic z tym nie zrobili. Ja też pisałem, raz odpowiedziano krótko i zwięźle, że uwaga zostanie przekazana do programistów. I tyle. Pisałem niedawno aktualizacji i jeszcze nie było od tego czasu. Zobaczymy, czy coś zmienią. Bardzo w to wątpię. No cóż, zobaczymy, pożyjemy, Maćku. Dobrej myśli trzeba być, może jednak coś z tego wyjdzie. Mamy od Mateusza kolejną wypowiedź. Witam wszystkich. Co do tych opisów na Facebooku, to udało mi się dotrzeć do tego na iOS. Nie chcę wyjść na zrzędę, ale przynajmniej na razie nic nie zastąpi aplikacji rozpoznających zdjęcia. Mimo to miło, że coś się w tej kwestii zmienia. No rzeczywiście, to prawda. Akurat no, te aplikacje rozpoznające zdjęcia, czy ten silnik Chroma, mam wrażenie, że on jest całkiem niezły też. Ja na przykład zdjęcia na Facebooku, jak korzystam z mBasica, to sobie Chromem rozpoznaje, jeżeli chodzi o tekst, i całkiem fajnie to działa. I jeszcze jedna wypowiedź, tym razem od naszego słuchacza Mirka. Wrócił DotWalker. Dotychczas był DotWalker Pro, teraz jest DotWalker. Działają funkcje miejsca Google, która w wersji Pro nie działała. Myślę, że uwolnienie programu zrobi mu tylko dobrze. No, z pewnością tak, kolejna darmowa
1: nawigacja. Ja o tym
0: będę
1: jeszcze mówił, to jest, nie było powiedziane w headach, bo często pod takimi dużymi, tak jak dzisiaj były, nowości w aplikacjach, nowości tam w polityce, kryje się kilka pomniejszych newsów i DotWalker jest właśnie jednym z nich, ale dzięki za czujność.
2: Ale tak, wracając do kwestii niepełnosprawności, bo to jeszcze nie koniec, bo tu jeszcze trochę jest, więc myślę, że można. Jeszcze co do pracodawców, no system ma wymagać i ma przejść radykalne zmiany. Wyraźnie padło stwierdzenie, tutaj zacytuję, trzeba skończyć z sytuacją, gdy większe kwoty otrzymywane z PFRON wprost wynikają tylko z zatrudnienia większej liczby osób z niepełnosprawnością. Czyli te kwoty no, ewidentnie mają być przyznawane za potrzebą, a nie bo tak. Czyli to o czym ty Michale powiedziałeś właśnie, że pracownik niepełnosprawny nie do końca chyba ma być tym tańszym pracownikiem. Mówiło się o likwidacji pułapki rentowej i ta likwidacja pułapki rentowej ma być, ale ma to nastąpić wraz z systemem orzecznictwa, zmianą systemu orzecznictwa, że można by to zrobić osobno, można by to zrobić wcześniej, ale pełnomocnik powiedział, ja jestem zwolennikiem zmian całościowych i częściowych, jak już coś zrobić to raz a dobrze, a nie gdzieś tu, gdzieś tam. Mają być właśnie no, wielkie, duże zmiany w systemie zatrudniania. Ma pojawić się pojęcie zatrudnienie wspomagane i pojęcie trener pracy. Co z tego będzie i czym to dokładnie będzie, to myślę, że jeszcze zobaczymy. Z tego co pamiętam, to w zatrudnieniu wspomaganym chyba, i podkreślam chyba, miało chodzić o osoby, no, które już naprawdę nic nie mogą robić, jakaś taka poważniejsza niepełnosprawność, na przykład umysłowa, żeby wszelkiego rodzaju warsztaty, w których one gdzieś tam uczestniczą, żeby miały płacone za to, co mogą robić, nawet jeżeli te pieniądze, żeby miały płacone więcej, mimo że teoretycznie no jakby nie opłaca się, po prostu żeby miały gdzie pracować i co robić. Taka jest

0: tego co wiem, idea, ale to też jeszcze zobaczymy. Kluczem do wszystkich zmian w tym systemie ma być nowy system orzecznictwa. Ustawa ma wejść w życie w tym roku. Takie jest założenie, że ustawa ma wejść w życie w tym roku. No i na tym będzie można budować całą resztę. Orzeczenia, które są do tej pory przyznane na stałe, nie mają tracić ważności. Będzie można pozostać w starym systemie orzecznictwa, ze starymi świadczeniami, w tak jak jest, lub jeżeli komuś się to będzie bardziej opłacało, przejść na system nowy, otrzymać jeszcze jedno orzeczenie, kolejne orzeczenie, no i wtedy już faktycznie być traktowany według tych nowych warunków, nowych orzeczeń. Ma nastąpić likwidacja systemu trzystopniowego, co jest moim zdaniem bardzo dobre. Ja postulowałem od już jakiegoś czasu, uważam, że ten system nie jest adekwatny i też zostało to właśnie poruszone, że osoba, powiedzmy, z problemem jakimś kardiologicznym nie powinna być traktowana tak samo jak osoba z dystrofią mięśniową jeżdżąca na wózku, która jeszcze coś tam ma i nie może zrobić nic i tak naprawdę no to ona by sobie potrzebowała osoby, która jej wiadomy organ wytrze w razie potrzeby, bo sama sobie tego nie zrobi. No ja na przykład uważam, że osoba, która nic, absolutnie nic wokół siebie sama nie zrobi, powinna być przez system traktowana lepiej niż osoba niewidoma. I traktowanie obu tych osób jako stopień znaczny, no to chyba nie jest do końca dobra droga i dobrze, że ten system to widzi. Pojawił się pomysł, to jest pomysł, nie ma ten pomysł jeszcze tam aprobaty w rządzie, ale pomysł krąży, jak dorabianie dla opiekuna tą tak zwaną metodą na suwak. Czyli no 300 zł dorobimy, 300 zł nam zabiorą, a nie 300 zł dorobimy, zabiorą nam wszystko. Nie przewiduje się w tej ustawie jakichś specjalnych podwyżek świadczeń, bo o to też pytano. Nie ma takich planów. Ale myśli się o zmianach w świadczeniu 500+ dla osób niepełnosprawnych, no, z uwagi na nowe orzecznictwo, no bo skoro już nie będzie stopni znacznych, to też i definicja nie może się tyczyć stopnia znacznego, tylko ta definicja będzie pewnie musiała być jakoś zmieniona dla nowego systemu, dostosowana do nowego systemu. Też się pojawiają jakieś takie pomysły gwarantowanego świadczenia dla osób niepełnosprawnych, ale ten pomysł to jest jeszcze w powijakach. Tak samo jest pomysł w powijakach wcześniejszych emerytur dla osób niepełnosprawnych, ale mówię, to są wszystko takie pomysły, które gdzieś tam krążą, i absolutnie nie są żadnymi pewnikami, tylko czymś, co może by można zrobić. Ma być reforma placówek dla dorosłych osób niepełnosprawnych, wszelkiego rodzaju warsztatów terapii zajęciowej i innych takich. Myślę, że to z tego co wiemy bardziej się tyczy no, osób z jakąś niepełnosprawnością umysłową, bo te placówki podobno nie spełniają swojego zadania i ma być tutaj coś zmienione. Ma być większa dostępność asystentów, ma być zabranie tego samorządom, bo samorządy, teraz mogą to robić samorządy, problem w tym, że nie wszystkie samorządy to robią i tak naprawdę dużo osób niepełnosprawnych nie ma teraz dostępu do tych asystentów przez to, że ich samorząd nie robi, więc tego już nie ma być.
1: Nie zgłosił się na przykład, dokładnie, bo to w tym jest problem.
0: Tak, nie wiem, nie wiedział, nie chciał, nie zgłosił się, więc ma być tak, że już samorządy no, nie będą tego robić, bo to z tego co widać nie działa. Ma być też większa dostępność asystentów dla osób, które tych asystentów potrzebują 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, bo teraz też jest z tym problem. No i to chyba na razie tyle. Te spotkania się co jakiś czas z panem pełnomocnikiem odbywają, więc jeżeli ktoś chciałby sam zadać pytanie, to myślę, że serwis niepełnosprawni.pl warto śledzić i warto może wejść, bo to w formie rozmowy wideo bodajże na Zoomie się takie spotkania odbywają. No i warto może wejść i coś powiedzieć na ten temat i zadać jakieś tam własne pytanie. Myślę, że jeżeli się jakiś następny wywiad pojawi, no to jeżeli tylko będziemy mieli taką możliwość, to będziemy donosić, będziemy relacjonować.
1: A tymczasem
2: Mikołaju,
1: jeszcze...
2: Troszkę sprostuję, to nie jest do końca tak, bo piszemy komentarz pod artykułem i oni sobie wybierają ci z integracji.
0: Dobrze, że mówisz.
2: Zapytać, a czego nie zapytać. Poza tym, no zapis tego wywiadu można znaleźć na YouTubie i jest też odnośnik w tym artykule do YouTuba, gdzie można sobie ten cały zapis odsłuchać, tudzież wyoglądać, jak ktoś ma na to ochotę i cierpliwość.
1: A tymczasem jeszcze jedna wypowiedź naszego słuchacza Maćka. A propos dostępności, poprawiania dostępności, Maciek do nas napisał tak: deweloperzy Revolut przynajmniej się uczą robić tę dostępność i czasem im wyjdzie, czasem nie, ale przynajmniej coś się dzieje. To tak jeszcze a propos tu Orange Flex i tego, jak Maćkowi się ta aplikacja nie podobała. No cóż, no, jedni się uczą, inni nie, a inni nawet tego procesu nauki nigdy nie zaczną. Smutne to, acz prawdziwe.
3: W takim razie przechodzimy do newsów, które już są rzeczywiście takimi newsami na ten tydzień, nie zahaczają raczej, chociaż zobaczymy o poprzednie audycje. No i znowu Mikołaj zaczyna. Zaczyna Mikołaj informację na temat testu ciążowego dla niewidomych i to chyba jest taki news, który chyba pojawił się kiedyś na Tyfloprzeglądzie.
0: Tak, on się jakiś czas temu pojawił, tam była mowa o patentach, z tego co pamiętam, była mowa o tym, że prace trwają, a teraz ukazała się informacja, że powstał prototyp takiego urządzenia. Stworzono to przynajmniej z udziałem RNIB brytyjskiego, odpowiednika, myślę, Polskiego Związku Niewidomych, tak można stowarzyszenie scharakteryzować. I jak to działa? Działa to tak, jak zakładano wcześniej. Jest to urządzenie elektroniczne, urządzenie cyfrowe, bo tam jest kilka typów tych testów. Są te takie elektroniczne, cyfrowe i są te zwykłe, analogowe. To jest ten elektroniczny, cyfrowy. Ma on mieć wysuwane kropki i bodajże na górze będą kropki wysunięte w przypadku wyniku pozytywnego, na dole będą kropki wysunięte w przypadku wyniku negatywnego, żeby pokazać, no, że urządzenie działa, przetestowało, sprawdziło, nie wykryło. Na razie jest to prototyp, który RNIB stworzyło. Trwają rozmowy z firmami, producentami urządzeń, no, gdzieś tam w tej branży i podobno otrzymano już bodajże od jednego z takich producentów wstępną taką informację, no, że oni to byliby w sumie zainteresowani czymś takim. Co z tego będzie, czy wejdzie to kiedyś do faktycznej, rzeczywistej produkcji, to jeszcze zobaczymy, no ale prototyp jest, prace trwają, rozmowy trwają. RNIB raczej z jakiejś gołosłowności i obiecanek cacanek to nie słynie, więc poczekamy, zobaczymy.
3: Były testy ciążowe. No a teraz Paweł o europejskiej sieci firm z branży cyfrowych technologii.
4: Tak, DATU, DAT Europe, zgadza się, czyli Digital Assistive Technology Europe. Powstało takie stowarzyszenie, które właśnie zrzesza przeróżnego rodzaju firmy z Europy, które to zajmują się cyfrowymi technologiami wspomagającymi. Bo ponoć tradycyjne technologie wspomagające, czyli pewnie wózki inwalidzkie, laski, okulary itd., firmy produkujące takowe, mają już swoją reprezentację gdzieś na poziomie europejskim, jest stworzona jakaś organizacja, jakby parasol, który wszystkie gdzieś tam ze sobą szczepi i zestawia. Natomiast, no po pierwsze, wymagania i wyzwania, jakie stoją przed technologiami cyfrowymi, są troszkę inne. Niby te tradycyjne firmy próbują coś tam dogonić, próbują się odnaleźć, ale jest im coraz trudniej przy całym rozwoju technologii i tym, jak bardzo w technologię idzie ten rynek. No i zaistniała potrzeba stworzenia takiej organizacji. Cele mają być różne, bo z jednej strony chcieliby no oczywiście połączyć siły i wymieniać się doświadczeniami. Nie tylko w zakresie dobrych praktyk, chodzi o jakiś tam, nie wiem, design, innowacje i tak dalej, ale też o promocję, też o lobbowanie za jakimś większym wsparciem, czy dla potencjalnych beneficjentów, czy dla instytucji rządowych, żeby pewne rzeczy wprowadzić. Mają właśnie rozważać problem tego, jak osoby niepełnosprawne mogłyby takie rzeczy pozyskać. Mieliby też poruszać problemy lokalizacji takich rozwiązań na różne rynki. No i mieć sobie taką sieć, która właśnie jakiś wspólny, przede wszystkim jakiś regulamin, powiedzmy, czy kodeks etyczny, w ramach którego ten rozwój miałby się też dziać. No i takie organizacje już się tam przyłączyły. Nawet nie miałem pojęcia, że na poziomach narodowych gdzieś istnieją tego typu inicjatywy, że Anglia jakąś taką ma, że Niemcy. Widziałem, że jest jedna polska firma, firma Atabi, która to zajmuje się chyba dla osób nie mogących mówić rozwiązaniami. W ogóle bardzo mało, jeżeli w ogóle, jakiekolwiek widziałem tam firm znanych z technologii wspomagających osoby niewidome albo osoby z niepełnosprawnością wzroku w ogóle. No szkoda, ale myślę, że jako, że to jest dość młoda organizacja, dość młode stowarzyszenie, to jeszcze się przyłączą. Teraz jest CISAN, też się zaczyna, może będzie okazja, żeby gdzieś tam ten temat poruszyć. Natomiast najbliższe ich spotkanie ma odbyć się w Bolonii 10 września tego roku. Nikt nie wspominał nic o wersji online. Nie wiem, czy tak się już optymistycznie nastawiają, że COVID ustąpi na tyle, że będzie to możliwe. Natomiast taki plan jest. No i myślę, że to jest fajna wiadomość, że tego typu organizacje zrzeszające powstają. I może coś z tego dobrego też i dla nas wyjdzie.
3: O, teraz chyba mnie słychać. No, miejmy nadzieję. A teraz sobie porozmawiamy o tym, w zasadzie Mikołaj nam powie o tym, dlaczego Netflix chce więcej aktorów niepełnosprawnych i o co w ogóle chodzi.
0: Tak, bo Netflix zamówił, z tego co wiem, czy powstał taki raport, chyba na zlecenie Netflixa zresztą, na temat ilości osób z wszelkiego rodzaju grup niedoreprezentowanych w Netflixie, na scenie i w serialach, które Netflix tworzy. I o ile raport pochwalił Netflixa za ilość osób, za równość płci, tak to ujmijmy, za równość płci i za to, że w tej dziedzinie no, został poczyniony spory postęp, to skrytykował za brak osób, za zbyt małą może ilość osób LGBTQ i za zbyt małą ilość osób niepełnosprawnych. No i Netflix powiedział, chcemy zrobić, żeby było lepiej i po prostu zobowiązał się do tego, no, że oni chcą to zmienić i chcą wdrożyć jakąś taką procedurę, aby na ekranach pojawiało się po prostu więcej osób niepełnosprawnych, żeby przyzwyczaić społeczeństwo do tego, że takie osoby są w społeczeństwie, że no, mogą, istnieją, warto i że to nie jest nic dziwnego, że się jest niepełnosprawnym. Co z tego będzie? Zobaczymy. Podejrzewam, że to trochę potrwa, bo to nic nie dzieje się natychmiast, ale zobaczymy.
4: No, miejmy nadzieję, że wpadną na pomysł właśnie ciekawych produkcji takich, które przedstawiają osoby niepełnosprawne, no jako takich przeciętnych członków społeczeństwa. Na zasadzie nie przeciętnych pod kątem zdolności, czy jakby ich szans życiowych, ale pod kątem jakby tego, czym ta niepełnosprawność czyni bohatera, tak? Że,
0: co?
1: Że nie będzie to super, wiesz, bohater o tak, nadzwyczajnych mocach.
0: Co ja bym chciał zobaczyć, to jest też to, co się teraz coraz częściej widzi z osobami no właśnie ze społeczności LGBT. Czyli niekoniecznie film o tym, jakby w którym głównym motywem jest
4: dokładnie
0: to, że ktoś jest niepełnosprawny, tak jak kiedyś robiło się filmy o tym, w których głównym motywem było to, że ktoś jest gejem, gdzie teraz się robi filmy o, nie wiem,
1: że to jest jakaś jedna cecha tej osoby.
0: Dokładnie. A ktoś okazuje się tam mieć partnera, na przykład, mimo bycia mężczyzną. I ja coś w tym deseniu i w tym tonie chciałbym widzieć, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. Nie wiem, film o prawnikach, gdzie po prostu jeden z nich jest niewidomy i to nie jest nic dziwnego, po prostu. Więc oby to poszło w tą stronę, a nie Daredevil, którego podejrzewam, że miałeś to, Pawle, na myśli, czyli film.
4: Co, też, ale nawet ostatnio gdzieś mi przez którąś z list, który abonuję, przemknął mail francuski, że jest poszukiwana osoba niewidoma, aktorka nawet, zdaje się, że kobiety szukali, czy dziewczynki nawet, czy dziewczyny, powiedzmy nastolatki, okej. Okay. Która by zagrała w takim filmie i tam też był właśnie znowu jakiś motyw super mocy, czegoś tam super naturalnego, ponad nadprzyrodzonego. Bo Daredevil to jest klasyka jakby, no okej, okay, w porządku, pokazuje tego bohatera tak inaczej, ale pewnie mimo wszystko jednak jest na tyle klasyką, że daje ludziom jakąś tam przyjemność z oglądania. Natomiast mi chodzi o to, żeby jednym z bohaterów wielu z tego serialu był niewidomy człowiek, który sobie, nie wiem, wyciągnie iPhone'a, zacznie używać voiceovera, żeby sobie coś tam przeczytać. Mm-hmm. Że na przykład, no nie wiem, ma tam jakąś, niech to będzie, że to jest jakaś tam komedia romantyczna czy coś, to niech to kocham cię napisane SMS-em, przeczytam mu syntezę z voiceovera, ale niech to też nie będzie tak, że to się wszystko odbędzie w atmosferze takiego, nie wiem, wielkiego bohaterstwa, poświęcenia,
1: że to nagle takie
4: emocji.
1: Wow.
4: Tak. Niech on sobie po prostu żyje i wtedy będzie miało też sens zatrudnianie niewidomych aktorek i aktorów. To w ogóle będzie.
1: Tak, bo to będzie najbardziej naturalne w takiej sytuacji. Jakby,
0: to jest niestety smutne, że bardzo często, zwłaszcza ja myślę, że to zwłaszcza jeżeli chodzi o niewidomych, to się robi, że jeżeli powstaje film o niewidomych, to bardzo często ten niewidomy musi mieć jakąś super moc, żeby sobie tą ślepotę zrekompensować i to, co on robi w życiu, nie wynika z tego, jakby, że on to robi pomimo tego, że jest niewidomy, tylko on to robi dlatego, że on ma super moc. I to widać właśnie przy Daredevil, ale to też widać, no było kilka takich produkcji, że tu echolokacja i to ta echolokacja była taka cudowna. Tu jakieś niesamowity, jaki był kiedyś taki film, że jakaś kobieta czy dziewczyna po zapachu coś potrafiła tam wykryć. No, jakby bardzo, bardzo często się pojawia taki motyw, a jakby rzadko się przedstawia osobę niewidomą, która jest po prostu niewidoma i ona żyje po prostu będąc niewidomą.
1: Coś tak tam w tym społeczeństwie robi.
0: Dokładnie.
1: Ma jakąś pracę, pasję. Dokładnie. No, więcej, nie widzi po prostu.
0: Po prostu nie widząc, dokładnie. A z tego niewidomego się takiego bohatera robi najczęściej, więc oby. Ja mam wrażenie, że właśnie to Netflix umie i to widać w Netflixie przy okazji osób z środowiska LGBT, że on to umie przekazać w taki sposób, który się jakoś nie narzuca i który jest taki, że to są też ludzie, a nie naciskać na to, że oni to są nie wiadomo kim. I tak samo oby to wyglądało w przypadku osób niepełnosprawnych.
1: Tymczasem mamy pytanie od Marka. Co sądzicie o urządzeniu Smart Cane? Jest to laska dla niewidomych, która wykrywa przeszkody. Czy ktoś z Was korzystał z tego urządzenia i może się podzielić jakimiś wrażeniami z jego używania? Ja planuję je kupić w Altixie. Kiedyś moja mama usłyszała, że jest taka laska i teraz mnie namawia, żeby ją kupić. I tutaj jest link jeszcze do tego urządzenia, to znaczy
3: takich lasek to
1: takich
3: w ogóle
1: lasek
3: było ileś.
1: Sporo.
3: Jest
1: tak,
3: ileś. Kiedyś tak. Chyba Rafał Harłamowicz na jakiejś stronie zebrał informacje, to chyba z 10 lat temu, czy 12, czy 15, o takich laskach, które wtedy były na rynku. Ich wtedy było ze 6 czy 8, nie pamiętam. Z takimi laskami ja widzę przynajmniej na razie jeden problem. Bardzo często to są laski, które no mają tę elektronikę zintegrowaną. I teraz na tą laskę wiesza nam samochód. I ją przejeżdża. I ją łamie. Laska do śmieci, elektronika na śmieci.
1: Ile to kosztuje? A taka laska nie kosztuje tyle, co zwykła biała.
3: To jest dość drogie. Tak.
1: Dokładnie.
3: No i problem.
2: Ile ten smart cane kosztuje, jak ten link jest? Czy to trzeba na zamówienie?
3: I sprawę? Problem polega na tym, że to jest takie psychologiczne, się robi coś, że w zasadzie. No bo tak, ze zwykłą laską, no to jest tak, że laska ma chronić użytkownika. Nieważne, co by się działo, po prostu laska idzie pierwsza na jakiekolwiek spotkanie z przeszkodą. Natomiast jak mamy bardzo drogą laskę...
1: Właśnie widzę na stronie, to podejrzewam, ona kosztuje 695 zł.
3: To jest najtańsza laska tego typu, którą widziałem.
4: I tyle, co taką Deterenda mniej więcej chyba, nie? W przeliczeniu by było.
3: To widać, tam jest napisane, jak ona to wykrywa, bo nawet nie zaglądałem tam jeszcze.
1: To musiałbym tu się wczytać w opis.
3: Bo generalnie zazwyczaj te laski to rzeczywiście próbują wykrywać przeszkody na tam różnych wysokościach. I to wszystko zależy, jak to jest zrobione. Ja się spróbuję w to wczytać i jakoś powiedzieć może później, co tam.
2: A ja chciałem zapytać, Pawle, bo WeWalk to jest w Ameryce ta laska, czy to jest dla Europy ta laska zrobiona?
4: To jest ta amerykańska, ale ją się chyba jakoś da kupić. Ona zresztą była trochę tańsza niż te, bo europejska to był ten, wiem o czym ty mówisz, I can, coś tam, I can chyba, czy I can. I ona była znowuż okropicznie droga w porównaniu z WeWalkiem. W ogóle WeWalk to chyba nawet nie jest laska jako taka, tylko jakaś nakładka na laskę, tak mnie uświadomiono ostatnio. Że to się chyba na tą laskę nakłada, że to nie zamieniasz całej laski, tylko tą elektronikę sobie doczepiasz, ale...
1: W sumie taki patent to jest zdecydowanie bardziej sensowny.
2: Bo dochodzą mnie słuchy, że to się ponoć bardzo dobrze sprzedaje i ponoć jest bardzo przydatne. No, aplikacja się rozwija cały czas ta od WeWalka. I może na tym warto by pomyśleć. Bo tak naprawdę o smart cane to ja tak za bardzo nie słyszałem.
4: A co jeszcze te sonary takie i ręczne i te takie nakładane na siebie? No jest ten Sunuband, czyli ta opaska z sonarem na rękę, która też wykrywa w jakiś sposób przeszkody.
2: Jest, ale opinie o tym urządzeniu nie są zbyt pochlebne. Może tak najprościej powiem.
0: Ostatnio... Ja słyszałem kiedyś taką opinię i to od osoby, która na orientacji przestrzennej się zna, orientacji przestrzennej uczy i w orientacji przestrzennej siedzi od dobrych kilku, myślę, 10 lat. I osoba powiedziała tak, że ona to urządzenia tego typu, bo to nie jest jakaś niesamowicie nowatorska technologia, sonar i wykrywanie przeszkód, to ona pamięta w latach 80., że w Stanach Zjednoczonych to już coś takiego zaczynało powstawać, jeszcze nie do końca u nas w Europie, ale że na zachodzie to już było. I że każde urządzenie to jest tak naprawdę trochę to samo. Wielki szum, wielkie, nie wiadomo co to będzie, pomoże niewidomym wykrywać przeszkody, po czym się okazuje, że no w sumie to przydatność tego urządzenia nie jest taka, jak się mogło wydawać, że będzie, po czym w sumie to urządzenie trochę wychodzi ze sprzedaży, po czym pojawia się następna firma i mówi, o, a to by było fajnie zrobić, o, to patrzymy, czy nie ma? Nie ma, nikt czegoś takiego nie robi, a to my zrobimy. No i cykl się zaczyna od nowa. Szum, sprzedaż, nie sprzedaje się, ludziom się nie podoba, wycofuje, przychodzi następna firma, ktoś sprzedaje, nikt nie sprzedaje, szum, sprzedaż i tak dalej, i tak dalej. I fajnie, jeżeli się komuś kiedyś uda przełamać ten cykl i zrobić coś faktycznie lepszego, no tylko ja ostrożnie podchodzę do tego tematu. Może obym się pozytywnie zaskoczył.
1: Mamy pytanie od Maćka.
2: Przypomniał mi się heliotrop polski.
1: Mamy pytanie od Maćka. Jak tam polska audiodeskrypcja na Netflixie? Czy coś jest więcej? Bo tam jak kiedyś zerkał, to niewiele tego było.
0: Tego jest, mam wrażenie, z czasem coraz więcej. Tego już jest teraz kilkanaście, a nie kilka. ale szczerze mówiąc, nie jestem w tym momencie w stanie podać dokładnej listy z jednego prostego powodu. Lista filmów z dyskrypcją nam się zawsze pokazuje w języku, w którym mamy ustawionego Netflixa, a ja z racji na ilość dyskrypcji w tym, że mam Netflixa ustawionego na angielski.
1: I jeszcze mamy wypowiedź Krzysztofa, który się z nami zgadza w kwestii osób z niepełnosprawnością w filmach. No i tu i serialach, rzecz jasna, bo tu też podaje taki przykład pasjonatów, że właśnie taką rolę pokazania w takich zwykłych jakichś sytuacjach tenże serial spełniał. No, rzeczywiście, trochę tak, bo były tam pokazane różne sytuacje z życia codziennego. Może nie wszyscy niewidomi są aktorami, powiedziałbym wręcz, że jest to niewiele osób, ale rzeczywiście było to dosyć ciekawe ujęcie.
0: Ale czy pasjonaci... To może był okej, okay, ale ja mam wrażenie, że to był chyba mimo wszystko serial trochę niepełnosprawny, chyba że się
1: tak,
0: mylę.
1: Tak, tak, tak. Bohaterem każdego odcinka była konkretna osoba.
0: A wiesz, mi bardziej chodziło o rzeczy...
1: Wiem.
0: To jest fajne, to fajnie, że się robi oczywiście. Mi bardziej chodziło o rzeczy typu serial o prawnikach i pojawia się niewidomy prawnik, serial o pielęgniarkach, pojawia się pielęgniarka na wózku, tego typu. I to nie jest nic dziwnego, że prawnik nie widzi, albo pielęgniarka jest na wózku.
1: Jasne, oczywiście.
3: No dobrze, to w takim razie przechodzimy do kolejnego tematu, który poniekąd już słuchacz u nas, jeden ze słuchaczy, wywołał, to znaczy o nowości w aplikacjach, które jak zwykle oczywiście Paweł tutaj, kącik Pawła. No właśnie, Dotwalker, o którym trochę było, nie wiem, czy coś jeszcze więcej?
4: No tak, no jest wersja w sklepie Play, która nie jest podpięta do konta firmy Ace Designs, która do tej pory jakby oficjalnie zajmowała się rozwojem Dotwalkera, a do prywatnego konta deweloperskiego Libora Dołuszka, czyli autora oficjalnego, no, osoby, która jakby z ramienia tej firmy nad aplikacją osobiście napracowała. Co ciekawe, ja w ogóle byłem zdziwiony, że ta jego wersja istnieje od roku 2013, a kojarzę, że to w 2013 roku był właśnie początek Dotwalkera. Więc albo to się zaczęło jakoś tak, że on to najpierw robił sam, a potem to podpięto pod firmę, albo nie wiem, były jakieś dwie równoległe wersje.
3: Albo tak, Libor było sobie tak, że był kopię. Dotwalker, który był jako Libor i był Dotwalker Pro, który potem najpierw był chyba jako Libor, potem przerzucił na Ace Design, ale chyba ten zwykły Dotwalker Denal został, zdaje się, pod nim i teraz chyba po prostu tego zwykłego Dotwalkera zdjął ograniczenia, czyli jest jako pro, ale chyba jest nadal na jego koncie i to jest ta aplikacja od lat rozwijana chyba.
4: Znaczy no właśnie, bo pro było daje chyba podpięte pod firmę i tam ostatnio były jakieś akcje, że tam coś Google API wyleciało, jakieś tam inne rzeczy się działy. No a teraz jest ta wersja Liborowa. Link będzie w komentarzu, żeby się nikomu nie pomyliło, aczkolwiek jak wpiszecie Dotwalker samo w sklepie Play, to się pojawi, myślę, informacja i konkretny wynik ten poprawny. No i co muszę powiedzieć, no działają znowu istotnie, tak jak tu Mirek powiedział, zarówno miejsca u mnie, jak i generowanie tras, natomiast z pewnymi ograniczeniami. Jeżeli wybierzemy opcję, że chcemy wszystko, nie że konkretną kategorię, to kiedyś pokazywanych było najbliższych 50 miejsc czy 30, Tomku, pamiętasz? 30 chyba, nie?
3: Nie wiem, czy nie 20.
4: Kiedyś. Teraz jest 20 właśnie, a kiedyś było 30 chyba... na pewno.
3: Aha.
4: Pytanie,
3: to może
4: nie...
3: coś, 50, może.
4: Ale chyba 30. Bo mi się wydawało, że kiedyś było 50 z Google Map, a 30 z Foursquare'a, ale może mi się już myli. Na pewno nie było 20. A teraz właśnie 20 jest. Poznikały też opcje, na razie przynajmniej, wykonania rozmowy telefonicznej lub wejścia na stronę danego miejsca i nie jest podawany adres przy nazwie miejsca, tak jak to miało miejsce kiedyś. Natomiast wszystko działa podstawowo. Pytanie na jak długo, kiedy znowu tam wyczerpiemy wszyscy jako użytkownicy limit API, który tam jest ustawiony. No i pytanie, co będzie się dalej działo, jaką w końcu Libor podejmie decyzję, na to już czekamy od wielu miesięcy. A propos monetyzowania jakokolwiek tych usług Google, bo no będzie to prędzej czy później konieczne, bo liczba użytkowników raczej nie maleje. A dalej jedziemy na jakiejś darmowej wersji, która no dzisiaj działa. Kiedy przestanie działać, to jest właśnie kwestia czasu. Ale to jest raczej ta wersja, której teraz trzeba będzie się przyglądać i śledzić tam, co się dzieje. Ostatnia aktualizacja 28 lutego. Drugi news jest też bardzo fajny, bo się okazuje, że dzisiaj aktualizację miał Lookout googlowski, czyli jakby googlowska odpowiedź na Seeing AI. No i doszedł język polski wreszcie, nie tylko w OCR-ze, oczywiście w OCR-ze, ale też i w interfejsie. I ten interfejs jest przetłumaczony ładnie na polski. Doszło też parę innych nowości. To, że kody kreskowe do produktów są rozpoznawane w Brazylii, Argentynie i jeszcze jednym jakimś kraju Ameryki Łacińskiej, to jest dla nas mniej interesująca wiadomość. To, czego ja wcześniej tam nie widziałem, a teraz tam ewidentnie jest, to jest wybór języka dla OCR-u, dla różnych właśnie tych, i dla OCR, i dla dokumentów, jak i też wybór kraju dla kodów kreskowych. I w tych krajach była Austria. Ja w Austrii teraz jestem, więc sobie wybrałem. Okazało się, że musiałem pobrać nową bazę dla Austrii. Nie miałem wcześniej takiej. No i muszę przyznać, że ja sobie bym życzył, żeby to w Polsce zaczęło działać, a mogę wam nawet zademonstrować, jak to działa, bo to jest... To nie działa tylko na bazie kodów QR czy tam jakichś kreskowych, ale też chyba na podstawie tego, jak wygląda konkretny produkt. I tak na przykład... Dobrze. O, i biorę do ręki butelkę. O, i wiadomo, co to jest. Schweppes Bitter Lemon. Swoją drogą bardzo interesująca jest tutaj teraz reklama Schweppesa, znaczy na święta taka była, która mnie bardzo drażniła, bo cały YouTube miałem nią zawalony. Bitter Lemon Schweppes, O Lemon Tree, O Lemon Tree. I to było na melodię O Christmas Tree, albo O Weihnachtsbaum, jak kto woli. Bam, pa, padam, pa, pa, padam, w takiej swingowej wersji. Strasznie to jakoś drażniło. Biorę drugie pudełeczko i pokazuję. Dokładnie, czyli mieszanka orzechowa doktora Edkera Vitalis. To jest muesli, to są płatki śniadaniowe. Więc jak widać, bardzo szybko jest to rozpoznawane. Jeszcze tu powinienem mieć jedną butelkę, jak gdzieś jej nie odłożyłem. Natomiast no, jest to fajnie rozpoznawane, co by nie mówić. I myślę, że fajnie, jak to kiedyś w Polsce się pojawi. Chyba nie znajdę już tej butelki niestety. No ale trudno. Z tekstem też sobie radzi nie najgorzej, jak tak puściłem sobie coś po polsku. Nie rozpoznaje niektórych bardzo oczywistych produktów, na przykład w Niemczech, no i w Austrii są bardzo popularne tak zwane soczki Caprisone, które są, czy też Caprisone, które są takimi, może pamiętacie, soczki mieszki, że jest taki worek z płynem w środku, przyczepiona jest do tego rurka i tą rurkę się wbija w sposób specyficzny, ona jest taka trochę wykrzywiona od dołu. I się pije sok z takiego woreczka. To nie jest kartonik typowy, tylko taki woreczek. Wydawałoby się, że bardzo popularny produkt, bo już go widziałem w wielu miejscach i w wielu sklepach, a jednak nie jest ani na opcji Austria, ani na opcji Niemcy rozpoznawany. Pojedyncze torebki herbaty z supermarketu, tutaj Spar, taka dość popularna sieć, zresztą w Polsce też chyba jest, jest wypowiadany jako S-Budget, czyli jakby tutaj ta budżeto, marka wewnętrzna sklepu. I że to jest herbata, ale już nie wiem jaki smak. No i jeszcze mi się udało rozpoznać makawie, czyli taką makawę nawet, takie lokalne iced tea tutaj z Austrii. I jak słyszycie, to działa bardzo szybko. Teksty też są czytane w miarę poprawnie. Tak jak wspomniałem, do czytu dokumentów dodano wskazówki dźwiękowe. Jeszcze się ich nie nauczyłem, ale oprócz tego, że aplikacja nam mówi przesuń w lewo, podnieś, oddal się, gdzieś tam nie ruszaj się, zrób zdjęcie, no to oprócz tego aplikacja nam jeszcze robi jakieś dźwięczki, których jeszcze muszę się nauczyć, o co w nich chodzi. Ponadto aplikacja została zoptymalizowana do pracy na urządzeniach z 2 GB RAM-u. No i wprowadzono też ogólne jakieś ulepszenia i poprawki w tym mechanizmie rozpoznawania ogólnie w stabilności aplikacji, więc No, myślę, że tutaj Google Lookout bardzo zaskoczył, bo dużo nowych języków doszło, w tym polski. No i mam nadzieję, że z czasem i baza produktów się poszerzy, a Google, myślę, ma jeden z większych potencjałów na rynku, żeby taką bazę porządnie stworzyć. Więc trzymam kciuki.
1: Tu jeszcze w sprawie Dodwalkera napisał Mirek. Co do Dodwalkera, to było wyświetlanych 20 miejsc. Walczyliśmy z Liborem o to, ale nic, jak widać, się nie zmieniło.
4: A to jestem zaskoczony, bo ja pamiętam właśnie, że kiedyś było ich więcej, ale może mi się już myli z czym innym. Dzięki za poprawienia.
0: A propos kodów kreskowych, a propos jeszcze baz i innych tego typu, to taka trochę informacja mimochodem, nie jakoś nie mówię o tym bardziej szczegółowo, bo urządzenia nie ma w Polsce, ale słynne już urządzenie IDmate, które w Stanach było sprzedawane, i to naprawdę urządzenie działające bardzo dobrze, bo ta ich baza kodów kreskowych była duża i o każdym produkcie było sporo informacji. Bo tam na przykład dostawaliśmy, nie dość, że tam nazwę produktu to była jedna rzecz, dostawaliśmy skład, dostawaliśmy instrukcję przygotowania, dostawaliśmy wszelkiego rodzaju informacje, te takie, bez których niektórym osobom to ciężko, czy produkt zawiera gluten, czy produkt zawiera orzechy, czy produkt zawiera wszelkiego rodzaju składniki, które no, mogą na alergię wpływać. I ja sobie, szczerze mówiąc, uświadomiłem, że osobom niewidomym, które takie alergie mają, to bez takich informacji musi być ciężko żyć. No i to urządzenie IDmate w Stanach, które no naprawdę działa bardzo dobrze, jego producent ogłosił koniec sprzedaży, ponieważ firma, od której kupowano części i która tworzyła, produkowała części wykorzystywane w tym urządzeniu, ma jakieś problemy i teraz już tych części nie da się zdobyć i tak naprawdę trzeba by przeprojektować całe urządzenie od podstaw. Więc nie chodzi o, nie wiem, brak sprzedaży albo brak bazy, tylko właśnie chodzi o tak prozaiczną rzecz jak części elektroniczne.
3: No tak. To jak już, Mikołaj, jesteś przy głosie, to lecę RPG Together.
0: Tak. Już tak. Jest program Let's RPG Together. Na razie tworzony, wydany zostanie za czas jakiś, nie wiemy do końca kiedy. Kolejne narzędzie od firmy NathanTech. Jak to się nazywało? Pawle, pamiętasz? Calliope. Ten odtwarzacz.
4: Tak, Calliope.
0: Tak, Luna RSS, Calliope, ta sama firma. Jeszcze jedno małe narzędzie tworzy. Będzie demonstracja zalinkowana też w komentarzach w języku angielskim. Produkt do grania w gry typu Dungeons and Dragons, w gry RPG stołowe tak zwane, czyli no takie, gdzie normalnie przed pandemią to byśmy usiedli wokół stołu, mieli książkę z regułami gry, kilka kostek, karty postaci i sobie grali w kilku. No teraz jest Let's RPG Together, który polega na tym, że jeżeli gramy sobie w coś takiego przez internet, jesteśmy połączeni w ten czy inny sposób, w jaki sposób to już nieważne, na czat, no to musimy mieć jakiś sposób narzucanie tymi kośćmi. I to nie było takie proste, o tyle na przykład jak to zrobić, żeby inni widzieli też, co my rzuciliśmy i żebyśmy my nie mogli za bardzo oszukać. No to powstało właśnie Let's RPG Together. Jest to program bazujący na kodach. Każdy może stworzyć team, tworzy team, dostaje kod. Inne osoby mogą się do takiego teamu podłączyć, muszą też wpisać kod i w tym momencie każda z osób podłączonych ma opcję rzuć kostką i ma opcję rzuć kostką prywatnie. Jeżeli rzucimy kostką publicznie, możemy sobie oczywiście wybrać, ile tych kostek ma być i ile ma być ścian, bo w takich grach na przykład kostki 20-ścienne nie są wcale niczym niezwykłym, zdarzają się. No, klikamy rzuć kostką i wszystkim pojawi się komunikat, że ta i ta osoba rzuca taką i taką kostką i lub takimi i takimi kostkami i wyrzuciła takie i takie cyfry. Możemy też rzucić prywatnie, bo to w niektórych grach jest konieczne, że na przykład zwłaszcza ten mistrz gry, czyli ta główna osoba tworząca grę rzuca prywatnie, rzucamy prywatnie, no i wtedy my widzimy wynik, inne osoby tego wyniku nie widzą. No i jak komuś jest takie narzędzie potrzebne, to może go użyć. Też powiemy o tym, że Elten będzie coś takiego umiał, ale to za chwilę.
3: W zasadzie to już panie kontumie. Natomiast teraz będzie politycznie, głównie z Unii Europejskiej wiadomości. Paweł znalazł kilka ciekawostek. Znaczy ciekawostek. No.
4: Tak. Zacznijmy od tego, o czym już Mikołaj troszkę wspomniał w kontekście polskim. Ja dodam może troszkę kontekstu europejskiego. Komisja Europejska ogłosiła nową strategię na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2030. No, ma być większy nacisk na prawa kładziony, bo to zarzucano, na przykład Europejska Unia Niewidomych też podkreślała, że no w tym poprzednim rozdaniu 2010-2020 to ta strategia bardziej zakładała jakieś konkretne działania, oczywiście jakieś tam zwiększenie świadomości i tak dalej, natomiast nie było to podkreślone i jakoś nie wybrzmiewało to, że osoby niepełnosprawne też mają prawa i te prawa trzeba gdzieś tam chronić i je zapewniać. No więc na wielu obszarach chce tutaj Unia Europejska zadziałać, żeby te prawa nasze były gdzieś tam rozszerzone. Na przykład chcą się przyłożyć, aby wybory parlamentarne do Europarlamentu w 2024 roku miały wdrożone różne usprawnienia dostępności, które były rekomendowane przez organizacje osób niepełnosprawnych. No super sprawa, mam nadzieję, że się uda. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Ponadto jest plan, żeby karta, legitymacja, europejska legitymacja osoby niepełnosprawnej została zaproponowana krajom członkowskim przez Komisję Europejską do końca 2023 roku. No ja się już na to doczekać nie mogę, bo projekt pilotażowy był odpalony gdzieś w 2018 roku. Podłączyło się do niego 8 krajów. Nie była tam Polska, to taki spoiler. Był w tym niesamowity bajzel, co do tego kto i co w ramach tej karty oferował, bo jedne kraje, tak jak powinny, oferowały na przykład zniżki, ulgi na transport miejski i publiczny, inne właśnie jakieś tam też wejścia może ulgowe na jakieś tam wydarzenia z opiekunem czy coś, a inne na przykład kosmetyki, bo tak. Myślę, że tutaj kwestia jest tego typu, że się mogło komuś pomylić z legitymacją członkowską danej organizacji, tak jak są związki niewidomych, to no ja się spotkałem z taką praktyką, na przykład tu w Austrii jestem członkiem Tyrolskiego Związku Niewidomych i jako członek, który płaci składkę i tak dalej, no jestem już członkiem pewnego jakiegoś ekskluzywnego klubu, który ma jakichś partnerów, przyjaciół, jakieś podpisywane umowy i wtedy mam zniżki na różne rzeczy typu zakupy właśnie w jakichś konkretnych sklepach. Więc tu ktoś widocznie pomylił te kompetencje i chciał to włączyć do legitymacji europejskiej. Ma być właśnie do końca 2023 roku gotowy koncept, który Komisja przedstawi krajom członkowskim i no, miejmy nadzieję, że zostanie to jakoś wdrożone. Bo przeboje z wyrabianiem sobie legitymacji w różnych krajach to jest ciekawa historia. Albo ktoś... Przede wszystkim to warto znać język. Po drugie, nawet jak język znamy, to różne dziwne rzeczy się dzieją. Ktoś nie chce tego do końca uznać, ktoś chce powtórzyć badania lekarskie. Najczęściej się tak dzieje, że trzeba jeszcze raz się stawić do jakiegoś okulisty lokalnego i potwierdzić, że jakieś tłumaczenia nawet tych orzeczeń lekarskich z Polski nie wystarczą, czy z naszego kraju macierzystego. Potem oczywiście cała biurokracja, procedura, która trwa tygodniami. Czasem nawet no, na to nie pozwolą. Różne dziwne rzeczy się dzieją w tych kwestiach. Więc taka karta, zwłaszcza dla osób, które podróżują albo które chcą podjąć jakiegoś Erasmusa, wolontariat, pracę, cokolwiek, zdziałać za granicą, no będzie to ułatwiony start na pewno. Zwłaszcza, że jak chcemy aplikować o jakieś dofinansowania, o pracę w innych krajach, to też często ten status osoby niepełnosprawnej lokalny jest gdzieś tam wymagany. No i to sprawnie upraszcza. Ponadto ma być utworzona w 2022 roku Europejska Sieć na Rzecz Dostępności, która będzie takim jakby centrum wymiany dobrych praktyk, doświadczeń i kontaktu, taką siecią dla instytucji państwowych, organizacji osób niepełnosprawnych, też chyba samych niepełnosprawnych i tak dalej, odnośnie no właśnie dobrych praktyk w dziedzinie rozwiązywania różnych kwestii, jak chodzi o osoby niepełnosprawne, bo nie tylko dostępność cyfrowa, nie tylko dostępność w ogóle, no ale też oczywiście różnego rodzaju wdrożenia no legislacji, która miałaby pomóc osobom niepełnosprawnym uzyskać większy udział w społeczeństwie i w rynku pracy i w tych wszystkich aspektach, w których osoby niepełnosprawne już ten dostęp mają. Też jest większy kładziony nacisk na przykład na to, żeby same instytucje europejskie usprawniły swoje procedury komunikacyjne, żeby te były bardziej dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i tutaj trzeba stwierdzić i jasno powiedzieć, że instytucje europejskie no słabo mają, jakby oni dużo nastawiają gdzieś tej legislacji i gdzieś tam są przyjazne i przychylne temu, żeby ta czy inna ustawa weszła, czy ta czy inna strategia była wdrożona. Natomiast no sama strona, same strony, czy parlamentu, czy komisji, czy różnych ich projektów, to pozostawia wiele do życzenia. Przykład taki, na przykład ostatnio chciałem się rozejrzeć po Lux Prize, czyli Europejskiej Nagrodzie Filmowej, żeby się zorientować, no jakie to filmy dostają tę nagrodę i może obejrzeć coś bardziej egzotycznego z jakiegoś kraju, z którego kinem się jeszcze nie zdążyłem zapoznać. A tu bum, bo ostatnie rozdanie nagród i wyniki konkursu, wyniki nagrody są w PDF-ie, który jest nie zatagowany nijak, jest obrazkiem. No więc jest to duży problem i miejmy nadzieję, że to zostanie poprawione. Co tu jeszcze mamy? Experience of Pen Project. Tak, czyli tutaj jest ta karta, to już wspomniałem. Tak, tutaj wybory europejskie. A, tak, oczywiście, samodzielne mieszkanie, czyli żeby właśnie osoby z niepełnosprawnościami miały prawo mieszkać samodzielnie i wybrać z kim i gdzie chcą mieszkać. I żeby to wspierać, komisja uruchomi jakąś inicjatywę i rozwinie też no jakby zestaw materiałów pomagających w usprawnianiu tych usług właśnie społecznych. No i też strategia ma chronić przed przemocą i dyskryminacją. Tutaj ponoć mało konkretu jest, już widziałem jakby krytyczne stanowisko Europejskiego Związku Osób Niewidomych, że właśnie pewne inicjatywy, które związek i też inne organizacje osób niepełnosprawnych proponowały, były gdzieś tam blokowane, dalej wiszą na poziomie parlamentu bez odpowiedzi, no i to jest gdzieś tam powiedzmy martwiące i niepokojące. Natomiast właśnie w tej kwestii tego braku dyskryminacji i przemocy ponoć jest dużo, jest to bardzo ogólnikowe i nie ma na razie konkretnych wylistowanych działań, jakby to konkretnie miało wyglądać. Będzie link podany oczywiście do strony, gdzie można się też przedostać do zbioru publikacji Komisji Europejskiej i sobie przeczytać tą strategię w całości. Następnie mamy zapowiedzianą przez Związek Niewidomych, zapowiedziany europejski oczywiście, plan działania na rok 2021. I tu jest 10 różnych punktów, których chce się oprzeć Unia. Mają tutaj za zadanie na przykład konsultować dalej różne rzeczy, jeśli chodzi o wdrażanie tych aktów unijnych. Na pewno chcą się pochylić nad tym, żeby więcej treści multimedialnych było dostępnych i było gdzieś tam opatrzonych audiodeskrypcją i napisami. Natomiast mamy tu tak, promocja Braille'a. O, i tutaj mamy, co tu będzie zrobione. Uzgodnienie deklaracji, która wyjaśnia pozycję Europejskiej Unii Niewidomych w kwestii standardyzacji Braille'a. Okej. Oczywiście odbędzie się znowu konkurs Onkyo Braille, World Braille Contest. To jest ten konkurs, o którym my tu zawsze mówimy. Będzie też kontynuacja jakby działań odnośnie wyników pozyskanych przez w wyniku ankiety w roku 2020 a propos Braille'a. I rozpocznie się też praca w kierunku postanowienia jakby czy lobbowania w Parlamencie Europejskim, żeby Braille był bardziej rozpoznawany jako system pisma. No czyli pewnie, żeby więcej tych publikacji gdzieś tam się ukazywało, może w alfabecie Braille'a europejskim. Następnie mamy kwestię zatrudnienia. No i tu będziemy mieli zorganizowaną konferencję coroczną a propos włączenia osób niewidomych, słabowidzących na rynku pracy. Tu będzie promowanie raportu Europejskiego Parlamentu Europejskiego a propos osób niepełnosprawnych w pracy. I też będzie wspieranie osób młodych w uzyskaniu dostępu do rynku pracy. Dostęp do technologii, tutaj jest wymieniony EBU Access Cast. Zachęcam, polecam, warto czasem posłuchać. Raz na 6 tygodni wychodzi. Czwarty to jest uczestnictwo w życiu społecznym. I tu będziemy mieli promowanie raportu dotyczącego dostępności wyborów dla osób niewidomych, słabowidzących. Będzie lobbowanie, aby Parlament Europejski wprowadził ustawę o w pełni dostępnych wyborach europejskich w 2024. No i to w zasadzie tyle. Potem mamy brak dyskryminacji i tu będzie promowanie dyrektywy Europejskiego Związku Niewidomych o równouprawnieniu. I to jest news, do którego miałem przejść później, ale chyba o tym teraz wspomnę. Sama Europejska Unia Niewidomych powołała swoją własną komisję do spraw równouprawnienia. I chodzi o to, aby po prostu wewnątrz samej organizacji po pierwsze przejrzeć różnego rodzaju statuty, deklaracje, dokumenty, na ile one cokolwiek obiecują paniom, które tam, kobietom oczywiście, które w EBU działają. Ma też być uruchomiony raport, którego celem będzie sprawdzenie, jak to wygląda na poziomie organizacji narodowych, które są w EBU zrzeszone. Ponoć im wyżej się idzie w tej hierarchii, im bardziej idzie się w kierunku jakichś funkcji narodowych, międzynarodowych, tym trudniej jest kobietom tam dotrzeć, więc ma to być zbadane na podstawie jakiejś ankiety, którą EBU wypuści. Mają być też działania ukierunkowane na ogólnie niewidome i słabowidzące kobiety. Na przykład ma być jakaś kampania taka w formie filmu, wideo, która ma na bazie faktów informować o tym, jak różne są doświadczenia mężczyzn i kobiet z niepełnosprawnością wzroku i jak można te kwestie rozwiązać. Więc tutaj będzie to robione. Tutaj też będzie lobbowanie za rozszerzeniem schematu karty legitymacji europejskiej osoby niepełnosprawnej. Dostępne towary i usługi. I tutaj będzie tak, EBU działać w ten sposób, że będzie namawiać kraje członkowskie Unii, aby swoje finansowe możliwości spożytkowały na promowanie produkcji dostępnych audiowizualnych multimediów, czyli właśnie filmów, seriali i tak dalej. Nie tylko. I w tym też produkcji dla dzieci. O, to jest ważne, chyba o tym wcześniej nie było mówione. Mają być zbierane też i publikowane dobre praktyki narodowe w konkretnych krajach członkowskich odnośnie audiodeskrypcji. Ma być dalej kontynuowane lobbowanie za dostępnymi windami. Tak, to jest cała kampania Europejskiego Związku Niewidomych, czy też Europejskiej Unii Niewidomych, aby windy były dostępne dla niewidomych. To o tym można sobie więcej poczytać w biuletynie, bo co miesiąc jest praktycznie jakaś nowa informacja na temat tej kampanii, co tam osiągnęło EBU w kontakcie z odpowiednimi związkami i producentami i zrzeszeniami producenckimi. Tak, tu będzie kontynuowana praca nad wdrożeniem traktatu z Marrakeszu ze szczególnym podkreśleniem roli krajów, które nie są w Unii Europejskiej. Rozważenie, to jest takie słowo consider, wzięcie pod uwagę, to mnie troszkę martwi, innych towarów i usług takich jak terminale płatnicze i urządzenia gospodarstwa domowego. No to jest właśnie szkoda, że to jest tylko takie rozważymy. Tak samo ostatnio właśnie informowali, że biorą pod uwagę z inicjatywy organizacji w Holandii dla osób niewidomych stworzenie jakby grupy zadaniowej do spraw terminali płatniczych. No Kurczę, no tym się trzeba zająć. Mobility, czyli jakby mobilność, transport. I tu będziemy mieli takie akcje, takie jak współpraca celem harmonizacji rozwiązań rozwiązań orientacyjnych i nawigacyjnych, akustycznych, czyli tych różnych, myślę, w końcu nawigacja wewnątrz budynku, nawigacja poza budynkiem, ale taka na bazie tych jakichś, nie wiem, beaconów, jakichś rozwiązań audio, APEC i tak dalej, że może w końcu powstanie jakiś standard tych różnych informowaczy o tym, gdzie jesteśmy, co nas otacza i tak dalej.

0: zarządzania, na jakieś szkolenia odnośnie lepszego tworzenia kampanii w social mediach, jakiegoś lepszego spożytkowania środków na kampanię, dofinansowania i zarządzania ogólnie finansami. No to już są takie bardziej wewnętrzne rzeczy, ale ważne, że to zostało poruszone. No, czyli dużo tego, co już było tak naprawdę. No miejmy nadzieję, że to popchnie jakby wszystko do przodu dalej, że coś się rzeczywiście z tego wydarzy. No szkoda niestety, że tylko i wyłącznie są to jakieś tam w niektórych przypadkach rozważymy, zobaczymy, bo te sprawy właśnie, zwłaszcza dostępności urządzeń, co podkreślamy i my, i nasi słuchacze, to są ważne sprawy. I jak coś czegoś się z tym teraz nie zrobi, to
1: To
0: no to
1: później
0: będziemy
1: będzie
0: mieli
1: coraz
0: problem.
1: ciężej.
0: Dokładnie.
2: Ja tak jeszcze
1: No.
2: a propos karty dostępności, ja uważam, że jedynym słusznym sposobem i jedynym sposobem, żeby zagwarantować, że ta karta dostępności będzie spełnia, ta karta niepełnosprawności, przepraszam,
0: O tej
2: będzie
0: legitymacji
2: spełniać,
0: europejskiej mówisz, tak? Okej.
2: tak, będzie spełniać swoje założenie, jest rezygnacja z rozwiązań krajowych. Uznanie po prostu, że to jest legitymacja. Tak wygląda. No i jedyne, co się zmienia, to to, że na każdej legitymacji będzie napisane tam European Disability Card i na polskiej będzie do tego polska legitymacja niepełnosprawności, na niemieckiej będzie niemiecki komunikat, tak? Po prostu ustandaryzowanie, jedna legitymacja, jeden kod niepełnosprawności, jeden system klasyfikacji niepełnosprawności na całą Europę i tak naprawdę to polska karta, niemiecka karta, finlandzka karta, wszystkie wyglądają tak samo, wszystkie działają tak samo, każda instytucja będzie je honorować, bo to są te same karty. Bo na zasadzie to albo Polska, albo coś tam, to myślę, że to o tyle można na przykład nie do końca wyjść, że no nasze legitymacje mają tam taką i taką informację podaną, że tam na przykład kategoria niepełnosprawności. I nie wiadomo, czy te dane na karcie europejskiej będą się pokrywać z kartą naszą. Jeżeli się nie będą pokrywać, no to jest problem, bo na przykład nasze PKP może wymagać takiej informacji, że powiedzmy niewidomy, a europejska będzie te informacje dostarczać w jakiś zupełnie inny sposób. No i co teraz? W jaki sposób to w ogóle pogodzić? Więc myślę, że coś w tym kierunku też by warto zrobić. No inna kwestia jest taka, że trzeba by rozważyć problem, bo okej, pokazać kartę, ale w jaki sposób taka karta ma działać i powinna działać podczas weryfikacji elektronicznej przy założeniu, że dla osób niepełnosprawnych skan karty, czy skan dowodu, czy skan jakiegokolwiek innego dokumentu, zwłaszcza przy konieczności na przykład zamazania pewnych danych, to jest problem.
0: Ja myślę, że problemów tu jest cała masa, bo ja nawet z tego, co słyszę na poziomie nawet legitymacji studenckich, to nie jest tak do końca czasem, że w każdym kraju honorowana jest legitymacja studencka z polskiego uniwersytetu. Problemy są nawet chociażby takie językowe, że wiesz, no okej, student, student, tam student, to są wszędzie podobne te słowa. Nawet można na słowo honoru wziąć, popatrzeć i okej, student napisane, no to raczej jest to karta,
1: Ale
0: znaczy
1: może się
0: legitymacja.
1: okazać, że na przykład Węgrzy mają zupełnie
0: Tak,
1: inne
0: Grecy
1: słowo.
0: mają na 100%
1: O,
0: inne i w ogóle
1: albo.
0: innym alfabetem. I tu już jest problem na przykład. Druga rzecz to jest kwestia tego właśnie, jak wygląda orzecznictwo w różnych krajach, że my mówimy o stopniach u nas, tak? Stopień znaczny, stopień umiarkowany i są oznaczenia jakieś nasze. Niemcy, Austria, Luksemburg, tam gdzie ja do tej pory gdzieś powiedzmy miałem styczność z systemami powiedzmy socjalnymi, mówią o procentach, że pewne zniżki, pewne przywileje, dofinansowania nam przysługują, jeżeli nasza niepełnosprawność wynosi 70%, ileś procent, ileś procent. I to jest kwestia tu jakiejś też może kompatybilności wyjść. W ogóle jak jest kwestia na przykład karty parkingowej europejskiej, bo jest tak coś jak europejska karta parkingowa, to jest ta sama co nasza polska, jakby jest wydawana, czy są dwie różne? Słuchaj, dwie różne są chyba nadal, z tego co ja
2: Wiesz
0: kojarzę.
2: co, karta parkingowa, nawet jeżeli są różne, to jest jakby, ona określa jeden przywilej, możesz parkować i
0: No
2: ty
0: tak.
2: jakby albo masz, albo nie.

0: karta niepełnosprawności, no tak naprawdę co ona ma powiedzieć? No to jesteś słabowidzący, ale co to znaczy słabowidzący? Ile słabo? Ile to jest to twoje słabo? Czy to jest
1: No
0: tak?
1: właśnie to mówię o tych
0: No
1: procentach, tak, które
0: właśnie.
1: tutaj są.
0: Jak to jakby określić? To by trzeba było jakoś określić. Wiesz co, ale co trzeba Polsce przyznać i co jest zmianą na lepsze? Ja uważam, że jest zmianą na lepsze. O czym ja się ostatnio dowiedziałem, bo mi osoba widząca przeczytała. Na nowej legitymacji, tej, którą dostajemy, jak sobie wyrobimy orzeczenie z... To się w PCPR-ach wyrabia lub chyba w MOPR-ach, i oni nam też mogą legitymację wyrobić. Na tej słynnej legitymacji z kodem QR, która tyle problemów sprawiała, mamy informacje w języku angielskim obok informacji w języku polskim. Bo krążyła kiedyś taka rada wśród osób, które podróżują, że warto jest mieć legitymację PZN-u. Bo na legitymacji PZN-u były komunikaty w języku angielskim i o ile ona nie była prawnie honorowana, jakby nie było przepisów najczęściej w innych krajach, które mówiły, żeby honorować polską legitymację PZN-u, zresztą w Polsce też ich nie było, o tyle posiadanie takiej legitymacji z komunikatami po angielsku bardzo często pozwalało no, pokazać i powiedzieć, no to niewidomy, no niewidomy, tak? I to bardzo często przechodziło. O tyle teraz mamy faktycznie tę legitymację, no tą, państwową, jakby ją nazwać. No i w tej legitymacji mamy już wszystko po angielsku, więc no, nie możemy liczyć na to, że nam tę legitymację przyjmą. Ale zwłaszcza jeżeli sobie gdzieś wyjedziemy turystycznie, chcemy pójść do jakiegoś muzeum na przykład, to mamy też większą szansę na to, że oni nam ten bilet sprzedadzą jak niewidomemu, a nie jak widzącemu, bo mamy taką legitymację.
1: A propos europejskich jeszcze rozwiązań, które z jakichś przyczyn w Polsce chyba nie działają, albo ja o nich nie słyszałem i w ogóle jak rozmawiam o tym z ludźmi, to bardzo to ludzi dziwi. Istnieje ponoć coś takiego jak uniwersalny europejski klucz do toalet dla osób niepełnosprawnych. I autentycznie jak jestem gdzieś w Niemczech czy coś, to sporo osób mnie pyta, czemu ja tego nie mam, bo to można sobie załatwić. Oczywiście trzeba gdzieś tam potwierdzić niepełnosprawność, ale to tam 4 euro, jakieś małe pieniądze to kosztuje. A na każdym dworcu, na każdym jakimś tam, w jakimś, nie wiem, kinie, teatrze, gdziekolwiek bym nie był, gdzie są toalety dla niepełnosprawnych, które są w jakiś tam sposób zamykane, no żeby nie wchodzili tam ludzie, którzy teoretycznie nie powinni z tego korzystać. Plus oczywiście to, że jak znajdziemy się na jakimś dworcu w środku nocy i absolutnie nic nie jest otwarte i nikt nam nie może pomóc, no to jest sobie uniwersalny klucz, który powinien te wszystkie drzwi otwierać. No i nigdy nie słyszałem, ponoć jest to jakiś europejski standard. A ja u nas o tym nie słyszałem.
0: To ciekawe, u nas w Polsce to toaleta dla osób niepełnosprawnych to nie zawsze jest darmowa nawet. Ja to z wrocławskim dworcem mam do jakieś takie największe doświadczenia i tam to było tak, jak wiatr zawieje i jak pani jest w okienku. Jedni mówili, że jest, drudzy mówili, że nie jest, potem się chyba w końcu zdecydowali na to, że nie jest. Więc to u nas mam wrażenie, że też dlatego może nie działać.
1: Tomku, Michale, wszyscy jesteśmy dalej.
2: Michała nie ma, Tomka też nie ma.
0: Czyżby komuś... Bo Michała faktycznie nie ma.
2: Napisał, a Tomek też napisał, że go nie ma. A co
0: I
2: teraz
0: w
2: ma
0: jakim się
2: być?
0: napisał?
2: Tomek napisał i Michał też napisał.
0: A gdzie napisał?
2: Na czata.
1: Ale nas słychać teraz?
2: Tak.
1: O, to
2: Jak
1: przepraszamy w
2: najbardziej.
1: takim razie. Mamy, że tak powiem, tutaj drobny problem techniczny. No to ja mogę tutaj podsunąć, co jest dalej. Nie ma żadnego problemu. To jest chyba
2: Tak,
1: twój,
2: podsuń.
1: Mikołaju, news. Twój news o czym?
2: O kontroli w Szwecji, tak? Czy...
1: A nie, o grach audio. O grach audio,
2: A,
1: o tym,
2: dobra.
1: co Liam Erwin w tym kierunku robił.
0: A, tak, gry audio i Windows Defender, okej. No to wracamy do normalnego toku audycji. Bo jest problem, i to jest duży problem, co do wykrywalności gier audio przez antywirusy. Bo Microsoft posiada taką politykę, i to politykę już prowadzoną od dobrych kilku, jeżeli nie kilkunastu lat, jak certyfikaty deweloperskie. I każdy taki certyfikat deweloper sobie może wyrobić i w tym momencie jego aplikacje są tym certyfikatem podpisane i w razie czego, w razie problemów wiadomo, od kogo te aplikacje pochodzą. I no, Microsoft w tym momencie wychodzi z takiego założenia, że każdy deweloper to programista raczej mało nie zarabia, certyfikat sobie wyrobi i wszystko będzie fajnie. I większość takich no, profesjonalnych lub półprofesjonalnych aplikacji taki certyfikat faktycznie ma i wszystko działa dobrze. No, gry audio z racji, że to są osoby niewidome, bardzo często je tworzą. Bardzo często są to osoby młodsze lub osoby nie do końca mające gdzieś tam pracę, bo to wiadomo, jak to wśród niewidomych bywa. No to na takie certyfikaty ich albo nie stać, albo i byłoby stać, ale po prostu te gry nie przynoszą na tyle dochodu, bo to jest jakiś w ogóle niszowy, albo w ogóle wydawane są za darmo, albo to jest na tyle niszowy biznes, że tego dochodu nie przynoszą, więc tych certyfikatów nie ma. No i dla antywirusów to jest jedna z bardzo takich no, czerwonych flag. To nie jest coś, co antywirusy lubią, bo tak naprawdę no, antywirusy wychodzą z założenia, że każdy deweloper to stać go na to, żeby sobie ten certyfikat kupił, a jak go nie ma, to raczej ma coś do ukrycia i nie chce powiedzieć, od kogo jest ten program, więc to jest raczej program, którego użytkownik by na swoim dysku nie chciał. No i z tej, jak i jeszcze z kilku innych dość technicznych przyczyn, dużo gier audio jest przez antywirusy uznawane za programy co najmniej podejrzane. BGT, czyli taki silnik, który był do tworzenia gier audio, jest do dzisiaj wykorzystywany. Ma jeszcze kilka innych mechanizmów, które też się antywirusom nie podobają i to już najczęściej przerzuca go ponad ten próg. Raczej jest wirus, a raczej nie jest wirus. I niestety gry pisane w BGT, zwłaszcza przez Windows Defendera, są bardzo często wykrywane i usuwane z naszego dysku, bo Windows Defender uznaje, że są wirusem, mimo że wirusem nie są. Tutaj znana dość Crazy Party, czy jakieś poprzednie wersje gier typu BeatStar na przykład, to miały ten problem dość często. I teraz pojawił się poradnik, co można z czymś takim zrobić, co można zrobić z tym problemem i jak zrobić tak, żeby Windows Defender nam tych gier nie wykrywał. A więc tak, musimy sobie utworzyć na dysku folder i pobierać te gry do tego konkretnego folderu, ale zanim wchodzimy sobie do ustawień Windows Defender, wchodzimy do ustawień, to się nazywa Virus and Threat Protection, czyli wirusy i ochrona przed wirusami, zagrożeniami, jakoś tak to się będzie na polskim systemie mniej więcej nazywać. Jak sobie w menu wyszukiwania wpiszemy słowo wirus, to powinniśmy znaleźć, więc te ustawienia nam się powinny pokazać. Tam musimy znaleźć linka, który się nazywa Zarządzaj ustawieniami, czy Zmień ustawienia, jakoś tak to się będzie nazywać. Tam powinien być taki element jak Dodaj lub usuń. To się chyba będzie wyjątki nazywać w języku polskim. Tam musimy kliknąć. Nie wyłączamy ochrony w czasie rzeczywistym, ochrony chmurowej, bo to owszem rozwiąże problem, tylko że kompletnie na wyłączę ochronę antywirusową na całym komputerze, a tego to my nie chcemy robić.
3: Bo to może nam dodać kilka nowych problemów.
0: Dokładnie, bo to może nam dodać kilka nowych problemów. No i dodajemy, klikamy na przycisk dodaj wyjątek, add exclusion. Tam nas zapyta, co chcemy wykluczyć. Czy chcemy wykluczyć plik, folder, typ pliku lub proces. My wybieramy, że chcemy wykluczyć folder. Pojawia nam się zwykłe okno takie wybierania folderu, w którym musimy wybrać folder, w którym my chcemy trzymać nasze gry. No i w tym momencie Defender będzie wiedział, że w tym folderze to są bezpieczne pliki. No, naciskamy przycisk wybierz i w tym momencie, jeżeli będziemy pobierać, przenosić gry do tego folderu, to z tymi grami nic złego absolutnie nie powinno się stać i Defender nie powinien ich ruszyć. Oczywiście musimy to robić ze świadomością, że wszystko, co znajduje się w tym folderze, jest niechronione i jeżeli w tym folderze kiedykolwiek znajdzie się prawdziwy wirus i my sobie tego wirusa otworzymy, no to otworzymy wirusa z wszelkimi konsekwencjami z tym związanymi, już nas antywirus nie uchroni. No ale niestety ilość tak zwanych fałszywych pozytywów jest w tym momencie tak duża, że żeby gry audio działały jakkolwiek, to trzeba niestety czasami z takiej opcji skorzystać.
1: No okej, w takim razie chyba następny news należy gdzieś tam do mnie.
2: O mBanku będzie.
1: Dokładnie, i to jest fajna rzecz. Jestem bardzo ciekaw, czy inne banki też to robią, a my o tym nie wiedzieliśmy, albo nie powiedzieliśmy, czy to jest nowum. Natomiast rzeczywiście mBank w ostatniej aktualizacji apki, na pewno na Androidzie, ale domyślam się, że na iOSie też, pokazuje nam dane karty w sposób czytelny, klarowny, dostępny, widoczny dla screenreadera. Wchodzimy sobie do zakładki finanse. Tam mamy kolejną zakładkę karty. No i tam widzimy wszystkie nasze karty, jakie są do naszego konta w mBanku podpięte. Jak tam wejdziemy, to pokazane są chyba pierwsze 4 cyfry i jakieś tam ostatnie cyfry numeru. I jest też pokazana data ważności. Możemy sobie kliknąć na szczegóły karty. Otwierają się wtedy okno podanie kodu PIN do naszej apki. Podajemy go raz jeszcze. I wchodzimy do szczegółów. I wtedy nam się odblokowuje właśnie całość i wszystko jest widoczne. Cały numer, cała data ważności, cała CVV-ka. I fajna rzecz, znaczy z jednej strony właśnie, no pewnie jest taka prawda też, że można nakładać miliony jakichś tam warstw bezpieczeństwa i zawsze znajdzie się sposób, żeby te dane jakoś wyciągnąć, skoro już je raz ktoś w formie tekstu czystego gdzieś tam pokazał. Z drugiej strony dla dostępności to jest fajna sytuacja, bo no właśnie, nie musimy pamiętać, gdzieś zapisywać w jakichś dokumentach, czy coś kombinować z tymi kartami i z tymi ich danymi. Możemy po prostu podejrzeć w każdej chwili. I ja myślę, że to jest taki super news na ten tydzień, nie wiem jak tam inne banki.
2: Czy sprawdziłeś, czy to się tyczy kart tylko aktywnych, czy w ogóle takich, które są w systemie jako takie? Bo może być tak, że to są tylko karty aktywne, czyli jak dostaniemy kartę, a jej jeszcze nie uaktywnimy, to tego
0: wiesz co, nie wiem, czy mBank kiedyś mi, z tego co pamiętam, mBank coś takiego ogłaszał, że po wyrobieniu sobie karty my jej możemy używać w internecie od razu.
1: Tak, i to jest też chyba w aplikacji napisane w tym changelogu, że używaj, jakby to jest intencja tej funkcji chyba, że używaj karty od razu po jej utworzeniu, zanim jeszcze ją dostaniesz. I to jest chyba właśnie jakby główny powód, dlaczego ta funkcja się pojawiła, czyli nie z myślą o osobach niewidomych, no tylko właśnie po to, żeby osoby, które dopiero co zamówiły karty, mogły już sobie ją za jej pomocą płacić.
0: I w ten sam sposób jesteśmy w stanie wyświetlić dane karty wirtualnej, bo przypominam, że mBank taką kartę ma, jest to bardzo dostępne, możemy sobie tam wybrać jedną walutę spośród euro i dolarów. Mówiłem o tym już kiedyś w tym przeglądzie, która to będzie walutą wymienianą bez żadnych dodatkowych kosztów i w tym momencie dostajemy kartę wirtualną, którą możemy używać w internecie i jest to karta no doładowywana osobno, więc nie mamy ryzyka, że tak powiem, bycia okradniętym, a jest to karta, która jest też dla nas w pełni dostępna. W przeciwieństwie do Revoluta możemy sobie te dane podejrzeć i nie ma z tym większego problemu, nie musimy się uciekać do jakichś rozwiązań OCR.
3: No to rzeczywiście jest bardzo dobra informacja, tak samo jak ta informacja odnośnie kart, które można sobie podejrzeć w aplikacji, bo to no, nawet jeżeli taka karta nam przyjdzie, okej, nawet w przypadku Apple Pay powiedzmy, zeskanujemy sobie tam numer tej karty, ale gdzieś tam jeszcze ta data ważności czy CVV to są takie rzeczy, no, które gdzieś tam musimy kogoś prosić, żeby nam te informacje podał.
0: Mbank to się w ogóle dostępny ostatnio zrobił, bo byłem świadkiem osoby widzącej, akurat co prawda zakładającej sobie konto w mBanku i zmieniła się trochę procedura pierwszej aktywacji, pierwszego logowania. Bo kiedyś jeszcze za moich czasów ja dostałem pakiet papierowy i w tym pakiecie papierowym był podany identyfikator i było podane hasło. No i z tego pakietu papierowego to musiała przeczytać osoba widząca, jaki ten pierwszy identyfikator i hasło jest. Gdzie teraz pakiet aktywacyjny otrzymujemy mailem. Podajemy numer telefonu, podajemy maila, na maila otrzymujemy dokument PDF, na numer telefonu otrzymujemy hasło do dokumentu PDF SMS-em. I my sobie musimy taki dokument otworzyć i w tym dokumencie mamy podane dokładnie login, hasło, które musimy wpisać, wszystko jest. Czy ten dokument jest dostępny? Nie wiem, ale szczerze mówiąc nie mam powodu podejrzewać, że miałby nie być, bo no, nie ja zakładałem, więc nie miałem okazji sprawdzić ze screen readerem. Wiadomo, nikt mi nie da takiego dokumentu.
3: Zgadza się.
2: No ciekawy jestem, czy jest to WIKO też, ale podejrzewam, że chyba jednak niestety nie.
3: No, przynajmniej jeżeli chodzi o Inteligo, to tam ja mam wrażenie, że te procedury się i to wszystko się tak zatrzymały, ten serwis zresztą też tak, to wszystko stoi w miejscu, co ma swoje dobre i złe strony, tak jakbym powiedział, bo tam się już dawno nie popsuło nic, jeżeli chodzi o dostępność, no ale z drugiej strony no to też na jakieś takie nowe funkcje nie ma co liczyć. A tymczasem jest z nami Krzysztof. Witaj.
4: Witajcie, witajcie.
3: Słuchamy.
4: No ja mam takie pytanie do was odnośnie, bo ostatnio zacząłem się bawić aplikacją. Pobrałem sobie i zainstalowałem Async Assistant Home. No i tam jest coś takiego jak skanuj NFC. Nie za bardzo wiem, o co w tym chodzi. Czy ktoś z was, nie wiem, wie coś na ten temat?
2: Rzeczywiście jest coś takiego, ale ja też nie wiem, o co w tym chodzi.
0: Podejrzewam, że może chodzić o tagi NFC, w których to tagach NFC da się przechowywać jakieś informacje. I teoretycznie można zrobić coś takiego, że mamy tag NFC, w którym jest na przykład podany jakiś link. To kiedyś, jak jeszcze kody QR nie były do końca, mam wrażenie, tak popularne jak teraz, to tak myślano, żeby z tego NFC właśnie zrobić taki... No, to czym obecnie są kody QR. Tak,
3: że można było sobie kupić gdzieś ileś tych znaczników, tak, NFC, nakleić je wszędzie sobie i w ten sposób tego używać.
0: Tylko jakby inaczej, NFC ma o tyle zaletę, że NFC, no przykładamy, jest i nie musimy się martwić.
3: No tak, a kod QR to jest jednak zeskanowanie odpowiednie
0: dokładnie
3: tego kodu.
0: Co zwłaszcza na Androidzie jest problemem, bo na iOSie to się złapie bez problemu, bo to iPhone'owy skaner kodów QR jest bardzo dobry.
4: Android'owy, to racja, potwierdzam.
0: Skaner kodów QR to jest jak apka zrobi, tak będzie. Tam nie do końca rozwiązanie systemowe działa tak, jak powinno. Więc to bardzo zależy od aplikacji. No i też zależy od telefonu, bo wiadomo, gorszy aparat, gorzej skalibrowany, tańszy telefon, to też może mieć jakiś wpływ.
4: No tak, bo to też parametry muszą być, Mikołaju, nawet, tak jak mówisz.
0: Nawet może nie tyle, że tańszy telefon, tylko że ilość tych telefonów sprawia, że po prostu te ustawienia aplikacji to muszą być kalibrowane pod jakiś taki wspólny mianownik i ustawienia które na każdym telefonie działają mniej więcej tak samo dobrze i mniej więcej tak samo źle, gdzie na iOSie to po prostu no, kalibrowane jest przez Apple pod telefon, no, jakby nie było. Ten konkretny telefon i to ma działać dobrze na tym konkretnym telefonie, a nie na innych. No więc ten skaner kodów QR działa i działa bardzo dobrze. No ale w każdym razie jest coś takiego, są sobie takie tagi. Z tego co wiem, stosuje się gdzieś w niektórych krajach takie rozwiązanie, na przykład, że tam, gdzie u nas by się zastosowało, powiedzmy, Toe-to-Point, tam by się zastosowało tag w NFC i na przykład na drzwiach jakaś informacja by tagiem.
4: I samo jak wejdę Mikołajów w to NFC, to samo wejście w to, tapnięcie w to, to nic mi teraz nie da tak naprawdę.
0: Wiesz,
4: w tym momencie.
0: Nie. Podejrzewam, że musiałbyś mieć tag pod ręką i musiałbyś mieć jakiś tag NFC, jakieś urządzenie kompatybilne, przyłożyć, tapnąć tyłem telefonu z tagiem i wtedy byś jakąś informację uzyskał.
4: No zobaczymy, no może coś
1: nawet
4: to się zmieni.
1: Osobistego etykietowania są używane, można sobie kupić na AliExpressie na przykład całą paczkę tagów, które są albo w formie...
4: No właśnie miałem pytać.
1: To jest koszmarnie drogie, no to po parę dolarów chodzi taka paczka, nie wiem, 10, 20, iluś tam.
4: Ja nie mogę, no to cenią sobie, Pawle, to powiem ci, no.
1: Znaczy nie wiem, bo teraz mogę ci gadać głupoty, to już dawno temu
3: sprawdzałem.
1: Zależy
3: też, Krzysztofie, co chcesz tym oznaczać, no bo powiedzmy, jeżeli masz, nie wiem, całą piwnicę pełną słoików i byś sobie chciał to oznaczyć tagami NFC, to może i faktycznie droga impreza.
4: No nie wiem, ale, puszka z kawą,
3: ale
4: czy,
3: gdzieś
4: tam takie...
3: No to wszystko podejrzewam, że zależy od tego, jakbyśmy to chcieli wykorzystywać.
1: No mogę zobaczyć zaraz na jakimś Amazonie dla porównania czy coś, bo...
4: No tym bardziej, że już jest polski, ale nie wiem, czy na nim to będzie.
1: Powinno być, bo tam są różne. Jak chodzi o różne produkty, tak, konkretne, coś chcesz, to tak z doświadczenia mojego, nie wiem jak tam polski Amazon teraz się trzyma, to na Amazonie to znajdziesz, tylko po prostu innych firm niż na AliExpressie, no, bardziej europejskiej, amerykańskiej, a mniej chińskiej jakości pewnie. Natomiast z ciekawostek to NFC tagi są na miejscach siedzących w komunikacji koleją łódzką. W łódzkich kolejach. Nie wiem, czy jeszcze są, ale wiem, że kiedyś były na 100% i to było niby też z myślą o osobach niewidomych, żeby sobie zeskanować tak NFC i dostaniesz informację, jakie to jest miejsce konkretnie siedzące, numer.
3: Teraz właśnie widzę, paczka 10 znaczników to jest 33 na Amazonie, 33 zł, 94 grosze.
1: O! Ale to są znaczniki w formie zawieszek czy naklejek, Michale?
3: Samoprzylepne, sticker.
1: A,
3: samoprzylepne.
1: Sticker, czyli naklejki, okej.
3: A na przykład breloczki są, zaraz wam powiem.
4: O, ciekawe, no.
3: Już wam mówię. O proszę, 5 sztuk breloczków NFC kosztuje 32 zł 60 groszy.
4: To nie jest
2: ciekawe, jak sobie taki NFC oznaczyć, jak go zaprogramować jakby.
1: No to pewnie jest też aplikacją konkretną. Nie wiem, jak co rozpoznaje Seeing Assistant Home, ale na Androida na przykład jest NFC Tools i nie dość, że można zaprogramować pod etykietką jakiś, nie wiem, tekst albo link, to można jeszcze zaprogramować akcję, która się ma wykonać, jak ten tag zeskanujemy. I to jest bardzo zaawansowane, włącznie z jakimiś pluginami do Taskera i tak dalej, więc tam można już całe programować. Tak.
4: No ale pytanie przykładowo, czy taki breloczek, skoro na przykład, nie wiem, chcemy na jakiś inny produkt go nakleić, to myślę, że jest opcja usunięcia tego, cośmy oznaczyli i wgrania...
1: Tak, tak, to nie jest jednorazowego użytku. By tagi można reprogramować na nowo zawsze.
4: A.
1: Tam jest jakiś mały flash i tam po prostu wjeżdżają dane.
0: Do tego stopnia, że ja miałem, to przyznam, miałem telefon z Androidem, rok czasu miałem.
1: Spokojnie, żaden powód do wstydu.
4: Dokładnie.
0: I akurat miałem w domu urządzenie, głośnik Bluetooth, który był z tym NFC kompatybilny. Działało to tak i to było naprawdę fajne. To przyznam szczerze, się przydaje, że na głośniku to było trochę trudne do wyczucia, ale ja się już nauczyłem potem, gdzie to było. Było takie miejsce, no, czułe, że tak powiem, na to NFC. Przykładało się telefon w odległości, powiedzmy, nie wiem, centymetra, dwóch do tego właśnie miejsca i z jednej strony głośnik, wyczuwając no, telefon w pobliżu i te impulsy, włączał się, jeżeli nie był włączony. Z drugiej strony wymieniano na tyle dużo informacji, że były się te urządzenia w stanie ze sobą sparować, nawet jeżeli ten głośnik był kiedyś sparowany na przykład z innym telefonem wcześniej. Czyli jeżeli było kilka osób w domu używających na przykład urządzenia i kilka telefonów, to wystarczyło po prostu podejść, dotknąć, przesunąć tak naprawdę nad urządzenie i w ciągu, nie wiem, sekundy, nawet nie, urządzenie się włączało, urządzenie się parowało, nie trzeba było się bawić jakimiś ustawieniami Bluetooth, trybami parowania, to po prostu działało, mogliśmy też przyjechać drugi raz, urządzenie się wyłączało. Więc to fajna rzecz, fajna
4: Czyli
0: rzecz.
4: Czyli to fajnie, mówię, działa tak płynnie dosyć, Mikołaju.
0: Wiesz co, słuchaj, no tak naprawdę na technologii NFC działa Apple Pay, na technologii
4: no
0: NFC
4: tak.
0: działają karty zbliżeniowe.
1: Zbliżeniowe, dokładnie.
0: To działa, to absolutnie działa.
4: No tak, no sam płacę Apple Payem w sumie też i zegarkiem, więc, więc wiem, o co chodzi i niektórzy czasami się dziwią, że jednak można. Jeszcze niewidomy i jeszcze płaci zegarkiem.
0: Można, można.
4: A tu jednak można, no ale no, jeszcze, okay. jeszcze.
3: Krzysztofie, czy coś jeszcze, bo widzę, że mamy kolejny telefon.
4: No ode mnie na razie to tyle, jeżeli coś, to jakiegoś newsa znajdę, to tam wam zapodam albo w komentarzu, albo...
5: Ja bym ewentualnie a propos NFC i kodów, bo... Generalnie są te takie naklejki, które można kupić. Tam jest ileś na ileś takim arkuszu A4. Można to sobie samemu wydrukować. To kosztuje powiedzmy no złotówkę. Znaczy teraz tak trochę strzelam, albo parę złotych za taki arkusz, na którym jest na przykład 8x8 etykiet, czyli 64. Czyli jedna wychodzi za, nie wiem, 2 grosze. I no oczywiście kody QR trzeba jakoś tam ustawić, nastawić. Natomiast z drugiej strony ja mogę sobie każdą, nie wiem, torebkę przypraw na dobrą sprawę oznaczyć i skończyła się torebka przypraw, wyrzucam razem z kodem, tak?
3: I nie
5: z
3: jest
5: NFC
3: szkoda.
5: Takiego problemu.
4: Nie wiesz,
5: znaczy,
4: co tam.
5: NFC to aż tak to nie ma mimo wszystko.
3: Nie jest tak tanio.
5: Aż tak tanio to nie jest.
4: No tak, ale to też kwestia też, nie, na przykład nie mam drukarki i jak dla mnie to NFC to by było świetnym rozwiązaniem w tym
5: taka
4: momencie.
5: Taka jeszcze właśnie podpowiedź dla ludzi, którzy nie mają drukarki, a mieszkają powiedzmy w średnim lub dużym mieście. Można sobie często pójść do punktu, w którym można
4: chyba,
5: sobie
4: że na maila
5: coś
4: wysłać.
5: Takiego. I to kosztuje złotów, 50 groszy od strony, czy coś. Nawet sobie takich arkuszy wydrukować 20 i mieć tych etykiet 1000, nie? I
3: a ja mimo
5: prostu...
3: wszystko, a ja mimo wszystko z tak z własnego doświadczenia to powiem, że jeżeli są finanse oczywiście, bo to od tego wszystko zależy, to jednak w tę drukarkę warto się zaopatrzyć, bo i niewidomym drukarki wbrew pozorom się przydają, tylko z własnego doświadczenia nie kupujcie atramentówek. Laser czarno-biały w zupełności wystarczy.
0: No tylko, że to już jest średnia półka i to... To za to zapłacimy, jakby nie było, zapłacimy za to.
3: No to mniej więcej podobne kwoty co za atramentówkę, także to...
5: Tak, zwłaszcza,
4: no tak.
5: Że teraz odrasta atramentówki też
3: już laserówki, na sposób. Laserówki nie są takie drogie.
5: Tak.
3: Zwłaszcza monochromatyczne.
5: Tak, i to kilkaset złotych może kosztować naprawdę. Natomiast jeszcze atramentowe teraz są ciekawe, bo niedawno było jeszcze tak, że kupowałeś drukarkę za 200 zł, tylko tusz kosztował też 200 zł. Natomiast no podobne tak. Atramentowe, przynajmniej niektóre, zdrożały. Natomiast tego tuszu tam jest ponoć na tyle dużo, że te drukarki mają taki swój kalendarz, powiedzmy, wbudowany. Jeżeli ta drukarka nic w ciągu tygodnia nie wydrukowała, to ona sama sobie wydrukuje stronę testową, żeby ten tusz nie zasechł tam.
3: A to też jest.
4: I to jest dobre.
0: Z trzeciej strony.
4: Bo ja właśnie, słuchajcie, miałem kiedyś drukarkę atramentową, a propos jeszcze drukarek powiem i już zwalniam linię. To rzeczywiście był czas, że drukowało się, a potem przez 3-4 miesiące nie drukowałem i był klops, bo właśnie tuż zasech i już nic się nie dało zrobić.
3: To znaczy, ja powiem tak, ja mam drukarkę Brodera kupioną w 2008 czy tam 2009 roku. Ja tam jeszcze nie wymieniałem tonera. a drukuje od czasu do czasu coś, jakąś tam pojedynczą kartkę, jakieś kilka kartek i nie mam absolutnie z nią problemu. To znaczy tam jakiś jedynie problem, coś ostatnio się pojawił, że ona coś tych kartek nie bardzo chce wciągać, ale tam za którymś razem zawsze załapie, ale absolutnie nie mam problemu z wydrukiem. Nie jest nic wyblakłe, a to wszystko, przecież ten toner i ten bęben, to tam no już 11 lat, 12 lat
4: sporo
3: będzie.
0: No. Że co trzeba od razu powiedzieć, bo osoby niewidome bardzo często nie mają doświadczenia. Drukarka to jest urządzenie, z którym się namęczymy. To jest przekleństwo informatyka, konfigurować drukarkę. Nie wiem dlaczego, ale tak jak, nie wiem, pendrive, dysk, słuchawki, to jest urządzenie, które podłączymy i działa, i my wiemy, że ono działa, działało i będzie działać, i my się nawet nie zastanawiamy nad tym, czy ono będzie działać. Tak, drukarka to jest zawsze jakiś problem.
3: Ja mam wrażenie, Mikołaju, że w Windowsie 10 to już jest z tym zdecydowanie mniej problem.
1: Ja sobie dzisiaj zainstalowałem drukarkę w pracy od zera, sam, bez pomocy informatyka. Jestem z siebie w ogóle bardzo dumny, takie moje osiągnięcie dnia.
3: Możesz pracować
4: no
3: w IT,
4: Pawle.
3: To jest to jest podstawowa praca, wiesz, takiego typowego, standardowego pracownika IT.
1: I tylko co, wpisałem sobie IP do tej drukarki i o dziwo zaskoczyła. W sensie, okej, wcześniej uruchomiłem coś tam, sterownik ściągnięty ze strony, on tam próbował coś wyszukać, on tego nie znalazł, kliknąłem
3: oponów,
1: znaczy,
3: wiecie,
1: coś tam.
3: Problemy z drukarkami w firmach to są jeszcze inne i nazywają się udziały sieciowe. Jeden komputer udostępnia drugiemu, te drukarki są jeszcze łączone przez pulpity zdalne. Miałem do czynienia, to niestety wiem, jak to
4: czyli
3: wygląda.
4: Czyli cała taka
3: więc,
4: sieć.
3: Tak, więc tu są problemy, bo taka drukarka w Windowsie, to ja mam wrażenie, że naprawdę na dziesiątce zdecydowanie mniej z tych problemów. A przynajmniej ja mam mniej z tym problemów.
0: U nas na przykład
3: kiedyś
0: jest tak, było tak, że wszystko niby działa, wszystko fajnie. Nie działa skaner do końca na przykład, bo skaner...
3: Widzisz, to już mówisz o zupełnie innym urządzeniu, bo to mówisz o wielofunkcyjnym.
0: Dobra,
3: ja mówię o drukarce jako drukarce.
4: A tymczasem,
3: dobrze, Krzysztofie, dziękujemy ci bardzo za telefon.
4: Dzięki serdecznie.
3: Kolejny telefon.
4: Dzwoń do nas. Pauliny i Kasi.
3: Pozdrawiamy również, przyłączamy się do pozdrowień, trzymaj się. A kogo witamy po drugiej stronie?
6: A cześć, witacie Batka.
3: No hej.
6: Ja dzwonię do was z informacją a propos aplikacji ICO. I to myślę, że de facto też będzie informacja dla ciebie, Michale, i dla Roberta, bo mówiliście o aplikacji mBank, gdzie będą w pełni wyświetlane informacje na temat karty. I tu mogę powiedzieć, że właśnie nad tym mBank góruje nad ICO, bo ja ostatnio miałem właśnie problem z odczytaniem numeru karty. Też myślałem, że będę mógł go odczytać z aplikacji ICO. Niestety się okazało, że są tylko ostatnie 4 cyfry.
3: Rozumiem.
6: I nad tym aplikacja ICO niestety tutaj przegrywa z aplikacją.
3: To znaczy jeszcze numer karty to nie jest jakiś tam wielki problem, żeby go odczytać. Problemem są przede wszystkim te pozostałe dane na karcie.
2: CVV najbardziej.
6: CVV, jeżeli chodzi o ten problem, to ja to załatwiłem z tym Holmem. I to mi akurat przeczytało, bo próbowałem też odczytać właśnie za pomocą tej aplikacji numer karty, ale niestety, chyba że źle ustawiłem aparat, ale tych informacji niestety nie odczytałem i do tego było mi potrzebne oko. A co ciekawe, tych informacji też nie jesteśmy w stanie uzyskać na infolinii.
3: Bartku, a jakbyś, czy ty korzystasz z iPhone'a?
6: Tak.
3: A jakbyś przeszedł konfigurację Apple Pay z taką kartą? On tam, zdaje się, wprowadza cały numer tej karty. Jak ją zeskanujesz?
6: Znaczy się, ja... sam z Apple Pay nie korzystam, tak powiem subiektywnie. I jakoś wolę, że tak powiem, inne formy płatności.
3: Jasne, ja mówię po prostu o tym, że to był być może sposób na odczytanie, nie musiałbyś tej karty dodawać, ale być może w ten sposób zczytałbyś ten numer.
6: Ale oczywiście.
3: Ja już teraz po prostu nie pamiętam, czy on wyświetla cały numer, czy tylko jego fragment, ale coś mi świta, że jak dodawałem swoją kartę, to był cały.
0: Ja z kolei w ogóle nie potrafiłem tego sam zeskanować i męczyłem się 10 minut i mi się nie udało. Stwierdziłem, dobra, jest, biorę kogoś, niech mi to wszystko zczyta, zrobię to.
3: To mi akurat poszło bez większego problemu, zeskanowanie tej karty. Oczywiście, różne
7: jeszcze
3: doświadczenia,
7: mam taką,
3: jak widać.
7: Drugą informację na temat aplikacji ICO. Ja z tym tematem do was pisałem na Facebooku bodajże 2 tygodnie temu. Mianowicie tyczyło się...
3: Usuwanie odbiorcy, tak?
7: Usuwanie odbiorców, tak. I też tego się dowiedziałem na infolinii. Prawdą jest to, że przez aplikację tego się nie da zrobić, ale chodziło przez serwis internetowy iOS-em.
3: No to właśnie o tym Bartku też mówiłem, bo przez internet, przez serwis internetowy banku to się na pewno da zrobić, bo ja dodawałem, usuwałem odbiorców, więc byłem pewien, że tam to dało się zrobić, natomiast no rzeczywiście...
7: Zaskakujące jest to, że one się synchronizują, to w aplikacji de facto też powinno być możliwe, jak...
3: No, nie wszystkie, to znaczy, no nie, no nie wszystkie funkcje, nie wszystkie funkcje, Bartku, muszą być dodane we wszystkich miejscach. No to fajnie by było, gdyby tak było, ale to nie jest tak, że to się synchronizuje, to zawsze będzie tak działać.
7: Jak to było, chciałem nadać PIN do karty, dzwoniłem na infolinię, powiedzieli mi, że przez aplikację się nie da, tak naprawdę można. Także...
3: A no proszę.
7: Zawsze, nie zawsze są podawane... prawdziwe informacje na infolinii, ale to troszeczkę, że tak powiem, no może, że tak powiem, podnieść ciśnienie.
3: Cóż, bywa, asystent głosowy w aplikacji Ikona iOS-a do dziś nie jest dostępny, a przynajmniej ja nie umiem do niego się dostać.
7: W ogóle zmieniła się infolinia, jeżeli dzwonimy do PKO. Teraz wprowadzili jakiegoś inteligentnego asystenta, nie pamiętam dokładnie teraz, jak to się nazywa, nie przekierowuje nas automatycznie do logowania internet telefonicznego, tylko nam znaczy się pyta się nas, co chcemy zrobić.
5: Ale teraz mam wrażenie, wiem, że w ogóle to jest teraz jakaś moda na te asystenty i one są w coraz większej ilości miejsc, różnych bankach, PZU chyba ma takiego swojego asystenta, gdzie można na przykład, jeżeli ktoś ma tam wykupiony ten pakiet medyczny na przykład, to można sobie wizytę umówić. W ogóle jakby nie rozmawiając z żywym człowiekiem, tam wszystko się pyta, do jakiego lekarza, czy wizyta ma być zdalna, czy tradycyjna, powiedzmy. I tam jest rozumienie, tam jest jakieś coś, co rozumie mowę polską. I to nawet jakoś działa. Także to chyba tego będzie coraz więcej wszędzie.
0: Amazon też.
7: Wiesz,
5: tylko Amazon to jest ogromna firma, oni mają, wiadomo, ogromne laboratoria, środki i tak dalej, i tak dalej. Mi chodzi o to, że coraz, no powiedzmy, mniejsze instytucje, które wątpię, że mają jakieś laboratoria zajmujące się, nie wiem, rozumieniem mowy, coś takiego zaczynają mieć, co by oznaczało, że albo pojawiają się takie usługi po prostu, które jakieś większe firmy czy średnie mogą sobie po prostu kupić jakiś dostęp pewnie do jakiegoś serwera i jakieś rozpoznawanie mowy i powiedzmy, co z tym zrobią, to już jakby ich rzecz i powstają takie właśnie asystenty telefoniczne.
3: Tak, to się zgadza. Jest tych usług troszkę, więc no, nic dziwnego, że jakieś tam ma to wzięcie. Dobrze, Bartku, czy coś jeszcze?
7: No, tak, jeszcze jeden temat, jeżeli chodzi o te gry audio. Tak, właściwie chciałem się też poradzić, bo mam taki problem, na pewno kojarzycie grę Battlezone. I odpalając tą grę przez lokalizację docelową, standardowo jest to pliki programów x86 Battlezone i jest plik ff.exe. Przez niego zazwyczaj się odpala. Można też skrótem przez menu start i od razu mamy ikonę Battlezone. I teraz a propos tego pierwszego skrótu. Jak naciśniemy ff.exe, on ten skrót automatycznie nam usuwa. I chciałem przeinstalować aplikację i jak wszedłem w panel sterowania programy i funkcje, zaznaczyłem Battlezone i zrobiłem odinstaluj, on nie chce mi tego w ogóle wyrzucić. Macie jakąś radę, w jaki sposób tego się pozbyć?
0: Podejrzewam, że to mógł faktycznie Defender namieszać, bo to mogło być też BGT. Ja bym spróbował sprawdzić, czy ten plik exe w ogóle jest, czy on zniknął. Exe.
7: Właśnie on zniknął,
0: okay,
7: z tego, co pamiętam.
0: No tak. No to Defender to zrobił. To musimy, jeżeli jeszcze mamy taką opcję w historii ochrony, tam mamy taką opcję w Defenderze, znaleźć ten plik i tam powinna być jakaś opcja, że przywróć. Jeżeli nie mamy takiej opcji, to spróbować jeszcze raz nainstalować na to, co mamy z instalatora ten...
7: Czyli nałożyć jedno na drugie.
0: Tak. Jeżeli to się nie uda, to wywalić po prostu folder na siłę z program Files 286 i wtedy to jeszcze raz spróbować zainstalować. Ale przed uruchomieniem gry w Defenderze tą procedurką, którą opisałem, dodać folder ten i ten do wyjątków, albo nawet i wcześniej, nawet można i przed instalatorem spróbować to zrobić, dodać go do wyjątków, zainstalować i wtedy już Defender będzie wiedział, że od tego folderu to z dala tutaj ma być, tak jest.
7: Tylko właśnie dziwna jest ta sytuacja, specjalnie wcześniej nadmieniłem, że można też wyjść z menu start, bo gdy się tą grę odpala z menu start i Battle Zone, to gra się normalnie uruchamia.
0: A to ciekawe.
3: To się zgadza.
0: To... Na podstawie on to w ogóle robi.
3: Dokładnie.
7: Bo to było, powiedzmy wprost, to jest tylko skrót do tego SSXE. I to właśnie mnie zastanawiało, bo chciałem odpalić właśnie przez ten skrót domyślny, czyli ten SSXE z folderu i właśnie spotkałem się z tą sytuacją.
3: Być może w tym skrócie jest jeszcze jakiś dodatkowy parametr, który się Defenderowi nie podoba. Może to jest plik uruchamiany z jakimś parametrem?
7: Bo powiedzmy wprost, to jest plik źródłowy. Mhm. Bo to jakby z niego jest pobierane. A
3: no nie wiem, Bartku, to jest dziwne zachowanie, ale spróbuj zastosować się do procedury, jaką opisał Mikołaj i daj znać po prostu, no,
7: właśnie,
3: czy pomoże.
7: Właśnie będę musiał to sprawdzić i w przyszłym tygodniu dam wam znać już.
3: Super.
7: Na Facebooku.
3: Dobra. To dziękujemy ci bardzo za telefon.
7: Pozdrawiam was.
3: Trzymaj
7: również
3: się.
7: Dziękuję. Trzymajcie się.
3: Cześć. A teraz zaglądam na Facebooka, bo tutaj mamy kilka wypowiedzi. Maciek do nas napisał. Co do Apple Pay i mBanku, problemu ze skanowaniem danych z karty nie ma o tyle, że kartę zaraz po zamówieniu, jeszcze zanim przyjdzie, możemy dodać do apki Wallet z poziomu aplikacji mBanku. A to też jest fajna rzecz. Bardzo.
0: To ja tak jeszcze wtedy nie miałem.
3: Jeszcze jedna wypowiedź od Maćka. Co do skanera kodów QR w ostatnich wersjach iOS, zostało to jeszcze bardziej usprawnione. Mianowicie, jeśli były problemy ze skanowaniem mniejszych kodów, to teraz ponoć zostało to poprawione. Tak przynajmniej wynika z informacji dotyczących nowości dla ostatnich, i tu mi się schowało, ostatnich wersji iOS 14. Okej, okay. Czy coś jeszcze mamy? Okej, okay. I Ewelina napisała nam smutną wiadomość, że jej kolega nie żyje, zmarł 3 dni temu. Współczujemy, Ewelino. No to co, przechodzimy dalej.
5: Przechodzimy dalej, tylko ja nie pamiętam, na czym skończyliśmy, tak mówiąc prawdę, bo niestety...
1: Bo Mikołaj teraz nam opowie o tym, co się
3: o bibliotece.
2: O Szwecji.
0: Tak, a propos, jak już mówimy o audiobookach i o bibliotekach dla niewidomych, to takie dwie ciekawostki. Pierwsza ciekawostka, nagrywano dziś, ostatnio w Polsce nagrywano biografię Zygmunta, nazwiska nie podam.
3: Baumana.
0: Tak, po czym na 625 stronie książki lektor, zauważając zdanie mówiące negatywnie o Janie Pawle II, stwierdził, że on tej książki nie nagra.
3: Nie nagra, tak.
0: Szukać
3: tak,
0: to nowego lektora, który musiał to nagrywać od zera. A druga ciekawostka, jak książki dla niewidomych nagrywane są w Stanach Zjednoczonych. A raczej przez kogo? Co się okazuje? Podobno jedną z grup nagrywającą dla amerykańskiej biblioteki NLS są więźniowie. Po prostu jako jedno z zadań w więzieniu może być nagrywanie książek i gazet dla osób niewidomych, bo nie zapominajmy o tym, że oni mają tam też nagrane dla osób niewidomych gazety, które się raz na jakiś czas ukazują i te największe amerykańskie gazety są dla tych osób niewidomych właśnie nagrywane i czy to internetowo, czy to w formie prenumeraty na nośnikach, kartridżach takich specjalnych, Amerykanie sobie mogą takie rzeczy zamawiać. Ale wracając do Szwecji, Szwecja też posiada bibliotekę dla osób niewidomych, taką jak nasz ZDN, no tylko że działającą mam wrażenie nieco gorzej niż nasz DZDN, bo była jakaś kontrola w tejże bibliotece i to w Szwecji podobno w tym momencie niewidomi są na pierwszych stronach narodowych gazet głównych, mainstreamowych i afera się z tego zrobiła na narodowe media, bo okazało się, że narratorzy potrafili przysypiać sobie na przykład i chrapać podczas czytania książki, albo pomijać niektóre strony, albo wtrącać własne komentarze, w tym polityczne, na temat wydarzeń, które się w tych książkach dzieją, albo na przykład zamieniać sobie słowa na kompletnie jakieś nie związane z tematem, że jakieś słowo, które ma oznaczać chyba ona czy oni, coś takiego, ktoś sobie pozamieniał na spaghetti. Nie wiem, czy on się miał zabawić, czy co to miało na celu, ale no tak zrobiono. I po prostu to bardzo nieprofesjonalne były te nagrania. Były tam robione rzeczy, o których nam Polakom to się nawet nie śniło i dobrze. I po prostu teraz się u nich jakaś większa rewolucja szykuje w standardach kontroli jakości, bo po prostu temat osób niewidomych i tego, jak wydawane są państwowe pieniądze i pieniądze podatników, rozgrzał po prostu gdzieś tam Szwecję.
3: No to rzeczywiście bardzo ciekawe efekty tej kontroli były. Ciekawe swoją drogą, od jak długiego czasu ten proceder miał miejsce.
0: To też fakt.
3: Ile tam książek jest do poprawy?
0: Tak. Zastanawiam się, jaki jest powód, bo podejrzewam, że powód może być taki, że za mało płacą, biorą ludzi z ulicy, którzy
3: niskie
0: się
3: stawki,
0: nadają.
3: Dokładnie. I ludzie, którzy, no bo profesjonalny lektor raczej by sobie na coś takiego nie pozwolił, a przynajmniej nie intencjonalnie. Jakieś kiksy mogą się zdarzyć różnego rodzaju, jeżeli coś tam nie zostanie przez realizatora w jakiejś postprodukcji wycięte, no to wiadomo, że różnie być może, ale no raczej no nie do tego stopnia, że znaczy, no właśnie, na spaghetti ciekaw, sobie co, ktoś jakieś słowo zamienia.
5: Co tam się
3: książce.
5: Działo, bo, że tak powiem, no pracuję w tej samej branży, dokładnie, też nagrywam przecież książki, co prawda to nie są książki dla niewidomych, tylko standardowe na rynek. W każdym razie no to są, no pracowałem też z lektorami, którzy też nagrywają, czy nagrywali, nie no, nagrywali, nagrywają dla niewidomych. No i to jest właśnie też ciekawe z takiego mojego punktu widzenia.
3: Wydaje mi się, że tam po prostu nie było osoby realizującej te nagrania, tylko po prostu ten lektor przychodził, wciskał rekord, jak nagrał, tak nagrał i to tak szło.
0: Tak wyszło, tak poszło.
3: Dokładnie.
5: Może, ale no ciekaw rzeczywiście jestem,
0: byli, albo
5: ilu to książkach to tak jest. Bo może to w jednej ktoś po prostu się zabawił.
0: Nie, tam było kilka tytułów podanych, że nawet w książkach, które były czytane mową syntetyczną, tylko były jakoś obrobione po prostu wcześniej, podejrzewam, że rzeczy typu Harry Potter to ma być Harry Potter, a nie Harry Potter, czegoś na przykład w Polsce nie robi, a to jest w sumie też ciekawy sposób nagrywania książek, to też właśnie tam jakieś były jazdy, więc tam ewidentnie problem był na szerszą skalę. Problem jest na szerszą skalę.
3: To ja teraz zaglądam do naszych społecznościówek, tym razem na kontakt tyflopodcast.net, bo tu napisaliście kilka rzeczy. Między innymi Piotr napisał, co do nowości z audiodeskrypcją na Netflixie, to na walentynki weszła polska komedia romantyczna Miłość do kwadratu, która ma audiodeskrypcję. Jeśli ktoś szuka czegoś do obejrzenia z drugą połówką albo lubi takie filmy, to polecam. Teraz Dawid Pieper do nas napisał. Tak zaglądam, a tu mówicie o drukarkach. To ja dorzucę do puli pozytywne doświadczenie z biało-czarną laserówką od Bradera. Modelu niestety nie pamiętam, no ale poniżej Dawid uzupełnia te informacje, więc ja zaraz też do tego przejdę. Ale na jednym tonerze działał od ponad 3 lat. Na razie bez awarii i bez problemów. I tu jest informacja jeszcze poniżej na temat tej drukarki. Gdyby ktoś był zainteresowany, uzupełniam poprzedni komentarz. Model wspominanej drukarki to Brother HL-L2350DW. Ja też mam jakiegoś Brothera właśnie z tych HL-i. Teraz no, też nie pamiętam, jaki to model i nie mam tego teraz jak sprawdzić. Natomiast rzeczywiście no, to są drukarki, mam takie wrażenie, na lata.
5: Ja mam Oki akurat i tylko to jest urządzenie wielofunkcyjne laserowe. No i no, na razie toner mamy. A pamiętam raz wydrukowałem jakiś malutki, zeskanowałem jakiś malutki, nie pamiętam czy jakąś kartę czy coś, tylko zapomniałem pod tą kartę dać coś białego i było czarne tło, więc miałem czarną kartkę, która była aż w innej fakturze, bo po prostu całą musiałem tym proszkiem zasmarować, że tak powiem, drukarka. No i cała kartka była czarna, w dodatku z dwóch stron i tylko w rogu był gdzieś tam dokument, także raz też takie
3: przynajmniej wiedziałeś, mimo to, że się razie dobrze wydrukowało.
5: Tak, tak, no zdecydowanie.
2: Natomiast a propos Netflixa, to może mam pytanie do słuchaczy, bo ostatnio jest jakaś szaleńcza reklama Kajko i Kokosz, który się tam ukazał. Czy nie on jest z AD?
0: Twitter donosi, nie ma deskrypcji.
2: Ajej.
0: Przynajmniej na razie, bo Netflixowi się zdarza. Tak na przykład było w przypadku Black Mirror, czyli no taka dość znana seria. Oczywiście deskrypcja angielska, ale deskrypcja pojawiła się po dobrych kilku tygodniach od premiery.
2: Ja co dlaczego się zapytałem, bo to jest z dubbingiem, więc być może...
0: No to nie nie, to nie będzie. Dobra, bo Netflix ma jedną prostą politykę. Deskrypcja z bardzo nielicznymi wyjątkami wydawana jest w języku oryginału. I tylko w języku oryginału. Czyli jeżeli serial jest po polsku, to angielskiej deskrypcji nie uświadczymy. Jeżeli serial jest po angielsku, to nie uświadczymy polskiej deskrypcji. Do tego stopnia, że Wiedźmin, no czyli serial kulturowo dość mocno polski, no nie doczekał się. Nie doczekał się polskiej. Jedyne dwa wyjątki, jakie znam, to jest Bird Box, który jest serialem o niewidomych poniekąd. No, nie otwieraj oczu, to się nazywa. Swoją drogą kolejny zły serial o niewidomych. Film. I ten film ma deskrypcję w wielu językach, polskim również, bo on po angielsku powstał, ale ja mam wrażenie, że przez to, że on jest o osobach, które nie widzą, to w wielu językach też ta deskrypcja się pojawiła. I drugi wyjątek to jest Dom z papieru, Money Heist, który mimo, że jest serialem hiszpańskim oryginalnie, ma deskrypcję po angielsku, bo jest serialem tak dużym i tak popularnym i tak ludzie go chcą, że oczywiście dodatkowo do hiszpańskiego ta angielska deskrypcja też doszła.
2: A propos jeszcze takich rzeczy typowo, nie wiem, filmowych, ale tu może o słuchowisku, bo skoro mówisz o rzeczach, które ukazały się o osobach niewidomych, to ja powiem tylko, że na Audiotece ukazało się słuchowisko o osobach niewidomych, nazywa się to Czego oczy nie widzą. Jak ktoś jest zainteresowany, może to sobie na Audiotece.
1: Ja też dorzucę a propos
2: kupić
1: kultury, że no, Nowy Jork rozluźnia restrykcje powoli, chce dopuścić jakąś malutką, ale liczbę osób do znowu teatrów i tak dalej. No i Broadway się też otwiera i na Broadwayu też ma być blindness, takie słuchowisko powiedzmy, czy spektakl bez aktorów, 75-minutowy. I natrafiłem na tę informację okraszoną komentarzem od jednej z osób, którą śledzę, że kolejna dystopijna opowieść o niewidomych, która dalej będzie propagować ignorancję i tak już jakby nieświadomego społeczeństwa i trzeba będzie kolejne stereotypy łamać. Musiałbym dotrzeć do opisu tej sztuki, ale to się fajnie gdzieś wpisuje.
0: To niestety wygląda.
1: To o czym mówiliśmy w kontekście Netflixa, nie?
0: Właśnie Nie otwieraj oczu, to jest dokładnie taki serial. Apokalipsa, nie można patrzeć, trzeba mieć oczy zasłonięte. To samo, nie wiem, Si, Aplowskie, też nikt nie widzi, bo coś tam. Ja co prawda Si, to widziałem jeden odcinek, ale... No nie, to nie jest dobry opis. I znajomy widzący, który analizował te seriale trochę i dna się trochę bardziej na takich rzeczach, zaczął się zastanawiać, dlaczego na przykład ludzie tacy uroczyści, jacyś tam królowa ma kostium biały, a ktoś tam inny ma kostium innego

0: Reader to czytnik na. To czytnik, który jest taki wieloplatformowy, bo jest i na Windowsa, i na Linuxa, i bodajże i na Maca. Z tym, że na Windowsa 10 jest do pobrania z Microsoftu. I to jest ta. Nie wiem, dlaczego oni tak to wymyślili. Natomiast jest też z GitHuba do pobrania. Linki wszystkie będą w komentarzu pod audycją. Z tym, że dlaczego on troszkę umknął, że tak powiem, dlatego, że jego interfejs jest oparty na Electronie i jest to interfejs webowy. Mi tę informację podrzucił Sylwek Piekarski, tak poniekąd, za co dziękuję przy okazji. I odczytywanie, jak najbardziej ten Torium Bookreader jest dostępny, z tym, że trzeba się nauczyć tam skrótów. Dlatego, że strony są wyświetlane w wirtualnym buforze. No i, że tak powiem, stron, przynajmniej w wersji takiej, jak to, jak go zainstalujemy, to żeby przerzucić stronę, no to trzeba użyć skrótu odpowiedniego, tak? On nam nie przerzuci stron automatycznie, przynajmniej jak czytamy syntezy. Być może przerzuca strony czytając tak normalnie, bo ten czytnik nie tylko jest dla niewidomych, ale on jest też dla dyslektyków, dla innych osób, które mają problemy z czytaniem, bo tam można sobie podświetlać te fragmenty książek i tak dalej, fragmenty tekstu, można różne rzeczy z tym robić, powiększać i tak dalej. No i co jeszcze? I trzeba, żeby
1: ale
0: zacząć
1: czytać...
0: Ale tak
1: sobie czytać, myślę, Robercie, że to
0: trzeba
1: się może...
0: dodać do biblioteki, którą on ma książkę.
1: Tak sobie myślę, Robercie, że to się może przydać w momencie, kiedy chcemy mieć kontrolę nad tym, na jakiej stronie książki jesteśmy. Że jeżeli czasem mamy taką potrzebę, żeby koniecznie do konkretnej strony przejść, to taki czytnik może nam to rzeczywiście ułatwić. No ale to jedno z takich nielicznych jego zastosowań.
0: Jest to troszkę, może być to troszkę irytujące, natomiast to, co ja chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć jedną ciekawą rzecz. Dostałem fakturę z firmy bardzo znanej dla osób niewidomych polskiej i ta faktura otwierała mi się w QReadzie w części, brakowało w ogóle części wierszy. W innych czytnikach typu Bookworm czy Adobe Acrobat otwierała się w porządku, tylko że nie było polskich liter. Natomiast w tym czytniku, o którym mówimy, w Torium, liderze, otworzyła się z polskimi literami. To jest ciekawe, to jest chyba jedyny czytnik, który ją z polskimi literami otworzył. Natomiast mówię, no o tyle to może być troszeczkę uciążliwe, bo jest to w HTML-u wyświetlane, w tym wirtualnym buforze. No i jak nie znamy tych skrótów, no to może być troszkę ciężej trochę czytać, ale do tych skrótów bez problemu da się przejść, można je bez problemu poznać. Także jeśli ktoś, dlatego ja ten news nazwałem czytnik, którym można się zainteresować, bo może nie powiedziałbym, że warto, ale można, bo dostępny jest, natomiast sposób czytania jest taki troszeczkę nietypowy. Link do pobrania oczywiście w audycji, znaczy w komentarzu będzie pod audycją.
2: Był czytnik e-booków, a teraz będzie czytnik różnych rzeczy, czyli Elten, który nadal się rozwija, ciągle ma jakieś tam nowości. W wersji 2.4.1 zmieniło się...
3: Bo wersja 2.4.1 wychodzi w środę, jeżeli się nie mylę, czyli jutro, no tak, bo tu jeszcze dzisiaj RC z tego co tu widzę, czyli no takie wersje przedwydaniowe po prywatnych naszych grupach testerskich krążą, ale no mamy zmiany. Dodano nowe tłumaczenie na język romański, podziękowanie dla użytkownika Storm Productions. Dodano informowanie o nieodebranych połączeniach, a to jest przydatna funkcja. Dodano historia połączeń, no to zapewne o to chodzi. Możliwość dokonywania rzutów kostką i gry w karty w konferencjach. To jest fajna rzecz. bo mamy sobie

0: Kanał. Mamy sobie kanał, zresztą w rozmowach głosowych możemy to również zastosować, jeżeli sobie tylko wejdziemy w menu społeczność konferencje i możemy sobie rzucić kostką, Ctrl-D kostką sześcienną, taką zwykłą, Ctrl-Shift-D kostką N ścienną, wybieramy ile tych ścian ma być, a Ctrl-B otwieramy interfejs grania w karty. No i tutaj możemy dodać sobie talię kart do naszej listy talii i to może być zwykła talia, mała talia od dziewiątek wzwyż, albo zwykła talia bez jokerów, albo talia gry do Uno. Mamy nasze karty, możemy sobie z talii pobierać karty, tak na zasadzie mamy Ctrl-P, pobierz kartę, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, naciskamy sobie po kolei. I możemy takie nasze karty wykładać na stół. Czyli tak naprawdę nie ma, nie wiem, jakichś reguł skomplikowanych, że on nam nie pozwoli danej karty wyłożyć na jakąś kartę. To jest po prostu stół, jak zwykły, rzeczywisty stół. I to, żeby były przestrzegane reguły gry, leży, jakakolwiek by to gra nie była, bo tu właśnie nie ma ustalonej gry, leży w naszej gestii, a nie w gestii programu. My gramy sobie w co chcemy i my decydujemy o tym, co można zrobić i co nie, i jakby no to jest w naszej kwestii między graczami. Czyli tak naprawdę wszelkiego rodzaju gry, od prostej wojny przez coś zdecydowanie bardziej skomplikowanego, są grami, w które można grać. I no, łączymy się na kanał, rozmawiamy sobie, mówimy w kanale głosowym. A rzucamy karty interfejsem do rzucania kart. Możemy pobierać karty z talii, możemy karty rzucać na stół, możemy wymienić naszą kartę z kartą z talii. No, czy możemy, to już decydujemy jakby poniekąd my sami. Jeżeli ktoś to zrobi, a nie może, no to w naszej gestii jest jakby zrobić coś z tym. Możemy kłaść karty na stół i możemy karty z tegoż stołu zabierać. Dodano nowe szybkie akcje do manipulowania konferencjami. Nie wiem w sumie, co tam za bardzo jest. Możliwość wyświetlania wszystkich wiadomości wymienionych z danym użytkownikiem. To jest bardzo fajna opcja, bo do tej pory wiadomości LTN-a to były. One były takie mailowe bardzo mocno, czyli były tematy, były osoby, klikało się w osobę, była lista tematów i tam klikało się w temat i była treść i tyle. A teraz możemy sobie na osobie dać Shift Enter i jeżeli sobie damy na osobie Shift Enter, to mamy po prostu listę wiadomości bez żadnych tematów, same treści, jak na każdym komunikatorze internetowym. Dodano możliwość banowania i wyrzucania użytkowników z kanałów. No, jak pojawi się troll, może się przydać. Możliwość mianowania kolejnych administratorów kanałów, jakby założyciel chciał wyjść. Przekierowywanie wyjściowej karty dźwiękowej w konferencjach. Jakbyśmy sobie chcieli, nie wiem, przekierować podcast, powiedzmy, który byśmy sobie robili, nie przekierowując sobie dźwięków Eltena.
1: Ale to mam wrażenie, że już było. Tu można było chyba kartę dźwiękową, wyjściową przekierować.
0: No, nie wiem, no jest
1: Wydaje
0: w.
1: mi się, że było. Przynajmniej, nie no, powinno być. A czy
0: Może.
1: można było po prostu wybrać kartę, jako mikrofon, można było wybrać kartę wyjściową dowolną?
0: Tylko, że to była chyba karta Eltena, a nie karta konferencji. I
1: Może.
0: powiadomienia LTN-a szłyby też na tą kartę wyjściową.
1: Nie, można po prostu przerzucić mikrofon i jako mikrofon można było, tak jak na przykład w Gold Wave, tak się da, wybrać kartę wyjściową. I to przynajmniej u mnie
0: Ale
1: było już.
0: nie o to chodzi. Tutaj chodzi chyba o to, żebyś miał, wiesz, jedną kartę wyjściową na LTN-a, na której
1: A,
0: ty
1: o to
0: słyszysz
1: chodzi, że
0: LTN-a.
1: konferencję można
0: Tak,
1: przekierować, osoby z
0: osobno obok.
1: konferencji można przekierować na inną
0: Dokładnie.
1: kartę. Tak, to
0: Tak.
1: rzeczywiście jest. I co
0: Tak,
1: ciekawe,
0: tak,
1: to się
0: tak.
1: nie tyczy tych tak zwanych szeptów. Czyli na przykład
0: Oho.
1: robię stream gdzieś tam sobie na, nie wiem co, no na przykład na Tyflo Przegląd, załóżmy. Gdybyśmy kiedyś go robili na konferencjach. I załóżmy, że ja bym chciał, albo ktoś by mi chciał jako prowadzącemu powiedzieć, że słuchaj, weź mojego newsa gdzieś przerzuć, bo muszę zniknąć na chwilę. No to mi to możesz powiedzieć, ja to usłyszę, ale to nie poleci na stream, bo to jest w tym jakby strumieniu, gdzie są pozostałe dźwięki Eltena.
0: Dokładnie. No co tu jeszcze mamy? Dodano możliwość sprawdzania pozycji i wielkości kanału. Zmieniono RAB zaktualizowany do wersji 3.0, to już takie zmiany pod maską. Przyspieszy. Optymalizacje związane z obsługą forum i to widać.
1: Bardzo widać. To forum naprawdę zaczyna się wczytywać bardzo sensownie.
0: Tak, przebudowane okno konferencji, jest tego wszystkiego mniej. Mamy menu więcej opcji i w tym menu więcej opcji jest. Są te rzeczy, których się rzadziej używa.
1: A do większości są skróty klawiaturowe, więc jak ktoś lubi korzystać ze skrótów, no to też sobie może ułatwić pracę.
0: Miksowany zapis konferencji nie zawiera tworzonych przez, wysyłanych do nas, skierowanych przez nas lub do nas szeptów. O, no czyli właśnie, jeżeli sobie nagrywamy konferencję, to szepty pozostają nienagrane.
2: A to jest bardzo fajna funkcja, bo dzięki temu mamy tak naprawdę coś a la studio reżyserka, tak no. Patrząc podcastowo.
1: Tak, i tak samo jest z tą kartą wyjściową, tak, że jeżeli skierujesz sobie dźwięki z konferencji na kartę wyjściową, to też możesz mieć jakby rozmowy z reżyserką zupełnie na innym wyjściu, tak? I ty słyszysz, powiedzmy, coś ktoś mówi, ale nie słyszą tego słuchacze.
0: Ponownie możliwe jest wyłączanie odsłuchu ze strumieniowanej karty dźwiękowej, no poprawiono, czyli jakiś błąd. Przywrócona możliwość zmiany wiadomości powitalnej, również błąd. Poprawiono, dla niektórych blogów nie było możliwe wyświetlenie listy redaktorów. Poprawiono właściwe wyświetlanie historii czatu po ukryciu okna konferencji. I to tyle z changeloga. Więc z tego co wiem, to na środę jest planowana data premiery
2: Eltena.
0: 2.4.1.
2: No, coś Mikołaja nam przycięło na moment.
1: Troszeczkę.
2: Jeszcze taka informacja od Piotra. Zanim wstawiłem komentarz, sprawdziłem to Kajko i Kokosz, bo też mi przeleciało przez rekomendacje. I faktycznie deskrypcji nie ma, natomiast film jest z dubbingiem, a ponieważ to animacja produkcji polskiej na podstawie polskiego komiksu, no to kto wie, może jeszcze audiodeskrypcja dojdzie.
0: Wiedźmin też, film, serial, przepraszam, niby na podstawie polskiej książki i myślę, że bardzo dużo osób w Polsce by chciało, a nie ma.
2: Pożyjemy, zobaczymy.
1: Tak jest. To przechodzimy w takim razie do tej rubryczki bardziej technicznej, mniej związanej jakby ze środowiskiem niewidomych, ale oczywiście też to będą rzeczy, które nas jako niewidomych będą z reguły interesować i zaczynamy od Androida, w którym jest opóźnienie audio. Było, jest, a czy będzie, o tym opowie Paweł, bo Google coś na ten temat chyba
3: tak,
1: wspominał.
3: Tak, Google pracuje nad tym. Na pewno podsumowane zostało to, co się w tej kwestii zadziało od roku 2000, konkretnie 2017, bo wtedy zaczęły powstawać jakieś pierwsze rozwiązania, które miałyby to opóźnienie zredukować. No ogólnie celem Google'a jest to, żeby w końcu Android mógł być użyteczny do tak zwanych aplikacji, do audio w czasie rzeczywistym, czyli różnego rodzaju obróbka audio, jakieś takie właśnie rzeczy typu granie muzyki, jakieś pewne...
1: Tak, bo na iOSie to są naprawdę różne rzeczy, włącznie z tym, że firma, która no jest dość profesjonalna, zrobiła symulator pieca gitarowego. To ponoć niezły, który właśnie działa na iPhone'ie, podłącza się kartę dźwiękową przez Lightning i można podłączyć gitarę, można podłączyć, nie wiem, słuchawki, głośniki, coś, albo nawet pójść na koncert i grać sobie przy pomocy iPhone'a i no z tego co wiem opóźnienia są na tyle małe, że da się spokojnie jakby z tego no na tym grać.
3: No więc Android też chce to osiągnąć i okazuje się, że ponoć nad tym pracowali i weszła nawet jakaś taka biblioteka czy zestaw funkcji tak zwany OBOW, którego deweloperzy mogą używać, żeby wprowadzać sobie audio o niższych opóźnieniach. Natomiast to nie ukrywają, że dalej nie są jeszcze, powiedzmy, tam, mimo że już jest miliard pobrań tego OBOW, tam, gdzie by chcieli, jeśli chodzi o aplikacje, jak i o same urządzenia. Ponoć 20 tylko urządzeń ma najniższy jakby ten współczynnik opóźnienia i jest to gdzieś poniżej 40 milisekund. Tam 39, chyba 28 to jest najniżej. Fakt, że jest to dość duży rozstrzał firm, bo to jest i są i Pixele, i jakieś tam Redmi, któreś nawet, jakieś Samsungi niektóre. flagowe, ale też niekoniecznie. Natomiast dalej to jest za mało, żeby mówić o tym, że to jest wszystko tak fajnie w dół i tak dalej. Fajnie jest sobie przeanalizować, że tam są różne wykresy takie, które, gdzie Google o tym to opisuje. Natomiast dalej pracują nad tym i chcieliby zejść do 20, to byłoby już optymalnie, ale 10 to jest ich taki ostateczny cel.
0: Fajnie, bo ja bym się screenreadery do tego podpięły tak swoją drogą.
3: To poniekąd chyba tak działa, bo gdzieś już czytałem, że właśnie to, jak szybko TalkBack działa na telefonie, trochę zależy od tego, jaki ten telefon się ma i jakie te opóźnienia audio są. Tak, ktoś kiedyś pisał, nawet jakiś taki, ta osoba podkleiła ranking, gdzie te telefony są porównane pod kątem tego opóźnienia. I na przykład właśnie na Pixelach ponoć ten TalkBack jest szybszy niż na innych telefonach.
1: No chyba nikt z nas nie ma Pixela, więc może ktoś ze słuchaczy to zweryfikuje. Ciekaw jestem.
2: A teraz będzie o jabłuszku. Tak dla
1: odmiany. A teraz będzie, tak, rzeczywiście, teraz będzie o jabłuszku. Michał.
2: Tak jest. O szyfrowanym backupie iPhone'a. Miałem okazję ostatnio, no już kilka tygodni temu, sprawdzić rzecz w praktyce. I tak się zawsze mówiło, że ten szyfrowany backup to jest fajny, bo on nam praktycznie wszystkie dane zachowuje w telefonie, w sensie jakieś dane karty i tak dalej, i tak dalej. I praktycznie można powiedzieć, że tak. Ale to nie jest do końca, to nie znaczy, że wszystko. To nie działa na zasadzie takiej, a przynajmniej teraz, z moich testów, nie wygląda to tak, żeby ten szyfrowany backup był takim jakby tworzeniem obrazu naszego iPhone'a. Backup no, robił się jakieś pół godzinki, czy godzinkę, może nawet przywracało się to znacznie dłużej, ale może dlatego, że miałem telefon podpięty do huba i tu bym upatrywał, czemu to tyle czasu trwało. No bo tak, po przywróceniu danych z kopii zapasowej, z tego szyfrowanego backupu, dostałem jeszcze taki komunikat, który dobrze znam z swoich poprzednich backupów robionych w iCloudzie, że teraz jeszcze będą się pobierały aplikacje z App Store'a. Czyli wygląda to tak, jakby iPhone przywracał tak naprawdę tylko dane z aplikacji.
0: Tak, Michale, ja tutaj rozwinę. iPhone do iOS-a chyba 9, mogę tutaj mylić wersję, ale do którejś wersji iOS-a i to w miarę niedawnej, jak ty mu powiedziałeś backup, to on robił backup.
2: I robił obraz taki
0: i do
2: w zasadzie.
0: iClouda, tak, i do iClouda faktycznie szły dane, ale na backup do iTunesa szły również aplikacje. Tylko że od któregoś iOS-a weszła taka metoda, to się chyba nazywa upsharing, czyli odchudzanie aplikacji, że jeżeli ty pobierasz teraz aplikację z App Store'a, to w tej aplikacji nie pobierasz całej aplikacji, tylko ty pobierasz tą część aplikacji, która jest adekwatna do twojego urządzenia. Czyli na przykład, jeżeli masz iPhone'a małego, to nie pobierasz ikonek dla iPhone'a dużego i ikonek dla iPada, żeby zmniejszyć rozmiary aplikacji. Wniosek jest tego taki, że w tym momencie, jeżeli w backupie byłyby aplikacje, to tego backupu nie dałoby się przywrócić na nowym iPhone'ie, bo no, on potrzebuje innych danych i innych aplikacji, więc Apple stwierdził, że nie ma sensu w tym momencie tych aplikacji backupować. On je sobie po prostu w razie potrzeby dociągnie i to dociągnie takie, jakie na tym iPhone'ie są adekwatne. Problem jest niestety w tym taki, że jeżeli danych aplikacji już nie ma,
2: to będzie
0: problem i nie dociągnie, dokładnie.
2: Prawdopodobnie z tych samych powodów, Mikołaju, na przykład nie zachowywana, albo i ze względów bezpieczeństwa, bo nie zachowana została także biometria.
0: O nie, biometria nie zostanie zachowana o tyle, że zauważ, że biometria nigdy nie jest i nie była trzymana na dysku. biometria jest trzymana w czytniku i jej się fizycznie z tego czytnika nie da wyciągnąć. System iOS nie widzi żadnych twoich danych biometrycznych, nic.
2: Okej, okay, to, no to też warto o tym powiedzieć, bo na przykład jak ludzie mają problem z, powiedzmy, kalibracją Face ID, znam przypadki, gdzie były proszone o pomoc osoby trzecie, no to wtedy po prostu trzeba się z tym liczyć, że trzeba będzie to sobie skanować jeszcze raz. Biometria się nie zachowuje i z danymi aplikacji też nie do końca zachowuje się wszystko. Na pewno przykładem aplikacji, w której dane mi się nie zachowały, jest co prawda mało znaczący przykład, ale to jest Keybase. To jest ta aplikacja, o której kiedyś mówiliśmy, która służy do szyfrowania, to znaczy do przesyłania plików, tak? To jest taki nasz jakby dysk chmurowy, między innymi, bo to jest dla nas najbardziej dostępna opcja w tej aplikacji, ale tam jest jeszcze mnóstwo innych różnych rzeczy, jakieś teraz kryptowaluty dochodzą i tak dalej, wysyłanie wiadomości między użytkownikami, no ale po przywróceniu tej aplikacji z backupu, z szyfrowanego backupu, też to nie zadziałało, więc trzeba było po prostu ją no, zautoryzować za pomocą innego urządzenia raz jeszcze. Jeżeli chodzi o...
0: Jak jest z bankową apką?
2: Działa. Z bankową,
0: to ciekawe.
2: Z bankową nie miałem najmniejszych problemów. Nie musiałem jej ponownie aktywować, nic nie musiałem tam robić. Tylko po prostu uruchomiłem i zaczęło to działać. Nie, nie musiałem PIN-u nawet podawać. Nie, tylko to znaczy tam chyba musiałem włączyć ponownie autoryzację biometrią. Natomiast na pewno nie nadawałem nowego PIN-u w aplikacji.
0: To ciekawe, bo mBank na pewno przy kopii iPhone wymaga od ciebie całej procedurki od zera.
2: Być może dlatego, Mikołaju, że tutaj urządzenie się nie zmieniło, bo też... Bo
0: no,
2: to było jakby,
0: tak,
2: wiesz, kasowanie, kasowanie i przywracanie z backupu. Tylko tak jakby właśnie mówię też o tym, żeby no jednak ludzie też pamiętali, że to nie jest do końca tak. To nam ten szyfrowany backup też bardzo dużo daje. Daje więcej niż iCloud, natomiast nie daje nam wszystkiego. Apple Pay. Trzeba było tam wprowadzić na pewno CVV i chyba też datę ważności karty. Numer był zapamiętany, natomiast no, trzeba było wprowadzić te dane. Także to też warto o tym pamiętać. Być może dlatego ten numer był zapamiętany, tak sobie myślę, że no, tam można z Apple Store powiązać jakby to, połączyć jedno z drugim przy Apple Pay, więc on może sobie zaciągnąć i użyć tej karty. Nie wiem, jakby było, gdybym miał jakąś na przykład inną kartę, której no, nie mam podpiętej pod moje konto w Apple Store. To może jakoś inaczej by się zachowywało. W każdym razie tak czy inaczej, po przywróceniu telefonu z backupu, czeka Was na pewno, nawet tego szyfrowanego, czeka Was na pewno jeszcze chwila zabawy, chwila konfiguracji. Nie jakaś specjalnie długa, najdłużej to się oczywiście wiadomo, czeka na to, aż te wszystkie aplikacje się zainstalują z App Store'a, bo to trwa i trwa. Te aplikacje tak sobie idą, dochodzą tam do kilkunastu, kilkudziesięciu procent i to potem stoi. Ale koniec końców działa i teraz już naprawdę no zdecydowanie, o, hasła wszelkiego rodzaju się zapamiętały, więc tu nie ma problemu. W Outlooku też dane mi się zapamiętały.
0: Ciekawe, czy Signal ci się zapamiętał?
2: Nie. Signal nie. Signal nie i to było w ogóle bardzo ciekawe, bo była informacja, że masz wiadomości na Signalu i chyba WhatsApp nawet też musiałem skonfigurować to znaczy podać numer na WhatsAppie. A w Signalu jakby zresetowały mi się wszystkie wiadomości, to znaczy straciłem całą historię. To dobrze, że o tym wspominasz, bo mi wyczyściło Signal kompletnie.
0: Bo to są te apki, które oznaczają swoje dane, że tych danych pod żadnym pozorem nie kopiować, bo one są tajne i po prostu jakiego byśmy backupu nie robili, no to tych danych nie dostaniemy.
2: Także, jak sami widzicie, no z backupem bywa różnie i nie zawsze dostaniemy wszystko z powrotem. I gdybym na przykład miał jakieś super ważne wiadomości w Signalu, to bym się trochę zdenerwował.
1: Cóż, Apple szyfruje dane, a Google wzmacnia słuch. I Robert o tym będzie opowiadał.
4: Za informację i artykuł tutaj, link dziękuję Piotrowi Żołądkowi. On sobie zażyczył, żeby go wspomnieć. To go wspominam. Ale o co chodzi? Chodzi tutaj o gadżet, dlatego umieściłem w technikaliach. Gadżet wzmacniający słuch, ale dla ludzi słyszących. Nie dla niedosłyszących, tylko dla ludzi słyszących. Lub dla ludzi, którzy mają drobne problemy, typu nie mogą zrozumieć kogoś z daleka, albo coś takiego. O co tym wszystkim chodzi? Google i firma Wolverine pracują nad urządzeniem, które pozwoli izolować poszczególnych rozmówców od tła otoczenia i wyodrębniać innych rozmówców w zależności od tego, jak będziemy to chcieli zrobić, w zależności od naszego upodobania. Są takie urządzenia już na rynku, żeby nie było, natomiast są to urządzenia duże rozmiarowo. Oni pracują nad tym, żeby to było znacznie, znacznie mniejsze. No i żeby to było w formie jakiegoś takiego małego czegoś do ucha. I można właśnie będzie za pomocą tego urządzenia jakby polepszyć sobie w pewnym sensie słuch taki zwykły, organiczny. Natomiast też będzie można wykorzystać je do celów szpiegowskich prawdopodobnie. No natomiast no, oni pracują nad tym, żeby to było właśnie wykorzystane bardziej dla ludzi, którzy mają jakieś takie drobne problemy. Nie wiem, w jakimś gwarze dużym albo w jakimś, żeby kogoś bardziej wysłyszeć, kto jest dalej. To właśnie, no bo tacy ludzie są i takich ludzi wcale nie jest mało na świecie, więc sobie wymyślić. Zobaczymy, co będzie. Link do artykułu będzie w komentarzu podany. Mam nadzieję, że nie zniknie ze stron Komputer Świata. No i trzeba będzie śledzić temat, tak? Taka ciekawostka.
2: Tymczasem mam tu dwie wypowiedzi od naszego słuchacza Maćka. Odchudzone apki pojawiły się od iOS 13, tak przynajmniej kojarzę, że podczas WWDC, na której prezentowano iOS 13, była właśnie o tym mowa, to jest jedna rzecz. A teraz jeszcze pytanie od Maćka. Korzystasz, Michale, jakkolwiek z mObywatela? Jeśli tak, to jak z przywróceniem dokumentów? Trzeba ponownie wszystko aktywować? Maćku, no i jakby ci to powiedzieć? Nie do końca jestem w stanie odpowiedzieć ci na to pytanie. To znaczy, z mObywatela korzystam i ponownie musiałem wszystko aktywować. Ale to być może przez swoją sklerozę. Bo jak wspomniałem, nie dało się, jakby no nie odtworzyła się biometria po przywróceniu z backupu, a opcją do szyfrowania, do zabezpieczenia sobie mObywatela jest też biometria, to znaczy może być. Jest hasło i jest biometria. No i pamiętałem PIN do Face ID, bo tam to nie działa tak, że tylko wystarczy przysunąć telefon do twarzy i już wszystko będzie działało. Nie, nie, nie. Trzeba najpierw odblokować Face ID, wprowadzić PIN i dopiero wtedy to nam zadziała. Więc ja tego zrobić nie mogłem, byłem proszony o podanie hasła. No i jakoś okazało się, że po prostu zapomniałem tego hasła. No więc trzeba było odinstalować aplikację, usunąć wszystkie jej dane, a następnie trzeba było po prostu zainstalować ją ponownie, zautoryzować wszystko i działa. Także tyle mogę powiedzieć na ten temat. Może następnym razem postaram się to hasło pamiętać.
1: To w takim razie, jak już Michale jesteś przy głosie, to powiedz może o Gemini.
2: Tak, Gemini czy Gemini może nawet się to nazywa. To jest rzecz, o której dziś sobie przeczytałem. Rzecz, nie wiem jak bardzo się przyjmie w obecnych czasach, ale ma być to powrót do starego internetu, to znaczy do internetu z początku lat 90. Mianowicie taka sieć serwerów, w których zawartością będzie tak naprawdę tekst i łącza. Bo w Gemini możliwe jest formatowanie tekstu w bardzo prosty sposób. Można dodawać linki, można dodawać nagłówki. Co ciekawe, to te nagłówki to zaledwie 3 poziomy. Można dodawać listy. I to jest chyba wszystko, co tak naprawdę można tam robić. No ale za to to jest czysty tekst, ma jakieś bardzo podstawowe formatowanie. No i na wolnych łączach ma to ponoć śmigać. Jeżeli chodzi o dostępne oprogramowanie, to właśnie dlatego o tym wspominam, bo na iOS-a jest darmowe dostępne oprogramowanie wspierające tę inicjatywę. To jest aplikacja, która się nazywa Elaho się pisze. Link będzie do tej aplikacji w komentarzu. Oczywiście wiadomo, no tam pod maską jest silnik Safari, bo cóż by innego. I będzie można się pobawić Gemini'em, będzie można zobaczyć, jak to wygląda. No, inicjatywa dosyć ciekawa, natomiast no, nie wróżę jej jakiegoś wielkiego, oszałamiającego sukcesu, ale może...
0: Inaczej. Dwie kwestie. Po pierwsze, są bramki webowe i jeżeli ktoś chce, to coś się można przez bramki webowe pobawić. Jak ja znajdę tę taką fajną i fajnie dostępną bramkę webową, to ja ją wrzucę, bo ja zawsze mam problem, żeby ją znaleźć, a jest taka jedna nieoczywista, mało popularna, najdostępniejsza. Druga rzecz, ja mam wrażenie, że Gemini jest stworzony nie po to, żeby stać się popularny. Że oni wyjątkowo im zależy, żeby tam nie było obrazków, nie było ładnego, nie było kolorków mrugających napisów i słodkich kotków, żeby do tego był przyciągnięty człowiek, który lubi tekst i lubi czytać długi tekst pisany przez kogoś, kto myślał, co pisał. I żeby jakby to się wyróżniło w ten sposób od takich typowych, tradycyjnych mediów społecznościowych, no gdzie wiadomo jak to bywa,
2: historycznie,
0: same obrazki.
2: Historycznie można tu wspomnieć, że to jest takie nawiązanie do czegoś, co nazywało się Gopher. Ja nie miałem okazji z tego korzystać jakoś tam świadomie, natomiast rzeczywiście no, Gopher to był taki prekursor World Wide Web i tam też mieliśmy tekst, chyba grafikę też, ale to w postaci binarnej, to znaczy w postaci plików po prostu, które można było sobie pobrać, jeżeli był link do tego i tak naprawdę to tyle.
0: Tak, i tu mamy właśnie podobnie. Ja mam wrażenie, jakby, że to jest poniekąd celem, ale dla nas to dobrze, bo tej strony w czymś takim, to się jakby nie było, nie da zrobić niedostępnej. Bo tam, no jedyne co możemy mieć, to możemy mieć obrazki w ASCII, te takie robione z literek. I one się faktycznie zdarzają. Ale tak poza tym, no to mamy tekst i linki. I tu... No, nie da się zrobić źle, bo tu nie ma... No nie da się.
2: No nie ma czego popsuć.
0: Dokładnie, nie ma czego popsuć.
2: Nawet za bardzo nie zrobimy kliknij tutaj, bo te linki w Gemini nie mogą być jakimiś tam wyrazami wewnątrz tekstu. One są jakby oddzielone. Link to jest jakby oddzielony element od reszty tekstu.
0: To jest jedna linia.
2: Tak, to jest jedna linia. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc taka ciekawostka, no, różne są rzeczy w internecie, ale to myślę, że może komuś się przydać, tym bardziej, że mamy dostępną przeglądarkę na iOS-ie. Muszę popatrzeć, jak to z dostępnością tych programów pod Windowsa. Może coś tam jest. Nie przeglądałem tego. Tu muszę się przyznać bez bicia. A tymczasem Paulina jest z nami. Dobry wieczór.
5: Dzień dobry, dzień dobry. O. Ja tak troszeczkę chciałam napomnieć, bo zgłaszałam, że mnie nie będzie, no ale że tak zostawiliście słuchaczy w niepewności, to stwierdziłam, że przyjdę. Szczególnie, że w headach zobaczyłam, że była mowa o tej nieoficjalnej aplikacji na Androida, więc stwierdziłam, że przyjdę, może o niej powiem, chociaż zrobię troszkę bałaganu. No i przy okazji może jeszcze uda mi się znaleźć jakieś interesujące newsy gdzieś tam w tle, ponieważ cóż, no ode mnie nie będzie dzisiaj żadnych newsów tak poza tym, ale może jeszcze coś mi się uda wyśledzić, także dzień dobry.
2: Dzień dobry. I co tam z tym Clubhouse'em na Androidzie?
5: No to tak, może opowiem w ogóle całość, bo to taki troszkę dłuższy temat i nawet nie spodziewałam się, że on się tu pojawi, ponieważ aplikacja jest nieoficjalna, no ale że nie ja go zaczęłam, to nie moja odpowiedzialność. No więc tak. Aplikacja House Club powstała w sumie, człowiek napisał na GitHubie, znaczy deweloper, że napisał ją w 1,5 dnia i on wyszedł z takiego założenia, że w sumie i tak za chwilę się ma pojawić oficjalna apka, chociaż to już za chwileczkę, już za momencik i już wkrótce to trwa od dłuższego czasu, ale niech będzie. I po prostu napisał takie podstawowe funkcje, tam jest dołączanie do pokojów, zabieranie głosu, wychodzenie, śledzenie ludzi, odobserwowywanie ich, tam strona główna, dołączanie z linków i tak dalej. Ale nic więcej, czyli nie mamy wyszukiwarki, nie mamy na przykład tworzenia i moderowania pokojem, nie mamy zainteresowań, nie możemy zapraszać innych i tak dalej. Natomiast jeden kolejny deweloper właśnie stworzył aplikację Clubhouse Lite, która opiera się dość mocno na poprzedniej, ale po pierwsze jest w Google Playu, a po drugie otrzymuje aktualizację. I aktualnie aplikacja jest bogatsza o zapraszanie użytkowników, szukanie użytkowników, a także coś tam jeszcze było. No tam z tego, co też widziałam, są zmiany jakieś kosmetyczne, ale wiem, że jeszcze coś było, no nic. Jakaś taka mniej popularna funkcja. W każdym razie, no jak wygląda aplikacja? Najpierw załóżmy, no wiadomo, podajemy swój numer. Jeżeli mamy już zaproszenie, no to tam jak damy dalej, to w ogóle jest taki, ktoś by mógł pomyśleć, że to jest błąd albo coś, ale to pole do numeru nam nie znika, tylko pojawia się kolejne z kodem SMS, wpisujemy go i później, jeżeli nie mamy skonfigurowanego, no to tam nas pyta o imię, nazwisko i login. Podajemy, oczywiście zatwierdzamy, no i już mamy główną listę kanałów czy pokoi, do których możemy się dołączyć. Mamy przycisk z emotką wzniesionej dłoni, dzięki któremu możemy poprosić o głos. Później dostajemy w wypadku zaproszenia do roli osoby mówiącej, czyli zaproszenia na scenę, dostajemy okienko dialogowe, że ktoś tam has invited you to be a speaker, czy jakoś tak. No i dajemy przycisk accept. Od razu mówię, że jest problem jeden, może się zdarzyć i zdarza się często, że jakby to okienko troszkę się w pewien sposób nie odświeży i zamiast przycisku do mikrofonu mamy dalej przycisk do podnoszenia ręki. Jedynym sposobem jest, wyjście z pokoju i wyjście po raz kolejny. Natomiast przycisk do przełączenia aktywacji głosem, jakby to tak nazwać, jest przyciskiem niezaetykietowanym. No i jeżeli raz na niego klikniemy, no to mówimy, a drugi raz to się wyciszamy. No i wiadomo, jak ktoś nas zaprosi na scenę, no to trzeba włączyć aktywację. Ona nie jest domyślnie włączona. I to jest chyba cały ten opis.
2: Okej, no to dziękujemy.
1: Ale to w takim razie w tej wersji nie ma czegoś takiego jak zaproszenia? Znaczy, no bo
5: normalnie właśnie powiedziałam, że można zapraszać.
1: Nie, że my musimy zostać zaproszeni przez kogoś.
5: Znaczy nie, no też musimy, bo jakby samo logowanie się, jakby ta aplikacja służy tylko do tego, żeby dołączyć nas do serwera samego Clubhouse'a. Ona nie, jakby nie wiem,
2: nie obchodzi tego, nie obchodzi tego mechanizmu zabezpieczeń.
5: Tak, to jest zaproszeń. Logowanie takie, jakbyśmy się logowali z iPhone'a, tylko że logujemy się innym klientem. Ale procedura jest, podejrzewam, podobna.
1: Znaczy ja się jeszcze nie logowałem z iPhone'a, więc nie wiem, jak to wygląda. Mnie tylko po prostu zdziwiło, że pozwoliło mi się zalogować jeszcze teoretycznie. I tam nie widziałem nic, że dobra, ale jeszcze musisz mieć zaproszenie.
5: Dzięki Tomek, że jeszcze pozostałeś przy tym temacie, bo jeszcze mi się jedna rzecz nasunęła. Co prawda będzie to podane i w opisie chyba aplikacji, z tego co pamiętam, i w samej aplikacji, ale to jest zawsze ryzyko, że jeżeli jesteśmy z nieoficjalnej aplikacji na Androida, to mogą nasze konto zablokować, zawiesić też i może się oberwać, potocznie mówiąc, samemu zapraszającemu nas, więc jakby znam dwie, znaczy znam, wiem o dwóch osobach, którym się tak stało, w sensie którym konta zostały zawieszone, więc zawsze jest jakieś ryzyko używania tej aplikacji, więc polecam używać jej tylko wtedy, kiedy no kiedy mamy jakąś zapasową kartę SIM i też wtedy, kiedy ta osoba, wtedy, kiedy tej osobie, która nas zaprosiła, powiemy, że mamy Androida i ta osoba się na to zgodzi, bo według mnie to jest fair wobec tej osoby, która nas zaprasza, bo akurat mnie zapraszający namówił, żebym skorzystała z nieoficjalnego klienta na Androida, natomiast uważam, że uczciwą praktyką będzie, jeżeli poprosimy o zaproszenie, powiedzieć, że my zamierzamy używać nieoficjalnej apki na Androida.
0: Albo dostawać zaproszenia, jeżeli używamy nieoficjalnej apki, od osoby, która też używa nieoficjalnej apki, że w razie czego to nas obu, a nie...
5: Tak.
2: A nie kogoś, kto faktycznie korzysta
0: z... Ciekawości, czy tym dwóm osobom, o którym mówiłaś, czy zapraszającym też się obrywało, czy tylko im?
5: Chyba tylko im, ale w sumie nie pytałam.
2: No dobrze, słuchajcie.
5: A tak w ogóle, jak już jesteśmy, to ten człowiek, który stworzył aplikację Clubhouse Lite, stworzył też aplikację, już teraz nie pamiętam, jak ona się nazywała, w każdym razie do obsługi radia internetowego z naciskiem na radia z Polski. I tam też była ciekawa rzecz w opisie, ponieważ można tam znaleźć dziesiątki tysięcy radiów z całego świata i Polski.
2: Super. A tymczasem mamy telefon. Jest z nami Roberto. Witaj.
6: Dobry wieczór, słychać mnie?
2: Słychać.
6: O, teraz jeszcze chyba będzie lepiej. Dobry wieczór. Dobrze, że jeszcze mówicie o tym Clubhouse'ie, bo niedawno też dostałem zaproszenie, jeszcze jakoś się nie uaktywniłem, nie mówiłem nigdzie, nie rozmawiałem nigdzie. Mam iPhone'a akurat, więc mam aplikację oficjalną. I teraz tak, logując się, to jest jedna sprawa, logując się, mamy do wyboru dwa przyciski. Teraz parę dni temu, jak ja się logowałem, to tak miałem. Sign in, czyli zaloguj się, oraz sign up. I pytałem kolegów tutaj z Czech ode mnie, jak to jest, o co z tym chodzi. Ponoć teraz jest już tak, że jeśli ktoś z naszych kontaktów też ma tego Clubhouse'a, nie wiem jak dokładnie to działa, ale jeśli ktoś z naszych kontaktów ma też Clubhouse'a i my klikniemy w sign up, to możemy się zarejestrować i w tej chwili jakby oni dostają powiadomienie i my mamy taką jak gdyby rezerwację i oni muszą ją zatwierdzić i wtedy my możemy dołączyć. No nie jest to informacja sprawdzona, ale jest to informacja od kogoś, kto ma już konto na Clubhouse'ie, tak, też niewidomego
0: tak
6: i...
0: Tak jest,
6: no właśnie.
0: Potwierdzam, tak jest. Jeżeli dołączymy do Clubhouse'a i ktoś z naszych kontaktów, i teraz nie wiem, czy ktoś z naszych kontaktów, czy ktoś, kto ma nas w kontaktach, chyba to drugie, ale pewien nie jestem.
6: Tak, masz rację.
0: Tak, chyba to drugie, ktoś, kto ma nas w kontaktach, ma Clubhouse'a, to mu Clubhouse od razu powie, hej, ten i ten próbuje dołączyć, wpuścisz. Klik, wpuszczę.
6: Bez zaproszenia nawet, tak?
0: Tak. Wiesz co, nie wiem, czy on zostanie potraktowany jako wykorzystane zaproszenie, czy nie, ale no wpuści, więc...
6: A druga sprawa, to chciałbym cię, Paulina, zapytać, jeśli jeszcze jesteś, o...
5: Jestem, oczywiście.
6: Jesteś. O ten... O jakość dźwięku, bo tutaj właśnie pytali, znaczy Paweł z Mikołajem się zastanawiali.
5: Już mówię. Generalnie ja brzmię paskudnie. To tak w skrócie. Ponieważ...
6: W sensie gorzej niż tutaj, no bo tutaj... Chociaż tu z komputera
0: telefonicznie.
6: Mówisz.
0: Ja brzmię
5: telefonicznie, ewentualnie ciut lepiej. Natomiast... chyba faktycznie nie jest to mój wyłącznie problem, bo tak brzmi też druga osoba, która tej aplikacji używa. Więc no albo faktycznie obydwie mamy takie mikrofony, że po prostu ta aplikacja sobie nie radzi z nimi, albo faktycznie jeszcze nie zdążyli dodać jakby no opcji łączenia się po lepszym dźwięku, ale z drugiej strony mogą też nie zamierzać tego dodać, bo no bo wiadomo, no to też jest taka tendencja, że no skoro i tak zaraz ta aplikacja będzie do wyrzucenia, to po co tracić czas na jakieś tam bajery, nie? Byleby działała, byleby ludzie, którzy mają Androida, nie narzekali, że nie ma dla nich nic.
6: Ale ty słyszysz innych?
5: Ja słyszę
6: normalnie.
5: Innych tak, jak się wysyłają. Aha. Ale brzmię paskudnie.
6: Rozumiem. Dobrze, to dziękuję w takim razie.
5: Aha, i już wiem, czego jeszcze w tej aplikacji nie ma. Jednej rzeczy, o której zapomniałam, czyli nie ma powiadomień, jak ktoś z naszych obserwowanych dołącza do jakiegoś pokoju.
6: Aha.
5: I nawet nie ma powiadomienia, jak ktoś nas pinguje.
0: W ogóle jakiekolwiek powiadomienia są, czy po prostu nie ma powiadomień?
5: W ogóle nie ma powiadomień. Przecież w sumie nie próbowałam wymusić tej aplikacji powiadamiania. Znaczy, no skonfigurować jej wszystkiego tak, żeby miała powiadamiać, bo w tamtej aplikacji, czyli w House Clubie się dało, tylko że tam z kolei jedyne powiadomienie, które było, to było o tym, że ja dołączam do jakiegoś pokoju. No to, no to takie powiadomienie to mi jest bardzo potrzebne. Znaczy, nie wiem, jaka była jego treść, ale był ten dźwięk, który ja sobie ustawiłam, więc... I tylko wtedy, kiedy ja się dołączałam do czegoś, więc raczej to nie było przydatne. Ale w sumie spróbuję, przetestuję i sprawdzę, jak to działa.
6: Dobra, to dziękuję w takim razie i... Życzę jeszcze miłego wieczoru, czy tam miłej nocy.
2: Jeszcze kończymy. Dzięki.
6: Wszystkiego dobrego. Na razie.
2: Hej. O, i Paweł na moment nas opuścił, ale już wrócił i tak. to dobry moment, że wróciłeś.
1: Owszem.
3: Czyżby moja wiadomość o najbardziej kompaktowym telefonie nadeszła?
1: Tak, jest.
3: Jest to Galaxy Xcover 5. Który to pojawił się właśnie na rynku. Ceny gdzieś tam 290 około euro, 300, coś takiego. No i co on ma? Ma on ekran 5,3 cala. I ponoć to jest najbardziej kompaktowy telefon na rynku w tym momencie. No, nieciekawie to wygląda, jeśli chodzi o to, że jeżeli już na kompaktowy telefon, na 5,3 cala mówimy kompaktowy telefon, no to tyle to ja w tym momencie mniej więcej mam w mojej Motorolce. No, ale okej.
5: Mam 5,2 rządzę.
3: No, teraz będzie moja 1,1 cala robić konkurencję. Kto da mniej? Natomiast no mamy też możliwość wymiany baterii. No a poza tym właśnie takie standardowe specyfikacje jak na średnią półkę w tym momencie, czyli Snapdragon 850 średniopółkowy, 4 GB RAM-u, 64 GB pamięci, być może będą też inne opcje w przyszłości. No wszystkie Bluetoothy, Wi-Fi, NFC, USB, jack na słuchawki. Co ciekawe, nie ma w tym modelu czytnika linii papilarnych. Więc domyślam się, że tych różnych innych funkcji płatniczych na przykład też nie skorzystamy. Ale za to jest Android 11 zaraz od uruchomienia. I z tym Androidem wyrusza w świat ten telefon. No co mogę powiedzieć? No, na pewno jest to jakaś opcja, jak ktoś szuka czegoś mniejszego na tym rynku, gdzie teraz to wszystko jest mniej więcej duże. No i baterie, jakby ktoś chciał też wymieniać, to jest też opcja, na którą pewnie teraz ciężko trafić. Szkoda, że te telefony coraz większe się robią. I oprócz iPhone'a 12 mini to tak długo nic niestety chyba nie widać i widać nie będzie. Natomiast z Excoverów to też takie doświadczenie miał mój znajomy, że kupił go sobie i się okazało na przykład, że nie miał, to był chyba Excover Pro, który jakoś w zeszłym roku wyszedł, nie miał czujnika światła, który na przykład jest używany do wykrywania światła w takich apkach jak Seeing Assistant Home. I jest to z pewnością problem. Za to w tym modelu Pro u znajomego był przycisk dedykowany push to talk do mówienia i wyłączania mówienia na Teamsach. No, bardzo miły dodatek. No więc taki oto jest telefon Samsunga nowy, gdyby ktoś chciał coś mniejszego.
4: Czym one się charakteryzują? To jest jakiś z klapką czy coś?
3: One są wytrzymałe bardziej. One mają wszystkie certyfikacje, one są niby bardziej takie odporne na różne upadki, wstrząsy, zalania i tak dalej.
0: Powiem drogą, ostatnio wyłowiono iPhone 11, pół roku w jeziorze leżał, działał. I to gdzieś tam na dnie.
3: Ciekawe, czy był list w butelce na nim jakiś. W sensie list na iPhone'ie czy coś. To byłaby dobra komenda do Siri w sumie.
1: No, okay. To w takim razie pozostał ostatni news od Mikołaja a propos triku ciekawego.
0: Tak, edycje wiadomości na niektórych komunikatorach. Bo co wiadomo, czasami nam się zdarzy coś napisać z błędem, napiszemy nie to, co chcieliśmy, literówkę zrobimy. Widzący to sobie kliknie dwa razy myszką, kliknie od razu tam, gdzie chce przejść i wyedytuje to, co wyedytować ma. Nam to trochę więcej czasu zajmie, bo do tych akcji wiadomości dopełnić z klawiaturą to czasami trochę zajmuje. No ale jest sobie taki trik, że na pewno na Discordzie i na pewno na Slacku możemy sobie napisać w wiadomości coś takiego. S jak substitute, ukośnik stary tekst, ukośnik nowy tekst. Teraz nie pamiętam, czy kończymy ukośnikiem. Chyba nie, ale to też trzeba sprawdzić, czy tam jest na końcu ukośnik, czy nie. I jeżeli to zrobimy, to zamiast wysłać się taka wiadomość, po prostu w ostatniej wiadomości zamieni się stary tekst na nowy tekst. Czyli na przykład napiszemy to jest test, enter, s slash jest slash był slash enter, i zamieni nam się na to był test, bo jest, zamieni nam się na był. Zdecydowanie szybsze, prostsze i przyjemniejsze niż bawienie się w menu kontekstowe, edytuj, dobra, okej, okay, gdzie to było, tutaj to było, dobra, edytuj, enter, okej. Okay. Wystarczy tak zrobić, prościej. Więc jeżeli komuś by się mogło przydać, to jest, można.
3: Ciekawe, czy na Unigramie też działa.
1: Zobaczymy.
0: Nie, testowałem, niestety nie działa.
1: I to tyle, jeżeli chodzi o newsy, które tutaj są zapisane w notatkach. Natomiast pytanie, czy są jeszcze jakieś newsy, które są w notatkach nie zapisane?
0: Ja mam newsa, znaczy taki news, takie kilka refleksji, bo znajoma moja korzystała czas jakiś z Orbita, Orbit Reader, monitor brajlowski. I to ona z tego co wiem dużo czytała, ale tak w sumie to z monitorami, takimi monitorami brajlowskimi, to miała raczej mniej niż więcej do czynienia wcześniej. I teraz używała chyba rok Orbita i teraz dostał jej się Brilliant nowy, humanware'owski, którego zresztą jeszcze chyba w Polsce nie ma. No i teraz tak, Orbit podobno nie jest za fajnym monitorem brajlowskim. Podobno to, ile zajmuje mu wyświetlenie tekstu, to widać. Jeżeli chcemy faktycznie szybko przejechać po tekście, jakieś takie szybkie czytanie, coś znaleźć ewidentnie, czego my szukamy, no to mamy problem. Jeżeli szybko czytamy, to też możemy mieć problem, bo coś na przykład w pewnym momencie może być trochę szybsze od nas. Może być, przepraszam, wolniejsze od nas. Jeżeli piszemy, to to też jest problem, bo on jakby za każdym wpisywanym znakiem tam renderuje sobie to, co jest w tym brailu na nowo i zanim my się doczekamy, aż to, co my wpisaliśmy, żeby to przeczytać, się wyświetli, to to powiedzmy tam 1 czy 2 sekundy minie. Jak się poruszamy po tekście, bo chcemy do czegoś dojść, żeby zredagować, no to też nie mamy klawiszy kursora tingów nad każdą komórką, tak jak to w normalnej linijce brajlowskiej, tylko się musimy strzałeczką, a każde to naciśnięcie strzałeczki powoduje, że cały tekst się musi znowu od nowa wypisać, bo się pozycja kursora zmieniła na linijce brajlowskiej. Więc wydaje się super urządzenie, tanie, fajne, ale osoba, która korzystała, mówi, że jak się człowiek przysiądzie na taki faktycznie wyższej klasy, z wyższej półki już monitor brajlowski, to
2: widzi,
0: widać
2: za co jednak płaci.
0: Tak, widzi, za co płaci dokładnie. I wiadomo, w zależności kto ile używa, ale jak ktoś, kto tam no korzysta z brajla, to doświadczenia nie są za ciekawe podobno.
3: To ja jeszcze może szybko dorzucę, że Galaxy Talkback nowy się ukazał i jest już w nim klawiatura brajlowska. Tak to jest normalnie w Talkbacku, więc nie trzeba nic kombinować, doinstalowywać Talkbacka tylko po to, żeby była klawiatura, odinstalowywać starego, instalować googlowskiego. Można po prostu aktualizować i jest, i ponoć jest też bardziej responsywny. Swoją drogą też się ukazał kolejny filmik od Google przedstawiający Talkbacka nowego, w którym zostało między innymi powiedziane, że ta współpraca z Samsungiem ma mieć na celu między innymi to, żeby przyspieszyć cykl wydawczy Talkbacka, cykl wydawniczy, a z drugiej strony także jest nadzieja, że się przyłączą inni producenci, żeby współtworzyć dostępność na Androidzie z Samsungiem i z Googlem. I myślę, że jeżeli to rzeczywiście by się miało zdarzyć, to Android tego potrzebuje, żeby dojechać gdzieś tam do poziomu iOS-a w tym, jak to jest gdzieś tam uniwersalnie zaprojektowane i jak to wszystko działa, bo no co producent, to inne obyczaje i ta dostępność lubi się tam czasem już coraz mniej teraz, co prawda, ale gdzieś tam się lubi w różnych nieoczekiwanych momentach złamać, więc jakaś współpraca przynajmniej między tymi czołowymi producentami, wiadomo, że wszystkich się nigdy nie zbierze, no byłaby raczej wskazana i jestem ciekaw, co z tego wyjdzie.
5: Ja też może jeszcze tak na szybko dobiję, że a propos różnych dziwnych telefonów, to jak ma wyjść ten gamingowy Asus ROG Phone, czyli kolejny telefon ze Snapdragonem 888, to on ma mieć 18 giga RAMu, przynajmniej tak. Taka
1: tak,
5: jest deklaracja.
1: Ja już się śmiałem, że wychodzi telefon, jeden który ma więcej laptop RAMu niż mój komputer.
5: Tak niż jest. Mój komputer, no. Zgadza się. W sumie ciekawe. W sumie ja nigdy nie miałam w ręce Asusa. Chciałabym sprawdzić, jak to wygląda dostępnościowo.
1: No też jestem ciekaw.
0: Ja raz miałem i Dało się tego używać. No, dało się, ale nie chciałbym. Gdybym mógł nie używać, to nie. Miałem też raz w ręce, i to dawno temu było, więc się mogło coś zmienić, iPhone'a. I to był chyba najgorszy telefon, jaki ja w życiu widziałem. Reakcja talkbacka w ustawieniach to było tak pod 3 sekundy. Uruchomienie tych ustawień to było dobrych naście. Wydawało mi się w ogóle, że apka była w ogóle

0: się jej raczej nie przyda, ale skoro już tak prosi, to jej kupimy i wzięli najtańszy, jaki był w sklepie. Ja mam takie wrażenie. No i było widać tego
1: Możliwe.
0: efekty.
1: Ale w sumie ja bym jeszcze, a propos tego, co chciałabym mieć w ręce, to chętnie bym jeszcze dorwała Meizu. Bo tam też jest ta nakładka jakaś taka dzika podobno, a ja w sumie lubię. Po
0: No to
1: prostu
0: jeszcze
1: nawet nie
0: Vivo
1: to, że
0: mogli
1: chciałabym
0: spróbować.
1: ją
0: Przypadki.
1: kupić, używać czy coś.
0: Vivo, ZTE, no jest mroczno tych marek, które teraz Amazon,
1: te
0: to by
1: telefony
0: dopiero
1: robią.
0: byś.
1: Oni
0: Ciekawe.
1: już nie robią.
0: Amazon.
1: Kiedyś był kiedyś smartfon Amazonu.
0: A czekaj, nie ma już fajerów? Tablety
1: Ale
0: są.
1: tablety są, ale nie
0: Tablety
1: ma.
0: są.
1: Tylko
0: Okej.
1: na Amazonie masz Voice View, nie? Screen reader.
2: A jeszcze jest jakiś elefon? Czy coś takiego?
1: A Elephone, tak, jest takie coś.
0: Dobrze, posłuchajcie, zaraz
1: Serio?
0: wymienimy wszystkie smartfony i zastanie nas tu godzina nowego dnia.
1: Tak.
0: Czy ktoś jeszcze coś?
2: To znaczy, no ja mam informację już nie tak wesołą, ale docierają do mnie od osób niewidomych informacje. Zresztą podobno mnie spotkała, żeby nie było. O tym, że firma Polkomtel odbiera zniżki inwalidzkie, które kiedyś zostały dla takich osób, tudzież nam przyznane przy abonamencie. Najgorsze jest to, że jest to odbierane w taki sposób dość dziwny, bo jest, no, w moim przypadku była podpisana umowa i pierwsze faktury po tej umowie były wystawione prawidłowo. Natomiast no, przy którejś kolejnej fakturze nagle się okazało, że zniżki nie ma. Na moje interpelacje w tej sprawie otrzymałem odpowiedź, że sprawa zniżek jest sprawą dobrowolną operatora i operator może się wycofać w dowolnej chwili ze świadczenia tychże zniżek. Mniej więcej. Także uczulam, bo do tej pory rzeczywiście to była jedyna chyba sieć telefonii komórkowej, która dawała nam zniżki na abonament 50%. Może się tak zdarzyć, ja nie mówię, bo mam już kilka sygnałów, natomiast nie mam tych sygnałów wiele, że mogą być te zniżki sukcesywnie odbierane
1: A
2: albo
1: jak jest w umowie
2: odebrane.
1: w ogóle zapisane, że to jest, czy to no, nie ma w umowie? Jak
2: Nie,
1: to
2: w
1: jest
2: umowie nie ma
1: umowa?
2: czegoś takiego. To
1: Aha.
2: jest, wiesz, to, w moim przypadku to było na tej zasadzie, że 20 lat temu ta zniżka, wiesz, była zapisana i ona była po prostu z umowy na umowę, tak? Ale jakby w umowie tego nie było, tylko oni to mieli w systemie. Natomiast w tej chwili jest to, znaczy przynajmniej tak zrobiło się tak, że nagle mi przyszła faktura, no tam bagatela 25 zł większa. No ale 25 razy 20 to daje jednak jakąś tam sumę, tak? W
0: Co by,
2: perspektywie. No, w
0: Robercie, nie
2: każdym razie.
0: mówić, staż jako klient miałeś i masz spory.
2: Tak, i że tak powiem, dostaję za to po głowie, a
0: No
2: nie.
0: niestety to jest smutne akurat. To
1: Często
0: nie
1: tak
0: oni
1: jest, że
0: jedni.
1: nowym klientom się lepsze rzeczy oferuje niż.
0: Oczywiście.
2: Jakby nie, wiesz, nie o to mi chodzi, czy lepsze rzeczy, czy nie, tylko że no, nie robi się takich rzeczy, nie? Że się zmienia warunki umowy podczas jej trwania de facto, no i potem ciężko się z tego
0: No i właśnie
2: wycofać, no,
0: dlatego
2: praktycznie nie
0: szkoda,
2: ma.
0: że nie jest ta zniżka zapisana w umowie. No cóż.
2: Niestety nie.
0: No, mało to przyjemna rzeczywiście informacja. Tak. Ale cóż, chyba tyle w dzisiejszym programie.
1: Zapewne tyle. No dobrze, to w takim razie o godzinie 23:40 kończymy dzisiaj Cyfroprzegląd. W składzie na początku męskim, potem doszła Paulina do nas, za co oczywiście bardzo dziękujemy i z czego się bardzo cieszymy. I cóż, Robert Łabęcki,
0: Również
1: Michał
2: miło.
1: Dziwisz,
2: Do
0: dobrej
2: usłyszenia,
0: nocy.
2: dobranoc.
1: Michał Dziwisz, co mówiłem, Mikołaj Hołysz, Paweł
0: Do
1: Masarczyk, no i właśnie
0: usłyszenia.
1: Paulina Gajał doszła.
0: Dobranoc.
1: Potem, no i ja, czyli Tomek Bilecki. No i dziękujemy za wysłuchanie, można powiedzieć, i do usłyszenia w kolejnym Tyfloprzeglądzie.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Mamy środę w kalendarzu, a konkretnie tę środę, która jest 22 dniem czerwca 2022 roku. Sporo tych dwójek. Dobrze, że kalendarz ma tylko 12 miesięcy, bo jeszcze różnie by mogło z tym być. Rozpoczynamy 138 wydanie Tyflo Przeglądu. Witamy Was bardzo serdecznie, a dziś witamy Was w składzie Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk i mówiący te słowa Michał Dziwisz.
2: Witajcie.
3: Dobry wieczór Państwu.
1: Tak, dobry wieczór, dzień dobry. Zapraszamy na obszerną dawkę informacji dotyczących głównie technologii związanych tak czy inaczej z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Jakie to technologie, jakie to informacje? Posłuchajcie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. ZapVision, aplikacja rozpoznająca produkty na sklepowych półkach. Jaws pozwoli na zarządzanie mówiącymi powiadomieniami. Silencio, kolejny sposób na ucinanie mowy w systemie Windows. Meet the Birds, poznaj odgłosy ptaków. Co nowego w Nima Solutions? Usprawnienia w obsłudze monitorów brajlowskich w testowej kompilacji Windows 11. Jak działa wykrywanie drzwi w iOS 16? Pozytywna reprezentacja niewidomych w niemieckim słuchowisku i inkluzywne turnieje jeździeckie. MathCat – otwarta biblioteka do obsługi matematyki dla programów odczytu ekranu. Usprawnienia dostępności w Windowsowym notatniku. Spotify na iOS – dostępność się pogarsza. Nowy wygląd Dropboxa na Windowsie. Dłuższe wiadomości w Messengerze dostępne dla wszystkich. Powstaje mod dostępnościowy do Factorio. Nowe API Twittera. Backpack Studio pojawia się i znika. Hearthstone i Gaidev. Czyżby oficjalna współpraca? Prosty w użyciu neuronowy TTS. Nowości w WhatsAppie dla Windows. Szósta wersja Code Mirrora ze wsparciem dla dostępności. Yu-Gi-Oh! Access oficjalnie ogłoszony. Kody CVV od teraz w pęku kluczy. Shake. Coś jak TikTok, tyle że dla audio. Błąd dostępnościowy w WatchOS 16. Startuje Telegram Premium. Na upały SodaStream. Nowe funkcje iOS 16 niezapowiedziane na konferencji Apple. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! A oczywiście, że zaczynamy i wy też możecie zacząć razem z nami i to nawet aktywnie. Możecie do nas pisać na Facebooku pod transmisją, która już w tym momencie się odbywa. Możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net, a jeśli wolicie formę głosową, żaden problem. Jesteśmy na Zoomie, można do nas dzwonić, a wystarczy wejść na tyflopodcast.net/Zoom i tam znajdziecie wszelkie linki, za pomocą których będziecie mogli się z nami połączyć. I coś albo uzupełnić odnośnie tego, o czym będziemy tu opowiadać, a właściwie głównie będą opowiadać Mikołaj oraz Paweł. Możecie też oczywiście podzielić się swoimi ciekawymi informacjami, które macie i które chcielibyście, żeby usłyszał cały świat. A teraz już przechodzimy do tych informacji, które udało nam się zebrać. Zaczynamy od aplikacji, która pozwoli rozpoznać produkty na sklepowych półkach. Nazywa się ZapVision. Dużo obietnic z takich aplikacji było. Nawet i w Polsce coś mieliśmy. No, a czy ta aplikacja rzeczywiście działa, Mikołaju? Coś wiesz na ten temat?
3: Tak, to jest rozwiązanie firmy Zapper, zajmującej się rozwiązaniem wirtualnej rzeczywistości, która stworzyła właśnie technologię ZapVision, mającą na celu rozpoznawanie produktów przez osoby niewidome na sklepowych półkach. No i tu się pojawia pierwszy podstawowy problem kodów, bo producenci ZapVision wyszli z słusznego zresztą założenia, że zwykłe kody QR, zwykłe kody kreskowe są trudne do namierzenia przez osobę niewidomą. No i co trzeba zrobić? Trzeba stworzyć jakieś kody, które są do tego namierzenia łatwiejsze, no czyli rozwiązanie ewidentnie nawilensowe. No, ZapVision stworzyło kody, które nazwano D3, jako właśnie alternatywę dla kodów QR. Mają one być widoczne ze 115 cm, no czyli idąc sobie takim sklepem, jesteśmy jakkolwiek w stanie wyłapać, co tam się w naszej okolicy znajduje. Mówi się o tym, że te kody mają być łatwe w implementacji, nie wymagające dodatkowej jakiejś przestrzeni na opakowaniu, nie wymagające zmiany procesów produkcyjnych, nie wymagające zmiany procesów drukowania. Aplikacja ma wspierać wykrywanie wielu produktów. Po wykryciu produktu ma nam podać kategorię, powiedzieć nam, gdzie produkt jest, jak daleko od nas. A po zbliżeniu do konkretnego produktu, już na mniejszą odległość, będzie nam ona mogła podać dodatkowe informacje na temat danego produktu. Aplikacja, właściwie technologia, będzie wydana poniekąd w dwóch wersjach. Pod koniec roku 2022, w czwartym kwartale tego roku, ukaże się darmowa aplikacja na systemy iOS i Android. A już jest dostępne w tym momencie darmowe tak zwane SDK, czyli moduł, który pozwala deweloperom, programistom wszelkiego rodzaju aplikacji dla niewidomych, czy to jakieś Envision, czy to jakieś CGI na przykład, dodać tą technologię do ich własnych aplikacji. Mogą to zrobić za darmo, no i po prostu wprowadzić czytanie takich kodów w aplikacjach firm trzecich bez dodatkowych kosztów, bez dodatkowych problemów.
1: Jestem tylko ciekaw, na czym ta aplikacja będzie zarabiać, bo skoro nie na integrowaniu się z innymi, skoro aplikacja będzie darmowa, to pewnie na współpracy z podmiotami, no które te kody będą umieszczać u siebie.
3: I potrzebowały, dokładnie. No i tutaj pytanie, kto i gdzie te kody będzie umieszczał, bo wiadomo, że aplikacja powstała w Stanach Zjednoczonych. Twórcy aplikacji to prawda mówią o tym, że no, ma to być rozwiązanie ogólnoświatowe i oni się nie chcą zamykać na Stany Zjednoczone, to nie ma tak być. No ale trzeba pamiętać o tym, że jeżeli to w ogóle ruszy, jeżeli to się w ogóle przyjmie, no to zanim to dojdzie do nas, do Polski, to może trochę potrwać.
1: Cóż, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie, jak to będzie wyglądało. No podejrzewam, że jeżeli jakieś sieci na przykład w Polsce byłyby zainteresowane tym, a być może zarząd na przykład takich sieci, przecież wiadomo, że no, nie tylko, że u nas są też sieci zagraniczne obecne, które mają jakiś kapitał zagraniczny, więc nie tylko są w Polsce, to jest bardziej międzynarodowo to wszystko realizowane. Więc być może ktoś tam u góry gdzieś się zainteresuje taką aplikacją. No i na pewno dla twórców to będzie deal życia, bo jak podpiszą umowę z taką siecią, to finansowanie mają zapewnione na długi, długi czas i nie muszą się absolutnie o nic martwić. No a klienci tylko zyskają, więc fajnie by było, żeby rzeczywiście ktoś sprawą się zainteresował, zaciekawił, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych. A teraz a propos Stanów Zjednoczonych, to w Stanach Zjednoczonych jest i rozwija się JAWS i rzeczywiście się rozwija, bo ma kolejną funkcję do zaoferowania swoim użytkownikom. O niej teraz Paweł.
2: Tak, i o tym się już dowiedzieliśmy, wbrew pozorom, trochę wcześniej niż to wyszło, bo wersja czerwcowa JAWS-a dostępna jest od wczoraj. Natomiast my już wiemy o tych funkcjach, znaczy my jako świat, od piątku mniej więcej, bo to właśnie w piątek ukazał się odcinek podcastu Blind Guy Talks Tech, czyli podcastu, w którym występuje skład dawnego R&B Tech Talk, czyli Steven Scott, Sean Preece, Robin Christopherson i spółka, też znani również z Double Tap Canada. No i tam przeprowadzony został wywiad z panem Mattem Aderem z Whispero. który poinformował nas, iż czerwcowe wydanie JOS-a to ostatnia funkcjonalna aktualizacja wersji 2022. Oznacza to mniej więcej tyle, że będą nadal wychodzić oczywiście wersje JOS-a 2022 do końca roku, natomiast nie będą w nich już się pojawiały nowe funkcje. To będą typowo poprawkowe wydania, które no mają usprawniać to, co tam jeszcze nie do końca działa, a nowych kolejnych funkcji będziemy mogli wypatrywać w JOS-ie 2023. I w tym właśnie wydaniu podzielili oni się z nami ostatnio nową funkcją, jaką na ten rok przewidzieli, wyłączając oczywiście wsparcie dla infrastruktury ARM, bo to ma się pojawić i ponoć w wersji 2022 będzie to wymagało nainstalowania jakiegoś, nie wiem, patcha czy aktualizacji na obecną wersję JOS-a 2022, natomiast 2023 to już będzie od początku. Ale my nie o tym, bo my o historii powiadomień. Otóż, no jak pewnie już wiecie, realia są takie, że te nasze screenreadery lubią nam dużo mówić i dużo czytać. No a w imię dostępności też, i to zwłaszcza pod Windowsem, ostatnio producenci oprogramowania zaczęli nas zasypywać różnymi powiadomieniami, takimi, które coś tam mówią, coś tam nam czasem przeszkadzają, czasem są za długie, za krótkie i czasem się daje kontrolować, tak jak na przykład w Zoomie, a czasem niekoniecznie. No i żeby sobie z tym poradzić, JOS wprowadził, to znaczy Whisper w JOS-ie wprowadził nową funkcję. Funkcję po pierwsze historii powiadomień, którą wywołujemy skrótem insert spacja, a następnie litera N lub insert F2 z menedżera wszystkich menedżerów, albo też z menu narzędzia, gdzieś tam w menedżerach to jest. I wtedy pokazuje się nam historia powiadomień. Takie pole listy, które pokazuje nam, no właśnie, a że tutaj to mamy powiadomienie z aplikacji, nie wiem, Edge o takiej a takiej godzinie. A niżej mamy powiadomienie na przykład z Dropboxa, które nam przyszło takie już, które również jest pod Windows A dostępne, ale zostało nam też automatycznie odczytane przez JOS-a. Domyślam się, że tu są wszystkie powiadomienia typu UIA, czyli te, które wysyła Windows, produkty Microsoftu i inne przeglądarki, pakiety biurowe i tak dalej. Ale też powiadomienia takie, które w Windowsie 10 i wyżej przychodzą nam do centrum powiadomień pod Windows A. Nie jestem pewien czy, ale podejrzewam, że mogą tam też przychodzić wszystkie rzeczy, które są podawane bezpośrednio do JOS-a przez bibliotekę, tak jak na przykład komunikaty z jakichś tam właśnie programów typu TV Blue, z jakichś tam RS Gamesów i tak dalej, z gier. Możliwe, że tam też to jest. Nie wiem tego, trzeba sprawdzić. Natomiast tak, mamy tą historię, no i co możemy zrobić? Ano możemy tymi powiadomieniami na różne sposoby manipulować. Możemy przykładowo zamienić to, jak one są czytane. Czyli wchodzimy sobie w menu kontekstowe, tam jest opcja dodaj regułę. No i w tym momencie możemy się bawić. Możemy przede wszystkim dopasować, w jakiej sytuacji reguła ma być aktywowana, to znaczy, co ma być konkretnie w powiadomieniu. Oczywiście domyślnie to pole jest wypełnione no, tym tekstem, który mamy z tego powiadomienia, ale możemy na przykład zmodyfikować, bo w przypadku Edge'a mamy na przykład ładowanie i ładowanie zakończone, kiedy ładuje się strona, więc może chcemy potraktować regułą obydwa komunikaty za jednym razem. To możemy też tak zrobić. Nie wiem, czy to już jest dostępne, czy ma być, ale wiem, że taki jest plan, żeby były wyrażenia regularne obsługiwane, czyli tam to już można się wykazać kreatywnością i spersonalizować sobie naprawdę pod swoje potrzeby. No i co wtedy ma się dziać, kiedy takie powiadomienie nastąpi? Ano, może się nie dziać nic, czyli po prostu powiadomienie będzie odczytane i pokazane w Braille'u, tak jak zazwyczaj. Możemy je ukryć z historii powiadomień, tak żeby się ono nie pokazywało w tej historii. Możemy je skrócić, czyli wpisać jakąś inną formułkę, która zamiast tego będzie przeczytana. Możemy je też wyciszyć. Możemy też zamiast niego kazać odegrać jakikolwiek dźwięk. I możemy też ustawić podobne rzeczy w Braille'u, czyli czy ma się to pokazywać nam jako tak zwana flash message, czyli ta wiadomość błyskawiczna, taka, którą można potem, która po prostu nieważne co się dzieje, wyskakuje na naszym monitorze. Możemy też ustalić, aby ona się pojawiała, ale w jakiejś skróconej formie. I tutaj widzę, że to może mieć wiele zastosowań, bo na przykład, nie wiem, ładowanie strony możemy do EUS skrócić, tak? i w ten sposób te powiadomienia mieć pod ręką, że one się gdzieś tam pokażą, ale nie zasłonią nam całej linijki. Możemy kompletnie je wywalić, no albo zostawić tak, jak są. No i funkcja została już zademonstrowana. Została zademonstrowana w ramach Mozen at Large. Jonathan pokazywał właśnie na przykładzie Microsoft Edge'a, jak te powiadomienia o tym, że strona się ładuje, że została załadowana i tak dalej, zamienił sobie na dźwięki. Podobnie też mówił, że można by zrobić na przykład z komunikatem o tym, że pobieranie pliku zostało ukończone i że nowe okno zostało, nowa karta została otwarta, bo Edge lubi też takie komunikaty nam podawać. No i wiele innych, już tam nasza fantazja nas poniesie, jak można być kreatywnym, mając tego typu narzędzie do dyspozycji.
1: Zastanawia mnie tylko, czy i przypuszczam, że kiedy będą te wyrażenia regularne, to tu będzie można coś podziałać, czy będzie można sobie te powiadomienie skrócić, jeżeli w tym treści tego powiadomienia coś nam się dynamicznie zmienia, to znaczy na przykład pewna część jest stała, ale pewna część jest zmienna i chcielibyśmy na przykład sobie to jakoś skrócić, to całe zdanie, które jest wypowiadane, do jakiegoś krótszego fragmentu. Ciekawe, czy tak się da.
2: Myślę, że właśnie
3: jeżeli
2: to
3: będą wyrażenia regularne, to wyrażenia regularne to pozwalają, czego ja swoją drogą byłem fanem w NVDA-u czas jakiś temu, bo NVDA do wersji 2020.1 chyba miał to bardzo fajnie zrobione, bo tam komunikat typu nagłówek poziom 1 odwiedzony link grafika strona główna to był jeden komunikat nagłówek poziom 1 odwiedzony i tak dalej, gdzie teraz to tak naprawdę idzie komunikat nagłówek, komunikat poziom 1, komunikat odwiedzony, komunikat link, komunikat grafika i komunikat strona główna. I ja na przykład no swego czasu na komunikaty typu nagłówek poziom 1 miałem normalnie ustawioną regułkę w słowniku czytaj jako H1, a właściwie nagłówek poziom dowolna cyferka czytaj H i ta cyferka. I to bardzo przyspieszało nawigację po stronach internetowych. No niestety w tym momencie nie jesteśmy tego w stanie zrobić i od wersji 2020.1 przez to, że to jest dzielone na komunikaty, to jesteśmy w stanie tylko w obrębie jednego komunikatu sobie modyfikować i no bardzo mnie to szczerze mówiąc zabolało i dużo produktywności uważam straciłem, jak jeszcze właśnie korzystałem z Windowsa przez to, że tego się nie dało już robić. No Mac ma też podobny problem, bo Mac w ogóle jakby nie ma wyrażeń regularnych w słownikach, więc ani tu, ani tam się tego w obecnej chwili zrobić nie da.
2: No, skoro już mówimy o tym, co w NVDA, to ja jestem ciekaw, jak zawsze przy takich nowościach, kiedy ktoś wpadnie na pomysł zrobienia dodatku do NVDA z dokładnie taką funkcjonalnością jak tam. Natomiast póki co, powodzenia użytkownikom JAWS i miłego korzystania z nowej funkcji. Ja też przeczytam pobieżnie, jakie mamy inne zmiany w tej wersji, bo może tam jakieś zostały poczynione zmiany, które no wam też w czymś pomogą albo naprawią jakieś błędy, które może mieliście. Więc tak, od teraz można użyć systemu, asystenta głosowego Hey Sharky do zapytania o wersję aktualnego programu otwartego, czyli to, co jest Insert V. Oczywiście w tych językach, w których jest to wspierane, tu mam przykład angielskiego. Hey Sharky, what version? Albo Hey Sharky, say version. I wtedy otrzymamy informację o wersji danego oprogramowania. Odniesiono się też do zgłaszanych błędów, kiedy to JAWS nie działał poprawnie z iTunesem. Rozwiązano zgłaszany błąd, kiedy to wyświetlany był błąd ładowania skryptu, kiedy próbowało się otwierać edytor treści matematycznej, żeby wprowadzić równanie. I teraz tak, kiedy aktywuje się przycisk na stronie, który otwiera okno modalne, tak jak na przykład kalendarz, cokolwiek, co wyświetla nam się jako osobna jakby taka strona internetowa w stronie internetowej. To pewnie kojarzycie takie sytuacje na stronkach, że dacie Control Home i jesteście na początku nie całej strony, tylko tego akurat okienka. Więc tam był błąd, który polegał na tym, że JOS czytał całą treść tego okienka naraz, gdy tylko pojawiło się ono w fokusie. No więc tutaj to zostało naprawione. Dodano nową opcję w szybkich ustawieniach, która nazywa się oznajmiaj tekst w parametrach ins i del, czyli to są te parametry na stronach, kiedy słyszymy czasem, że wstawione
1: skreślone, tak?
2: Tak. Dokładnie, na stronie. Kiedy jest to włączone, będzie po prostu informowani, będziemy o tym, jaki tekst został wstawiony lub skreślony, kiedy będziemy nawigować po stronie. Więc tam, gdzie jest to wspierane, nie tylko w przeglądarkach internetowych, są wspierane teraz live regiony, czyli te takie regiony na stronie, w których zmiany są odczytywane automatycznie. Domyślam się, że tu chodzi o aplikacje elektronowe i teraz tą funkcję można też w ustawieniach, w konfiguracji przestawić dla konkretnej aplikacji, czyli jak na przykład, nie wiem, Spotify nam coś mówi za dużo, albo Discord nam coś mówi za dużo, to możemy sobie to w ustawieniach szybko wyłączyć. Jeżeli włączony jest przełączanie w tryb formularzy na ręcznie, czyli nie, że automatycznie jak nawigujemy, tylko w momencie, kiedy ręcznie sami zdecydujemy, naprawiono błąd, kiedy to tryb sam się wyłączał formularzy, kiedy się wychodziło z pól edycyjnych. No, okej, w porządku. Poprawiono problemy w nawigacji w tabelach na stronie, które to tabele posiadają wiele rzędów nagłówków, czyli jakby tamtych określających takich jakby co w tej tabeli się znajduje, czyli takie pierwsze wiersze, w których mamy opisane co w tej tabeli jest, że tam nie wiem, produkt, cena, coś tam, jeżeli jest więcej, no to były tego typu wierszy, które opisują, no to były problemy z odczytywaniem takich, z nawigowaniem po takich tabelach, już tych problemów nie powinno być. Dodano pomoc pod insert F1, insert 1, przepraszam, do pomocy klawiatury, czyli do tego objaśniacza różnych skrótów. Wsparcie dla tych skrótów przechodzenia do poprzedniego nagłówka tego konkretnego poziomu, czyli Shift 1 do Shift 6. Teraz ta pomoc będzie nam czytała, co ten skrót robi. Wcześniej tego, jak widać, nie było. Kiedy używa się myszki, żeby wybrać tekst wizualnie w Outlooku i JOS lub Fusion jest aktywowany, naprawiono błąd, kiedy Ctrl-C nie kopiował tekstu. Chyba że tekst był wybrany klawiaturą wcześniej, to wtedy się kopiowało. Jak był wybrany myszką, to się nie kopiowało. No i to teraz naprawiono. Rozwiązano zgłoszony problem w Outlooku, kiedy JOS czytał coś o polach edycji tylko do odczytu, kiedy otwarto wiadomość. Teraz słyszymy ten komunikat tylko wtedy, kiedy jest wyłączona opcja automatycznego odczytywania, żeby nas informować o tym, kiedy przejdziemy ręcznie do danego pola. Do pola z tą wiadomością. Kiedy piszemy w treści nowej wiadomości w Outlooku i pisze się symbol małpy, żeby dodać jakąś nazwę użytkownika, czy tam auto uzupełnić adres e-mail, imię, nazwisko i tak dalej. JOS przeczyta nam teraz aktualną pozycję i ile jest pozycji na liście, czyli po prostu będziemy nawigować po tych sugestiach i będzie 1 z 20, 2 z 20, 3 z 20 i tak dalej. Jeżeli użyliśmy już edytora matematycznej treści w Wordzie, żeby wstawić równanie, no to pojawiał się problem, który został już teraz rozwiązany, że okno aplikacji Word nie było zmaksymalizowane. Teraz już jest. kiedy wstawiane jest pole tekstowe do Worda. Rozwiązano problem, kiedy to JOS nie wyświetlał opisów różnych tych pól tekstowych w Braille'u. W odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników i opinie użytkowników skrót insert C, który służy do przeczytania aktualnego błędu w pisowni w kontekście całego jakby tekstu, został dodany do Office 365. Widocznie wcześniej działał w innych pakietach, tu nie. Teraz już powinno to działać. Naprawiono problem w zakładce odtwarzania dźwięków systemowych, kiedy to JOS nie czytał poprawnie listy urządzeń wyjściowych. To chyba w Windowsie to widocznie, no, to jest dość duży błąd. Dobrze, że go naprawiono. Naprawiono błąd w Thorium Readerze, przez co JOS nie był w stanie przenieść fokusa na opis obrazków, kiedy wybierało się link, żeby takie opisy zobaczyć. Naprawiono również błąd, kiedy opcja pozwalająca na uniknięcie odcinania mowy przy używaniu słuchawek Bluetooth, czyli to podtrzymywanie cały czas odtwarzania dźwięku, nie działała w sesji zdalnej Citrix podczas połączenia. Rozwiązano problem z nawigowaniem po wstążkach w pewnej aplikacji używanej przez klientów we Francji. No tu widać, JOS bardzo się stara tak reagować na te różne takie zgłoszenia, że jak coś nie działa w różnych aplikacjach gdzieś tam takich pewnie zawodowych i tak dalej, no to zostaje to naprawione. To jest fantastyczna odpowiedź.
3: Tylko, że to są zgłoszenia od enterprise'ów, to nie są zgłoszenia od użytkowników indywidualnych, tylko to są zgłoszenia od firmy, no tak, która tych licencji JOS tam ma kupionych na pęczki, a no w Stanach to czasem się zdarza, że powiedzmy jakiś bank większy ustali, że po prostu osoby niewidome, które przychodzą, mają wszystko skryptowane, dostają JOS-a i tyle. No czego u nas nie ma, niestety.
2: No i to tyle, jeśli chodzi o aktualizację JOS-a na ten miesiąc. Następne będą już, tak jak wskazał Matt w wywiadzie, tylko poprawkowe, ale mimo wszystko będziemy o nich informować.
1: No to teraz zaglądamy do waszych wypowiedzi. Jeszcze sobie tu odświeżę naszą stronę panelu kontaktowego i mamy kilka wiadomości. Pierwsza wypowiedź jest od Kacpra. Witam serdecznie cały skład. Na początku dla wszystkich tatusiów z okazji najbliższego Dnia Ojca chciałbym życzyć dużo zdrowia i szczęścia ze swoich małych lub tych dużych pociech oraz bardzo dużo cierpliwości do nich. Korzystajcie z czasu spędzonego z nimi, póki jeszcze są małe, a jeżeli już dorosłe, to póki jeszcze tego chcą. A druga sprawa to pytanie dotyczące komentarzy screen readera. Ostatnio przeniosłem się na nowy telefon. Mój poprzedni to był Xiaomi Mi 10 5G, a teraz mam Realme 8 5. I pytanie dotyczy licencji tego oto programu. W jaki sposób mogę poinformować dewelopera o zmianie telefonu i żeby przeniósł moją licencję? Kilka miesięcy temu gdzieś o tym czytałem, że trzeba to zrobić. Pytałem na LTN-ie, ale niestety nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Jeżeli ktoś ma jakieś informacje, może napisać albo w komentarzu podczas trwania audycji, albo poza audycją i ja sobie ewentualnie to odczytam później. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
2: W głównym oknie komentarzy, czy też Dzieszło, bo chyba teraz już oficjalnie nazwa jest zmieniona, jest e-mail do autora. To jest taki długi ciąg cyfr, trochę jak numer, nie wiem, gadu-gadu albo ICQ kiedyś, małpa chyba kuku.com. I pod tego maila ja bym napisał, oczywiście translatorem na język chiński, i czekałbym na odpowiedź. Ja wiem, że z odpowiedzią od autora bywa różnie. Czasem odpisze szybciej, czasem wolniej, czasem często nie jest to jego wina, bo kwestia dostępu gdzieś do internetu, do różnych usług. Zdaje się na przykład, że autor nie ma już dostępu do Telegrama, przez co utraciliśmy kolejny kanał kontaktu. Więc tego maila warto wysłać. Jak nie odpisze, warto się przypomnieć. I miejmy nadzieję, że on ci odpisze i tę licencję przeniesie, bo w takich kwestiach to z reguły reagował dość sprawnie.
1: I miejmy nadzieję, że tak będzie i w przypadku Kacpra. A teraz dwie wypowiedzi naszego słuchacza Patryka o becie drugiej iOS-a 16 i o tym, co tam się zmieniło. Po pierwsze, w końcu można odblokować telefon z powrotem poprzez używanie przycisku Power. Po drugie, jakoś zaczyna być dostępny nasz własny, dostosowany ekran blokady. Niestety, chwilowo jeszcze nie da się go dostosować. Ja zrobiłem to jeszcze w becie pierwszej z pomocą osoby widzącej, więc teraz na ten przykład odblokowanie ekranu czyta mi datę jako pierwszą, nie godzinę. Po trzecie, VoiceOver. Da się z powrotem używać głosów Siri. Info dla tych, którym niestety ta funkcja z powodu reorganizacji plików językowych przestała działać po jakimś czasie w becie pierwszej. Po czwarte, trochę pokrewne z punktem drugim, czyli ekranem blokady. Pozycja, którą usłyszymy o odblokowaniu telefonu, jest coś, co jest, nazwijmy to, według Apple ważne. Programistycznie zapewne coś, co systemowo jako pierwsze łapie fokus. Po zrobionych na szybko zmianach z osobą widzącą, już w becie mi na przykład iPhone czyta na dzień dobry status baterii. No i kolejna wypowiedź od Patryka. Delikatnie sprawniej działa bateria. Mam wrażenie, że AirPodsy nie trzeszczą już przy używaniu Eloquence'a czy głosów Vocalizer w dodatkowych językach. A jeszcze kolejne wypowiedzi od Patryka są. Od teraz powiadomienia poprzedzane są słowem notification. Prawdopodobnie chodzi o to, że ekran blokady może zawierać widgety i inne rzeczy, które są interaktywne. No i to na razie tyle takich informacji dotyczących tego, co
3: uważałeś. Ja to mam.
1: Tak?
3: Tutaj co czytam z Twittera, kilka rzeczy. Rzecz numer jeden, beta druga wprowadza od teraz możliwość tworzenia backupów za pomocą LTE, za pomocą danych komórkowych, no i 5G oczywiście. Po drugie, ludzie mówią o zdecydowanie niższej latencji, przynajmniej jeśli chodzi o Eloquence'a, nie wiem jak jest, jeżeli chodzi o inne syntezy. Ludzie mówią, że dopiero teraz widać, jak fajnie działa ekran dotykowy i jak szybko to może działać. I że to, co było do tej pory, to w ogóle było nieresponsywne w porównaniu do tego, co mamy teraz. Więc no, ja czekam na tę betę.
1: No to może być rzeczywiście coś ciekawego w iOSie 16, jeżeli ta latencja się zmniejszyła i jeżeli też dotyka to pozostałych głosów, bo no wiadomo, Eloquence no to jest jedno, ale tutaj czekamy też na to, co można by po polsku potestować. A teraz Mikołaju, skoro jesteś już przy mikrofonie, to powiedz nam, jaki to jest nowy sposób na to audio, które w Windowsach nam się urywa od czasu do czasu, bo sobie komputer chce jakoś tam energię zaoszczędzać albo coś.
3: Tak, to jest aplikacja, która nazywa się Silencio. No bo co, mamy dodatek Bluetooth Audio w NVDA-u, tylko z nim są dwa problemy. Po pierwsze, NVDA nam się raz na jakiś czas aktualizuje tak, że musimy te dodatki wymienić, że musimy te dodatki aktualizować. Po drugie, nie każdy używa NVDA-a, może niektórzy preferują JOS-a, może niektórzy preferują ZDSR-a, może niektórzy preferują narratora. No ile JOS ostatnio te funkcje gdzieś tam wprowadził, o tyle te pozostałe screenreadery chyba jej jeszcze nie mają. No teraz jest prostszy sposób, jest prościutkie narzędzie na system Windows, które możemy sobie pobrać. Narzędzie uruchamiamy, instalujemy najpierw, uruchamiamy. Narzędzie nas pyta, czy chcemy, aby uruchamiało się na starcie systemu Windows. Możemy wybrać tak lub nie. No i jeżeli narzędzie jest uruchomione, to wysyłana jest cisza do naszej karty dźwiękowej. Jeżeli my naszej karty dźwiękowej nie używamy, to urządzenie udaje, że odtwarza jakiś dźwięk, tak naprawdę odtwarza nic, odtwarza puste, odtwarza ciszę, ale przez to przynajmniej niektóre karty dźwiękowe no, nie zrobią nam tego problemu, że w momencie jak skończy nam się dźwięk, to one się wyłączą i jak czytnik ekranu zacznie nam coś czytać, to zanim one się włączą, to już nam połowa słowa, połowa wyrazu gdzieś tam minie. Bo skoro ta cisza będzie odtwarzana, no to nie będzie tego problemu. No oczywiście nie wszystkich kart to też dotyczy, bo są karty, które starają się być trochę bardziej inteligentne i one wykrywają poziom tego dźwięku i tylko jeżeli ten dźwięk przekracza ileś tam decybeli, no to zrobią nam co trzeba. W takich sytuacjach musimy po prostu sobie coś odtworzyć i to stopniowo ściszając, no dojść do tego, jaki poziom jest wystarczająco niski, żeby wystarczył.
1: No to rzeczywiście ciekawa alternatywa. Swoją drogą, no Joss zdaje się też już ma taką opcję.
3: Tak, właśnie powiedziałem o tym, że w nowszych wersjach któryś to wprowadzono.
1: Tak, ale na przykład gdyby ktoś w ogóle miał problemy z tego typu sytuacjami i na przykład używał jeszcze jakiegoś innego czytnika ekranu, chociażby narratora w Windowsie, o którym to też dziś zresztą będzie, no to może się przydać takie narzędzie. No i zresztą alternatywa to zawsze dobra sprawa. Pawle, to teraz kolejna aplikacja, tym razem o niej ty masz informację, dzięki której możemy się dowiedzieć, jak dany ptak ćwierka.
2: Tak, i takich aplikacji już trochę jest. Kiedyś wspominaliśmy na pewno o BirdNecie, czyli takim Shazamie do rozpoznawania odgłosów ptaków. Ja też mówiłem chyba gdzieś około roku temu, może nie dokładnie, ale tak mniej więcej, o niewidomych birdwatcherach, jak wygląda hobby obserwacji ptaków w wykonaniu osób z dysfunkcją wzroku. I też zdaje się, że tam jest jakiś Cornell Laboratory, które wydało aplikację gdzieś tam w Stanach, która ogarnia mniej więcej cały świat ptaków, Stany Zjednoczone, Europę i tak dalej. Natomiast okazuje się, że taka aplikacja również powstała z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku i przy współudziale w ogóle Polaków i chyba nawet Polskiego Związku Niewidomych, która właśnie pozwala ptaki z kilku krajów uczestniczących w projekcie, bo jest to, zdaje się, również projekt europejski, zresztą zaraz poczytam, identyfikować po odgłosach, czyli mamy bazę nagrań, możliwość też jakichś tu samodzielnych identyfikacji. Artykuł pochodzi z, akurat tu ja się posłużyłem blogiem firmy Altix. No i czego możemy się dowiedzieć? Na pewno wiele osób uwielbia spędzać wolny czas na łonie natury, gdzie pośród kwiecistych łąk i na liściastych i iglastych drzew słychać zewsząd dochodzące śpiewy ptaków, które uspokajają nas i pozwalają na potrzebny każdemu w spędzącym życiu odpoczynek. Często jednak zastanawiamy się, jaki to właśnie ptak ćwierka tuż nad nami, bo kiedyś już go słyszeliśmy, ale nie wiemy, jak on się dokładnie nazywa. Właśnie dla takich osób, niewidomych i słabowidzących, powstała mobilna aplikacja Meet the Birds, dostępna na systemie iOS i Android. Pod spodem zamieszczam opis, pisze autor, który posiada ten program w sklepach mobilnych, ponieważ przedstawia on jego powstanie i funkcjonalności. A więc opis zaczyna się tak. Aplikacja mobilna Meet the Birds, Poznaj Ptaki, została przygotowana z myślą o osobach niedowidzących, pragnących poznawać ptaki w terenie. Jest również przydatna dla innych osób, ciekawych ptaków i ich głosów. Aplikacja powstała przy współpracy partnerów BirdLife International z Polski. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków OTOP, Irlandia, Birdwatch Ireland, Cypru, BirdLife Cyprus i z maltańskiej organizacji BirdLife Malta, a także przy udziale ekspertów Polskiego Związku Niewidomych. Jest efektem projektu Seeing the World Through Nature, polski tytuł projektu Doświadczamy świata przez naturę, realizowanego ze środków programu Erasmus Unii Europejskiej. Aplikacja ma interfejs dostosowany do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Zawiera opisy, zdjęcia i nagrania głosów 134 gatunków ptaków, najbardziej typowych dla rejonów Europy Północnej, środkowej i południowej, reprezentowanych przez Irlandię, Polskę, Maltę i Cypr. Interfejs i informacje dostępne są w językach angielskim, polskim, greckim i maltańskim. Aplikacja posiada następujące funkcjonalności. Mechanizm pomagający w identyfikacji słyszanych ptaków, polegający na ankiecie kluczu, w której użytkownik wybiera odpowiedzi opisujące głos ptaka oraz warunki towarzyszące obserwacji. Aplikacja lokalizuje użytkownika za pomocą GPS i zawęża listę potencjalnych gatunków ptaków, które mógł usłyszeć i zobaczyć użytkownik, do regionu geograficznego Europy, w którym on się znajduje. Użytkownik może wyszukać interesujące go gatunki ptaków, wpisując ich nazwę w wyszukiwarkę. Może też sprawdzić, jakie gatunki ptaków występują w regionie obejmującym jego aktualną lokalizację. Użytkownik może odsłuchać nagrania głosów ptaków z bazy aplikacji. Ma też możliwość nagrania głosów ptaków w terenie i odsłuchania ich oraz zidentyfikować je w terminie późniejszym. Użytkownik może dostosować ustawienia aplikacji, takie jak rozmiar czcionki, kontrast ekranu, do swoich potrzeb. No i tutaj mamy linki do App Store'a i Play Store'a. No, okres urlopowy się już powoli zbliża, więc, a nawet jak nie urlopowy, to tu wielu z was czasem do nas dzwoni, opowiada o jakichś wyprawach, albo dzwonicie do nas z działki, też macie jakieś swoje balkony. Może warto usiąść i zwrócić uwagę też na te dźwięki, a może w ogóle jesteście ekspertami od głosów ptaków i je rozpoznajecie bez pomocy aplikacji, to mogłyby być też ciekawe historie. W każdym razie dla tych, którzy jeszcze nimi nie są, a potrzebują, jest aplikacja Meet the Birds w Play Store i App Store.
1: Także polecamy, jeżeli interesuje was ten temat, a jeżeli interesuje was to, co nowego w Windowsie 11, a konkretnie w narratorze, konkretnie w kompilacjach testowych tego systemu, no to zostańcie z nami przez najbliższe parędziesiąt sekund, bo ja z kolei mam dla was te informacje. Otóż w Windowsie 11 w kompilacjach testowych pojawiło się usprawnienie związane z obsługą narratora i monitorów brajlowskich. Żeby to usprawnienie nam zaczęło działać, to trzeba zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze przestawić, po pierwsze odinstalować stary sterownik obsługi Braille'a, który był powiązany z narratorem w Windowsie. Następnie zainstalować, rzecz jasna, nowy sterownik, który zostanie pobrany ze strony Microsoftu, a później jeszcze w ustawieniach naszego monitora brajlowskiego wybrać sterownik, który służy nam do obsługi pozostałych programów odczytu ekranu. Bo właśnie tego dotyczy to usprawnienie związane z monitorami brajlowskimi. Według tego, co wyczytałem, ma już teraz być znacznie usprawnione przełączanie się między naszym dotychczasowym programem odczytu ekranu, a narratorem, i monitor brajlowski ma za tym podążać. Więc nieważne, czy korzystamy z NVDA, z JAWS-a, czy właśnie z narratora, jeżeli na przykład coś nam działa lepiej z narratorem, to możemy sobie spokojnie uruchomić narratora, zamknąć nasz dotychczasowy program odczytu ekranu, Braille będzie działał, w drugą stronę również, także jeżeli korzystacie z Windowsa 11 i zależy wam akurat na tej funkcji, no to może faktycznie warto wypróbować kompilację testową, choć jak zawsze ja do polecania kompilacji testowych podchodzę bardzo ostrożnie i przypominam, że to jest rzeczywiście dla doświadczonych użytkowników, dla tych, którzy wiedzą, co robią. Jeżeli nie jesteście takimi użytkownikami i komputera używacie tylko do takich codziennych czynności, nie macie natury eksperymentatora, to lepiej się z tym wstrzymać. Zresztą chyba jeszcze w ogóle z Windowsem 11 tak swoją drogą to chyba warto się wstrzymać, jeżeli nie macie jakiejś bieżącej potrzeby, żeby tam się do niego aktualizować, bo to różne problemy z nim bywają.
2: Ja się może jeszcze wstrzelę, tak? W takim razie, jak mówimy już o najnowszych wersjach tych insiderskich Windowsa, no to dociera do nas informacja również, że poprawiona będzie dostępność notatnika. I to nie brajlowskiego, no notatnika, tego wbudowanego w Windows, Notepad. I my już o tym chyba mówiliśmy, więc dla naszych stałych słuchaczy to nie będzie żadne zdziwienie. Ale tak, Microsoftowi udało się zepsuć najprostszą kontrolkę na świecie, czyli pole tekstowe notatnika. I zdaje się, że teraz jakoś to odganiają, bo ten notatnik się oczywiście rozbudował, tam się dorobił nowych funkcji, interfejsu wstążkowego, czego to nie jeszcze. No i właśnie takim trochę memem, a może nie memem, tylko powiedzmy punktem zgrozy i przerażenia wśród użytkowników z dysfunkcją wzroku stało się to, że udało się Microsoftowi zrobić niedostępny notatnik. No a teraz jak widać, ten notatnik jest już powoli naprawiany, więc ma być lepiej z czytnikami ekranu, ma być lepiej z obsługą klawiaturą, z innymi technologiami asystującymi. Więc wypatrujcie też w najbliższych aktualizacjach Windowsa tych większych. Powinno się to już pojawić, a jak ktoś jest odważnym insiderem, no to pewnie już niedługo tą poprawkę otrzyma.
1: Przechodzimy z Windowsa znowu do iOS-a. Patryk nam już tu zaanonsował kilka usprawnień, jeżeli chodzi o kolejną betę tego systemu operacyjnego, jak na razie przeznaczoną głównie dla programistów. A teraz Mikołaj nam powie, jak działa funkcja, która myślę, że wielu interesuje, mianowicie wykrywanie drzwi.
3: Tak, a właściwie zaraz odtworzę taki materiał, który się tego tematu będzie tyczył. Odtworzę go dwa razy, raz go otworzę w oryginale, a po raz drugi po prostu będę opowiadał, co się w nim dzieje, bo materiał jest w języku angielskim i nie każdy może go rozumieć. A materiał jest króciutki, bo to jest jakieś tam 15 sekund.
4: Door 8 feet away. Door 7 feet away. Text VIP executive ACID and 406. Door 5 feet away. Text WPARID 406. Door 10 feet away. Door 8 feet away. Door 7 feet away. Door 6 feet away. Door 5 feet away. Text SWING. Door 3 feet away. Door 3 feet away. Text 105. Executive. Door 3 feet away. Text 405. Door 1 foot away. Swing. Door 1 foot away. Door 1 foot away. Turn handle or knob. Two doors detected. More light required. Door 8 feet away.
3: O właśnie. I teraz tak. Wróciliśmy do początku. Co tu słyszymy?
4: Way.
3: Door 8 feet away, czyli drzwi 8 stóp od nas i słyszymy pikanie, które nam mówi, jak daleko te drzwi są.
4: 7 feet away, text VIP executive ACID and 406.
3: Tutaj nam mówi, że jakieś drzwi są od nas 6 stóp, na tych drzwiach jest tekst VIP executive czy coś tam, czyli jakby napis na tych drzwiach, on go do końca nie widzi, ale już widać kawałek i czyta nam numer tego pokoju, numer do którego to są
4: door 5 feet away.
3: Drzwi.
4: Text WPARID 406. Door 10 feet away. Door 8 feet away.
3: O, tutaj znalazł jakieś następne drzwi, tym razem 10 stóp, 8 stóp i słychać po częstotliwości tego pikania, no jak daleko też te drzwi są, że im bliżej jesteśmy, tym szybciej pika i też wysokość tego pikania się potem zmienia.
4: Door 7 feet away. Door 6 feet away. Door 5 feet away. Text swing. Door 3 feet away.
3: O, jakiś tekst i swing, czyli to są takie drzwi wahadłowe. To już nam od razu wykrył, jaki to jest jakby typ drzwi.
4: Door 3 feet away.
3: O, 3 stopy.
4: 105. Executive. Door 3 feet away.
3: 3 stopy.
4: Text 405.
3: O, tutaj raz się pomylił, powiedział 105, ale już za chwilę się poprawił. 405. Tamte poprzednie były 406, te są 405 i też jest właśnie jakiś tam VIP executive, coś tam.
4: Door 1 foot away. Swing. Door 1 foot away.
3: O, i jedną stopę i właśnie powiedział nam, że to są drzwi wahadłowe.
4: One foot away. Turn handle or knob.
3: Przekręć klamkę.
4: Doors detected. More light required. Door 8.
3: O, i znowu dwoje drzwi wykryte, więcej światła potrzebne, no czyli jakby przeszliśmy te drzwi dalej i jakby możemy szukać dalej. Więc tak to działa. Fajnie nam to wykrywa, gdzie są te drzwi, jak daleko są od nas, co na tych drzwiach jest napisane, jaki tam jest numer sali, jaki tam jest tekst, jaki to jest typ drzwi, jak my je mamy otworzyć. To, co obiecano, że to rozwiązanie będzie robić, to jak to słyszymy, faktycznie robi. Pytanie właśnie tylko, czy w Polsce? Bo tego jeszcze nie wiemy. Przypominamy, że to będzie tylko dostępne na urządzeniach wyposażonych w sensor LiDAR, a urządzenia wyposażone w sensor LiDAR to na obecną chwilę iPhone 12 i 13 tylko i wyłącznie w wersjach Pro i Pro Max. Więc niewiele, myślę, osób będzie się mogło tą funkcją cieszyć, no ale funkcja w iOS 16 będzie i będzie ona w aplikacji Magnifier, czy kojarzy, jak się ona po polsku nazywa? Powiększalnik, lupa, coś takiego. Lupa, okej. No to w tejże aplikacji ta funkcja będzie dostępna.
1: No ciekawe, czy będzie dostępna w Polsce. Fajnie by było. I myślę, że
3: w Polsce ona na pewno będzie dostępna. Aha. Pytanie, czy ona będzie dostępna w języku polskim.
1: W ten sposób, czy będzie dostępna.
3: Dokładnie. I co to będzie znaczyło, jeżeli nie? Jakby, bo inną sprawą będzie, jeżeli ona nie będzie dostępna w języku polskim, po prostu będziemy dostawać komunikaty po angielsku, bo tych komunikatów jest na tyle niewiele, że myślę, że my się ich możemy spokojnie nauczyć.
1: Ja myślę, że spokojnie te komunikaty zostaną przetłumaczone. Bardziej bym się obawiał co najwyżej tego, że ten OCR może nie być gdzieś tam dostępny i na przykład jakieś napisy na drzwiach, bo numery to też nie spodziewam się problemów, ale no tak. Z napisami może być gorzej.
3: No tak, to prawda, no ale ja myślę, że może to dużo zmienić, i tutaj widać, że Apple, no, interesujące rzeczy robi, ja powiem, że interesujące rzeczy robi i też obserwując trochę Twittera, obserwując trochę Somera Panecz, obserwując trochę Darren Minifee, obserwując trochę Jordan Caster, to są ludzie, którzy pracują w Apple'u lub pracowali w Apple'u gdzieś tam w dziale dostępności. To też trochę widać, że no tam ktoś myśli, co tym niewidomym jest trochę naprawdę potrzebne i tam właśnie któryś z nich zatweetował, że no fajnie, że jest nawigacja dla niewidomych, fajnie, że to wszystko jest, fajnie, że niewidomy jest w stanie dojść do mniej więcej tego miejsca, no tylko skąd niewidomy ma wiedzieć, który budynek dokładnie, które drzwi, to są te drzwi, które go interesują. No więc potrzebne jest coś więcej i Apple faktycznie coś więcej zrobiło. Ja myślę, że jeżeli to w tym kierunku pójdzie, to wizja, telefon albo zastępujący, albo prawie zastępujący psa przewodnika za lat 10-15 może się jak najbardziej ziścić.
1: Szczególnie, że będzie coraz większe zapotrzebowanie na to, bo społeczeństwo nam się starzeje, różne zmysły, w tym wzrok, tracą na efektywności, no a ludzie chcą dalej korzystać z życia. Więc jeżeli nawet nie dla niewidomych od urodzenia, to dla tych wszystkich, którzy już czy od dziecka, czy od lat młodzieńczych zaczynali korzystać z technologii i którzy mają coś do powiedzenia, też być może czy to w zarządzie Apple, czy też w innych firmach zajmujących się technologią.
3: To jest jedno, a drugie, pamiętajmy też o tym, że obecnie takim trendem technologicznym, właśnie nie trendem dostępnościowym, ale trendem zdecydowanie bardziej ogólnym, jest rzeczywistość wirtualna i wszelkiego rodzaju właśnie okulary, wszelkiego rodzaju sensory, rozpoznawanie, co jest wokół nas i to właśnie nawet nie tylko w kwestiach dostępności, ale też w kwestiach osób widzących, bo przecież iPhony też dostają mnóstwo takich funkcji i mówi się o tym, że no czeka nas niedługo już nawet w tym roku jakiś headset do wirtualnej rzeczywistości firmy Apple. A ta technologia, która jest tworzona dla osób widzących i która, żeby wirtualna rzeczywistość, a właściwie żeby rozszerzona rzeczywistość mogła działać i miała sens i jest niezbędna, ma ogromne zastosowanie dla niewidomych. I to nie jest tak, że te wszystkie technologie robi się dla nas, tylko dla nas i trzeba wkładać nie wiadomo jakie grube miliony, żeby całą tą technologię tylko do nas opracować, bo ta technologia no właśnie będzie przydatna wszystkim, jakby na niej, na jej podstawie możemy też opracowywać właśnie rozwiązania sztucznej inteligencji dla niewidomych. I o ile telefon, to ja mam wrażenie, że ten telefon to jest tak naprawdę dopiero wierzchołek góry lodowej, bo tutaj mamy jakiś jeden aparat, parę sensorów i tym telefonem i tak musimy machać. Ja uważam, że ciekawie to się dopiero zacznie i jeżeli faktycznie te duże firmy wypuszczą porządne okulary rozszerzonej rzeczywistości, które będą tymi sensorami napakowane, tego będzie tam sporo więcej, No i wtedy dla osób niewidomych również myślę, że bardzo, bardzo dużo ciekawych rozwiązań się pojawi.
1: A swoją drogą taka myśl mi teraz przyszła do głowy, czego oczywiście nie życzę absolutnie, żeby nie było, żeby ktoś mnie tu nie podejrzewał o złą wolę, ale zastanawiam się, jak bardzo byłyby w stanie przyspieszyć prace rozwojowe w takim na przykład Apple, jeżeli chodzi o technologię dla nas, gdyby to na przykład Tim Cook z jakiegoś powodu stracił wzrok.
3: Wiesz co, Microsoft jest pięknym przykładem. Przecież
1: Satya Nadella oczywiście i jego dzieci z niepełnosprawnością. Tak?
3: Tak, w tym momencie jedno, bo z tego co wiem, to tam drugie dziecko w ogóle zmarło, bo to już była taka choroba, no, że no, musiało się to prędzej czy później tak skończyć, ale no właśnie jakby z tego co słyszymy, a słyszymy to z wielu różnych źródeł, to odkąd Satya przejął no, stery Microsoftu, bo Satya Nadella jest prezesem tej firmy,

0: zwłaszcza amerykański, zwłaszcza jakaś ADA, zwłaszcza jakiś Section 508 wymaga, to będzie robione, ale to, czego prawo nie wymaga, to nie robimy. No a teraz za Nadelli to Microsoft się stara i to widać. I to
1: widać, że musi nadrabiać, tak, bo tego się nie da ukryć. Oni nadrabiają i mają dużo do nadrobienia, ale to się dzieje.
0: Ale wiesz, to co mnie na przykład ze strony Microsoftu bardzo pozytywnie zaskakuje, bardzo często niestety jest tak, że jak się robi tę dostępność, to robi się tę dostępność od strony konsumenckiej. I powiedzmy, że robimy narzędzie, nie wiem, dziennika elektronicznego, to zrobimy dostępność od strony ucznia, ale od strony nauczyciela już nie i od strony dyrektora, administratora już nie. A co robi Microsoft? Narzędzia deweloperskie, Visual Studio, Visual Studio Code, cała chmura Azure, czyli narzędzia bardzo profesjonalne, narzędzia naprawdę dla osób w branży, dla osób w dziedzinie, też są robione, też są dostępne. Nie ma tego, co się bardzo często w dostępności widzi, czyli podejście, że osoba niewidoma jest tylko i wyłącznie pasywnym klientem, a nie aktywnym twórcą. I ja to Microsoftowi bardzo chwalę, ja za to Microsoft bardzo chwalę i to jest to, czego na przykład Apple'owi niestety nie mogę przyznać, bo portal na przykład deweloperski Apple'a, to ma swoje za uszami dostępnościowo. Xcode jest lepszy i tam widać, że ktoś coś robi, ale tam też można by lepiej i tam też można by więcej. Gdzie Microsoft na przykład, jeżeli chodzi o Azure, o tej chmurę, ja miałem ostatnio potrzeby korzystać, to się tam naprawdę nie mam do czego przyczepić. To jest naprawdę zrobione dobrze i to jest zrobione dobrze i to widać, że tam ktoś chciał to zrobić dobrze, a nie, że to było zrobione dobrze przez przypadek. I ja to mogę powiedzieć, przynajmniej w tych sekcjach Azure, z jakich ja musiałem korzystać, to było po prostu zrobione z myślą o dostępności. I to trzeba powiedzieć o Microsoftie. To trzeba powiedzieć o Microsoftie.
1: Tak, i zresztą ich produkty też dla użytkownika takiego końcowego też zyskały na tej dostępności, ale co do Windowsa, co do dostępności Windowsa chociażby, od kilku lat tam jest cały zespół i to wydelegowany, z tego co wiem, zajmujący się dostępnością rozwiązań enterprise'owych. Czyli to nie jest tak, że zespół jeden zajmuje się dostępnością tych technologii tak dla użytkownika końcowego, takiego prywatnego i biznesowego, ale to są dwa odrębne zespoły, które wiedzą, czego potrzebuje użytkownik profesjonalny, w tym z różnymi niepełnosprawnościami i też wiedzą, ten drugi zespół wie, czego potrzebuje ten taki końcowy użytkownik domowy, jakie informacje powinien otrzymywać. Także bardzo dobrze, rzeczywiście fajnie, że to się w Microsoftie rozwija i oby tak działo się dalej. A teraz przenosimy się do naszych zachodnich sąsiadów. Pawle, co tam w Niemczech ciekawego, bo są interesujące rzeczy.
2: Tak, i tutaj muszę się znowu odwołać, trochę jak tydzień temu, jak mówiliśmy o Disney Plus, to tutaj się odwołuję znowu do naszego dzieciństwa. Pokolenie wychowane w latach 90., rączki w górę, względnie wczesne 2000, kto pamięta Słonia Benjamina? Bo jeżeli pamiętacie Słonia Benjamina, to prawdopodobnie pamiętacie też, zwłaszcza jak byliście wiernymi słuchaczami tej serii, ja byłem. Miałem prawie wszystkie kasety, jakie były dostępne w Polsce. Niestety bardzo mało, bo chyba około 20 odcinków tylko przetłumaczono na polski. To kojarzycie, że był też taki odcinek jak Benjamin Blümchen, Słoń Benjamin i Bibi Blocksberg. Bibi Blocksberg, czyli taka też nastoletnia czarownica. I Bibi Blocksberg to jest inna postać z tego samego uniwersum, czyli również jesteśmy w Nowym Mieście, jak to się po polsku nazywało, po niemiecku Neustadt. I tam jest pan burmistrz, prawda, którego nikt nie idzie załatwić, ale on to zawsze musi mieć dla siebie załatwione. Pani Karla Kolumna, szalejąca reporterka i całe jakby towarzystwo postaci. Tylko że widzimy to z perspektywy właśnie Bibi, o której są w ogóle osobne historie z jej przyjaciółkami czy czarownicami.

0: czy nie czarownicami. Czasami te światy ze światami Słonia Beniamina się krzyżują. No i wiadomość jest taka, że po pierwsze te słuchowiska dalej idą w Niemczech, bo to niemieckie słuchowiska i one dalej tam wychodzą i tam już tych odcinków jest około 140-150. Więc tutaj uwaga do tych, którzy języka niemieckiego się uczą albo już mówią, ale chcieliby trochę takie słownictwo powiedzmy mniej formalne i bardziej potoczne poćwiczyć. Wszystkie odcinki są dostępne we wszystkich streamingach, czyli Spotify, Apple Music, to na pewno tam wiem, Tidal, Deezer też, prawdopodobnie YouTube Music też, Amazon, jeżeli ktoś używa. I tam można sobie posłuchać tych wszystkich odcinków. Natomiast jest taki spin-off Bibi Blocksberg, który nazywa się Bibi und Tina i tego nigdy w Polsce nie było. To jest spin-off, który wystartował od pewnych dwóch odcinków Bibi Blocksberg, gdzie to ona wyjechała na wieś do takiego gospodarstwa, które specjalizuje się w nauce jeździectwa, w uczeniu jeździectwa dzieci, które przyjeżdżają tam na wakacje. Czemu o tym wszystkim wam mówię? Ano, bo wyszedł ostatni odcinek. Ja, mimo że lat już mam prawie 29, to nadal lubię słuchać tych słuchowisk, bo są właśnie dobre językowo, ale też... One są nie takie głupie. Ja cały czas uważam, że one są bardzo takie rozwijające, nie są takie dziecinne i nawet mając lat 29, one mogą coś wnieść do mojego życia. No i jest tam odcinek o niewidomej dziewczynie. Nazywa się nawet Niewidoma Dziewczynka, więc ja już widząc tytuł byłem przerażony, co tam się będzie działo. Ale się wsłuchałem i kurczę, muszę przyznać, że reprezentacja tej postaci jest bardzo taka, bym powiedział, zgodna z prawdą. Włącznie z tym, że ta dziewczyna jest, ona pokazuje taką mocną determinację, że ona wszystko chce zrobić sama, że ona sobie ze wszystkim poradzi, że w momencie, kiedy na przykład ktoś tam jej sugeruje, że przecież czegoś tam mogłaś nie zauważyć albo nie zobaczyć, to ona wręcz mówi, ja tylko nie widzę, a nie upadłam na głowę, a co główna bohaterka się tam obraża, że ej, no przecież tego tak nie miałam na myśli. Tak mi się przypominają niektóre moje rozmowy z osobami widzącymi czasem. Ale też takie informowanie, że ona ich poinformowała o wszystkim, że ona w sumie się orientuje po odgłosach, że ona słyszy, z jakiego kierunku nadchodzi dźwięk, jak głośno i w jakiej odległości. Jest w stanie mniej więcej ocenić, co to jest i gdzie to stoi, więc jak słyszy kaczki, które sobie kwaczą, to prawdopodobnie tam jest staw i ona się tego domyśla, że ona po pierwszym przejściu w sumie już się zorientowała po mieszkaniu i wie, gdzie co znaleźć. I że wystarczy w sumie jej wszystko opisywać, że nie trzeba jej prowadzić, tylko ona pójdzie sobie z laską i jak się jej powie, że tu po prawej jest coś, a tu po lewej coś, to ona sobie to się zorientuje. No i tam jest cała fabuła, więc ja jej nie będę zdradzał, bo jak ktoś by chciał, to zachęcam, jeżeli oczywiście umiejętności językowe wam pozwalają do zapoznania się z tą historią. Natomiast jest tam jeden bardzo ważny element, który dla mnie nawet był edukacyjny, czyli włączające turnieje, inkluzywne turnieje jeździeckie. No bo ja zazwyczaj jakby ja wiem o tym, że osoby niewidome się fantastycznie odnajdują, jak to się przysłowiowo mówi, na koniach albo w siodle. Natomiast myślałem, że to tak jest z reguły bardziej terapeutyczne gdzieś tam. A okazuje się, że jest cała wymyślona procedura. No mam nadzieję, że to jest gdzieś tam szeroko stosowane, a nie była to gdzieś tam w dużej mierze fikcja literacka na potrzebę, powiedzmy, gdzieś tam słuchowiska, że da się, aby osoba niewidoma jeździła konno, w turniejach nawet. One są oczywiście specjalnymi turniejami, gdzieś tam tymi inkluzywnymi. No i się okazuje, że wystarczy wtedy posadzić taką osobę na koniu i po trasie takiego konkursu, powiedzmy, czy zawodów, ją puścić i chyba po czterech stronach, jak kwadratowa jest taka trasa, rozstawić tak zwanych, nie wiem, wołaczy, jakby się to po polsku nazywało, Caller się taka osoba nazywa i nawet w niemieckiej wersji ona była tak przedstawiana. I to jest osoba, która woła tą osobę, jakby, że słyszysz głos tej osoby i słychać z tamtego, i ta osoba też kieruje, że a teraz lekki skręt w prawo, a teraz coś tam w lewo, a teraz gdzieś tam cały czas prosto i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy też nie jest możliwy przeskok przez jakieś proste przeszkody, typu jakieś zawieszone w powietrzu sztangi, bo to jest tam już przy, to się nazywa chyba dresaż? taka trochę już stylowa bardziej jazda na koniu, że tam jakieś konkretne się przyjmuje figury i tam chyba trzeba te przeszkody przeskakiwać. I wtedy też to się jakoś bada. Nie jestem tylko pewien, czy tam jest wymagana osoba asystująca, czy wystarczy tylko mieć tych kolerów i dobrze być zżytym z koniem, ze zwierzęciem, żeby coś takiego miało rację bytu. Natomiast bardzo mnie to gdzieś zainspirowało. No, mam wrażenie, że czegoś nowego się nauczyłem, a poszedłem tylko po rozrywkę, a okazało się, że dowiedziałem się czegoś, co mogę wam zaprezentować w Tyflo Przeglądzie. No i to było coś takiego fajnego. Jeżeli macie z tym jakieś doświadczenia, to ja jestem ciekaw tych doświadczeń, więc możecie opowiedzieć, może ktoś z was kiedyś jeździł.
1: W Wielkiej Brytanii jest jakieś takie dość poważne towarzystwo, klub, jak zwał, tak zwał, gdzie tam niewidomi na tych koniach no coś dość sporo robią. Ale jakby też nie znam szczegółów, gdzieś mi się tylko otarło kiedyś o temat, a jakby nie znam też nikogo na tyle blisko, kto by był w temacie, żeby coś więcej powiedzieć.
0: No ja kojarzę to, że niektóre stany, oczywiście mówię o USA, chciały eksperymentalnie wprowadzić zezwolenia na kucyki przewodniki. Jakby, bo są takie konie wielkości, powiedzmy, no większego psa, które jeszcze kwalifikują się z uwagi na rozmiary jako takie, jako psy, powiedzmy. No w sensie, no nie, że są psami, tylko że są na tyle miniaturowe.
2: Gabarytowo po prostu.
0: Tak, można wyjść na ulicę i to nie ma problemu. I próbowano tresować tego typu zwierzęta, żeby były przewodnikami, żeby były zwierzętami asystującymi. Nie wiem, czy wiele z tego wyszło, czy to był bardziej taki ewenement gdzieś tam, no ale próby były.
1: Nie, były podobno takie konie i to jest, ja uważam, bardzo ważne, o tyle, że nie zapominajmy o tym, że mamy osoby, które mają alergię na psy, no i one nie mogą po prostu, mimo żeby chciały. Tam z tego, co wiem, też kiedyś były jakieś kontrowersje, bo jedna z osób zaangażowana w ten projekt dostała chyba nawet wyrok więzienia w zawieszeniu za znęcanie się nad tymi zwierzętami. Tam z tego, co pamiętam, ostatnio jakaś spora afera była w tej kwestii.
0: Oj, to nie pozdrawiamy, to nie pozdrawiamy. No ale jeżeli ktoś interesował się bardziej tematem jazdy konnej, no to ciekawe.
2: I zapraszamy do kontaktu, jeżeli wiecie coś więcej, być może z praktyki. A tymczasem odbieramy połączenie, bo Patryk jest z nami na Zoomie, więc Patryku, już się łączymy, tylko jeszcze zezwól na nagrywanie i będziesz mógł się do nas odezwać. Jesteś.
3: O, jestem.
2: Witaj.
3: Witam was bardzo serdecznie. W ogóle chciałem na początku podziękować ci, Pawle, za wspaniałą audycję o wspaniałej aplikacji, o której wcześniej nie wiedziałem, a jest po prostu epicka, czyli Weather Gods. Nareszcie mogę powiedzieć, że sprawdzanie prognozy pogody stało się dla mnie przyjemnością i aplikacja pogoda iOS-owa poszła w las.
0: Cieszę się.
3: To jest coś super. Szkoda, że aplikacja nie jest tłumaczona przez Google. I nie wiem, Pawle, czy ty próbowałeś pisać do twórców, bo ty jesteś dobry w te klocki, jeżeli chodzi o tłumaczenia, żebyś się nie podjął przy tłumaczeniu.
0: Szczerze mówiąc, jeszcze nie pisałem, ale też nie ukrywam, że w ostatnim czasie się nie podejmuję już tłumaczeń. Nie, że to jest jakaś reguła, że już nigdy w życiu, ale chyba minął mi ten taki okres, kiedy zapaleńczo gdzieś tam ruszałem aplikacje jedną za drugą i je tłumaczyłem. No życie, po prostu życie gdzieś tam wchodzi na ten
3: rozumiem, no po prostu tak pomyślałem.
0: Zostawia miejsce młodszym pokoleniom albo osobom, które takie zacięcie jeszcze czują, a potrzebują się w tym sprawdzić i chciałyby coś fajnego zrobić dla społeczności, a też może i dla siebie, bo niektórzy autorzy lubią nagrodzić takie działania na przykład licencją.
2: A też pamiętajcie zresztą, że jeżeli to tłumaczenie wam nie leży, to zawsze możecie sobie ustawić, i ja tak na razie zrobiłem w przypadku Weather Gods, jako język preferowany po prostu angielski w ustawieniach aplikacji. I tyle.
3: Jeśli mogę powiedzieć, ponieważ troszeczkę jestem na bieżąco, jeżeli tutaj chodzi o dwie gry, bo pewnie nie było tutaj jeszcze wspominane o nich, czyli zarówno o Factorio Access, jak i o karciance Yu-Gi-Oh! Access. to akurat mam tutaj doświadczenie troszeczkę, jeżeli chodzi o w ogóle faktory akcji. Nie wiem, Mikołaj, o czym mówiłeś o tym?
1: Nie chcę się... Miałem mówić o tym, że coś takiego weszło, ale ja szczerze mówiąc nie miałem nawet dostępu, bo wiem, że to są jakieś prywatne bety na Discordzie i bawić się jeszcze nie bawiłem.
3: No nie do końca to jest tak, że to są prywatne bety. Bety są prywatne, dopóki cię na Discordzie nie ma. Powiem w ten sposób. Jeżeli jesteś na Discordzie, jak najbardziej bety dostępne są do pobrania. I w ogóle tak, co to w ogóle jest Factorio Access? No, przepraszam, co to jest Factorio Access? Factorio Access to jest mod do gry Factorio. Do gry, która jest bardzo ciekawa, bo jest to gra, w której fabuła jest taka, że rozbił się nam statek jakiś. W ogóle jeździmy na jakąś obcą planetę i w jakiejś tam katastrofie nam się statek rozwalił. I naszym zadaniem jest odtworzenie tego statku z zasobów, z surowców, które mamy jakby do dyspozycji na mapie, na tej obcej planecie. Oczywiście obcym się nie podoba, że my jesteśmy na tej planecie i próbują nam w tym przeszkodzić. A w zasadzie tak naprawdę gra jest symulatorem fabryk. Czyli mamy do dyspozycji różne technologie, które rozwijamy, różne rzeczy, z których możemy budować te rzeczy. Mamy wrak statku, z którego możemy pozbierać różne elementy, z których to potem możemy budować różne technologie, które na tym statku się znajdują, budować budynki, które są fabrykami różnych rzeczy, na przykład możemy wydobywać węgiel, i mamy do tego maszyny skomplikowane, które nam podają ten węgiel i umieszczają w kolejnych maszynach, które i tak robimy łańcuch różnych zależności. I ten mod na dzień dzisiejszy jest w zasadzie taki, że możemy zrobić większość operacji. Natomiast niestety ja muszę powiedzieć, że jestem tak kiepski w tą grę, że nie umiem w nią jeszcze za bardzo grać. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że mod się rozwija. I niestety gra jest droga. To znaczy tak, możecie ją kupić taniej, bo generalnie twórcy zalecają ją kupić na platformie GOG, czyli na Gogu, bądź też przez ich stronę internetową, czyli factorio.com, z tym, że no, tam zapłacimy krocie. Ale można kupić ją taniej na Steamie, z tym, że wersja na Steamie nie będzie działać, ale... Jest obejście. Jeżeli grę kupimy na Steamie, możemy założyć konto na stronie factorio.com i pod konto dopiąć konto Steam. I jak dopniemy konto Steam, to w tym momencie po dopięciu mamy dostęp do wersji darmowej kopii w formacie zip na stronie Factorio. Bo on w tym momencie skojarzy na zasadzie, aha, mamy grę na Steamie, no to tutaj... można pobrać ze strony, w ogóle twórcy nawet zalecają pobieranie ze strony factorio.com, nie wiem czemu, więc no ja bym tak radził, tanio, bo tam za 80 zł, czy tam za 70 nawet możecie kupić tą grę na Steamie i podpinacie po prostu konto, instalujecie moda i tam jak będziecie na Discordzie, no to jest odpowiednia instrukcja, jak to zrobić, wszystko jest w readme napisane, także wszystko jest napisane jak trzeba.
2: Ale na jakim Discordzie, Patryku? To jest na Discord gry, moda, tego, czy czego?
3: Tego moda. Tego moda.
2: Gdzie
3: tak.
2: Można znaleźć link do tego Discorda?
3: Na forum audiogames.net. Okay. Założył ten wątek niejaki Crimson, który jest deweloperem tego moda. I on tam umieszcza na razie linki. On powiedział, że chce, żeby to była taka beta trochę zamknięta. Właśnie dla Discorda, że jeszcze nie chcę tego za bardzo publikować i tak to ma na razie wyglądać. Teraz jeszcze chciałem powiedzieć o kolejnym modzie, znaczy o kolejnym dodatku, przepraszam, do World of Warcraft Classic, który w zasadzie pojawił się 5 dni temu, całkiem niedawno. Nazywa się ten dodatek Blind Slash i on bardzo dużo rzeczy ułatwia. Na przykład... To jest taki dodatek, którym się obsługuje za pomocą komend. I na przykład możemy za jego pomocą obracać się do najbliższych obiektów, czyli nie musimy już obracać się strzałkami i na czuja klikać myszką, tylko możemy to robić za pomocą tego dodatku. Dodatek też pozwala nam tworzyć dostępne makra w dość dostępny sposób. Pozwala nam na wylistowanie jakby tego, co jest wokół nas, chociaż ja się tym tak naprawdę jeszcze nie bawiłem. Możemy sobie tym dodatkiem podejrzeć, kto jest wokół nas. Możemy sobie na przykład namierzyć ostatnio namierzany cel w łatwy sposób, podejrzeć jego nazwę i skopiować. No i wiele innych rzeczy ten dodatek ma. Nazywa się on Blind Slash. Blind Slash się go pisze. I możemy go znaleźć na stronie, takim serwisie do pobierania modów Cursed Forge. To się pisze Curse Forge, się to pisze. I to jest takie coś, takie źródło, gdzie można pobrać ten dodatek. No i tam są, jak wpiszemy komendę BS/BS, to wyświetlona nam zostanie lista wszystkich komend, które ten dodatek oferuje nam do pobrania, znaczy do użycia. Więc to tak działa, więc jest kolejny dodatek, jakby ktoś był zainteresowany. Natomiast jeszcze, jeśli mogę, chciałem się pochwalić, podzielić z wami doświadczeniem, które mam, jeżeli chodzi o serwis gamingowo-streamingowy Google Stadia, ponieważ miałem okazję to testować. Jak ktoś by nie wiedział, no to jest taka chmura, na której po prostu są hostowane gry. Jeżeli ktoś ma, nie wiem, ze sobą kartę graficzną, ze sobą komputer, a ma dobry internet, no to możesz sobie pograć w coś przy użyciu przeglądarki internetowej, tudzież swojego iPhone'a, telefonu, czegokolwiek. Niestety wybór gier jest mały bardzo. Jedyna gra, w którą tak naprawdę możemy tam zagrać, to jest Mortal Kombat 11, aczkolwiek dla mnie to już i tak było wystarczająco, bo sobie bardzo chciałem w to zagrać, a niestety mój komputer jest na tyle słaby, że no, są lagi niebagatelne. Jest to, powiem, bardzo dostępne tak naprawdę. Jeżeli wejdziemy na stronę stadia.com, kupimy wersję Pro, to możemy w dostępny sposób dodawać gry, możemy je uruchamiać. I normalnie możemy się czuć tak, jakbyśmy grali na PC-cie w grę taką fizyczną. No z tym, że wiadomo, uruchamiamy to z przeglądarki i w zasadzie nie powinno się to zacinać. Ja mam 100-megabitowy internet i naprawdę to bardzo ładnie wszystko śmiga. Będę się starał też rozmawiać z autorem gry Shadow Over Silesia, ponieważ no niestety jest to gra, która jest bardzo mocno wymagająca. Jej autor chce zrobić tak, żeby można było się pozbyć grafiki, ale nie wiadomo, czy mu to wyjdzie. Gdyby mu to nie wyszło, ja będę się właśnie starał rozmawiać, żeby można było to umieścić na właśnie Google Stadia, bo z tego, co sprawdzałem, to ta usługa działa najlepiej i jest, no powiedzmy, bardzo, bardzo litościwa dla ludzi, którzy mają słabszy internet. No i słabsze komputery, żeby można było jakby w tą grę grać, bo niestety u mnie z tym jest problem już.
2: A jaki internet jest wymagany?
3: Słucham?
2: Jaki internet jest wymagany?
3: Wiesz co, no teraz nie umiem na to odpowiedzieć. No mówię, ja mam 100 megabitów, wiem, no
2: to,
3: że ktoś
2: Patryku,
3: miał...
2: To niezły masz ten internet, to jest, wiesz, to może słaby komputer, ale łącze niezłe. Pytanie, co by było, jakby był komputer słaby i łącze słabe?
1: Podejrzewam,
3: no nie wiem,
1: jedno,
3: aż takich informacji na ten temat nie mam.
1: Druga sprawa, łącze komórkowe. Bo
2: no tak.
1: Przy takich
3: platformach... Grałem.
1: Okej.
3: Okay. One jest dużo słabsze, bo to był Play, który ma LTE u mnie zasięgu 2x4 kreski i się nic nie zacinało, także...
2: To może to jakoś adaptuje sobie po prostu tę jakość. Też to jest całkiem możliwe. Natomiast to jeszcze tak zapytam w takim razie, jak to cenowo wychodzi?
3: Jak to cenowo wychodzi? Zdaje się, że tam jest 30 zł chyba za funkcję Pro na miesiąc i to jest w zasadzie zrobione w ten sposób, że możemy sobie dodawać gry, które jakby są za to, mają wpisane w to Pro, to możemy je mieć za darmo, no ale a niektóre no to są tam płatne, no tylko że wiadomo, że wtedy płacimy jakby trochę mniejszą cenę, ale i tak te rzeczy, które tam są, nie są dla nas grywalne. Natomiast taki Mortal Kombat, jakby ktoś chciał, no to może mieć w tej usłudze Stadia Pro, może sobie korzystać to jak Netflix w zasadzie, co działa, że po prostu dodajemy grę i sobie gramy w abonamencie. Znaczy tak było do tej pory, nie wiem jak to teraz wygląda. Natomiast mówię, no jeżeli ktoś by chciał, a komputer ma za słaby, no to... Zresztą mnóstwo jest tych usług, bo jest Xbox Cloud od Microsoftu, jest GeForce Now. Będę się próbował bawić tymi usługami i też jakby co dam wam znać, zdam relację, jak to wszystko działa. Bo to nie jest tak, że ja na stadie i zostałem, bo będę się cały czas tym zajmował. No i powiem, jak z dostępnością tego jest, w razie czego. I być może nawet uda mi się coś zaprezentować, kto wie.
2: No to fajnie by było, Patryku. No w takim razie dzięki za info. Czy masz jeszcze dla nas jakieś wiadomości?
3: Czy mam jeszcze jakieś... Chciałem się zapytać, ponieważ będę się bawić za niedługo Disneyem. No i właśnie się chciałem zapytać, czy ktoś z was testował Disneya, jak tam to z dostępnością wygląda i jak to jest z audiodeskrypcją, no bo on wszedł tak do Polski, ten Disney.
0: Była mowa o tym w zeszłym tygodniu, więc zachęcamy do poprzedniego odcinka, bo tam nawet w rozdziałach znajdziesz, myślę, wrażenia Grzegorza z Disney Plus.
3: No to rzeczywiście, to w takim razie posłucham.
2: Generalnie z polską audiodeskrypcją jest, no przynajmniej na informacje z zeszłego tygodnia, także i po prostu nie ma.
1: Po angielsku podejrzewam, może być lepiej, bo na Ameryka, ale...
2: Więc tak to wygląda, Patryku.
3: No dobrze, to w takim razie to tyle ode mnie. Okay. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
2: Dzięki za telefon, pozdrawiamy cię. Cześć, również. Do się. Usłyszenia. No to teraz zaglądamy do waszych wypowiedzi. Tu kolejna garść informacji od Patryka, jeżeli chodzi o iOS-a 16. I kolejne punkty. Potwierdzam, aktualna latencja w AirPodsach. Oj, tu jeszcze Patryk próbuje się z nami rozłączyć, więc może pomożemy Patrykowi. Przynajmniej na razie tak. I już czytam to, co napisał do nas Patryk, ale nie ten sam Patryk. Potwierdzam. Aktualna latencja w AirPodsach 3 jest porównywalna do wcześniejszej pracy na głośniku urządzenia. Po drugie, działa z powrotem kodek EVS, czyli HD Voice Plus, przynajmniej w T-Mobile. Dotychczas w becie 1, gdy miał być używany kodek EVS, nie było słychać nic, teraz działa. Natomiast co do backupów i aktualizacji przez sieć komórkową, to dało się od bety pierwszej systemu, teraz doszedł faktycznie backup iCloud. I jeszcze mamy wypowiedź od Kuby. Cześć wam, mam takie pytanie. Czy można gdzieś dostać jeszcze Agatę na Androida? No, chyba nie.
1: Agatę na Androida po pierwsze nigdy oficjalnie dostać się nie dało.
0: Oficjalnie,
1: ona krążyła. Pytanie, czy ona jeszcze będzie działać?
0: Na tych nowszych Androidach. No, tego to chyba nikt dawno nie testował.
2: I po drugie, czy... Kiedyś może będzie dostępna ta aplikacja, o której mówił Paweł, na Androida. Przypuszczam, że o Weather Gods chodzi.
0: No nie sądzę, bo ta aplikacja jest już dość długo na rynku i chyba autorzy są skupieni mocno na iOS-ie. Na Androida było kiedyś coś podobnego, jakieś Sonic Weather chyba się nazywało, ale to było tak dawno temu i to był jakiś w ogóle eksperyment uniwersytecki, więc to się tam niestety w tym Play Store długo nie utrzymało. Ja to pamiętam jeszcze z początków mojej przygody z Androidem. Więc chyba tu nie mam dobrych wiadomości. Jeszcze a propos iOS-a drugiej bety, 16, to też Patryku możesz potwierdzić albo zaprzeczyć. Ponoć oprócz tego, że Eloquence jest bardziej responsywny i działa, to też te prędkości jego już bardziej są zmapowane do tych prędkości, jakie użytkownicy znali z komputerów, czyli 100% prędkości to jest rzeczywiście 100% prędkości, a nie jakoś tam wolniej. I ponoć jest nowy dźwięk rozpoczęcia i zakończenia dyktowania. Prawda to? No i ciekawe, czy fajny jakiś, czy tak designersko, nie wiem, pasuje z perspektywy sound designu do reszty systemu, czy drażni? Chociaż to jest pewnie kwestia bardzo obiektywna. No ale...
2: To jeśli Patryk nas jeszcze słucha, to prosimy, żeby dał znać. A tymczasem odbieramy kolejne połączenie. Wojciech jest tym razem z nami. Witaj.
4: Cześć. Cześć, cześć.
2: Cześć.
4: Ja dzwonię, bo kilka tygodni temu się kontaktowałem z wami i opowiedziałem wam o pewnej przygodzie mojej z dźwiękiem w Dellu i o tym, że na Macu też nie udało mi się zrobić, czego chciałem i trochę liczę na was, może wiecie, jak to można zrobić. Bo problem z tym, co ja chcę zrobić, jest taki, że za dużo oczywiście chcę zrobić, jak zawsze. I jak się włącza na Macu dzielenie się ekranem, udostępnienie ekranu na Zoomie i dźwięku, to wtedy Zoom sobie generuje taką kartę dźwiękową, jakiś tam Zoom Audio, coś tam.
2: Audio device, tak.
4: No coś takiego. I teraz problem mój polega na tym, że ja chciałbym dodatkowo, oprócz tego, że na Zoomie transmituję ten dźwięk gdzieś tam w dal, to jeszcze chciałbym wysyłać ten dźwięk do zewnętrznego urządzenia. No w moim przypadku akurat jest to projektor. I tego niestety się już nie da zrobić tak prosto, no bo jak zaznaczę to zewnętrzne urządzenie na Zoomie, no to będzie słychać na zewnętrznym urządzeniu, ale nie będzie słychać na Zoomie, bo on mapuje sobie przez ten Zoom Audio Device. I o ile na Windowsie
1: było to... To zewnętrzne urządzenie jako domyślną kartę dźwiękową.
4: Tak?
1: Mhm. Myślę, że to powinno zadziałać. Ustaw zewnętrzne urządzenie jako domyślną kartę, wtedy włącz udostępnianie ekranu na Zoomie i on ma wrażenie, że on udostępnia zawsze z domyślnej karty, czymkolwiek ta domyślna karta jest.
2: I przypuszczam, że tu będzie rzeczywiście ważna kolejność, tak jak Mikołaj mówi, tak, że najpierw to urządzenie ustawiamy jako domyślne, a potem dopiero włączamy udostępnienie. Nawet może bezpieczniej będzie w ogóle Zooma włączyć dopiero po tym, jak to ustawimy. Chociaż w zasadzie udostępnienie powinno w zupełności wystarczyć. Także no, może w ten sposób.
1: Musimy się liczyć z tym, że nam może gdzieś tam voiceover przeciec przez chwilę i...
2: Tak, no bo to trzeba będzie go przestawić sobie na jakieś słuchawki.
4: Tak.
1: Dokładnie.
4: To jest okej. Okay. Ważne, że to jest, kurczę, świetna porada, rzeczywiście. Prosta, a genialna. Także dzięki za to, bo niestety często się z tym mierzę, a po co mam dźwigać gorszy i cięższy laptop, jak można załatwić to samo lepszym i mniejszym. Także tak to wygląda. No to fajna porada, dzięki wielkie. Chyba już mówiliście o tej aplikacji nie do rozpoznawania ptaków, tylko do poznawania.
2: Tak jest.
4: Meet Birds, tak? Ja znam takie coś, co jest bardzo fajne, ale niestety jest kompletnie dla nas niedostępne i oni polegli na głupocie. To się nazywa, już teraz nie przypomnę sobie, BirdNet. I to ma...
0: Tak, to
4: ma super rzecz, to znaczy rozpoznawanie sztuczną inteligencją tych dźwięków ptasich, więc można sobie nagrać i rozpoznać.
2: A czy ty to, Wojtku, testowałeś na iOS-ie?
4: Tak, i właśnie tam jest problem z wycinaniem tego dźwięku.
2: No właśnie, to w ogóle nie działa z moich testów, bo tam on od nas oczekuje zaznaczenia tego dźwięku, który chcemy nagrać. I no, choćbym nie wiem, co robił, nie wiem, jak kombinował, to po prostu nie mogę nic z tym zrobić.
4: Nie da się. Ja się z nimi skontaktowałem, oni mi grzecznie odpisali, ale powiedzieli, że... No to jest research project i jak wiesz, to jesteśmy underfunded, tak, czyli to co zawsze, czyli projekt badawczy, mamy za mało pieniędzy, no i trochę ich rozumiem jakby, znam te realia, natomiast zastanawiam się, czy by w tej sytuacji, jak jest ta aplikacja, nie napisać do nich, czy mają jakąś takie wejście, takie swoje API, nie, żeby ta aplikacja, ta dostępna, ta Meet coś tam Birds, ta o której dzisiaj rozmawiamy, czy by ona mogła się w to wpiąć i po prostu skorzystać z bazy danych. Skoro tamci nie potrafią, to może ci potrafią.
2: Albo nawet, wiesz co, ja nawet myślę prościej. Można, choć i prościej, i nie prościej, ale jakby mieli API, to może ktoś bystry napisałby jakiś skrót, który nagrywa, wysyła i dostaje odpowiedź z jakiegoś API.
1: API ma każdy, kwestia tylko...
2: dostępu.
1: Dokładnie, dostępu jak dostępu, ale rozpracowania, co apka robi, powiedzenie jej, pokaż kotku, co masz w środku i zrobienia na tej podstawie no, własnego rozwiązania, bo to się oczywiście wszystko da zrobić, Pytanie, no ile to wymaga pracy, ale w przypadku takiej aplikacji nie powinno to być raczej wyjątkowo trudne.
4: A fajna jest, jak używając wzroku, to naprawdę można sporo ciekawego się dowiedzieć o otaczającym ptasim świecie, a tu akurat mamy takie szczęście, że się przeprowadziliśmy i zamieszkaliśmy w miejscu, gdzie jest bardzo dużo różnych ptaków, także czujemy się rzeczywiście szczęściarzami. No dobrze, słuchajcie, to bardzo dziękuję za te porady. To jest kapitalna rzeczywiście.
2: A daj prosta, koniecznie kurczę, znać, czy się udało.
4: No, będę próbować, także się na pewno odezwę. To dzięki wielkie i dobranoc.
2: Dzięki również, dzięki. Wojtku, za telefon. Dobrej trzymaj nocy, się. Trzymaj się. Pa. I teraz kolejna wypowiedź. Wypowiedź od Patryka, który do nas dzwonił przed momentem. Sprostowanie. Google Stadia Pro kosztuje 39 zł miesięcznie, jeśli kupujemy subskrypcję przez apkę na iOS-a. No i piszecie do nas, piszecie. Piszecie do nas, piszecie intensywnie. Tu mamy od Doriana. A propos tej Agaty, to w jednym z podcastów, jak ktoś prezentował Shazama, to miał Agatę, jakby była dostępna, to bym poprosił o jakiś link, ale to był Shazam na Androida, czy to było, już nawet nie pamiętam, bo na iOS-a to my pokazywaliśmy, ale
0: nawet
2: na
0: jeśli był, to,
2: też,
0: to stare dzieje.
2: Tak, no. To stare dzieje mogły być, dokładnie. No. I jeszcze ostrzeżenie od Mojsiora, czyli Patryka. Ostrzeżenie, mObywatel nie działa na becie iOS-a 16. A to dobrze wiedzieć.
0: Tak, to wiele. Są w ogóle aplikacje, ale o tym jeszcze będziemy mówić, które na przykład są w TestFlightie i wymagają trybu deweloperskiego. I o tym, czym jest tryb deweloperski, to też powiemy w dalszej części, bo do tego też dojdziemy. Natomiast no to jest jednak prawo bety, że aplikacje mogą tam nie działać.
2: Ja też bym się obawiał, że na przykład jakieś aplikacje, powiedzmy, związane z bankowością mogą mieć na razie problemy. Nie wiem, czy testowaliście, to zwracam się do tych, którzy korzystają z bet, jak tam z aplikacjami bankowymi, bo takie to lubią być ostrożne w różnych kwestiach, więc dajcie może znać i cały czas przestrzegamy oczywiście, bo my tu sobie rozmawiamy o tych betach, ale absolutnie nikogo nie namawiamy do instalacji bet. Żadnych, bo to są rzeczy no, po prostu do testowania i na pewno nie
1: chyba,
2: namawiamy.
1: Drugie
2: no tak, chyba że macie drugie urządzenie, właśnie o tym chciałem też wspomnieć.
1: Tak, oficjalnie Apple no, zaleca, że żeby programiści, bo no, dla nich na razie te bety są przeznaczone, bety publiczne się pojawią. Oczywiście to nie zmienia faktu, że pomysłowi obywatele znaleźli sposób na to, żeby te programistyczne bety sobie zainstalować. No ale Apple zaleca przy każdej becie, że to jest oprogramowanie, które może mieć wszelkiego rodzaju błędy. Ono jest przeznaczone no właśnie dla osobnych urządzeń i my powinniśmy te bety instalować na osobnym urządzeniu.
2: Okej, no to teraz przechodzimy dalej, przechodzimy do kolejnych informacji. Tym razem coś dla tych, którzy interesują się albo po prostu mają potrzebę korzystania z matematyki i z wzorów matematycznych i różnych takich rzeczy, które no, prędzej czy później, szczególnie w szkole, gdzieś tam nas dopadną. MathCat, o tym Mikołaj.
1: Tak, MathCat jest modułem, jest biblioteką, która będzie mogła być używana przez programy odczytu ekranu do tego, aby matematykę znajdującą się w sieci, matematykę przedstawioną w standardzie MathML, przedstawiać nam, osobom niewidomym, w formie mowy oraz w formie Braille'a. Do tej pory w systemie Windows wykorzystywaliśmy do tego celu rozwiązanie MathPlayer, no tylko że MathPlayer miał kilka problemów. MathPlayer był rozwiązaniem bardzo starym, MathPlayer był rozwiązaniem nieotwartym, on był kiedyś rozwiązaniem płatnym, potem kwestiach dostępnościowych stał się rozwiązaniem darmowym, no ale nadal nie był rozwiązaniem otwartym, a w roku 2020 oficjalnie ogłoszono, o czym nie wiedziałem, że nie będzie już dalej rozwijany, bo ta firma Design Science, którego stworzyła, została w ogóle przejęta przez kogoś innego i ten nowy producent już nie ma za bardzo chęci robienia czegokolwiek z tym. No więc powstała biblioteka Mavcat oraz dodatek do NVDA, który z tą biblioteką współpracuje. I teraz tak, na co biblioteka pozwala? Biblioteka pozwala nam po pierwsze na przetwarzanie matematyki na mowę, a właściwie na tekst, który zostanie potem przetworzony na mowę, z informacjami dla syntezy o tym, jak należy to wymawiać. O co chodzi? Podejrzewam, że chodzi o informacje, gdzie zmieniać, zwiększać, zmniejszać wysokość, jakie pauzy robić, żeby ta matematyka ładnie brzmiała i była dla nas zrozumiała. Pozwala nam na przetwarzanie matematyki na Braille'a, na razie za pomocą alfabetu Nemeta, notacji Nemeta, czyli amerykańskiej notacji matematycznej, ale inne notacje też są planowane, więc może i Marburg, notacja marburska, na której z tego co wiem bazuje notacja polska, kiedyś się tam pojawi. Pozwala ta biblioteka również na nawigację po tej matematyce oraz na podawanie takich jakby podsumowań tego, no co tam w tej matematyce jest, jakichś konkretnych części równania na przykład, czyli nie wiem, o co chodzi. Mamy na przykład jakieś duże równanie matematyczne, pierwiastek, pod pierwiastkiem mamy ułamek, w liczniku jakieś długie wyrażenie, w mianowniku jakieś długie wyrażenie. No i my sobie możemy nawigować. Pierwiastek, wchodzimy sobie strzałeczką w dół w ten pierwiastek, ułamek, wchodzimy sobie strzałeczką w dół w ten ułamek, licznik w prawo, mianownik w lewo, licznik w prawo, mianownik, poruszamy się po prostu między tymi dwoma elementami, wchodzimy sobie w licznik, no i wtedy strzałkami lewo, prawo poruszamy się już po tym, co mamy w samym liczniku. W takiej hierarchicznej, drzewiastej strukturze, to co Math Player też potrafił, no i ten dodatek potrafi nam, powiedzmy, powiedzieć, że tu jest pierwiastek, pod którym jest ułamek, kropka, i jak sobie wejdziemy już ten pierwiastek, to ułamek z dużym wyrażeniem w liczniku i dużym wyrażeniem w mianowniku i sobie wejdziemy w licznik, to już nam, powiedzmy, przeczyta, co tam jest i tak dalej. Dodatek ma też pewną logikę, która pozwala nam przewidywać poniekąd i zgadywać, co dane wyrażenie oznacza, no bo jeżeli mamy, tam był taki przykład podany, wyrażenie w stylu nawias otwórz, 2,3 nawias zamknij, to może to oznaczać punkt o współrzędnych 2,3, a może to oznaczać przedział otwarty obustronnie od 2 do 3 i jeszcze kilka innych rzeczy, które się zapisuje w ten sam sposób. No i pytanie teraz, jak należy to odczytać? Od jakiegoś czasu MathML dostał takie anotacje, dzięki którym twórcy mogą oznaczać, że to wyrażenie oznacza to i tak należy je czytać. Oznaczać to poniekąd semantycznie, a nie do końca już teraz graficznie, nie do końca już wizualnie. I z tych anotacji ma Mavcat umieć korzystać oraz tam, gdzie tych anotacji nie ma, na podstawie wiedzy, co robią najpopularniejsze narzędzia, jakie takie wzorce się pojawiają w tej strukturze, w jakich poszczególnych przypadkach, poniekąd zgadywać, że aha, jak widzę to, to najprawdopodobniej to znaczy, że to wyrażenie zostało wygenerowane w taki sposób, więc ono oznacza to i to i to. A jak widzę trochę inaczej tę strukturę zrobioną, no to znaczy, że to zostało wygenerowane przez inne narzędzie i należy to zrobić w taki sposób. Cały moduł jest po pierwsze otwarty, dzięki czemu każdy może go poprawić. Po drugie, bazuje na regułach, jest jakby cały rdzeń spisany w języku programowania Rust i do niego są dorzucone jakieś takie właśnie reguły, dzięki czemu też na przykład tłumacze będą mogli te reguły tworzyć i dodawać nowe języki do właśnie Mavcata. No i po trzecie, ten moduł będzie mógł być dołączany do wszelkiego rodzaju programów odczytu ekranu, które no, mogą jakiekolwiek zewnętrzne moduły jakby importować. Będzie to wszystko łatwiejsze, lepsze i zgrabniejsze niż ten cały Mav Player, którego przecież musieliśmy osobno w ogóle doinstalowywać jako osobny program. Ma się też zdecydowanie szybciej ładować, zdecydowanie szybciej działać, bo faktem, no Mav Player nie był zbyt szybkim oprogramowaniem i zwłaszcza za pierwszym razem, jak pierwsze wrażenie matematyczne było napotkane, to ten Mav Player się tam musiał nam chwilę załadować i jak napotkał na przykład większą stronę z dużą ilością tych wyrażeń, no to nam potrafił na dobre paręnaście sekund przywiesić tę syntezę, przywiesić ten screen reader nasz. Więc ja uważam, że bardzo fajnie, że coś takiego się pojawia i ja uważam, że no może być to bardzo, bardzo ciekawe, bardzo fajne, bardzo przydatne rozwiązanie. I myślę, że jak się rozwiązanie jeszcze bardziej rozwinie, bo to są na razie nie początki, bo już rozwiązanie sporo umie. Mówi się o tym, że 99% symboli do K14, czyli gdzieś chyba w połowie naszego liceum, tak mi się wydaje, to jest, umie ten system rozpoznawać, więc już no, jest fajnie. No ale myślę, że właśnie, jeżeli się narzędzie faktycznie rozwinie, faktycznie przyjmie, no to warto by też, i myślę, że sam muszę nad tym pomyśleć, żeby zrobić jakieś tłumaczenie do tego, bo w obecnej chwili nie ma darmowego, dostępnego narzędzia, które by tę matematykę umiało czytać po polsku.
2: A to jest rzeczywiście problem, bo no, matematyka komputerowa no to jest jakaś alternatywa dla Braille'a, dla jakichś podręczników, z którymi też jest kłopot, żeby się z nimi zapoznawać, a w formie elektronicznej można to zdecydowanie w wygodniejszy sposób przedstawiać.
1: Dokładnie, a do nas też musi przyjść i to prędzej czy później się stanie. To, co do Stanów już no przyszło i myślę, że można spokojnie powiedzieć, że tam już to przyszło, czyli powszechna komputeryzacja w szkołach, no i to, że tam Braille w edukacji odchodzi trochę już powoli na drugi plan i bardzo często przechodzi się na elektroniczne materiały wszelkiego rodzaju, co oczywiście nie jest bez wad, bo nie jest, przepraszam, bez zalet, bo no jeżeli mamy na przykład jakieś ćwiczenia elektroniczne, to one nam się mogą stać od razu interaktywne i to już nie jest tak, że my sobie sami robimy zadania do zeszytu, tylko my je robimy, że tak powiem, komputerowi, komputer nam je od razu sprawdzi i wie, na ile my sobie z tym wszystkim radzimy i my też wiemy, na ile sobie z tym wszystkim radzimy, więc to oczywiście wszystko ma sporo zalet. No i tam właśnie ta matematyka jest w miarę fajnie dostępna, bo ten Mav Player, o ile na etapie studenckim już miał ze sobą problem, o tyle na etapie, no powiedzmy, do tego liceum, to ten Mav Player naprawdę jeszcze działa całkiem sensownie. No i u nas w Polsce, no prędzej czy później też takie rozwiązanie będzie potrzebne. Wiem, że e-podręczniki.pl opracowało coś chyba na podstawie MavJaxa, czyli też takiego tego typu rozwiązania, co jakoś nawet po tym polsku umiało mówić i to całkiem nawet działało, ale no JOS też coś miał, VoiceOver na Macu też ma bardzo, bardzo fajnie zrobione rozwiązanie, no ale też na Windowsie jest nam coś takiego potrzebne.
2: Oczywiście, że tak i miejmy nadzieję, że tego się w końcu doczekamy. Jeżeli chodzi o kolejne informacje, to teraz garść takich drobnych newsów zarówno Mikołaj, jak i Paweł przygotowali. Z racji tego, że Mikołaj przed momentem się nagadał, to teraz Pawle, mikrofon w twoją stronę.
0: Tak, dziękuję Michale. No więc tu jeśli chodzi o te drobne newsy, to już wspomniałem o jednym z nich, czyli o poprawionym notatniku w Windowsie, Kwestia druga to jest Spotify na iOS. Uważajcie na ostatnią aktualizację, bo tam coś się pogorszyło. Jakieś przyciski przestały być zaetykietowane, które były. Najlepiej, jeżeli macie taką możliwość, to zaczekajcie z tą aktualizacją, a jak nie macie, to, no to trzeba będzie jakoś tam próbować z tym żyć aż do następnej aktualizacji, kiedy miejmy nadzieję zostanie to naprawione. Jeśli chodzi o zmiany interfejsu, to również zmienił się interfejs Dropboxa. Dropbox na Windowsa, wersja ta pecetowa, który to, kiedy no, przedtem próbowaliśmy wywołać menu kontekstowe z zasobnika systemowego, to była to tradycyjna, to było tradycyjne menu, taka kontrolka rozwijanego menu. Natomiast teraz się to przeradza w aplikację webową i te wszystkie rzeczy, te ustawienia, to wszystko, co my tam możemy, czym my możemy manipulować, jest w formie takiej strony webowej. Ponoć wszystko jest nadal dostępne, tylko tyle, że tak właśnie teraz jest i trzeba się do tego przyzwyczaić. Ponadto coś tam się popsuło w dodatku do NVDA, tym do Dropboxa, i zdaje się, to otwieranie menu tam też jakoś nie działa na ten moment poprawnie. No może zostanie to jeszcze naprawione. Natomiast ostatnia rzecz, jaka jest dzisiaj, no przedostatnia, bo jeszcze jedną mam, to Messenger, który no już z takich doniesień, które otrzymuję, oficjalnie wprowadził te długie wiadomości głosowe. Nie wiem, Michale, testowałeś to wczoraj, może dzisiaj. Potwierdzasz? Rzeczywiście już są, bo wiem, że ty byłeś jedną z osób, które czekały na tą funkcję.
2: Ja czekałem i rzeczywiście już jeszcze nie do końca przetestowałem, czy to u mnie już się pojawiło, natomiast no już też otrzymuję sygnały, że te wydłużone wiadomości na Messengerze się uaktywniły. To od Michała Kasperczaka między innymi taką informację dostałem, który to testował, więc ja sobie to potestuję po audycji również. Natomiast no, za fajnie by było, gdyby wszystko było super. Przynajmniej u mnie odtwarzanie wiadomości na zablokowanym ekranie nie działa. Więc będę to jeszcze testował, będę to jeszcze sprawdzał, bo powiem szczerze, takie dłuższe wiadomości, no to chciałoby się, żeby to na tym zablokowanym ekranie działało. A tu niestety nie bardzo.
1: Chyba tylko WhatsApp i Telegram to umieją, bo Signal też chyba miał ten problem.
2: Tak, i ma do dziś.
1: A iMessage to w ogóle nie. No Messenger też nie umiał. I to samo z tym automatycznym takim przewijaniem, bo WhatsApp ma najlepiej zrobiony i Telegram.
2: Zgadza się.
1: Że można sobie normalnie klawiszem tam następny, poprzedni.
0: Signal też to robi.
1: Okej.
0: Signal, z tego co pamiętam, też to robił.
1: Okej.
2: Natomiast no, na zablokowanym ekranie to jest problem, a wiecie, jak jest wiadomość powiedzmy kilkunastominutowa, no to ten ekran się prędzej czy później blokuje i nagle się okazuje, że tam się zatrzymuje całe odtwarzanie.
0: Tak, to jest w Messengerze jakoś najlepiej zarządzane. Też kwestie przyspieszania nie ma na przykład.
2: Ale jakość fajna.
0: To prawda.
1: Ja też mam to jest chyba najlepsze ze wszystkich w tym Messengerze, tak szczerze.
2: Ja się spodziewam, że teraz różnego rodzaju setki dziennikarskie zyskają lepszą jakość, bo już niejednokrotnie widziałem, i to w takich branżowych czasopismach dziennikarskich, jak robi się, a właściwie jak się przede wszystkim robiło w czasach lockdownu, setki od różnych osób, z którymi nie bardzo mogliśmy się spotkać, ale przypuszczam, że no, co niektórzy się gdzieś tam nauczyli pewnych rzeczy i będą chcieli to wykorzystywać nadal. Wysyłało się pytania Messengerem, bo Messengera to w zasadzie każdy ma, i ta osoba, którą się prosiło o wypowiedź, to po prostu nagrywała swoją wypowiedź jako wiadomość głosową. No problem był taki, że to było tylko do minuty, a teraz jak będzie dłużej, no to może będzie to szerzej używane.
0: Bardzo możliwe, więc no ja nie widzę, żebym się przenosił, jak chodzi o grupy, bo już taką dyskusję w pewnym kręgu mieliśmy, żeby przenieść sobie naszą grupę z WhatsAppa na Messenger. Nie, to chyba jeszcze nie jest ten czas. Taki był też werdykt ogółu. Ja na przykład mam problem z tym, jak w Messengerze dotrzeć do nieczytanych wiadomości, kiedy ich jest trochę więcej niż, nie wiem, 5. Bo mam wrażenie, że ten kursor jest przewinięty zaraz albo na dół, albo gdzieś w połowie i tak dalej, więc jeśli tych wiadomości nagle przyjdzie przysłowiowe 100, to już nie jest tak łatwo sobie po tych wiadomościach skakać i dotrzeć do tego, gdzie my powinniśmy tak naprawdę zacząć. Więc chyba jeszcze Messenger tu musi troszkę nadrobić. Natomiast skoro już o komunikatorach mowa, to jakiś czas temu, chyba 2 tygodnie temu, mówiłem o aplikacjach różnych na Apple Watcha. I tutaj słuchaczowi Grzegorzowi dziękuję za przypomnienie, bo mówiłem też, że opowiadałem o kliencie WhatsAppa, Discorda, o czymś do YouTube'a, o metronomie. Natomiast mówiłem też, że jest klient Telegrama, albo nawet nie mówiłem, ale wiedziałem, że jest klient Telegrama dostępny na Watcha i zapomniałem, jak się nazywa. To już wiem, nazywa się Nanogram i link będzie również w komentarzu pod audycją, więc jest to ponoć aplikacja dostępna, wspierająca nawet klawiaturę FlickType, więc można nawet na tych Watchach, które oficjalnie nie wspierają klawiatury, pisać na zegarku. Chyba można, bo można było, bo nie wiem, czy FlickType permanentnie wyleciał z App Store'a, czy też nie. Ale
1: tak, wyleciał,
0: nie? No właśnie. No i więc można było, ale tak, jest też opcja wysyłania wiadomości głosowych. Z tego co wiem, można tylko wysyłać, odbierać wiadomości. Nic nie było wspominane o połączeniach audio-wideo. Może kwestia tego CallKit, który ma teraz w Watchu nadejść. No, Nanogram jest ponoć darmowy, można korzystać.
1: Tak, podobno jakieś problemy z dostępnością były dość spore.
0: Tak, no oczywiście nic o tym nie było mowy, no ale okej, okay, możliwe, że coś zostało.
1: Ale to było też, ja słyszałem, jak to ktoś testował, jak to wyszło, więc od czasu, jak to wyszło, to się mogło sporo zmienić, to jest fakt.
0: Ja czytałem, że to jest prosta, czysta aplikacja, więc no, nie wiem, no ale to możecie spróbować sami i nam opowiedzieć o tym.
2: Zatem czekamy, jeżeli ktoś coś wie, to może się z nami kontaktować. No i właśnie, mamy słuchaczy na łączu, kolejne dwie osoby czekają, żeby się u nas tu na antenie wypowiedzieć. Milena jest z nami, witamy i słuchamy. Tylko najpierw jeszcze zgoda na nagrywanie poprosimy. O, już. Halo?
5: Witam.
2: Witamy.
5: Ja dzwonię w sprawie, tak jak tutaj już tydzień temu rozmawialiśmy na temat Pontes Media Downloader i powiem tak, co do tej kwestii, sprawa została rozwiązana, ale zupełnie w inny sposób, bo najpierw oczywiście próbowałam pobrać tą bibliotekę DLR YouTube'a i owszem pobrałam, ale nic to nie zmieniło. I okazało się tak naprawdę, że jak wejdę, może pokażę. Tylko momencik. Muszę wejść. Ten pliczek znajduje się tak. Jak wejdę u siebie w nazwę użytkownika. Abdata. Ojej, Abda, coś tu. Moment, bo coś mi tu...
2: Windows R procent, AppData procent, Enter.
5: Tak, AppData, tak, AppData, Local, i tu mamy Pontes Organization, no i tu jest tak naprawdę jeden plik, znaczy jeden pliczek, no i ten pliczek po prostu był ukryty. Jak go odkryłam, no to cały ten problem się rozwiązał.
2: A to ciekawe, że to wystarczyło, ale dobrze wiedzieć, bo być może...
0: A co to za plik? Właśnie, poprzeczam, proszę, jego nazwę? Niech chociażby sobie to przeczyta.
5: Już.
6: Data modi Pontes Media Downloader.url z dzwonem zoklu 1.0.0.xcfq 1.1 Pontes Media Downloader.url z dzwonem zoklu 1.0.0.xcfq data utworzenia.
2: Jakaś bardzo dziwna nazwa.
5: Bardzo dziwne
2: rozszerzenie, tak naprawdę.
0: To jest coś tymczasowego? Może jakiś plik tymczasowy, który się utworzył?
5: To jest jakiś plik konfiguracyjny. Aha. Tego, co tam, bo potem się okazało, że tam był właśnie komunikat, że właśnie plik z konfiguracją może być ukryty. No i weszło właśnie właściwości, to pole właśnie, ukryte pole wyboru to było właśnie zaznaczone było, to oznaczyłam. Dałam zastosuj do wszystkich podfolderów i folderów i tak dalej. I okej. Okay. No i potem otworzyłam program. Normalnie mogłam ustawić się, w jakim formacie chcę dany plik ten pobrać, no już się ten komunikat nie pojawiał i nie pojawia.
2: No to no. Dobrze wiedzieć.
0: Tak, dzięki za informację. Najważniejsze,
5: no to ja tylko właśnie z taką krótką informacją, może komuś się to przyda.
2: Jasne. Okay. Super. To dziękujemy bardzo w takim razie za te informacje. Pozdrawiamy.
5: Pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. No i jeszcze jeden słuchacz jest z nami. Tym razem jest z nami Rafał. Witaj, Rafale. Jeszcze...
6: 204-40.
7: Jasne.
2: Halo?
7: To dziękujemy bardzo w takim razie za tę informację. Pozdrawiamy.
2: Rafale, tylko trzeba wyciszyć...
8: Halo?
2: O, jesteś.
8: No,

0: hasło ustawione maskowane i na przykład jakby generalnie nasze programy odczytują, który tam jest znak, czy tam piąty, czy dziesiąty, który tam trzeba wpisać, ale jakby to nie chciał to robić, bo czasami jest taka, to są takie niektóre sytuacje, że w niektórych sytuacjach, na przykład typu, sytuacja takiego typu, że na przykład na playerze, jak się kartę znaczy chciało się podpiąć, tą kartę płatniczą, no to wiadomo, trzeba potwierdzić transakcję, no i trzeba było potwierdzić za pomocą, po prostu się logować do banku. No i właśnie na przykład wtedy nie chcą czytać właśnie tych znaków. To co trzeba było zrobić właśnie, żeby się dowiedzieć, który trzeba znak pisać. Po prostu jak te pola są oznaczane, opisane, to tak. Jest tak, pole pierwsze na przykład, załóżmy, jest niedostępne, jeden. Pole na przykład jest dostępne, bo jest puste, można wpisać, i dwójka. To na przykład to pole, które jest puste, znaczy puste, to będzie trzeba wpisać, a konkretnie chodzi o to, że na przykład dwójka, o na przykład dwójka, to nie wpisać znak drugi, się wpisuje nie tam, gdzie jest pole pod dwójką, tylko nad dwójką.
1: Rafale, tak, czyli, bo tak trochę przyznam szczerze, zakręciłem się i myślę, że nasi słuchacze również, ale z tego, co zrozumiałem, to chodzi ci o to, że te opisy tych pól nie są nad nimi, a są pod nimi. Czyli najpierw mamy pole edycji, poniżej jest cyferka 1. To pole edycji może być tylko do odczytu, albo może być polem, w którym wpisujemy znak. Poniżej następne pole edycji i poniżej jego mamy dwójkę, tak?
0: Tak, dokładnie. To chodzi o to, że na przykład... Tak, dokładnie tak. To chodzi po prostu o to, że na przykład ten znak tyczy pola
1: powyżej.
0: Tak. Mhm. Tak.
1: Jasne. Okay.
0: Nie poniżej, tylko powyżej.
1: Dobrze, to dobrze wiedzieć, jeżeli ktoś korzysta z tego zabezpieczenia w postaci hasła maskowanego, bo w Santanderze jak to jest? To jest wymuszane, czy to sobie po prostu można włączyć?
0: Hasło maskowane?
1: Tak.
0: Można włączyć, jest do wyboru.
1: Okej, okay. No ja szczerze mówiąc...
0: Po prostu jak się tam jak się wchodzi tam ustawienia bezpieczeństwa, to tam się wybiera, czy hasło takie ma być zwykłe, czy hasło maskowane. No nie?
1: Ja szczerze mówiąc, to jakoś nie mam zbyt dobrego doświadczenia z tymi hasłami maskowanymi i szczerze powiedziawszy, zdecydowanie wolę inne metody potwierdzania, typu jakaś aplikacja, w ostateczności kod SMS-owy. Także ja...
0: A to oprócz kodu SMS-y, to też są.
1: Tak, no więc właśnie ja szczerze mówiąc, jeżeli ja miałbym sobie to ustawiać, to ja wyłączyłbym to hasło maskowane i zostawił uwierzytelnienie za pomocą aplikacji mobilnej, tak naprawdę.
0: No ja to właśnie powiem wam szczerze, że to ja mam tak. Oprócz, że wpisuję, znaczy ja się w ogóle, jak chodzi o aplikacje mobilne, to ja się za pomocą, bo ja mam iPhone'a SE 2020, czyli to tamtego chyba roku, to ja się na przykład loguję za pomocą palca, tak sobie ustawiłem. Mm-hmm. A jak chodzi o stronę, to się loguję za pomocą, tak, wiadomo, login, hasło i jeszcze za pomocą aplikacji. Jako tak.
1: Jasne. Okej, okay, Rafał. No to dobrze. No. To dzięki w takim razie za rozjaśnienie.
0: Ale nie da się tak, jeszcze tak to dodam, tak? Nie da się tak całkiem tego hasła, że na przykład, żeby wyłączyć całkiem, że dobra, nie ma hasła wcale.
1: Nie, no, hasło musi być, ale niekoniecznie musi być maskowane, o to mi chodzi.
0: No nie, może być zwykłe, jasne. Tak stałe. Mhm. Ale tak zapytam z ciekawości, ale dlaczego pan nie lubi tego hasła maskowanego? Tak
1: dlatego, że to jest najzwyczajniej w świecie utrudnienie korzystania z logowania dla nas, a z tego, co nawet widziałem ostatnio jakiś materiał, na którym się wypowiadali specjaliści od bezpieczeństwa, że to wcale nie jest jakimś zabezpieczeniem i to nawet jakoś dość sensownie uzasadnione.

0: uzasadniali. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, jakich argumentów używali, natomiast no, te hasła maskowane to jest takie zabezpieczenie pozorne z tego, co, z tego, co gdzieś tam słyszałem. Także ja jakoś specjalnie z tego nie korzystam, a poza tym, jak się pomylimy w przypadku tego hasła maskowanego i kilka razy wprowadzimy złe hasło, to sobie jeszcze większych problemów możemy narobić, niż to jest warte, bo się możemy zablokować i wtedy już w ogóle tracimy dostęp. Także czasem lepsze jest wrogiem dobrego.
1: Pięć razy można się pomylić.
0: Okej, Rafale. Dzięki serdeczne za telefon w takim razie.
1: To byłoby to wszystko z mojej strony i właśnie tylko ta sugestia, o której wspominałem.
0: Jasne. Myślę, że ci wszyscy, którzy z hasła maskowanego korzystają, to docenią twoją sugestię i twoją informację. Dziękujemy za telefon. Jeszcze odbieramy jeden telefon. Rozdzwoniliście się i to bardzo cieszy. Roberto jest z nami tym razem. Witamy cię serdecznie. Jeszcze mikrofon, właściwie zgoda na nagrywanie, żeby tam to wszystko zadziałało.
2: Halo?
0: Jesteś, witaj.
2: Cześć wam i dosłownie w nawiązaniu do tego, co mówił Rafał, bo mam konto w Santanderze. Hasło maskowane, u mnie akurat ono było domyślnie włączone. I ono, jeśli chodzi o uwierzytelnianie, to tak sprostuję, ono się nie przydaje w ogóle, bo znaczy o potwierdzenie operacji. Logujemy się do banku i ja z NVDA, tak, używam akurat NVDA i Chroma, nie wiem jak jest z JOS-em i tam z innymi, to ja mam po prostu tak, że on mi mówi 3 pole edycji, 6 pole edycji, 7 pole edycji, on mi skacze, ja nie muszę, jakby tak jestem w tym trybie formularza, I to działa dobrze. Ciekawe to jest, Michał, co powiedziałeś, że tam zdaniem kogoś tam ekspertów od bezpieczeństwa to wcale nie jest takie zabezpieczenie. To muszę sobie znaleźć to.
0: Zdaje się, że chodziło o to, że te hasła muszą być gdzieś zdekodowane i porównane z tym wzorcem, który wpisujemy. Ja teraz dokładnie nie pamiętam, o co tam chodziło, ale z tymi...
3: Tam chodzi o tak zwany hashing, że jego jest trudniej zrobić i on jest mniej efektywny w przypadku krótszych haseł i w razie, gdyby wyciekła baza danych, to więcej jesteśmy w stanie z niej wyciągnąć, jeżeli mamy to hasło krótsze, jeżeli mamy to hasło maskowane.
2: No tak, zaraz, oczywiście, mam telefon, ale zaraz to odbiorę. Przepraszam cię, Miki.
3: Nie, jeżeli nie.
2: Dobra, więc tak, okej, a to pamiętacie, czy to było po polsku, czy po angielsku? Michał, pamiętasz?
0: Zdaje się, że to Kacper Szurek o tym opowiadał, albo niebezpiecznik. Ja nie pamiętam.
3: Po polsku, bo to jest bardzo polskie rozwiązanie. Ono jakoś się nie przyjęło na zachodzie aż tak.
2: A to ciekawe, okej. Okay. Jezu, mama się do mnie dobija.
4: Pozdrawiamy.
0: Tak jest,
4: to
0: pozdrawiamy.
4: To dzień ojca w Polsce, ale...
2: No tak. Natomiast co chciałem powiedzieć, a propos tego hasła maskowanego, mówię, mi ono było włączone. I tak, na Windowsie bez problemu, na iOSie bez problemu, też mówi jeden pole edycji, 3 pole edycji i tak dalej, ale jest bardzo poważny błąd dostępnościowy w Androidzie. I to jest jedyna rzecz, która mnie w Santanderze w Androidzie niepokoi i w ogóle uważam, że to ktoś nie pomyślał. I to tak bardzo nie pomyślał. Mamy włączone maskowane hasło. Jak pierwszy raz włączałem aplikację na Androidzie Santanderową, no to miałem tam hasło pole edycji. I teraz nie dość, że nam nie mówi, które znaki wpisać, to nawet nie mówi, że jest maskowane hasło. Jakby ja myślałem, że wpisuję hasło zwykłe. I tam wpisuję, powiedzmy, wpisuję całe hasło, ale ono się wpisuje w te pola takie... tak dedykowane dla danego znaku.
0: Czyli tam w ogóle nie wiadomo, jakie to jest.
2: Tak, i ja musiałem poprosić osobę widzącą, żeby mi powiedziała, które są wyszarzone te pola i wtedy już to się da zrobić, ale...
0: A za każdym razem te pola są przecież inne.
2: Tak, za każdym razem są inne, ale my potrzebujemy tego hasła tak naprawdę głównie przy pierwszym logowaniu do aplikacji.
0: A potem biometrią
2: albo jest PIN mobile, taki kod 6-cyfrowy, albo jeszcze PIN do mobilnej autoryzacji. Są 2 kody w Santanderze. Jeden jest tam przy bliku potrzebny. No ale najważniejsze, co chciałem powiedzieć, że jak już ten temat, tak, hasło maskowane był, no to na Windowsie, jak dla mnie, okej, Na iOSie też ok, i Santander wiemy, że o dostępność dba, ale na Androidzie, no, nawet z talkbackiem, bo tak to ja używam komentarzy, tak, ale nawet z talkbackiem, no nie, po prostu ktoś nie dopilnował tego i to jest bardzo poważny dostępnościowy błąd. Ja im o tym wtedy mówiłem jesienią. Na razie, znaczy inaczej, chyba tego nie rozwiązano. Ostatnio próbowałem miesiąc temu, bo miałem jakąś tam, no przez szkło ochronne, myślałem, że mi się popsuł odcisk, a popsuło mi się po prostu szkło ochronne, jakiś bąbelek tam się dostał, tak? No i musiałem całą aplikację, potem jak ten odcisk resetowałem, no to cała aplikacja banków i wszystko inne, no i dalej ten problem był, więc to jest poważny dostępnościowy błąd. I o tym chciałem powiedzieć, jeśli ktoś jest w Santanderze, będzie tam polecał komuś z Androidem czy coś, no to albo wyłączamy maskowane hasło, albo no musimy poprosić o call, jak to się mówi.
3: Albo zmieniamy bank.
2: Albo zmieniamy bank. Nie, no ja mówię, jak ktoś przechodzi na przykład, nie do Santandera, bo, tak, i akurat ma Androida. Ale to jest jedyna rzecz, która z dostępności jest tam źle zrobiona, naprawdę źle zrobiona. Wszystko inne...
3: Jak jest u was z blikiem i z czasem na tego blika? Ile tego czasu jest? I jest w ogóle... W sensie nie, na wprowadzenie pinu, na wprowadzenie jakby po wpisaniu już kodu, po tym jak nam wyskakuje tam komu płacimy, ile i za co, to jak tam jest z czasem w Santanderze?
2: Wiesz co, powiem ci szczerze i poniekąd to jest źle, ale ja już nawet nie sprawdzam tego, co mi się tam wyświetla i po prostu daję pin, potwierdź i tak dalej i wpisuję ten pin i daję z tym radę. Lepiej jest nauczyć się na iOSie na przykład, że przycisk OK jest po prawej stronie u góry, a na Androidzie klikamy na klawiaturze return, tak, jakby gotowe. Ile tego czasu tam jest, tego ci nie powiem. Niestety po prostu nie chce mi się potem, bo potem nie odrzuca potem transakcję i to już lepiej się tego nauczyć, ale jakby to się da po niewidomemu zrobić, no albo pół minuty, albo więcej, ale trzeba mieć wprawę, to fakt. Myślę, że minuta... Nawet, na pewno co najmniej przynajmniej te pół minuty jest. To nie jest tak, jak w mBanku kiedyś się było chyba 15 sekund, tak? Tak jakoś coś...
3: Tak, to raz było 15, raz było pół minut, raz była minuta, to nie wiadomo co było.
2: No to się da po niewidomemu zrobić. To się da.
0: Okej, Roberto.
2: Dzięki.
0: To w takim razie dzięki za telefon, pozdrawiamy cię.
2: Trzymajcie się.
0: Do usłyszenia. Trzymaj się, hej. No to teraz, Mikołaju, garść newsów od ciebie. Tylko włącz mikrofon.
3: Tak. O właśnie, tutaj. No, mod dostępnościowy do Factory powstaje, o którym już był Patryk. Programiści Twittera poinformowali, że API V2, czyli no, to API, z którego częściowo korzystają nasze dostępne dla niewidomych klienty Twittera, staje się o 50% szybsze i o 50% szybciej będziemy dostawać informacje z niego. Aplikacja Backpack Studio podobno znikła z App Store'a i nikt właściwie nie wie dlaczego.
0: A ponoć już wróciła.
3: O, a to dobrze, że mówisz. Twórcy Hearthstone'a oficjalnie napisali na Twitterze, jeden z nich, że współpracują z GateDev'em nad patchami i dają mu informacje gdzieś tam za kulisami, co będzie i co będzie trzeba zmienić, jak to należy zrobić. Pojawił się klient YouTube'a na Apple Watcha, WatchTube, o którym chyba Paweł wspominał.
4: Ja mówię o Mini YT.
3: Okej, no to jest też WatchTube. Nie wiem, jak on jest dostępny. Wiem, że jest. Wiem, że wszyscy go uznają za mało przydatny gadżet, bo przecież kto będzie oglądał YouTube'a na tak małym ekranie? No, ja myślę, że niewidomi. Pojawiła się nowa synteza mowy, neuronowa. Taka trochę działająca, że tak powiem, po wyciągnięciu z pudełka, fakt faktem, wymagająca od nas jakiejś wiedzy o Pythonie, ale już przetrenowana, wytrenowana, taka, że możemy sobie ją pobrać i używać. Dla języka angielskiego działa to tak sobie, podobno dla innych języków, bo tam chociażby rosyjski, tam chociażby hindi, tam chociażby tamil, działa to troszkę lepiej. Co ciekawe, ta synteza potrafi, jeżeli ja to dobrze rozumiem i no, z tego co ja ją testowałem, to tak faktycznie działa, tworzyć poniekąd jakby za każdym razem nowe głosy. Czyli ona sobie wymyśli, jak ten głos ma brzmieć. No co za tym idzie, te głosy są bardzo często bardzo płciowo nijakie, bo ona przez to, że jest wytrenowana na kobietach i na mężczyznach, no to tworząc sobie taki głos poniekąd uśrednia i jest ani taki, ani taki. Więc to słychać, ale jest to dość ciekawy pomysł. No, tylko tutaj jest jedno wielkie ale. Wszyscy, jak się wczytałem w dyskusję pod tą syntezą, bardzo odradzają jakiekolwiek jej używanie, bo tam jest licencja Creative Commons na użytek niekomercyjny i się nagle zlecieli wszyscy prawnicy, że licencja Creative Commons na użytek niekomercyjny w oprogramowaniu to jest bardzo zły pomysł, bo tak naprawdę nie wiadomo, co to znaczy i tak naprawdę, jeżeli powiedzmy, nie wiem, my jesteśmy w pracy i użyjemy sobie tej syntezy do, nie wiem, czytania nam powiadomień, to już można uznać za użytek komercyjny i właśnie osoby jakby, które się znają na temacie, cytując w ogóle opinię Open Source Foundation, czyli organizacji, no, która stoi w ogóle za wymyśleniem czegoś takiego, tego terminu otwartego programowania, ostrzegają przed używaniem, więc to trzeba, o tym trzeba wspomnieć.
0: Jak rozumiem, tej syntezy po polsku nie ma.
3: Nie ma, ale jest jakaś instrukcja, że można wytrenować własne języki. Szczerze mówiąc, jeszcze nie patrzyłem jak. WhatsApp tymczasem dostaje pauzowanie wiadomości w wersji beta tej na system Windows i można w nim teraz pauzować wiadomości głosowe. Oraz powiększono grupy to, co kiedyś zapowiadano. Teraz na WhatsAppie, i to nie dotyczy tylko absolutnie Windowsa, tylko ogólnie WhatsAppa, można dodawać do 512 osób do grupy. Tymczasem teraz coś z dziedziny informatyki i programowania. Microsoft ogłosił, że Visual Studio w pełnej swojej wersji otrzymał dźwięki na błędy oraz ostrzeżenia. To, co już jakiś czas temu dostaliśmy w edytorze Visual Studio Code, którego z Visual Studio łączy głównie nazwa, bo to jest jakby zupełnie inny silnik, zupełnie inny edytor i on jest robiony od nowa od podstaw. No teraz do głównego, pełnego Visual Studio ta funkcja również trafiła. I również pozostając w tej branży, edytor Code Mirror w wersji 6, edytor, który bardzo często jest zagnieżdżany gdzieś tam w przeglądarce, z którego korzystały bardzo często wszelkiego rodzaju strony, na przykład do uczenia się programowania, do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, do przeprowadzania wszelkiego rodzaju konkursów z tej dziedziny. No, w wersji 6 dostaje jakieś wsparcie na razie podstawowe dla dostępności. Coś, co było do tej pory sporym problemem i no, twórcy musieli edytor tak naprawdę przepisać od nowa, żeby tę dostępność móc w nim sensownie zrobić. Tymczasem aplikacja Parcel, prezentowana kiedyś przeze mnie na antenie Tyflo Podcastu, aplikacja do śledzenia paczek, wydała betę w testflajcie na iOS 16, która pozwoli mieć widżety Parcela na ekranie logowania. No czyli teraz na ekranie logowania będziemy mogli bezpośrednio mieć informację, gdzie znajduje się nasza paczka. Myślę, że w takiej aplikacji jak Parcel może być to bardzo przydatna opcja. W pęku kluczy tymczasem, to również informacje dotyczące iOS 16, będzie można od teraz przechowywać również kody CVV do naszych kart płatniczych. Nie zapominajmy o tym, że możemy sobie takie karty do pęku kluczy dodać i na stronach, gdzie podajemy dane karty, możemy te dane automatycznie wprowadzać. Ja uważam, że jest to bardzo fajna nowość, bardzo przydatna, ponieważ no my jako niewidomi nie czytamy sobie sami tego kodu, musimy go albo zapamiętać, albo gdzieś zapisywać. Jeżeli mamy więcej niż jedną kartę, te karty się raz na jakiś czas wymienia, no to te kody też się gdzieś tam zmieniają. Więc dobrze, że będzie to zapisywane. Pojawiła się aplikacja nowa, na razie w prywatnej becie, na razie tylko na zaproszenie. Aplikacja nazywa się Shake i służy do wrzucania takich krótkich klipów audio. Jest to alternatywa dla TikToka, dla Instagram Stories, dla Snapchata, dla tego typu rozwiązań. No, tylko bazująca na dźwięku. Wrzucamy sobie jakiś krótki, ciekawy, zabawny, fajny klip i jako użytkownicy możemy sobie odsłuchiwać, co tam inni umieścili. Problem, na razie aplikacja nie jest dostępna w ogóle w polskim sklepie App Store. W WatchOS tym razem 16 pojawił się błąd, przez to, że to jest beta, błąd jest dość poważny. Podobno zdarza się czasem, że może nam się całkowicie wysypać mowa i nie za bardzo da się cokolwiek wtedy z tym zrobić. Nawet restart urządzenia nie pomaga. Pomaga za to coś innego. Musimy iPhone'em wejść do ustawień Watcha w aplikacji Watch, dodać tam język inny, dodać język na pokrętle i próbować pokrętłem do skutku, aż zmienimy język. Jak zmienimy język, to nam synteza przemówi w tym innym języku. No i potem możemy sobie wrócić z powrotem na nasz język i będziemy słyszeć to, co chcemy słyszeć. Za to znowu w iOS 16 pojawiła się kolejna nowa funkcja. Możemy przetransferować kartę eSIM na nasz nowy iPhone za pomocą Bluetooth.
0: A to też całkiem ciekawa funkcja, z której myślę, że nie jedna osoba będzie chciała skorzystać. Tymczasem zaglądam do komentarzy i tu Dorian na przykład napisał do nas tak. I jeszcze jedno. Fajnie by było, gdyby Rafał Kiwak wrócił do nagrywania podcastów, bo bardzo interesujące podcasty nagrywał o Androidach. Może jeszcze zaprosicie go, może do nagrywania. No, nasza antena jest otwarta i na pewno jeżeli Rafał będzie miał jakieś urządzenie albo coś ciekawego do zaprezentowania, to z pewnością zagości na naszej antenie. Przy okazji bardzo serdecznie Rafała pozdrawiamy. Piotr do nas z kolei pisze tak. Cześć, jakie parametry powinny mieć sample do tworzenia nowego głosu dla RH Voice? Szczerze mówiąc nie wiem, czy wy może kojarzycie, ale ja z tego, co gdzieś tam słyszałem, to im wyżej, tym lepiej, bo to i tak w trakcie tworzenia tego głosu to się później przekonwertowuje na jakieś tam mniejsze rozdzielczości. Czy to 16 kHz, czy nie wiem, czy tam 48 jest.
4: No, chyba tak jest, tak mówisz, Michale. Im wyżej, tym lepiej.
0: Ale generalnie nie zaszkodzi 24 bity, 48 kHz, to myślę, że spokojnie będzie zawsze z tego można zejść w dół. Także tak bezpiecznie odpowiem na to pytanie trochę asekurancko, ale naprawdę nie wiem, nie chcę zgadywać, a może Piotr już chce usiąść i nagrywać, to dlaczego nie? Zresztą cała procedura w ogóle tworzenia głosu do RH Voice jest też opisana na GitHubie tego projektu. Teraz...
3: Się zastanawiam, dlaczego w tym RH Voice tam nikt kontenera w Dockerze nie zrobił, bo tę procedurę by można uprościć z kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset kroków do maksymalnie kilku.
0: Mikołaju, no to czekamy.
3: To prawda.
0: Czekamy, to w takim razie czekamy. Przecież zawsze możesz się dorzucić do GitHuba albo gdzieś tam stworzyć jakiś taki projekt. A ja szczerze mówiąc poległem w pewnym momencie na przygotowywaniu tego środowiska. Z jakiegoś powodu coś mi nie chciało działać, mimo że teoretycznie wykonywałem krok po kroku tę procedurę, także bardzo chętnie skorzystam. A teraz właśnie, skoro już jesteś przy mikrofonie, to masz dla nas ciekawy i dostępny VPN.
3: Tak, i to jest VPN nietypowy, bo to jest VPN i to dziwnie zabrzmi, który dba o prywatność użytkowników, bo tak wszyscy mówią,
0: że wielu VPN... takich ponoć jest.
3: Tak, to wielu takich ponoć jest, a tak naprawdę to co VPN, to prywatnościowy skandal, to się okazuje, że jeden dane sprzedaje, drugi wykorzystuje komputery użytkowników w niecnych celach, trzeci jest zarejestrowany w Panamie i innych republikach bananowych i nikt właściwie nie wie, co on robi. Czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty jest przez tą samą firmę i podaje się, jakby podają się te marki za konkurencję, a to jest tak naprawdę wszystko jedno i to samo. No tam w tych VPN-ach się bardzo różne dziwne rzeczy dzieją i oczywiście mnóstwo osób, mnóstwo YouTuberów, które je z czystego serca poleca, okazuje się, że mają za to płacone. No i jest sporo takiej narracji, że te VPN-y nie wiadomo jak pomagają w tej prywatności, co nie zawsze jest prawdą i z tego też trzeba wiedzieć, jak korzystać i jeżeli ktoś nieumiejętnie tego używa, to może wyjść na tym albo tak samo, albo jeszcze gorzej. No Mulvad to jest, ja myślę, że jednak rozwiązanie dla osób, które wiedzą, czego od VPN-a chcą i wiedzą, do czego ma im on służyć. No i to już widzimy od samego początku. Bo jak wygląda rejestracja konta w tym serwisie? Klikamy przycisk utwórz konto i konto zostaje nam utworzone. Dostajemy jego numer i tym numerem się w przyszłości logujemy. Żadnych maili, żadnych haseł, żadnych danych osobowych. Nie, dostajemy numer konta. Chcemy sobie kupić dostęp, co nie ma w ogóle subskrypcji, bo twórcy wychodzą z założenia, że żeby jakakolwiek subskrypcja działała, to o nas trzeba przechowywać jakiekolwiek w ogóle dane, a oni nie chcą od nas przechowywać danych, więc musimy po prostu sobie doładować konto na tyle miesięcy, ile chcemy, 5 euro za miesiąc i robi nam usługa co trzeba, jak nam się skończą pieniądze, to musimy wejść jeszcze raz i doładować sobie konto na nowo. Jak możemy doładować konto? Kryptowalutami, zniżka 10%, wysyłając w kopercie pieniądze na adres firmy lub, jeżeli naprawdę chcemy, kartą płatniczą, PayPalem, przelewami 24, z Ofortem, Idealem i paroma innymi systemami lokalnymi. No i co można o usłudze powiedzieć? Usługa jest naprawdę dostępna. Przynajmniej testowałem cały interfejs obsługi tego przez web, testowałem aplikację na Maca i trzeba przyznać, że tam ktoś o tej dostępności pomyślał, to jest zrobione, wszystko możemy zrobić, lokalizację sobie możemy wybrać, nam mówi, co jest rozwinięte, co jest zwinięte, przyciski są poetykietowane, no to co ma robić, to robi, to co ma etykietować, to etykietuje. Jest to faktycznie narzędzie, które ukrywa nasz adres IP. Czego to narzędzie nie robi i czego to narzędzie nie będzie robić, to narzędzie nie służy i nie pozwala nam obchodzić geoblockingu i te adresy IP nie są tak wybierane, żeby nie były wykrywane przez wszelkiego rodzaju usługi streamingowe. Czyli innymi słowy, jeżeli wejdziemy z takiego adresu na Netflixa, iPlayera, ITV, jakąkolwiek tego typu właśnie usługę streamingową, no to zostaniemy kulturalnie poinformowani, że korzystamy z VPN-a i nie zostaniemy tam wpuszczeni. To oczywiście wszystko zależy od usługi, ale tak to generalnie wygląda. Ale warto wiedzieć, że coś takiego istnieje i warto wiedzieć, że jeżeli nam faktycznie zależy na prywatności, a nie na czymś innym, to taka usługa jest i że jest ona dostępna, bo z dostępnością tych VPN-ów jest różnie, a tutaj po prostu jest dobrze i warto mówić o tym, jeżeli ktoś robi coś dobrze w kwestii dostępności.
4: A czy to nie jest ten VPN, który ostatnio wyłączył rejestrację, bo mi coś mignął na główek na HackerNewsie?
3: Wyłączył subskrypcję właśnie. Wyłączył subskrypcję, bo stwierdził, że subskrypcje zabierają za dużo danych o użytkowniku, więc jeżeli ty sobie użytkowniku chcesz, to ty sobie użytkowniku doładuj konto.
4: Okej, jasne.
0: I oby się jak najdłużej utrzymali, bo to rzeczywiście, no, takie podejście do użytkowników, myślę, że się ceni. Z jednej strony kwestie prywatności, z drugiej strony też kwestie dostępności, które dla nas są istotne. No i cóż, słuchajcie, tak oto zakończyliśmy porcję aktualności
3: Tyflo. Nie jeszcze, tu ci przerwę.
0: Tak?
3: Bo pominąłeś Numa Solutions i System Accessa.
0: A właśnie, gdzieś mi on umknął, a faktycznie jeszcze o tym, bo to przy okazji taka te informacje, o tym będziesz mówił rzeczywiście, ale to przy okazji takie zupełnie techniczne wprowadzenie. A propos System Accessa i a propos tego, co się będzie działo z nimi, bo to Internet Explorer w zeszłym tygodniu dokonał żywota, stracił techniczne wsparcie oficjalne i właśnie co za tym idzie, Numa Solutions, no, mają nam coś ważnego do powiedzenia. Może najpierw, Mikołaju, w ogóle warto powiedzieć, co to ten System Access, bo może nie wszyscy wiedzą.
3: Numa Solutions, dawniej Serotek, ta nazwa może też niektórym coś powiedzieć, to jest amerykańska firma tworząca technologii dla niewidomych, które u nas w Polsce się nigdy jakoś wielce nie przyjęły. Oni w roku 2000, wczesne lata 2000 powstali, 2005-2006 to właśnie System Access Sunnet się zaczęło. No i to miał być, System Access jako System Access miał być tani, prosty screen reader dla domowego użytkownika. No bo pamiętajmy, że w roku właśnie 2005-2006 to JAWS był drogi, Windows był drogi, NVDA nie było, narrator nic nie umiał. Więc ten System Access, który tam kosztował te $200-300 chyba za pełną licencję, a tam kilkanaście czy kilkadziesiąt za roczną subskrypcję, bo to był w ogóle pierwszy screen reader oferowany w takim modelu, no to był dość atrakcyjna oferta. To był taki screen reader, który wszystko tak naprawdę miał robić. On nie miał jakichś nie wiadomo jakich wielkich skryptów, on nie miał jakichś nie wiadomo wielkich konfiguracji, jakichś dodatków. On miał to, co miał, i to, co miał mieć, to było po prostu wbudowywane w screen reader. Takie programy, jakich osoba niewidoma z założenia miałaby używać, jakiś Skype, jakiś Office, jakaś przeglądarka internetowa, to po prostu System Access był z tym pięknie integrowany, tak żeby on z tym ładnie działał. Do tego była jeszcze usługa, która nazywała się SAMnet, czyli System Access Mobile Network. I to był taki odpowiednik dla osób niewidomych, chociażby takiej usługi jak AOL, której też u nas nigdy w Polsce nie było, czyli taka duża sieć, taka kompleksowa sieć, która daje nam tak naprawdę w internecie wszystko. E-mail, fora dyskusyjne, wiadomości, pogodę, informacje sportowe, jakieś tam jakąś rozrywkę, filmy, książki, radio internetowe, muzykę, wszystko w jednej usłudze, strony internetowe, blogi, przeglądarka, wszystko w jednej usłudze, w której sobie po prostu wchodzimy, mamy piękne, dostępne menu, wybieramy sobie kategorię rozrywka, w niej wybieramy sobie kategorię sport, w niej wybieramy sobie kategorię koszykówka i dostajemy informacje o wynikach koszykówki na pięknej, dostępnej stronie. Żadnych przekopywania się przez nie wiadomo ile, nie wiadomo jakich pięknych, ładnych, a wcale niedostępnych dziwnych stron. No i co? Z czego w ogóle ten screen reader słynął? Po pierwsze, właśnie ta prostota. Po drugie, coś czego do tej pory screen reader żaden nie ma, przynajmniej nie w takim stopniu, integracja z chmurą. Rok 2006. Screen reader bazował już na kontach użytkownika, nie na kluczach licencji, i my sobie na tym koncie użytkownika mogliśmy mieć konfigurację, i ta konfiguracja, jak się zalogowaliśmy na to samo konto użytkownika w innym miejscu, zostawała nam i została przeniesiona. Ten screen reader słynął również z tego, że miał bardzo dobre wsparcie dla syntez mowy wszelkiego rodzaju. On miał bezpośrednie połączenie bez użycia SAPI 5, jakby bezpośrednio w samym screen readerze mogliśmy sobie kupić i zainstalować NeoSpeecha, Eloquensa
5: Iwonę i chyba jakiegoś wokalizera, czy Lilispika wtedy jeszcze. No i z tych syntez jakby ludzie o tyle lubili korzystać, że one przez to, że to nie szło przez SAPI, przez to, że to było bezpośrednio ze screen readerem, to bardzo szybko działało, bardzo małe opóźnienia to miało, bardzo to było responsywne i nawet taka Iwona w roku 2005-2006, powiedzmy 2010, gdzie to wtedy tam wchodziło, no to była naprawdę na sensownej szybkości, gdzie w naszych innych screen readerach to działało jak chciało. Serotek również oferował darmową wersję System Accessa, nazywał się to SA2Go, System Access to Go. I to działało w dość interesujący sposób, bo otwieraliśmy to na... Jaka była w ogóle idea? Jesteśmy na czyimś komputerze, ten komputer nie ma programu odczytu ekranu, my chcemy z niego skorzystać. To co robimy? Wchodzimy sobie Windows R do okienka uruchom, wpisujemy sobie tam www.sa2go.com, naciskamy Enter, otwiera nam się przeglądarka z założenia wtedy Internet Explorer i nas strona internetowa SA2Go instruuje, co my mamy zrobić. Teraz otworzy się okienko pobierania. Naciśnij Alt-U, aby kliknąć przycisk uruchom. Okej, kliknąłeś przycisk uruchom. Proszę czekać, a twój plik jest w tym momencie pobierany. Okej, twój plik zakończył pobieranie. Naciśnij Enter, aby go uruchomić. Naciskamy Enter. Włączał nam się Welcome to System Access to Go. I już mieliśmy screen reader, mogliśmy się do niego zalogować naszym kontem. Po zalogowaniu dostawaliśmy naszą konfigurację i mogliśmy na cudzym komputerze używać sobie tak komputera, jak nam było wygodnie, bo już on nam zaczytał z internetu konfigurację. Przez to oczywiście, że to było wszystko tak zintegrowane, System Access z Samnetem, Samnet System Access to Go, to mieliśmy chociażby taką opcję jak dostęp zdalny, czyli mogliśmy sobie w Samnecie, to się chyba System Access Server nazywało, taki program zainstalować, komputer sobie włączaliśmy, komputer sobie powiedzmy nasz stacjonarny w domu stał, włączony, podłączony do internetu, ten System Access tam był uruchomiony, był zalogowany na nasze konto, no i my mogliśmy sobie z dowolnego innego komputera, logując się właśnie do System Access to Go, logując się naszym kontem, wybrać opcję połącz zdalnie i bez jakichś większych ceregieli, tylko no, znając nasze hasło, byliśmy się w stanie połączyć z jednym z naszych komputerów, sterować nim zdalnie. Jeżeli dobrze pamiętam, tam było też również jakieś współdzielenie plików, jakiś taki ala streaming, że jeżeli na naszym komputerze w domu mieliśmy na przykład muzykę albo książki audio, to na innym komputerze albo właśnie System Accessem, albo System Access to Go mogliśmy sobie odtwarzać po prostu zdalnie po sieci pliki z tamtego komputera i też chyba jakoś sterować, że tam poprzedni, następny, coś takiego też było. No i to było właśnie tak wszystko zintegrowane ze sobą. Tam w tej domenie właśnie Samnet były i też maile, można było tam pocztę u nich mieć. Oni nawet swego czasu, jeżeli dobrze pamiętam, byli operatorem internetowym w Stanach, dial-upu, takim, że się mogliśmy tam wdzwonić na odpowiedni numer telefonu i oni nam wraz z subskrypcją mogli również zapewnić za oczywiście odpowiednio wyższą opłatą dostęp do internetu.
0: Tak, bo oni te połączenia telefoniczne jako sposób na wdzwanianie się do internetu to były bardzo długo w Stanach Zjednoczonych. Tak. Jeżeli jeszcze nawet gdzieś jakiś farmach do dziś nie są przypadkiem. Tak.
5: Co ciekawe, u nas w Polsce też jest numer, bodajże ze strefy numeracyjnej chyba Orange'a, do którego możemy się wdzwonić, ja go teraz nie pamiętam, komórkowy, który też nam taką usługę normalnie w Polsce oferuje. Kiedyś też 020-2122 Telekomunikacji Polskiej nam taką usługę również stacjonarnie oferował. No w każdym razie tak, to było Sero, to był System Access, no właśnie Sero, czyli nowa nazwa Samnetu, która kilku lat funkcjonowała. No właśnie, jedna rzecz jeszcze, za co sobie ludzie bardzo chwalili System Accessa, najlepsze ze wszystkich screen readerów, przynajmniej do czasu, wsparcie internetu. Bo tak, po pierwsze, on jakoś tak upraszczał te strony, że nie widzieliśmy na nich elementów, których nie chcieliśmy na nich widzieć. one się stawały takie bardziej płaskie, to coś, ale ten układ taki uproszczony JOS-a, że linki powiedzmy były w osobnych liniach, tam każdemu linkowi był bodajże nawet numer przypisywany, że my się mogliśmy na przykład nauczyć, że czwarty link, i jak na stronie naciśnęliśmy czwórkę, to my od razu jak przechodziliśmy też do czwartego linku. Trochę tak jak w telefonie. I ten system access trochę bazował właśnie na takich menu, że jeden rozrywka, dwa wiadomości, trzy pogoda. I jak my się już nauczyliśmy tego wszystkiego dość mocno, to my mogliśmy już po prostu na pamięć 3, 4, 8, 5, 16, enter, włączyła nam się nasza ulubiona książka. No ja to widzę, ja sobie jestem w stanie to wyobrazić, że to może faktycznie fajnie, szybko działać. Tam też była na przykład jakaś taka usługa etykietowania jakichś grafik, etykietowania tych stron. Oni na przykład swego czasu mieli jakieś bardzo fajne wsparcie dla Amazona. Tam, gdzie Amazon miał duże problemy z dostępnością i ta strona była tragicznie wtedy dostępna, tak system accessem to ją się bez problemu używało, bo oni po prostu zrobili co trzeba i tak ten screen reader jakby no, napisali, że on potrafił z tego Amazona wyciągnąć wszystko, co potrzebne. I właśnie z tego system access słyną, że oni mieli to przeglądanie internetu dobrze zrobione. No i teraz tak, to się wszystko zaczęło kończyć. Ten screen reader przestał się w ostatnich latach rozwijać, a przynajmniej nie tak dynamicznie. Internet Explorer no, odchodził w niepamięć, więc ta przeglądarka, bo oni właśnie mieli też swoją przeglądarkę wbudowaną w to wszystko, przestawała mieć sens i traciła na znaczeniu. Oprogramowanie szło do przodu, system access niekoniecznie. No i się ludzie zaczęli zastanawiać, co z tym wszystkim. No i teraz wiemy, co z tym wszystkim. No i teraz tak, system access po pierwsze nie będzie już osobnym produktem, będzie wliczony w to, co kiedyś było subnetem, w to, co teraz jest Xero, będzie wliczony w subskrypcję. Będzie nadal to skupienie na prostym, dostępnym przeglądaniu internetu. SA2Go w ogóle odchodzi w niepamięć, czyli ta taka właśnie darmowa, prościutka wersja. No bo teraz mamy narratora, narrator całkiem dużo umie, narrator jest darmowy, narrator jest budowany w każdy system Windows, więc to już nie ma sensu. I teraz system access ma działać obok innych screen readerów. O co chodzi? System access ma być tym screen readerem do przeglądania internetu, system access ma być tym screen readerem do naszych prostych zadań w komputerze, jakaś podstawowa obsługa Windowsa, podstawowa obsługa Office'a. Jeżeli chcemy zrobić coś bardziej zaawansowanego, to system access nam się przełączy automatycznie na nasz drugi screen reader, a my również będziemy mogli sobie sami to zrobić. Będzie bardzo jakaś ładna, szybka, prosta integracja z NVDA, że jeżeli NVDA nie będziemy mieli zainstalowanego, to ono nam się samo zainstaluje. Całe nasze właśnie silniki mowy z system accessa będą również dostępne w NVDA-u. Remote Access Manager, a właściwie Remote Incident Manager wyjdzie również w wersji 3.0. Czyli właśnie ten taki, to już takie rozwiązanie dostępu zdalnego dla firm, które pozwala niewidomemu konsultantowi się połączyć na przykład z jakimś komputerem i mu pomóc. I co w nim? Dźwięk stereo z dowolnego screen readera lub aplikacji, wsparcie przenoszenia, kopiowania plików między komputerami za pomocą schowka. No i właśnie, integracja z NVDA, czyli na każdym komputerze, na którym będzie zainstalowany RIM, my będziemy mogli się połączyć, zostanie tam wtransferowana i uruchomiona NVDA z taką konfiguracją, żeby osoba widząca nie miała mowy, a żebyśmy my tą mowę mieli. I my będziemy mogli nie mniej, nie więcej na komputerze osoby widzącej po prostu sobie normalnie korzystać z NVDA, a osoba widząca nawet nie będzie świadoma tego, że ten screen reader jest tam uruchomiony. No i powraca przeglądarka system accessowa, tym razem bazująca na Chromium. Ma ona mieć automatyczny tryb czytnika, czyli jeżeli trafimy na jakiś artykuł, to nie będziemy się już musieli męczyć z nawigacją, z podobnymi artykułami, sekcją może się także zainteresować i wszelkim innym plugastwem, które w obecnej chwili na stronach gazet możemy znaleźć, a które nam utrudnia czytanie. No tylko ten automatyczny tryb czytnika wykryje, że my otwarliśmy artykuł i wyświetli nam artykuł. Będzie również wbudowane blokowanie reklam oraz jakiś lepszy, dostępniejszy czytnik plików PDF. No i to tyle, jeżeli chodzi o system Accessa. No, u nas w Polsce do tej pory się rozwiązanie nie przyjęło. Nie wiem, czy się kiedykolwiek przyjmie, nie sądzę. Ale warto wiedzieć, że jest coś takiego i że po drugiej stronie oceanu coś takiego funkcjonuje. Nie jest to przynajmniej teraz nie wiadomo jak popularne. Myślę, że jeżeli ktokolwiek tego używa, to są właśnie ludzie, którzy się na System Access wychowali i którzy lojalnie do dzisiaj stoją za tym. Ja sobie nawet przetestowałem ostatnio to Sero i tam nawet jest aktywność, tam nawet są ludzie, tam się nawet coś wypowiada, tam jest jakieś forum użytkowników i tam widać, że ktoś się udziela, więc to nie jest też tak, że nikt z tego nie korzysta. Ale jakoś no w tych czasach to już nie jest to i tych użytkowników już nie ma tyle.
0: Też w ogóle jeden z twórców System Accessa zrobił sobie trochę przerwy od rozwoju takiego bardzo intensywnego tej aplikacji, bo pracował w Microsoftie przez ileś lat.
5: Tak, a tam któryś bodajże z partnerów, któremuś z partnerów bodajże biznesowych, to tam się w ogóle zmarło.
0: Tak, i dlatego w ogóle nazwa została zmieniona z Serotka na Numa Solution. Także to też, no nie mieli łatwo, ale całe szczęście cały czas działają i powiem szczerze, no jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Coś takiego, rzeczywiście, ja się z tobą, Mikołaju, zgodzę, że w Polsce raczej się nie przyjmie, to znaczy nie przyjmie się jako Samnet, czy jako System Access, a to dlatego, że chyba jednak, żeby to u nas działało, to musiałoby być kilka osób, które rzeczywiście by siedziały nad tym i dostosowywały to wszystko do naszych polskich realiów. Bo to wszystko, skoro ma być proste, to trzeba siedzieć, dbać o to, żeby to było aktualne. Nie, że zrobimy raz i to już jest koniec, tylko to, powiedzmy, no te wszystkie dane na przykład. Ja przypuszczam, że te dane nie biorą się znikąd. To było jakieś pewnie parsowanie różnych stron internetowych, co nie jest jakimś wybitnie trudnym zajęciem, ale trzeba temu poświęcić czas i mieć na względzie to, że to się wszystko lubi zmieniać.
5: Tak, i ja się właśnie ostatnio Sero bawiłem i co ciekawe, na przykład pogoda bardzo ładnie wspiera Polskę do tego stopnia, że moją małą wioseczkę pośrodku niczego, to jak ja wpisałem jej nazwę, to ona mi powiedziała województwo wielkopolskie Polska i jak najbardziej była mi w stanie pokazać piękną pogodę w Fahrenheitach, bo w Fahrenheitach, ale była. No ale z kontentem, z treściami tam już jest faktycznie troszkę większy problem, bo tam się bardzo amerykańsko-centryczne te treści pokazują.
0: I przede wszystkim w language'u, że tak to powiem.
5: Tak, ale co mnie bardzo dziwi i to mnie zawsze dziwiło, jeżeli chodzi o Seroteka, że tą firmą się jeszcze nikt nie zajął pod kątem prawnym, bo tam jest ogromna biblioteka filmów z audiodeskrypcji, z audiodeskrypcją od wszelkiego rodzaju najróżniejszych studiów. Ja doskonale wiem, skąd ta biblioteka jest. Ja doskonale znam źródło, skąd ta biblioteka się tam wzięła, bo jakby to widać po tytułach, co tam jest, czego tam nie ma, no kto za tym stoi i która konkretna prywatna lista mailingowa licząca sobie użytkowników 20, wymieniająca się piracką audiodeskrypcją, stoi za całym tematem. I ja się dziwię, że po prostu jeszcze nikt nie zamknął, bo ja nie wierzę w to, żeby twórcy stojący za Serotekiem nie wiedzieli o tym, jaka ilość piractwa tam jest, bo tamtego piractwa jest naprawdę dużo. I ja myślę, że jedyne, co ich ratuje, to jest to, że no, ta audiodeskrypcja jest udostępniana tylko i wyłącznie w formie ścieżek audio. Tam nie ma wideo, tam nie ma obrazu w tych filmach. Więc chyba mało komu się chce i przez to, że to jest też za subskrypcją, że nie mając subskrypcji, my nie za bardzo wiemy w ogóle o tym, że te filmy tam są. No i jakoś nikt nic z tym nie robi, ale to mnie zawsze zastanawiało, że to się przez tyle lat uchowało.
0: I być może też jest jakaś kwestia tego dozwolonego użytku w prawie amerykańskim, kwestia tutaj dowiedzenia tego, tak, że to rzeczywiście mają do tego dostęp tylko niewidomi, no ale kto by widzący chciał, powiedzmy, mieć do tego dostęp, może tam Amerykanie są bardziej liberalni, bo jak rozumiem, żeby się tam zarejestrować, nie musisz żadnego orzeczenia wysyłać, niczego takiego.
5: Nie, nic nie trzeba. Nic absolutnie nie trzeba, wystarczy tam mail, numer telefonu, bo tam jest w ogóle identyfikacja po numerze telefonu. Co ciekawe, polskie numery jak najbardziej przechodzą. Na liście krajów mamy Polskę, polskie kody pocztowe również przechodzą, więc no można, no można. Jest 14-dniowe demo, jeżeli ktoś chce, można się pobawić. Sero aplikacja na Windowsa, Maca, iPhone, Androida, Apple TV i Alexę. Niestety, ja bardzo tego żałuję, nie ma na Alexie wsparcia odtwarzania materiałów, bo gdyby wsparcie dla odtwarzania materiałów było, to ja bym naprawdę rozważył subskrypcję do tego serwisu, bo tam jest fajnie zrobiona synchronizacja, on pamięta, co i na czym my odtwarzaliśmy i no i to jest wygodne. I to jest wygodne, tak jak żaden serwis nie jest wygodny. I jeżeli mamy komputer, telefon, głośnik, coś tam, to ja widzę w tym potencjał. Ja jako człowiek, który i tak siedzi po uszy w środowisku międzynarodowym, język angielski zna, bym skorzystał, no ale niestety.
0: Ile to kosztuje miesięcznie, tak z ciekawości?
5: Co, no i właśnie to jest pytanie, bo są subskrypcje po dolarów 6, są subskrypcje po dolarów kilkanaście, bodajże 12. Te subskrypcje po dolarów 6 działają na jednym urządzeniu, jeżeli dobrze rozumiem, albo przynajmniej na jednej platformie. No z drugiej strony, no jakby nie ukrywajmy, z taką biblioteką filmów za serwis streamingowy też zapłacimy i to zapłacimy może trochę mniejszą, ale niewiele, nawet w Polsce kwotę. Więc to też nie jest tak, że jakby ten koszt jest nie wiadomo jak wygórowany w porównaniu do powiedzmy Netflixa.
0: Ale to widzisz, dobrze, że przypomniałeś a propos Sero, też kiedyś to testowałem, ale może sprawdzę, co tam nowego się dzieje i jak to w ogóle w dzisiejszych czasach wygląda, bo faktycznie kiedyś, dawno temu, chyba no, z kilkanaście lat temu testowałem, to chyba się jeszcze Samnet nazywało wtedy, tak?
5: To Sero to zmieniło nazwę jakoś, nie wiem, w 2016. Ja to też właśnie kiedyś testowałem właśnie tego systemu Accessa, to Sero. Miałem taki moment w pewnym momencie, to chyba był właśnie jakiś 2016, tak, 2016 rok, gdzie oni właśnie wprowadzili tę apkę na iOS, apkę na Androida. Tam kiedyś było iBlink Radio, potem to iBlink Radio się właśnie zmieniło na Sero i to się tak rozpopularyzowało wszystko.
0: Okej, okay, no i to już rzeczywiście tyle, jeżeli chodzi o nasze tyflo aktualności, natomiast to nie koniec informacji w dzisiejszym tyflo przeglądzie, bo teraz będzie o technikaliach, a w technikaliach mamy zaledwie kilka informacji, ale mam nadzieję, że dla Was interesujących, na dobry początek o Telegramie, który to już doczekał się wersji premium. Zapowiadaliśmy te informacje, że już Telegram tuż, że już się zbliża. Ja rzeczywiście w ostatniej aktualizacji Telegrama otrzymałem informację o tym, że jest premium. No i cóż my tu mamy? To akurat Tomek przygotował tę informację. Dziś Tomka z nami nie ma, ale mam źródło, z którego Tomek tę informację zaczerpnął. No i cóż my tu między innymi możemy? Ano możemy przesyłać pliki o rozmiarze do 4 GB zamiast 2 GB, subskrybować nawet 1000 kanałów zamiast 500 oraz utworzyć do 20 katalogów z konwersacjami. W przyszłości użytkownicy Telegrama w wersji premium zyskają także dostęp do funkcji konwertowania wiadomości głosowych na tekst oraz ekskluzywnych zestawów naklejek. Brzmi interesująco, no z pewnością ta pierwsza pozycja to może zaciekawić i teraz chciałbym pokazać na iOSie, jak też dostępny jest Telegram. Bo załóżmy, że nawet mnie to skusiło. To ja teraz odblokowuję iPhone'a. Szukam. Telegram Premium jest w opcjach. Co ciekawe, była wcześniej mowa o Telegramie Premium jako osobnej aplikacji, ale ja u siebie mam Telegram Premium po prostu w ustawieniach mojego konta. Wchodzę.
6: Telegram Premium. Przycisk, przycisk, logo inne, przycisk, logo inne, menu, przycisk, logo inne, przycisk, logo inne, menu, przycisk, logo inne, menu, przycisk, logo inne, menu.
0: I to jest tyle. Także Telegram, niestety, jeżeli chodzi o jego dostępność, jak sami widzicie, coraz gorzej, a wielka szkoda, bo to jest naprawdę bardzo fajny komunikator z tym przyspieszeniem wiadomości głosowych. W tych pierwszych swoich wersjach naprawdę działało to bardzo fajnie. Ten interfejs może nie był wzorem dostępności, ale było to jakoś, a teraz z wersji na wersję jest po prostu coraz gorzej. O dostępność nie dbają, wręcz czasem po prostu chyba dostępnościowe jakieś zadania sabotują, tak jak to kiedyś o tym mówiliśmy, że ktoś tam zakomentował całą sekcję dostępności, jeżeli chodzi o kod źródłowy, więc nieładnie, nieładnie. Trzeba pozostaje liczyć na to, że inne platformy będą działały lepiej.
5: Pamiętajmy o tym, że Telegram jest chyba jedną z firm na świecie, która ma najwyższy współczynnik użytkowników w stosunku do inżynierów. Bo tam jest co? 700 milionów użytkowników, a tam osoby pracujące nad Telegramem, to się z tego co wiem liczy w dziesiątkach. Gdzie no, Facebook to są no, niewiele większe liczby, powiedzmy, nie wiem, 3-4 razy większe liczby, a ilość użytkowników pracujących to jest kilka tysięcy, osób pracujących to są dobre tysiące. I Telegram no, to też jest zdecydowanie bardziej wschodnia aplikacja. Tam z jednej strony Rosja, z drugiej strony Dubaj. Bo oni są akurat bardzo na przekór, że tak powiem, rządowi rosyjskiemu i oni nie mają absolutnie po drodze z Rosją, ale z tego co wiem, no dużo osób, które tam pracuje, to są właśnie Rosjanie, którzy też nie mają zbyt dobrych relacji czasem właśnie z tą Rosją. No i wiadomo, że no u nas jednak gdzieś w tej wschodniej części Europy to nie ma tej filozofii dostępności, przynajmniej nie tak, jak ona jest no, na zachodzie.
0: A nawet w jednej aktualizacji, pamiętacie, chwalili się, że poprawili dostępność. Kiedyś to było. No ale niestety już teraz chyba z tego zrezygnowano. Zresztą gdzieś czytałem, że kierunki rozwoju Telegrama to tam przede wszystkim wyznaczają ludzie od PR-u, a nie osoby techniczne. Może coś w tym
5: ale jest. Ale co ciekawe, Telegram jest chyba jedyną aplikacją, i to trzeba im przyznać, która kładzie bardzo duży nacisk na robienie dobrych aplikacji. O czym ja mówię? Aplikacja na iOS-a, aplikacja na Androida, aplikacja webowa, aplikacja na Windowsa i aplikacja na Maca to jest 5 osobnych, zupełnie różnych od siebie aplikacji. Tam nie ma jednego wielkiego elektrona. No fakt faktem, że tę dostępność ktoś powinien zrobić i jej nikt nie robi, jakby no to jest wiadomo problem, ale jakby no to za to trzeba Telegrama pochwalić, że tam się jeszcze komuś chce i że tam jest jakiś wysiłek wkładany mimo takiej małej liczby osób. No i że też ten Telegram jest jedynym komunikatorem, który jest tak otwarty dla deweloperów, który ma piękną dokumentację, jest wszystko opisane co, jak i gdzie i daje się takie możliwości deweloperom, no gdzie w WhatsAppie no to były już właśnie przypadki, że jeżeli ktoś próbował dostać się zewnętrzną aplikacją do swojego konta, to dostawał wiecznego bana.
0: Tak jest. A propos wiecznych banów, to ostatnio też krążyła historia, jak to jeden z pracowników Spotify'a dostał wiecznego bana na pracę w tejże firmie. No niestety, taka historia z tymi wiecznymi banami to jest rzecz problematyczna, bo to czasem zależy od kilku osób. Zostaje taki ban, czy to na pracę, czy to na korzystanie z danego systemu, zostaje gdzieś odhaczony w systemie. Później te osoby z daną firmą się rozstają i nikt tak naprawdę nie wraca już do tematu danej konkretnej osoby, której dostęp do takiego czy innego miejsca został zabroniony.